0: neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 tysięcy złotych, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 tysiące złotych za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 tysięcy złotych. Dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższe umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz, który rok temu zarobił ponad 1 000 000 złotych. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy do 240 zł na godzinę, czy maksymalną kwotę możliwych zarobków miesięcznie, 76 800 zł brutto, przewiduje reforma systemu ochrony zdrowia. Przepisy, jak proponuje resort zdrowia, trafią do Sejmu prawdopodobnie we wrześniu. Wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Polska jest gotowa stać się centrum projektu rozbudowy rurociągów paliwowych NATO, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce, by w Polsce mieściło się centrum zarządzania projektem rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy. Mówił o tym minister obrony narodowej.
2: Podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych, w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
1: O rozbudowie systemu rurociągów na wschodnią flankę była mowa na szczycie sojuszu w Ankarze. Wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych. Minister spraw zagranicznych podsumował pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał, że według wstępnych danych za maj polski eksport produktów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wzrósł rok do roku do prawie 6 milionów euro. Rok wcześniej było to niespełna 4,5 miliona euro. Import natomiast zmalał. Brawo polscy rolnicy, hodowcy i przetwórcy, napisał szef MSZ. Konflikt w PiS się zaostrza. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego mija w czwartek. To właśnie wtedy politycy PiSu mają złożyć deklarację o rezygnacji z wszelkiego rodzaju stowarzyszeń. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Politycy, którzy nie złożą deklaracji, mają zostać usunięci z PiSu. Europoseł tej partii Piotr Müller mówi, że nie wyobraża sobie, aby do tego doszło.
3: Osobiście nie biorę cały czas tego scenariusza do, jakby nie przyswajam go jako potencjalną rzeczywistość, ponieważ to mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
1: Mateusz Morawiecki wraz z grupą ponad 40 parlamentarzystów założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Były premier w nagraniu opublikowanym w sieci zapewnia, że nie zamierza odejść z PiSu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Zaginionego w niedzielę w Blachowni na Śląsku 45-letniego Przemysława Pabicha szuka policja. 45-latek około godziny 10 w niedzielę wyjechał z domu białym rowerem i do tej pory nie wrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Jego życie może być zagrożone. Zdjęcie i rysopis 45-latka jest na stronie internetowej częstochowskiej policji, mówi rzeczniczka komendy Barbara Poznańska.
5: Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w czarne obuwie, czarną koszulkę i czarne spodenki typu kolażówki. Z wyglądu 45 lat, 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, posiada włosy krótkie, koloru ciemnego i oczy niebieskie.
1: Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny, proszone są o kontakt z policją w Blachowni. Policja apeluje do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi. Chodzi o nowe prawo dotyczące obowiązku kasku dla dzieci do 16 roku życia, jeżdżących na hulajnogach. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w Suwałkach, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
6: Nastolatka, która jechała jednośladem, przewróciła się i upadła. Dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych, niestety nie miała na głowie kasku. Przypominam, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Mama nastolatki została ukarana mandatem.
1: Za brak kasku grozi mandat do 100 zł.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Jeśli popada, to przelotnie na północy i północnym wschodzie. Poza tym dość pogodna noc, ale chłodna. Temperatura minimalna od 9 stopni na wschodzie, miejscami w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie i 16 lokalnie na wybrzeżu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A gościem magazynu Saldo jest teraz Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, a także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tak jak słyszeliśmy, podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministra zdrowia ma przedstawić informacje na temat pakietu proponowanych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Wśród planowanych zmian jest chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Medycy, przypomnijmy, mieliby zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę. I może zanim o płacach porozmawiamy, chciałbym tak bardziej ogólnie pana zapytać, czy takimi cząstkowymi regulacjami, czy też reformami uda nam się nomen nomen uzdrowić system opieki zdrowotnej w Polsce?
3: Absolutnie nie. To rozwiązanie zaprezentowane na konferencji prasowej i omawiane chociażby na zeszłotygodniowym posiedzeniu zespołu trójstronnego ma charakter fragmentaryczny. W dodatku, biorąc pod uwagę pewną szczupłość informacji, którymi dysponuje resort i Narodowy Fundusz Zdrowia, mogę powiedzieć, że nikt nie zamodelował, jakie będą tego skutki, bo nie można tego zamodelować. Więc zdecydowano się na rozpoznanie bojem. Polska ochrona zdrowia wymaga szeregu zmian, które tak naprawdę są porównywalne wyłącznie z tymi zmianami na przełomie wieków zarządu Jerzego Buzka, bo to wymaga między innymi przedefiniowania, czym zajmuje się samorząd terytorialny, zmiany podatkowe związane z przywróceniem stabilności finansowania ochrony zdrowia. Ta formuła, która była wprowadzona 20 kilka lat temu w formie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, po prostu się wyczerpała, co ma źródło poza jakimiś tam nieprzemyślanymi decyzjami zarządczymi kolejnych ministrów, też kwestią na przykład zmiany demografii. Więc niestety wydaje mi się, że przywrócenie tak naprawdę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie, bo przypominam, że dla opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie ma alternatywy, która pozwoli zadbać o na przykład o seniorów. Znaczy bez głębokiej zmiany całego państwa tego nie da się zmienić. Dlatego mówię, że te zmiany, nawet jeżeli z częścią z nich się zgadzam, mają charakter fragmentaryczny i ściśle polityczny, bo są wycelowane w to, co oburza opinię publiczną.
2: A z którą częścią tych zmian pan się zgadza?
3: No, na pewno krokiem w stronę bycia w cywilizacji europejskiej jest monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo dzisiaj tak naprawdę przy 76% lekarzy pracujących w publicznym systemie nie mamy informacji, ile oni zarabiają, więc jak coś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Na pewno kwestia przyspieszenia e-rejestracji jest konieczna, no ale też kadrowo z Centrum E-Zdrowia, czyli ta agenda wykonawcza jest w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o kadry, o czym donosiły media, między innymi Gazeta Wyborcza, więc to wszystko nie jest takie, więc jednocześnie są zmiany, do których mamy takie stanowisko, że tak, ale. Czyli na przykład ten system e-kolejka, który ma zwiększać przejrzystość, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób obywatele mają dostęp do świadczeń, to po pierwsze jest sankcjonowanie kolejki jako elementu tego systemu. Ten plan nie jest o tym, jak skrócić tę kolejkę. Ponadto na przykład, jeżeli chodzi o to, co do tego doprowadziło, czyli sytuację w szpitalu południowym, to przypominam, że tam problem polegał na tym, że wchodziło się przez szpitalny oddział ratunkowy, a nie przez zabiegi planowe, więc znaczy tak traktuję ten plan jako pewną część, pewnie w pewnym zakresie niezbędną do realizacji, ale jeżeli ktoś chce przekonać opinię publiczną, że to przywróci że to skróci kolejki, zwiększy dostępność, a to dla obywateli jest najważniejsze, to jeżeli ktoś to mówi, to po prostu mija się z prawdą.
2: No właśnie, dziś jest tak, że ostrze tego społecznego niezadowolenia skupia się na płacach. Jakim obciążeniem dla

0: systemu ochrony zdrowia są płace medyków?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o raporty, bo mamy dostęp do informacji, które są publikowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, to większość szpitali, no to ten udział wynagrodzeń wynosi około 70% i w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł o około 6 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich 5 lat. Natomiast kłopotem jest troszeczkę co innego. To znaczy, po pierwsze, problemem jest to, że mamy za dużą bazę szpitalną i placówki muszą konkurować, bo tutaj jednak, bo mamy bardzo nierynkowy system, jeżeli chodzi o to,
0: sama konkurencja monopson. Jest bardzo rynkowa, to wydaje się, że w przypadku akurat służby zdrowia ten system nie do końca się sprawdza.
1: Tak, to znaczy mamy taki paradoks, że mamy medycynę proceduralną, czyli jeżeli ja czy pan przekroczymy próg szpitala, można udzielić nam dowolnego świadczenia, a Narodowy Fundusz Zdrowia musi za to zapłacić, tak? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której wynagrodzenia oczywiście są kłopotem i jednocześnie zarobki w publicznym systemie opieki zdrowotnej, bo też ostrze krytyki spada na lekarzy, ale wszyscy w publicznym systemie ochrony zdrowia zarabiają powyżej średniej w gospodarce. Ostatnio zestawiłem dane pochodzące z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. I w ustawie podwyżkowej, czyli tej regulującej umowy o pracę, jest 9 grup. Grupa 9 to są osoby prowadzące działalność podstawową, nie posiadające wykształcenia medycznego, z wykształceniem poniżej średniego. I z tym szacunkiem dla ciężkiej pracy tych ludzi, oni też zarabiają powyżej średniej w gospodarce, a to my, ci z gospodarki, to finansujemy, więc ten system jest trwale niestabilny. Zawody medyczne są szalenie atrakcyjne, czego dowodzi na przykład raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, więc my potrzebujemy nie tylko regulacji wynagrodzeń kontraktowych, ale też powinniśmy na przykład rozważyć w ogóle wprowadzenie ustawy o wynagrodzeniach i tak jak jest to, czy we Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, zbiorowy układ pracy negocjowany raz na 2 czy 3 lata.
0: No właśnie, wspomniał pan o kontraktach i to wydaje się być duży problem w kontekście pracy i płacy lekarzy, bowiem kontrakty w wielu przypadkach zastępują etaty. No właśnie, skąd się wzięły te kontrakty i dlaczego?
1: Z kilku powodów. Zaczniemy od banalnych, czyli przede wszystkim są bardzo niskie obciążenia podatkowe, tak? Czyli mamy...
0: Czyli lekarzom i szpitalom się opłaca, bo nie trzeba płacić na przykład wysokich składek na ZUS.
1: Tak, to znaczy, lekarze kontraktowi w przeważającej większości rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 14%. Druga rzecz jest taka, że mamy bardzo dużą bazę szpitalną i te elastyczne formy zatrudnienia przez wiele lat były niezbędne, żeby utrzymać tak dużą bazę szpitalną, która teraz zresztą nam bardzo ciąży. Więc polskie państwo przez kilkanaście lat prowadziło świadomą politykę, która prowadziła do tego, żeby dominującą metodą zatrudnienia lekarzy były kontrakty, ale jednocześnie, kiedy zauważono, że ten system prowadzi do wielu patologii, niewiele się robi, żeby tę sytuację odwrócić, więc wzięło się to, znaczy jeżeli mamy niewiele lekarzy specjalistów, a jednocześnie mamy gigantyczną bazę szpitalną, no to umowy o pracę nie mogły się sprawdzić. I zwracam uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo zazwyczaj tam, gdzie robi się medycyna najwyższej próby, w szpitalach uniwersyteckich, lekarze są zatrudnieni na umowy o pracę i zarabiają minimum z ustawy, a jednocześnie w szpitalach powiatowych prawie 100% osób jest na kontraktach, i za samo bycie często osiąga bardzo wysokie wynagrodzenia, więc dlatego sygnalizuję, że wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej czy pomiar tych kontraktów jest oczywiście leczeniem objawowym, ale nie przyczynowym.
0: Jeśli chodzi o kontrakty, to warto tutaj dodać, że są różne rodzaje kontraktów. Największe kontrowersje budzą te, w ramach których lekarze są wyceniani na podstawie konkretnych procedur, które wykonali. Na przykład dostają określony procent wartości świadczenia rozliczanego z NFZ. No a to sprawia, że szpitalom też najbardziej się opłaca wykonywać te procedury, które są najlepiej płatne przez NFZ. No i tu dochodzimy do kwestii wycen, które także budzą wiele kontrowersji, bo to, że one się różnią, to jest kwestia jasna, bo są bardziej i mniej skomplikowane procedury medyczne. Ale dlaczego jest tak, że szpitalom opłaca się wykonywać niektóre procedury, bo są wysoko wyceniane, a innych się nie opłaca, bo nie przynoszą dochodu, a nawet czasami są deficytowe?
1: Znaczy, powiedzmy sobie, z czego się to wszystko wzięło, bo wynagrodzenia na procent od procedury to jest skrajna patologia. To znaczy, ale z czego się one wzięły? Mianowicie od roku 2024 do roku mniej więcej

0: od 2022 do 2024 podjęto decyzję niewidzianą nigdy wcześniej, czyli NFZ płacił za wszystko. Tak, niezależnie, płacił 100% za nadwykonania, nawet w procedurach limitowanych. No bo w innym przypadku zawieranie umowy na procent od procedury jest nieuzasadnione. No bo jeżeli mamy jakąś tam wysokość kontraktu, no to wiadomo, że wynagrodzenie jest określone. Więc zdecydowano się w imię, no przynajmniej tak PR-owsko zagrano, likwidacji czy ograniczenia długu zdrowotnego po COVID-zie, zdecydowano się na nieracjonalność gospodarowania środkami publicznymi, która była kontynuowana przez kolejne lata. I jednocześnie doprowadzono do sytuacji, w której, bo przypominam, że te wszystkie umowy na procent od procedury to nie jest kwestia chciwych lekarzy. To też jest kwestia zarządzających, którzy za podejmowanie tych decyzji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Na pewno jest tak, że struktura wycen jest różna i faktycznie większość tych oddziałów, które są takim sednem na przykład funkcjonowania szpitali powiatowych, to te oddziały przynoszą straty.
1: To na przykład wydziały wewnętrzne.
0: Tak, interna, chirurgia czy położnictwo, chociaż teraz te wyceny poszły w górę. A jednocześnie są takie wyspy szczęścia jak neurochirurgia, tutaj ten słynny przykład szpitala w Mogilnie. Więc na pewno trzeba to poukładać, ale jednocześnie, no znowu, brak odpowiedzialności i to zrzucanie pieniędzy z helikoptera doprowadził do tego, że przestano patrzeć na szpital jako pewną funkcjonalną całość. Bo też samorząd lekarski bardzo głośno mówi, że to wina wycen, ale co prowadzi od wysokiej wyceny do milionowego czy dwumilionowego wynagrodzenia? Oczekiwanie takiej płacy i nieracjonalna decyzja, że się na to zgadzamy.
1: No bo też często dyrekcja nie ma innego wyjścia, bo być może jest to jedyny specjalista w promieniu powiedzmy 100-200 kilometrów.
0: No tak, tylko ale też, dobrze, to jest jeszcze trzeci gracz. Ktoś temu szpitalowi, często powiatowemu, bo w Mogilnie był szpital powiatowy, który dostał kontrakt na neurochirurgię. Czy na pewno najbardziej racjonalną decyzją na świecie dyrektora oddziału wojewódzkiego było to, żeby nie skoncentrować leczenia neurochirurgicznego w jakimś dużym szpitalu uniwersyteckim, który robi tego dużo, tylko dać to szpitalowi w Mogilnie? Znaczy, my mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy nie gospodarowano racjonalnie środkami publicznymi, zawierano nowe umowy ze szpitalami, z ambulatoriami, sprawiając, że ta nasza zupka była coraz cieńsza. I efekt jest teraz taki, że walka z tym, bo do czego to doprowadziło? W sensie ekonomicznym doprowadziło to do gigantycznej inflacji w sektorze publicznym, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, która jest 2,5 do 3 razy wyższa niż w gospodarce. I teraz trzeba z tym zawalczyć dokładnie w taki sam sposób, jak z inflacją w gospodarce, czyli zdjąć te pieniądze z rynku.
1: Czyli jak rozumiem, to nie jest tak, że głównym problemem polskiej służby zdrowia jest to, że tych pieniędzy brakuje, tylko że te pieniądze, które są, są nierozsądnie, nieracjonalnie wydawane.
0: To znaczy, podjęto szereg decyzji, które doprowadziły do tego, że nałożono na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązki, na które nie zapewniono źródła finansowania. Ustawa podwyżkowa, program leków wydawanych nieodpłatnie i wiele innych, czy uwolnienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. I to doprowadziło do sytuacji, w której NFZ, nawet jeżeli nominalnie i realnie dysponuje większymi pieniędzmi, to i tak nie jest to adekwatne do zobowiązań wynikających z przepisów prawa. No i stąd ta luka finansowa, która w tym roku wynosi 14 miliardów złotych, w przyszłym 22. A jednocześnie to się dzieje w warunkach, proszę zwrócić uwagę, Polska wydaje publicznie mniej na ochronę zdrowia niż średnia dla Unii, mniej więcej o 1,5 punktu procentowego PKB. A jednocześnie mówimy o największym kryzysie finansowym, kiedy po raz pierwszy od 20 kilku lat realnie te nakłady rosną. I ja rozumiem pewną konfuzję słuchaczy, że tyle, że tak bardzo rosną te nakłady, a wciąż mówimy o luce finansowej. Natomiast zwracam uwagę i nawet na konferencji prasowej pani minister padło pytanie, czy ten program zaproponowany przyniesie oszczędności. Pani minister powiedziała, że nie. Więc my cały czas nie walczymy z przyczynami, cały czas leczymy z objawami. Tymczasem jest to bardzo proste, co trzeba zrobić. W Polsce mamy gigantyczny nawis kapitału w postaci niepotrzebnych szpitali, które trzeba albo zamknąć, albo zreorganizować. Trzeba też zderegulować ten rynek, bo na przykład takim absurdalnym przykładem jest to, że mamy normy zatrudnienia do łóżek, które nie są zajęte przez pacjentów. Jeżeli urologia jest zajęta w ciągu roku średnio na poziomie 50 kilku procent, 100%. Musimy zatrudniać ludzi, tak jakby było 100% zajętych, no to

0: to jest właśnie jedna z przyczyn tej inflacji.
1: Jeśli chodzi o kwestie szpitali, to jest to kwestia bardzo drażliwa, o czym świadczyły kontrowersje i też niezadowolenie społeczne, kiedy pojawiały się informacje o tym, że zamykane są oddziały położnicze w niektórych szpitalach. A gdybyśmy zaczęli mówić o zamykaniu całych szpitali, to pewnie to larum społeczne byłoby jeszcze większe. Minister zdrowia, pytana o kwestie szpitali, mówiła, nie mówi na razie o żadnych konkretach, ale też słyszymy, że na pewno żadnej prywatyzacji nie będzie. Czy to dobrze, czy to źle?
0: Znaczy ja nie wiem do końca, jak pojmować prywatyzację, bo przypominam, że prawie 100% gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej jest w rękach prywatnych. 70% gabinetów, które mają, jest gabinetów specjalistów, które mają umowy z NFZ-em, to podmioty prywatne. Natomiast ochrona zdrowia w Polsce się prywatyzuje. Są na to konkretne dowody, pozwolę sobie kilka przytoczyć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, są one obecnie masowo skupowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, co doprowadzi do tego, że kreowanie polityki zdrowotnej nie będzie na tym poziomie, nie będzie, na pewno nie będzie prostsze. Druga rzecz jest taka, że te inne fundusze inwestycyjne starały się skupować szpitale. Takim koronnym przykładem jest, nie doszła na szczęście, chęć przejęcia szpitala w Lublińcu przez jeden z funduszy inwestycyjnych. Przypominam, że w Lublińcu jest między innymi strategiczna infrastruktura wojskowa w postaci jednostki sił specjalnych. Ponadto udział wydatków prywatnych na zdrowie w relacji do wydatków publicznych w Polsce po raz pierwszy od kilku lat rośnie. I niestety to powoduje to, że mamy do czynienia z narastającymi nierównościami w zdrowiu, tak? Czyli że osoby z większych, bo o kogo idzie gra w ochronie zdrowia? Nie o osoby wykształcone, z większych ośrodków, z dużym kapitałem społecznym czy zasobnym portfelem. My mamy kłopot tam, gdzie mamy właśnie wykształcenie niższe od wyższego, mniejsze ośrodki, w szczególności małe miasta. Przypominam, że 1/4 sołectw w Polsce nie ma żadnego transportu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a co dopiero do specjalisty czy do szpitala.
1: Ale jeśli będziemy zamykać szpitale, to ten dostęp będzie jeszcze bardziej utrudniony.
0: Tylko panie redaktorze, tylko z jakiego powodu my chcemy przywieźć szpital do pacjenta, a nie pacjenta do szpitala? Na przykład w Czechach, który czeski system charakteryzuje się wysoką dostępnością przy relatywnie niskich nakładach. Po prostu nie chce się pewnie do Holandii czy do Danii, no bo to nie jest też chociażby ten poziom finansowania. I tam po prostu funkcjonuje po pierwsze skonsolidowana bazę szpitalną wzdłuż linii kolejowych i innych rodzajach transportu publicznego. Ponadto osoby, które nie mogą z najrozmaitszych przyczyn dostać się do ośrodka, jest im proponowany transport medyczny. Zakładam, że bardziej komfortowo czuliby się pacjenci, gdyby mieli pewność, że ktoś ich do tego ośrodka przywiezie i odwiezie do domu. Znaczy w tych warunkach naprawdę to oburzenie byłoby mniejsze. Tymczasem, i to jest zresztą jeden z kłopotów, bo uzasadnieniem dla braku gruntownych zmian w systemie opieki zdrowotnej jest właśnie strach przed niezadowoleniem na przykład lokalnej społeczności. Tylko to może potraktujemy obywateli jako partnera do rozmowy, a nie wyłącznie osoby, które mogą się oburzyć. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić te procesy w sposób, znaczy zgodnie ze sztuką i stawiając się wytłumaczyć, po co to robimy, jaki jest koszt alternatywny, wydaje mi się, że obywatele mogą to zrozumieć, tylko trzeba ich potraktować jako partnera.
1: Wspomniał pan o tym, że w Polsce coraz bardziej mamy do czynienia z prywatyzacją służby zdrowia, czy też udaną, czy mniej udaną, ale to oznaczałoby, że służba zdrowia, czy też ochrona zdrowia może się opłacać i ten system może być wydolny i może nie generować strat tak, jak jest obecnie. Wystarczy dobrze do tego podejść.
0: W sensie ekonomicznym zgadza się, znaczy biznes medyczny charakteryzuje się bardzo wysoką stopą zwrotu. Tylko pytanie, czy jest w Polsce alternatywa dla systemu finansowanego ze środków publicznych? To znaczy, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i raporty na przykład Narodowego Banku Polskiego, że tylko 8% Polaków ma oszczędności przewyższające 50 tysięcy złotych, co jest równowartością kosztu mniej więcej 2 miesięcy leczenia onkologicznego, w Polsce nie ma alternatywy dla solidarnego systemu finansowanego ze środków publicznych. System prywatny ma w tym swoje miejsce. Znowu bardzo wiele podmiotów jest związanych kontraktami, ale jeżeli myślimy o wprowadzaniu czegoś na kształt tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, to doprowadzi po prostu do masowej utraty zdrowia i życia przez miliony ludzi.
1: Czyli prywatyzacja nie, ale czerpanie dobrych wzorców z tego, jak zarządzać służbą zdrowia, już

0: Tak.
1: To zdecydowanie, to znaczy podejrzewam, że doświadczenie pacjentów, jeżeli chodzi o takie o zarządzanie na poziomie mikro, na poziomie danego ośrodka, to naprawdę są pewne rezerwy, jeżeli chodzi o placówki publiczne, tylko że znowu pytanie, czy stworzono warunki, w których tego się od nich oczekuje. Znowu, jeżeli one są po to, żeby trwać i jeżeli one mogły robić cokolwiek im się podoba na podstawie kontraktu, który mają, no to to będzie funkcjonować jak do tej pory. Mamy mapy potrzeb zdrowotnych, mamy strukturę systemu, dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić, po prostu to połączyć.
0: I trzeba teraz tylko to, tak jak pan powiedział, połączyć i zrobić. I tutaj musimy stawiać kropkę. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Pięknie dziękuję.
0: Ja także dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A zaczynamy je od spraw krajowych. Pan doktor Michał Długosz, WSB Merito z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: Oczywiście przyglądamy się z wielką uwagą temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, panie doktorze. Ostatnia informacja, która dotyczy tego sporu wewnątrz największej partii opozycyjnej w kraju, dotyczy właśnie sporu tego już chyba osobistego między dwoma politykami tego ugrupowania. Kacper Płażyński poinformował, że wysłał posłowi PiS i wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na Fundację Łączy Nas Polska. Sprawa dotyczy słów Horały, że Płażyński stworzył raport oczerniający Karola Nawrockiego. W tle oczywiście ten podział na maślarzy i harcerzy. Panie doktorze, no to jest kolejne wydarzenie, które mówi nam o tym, na jakim poziomie tak naprawdę tego sporu jesteśmy w tej chwili?
4: To jest bardzo skomplikowana kwestia. Tutaj trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia ptaka, z pewnej odległości na funkcjonowanie polskich partii politycznych. W Polsce nie wykształciły się partie w takim modelu demokratycznym, dojrzałym. My mamy partie wodzowskie z przywódcą. Partia istnieje i funkcjonuje, dopóki jest silne kierownictwo. Widać przez ostatnie lata już coraz wyraźniej, że władza Jarosława Kaczyńskiego słabnie. Prawdopodobnie sam Jarosław Kaczyński z wiekiem po prostu słabnie i traci wpływy, możliwość oddziaływania na partie i frakcje, które się tam wytwarzają. Bo już widzimy teatr polityczny od bardzo wielu lat, gdzie tam te frakcje wewnątrz w każdej partii istnieją, bo to są zawsze ludzie bardzo ambitni, którzy chcą przejąć władzę i chcą przejąć w jakiś sposób schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Przecież nie ukrywali tego od dawna, wprost mówili o tym czołowe postacie z Prawa i Sprawiedliwości, że będą o to walczyć i o taką nominację. Pamiętamy Zbigniew Ziobro, kiedyś nazywany wprost delfinem, tak, dzisiaj wypadł z łask, dzisiaj to się wszystko pozmieniało. Ale ten sam mechanizm nadal w PiS-ie funkcjonuje, przy czym nowy prezes, jak widać, słabnie, nie jest w stanie oddziaływać już i gasić pożarów, pokazywać, że to ja tutaj rządzę. No i spór eskaluje.
3: Iluż to już razy, panie doktorze, słyszeliśmy o tej politycznej emeryturze albo politycznym końcu, początku politycznego końca Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy te zapowiedzi dotąd się nie ziściły, nie zrealizowały. Czym ta obecna sytuacja różni się od tych wcześniejszych? To tylko upływ lat? Tylko, no, powiem to wprost, starzejący się Jarosław Kaczyński i jego słabnące moce, nie tylko te polityczne?
4: Tak, tutaj upływ czasu jest ewidentny i nieubłagany. Jarosław Kaczyński jest już coraz starszy i w coraz mniejszym stopniu jest w stanie oddziaływać na partię. No ja będąc, mieszkając w Warszawie, obserwując kulisy prawa i polityki, bo jestem prawnikiem i politologiem, z wielką fascynacją obserwuję to zjawisko i widzę, że oddziaływanie Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich latach bardzo osłabło. No, po prostu traci już siły i wraz wprost proporcjonalnie do upadku sił wzrasta pozycja poszczególnych grup walczących o władzę wewnątrz PiS-u, a prezes nie potrafi.

0: potrafi tego wyciszyć, bo już nie ma siły.
1: Dlaczego wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Karola Nawrockiego namaszczonego na kandydata przez Jarosława Kaczyńskiego, w atmosferze takiego niedowierzania, że ten projekt może się powieść, nie sprawiła, że jego przywództwo w partii urosło, tylko wręcz przeciwnie. Od tamtych wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich obserwujemy no, takie staczanie się i słabnięcie Jarosława Kaczyńskiego, no i ten postępujący rozpad we wnętrzu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Karol Nawrocki jest silnym politykiem. To jest silna osobowość. On po wygraniu wyborów prezydenckich nie podporządkował się Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko bardzo wyraźnie zaczął tworzyć swoją frakcję polityczną i pokazywać swoją siłę. I notorycznie to robi w bardzo konsekwentny sposób. I to był taki bardzo silny sygnał pokazujący, że no, jeżeli tutaj namaściłeś mnie, a ja z drugiej strony tworzę własną politykę bez oglądania się na ciebie, no to najwyraźniej popełnisz błąd, nie kontrolujesz już sceny politycznej.
1: Czyli paradoksalnie tamto zwycięstwo, tamten sukces wyborczy mógł się obrócić przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
0: Dokładnie tak.
1: Panie doktorze, czy to, co się dzieje w tej chwili, może być tak zwaną ustawką, rozpadem kontrolowanym i próbą poszukiwania przez Jarosława Kaczyńskiego zdolności koalicyjnej po przyszłorocznych wyborach? Bo my pamiętamy przecież, że w 2023 roku to Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy, ale ugrupowaniu nie udało się zbudować większości i zaplecza dla ewentualnego przyszłego rządu właśnie dlatego, że to ugrupowanie, ta partia nie miała zdolności koalicyjnej. Czy teraz ten rozpad, który obserwujemy, może być właśnie takim rozpadem kontrolowanym w celu zbudowania sobie koalicyjnego zaplecza?
0: Nie, przeczą temu fakty i okoliczności. Polska scena polityczna opiera się na silnych osobowościach, na właśnie takim modelu bardzo mocno wodzowskim i kontroli sprawowanej przez tego wodza, który w Polsce jest bardzo mocno utożsamiany z takim przywódcą państwa. I tutaj rozproszenie pokazuje wręcz odwrotnie, pokazuje słabość, zanik kontroli i uniemożliwia sprawowanie wodzowi władzy. Więc rozproszenie w żaden sposób nie przyczynia się do wzmocnienia prawicy w Polsce. Tylko silna, scentralizowana prawica jest w stanie sprawować władzę. Prawica podzielona to prawica słaba.
1: Podkreśla pan, panie doktorze, to, że polska scena polityczna to są ugrupowania wodzowskie. Rzeczywiście te dwie główne partie, które już od dekad prowadzą ze sobą rywalizację, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska. Wiele te ugrupowania różni, wiele też różni ich przywódców, ale bardzo wiele też łączy i sprawia, że można by porównywać je i ich ze sobą. Czy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej wydarzyło się w Polsce 2050, to jest jakiegoś rodzaju lekcja, nauczka dla premiera Donalda Tuska jako dla lidera ugrupowania politycznego?
0: Pytaniem odwróciła pani troszeczkę rzeczywistość. W Polsce jeszcze jak mnie uczono na naukach politycznych modeli funkcjonowania partii, to wygląda to troszeczkę inaczej. To wokół lidera w Polsce zbierają się siły polityczne. Więc tutaj to jest zupełnie odwrócone. Dopóki Donald Tusk jest silny i jego władza jest silna, to wokół niego są ludzie. Jeżeli Donald Tusk osłabłby, no to mielibyśmy dokładnie ten sam proces, który widzimy w Prawie i Sprawiedliwości. Zaczęłyby się tworzyć frakcje i rozpadać partia na kolejne odłamy. Zwróćmy uwagę, że Platforma Obywatelska wchłonęła pozostałości pozostałych partii, stała się Koalicją Obywatelską, więc ona widać absorbuje kolejne podmioty do siebie, rozrasta się, przez to staje się silniejsza siłą właśnie Donalda Tuska, który jest wodzem no, przeciwnej dla PiS-u partii.
1: Czy to, co się dzieje w tej chwili na polskiej scenie politycznej, pan mógłby, panie doktorze, zdiagnozować jako

swego rodzaju ruchy tektoniczne przed prekampanią, a potem właściwą kampanią do przed wyborami parlamentarnymi, które czekają nas w przyszłym roku. Czy to, co się dzieje teraz, to jest właśnie

0: demokracji, uczestnictwa obywateli i funkcjonowania partii.
1: Pan dr Michał Długosz, politolog i prawnik z uczelni WSB Merito, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Połączyła się z nami pani dr Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: I na początek informacja, o której pisze serwis Politico. Szef FBI Cash Patel planuje w październiku udać się do Rosji. Nie jest znany program tej wizyty. Wiadomo jednak, że odwiedzić ma Moskwę i Petersburg, a gospodarzem tej wizyty prawdopodobnie będzie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. Czy takie plany to jest powód do niepokoju dla naszej części świata, dla naszej części Europy? Sygnał o zbliżeniu jeszcze większym Waszyngtonu i Moskwy?
3: Zobaczymy. Tego do końca nie wiemy, jaka jest agenda, więc trudno jest coś konkretniejszego i poważniejszego powiedzieć. Natomiast każda wizyta wysoko postawionego funkcjonariusza albo polityka amerykańskiego w Rosji niepokoi pod tym względem i powinna niepokoić, ponieważ jest zawsze elementem większej, wyższej i tej, prawda, poważniejszej polityki. Wiemy, co jest tłem tego spotkania. Tłem jest ciągle tocząca się wojna na Ukrainie, to jest raz. Dwa, w tłem są także trwające, a dzisiaj trochę takie zamrożone, ale niezerwane rozmowy amerykańsko-rosyjskie w sprawie resetu, normalizacji wzajemnych relacji. Wiemy, że Rosjanie bardzo by chcieli przywrócenia w sposób taki instytucjonalny współpracy. I jeżeli tak wysoko postawiony członek administracji amerykańskiej, jak Cash Patel, czyli instytucja rządowa, jak FBI, pojawi się i zacznie normalizować, to znaczy rozwiązywać problemy relacji z Rosją na swoim odcinku, to może być to faktycznie jakiś, to może świadczyć o tym, że przełamywane są te trudności, o których skarżyli się Rosjanie. Wiemy, że Patel będzie tak w Moskwie, później ma udać się do Sankt Petersburga. Zobaczymy, o czym będzie rozmawiał, ale ja myślę, że Rosjanie mają i powinni mieć sporo nadziei związanych z tą wizytą, a skoro Rosjanie mają nadzieję, to niestety my jako Zachód, zwłaszcza ten europejski, powinniśmy dosyć uważnie przyglądać się temu, w jaki sposób Rosjanie i Amerykanie normalizują, czyli resetują wzajemne relacje.
1: No tak, nadzieje Rosjan to obawy dla Europejczyków w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Pani doktor, można by to tak podsumować. A ten kontekst wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bo my mówimy o wizycie Patela w październiku, wtedy ta wizyta ma się odbyć, no a w listopadzie wybory połówkowe.
3: Tak, a poza tym do tego dołóżmy także tę informację, że Patel był, znaczy odegrał istotną rolę jeszcze w poprzednich wyborach prezydenckich, wtedy kiedy był tym, który pomagał Donaldowi Trumpowi dyskredytować śledztwo swojego poprzednika w sprawie śledztwa o powiązaniach Donalda Trumpa z Kremlem, tak zwane Russia Gate. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o doszukiwanie się wpływów Rosji na wybory amerykańskie, ale wprost na powiązania Donalda Trumpa, czyli tak zwane rosyjskie kompromaty na amerykańskiego prezydenta. To wszystko w zasadzie, temu wszystkiemu ukręcił głowę Patel. I teraz w październiku przed wyborami połówkowymi jeszcze raz poleci do Moskwy i pytanie, bo to będzie coś, czemu warto się przyglądać, i w jaki sposób Rosjanie będą oceniać tę wizytę. Jeszcze nie mamy konkretnych

0: informacji czy komentarzy, warto patrzeć, w jakim kierunku one pójdą, tak? Jeżeli będą dotyczyły roli Patela w sprawie powiązań Trumpa z Rosją, tych wcześniejszych, pamiętamy, z lat 80., 90. i tak zwanych kompromatów na Donalda Trumpa, no to jakby ta wizyta stanie się wtedy jeszcze, powiedziałabym, ciekawsza. Więc dzisiaj niewiele wiemy. Wydaje mi się, że będziemy więcej wiedzieć, ale to chwilę musi potrwać, wtedy kiedy rosyjska infosfera jakby dostarczy nam jakichś nowych kontekstów, nowych szczegółów, bo co jak co, ale faktycznie rosyjscy dziennikarze, zwłaszcza ci opozycyjni, są bardzo wyspecjalizowani w dziennikarstwie śledczym, więc z pewnością będziemy mieli jakieś ciekawe informacje całkiem pewnie niedługo.
1: To a propos kontekstów, na ile ważny jest, pani doktor, ten kontekst ostatniego orędzia prezydenta Donalda Trumpa, w którym wskazywał na Chiny jako główne zagrożenie dla jawności i praworządnego przeprowadzenia procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych?
0: No więc właśnie, znaczy to jest ciąg dalszy tego samego zaprzeczania, czyli stanowiska, w stosunku do którego upiera się Donald Trump, że to nie Rosja mieszała się w wybory amerykańskie ani w 2016 roku, ani w 2020 czy później 2024, tylko realnie zagrożeniem są Chiny. Prawdą jest, że Chiny są zagrożeniem, natomiast zamiatanie pod dywan i ignorowanie zagrożenia, jakim jest Rosja, która naprawdę wyspecjalizowała się w ingerencjach wyborczych, no to rzuca cień na Donalda Trumpa i jego naprawdę bardzo dziwną słabość do reżimu kremlowskiego. Ja nie jestem zwolenniczką teorii, że Trump jest agentem Putina, natomiast jego wyjątkowa słabość do Władimira Putina, no jakby ciągle jest powodem do głębszego zastanowienia. Krótko mówiąc, Chiny są poważnym problemem dla Amerykanów, ale oczywiście pod względem strategicznym głównym rywalem. Natomiast ignorowanie rosyjskiego szkodliwego mieszania się w sprawy wewnętrzne będzie powodowało, że Rosjanie będą wpływać na kolejne wybory, także te w ramach te jesienne, prawda, midtermsy. Problem polega na tym, że Trumpowi przeszkadza mieszanie się Chin i wychodzi na to, że nie przeszkadza mieszanie się w sprawy wyborcze Rosji. Tu można wyciągnąć wniosek taki, że trochę się jakby nie dziwmy, że nie przeszkadza, skoro Rosjanie w ostatnich wyborach mieszali się w sprawy kampanii wyborczej, wspierając, nie mówię, że bezpośrednio, ale podsycając konflikty czy w mediach społecznościowych, czy wśród różnych grup elektoratu amerykańskiego w taki sposób, żeby dyskredytować, czyli nie bezpośrednio wspierać Trumpa, ale dyskredytować konkurenta Donalda Trumpa, czy konkurentkę powiedzmy w tej pierwszej kampanii. Więc mnie specjalnie nie zaskakuje to, że Donald Trump widzi przede wszystkim zagrożenie chińskie, a nie widzi zagrożenia rosyjskiego. Zresztą to potwierdzają nam te zmienione dokumenty strategiczne, czyli koncepcja bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niedawno zaktualizowana, w której to przede wszystkim zagrożeniem są Chiny. Ale generalnie głównym interesem jest ta, prawda, zachodnia hemisfera, czyli to najbliższe otoczenie Stanów Zjednoczonych. Rosja jest w zasadzie tam niewymieniana, nie jest problemem. No ale jakby to wszystko potwierdza tezę, że porozumienie czy reset z Rosją powoduje, że Amerykanie nie widzą powodu do tego, żeby widzieć, Amerykanie, czyli administracja Donalda Trumpa, żeby widzieć w Rosji zagrożenie. Pamiętajmy, że Kreml i administrację Donalda Trumpa, szczególnie jego środowisko, to takie ideologiczne, czyli MAGA, łączy wspólnota ideologiczna. To znaczy to, co my w Rosji nazywamy rosyjskim konserwatyzmem,

0: a w Stanach Zjednoczonych nazywamy narodowym chrześcijaństwem. Wystarczy się przyjrzeć ich postrzeganiu świata, ich wartościom i 3/4 tej agendy jest naprawdę wspólna.
1: Na ile prezydent Trump i jego najbliższe otoczenie są odosobnieni w takim postrzeganiu Rosji? Pytam o to w kontekście również tych prac w amerykańskim kongresie, które mają dotyczyć nałożenia nowych sankcji na Rosję.
0: Na szczęście MAGA to nie są całe Stany Zjednoczone.
1: A nawet nie wszyscy republikanie pewnie.
0: A dokładnie tak, tylko partia republikańska, i to już jest diagnoza nie tylko z tych wyborów, ale i wcześniejszych, została konsekwentnie zawłaszczona, przejęta przez środowisko MAGA. No ale pozostają w kongresie ci politycy, którzy mają trzeźwe, takie republikańskie w domyśle trzeźwe spojrzenie na Rosję, ale pamiętajmy, że to są nie tylko republikanie, bo to są także demokraci. Biden miał, prawda, jakby taką umiejętność odczytywania istoty polityki rosyjskiej, bo był tym politykiem, który jeszcze pamiętał czasy zimnej wojny. I jeżeli mamy polityków, którzy w Kongresie Amerykańskim stali za pomysłami nakładania na Rosję sankcji, to można by powiedzieć, że oni nigdzie się, prawda, jakby nie wybrali, ciągle tam są, tylko pytanie pojawia się takie, kiedy mają albo kiedy będą mogli mieć realne możliwości przeforsowania swoich pomysłów. I wydaje się, że śmierć Lindsey'a Grahama, prawda, jest taką dzisiaj opcją, ale realnie wygląda to w ten sposób, że Donald Trump przychyla się dzisiaj, wydawałoby się, do takiego, prawda, uczczenia pamięci Lindsey'a Grahama, ale to jakby problem polega na tym, że Donald Trump i jego pomysł, czyli nie tyle pomysł, co wykorzystywanie sankcji do wywierania presji na swoich partnerów, w tym przypadku na Rosję, no jest narzędziem zmiennym, czyli nawet jeżeli dzisiaj Donald Trump nie ma nic przeciwko, to należy brać pod uwagę to, że jeżeli rozmowy z Rosjanami będą się rozwijać, to wtedy pomysły na sankcjonowanie czy dokręcanie śruby kolejnych sankcji absolutnie odejdą w cień, a administracja amerykańska będzie proponowała złagodzenie sankcji. I to się też jakby częściowo dzieje, bo jedne sankcje dzisiaj, jakby są pomysły, żeby je przywracać albo jakby radykalizować, a inne są tak po cichu łagodzone, więc nie nastawiajmy się na to, to znaczy nie traktujmy zapowiedzi czy słów Donalda Trumpa w sposób taki ostateczny i jednoznaczny, bo one naprawdę mogą być uchylone bardzo szybko.
1: My to my, pani doktor, ale Ukraińcy, którzy już teraz w lipcu 2026 roku mówią o tym, że szykują się na zimę jeszcze groźniejszą, jeszcze ostrzejszą, jeszcze tragiczniejszą w skutkach niż te, które były w czasie trwania tej pełnoskalowej wojny z Rosją, no to oni na pewno z dużym przejęciem wsłuchują się i obserwują to, co dzieje się za oceanem i ten możliwy reset z Kremlem, Waszyngtonu z Kremlem.
0: Ale obawy są nie tylko ukraińskie, bo obawy resetu, normalizacji relacji amerykańsko-rosyjskich naprawdę powinno niepokoić tak jak i Ukrainę, tak i kraje przede wszystkim flanki wschodniej, a za flanką wschodnią także kraje europejskie. Bo Rosja, z którą Stany Zjednoczone normalizują swoje relacje, nawet, prawda, w sposób taki, powiedziałbym, z problemami, z przerwami, prawda, z tymi wszystkimi pauzami, jednak pewien progres jest. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone dzisiaj są radykalne w stosunku do Rosji i próbują wywierać presję na Rosję, żeby ta zakończyła swoją agresję, prawda? Jakby to nie jest ten stan. Natomiast jeżeli normalizacja będzie w sposób taki, w zasadzie metodą salami, krok po kroku, a w zasadzie kroczek po kroczku realizowana, no to powstanie nam sytuacja, w której państwo, które jest gwarantem bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Polski,

0: bez którego nie jesteśmy w stanie prowadzić, czy w zasadzie bardzo skutecznie się bronić, no, nawiązuje czy normalizuje relacje z głównym egzystencjalnym zagrożeniem państwa polskiego i państw europejskich NATO. Więc to jest nasz problem, nie tylko Ukrainy. Natomiast wspomniała pani redaktor o tym, że Ukraina musi przygotowywać się na jesień, a później jeszcze raz ponownie zimę, rosyjskie pewnie ataki na infrastrukturę ciepłowniczą. To ja bym też dodała do tego, że to nie jest już tak bardzo niewyrównana walka, bo na chłodną zimę, znaczy na mroźną zimę, będą musieli się też przygotowywać, w mojej ocenie, Rosjanie, bo to, co obserwujemy ostatnio od wielu miesięcy, czyli bardzo wyraźny progres, ten sukces i w skuteczności ataków głębokich na terytorium Rosji ze strony Ukrainy, no, powoduje, że podobne problemy, jeszcze o tym nie mówią, ale zaczynają mieć Rosjanie, którzy siłą rzeczy po tym, jak strona ukraińska skutecznie uszkadza cały sektor paliwowy w Rosji, a sektor paliwowy to także, to jakby to nie tylko benzyna, ale prawda, to przy okazji uszkadzane są inne elementy infrastruktury krytycznej, to ja mam wrażenie, że Rosjanie, a szczególnie Władimir Putin, który także ma wybory, nie tylko Amerykanie jesienią, przed wyborami amerykańskimi będą wybory rosyjskie do Dumy, więc podobny problem ma Władimir Putin, który będzie musiał, prawda, najpierw mierzyć się z tym wielkim ryzykiem, że Rosjanie oczywiście pójdą na wybory i wybiorą jedną Rosję, ale jednocześnie mogą sfrustrowani wyjść na ulicę i protestować przeciwko tej bezsensownej wojnie. Ale krótko mówiąc, zimna, czyli ta mroźna zima będzie problemem nie tylko Ukrainy, ale w mojej ocenie także Rosji, która będzie jakby wchodziła, będzie doświadczała tego, czego doświadczają Ukraińcy od początku tej wojny.
1: Mówi pani doktor, że możliwe jest, że mieszkańcy Moskwy i innych rosyjskich miast wyjdą na ulicę w tej sytuacji. Na razie wychodzą na ulicę mieszkańcy Kijowa w obronie zdymisjonowanego ministra obrony Fedorowa, który jednak, tak w weekend takie informacje do nas docierały, no w jaki sposób ma współpracować z prezydentem Zełenskim, nawet już po opuszczeniu stanowiska ministra obrony narodowej. Czy decyzja Wołodymyra Zełenskiego o zmianie na tym stanowisku, podjęta podobno pod naporem dawnego jego doradcy Jermaka razem z głównym dowódcą ukraińskiej armii, generałem Syrskim, była jego, Wołodymyra Zełenskiego, największym jak dotąd politycznym błędem?
0: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo sytuacja jest personalnie i politycznie dosyć skomplikowana, ale przez to ciekawa, bo Fiodorow nie został usunięty jeszcze w sposób taki, powiedziałbym, ostateczny. Gra się ciągle toczy i wprawdzie Michajłow Fiodorow dostał propozycję od prezydenta Zełenskiego dołączenia do Rady Bezpieczeństwa i tam w zasadzie jako taki, prawda, superminister zajmowania się tym samym, co robił w zasadzie w Ministerstwie Obrony, ale pod, jakby w takim bezpośrednim kontakcie z administracją prezydenta. Ten jednak odmówił i zainteresowany jest wyłącznie, to zadeklarował, powrotem do Ministerstwa Obrony. I pytanie jest takie, czy prezydent Zełenski wycofa się ze swojej dymisji, mając protestujących Ukraińców na ulicach licznych miast w kraju. Zwłaszcza, że Fiodorow to nie jest polityk, który był nielojalny wobec prezydenta. To jest, może inaczej, on zawsze był lojalny, był dosyć apolityczny, chociaż ostatnimi czasy, to znaczy w przeciągu ostatniego roku wykazywał taką rosnącą aktywność polityczną, ale nie tylko tą swoją, powiedzmy, zawodową, ale stał się elementem pewnych rozgrywek politycznych. Natomiast on jest, on w zasadzie ma w sobie wszystko, czego

0: o co, może inaczej, nie jest oskarżony o to, o co są oskarżeni pozostali politycy, łącznie z Zełenskim czy z generałem Syrskim, prawda? Nie dość, że jest, jakby wszyscy podkreślają, młody. To jest jego atut, ale także obciążenie. To on digitalizował Ukrainę i to jest jego sukces, uczynienie z Ukrainy takiego państwa, prawda, e-państwa, tak jak to miało miejsce w stosunku do Estonii, ale on także jest twarzą tego dużego sukcesu prowadzenia wojny asymetrycznej przy wykorzystaniu dronów. I to, co, prawda, w mojej ocenie spowodowało decyzję o dymisji, no to są właśnie wszystkie te pozytywne przymioty Fiodorowa, które sprowadzają się do tego, że jest politykiem cenionym, popularnym i teoretycznie mógłby być konkurencją, jeżeli chciałby wystartować w wyborach dla prezydenta Zełenskiego, a to już jest niebezpieczne. Znaczy, to już jest polityk, który może sprawić kłopoty prezydentowi Zełenskiemu. Jednocześnie na to warto, czyli tutaj mamy oś sporu realnie, prawda? Opozycję, o ambicje, w domyśle przyszłe polityczne młodego polityka, tak, którego de facto wykreował Zełenski. Ale drugą osią sporu jest ich personalny i zawodowy spór, czyli pomiędzy Fiodorowem a Syrskim, to jest spór o kompetencje. Bo czymś innym zajmuje się Ministerstwo Obrony, na czele którego stał Fiodorow, a czymś innym głównodowodzący i sztab generalny, czyli, prawda, tutaj zajmują się sprawami przede wszystkim wojennymi. O ile Syrski jest konserwatystą w sprawie, takim tradycjonalistą w sprawie prowadzenia wojny i on widzi w wojnie wielki, skomplikowany system obronny, w którym drony, czyli oczko w głowie ministra Fiodorowa, są tylko jednym z niewielkich elementów. To sam Fiodorow, prawda, zarzuca Syrskiemu, że nie pozwala mu jakby zmienić sposób prowadzenia wojny. Więc w mojej ocenie to jest, już kończę ostatnie zdanie, to jest spór pomiędzy jakby ambitnymi politykami wojskowymi. Nie wiem, jak się to skończy. Warto poczekać na decyzję Zełenskiego, czy przywróci Fiodorowa na swoje stanowisko i co będzie dalej.
1: Będziemy się temu oczywiście z wielką uwagą przyglądać. Pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu była z nami. Pani doktor, bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rząd zamierza, jeśli zajdzie taka potrzeba, wrócić do rozwiązań obniżających ceny paliw na stacjach, deklaruje rzecznik rządu. Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie, a nawet więcej, konflikt się zaostrza. Na tę sytuację reagują rynki, ceny paliw idą w górę. Adam Szłapka zapewnia, że odpowiednie resorty cały czas monitorują ceny ropy.
1: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania.
0: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżał podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. A Bliski Wschód wciąż jest areną wojennych działań. Dowództwo centralne USA poinformowało właśnie, że około pierwszej czasu polskiego amerykańskie wojsko wznowiło naloty na Iran. Uderzenia mają na celu dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w ciśnienie Ormuz. Zakomunikowano. Analogiczne komunikaty publikowano podczas poprzednich serii uderzeń. Iran nie pozostaje dłużny, a cieśnina Ormuz nadal jest sparaliżowana.
2: Jak informuje irańska Gwardia Rewolucyjna, ogromne pożary wybuchły na dwóch tankowcach. Próbowały przepłynąć cieśniny Ormuz tak zwaną południową trasą, czyli od

0: strony omańskiej, a nie od irańskiej, na co naciskają Irańczycy, którzy próbują przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus. Załogi musiały opuścić oba statki, została im udzielona pomoc medyczna. Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Oprócz celów wojskowych, czyli amerykańskich baz w regionie, Iran zaczyna atakować także amerykańskie cele komercyjne. W Bahrajnie irańskie rakiety miały uderzyć w należące do Amazona centrum danych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Prawo i Sprawiedliwość popiera inicjatywę referendalną prezydenta, mówi Przemysław Czarnek. Ma dotyczyć polityki klimatycznej, czyli systemu ETS. Karol Nawrocki zapowiedział kolejny wniosek w tej sprawie. Pierwszy odrzucił Senat, z drugim prawdopodobnie będzie podobnie. Kandydat PiS na premiera zapowiedział, że jeśli tak będzie, ma gotowe inne rozwiązanie.
2: Ja przedłożę gotowy projekt ustawy o wyjściu Polski z ETS-u, o zwolnieniu polskich przedsiębiorstw z ETS-u. To są potężne pieniądze. Tego rodzaju elektrociepłownie płacą kosmiczne setki milionów złotych.
1: Na zapowiedziany przez prezydenta wniosek o referendum zareagowała wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy. Magdalena Biejat zapowiedziała, że nie będzie zgody na referendum proponowane przez Karola Nawrockiego w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem posłanki Lewicy celem prezydenta jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie 60-latka z Poznania. Mężczyzna stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Podejrzani są znani policji z kryminalnej przeszłości i dziś mają usłyszeć zarzuty.
3: Główny podejrzany ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne oraz narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Mężczyzna jest znany policji z kryminalnej przeszłości. Obaj będą doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymani są podejrzani o pobicie 60-latka, który w piątek 17 lipca podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg w stronę ukraińskiego chłopca i stanął w jego obronie. Pasażer, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mężczyzna z powodu kłopotów z pamięcią i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Prochiński przekaz dominuje w polskim TikToku, potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Na TikToku promowane są treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin, mówi Michał Marek z NASK.
5: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
1: Analitycy ostrzegają, że na TikToku w przypadku niektórych tematów nie można znaleźć rzetelnych informacji. Drogo dla studentów w Łodzi. Wzrosły ceny akademików Uniwersytetu Łódzkiego w porównaniu do ubiegłego roku. Średnio o 50 zł, mówi wicedyrektorka osiedla akademickiego Łukasz Ochrytkow.
6: Za miejsce w pokoju dwuosobowym zapłacimy od 550 do 850 zł. W zależności od akademika. Od października tego roku opłata będzie wyższa o około 12%. I jest to efektem korekty ceny z ubiegłego roku, która była rozłożona na 2 lata.
1: O miejsce w akademiku można się ubiegać nawet na początku października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc dość pogodna, przelotnie popadać się może na północy i północnym wschodzie. Dość chłodno, temperatura minimalna od 9 stopni na wschodzie, miejscami w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie, najcieplej na wybrzeżu około 16.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
4: Komentarz.
8: Dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, doktorze.
9: Dzień dobry panu.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Pytanie, które powraca jak mantra i które zadaje się jak mantra, czyli czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście w czwartek się rozpadnie?
0: Rozpadnie to jest duże powiedzenie, natomiast każdy sobie zdaje sprawę, że w okresie przedwyborczym raczej trzeba się łączyć, a nie dzielić. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest w szczególnej sytuacji, bo trwa wewnętrzna walka frakcji i poniekąd walka po schedę, po przyszłą schedę, po Jarosławie Kaczyńskim, więc na pewno mamy do czynienia z taką eskalacją emocji i próbie wygospodarowania jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Natomiast Jarosław Kaczyński jest wciąż politykiem sprawnym, natomiast ta liczba jego pretorian, czyli tych najbardziej oddanych, wiernych mu członków Prawa i Sprawiedliwości, bez wątpienia topnieje.
1: No tylko, że myślę sobie, że to jest taka gra o sumie zerowej, bo nikt nie jest w stanie z tych dwóch formacji, to znaczy z tych dwóch stron wygrać, czyli ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes Kaczyński. Tak czy siak i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński wyjdą z tego konfliktu osłabieni, niezależnie od tego, czy tym razem jeszcze uda się zakopać na chwilę topór wojenny, czy nie.
0: Tak, proszę zwrócić uwagę, że prezes Kaczyński zaczął trochę taką strategię straszenia w sposób taki, że ogłosił współpracę ze środowiskiem pana Wocha, tak? Czyli wykonał taki delikatny, bardzo wyrazisty skręt czy zwrot w kierunku nieco bardziej takiej, byśmy powiedzieli, wyrazistej strony po prawej stronie polskiej sceny politycznej. I tutaj to był sygnał dla premiera Morawieckiego, że ewentualne braki, które by powstały po secesji, jesteśmy w stanie uzupełnić zewnętrznie. Natomiast czy taka strategia obecnie jest skuteczna? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że kilkanaście lat temu taka strategia by przyniosła korzyść Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast obecnie może ona być katalizatorem zmian, dlatego że powiedzmy to młodsze pokolenie Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli zakładając, że Jarosław Kaczyński i ten zakon PC, czyli trzon Prawa i Sprawiedliwości, który tworzy Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy od lat, to są już osoby w wieku około emerytalnym. Oczywiście zachowują tutaj pełną sprawność organizacyjną, natomiast jest całe pokolenie polityków 40-letnich, 30-letnich, dla których styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego jest już nieco archaiczny i oni chcą zmian. I tą potrzebę dostrzegł premier Mateusz Morawiecki. I generalnie, jeżeli ktoś miałby zbudować nową partię po prawej stronie polskiej sceny politycznej, dzisiaj wydaje się, że jest to Mateusz Morawiecki i być może, jeżeli by taka frakcja silna z Prawa i Sprawiedliwości odeszła i założyła swoje ugrupowanie polityczne, ona mogłaby być realnym partnerem i jako realny partner koalicyjny bez wątpienia otrzymałaby większą część politycznego tortu niż teraz ci sami ludzie jako członkowie dzisiaj napiętnowanego trochę środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj, mówiąc krótko, rzeczywiście toczy się walka o taki polityczny tlen dla frakcji Mateusza Morawieckiego.
1: Tylko pytanie, czy ta gwiazda zajaśnieje na firmamencie, czy zdąży w ogóle zaistnieć? Mam przed sobą Super Express i dzisiejszy sondaż dla Super Expressu. Porównanie, pytanie zadane to samo, Instytut Badań Polskich. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos? I są dwie wersje tego sondażu, z partią Morawieckiego i bez partii Morawieckiego. Partia Morawieckiego, tutaj nazwana Rozwój Plus, zdobywa w tym sondażu raptem 2,3%, a ubytek sondażowy PiS-u przy podziale to według tego sondażu niespełna 2 punkty procentowe. Więc widać, że to nie jest taki mocny start, z którego na dodatek i wynik, z którego można ewentualnie schodzić, że 10% i teraz możemy odliczać po efekcie świeżości.
0: No, to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj tą sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc tak obrazowo, no, czytają...

0: osoby zainteresowane, eksperci, fachowcy. Natomiast taka szersza prezentacja środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. No tutaj czas może grać na korzyść, tak? Bo nie wszyscy znają to środowisko. Mam też wrażenie, że Przemysław Czarnek może, no znowu mówiąc kolokwialnie, wykonać kawał dobrej roboty dla Mateusza Morawieckiego i niektórymi swoimi wypowiedziami czy sposobem bycia no, skłonić do jakiejś fluktuacji, czyli do przepływu elektoratu. No w polityce to jest tak, że kilka miesięcy to potrafi być cała epoka. Natomiast czy ewentualna frakcja czy partia Mateusza Morawieckiego odegra taką rolę jak secesjoniści, którzy byli skupieni wokół Adama Bielana czy wokół Zbigniewa Ziobry? No trudno dzisiaj wnioskować, natomiast jakbyśmy spojrzeli na późniejsze losy z suwerennej czy najpierw Solidarnej Polski, no to mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński wśród secesjonistów zawsze potrafił ulokować kilka osób, które mimo wszystko zachowały jakiś poziom lojalności wobec niego samego, więc myślę, że Mateusz Morawiecki może mieć problem z tego względu, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przełomu albo jakiejś decyzji strategicznej, no, może dokonać się coś, co dla niego będzie niespodziewane. No jak powiedziałem, Jarosław Kaczyński mimo swojego zaawansowanego wieku no wciąż posiada ten kapitał, którym jest no, ogromna wiedza i praktyka polityczna, no, sięgająca no, początku lat 90. Tak? On jest nieprzerwanie parlamentarzystą, natomiast Mateusz Morawiecki wszedł, czy niejako został zaproszony do polityki, no, najpierw przez Donalda Tuska jako jego doradca, no, ale tak naprawdę rozwinął w cudzysłowie te polityczne skrzydła no, pod auspicjami Jarosława Kaczyńskiego. I czy teraz poniekąd, czy odegra rolę takiego swoistego Brutusa? No trudno powiedzieć. Być może jest to rozpisana jakaś sztuka na kilka aktów politycznych.
1: Myślę sobie, że Mateusz Morawiecki będzie miał też olbrzymi problem, na co wskazuje Konfederacja, to znaczy z odcięciem się od dziedzictwa swoich własnych rządów, bo jednak Mateusz Morawiecki przecież przez 7 lat był premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym obok, czy też po Jarosławie Kaczyńskim i Konfederacja mówi, nasi wyborcy, dzisiaj Krzysztof Mulawa w naszym poranku, nasi wyborcy to nie tyle są wyborcy antypisowscy, co wyborcy antymorawieccy. Więc pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie łatwo teraz wyjść i powiedzieć, że on jest politykiem zupełnie nowym, bez tych obciążeń?
0: No to jest tak, że pamięć wyborców bywa krótkookresowa, tak? Bo mamy do czynienia z taką zasadą wahadła wyborczego. To znaczy, że tak co kadencję czy co dwie kadencje następuje no, totalna zmiana, tak? I wyborcy rozczarowani rządami określonego środowiska wybierają to, które no, kiedyś już rządziło, ale te nadzieje wciąż wzrastają. Natomiast pamięć polityków jest bardzo długa. I tutaj rzeczywiście osoba Mateusza Morawieckiego no, jest no, poniekąd utrudnieniem do przyszłej koalicji z Konfederacją. No, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, być może to jest tak, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko obecnie grają na to, żeby być albo naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu uzyskać większą część tego politycznego podwórka, ewentualnie grają na wzmocnienie swojej pozycji. Natomiast Jarosław Kaczyński wie, że nie może sobie pozwolić na totalne wycięcie kilku bardzo dobrych nazwisk, które no, jednak mogą być lokomotywami wyborczymi. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo trudnej sytuacji, a myślę, że Jarosław Kaczyński jeszcze nigdy nie miał takiego poziomu zaplątania swojego węzła gordyjskiego i myślę, że tutaj jego doświadczenia z Samoobroną niegdyś i Ligą Polskich Rodzin, no to był taki piknik tak naprawdę. Teraz to ma twardy orzech do zgryzienia i jakkolwiek by się ta sytuacja nie zakończyła, to ona bez wątpienia zakończy się osłabieniem.

0: pozycji Jarosława Kaczyńskiego i takim runięciem tego mitu o nieomylności prezesa.
1: To powiedziawszy to wszystko, jaki scenariusz pan przewiduje na czwartek? Obie strony zrobią krok w tył i spróbują jeszcze się pojednać, przynajmniej na jakiś czas, czy jednak dojdzie do tego rozwarstwienia?
0: Ja myślę, że sytuacja jest na tyle już napięta i nabrzmiała, że tutaj nie będzie jakiegoś takiego cichego i łagodnego rozwiązania. Dlatego, że jeżeli miałoby dojść do porozumienia, no to któraś ze stron musiałaby wykonać duży krok wstecz, a na obecnym etapie rozwoju tego procesu, którym jest przetasowanie w polityce, no to wykonanie wyraźnego, dużego kroku wstecz byłoby w zasadzie zaprzeczeniem i utratą całej tej pozycji, która była wypracowana czy wywalczona dotychczas. Więc Mateusz Morawiecki nie wróci na łono Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie ukorzy się przed Jarosławem Kaczyńskim, tutaj nie będziemy mieli do czynienia z taką polityczną kanoszą. No natomiast to, że Jarosław Kaczyński w jakikolwiek sposób ustąpi premierowi Morawieckiemu, no to jest nierealne. Z tego, co widzieliśmy do tej pory, no Jarosław Kaczyński nie jest politykiem, który wykonuje strategiczne kroki w tył. On jest raczej człowiekiem, który wykonuje strategiczne, nawet jak stoi nad przepaścią, wykonuje strategiczne kroki do przodu. No tak było w roku 2007, kiedy sam doprowadził do rozwiązania parlamentu i utraty władzy. Tak? Także tutaj nie będzie delikatnych, cichych rozwiązań. Tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z jakimiś politycznymi fajerwerkami.
1: Rząd będzie dzisiaj pracować nad proponowanymi przez minister Sobierańską Grędę zmianami w ochronie zdrowia, między innymi wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy, limitu czasu pracy czy obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu publicznym. Do pana pytanie, czy rządowi uda się wyjść z twarzą z tego kryzysu medycznego, który trwa już od dobrych kilku tygodni? Czy rzeczywiście coś w ochronie zdrowia drgnie przed przyszłorocznymi wyborami? Czy to pusty przebieg?
0: Tutaj musimy spojrzeć tak trochę z pewnej takiej perspektywy, byśmy powiedzieli z lotu ptaka, czyli spojrzeć na sytuację w resorcie ochrony zdrowia z taką refleksją, dlatego że w zasadzie od transformacji ustrojowej Ministerstwo Zdrowia uchodzi za to najbardziej problematyczne, trudne ministerstwo. No i przecież ministrami zdrowia byli lekarze, był chociażby ikoniczny wręcz profesor Religa, tak? I fachowcy, i lekarze nie uzdrowili służby zdrowia, ekonomiści nie uzdrowili służby zdrowia. Szeroko rozumiana klasa polityczna miała takie pomysły na wycinki, na fragmenty, natomiast nie było koncepcji całościowej reformy służby zdrowia. No i teraz mamy panią minister Sobierańską-Grędę, która niegdyś była prezesem szpitali pomorskich, była wcześniej dyrektorem Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, czyli w samorządzie województwa. No i teoretycznie mamy bezpartyjnego fachowca, w praktyce mamy bezpartyjnego fachowca, który stoi dzisiaj w trudnej czy przed trudnym zadaniem, dlatego że ta znalezienie rozwiązania na bolączkę służby zdrowia jest wymuszone, czy stoi w cieniu jednak afery politycznej, tak? Czyli sytuacji związanej ze Szpitalem Południowym. I tutaj nie wiem, czy te ramy czasowe, czyli chęć szybkiego przykrycia trochę tego, czy zaradzenia, czy zneutralizowania tej afery, czy to sprzyja rozwiązaniom, czy zbudowaniu rozwiązań takich systemowych i całościowych. No mam wrażenie, że troszeczkę znowu polityka wzięła górę nad merytoryką. Wydaje mi się, że nad rozsądnymi zmianami w służbie zdrowia trzeba by pracować miesiącami, a nie w dwa tygodnie. Ale jest taka potrzeba polityczna, zdajemy sobie z tego sprawę. Tutaj nie ma dużego ryzyka, dlatego że reforma służby zdrowia będzie dotyczyła jednej grupy zawodowej. A będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. Więc tutaj generalnie jakakolwiek zmiana przyniesie Tak, przyniesie tutaj korzyść rządowi, dlatego że ludzie generalnie potrzebują zmian.
1: Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, bardzo dziękujemy.

0: panie doktorze.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No Ukraińcy to już doskonale wiedzą, prawda, co oznaczają systemy alarmowe. Mają to właściwie w takim swoim DNA. Przyzwyczaili się do tego.
4: No to czasem trzeba powiedzieć, że po kilka razy dziennie w Kijowie na przykład rozbrzmiewają syreny. Gorsza jest znacznie sytuacja w tych miastach czy ośrodkach wschodnich, południowych, gdzie uderzenia rosyjskie często uprzedzają syreny, więc tam ludzie muszą żyć w takiej stałej gotowości i nie mogą liczyć na ostrzeżenia. Na Ukrainie jest warto zwrócić uwagę, że bardzo rozpowszechniony jest system dostępny na komórkach różnych aplikacji, też uprzedzających o atakach. Te aplikacje często rozróżniają nawet dzielnice poszczególnych miast, gdzie jest zagrożenie, a gdzie go nie ma, więc już do tego poziomu precyzji doszła obrona przeciwpowietrzna ukraińska. Bardzo wiele osób korzysta ze wyspecjalizowanych kanałów na Telegramie, które to kanały powiadamiają o torach lotu rakiet, więc to też umożliwia uniknięcie sytuacji, gdzie na przykład funkcjonowanie całego miasta czy całego jakiegoś ośrodka przemysłowego jest paraliżowane, bo wtedy to państwo nie mogłoby funkcjonować w ogóle.
3: Pan był w Ukrainie w czasie, kiedy taki alarm rozbrzmiał? Był pan w takiej sytuacji?
4: Tak. Niejednokrotnie. To już było w czasach, kiedy ja pracowałem jako ambasador, ale ja też regularnie jeżdżę na Ukrainę, więc się z tym stykam. Do tego trzeba przywyknąć.
3: Ludzie raczej wiedzą, co mają robić, prawda? Dokąd się udać, gdzie się schować?
4: Zazwyczaj, ale jest trochę krytyki, jest trochę dyskusji, że ta liczba schronów ukryć jest niewystarczająca. Ale też Rosjanie często atakują tak silnymi ładunkami, że nawet takie schrony głęboko w metrze jakoś cierpią. Więc nie zawsze jest czas, nie zawsze cywile mają czas, by się schronić.
3: Generał Syrski przeprasza byłego ministra obrony. Proszę o wybaczenie. Naczelny dowódca sił zbrojnych, ten nowy, Oleksandr Syrski, opublikował artykuł, w którym przeprasza byłego ministra obrony Michała Fedorowa i zaprzecza doniesieniom o konflikcie. Fedorow to jest ten, który został zdymisjonowany i w obronie którego protestowali Ukraińcy. Czasami bywam surowy, tak napisał. Było dla mnie zaskoczeniem, gdy dowiedziałem się, że doszło między mną a panem ministrem do konfliktu. Postrzegałem nasze relacje jako relacje robocze z trudnymi kwestiami i różnicami w stanowiskach. Tak właśnie powinno się to odbywać między dwiema instytucjami w czasie wielkiej wojny. O co chodzi w tym konflikcie? Tam jest jakiś konflikt głęboki?
4: Konflikt między ministrem obrony a dowódcą, a głównodowodzącym jest w zasadzie wpisany w ukraińską konstytucję i jeśli popatrzymy w przeszłość, każdy minister był w konflikcie.
3: Jak to jest? Przepraszam, dopytam, jak to jest wpisane w konstytucję?
4: Wpisane jest w ten sposób, że obaj podlegają prezydentowi. Nie tak jak w Polsce czy w państwach NATO, gdzie jest zapewniona cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. Na Ukrainie zdecydowano się na takie rozwiązanie, że i głównodowodzący, i minister odpowiadają bezpośrednio przed prezydentem, więc siłą rzeczy oni rywalizują. Tak było w czasach przed inwazją pełnoskalową, a szczególnie jest to prawdziwe i jakby nieuniknione w warunkach wojny pełnoskalowej. Zresztą jeśli popatrzymy na historię dużych konfliktów II wojny światowej, I wojny światowej, nie wiem, wojny secesyjnej, wojny polsko-bolszewickiej, to takie konflikty ambicjonalne między wysokimi oficerami a politykami są normą. Tutaj ciekawe jest to, że prezydent Zełenski stanął po stronie generała Syrskiego, w uproszczeniu określanego jako ta siła konserwatywna, a przeciwko ministrowi, który chciał reformować system zamówień, system, no

0: jakby system prowadzenia walki, najogólniej mówiąc. I inne zmiany w rządzie, te zmiany trwają, nie znamy jeszcze pełnego kształtu nowego rządu, na pewno będzie więcej tych zmian, ale dotychczasowe zmiany wskazują, że prezydent Zełenski w ogóle ogranicza skrzydło reformatorskie, powiedzmy tak, reformatorski charakter rządu. Z rządu został odsunięty wicepremier Taras Kaczka, autor takiej mapy integracji Ukrainy z Unią Europejską, z rządu odsunięty zostało całe skrzydło gospodarcze z panią premier Swyrydenko i ministrem Sobolewem. To wygląda trochę tak, jakby po zapewnieniu Ukrainie wsparcia finansowego, unijnego czy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wsparcia z NATO po ustalonego na szczycie w Ankarze, prezydent Zełenski skupił się na konsolidacji i na jakby zapewnieniu lojalności przede wszystkim w tym bloku siłowym.
1: Ale panie ambasadorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo pan mówi, jak to wygląda, ale to może też wyglądać tak, że czytam informację o tym, że za czasów Fedorowa na przykład okazało się, że kontrakty wojskowe mogą być nawet 30 parę procent tańsze, bo wszystko jest czyste, legalne i jasne. I to też trochę wygląda tak, jakby Europa zdecydowała o przyznaniu Ukrainie pieniędzy, no to zamykamy opcję reformatorską i idziemy w stare układy. To tak trochę wygląda.
0: Idziemy w lojalność. Prezydent Zełenski...
1: Ale wobec kogo? Wobec wojska?
0: Nie, wobec Zełenskiego. Zełenski usuwa ludzi, którzy zaczęli, czy takie prezydent Zełenski miał podejrzenie, że zaczynają budować własną agendę polityczną na krytyce na przykład zastanego układu. Fedorow faktycznie, i dlatego są te protesty, że on do sfery publicznej wynosił szokujące opinię publiczną fakty, na przykład o zawyżaniu kontraktów, o nieprzejrzystym wyborze takich lub innych dostawców, czyli po prostu o faworyzowaniu swoich, a nie wybieraniu najlepszych ofert. No i na tym, na tle takich doniesień zaczął zyskiwać poparcie nie tylko wewnątrz Ukrainy, ale także na Zachodzie. Prezydent Zełenski najwyraźniej szykuje się na długotrwały konflikt. Były niedawno propozycje przekazywane różnymi kanałami Rosjanom o możliwości zawieszenia działań wojennych i przeprowadzenia wyborów. Te propozycje zostały odrzucone przez Rosjan, a więc nie ma szans na nowe wybory prezydenckie. No i prezydent Zełenski w związku z tym stawia na że tak powiem, ślepą lojalność. Także w obliczu zarzutów korupcyjnych, które uderzają w coraz to kolejne osoby z jego otoczenia, a traci na tym, a jakby odcina to skrzydło reform. Także no to też dla nas rodzi konkretne konsekwencje. My też musimy się przygotować, przestać się łudzić, że jesienią czy zimą nastąpi jakiś rodzaj deeskalacji i musimy się przygotować na to, że prawdopodobnie ta determinacja Ukrainy, Kijowa do zmian ustrojowych, do zmian transformacyjnych, ona ulegnie osłabnięciu.
1: Panie ambasadorze, dlaczego akurat w tym momencie Ukraina może sobie pozwolić na takie polityczne rozgrywki? Pan wspomniał o... przepraszam za słowo, głosach, które mówiły o tym, albo mówią o tym, że Ukraina zyskuje jakąś przewagę, że może dojść do zawieszenia działań wojennych. To jest ten moment, w którym może dojść do eskalacji politycznej, czy to jest niezależne jedno od drugiego?
0: Nie, znaczy właśnie to, co chciałem powiedzieć, prezydent Zełenski, jak będzie, to jest jedna rzecz, ale mam wrażenie, że prezydent Zełenski zdecydował, że nie ma szans na zawieszenie ognia. Wysyłał takie sygnały ponoć do Moskwy, ale mamy bodajże sprzed miesiąca tę konferencję prasową prezydenta Putina, gdzie on wyraźnie odrzuca wariant deeskalacji, a więc Zełenski, w głowie Zełenskiego dochodzi do wniosku, że wojna będzie trwała, że już za kilka miesięcy zaczyna się sezon grzewczy i Ukraina nie jest przygotowana na ten sezon grzewczy i Rosjanie mogą prawdopodobnie tym razem już całkowicie, że tak powiem, rozłożyć

0: system dostaw ciepła, prądu, wody do dużych miast. I taka sytuacja może spowodować poważne też społeczne perturbacje wewnątrz Ukrainy. No i on rozstawia po służbach specjalnych, po służbach siłowych ludzi ślepo sobie wiernych. A równocześnie no, ma poczucie, że Zachód dał mu na tyle środków finansowych, żeby no, utrzymać ten wysiłek wojenny w ciągu najbliższego pół roku.
1: A jak bardzo się zbudował na konflikcie z Polską?
0: Zbudował się znacznie, ale to chyba to, co zbudował, wytracił właśnie na konflikcie z Fedorowem, który otwarcie odrzucił nalegania, znaczy propozycję prezydenta Zełenskiego, żeby wrócił do systemu władzy. Fedorow prawdopodobnie był też bardzo pozytywnie oceniany na Zachodzie i to widzimy po reakcjach w prasie międzynarodowej, gdzie no wszyscy odnotowali, wszędzie odnotowano dymisję Fedorowa. On był bardzo popularny w stolicach zachodnich, co jeszcze, że tak powiem, zniechęca prezydenta Zełenskiego do tego polityka i swojego zresztą wieloletniego przyjaciela. I prawdopodobnie Fedorow dołączy, nie można wykluczyć, że dołączy do tej grupy przyszłych potencjalnych kontrkandydatów Zełenskiego, w której to grupie już jest generał Załużny, obecnie ambasador w Zjednoczonym Królestwie.
1: No, wzywał Zełenski Załużnego, generała Załużnego do siebie i próbował wyegzekwować od niego obietnicę, że no nie będzie miał żadnych politycznych ambicji własnych. Zdaje się, że takiego potwierdzenia nie uzyskał.
0: No to jeżeli... przeciwnie, Załużny wreszcie stwierdził publicznie, że tak, on będzie ubiegał się o stanowisko prezydenckie. No tylko, że perspektywa wyborów jest mglista, delikatnie
1: jasne.
0: Mówiąc.
1: Ale chcę pana jeszcze zapytać, mówimy o tym, że Zełenski przez pewien czas budował się albo zamierzał się na tym konflikcie z Polską budować. To co spowodowało albo kto spowodował tę zmianę po tym, jak on mówił o otwarciu ukraińskich archiwów, o zwiększeniu liczby zgód na poszukiwania, ekshumacje, o lepsze kontakty dyplomatyczne? Co się takiego pana zdaniem wydarzyło, że on spuścił z tonu?
0: Nic się nie stało, bo on nie spuścił z tonu. W Polsce ten sygnał został absolutnie błędnie odczytany. Prezydent Zełenski po pierwsze w żaden sposób nie zmienia swojego stanowiska do Ukraińczej Powstańczej Armii. W tych oświadczeniach z 11 lipca i teraz z weekendu nic takiego nie ma. Co więcej, prezydent Zełenski mówi, otworzymy archiwa wołyńskie, tak zwane archiwa wołyńskie, no, czyli dotyczące tych lat 43-44, żeby ustalić prawdę. A więc on mówi nie wprost, że ten stan wiedzy, przy którym my obstajemy, to nie jest prawda, że prawdę dopiero trzeba ustalić. No, to jest negacjonizm zbrodni.
1: Między wierszami jest dalej bunt i dalej jest konfrontacja.
0: Między wierszami jest nadal konflikt. On jest ubrany w inne słowa, w takie słowa, które wprowadziły konfuzję w polskiej opinii publicznej. Prawdziwym miernikiem zmiany tonu będzie zakończenie kampanii dyfamacyjnej na Ukrainie, na której czele stoi m.in. generał Budanow i minister Sybicha, i która to kampania jest też jakby wsterowywana na podwórko polskie. No, z tych obrzydliwych oczywiście incydentów i jednoznacznie potępianych incydentów na tle nienawiści wobec obywateli Ukrainy, strona ukraińska tworzy fałszywy zupełnie obraz Polski, w której za chwilę ma dochodzić do pogromów. Takie zdania są wypowiadane na Ukrainie, że dzisiejsza Polska to jest wobec Ukraińców, to jest jak Polska lat 30. wobec Żydów, że tu za chwilę będzie dochodzić do pogromów. Nikt, dopóki się ta dezinformacja ukraińska nie zmieni, no to jakby tezy o jakimś zwrocie, o jakiejś zmianie będą przedwczesne. Natomiast no, na razie prezydent Zełenski wydaje się, że ma poważniejszy kłopot wewnątrz, poważniejszy kłopot polityczny, bo proszę zwrócić uwagę, zdymisjonował Fedorowa, do tej pory nie ma nominacji na te miejsca, zdymisjonował cały blok gospodarczy i nadal nie wiemy, kto ma tych zdymisjonowanych zastąpić.
1: Panie ambasador.

Doktorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz dosłownie w tej chwili, cytuję Zełenskiego, który mówił, że archiwa dotyczące Wołynia zostaną otwarte, tak?

0: jeśli to się zmieniło, to byłaby to bardzo pożądana zmiana. Myślę, że premier Kosiniak-Kamysz bardzo próbuje działać na rzecz wyciszenia tego konfliktu. No i premier Tusk zresztą też, przyjmując za dobrą monetę te oświadczenia, o których już mówiliśmy. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że najważniejsze archiwa, archiwa SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są dostępne już od lat, od ponad 10 lat i pracuje się tam polskim naukowcom bardzo dobrze. Prezydent Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów wywiadu, to by była nowość, ale trudno powiedzieć, czy tam będzie jakiś istotny zespół dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Tak czy owak, zbrodnia wołyńska, zbrodnia o charakterze ludobójczym, za którą odpowiada Ukraińska Powstańcza Armia, ona została już udowodniona ponad wszelką miarę. My możemy się jeszcze dowiedzieć jakichś rzeczy być może ważnych lokalnie, dla jakichś konkretnych polskich wsi, dla jakichś, nie wiem, łańcucha podejmowania decyzji po stronie UPA, zaangażowania konkretnych oddziałów w konkretnych lokalizacjach, ale to nie zmieni całokształtu naszej wiedzy. Natomiast polityka rządzi się swoimi zasadami. Niektórzy liderzy polityczni w Polsce dążą do wyciszenia za wszelką cenę tego konfliktu, inni z kolei dążą do podgrzania. No to już są, że tak powiem, działania wynikające z wyliczania, nie wiem, tego, co jest popularne wśród własnych wyborców. Trudno mi to oceniać.
1: Panie ambasadorze, to jeszcze a propos Fedorowa, bo myślę sobie, jak wspominał pan o planach generała Załużnego i o popularności Michała Fedorowa. Ja nie sądzę, żeby on ją chciał gdzieś odłożyć do lamusa, tę popularność. Będzie ją próbował wykorzystać politycznie.
0: Tak, to jest ciekawe pytanie. Nie mamy jeszcze, przynajmniej ja nie znam sondaży na Ukrainie właśnie dotyczących potencjału Fedorowa. Nie jest tajemnicą, że od dawna niektóre państwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, nerwowo i z wielką determinacją szukają kontrkandydata wobec Zełenskiego, którego mają już serdecznie dosyć. No i jakby dostają tutaj kolejną propozycję. Zobaczymy.
1: Na tacy.
0: Zobaczymy, czy sam Fedorow będzie aż tak zdeterminowany, ale wydaje mi się, że tak czy owak Fedorow jest postacią z ogromnym potencjałem na przyszłość. To jest, no, nie ma 40 lat. To jest facet pełen pomysłów.
1: Musimy kończyć.
0: Który? Na którego warto zwracać uwagę i mu się przyglądać.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Skoro o świecie, bo jemeńscy Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. To jest informacja sprzed kilkunastu godzin. Rzecznik wojskowy jemeńskich Huti, którzy są sojusznikami irańskiego reżimu, ogłosił wprowadzenie blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Czy to oznacza otwarcie nowego frontu przeciwko Stanom Zjednoczonym w ich wojnie z Iranem? Bo z pewnością Kanada to nie największy problem Donalda Trumpa. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: To jest nowy front na Bliskim Wschodzie?
3: Niekoniecznie.
1: W pewnym sensie spodziewany ruch Huti.
3: Tak, ale miał być to na żądanie Teheranu. Okazuje się, że tak naprawdę problem jest inny. Huti mają od dawna problem z Arabią Saudyjską, a Arabia Saudyjska z Huti, którzy rządzą w Jemenie, przynajmniej w części Jemenu. I chodziło o ostatni wybuch konfliktu zbrojnego między nimi. Wcześniej, 3 lata temu, był on bardzo gwałtowny. Arabia Saudyjska wysyłała tam swoje wojska, wysyłała samoloty, usiłując zdławić rebelię Huti, która trwa już prawie 10 lat. I obecnie, parę dni temu, Saudyjczycy zbombardowali lotnisko w południowym Jemenie. I w odwet za to, właśnie za eskalację tych walk, Huti zapowiedzieli, na razie zapowiedzieli, bo na razie nie ma realnych posunięć, że zamkną cieśninę Bab el-Mandeb. Co to znaczy? Cieśnina Bab el-Mandeb to jest wejście na Morze Czerwone, a z Morza Czerwonego przez kanał Suezki na Morze Śródziemne. I tamtędy wpływa około 30-40% handlu, nie tylko z Zatoki Perskiej, ale głównie z krajów azjatyckich. Kiedy w latach 70-80 kanał Suezki był zamknięty, to wszyscy opływali to, statki opływały to poprzez w dół, poprzez południową Afrykę tam na dole, co oczywiście powodowało wzrost

0: stawek frachtu i tak dalej, i tak dalej. Obecnie Huti z jednej strony mówią, że spowodują zablokowanie dostaw czy przepływ statków tylko Arabii Saudyjskiej, ale również 3 godziny temu pojawiła się informacja, nieoficjalna jak większość, że Huti wysłali delegację i zaczęli rozmawiać z delegacją wysokiej rangi Arabii Saudyjskiej na temat rozminowania tego konfliktu, wycofania się z tego blokowania Arabii Saudyjskiej. Co więcej, w regionie Cieśniny Bab el-Mandeb grasują piraci, którzy ostatnio porwali 3 statki tankowce i żądają wielkiego okupu. Tamten proceder piractwa jest bardzo długi. Na razie jeszcze Huti nie podłączyli się do sankcji ewentualnych Teheranu, bo mówiło się o tym, że gdyby doszło do wielkiej ofensywy amerykańskiej przeciwko Iranowi, Huti zamkną, tak jak jest zamknięta cieśnina Ormus, zamkną cieśninę Bab el-Mandeb i to byłoby duży problem nie tylko dla Amerykanów, ale głównie dla gospodarki światowej.
1: Huti twierdzą, że Arabia Saudyjska od prawie 12 lat utrzymuje ich w niesprawiedliwej blokadzie. To jest cytat z wypowiedzi rzecznika wojskowego jemeńskich. Huti chodzi o blokadę morską po prostu. Jest możliwa eskalacja? Pan mówi, na razie są zapowiedzi, ale jak spojrzymy na mapę i na półwysep, który jest teraz w centrum zainteresowania świata, to po jednej stronie jest cieśnina Ormus, a po drugiej ta brama West, o której przez chwilę właśnie, ta Bab el-Mandeb, o której przez chwilę zapomnieliśmy, no to Huti przypomnieli, że jest drugie strategiczne miejsce w tym rejonie.
0: Tak, i gdyby doszło do bardzo mocnego zaognienia konfliktu amerykańsko-irańskiego, na razie ten konflikt, naruszenie rozejmu, jeśli tak można nazwać, ten rozejm w ogóle istnieje, to utrzymuje się w granicach, jak twierdzą eksperci, w granicach kontrolowalnych. Nie dochodzi do wielkiej eskalacji. Mówiło się o tym, że gdyby doszło do takowej, no to być może Teheran by nakłaniał Huti do zablokowania. Sami Huti nie są wielkimi, w cudzysłowie, entuzjastami wprowadzenia tej blokady, bo już się zdarzało, że zarówno samoloty izraelskie, jak i amerykańskie i również brytyjskie bombardowały cele Hutich w południowym Jemenie i to im się po prostu, mówiąc trywialnie, nie opłaca. Na razie ten konflikt między Jemenem a Arabią Saudyjską jest w granicach również kontrolowanych. Nie doszło do najgorszego. Zresztą mówiąc już jeszcze o konflikcie amerykańsko-irańskim, trzeba powiedzieć, że wielu ekspertów wskazuje na to, że ten konflikt, przynajmniej na razie, obie strony próbują utrzymać w granicach jakiejś kontrolowalności, jeśli to jest możliwe. Z jednej strony Amerykanie bombardują bardzo intensywnie nie tylko cele wojskowe irańskie, bombardują cele cywilne, usiłując zniszczyć infrastrukturę gospodarczą Iranu w taki sposób, żeby przymusić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacji. Zresztą Marco Rubio oświadczył wczoraj między innymi, że Amerykanie mają otwarte drzwi do stołu negocjacji, tylko problemem jest te odwetowe ataki Iranu na cele amerykańskie i arabskie w Zatoce Perskiej. Z drugiej strony mówi się o tym, że w Teheranie powstała taka koncepcja. Będziemy uderzali na Amerykanów, na kraje, które współpracują z Amerykanami, bo daje nam to prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe mówi, jeśli atak następuje z kraju trzeciego, no to wówczas mamy prawo go zbombardować, bo on ułatwia wojskom agresora atak na
1: czyli
0: nas.
1: Czyli każde takie miejsce, w którym jest amerykańska baza, może być, służyć tak. Tak, może być celem Irańczyków.
0: Ale pamiętajmy, że te ataki są jakby, trudno powiedzieć, że są wyreżyserowane, ale w taki sposób, że straty amerykańskie są niewielkie. 4 żołnierzy ostatnio.
1: Ale traci Bahrain na przykład.
0: Traci Bahrain, natomiast Iran wykoncypował sobie, że nie będziemy uderzali w cele najbardziej strategiczne, znaczy flotę amerykańską, z której właśnie lotniskowce amerykańskie służą jako baza do startów bombardowania Iranu.
1: No bo oni wtedy naraziliby się na bezpośrednią eskalację czy kontruderzenie, o którym też mówi Donald Trump, że ponieważ zginęli amerykańscy żołnierze, to Stany Zjednoczone eskalują swoje działania. Czyli co? Iran chce tego uniknąć?
0: Chce uniknąć. Nie atakuje tych celów najbardziej newralgicznych, które mogłyby być podatne na uderzenia mimo silnej obrony przeciwlotniczej. Atakuje bazy, ale też te bazy to jest stosunkowo, mówi się o 20% celów. Natomiast 80% celów to są cele cywilne w krajach Bahrajnie, Kuwejcie i tak dalej. I Iran chce pokazać tym krajom, taka jest takie włożone strategii, że parasol amerykański wam do niczego jest nieprzydatny. Tak naprawdę będziecie dawali pole do popisu Amerykanom ze swojej ziemi, no to będziecie wycierpieli, wasze cele ucierpią. Pierwsza fabryka

0: scalania wody, a pamiętajmy, że większość krajów arabskich Zatoki Perskiej nie ma własnych źródeł wody, albo bardzo niewielkie. W przypadku Bahrajnu to jest 90% wody odsalanej, 10% z miejscowych źródeł. Krótko mówiąc, jeśli Iran uderzy we wszystkie fabryki odsalania wody, kraje arabskie staną wobec klęski humanitarnej, nie będzie wody pitnej w ogóle w ciągu 2 tygodni do miesiąca. I Iran chce uderzeniami tymi uświadomić tym krajom arabskim, żeby się wycofały z poparcia Amerykanom, żeby uniemożliwił ataki ze swojej ziemi. Zresztą nieoficjalnie mówi się, że kraje arabskie dogadały się między sobą, żeby naciskać, po pierwsze, że nie wyraziły zgody formalnej na użycie tych
1: ale
0: baz amerykańskich.
1: Kraje arabskie?
0: To jest, zaczynając od Kuwejtu, aż kończąc na Arabii Saudyjskiej.
1: Ale sojusznicy Stanów Zjednoczonych?
0: Też. Bo oni nie chcą wojny.
1: Panie redaktorze, no właśnie. I oni muszą jakoś zareagować na amerykańską ekspansję, jednocześnie nie podważając wprost tych przyjaźni, że tak powiem, czyli sojuszy.
0: I to jest cała sztuka, na tym polega. Mhm. Natomiast problem, na czym polega tak naprawdę? Kraje arabskie nieoficjalnie mówią, Iran jest naszym sąsiadem od dawna, jest obecny i będzie. My musimy z nim jakoś sobie ułożyć stosunki, nie po to, żeby co pewien czas, co 2-3 lata dochodziło do nowych starć amerykańsko-irańskich.
1: I właśnie, nie w totalnej kontrze.
0: Nie w totalnej kontrze. My chcemy ułożyć jakieś amerykańska gra w tym momencie nie jest właściwa. Tak naprawdę wielu obserwatorów świata arabskiego, nie tylko arabskiego, między innymi obserwatorzy brytyjscy, francuscy mówią, że Trump podpisał porozumienie albo nie czytając go do końca, to memorandum 14-punktowe, albo nie był świadomy tego, co robi. Teraz się nagle zorientował, że podpisał weksel, którego nie chciał podpisać.
1: Zdecydowanie tak, bo jak przyglądam się tym 14 założeniom, ja dość często do tego wracam, to to jest... W pewnym sensie, nie wiem, czy nie za mocnych słów używam, akt amerykańskiej kapitulacji.
0: No po części tak.
1: Od kontroli w cieśninie Ormus przekazanej Iranowi, po odszkodowania, ten fundusz w wysokości 300 miliardów dolarów, który nie nazywa się reparacjami, ale jest jakimś funduszem odbudowy.
0: Który mieli zapłacić Arabowie zresztą, nie Amerykanie.
1: No tak, ale jeżeli kraj X napada na kraj Y i w porozumieniu decyduje się przekazać mu 300 miliardów na odbudowę, to tak jakby przyznawał się do agresji.
0: No tak, wygląda.
1: I do kapitulacji.
0: Tak, ale zresztą pamiętajmy o jednej rzeczy. Memorandum było zwycięstwem chwilowym kompromisu. Świadomością, że żadna ze stron nie osiągnie w pełni swoich celów. I Amerykanie po to podpisali to porozumienie, że w pewnym momencie nastąpił jakby przezbłysk świadomości, no nie damy rady, trzeba się jakoś z tym Teheranem dogadać.
1: Zwłaszcza, że dodam, to memorandum było wstępem do negocjacji, oni sobie dawali na to 60 dni.
0: To było nierealne tak naprawdę, wiedzieliśmy o tym, ale było jakimś uratowaniem twarzy dla obu stron. I teraz co się dzieje? W Iranie wczoraj nastąpiła prawie że publiczna dyskusja nad tym, co to znaczy to memorandum dla Iranu. Prezydent Pezeszkian wygłosił dosyć silne takie przemówienie i między innymi w tym powiedział tak. My wiemy i nie ustąpimy z żadnego artykułów i żaden artykuł 14-punktowego memorandum nie był niezgodny z interesami żywotnymi Iranu i nie naruszał naszej godności. Natomiast musimy mieć też świadomość, i to było bardzo istotne, że dalszy bieg wypadków, tak jak teraz jest, będzie powodował ewidentne skutki dosyć bolesne dla naszego kraju. Co to znaczy? Pezeszkian i część ekipy rządzącej w Teheranie uważa, że z Amerykanami trzeba się dogadać, ale bez kapitulacji. Druga strona, nieustępliwa, część strażników rewolucji, którzy de facto obecnie rządzą, bo nie rządzi najwyższy autorytet, bo nie ma tego autorytetu, prawda, Mocztaba, Chamenei, mówią tak, nie ma żadnej kapitulacji, cieśnina Ormus jest nasza, jest czymś więcej niż posiadaniem broni atomowej. Na pytanie ten wysoki rangi dowódca irański powiedział tak, cieśnina Ormus, oddanie jej pod auspicje Amerykanów czy krajów arabskich, to jest kapitulacja i nigdy, nigdy się na to nie zgodzimy i żadne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi takiego porozumienia, takiego paragrafu nie może być. I teraz się dzieje coś takiego. Amerykanie liczą, że na tyle osłabią Iran, że on się zgodzi, co byłoby kapitulacją, jest niedopuszczalne ani dla ekipy umiarkowanej, a tym bardziej dla ekipy konserwatywnej. A z drugiej strony Irańczycy liczą, że Trump się osłabi, że koszty operacji ogromne i bezskuteczność. Niszczenie infrastruktury nie przynosi osłabienia riposty irańskiej. I tu jest pad kompletny po obu stronach i z tego pata, ale nie blisko, To będzie trwało, to będzie konflikt.

0: plik żmudny, ślimaczący się, może się wykluć, nie wiem, za parę tygodni, a może za parę miesięcy dopiero, jakiś kompromis i bez ustępstw z obu stron, a ustępstwa w przypadku Trumpa są trudne do strawienia.
1: New York Times informuje, że Amerykanie, to centralne dowództwo USA, CENTCOM, przestało w ogóle informować o liczbie celów, które atakuje Iran. I o tych celach atakowanych w Iranie. Informacja o kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzach, którzy mieli doznać obrażeń, też jakby miały zginąć między wierszami. No, niewiele wskazuje na to, oprócz oczywiście szumnych zapowiedzi Donalda Trumpa, że Amerykanie wiedzą, jak sobie z tą sytuacją poradzić.
0: No i militarnie nie wiedzą. Mają definitywnie supremację, mają przewagę gigantyczną, technologiczną, wojskowej siły, środków posiadania, ale to wszystko sprawia, że nie potrafią i to jest niemożliwe. Wielu obserwatorów postronnych mówi, tak się nie rzuci Teheranu na kolana, ponieważ Teheran będzie do ostatniego naboju się bronił i co więcej, zniszczenia w infrastrukturze, które będą katastrofalne dla gospodarki Iranu, powodują, że coraz więcej ludności Iranu jest przekonana, że Amerykanie są ich wrogami i że reżim, chociaż autokratyczny, którego nienawidzą, nie lubią, no jednak to jest ich reżim, który ich broni przed tym agresją amerykańską, bo bombardowane są mosty, linie kolejowe, stacje kolejowe, nawet szpitale. Krótko mówiąc, ta skala tych gigantycznych ataków powoduje, że ludność zaczyna chcąc, nie chcąc popierać ten reżim, chociaż wcale dla nich nie jest sympatyczny.
1: Jasne. I jeszcze jedna. Tę amerykańską propozycję powstańcie skierowaną do Irańczyków, to w ogóle można o tym zapomnieć. Jeszcze dodam tylko, bo tak jak mówię, no to są informacje podawane jakby między wierszami, prawdopodobnie, żeby nie wywoływać jakiegoś katastrofalnego efektu w opinii publicznej, że według informacji przekazanych przez to centralne dowództwo 16 amerykańskich żołnierzy zginęło w sumie od początku tej wojny, a 400 zostało rannych, choć i tak w ostatnich tygodniach ta liczba w ogóle nie jest aktualizowana. No, czyli możemy się tylko domyślać, co się tak naprawdę dzieje.
0: No dlaczego? To bardzo prosto. Amerykanie rozważają podobno, przynajmniej może nie centralne dowództwo, ale sam Trump i jego otoczenie, żeby uderzyć siłami lądowymi, przynajmniej na wyspę Hark, która stanowi bazę przeładowczą dla ropy naftowej irańskiej i która jest bardzo mocno ufortyfikowana, ale również na teren samego południowego Iranu i że ewentualnie ta lądowa inwazja by spowodowała, że rzucą w cudzysłowie Teheran na kolana. Tylko, że większość ekspertów wojskowych europejskich, nie irańskich, broń Boże, mówi, jeśli Amerykanie tam wejdą, straty będą bardzo duże, być może podbiją czasowo określony rejon, ale nie trwałe, to może spowodować taką samą sytuację, jak była w Iraku, przed paroma laty, która kosztowała Amerykanów bardzo dużo pieniędzy i duże straty wśród ludzi. A pamiętajmy, że tylko co czwarty Amerykanin popiera cele Trumpa wobec Iranu. Reszta jest przeciwka.
1: I przypomnę tylko państwu, że dochodził do władzy z deklaracją, że nie będzie wszczynał żadnych kolejnych wojen, a te, które już istnieją, będzie wygaszał.
0: I nie będzie wydawał amerykańskich pieniędzy nie na podatników amerykańskich, a taka inwazja byłaby kosztowna z uwagi na pieniądze, z uwagi na straty, a straty w żołnierzach amerykańskich wpływają bardzo źle na popularność rządzących w Waszyngtonie.
1: Wierzy pan w tę operację lądową? Mówimy o tym od początku wojny. Pan się powołuje na opinię europejskich ekspertów. Swojego czasu pojawiały się też amerykańskie, które wskazywały, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań i przez to Stany Zjednoczone są w pewnej sytuacji bez wyjścia, no bo bez inwazji lądowej nie zrobią nic więcej, a z nią poniosą, Donald Trump poniesie potężne polityczne straty.
0: Logicznie od stycznia tego roku Amerykanie właśnie wszystkie militarne i polityczne, dyplomatyczne błędy popełniali, wszystkie jakie były możliwe i niemożliwe. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jaki będzie nastawienie ducha i nastrój emocjonalny prezydenta Trumpa, no, który ostatecznie decyduje o ofensywie, niezależnie czy ona ma logiczne podstawy i wygrania. Od początku było wiadomo, że wciągnięcie Stanów Zjednoczonych przez Izrael do wojny z Iranem było kompletnym błędem, katastrofą, bo można było osiągnąć bez wydawania jednego dolara już w styczniu, w czasie negocjacji w Genewie, większe efekty niż to porozumienie memorandum 14-punktowe. Okazuje się, że wszystkie posunięcia dyplomatyczne i polityczne były za każdym razem kontrproduktywne i jak wszyscy wskazują, nie ma nie tylko jasnej strategii wobec Iranu amerykańskiej, ale brak również strategii taktycznej

0: mówiąc, tego, co się może dziać w najbliższym czasie i to wszystko jest wypadkową jakichś posunięć, nie wiem, uderzenia pewnych nastrojów, humoru, a z drugiej strony dążenia za wszelką cenę do uratowania twarzy. Tylko przypominam, że uratowanie twarzy jest możliwe tylko wówczas, kiedy obie strony osiągną jakiś kompromis, a do tego kompromisu jest bardzo daleko, chociaż ostatnio, w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się podobno oferta amerykańska poprzez negocjatorów pakistańskich do Iranu dotarła, przynajmniej 10-dniowego rozejmu, wstrzymania, wymiany ognia i tak dalej, i rozpoczęcia negocjacji na temat rozpoczęcia faktycznych negocjacji do wygaszenia działań w rejonie Zatoki Perskiej, co wcale nie oznacza wygaszenia konfliktu między obu krajami.
1: To tak na koniec, krótko, jeśli można, co się dzieje w negocjacjach albo w konsekwencji negocjacji między Izraelem a Libanem?
0: To jest kapitulacja zupełna wymuszona przez Amerykanów, bo z jednej strony Izrael się nie wycofał i w najbliższym czasie nie ma takich planów. Co prawda armia libańska rozpoczęła rozlokowywanie się, ale w miejscowościach, które nie były zajęte przez Izrael, a tydzień temu, było to oficjalnie nagłośnione przez prasę izraelską, pojawiła się grupa kolonistów żydowskich, która zwiedzała tereny południowego Libanu, żeby tam ustanowić izraelskie kolonie, co oznaczałoby chęć aneksji południowego Libanu, a przynajmniej części tego terytorium.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mariusz Borkowski z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega resort obrony. Prowokacje możliwe są zarówno z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał szef MON-u Agnieszka Drążkiewicz.
1: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
2: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Regulacje uniemożliwiające omijanie kolejek, limit wynagrodzeń i jawność kontraktów to niektóre z propozycji na naprawę sytuacji w służbie zdrowia omawianych wczoraj przez rząd. Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk powiedział, że publikowanie wartości kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę.
3: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości.
0: Prace rządu są odpowiedzią m.in. na ujawnione przez media liczne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, a także te w placówce przy ulicy Banacha. Obie sprawy bada prokuratura. Czterdziestu 4 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego apeluje do prezesa PiS-u o wycofanie

0: cofanie się z ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie. List stał się jednak zarzewiem kolejnego sporu w szeregach partii Jarosława Kaczyńskiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek, do tej pory członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, mieli podpisać deklarację o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
1: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek, których bardzo szanuję, bo jest wiele naprawdę tam przyzwoitych osób w stowarzyszeniu, które absolutnie nie chciało się angażować w jakąkolwiek działalność polityczną w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości.
0: Europoseł Piotr Müller podkreśla, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru politycznego.
2: My nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym, w związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
0: Jutro upływa ultimatum prezesa PiSu. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że członkowie jego ugrupowania muszą wybrać między PiS-em a przynależnością do stowarzyszenia. Chodzi głównie o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Zrzesza ono ponad 40 polityków PiSu. Będą elektroniczne oceny, zapowiada rzecznik rządu. Od nowego roku testowany w wybranych szkołach będzie system elektroniczny umożliwiający takie działania. Rozwiązanie ma być bardziej dostępne od dotychczasowego, mniej podatne na ataki hakerskie i wolne od reklam, dodaje rzecznik rządu.
3: Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców. Ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, najpierw i ta ustawa jest o tym, zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa.
0: Adam Szłapka mówi, że to reakcja na incydenty związane z nieautoryzowanym dostępem do elektronicznych dzienników lekcyjnych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nie żyje 10-letnia dziewczynka, która została ciężko ranna w wypadku samochodowym w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Lekarzom w Krakowie nie udało się uratować życia dziecka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Szczegóły Filip Droszcz z Radia Kraków.
5: Z ustaleń tatrzańskiej policji wynika, że 46-letnia kobieta kierująca samochodem z nieznanych przyczyn zjechała z pasa ruchu i uderzyła w pobliskie ogrodzenie. To właśnie elementy drewnianego płotu zraniły 10-letnią pasażerkę. Kierująca oraz troje innych dzieci opuścili pojazd o własnych siłach. Dziewczynkę strażacy musieli wydobyć za pomocą specjalistycznego sprzętu. Następnie śmigłowcem została przetransportowana do krakowskiego szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Kierująca samochodem była trzeźwa. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Poranek będzie pogodny, z biegiem dnia jednak od północnego zachodu zacznie przebywać chmur, z których może przelotnie popadać. Po południu z kolei na północy miejscami możliwe są burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej na północy około 18.
4: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
6: A gościem magazynu Saldo jest teraz Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, a także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Tak jak słyszeliśmy, podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministra zdrowia ma przedstawić informacje na temat pakietu proponowanych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Wśród planowanych zmian jest chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Medycy, przypomnijmy, mieliby zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę. I może zanim o płacach porozmawiamy, chciałbym tak bardziej ogólnie pana zapytać, czy takimi cząstkowymi regulacjami, czy też reformami uda nam się nomen omen uzdrowić system opieki zdrowotnej w Polsce?
7: Absolutnie nie. To rozwiązanie zaprezentowane na konferencji prasowej i omawiane chociażby na zeszłotygodniowym posiedzeniu zespołu trójstronnego ma charakter fragmentaryczny. W dodatku, biorąc pod uwagę pewną szczupłość informacji,

0: którymi dysponuje WSF i Narodowy Fundusz Zdrowia, mogę powiedzieć, że nikt nie zamodelował, jakie będą tego skutki, bo nie można tego zamodelować. Więc zdecydowano się na rozpoznanie bojem. Polska ochrona zdrowia wymaga szeregu zmian, które tak naprawdę są porównywalne wyłącznie z tymi zmianami na przełomie wieków zarządu Jerzego Buzka, bo to wymaga między innymi przedefiniowania, czym zajmuje się samorząd terytorialny, zmiany podatkowe związane z przywróceniem stabilności finansowania ochrony zdrowia. Ta formuła, która była wprowadzona 20 kilka lat temu w formie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, po prostu się wyczerpała, co ma źródło poza jakimiś tam nieprzemyślanymi decyzjami zarządczymi kolejnych ministrów, też kwestią na przykład zmiany demografii. Więc niestety wydaje mi się, że przywrócenie tak naprawdę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie, bo przypominam, że dla opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie ma alternatywy, która pozwoli zadbać o, na przykład o seniorów. Znaczy bez głębokiej zmiany całego państwa tego nie da się zmienić. Dlatego mówię, że te zmiany, nawet jeżeli z częścią z nich się zgadzam, mają charakter fragmentaryczny i ściśle polityczny, bo są wycelowane w to, co oburza opinię publiczną.
1: A z którą częścią tych zmian pan się zgadza?
0: No, na pewno krokiem w stronę bycia w cywilizacji europejskiej jest monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo dzisiaj tak naprawdę przy 76% lekarzy pracujących w publicznym systemie nie mamy informacji, ile oni zarabiają, więc jak coś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Na pewno kwestia przyspieszenia e-rejestracji jest konieczna, no ale też kadrowo z Centrum e-Zdrowia, czyli ta agenda wykonawcza jest w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o kadrę, o czym donosiły media, między innymi Gazeta Wyborcza. Więc to wszystko nie jest takie, więc jednocześnie są zmiany, do których mamy takie stanowisko, że tak, ale. Czyli na przykład ten system e-kolejka, który ma zwiększać przejrzystość, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób obywatele mają dostęp do świadczeń, to po pierwsze jest sankcjonowanie kolejki jako elementu tego systemu. Ten plan nie jest o tym, jak skrócić tę kolejkę. Ponadto, na przykład, jeżeli chodzi o to, co do tego doprowadziło, czyli sytuacja w szpitalu południowym, to przypominam, że tam problem polegał na tym, że wchodziło się przez szpitalny oddział ratunkowy, a nie przez zabiegi planowe, więc znaczy tak traktuję ten plan jako pewną część, pewnie w pewnym zakresie niezbędną do realizacji, ale jeżeli ktoś chce przekonać opinię publiczną, że to przywróci jakieś, znaczy, że to skróci kolejki, zwiększy dostępność, a to dla obywateli jest najważniejsze, to jeżeli ktoś to mówi, to po prostu mija się z prawdą.
1: No właśnie, dziś jest tak, że ostrze tego społecznego niezadowolenia skupia się na płacach. Jakim obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia są płace medyków?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o raporty, bo mamy dostęp do informacji, które są publikowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, to większość szpitali, no to ten udział wynagrodzeń wynosi około 70% i w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł o około 6 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich 5 lat. Natomiast kłopotem jest troszeczkę co innego. To znaczy, po pierwsze, problemem jest to, że mamy za dużą bazę szpitalną i placówki muszą konkurować, bo tutaj jednak, bo mamy bardzo nierynkowy system, jeżeli chodzi o to,
1: choć sama konkurencja jest bardzo rynkowa, to wydaje się, że w przypadku akurat służby zdrowia ten system nie do końca się sprawdza.
0: Tak, to znaczy mamy taki paradoks, że mamy medycynę proceduralną, czyli jeżeli ja czy pan przekroczymy próg szpitala, można udzielić nam dowolnego świadczenia, a Narodowy Fundusz Zdrowia musi za to zapłacić, tak? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której wynagrodzenia oczywiście są kłopotem i jednocześnie zarobki w publicznym systemie opieki zdrowotnej, bo też ostrze krytyki spada na lekarzy, ale wszyscy w publicznym systemie ochrony zdrowia zarabiają powyżej średniej w gospodarce. Ostatnio zestawiłem dane pochodzące z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z danymi Głównego Urzędu Statystycznego i w ustawie podwyżkowej, czyli tej regulującej umowy o pracę, jest 9 grup. Grupa 9 to są osoby prowadzące działalność podstawową, nie posiadające wykształcenia medycznego, z wykształceniem poniżej średniego. I z tym szacunkiem dla ciężkiej pracy tych ludzi, oni też zarabiają powyżej średniej w gospodarce, a to my, ci z gospodarki, to finansujemy. Więc ten system jest trwale niestabilny. Zawody medyczne są szalenie atrakcyjne, czego dowodzi na przykład raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Więc my potrzebujemy nie tylko regulacji wynagrodzeń kontraktowych, ale też powinniśmy na przykład rozważyć w ogóle wprowadzenie ustawy o wynagrodzeniach i tak jak jest to

0: czy we Francji, Danii, Wielkiej Brytanii. Zbiorowy układ pracy negocjowany raz na 2 czy 3 lata.
1: No właśnie, wspomniał pan o kontraktach i to wydaje się być duży problem w kontekście pracy i płacy lekarzy, bowiem kontrakty w wielu przypadkach zastępują etaty. No właśnie, skąd się wzięły te kontrakty i dlaczego?
0: No, z kilku powodów. Zacznijmy od banalnych, czyli przede wszystkim są bardzo niskie obciążenia podatkowe, tak? Czyli mamy...
1: Czyli lekarzom i szpitalom się opłaca, bo nie trzeba płacić na przykład wysokich składek na ZUS.
0: Tak, to znaczy, lekarze kontraktowi w przeważającej większości rozliczają się wyczałtą od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 14%. Druga rzecz jest taka, że mamy bardzo dużą bazę szpitalną i te elastyczne formy zatrudnienia przez wiele lat były niezbędne, żeby utrzymać tak dużą bazę szpitalną, która teraz zresztą nam bardzo ciąży. Więc polskie państwo przez kilkanaście lat prowadziło świadomą politykę, która prowadziła do tego, żeby dominującą metodą zatrudnienia lekarzy były kontrakty, ale jednocześnie, kiedy zauważono, że ten system prowadzi do wielu patologii, niewiele się robi, żeby tę sytuację odwrócić, więc wzięło się to, znaczy jeżeli mamy niewiele lekarzy specjalistów, a jednocześnie mamy gigantyczną bazę szpitalną, no to umowy o pracę nie mogły się sprawdzić. I zwracam uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo zazwyczaj tam, gdzie robi się medycyna najwyższej próby, w szpitalach uniwersyteckich, lekarze są zatrudnieni na umowy o pracę i zarabiają minimum z ustawy, a jednocześnie w szpitalach powiatowych prawie 100% osób jest na kontraktach, i za samo bycie często osiąga bardzo wysokie wynagrodzenia, więc dlatego sygnalizuję, że wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej czy pomiar tych kontraktów jest oczywiście leczeniem objawowym, ale nie przyczynowym.
1: Jeśli chodzi o kontrakty, to warto tutaj dodać, że są różne rodzaje kontraktów. Największe kontrowersje budzą te, w ramach których lekarze są wyceniani na podstawie konkretnych procedur, które wykonali. Na przykład dostają określony procent wartości świadczenia rozliczanego z NFZ. No a to sprawia, że szpitalom też najbardziej się opłaca wykonywać te procedury, które są najlepiej płatne przez NFZ. No i tu dochodzimy do kwestii wycen, które także budzą wiele kontrowersji, bo to, że one się różnią, to jest kwestia jasna, bo są bardziej i mniej skomplikowane procedury medyczne. Ale dlaczego jest tak, że szpitalom opłaca się wykonywać niektóre procedury, bo są wysoko wyceniane, a innych się nie opłaca, bo nie przynoszą dochodu, a nawet czasami są deficytowe?
0: Znaczy, powiedzmy sobie, z czego się to wszystko wzięło, bo wynagrodzenia na procent od procedury to jest skrajna patologia. To znaczy, ale z czego się one wzięły? Mianowicie od roku 2024 do roku, mniej więcej od 2022 do 2024 podjęto decyzję niewidzianą nigdy wcześniej, czyli NFZ płacił za wszystko. Tak, niezależnie. Płacił 100% za nadwykonania, nawet w procedurach limitowanych. No bo w innym przypadku zawieranie umowy na procent od procedury jest nieuzasadnione. No bo jeżeli mamy jakąś tam wysokość kontraktu, no to wiadomo, że wynagrodzenie jest określone. Więc zdecydowano się w imię, no przynajmniej tak PR-owsko zagrano, likwidacji czy ograniczenia długu zdrowotnego po COVID-zie, zdecydowano się na nieracjonalność gospodarowania środkami publicznymi, która była kontynuowana przez kolejne lata. I jednocześnie doprowadzono do sytuacji, w której, bo przypominam, że te wszystkie umowy na procent od procedury to nie jest kwestia chciwych lekarzy. To też jest kwestia zarządzających, którzy za podejmowanie tych decyzji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Na pewno jest tak, że struktura wycen jest różna i faktycznie większość tych oddziałów, które są takim sednem na przykład funkcjonowania szpitali powiatowych, to te oddziały przynoszą straty.
1: Na przykład wydziały wewnętrzne.
0: Tak, interna, chirurgia czy położnictwo, chociaż teraz te wyceny poszły w górę. A jednocześnie są takie wyspy szczęścia jak neurochirurgia, tutaj ten słynny przykład szpitala w Mogilnie. Więc na pewno trzeba to poukładać, ale jednocześnie, no znowu, brak odpowiedzialności i to zrzucanie pieniędzy z helikoptera doprowadził do tego, że przestano patrzeć na szpital jako pewną funkcjonalną całość. Bo też samorząd lekarski bardzo głośno mówi, że to wina wycen, ale co prowadzi od wysokiej wyceny do milionowego czy dwumilionowego wynagrodzenia? Oczekiwanie takiej płacy i nieracjonalna decyzja, że się na to zgadzamy.
1: No bo też często dyrekcja nie ma innego wyjścia, bo być może jest to jedyny specjalista w promieniu powiedzmy 100-200 kilometrów.
0: No tak, tylko te Ale też, dobrze, to jest jeszcze trzeci gracz. Ktoś

0: temu szpitalowi, często powiatowemu, bo w Mogilnie był szpital powiatowy, który dostał kontrakt na neurochirurgię. Czy na pewno najbardziej racjonalną decyzją na świecie dyrektora oddziału wojewódzkiego było to, żeby nie skoncentrować leczenia neurochirurgicznego w jakimś dużym szpitalu uniwersyteckim, który robi tego dużo, tylko dać to szpitalowi w Mogilnie? Znaczy, my mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy nie gospodarowano racjonalnie środkami publicznymi, zawierano nowe umowy ze szpitalami, z ambulatoriami, sprawiając, że ta nasza zupka była coraz cieńsza. I efekt jest teraz taki, że walka z tym, bo do czego to doprowadziło? W sensie ekonomicznym doprowadziło to do gigantycznej inflacji w sektorze publicznym, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, która jest 2,5 do 3 razy wyższa niż w gospodarce. I teraz trzeba z tym zawalczyć dokładnie w taki sam sposób, jak z inflacją w gospodarce, czyli zdjąć te pieniądze z rynku.
1: Czyli jak rozumiem, to nie jest tak, że głównym problemem polskiej służby zdrowia jest to, że tych pieniędzy brakuje, tylko że te pieniądze, które są, są nierozsądnie, nieracjonalnie wydawane.
0: To znaczy, podjęto szereg decyzji, które doprowadziły do tego, że nałożono na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązki, na które nie zapewniono źródła finansowania. Ustawa podwyżkowa, program leków wydawanych nieodpłatnie i wiele innych, czy uwolnienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. I to doprowadziło do sytuacji, w której NFZ, nawet jeżeli nominalnie i realnie dysponuje większymi pieniędzmi, to i tak nie jest to adekwatne do zobowiązań wynikających z przepisów prawa. No i stąd ta luka finansowa, która w tym roku wynosi 14 miliardów złotych, w przyszłym 22. A jednocześnie to się dzieje w warunkach, proszę zwrócić uwagę, Polska wydaje publicznie mniej na ochronę zdrowia niż średnia dla Unii, mniej więcej o 1,5 punktu procentowego PKB. A jednocześnie mówimy o największym kryzysie finansowym, kiedy po raz pierwszy od 20 kilku lat realnie te nakłady rosną. I ja rozumiem pewną konfuzję słuchaczy, że tyle, że tak bardzo rosną te nakłady, a wciąż mówimy o luce finansowej. Natomiast zwracam uwagę i nawet na konferencji prasowej pani minister padło pytanie, czy ten program zaproponowany przyniesie oszczędności. Pani minister powiedziała, że nie. Więc my cały czas nie walczymy z przyczynami, cały czas leczymy z objawami. Tymczasem jest to bardzo proste, co trzeba zrobić. W Polsce mamy gigantyczny nawis kapitału w postaci niepotrzebnych szpitali, które trzeba albo zamknąć, albo zreorganizować. Trzeba też zderegulować ten rynek, bo na przykład takim absurdalnym przykładem jest to, że mamy normy zatrudnienia do łóżek, które nie są zajęte przez pacjentów. Jeżeli urologia jest zajęta w ciągu roku średnio na poziomie 50 kilku %, musimy zatrudniać ludzi tak, jakby było 100% zajętych, no to to jest właśnie jedna z przyczyn tej inflacji.
1: I jeśli chodzi o kwestię szpitali, to jest to kwestia bardzo drażliwa, o czym świadczyły kontrowersje i też niezadowolenie społeczne, kiedy pojawiały się informacje o tym, że zamykane są oddziały położnicze w niektórych szpitalach. A gdybyśmy zaczęli mówić o zamykaniu całych szpitali, to pewnie to larum społeczne byłoby jeszcze większe. Minister zdrowia, pytana o kwestię szpitali, nie mówi na razie o żadnych konkretach, ale też słyszymy, że na pewno żadnej prywatyzacji nie będzie. Czy to dobrze, czy to źle?
0: Znaczy, ja nie wiem do końca, jak pojmować prywatyzację, bo przypominam, że prawie 100% gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej jest w rękach prywatnych. 70% gabinetów, które mają, jest gabinetów specjalistów, które mają umowy z NFZ-em, to podmioty prywatne. Natomiast ochrona zdrowia w Polsce się prywatyzuje. Są na to konkretne dowody, pozwolę sobie kilka przytoczyć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, są one obecnie masowo skupowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, co doprowadzi do tego, że kreowanie polityki zdrowotnej nie będzie na tym poziomie, nie będzie, na pewno nie będzie prostsze. Druga rzecz jest taka, że te inne fundusze inwestycyjne starają się skupować szpitale. Takim koronnym przykładem jest, nie doszła na szczęście, chęć przejęcia szpitala w Lublińcu przez jeden z funduszy inwestycyjnych. Przypominam, że w Lublińcu jest m.in. strategiczna infrastruktura wojskowa w postaci jednostki sił specjalnych. Ponadto udział wydatków prywatnych na zdrowie w relacji do wydatków publicznych w Polsce po raz pierwszy od kilku lat rośnie. I niestety to powoduje to, że mamy do czynienia z narastającymi nierównościami w zdrowiu, tak? Czyli że osoby z większych, bo o kogo idzie gra w ochronie zdrowia? Nie o osoby wykształcone, z większych ośrodków, z dużym kapitałem społecznym czy zasobnym portfelem. My mamy kłopot tam, gdzie mamy właśnie

0: wykształcenie niższe od wyższego, mniejsze ośrodki, w szczególności małe miasta. Przypominam, że 1/4 sołectw w Polsce nie ma żadnego transportu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a co dopiero do specjalisty czy do szpitala.
1: Ale jeśli będziemy zamykać szpitale, to ten dostęp będzie jeszcze bardziej utrudniony.
0: Tylko panie redaktorze, tylko z jakiego powodu my chcemy przywieźć szpital do pacjenta, a nie pacjenta do szpitala? Na przykład w Czechach, który czeski system charakteryzuje się wysoką dostępnością przy relatywnie niskich nakładach. Po prostu nie chce się pewnej do Holandii czy do Danii, no bo to nie jest też chociażby ten poziom finansowania. I tam po prostu funkcjonuje po pierwsze skonsolidowaną bazę szpitalną wzdłuż linii kolejowych i innych rodzajach transportu publicznego. Ponadto osoby, które nie mogą z najrozmaitszych przyczyn dostać się do ośrodka, jest im proponowany transport medyczny. Zakładam, że bardziej komfortowo czuliby się pacjenci, gdyby mieli pewność, że ktoś ich do tego ośrodka przywiezie i odwiezie do domu. Znaczy w tych warunkach naprawdę to oburzenie byłoby mniejsze. Tymczasem, i to jest zresztą jeden z kłopotów, bo uzasadnieniem dla braku gruntownych zmian w systemie opieki zdrowotnej jest właśnie strach przed niezadowoleniem na przykład lokalnej społeczności. Tylko to może potraktujemy obywateli jako partnera do rozmowy, a nie wyłącznie osoby, które mogą się oburzyć. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić te procesy w sposób, znaczy zgodnie ze sztuką i stawiając się wytłumaczyć, po co to robimy, jaki jest koszt alternatywny, wydaje mi się, że obywatele mogą to zrozumieć, tylko trzeba ich potraktować jako partnera.
1: Wspomniał pan o tym, że w Polsce coraz bardziej mamy do czynienia z prywatyzacją służby zdrowia, czy też udaną, czy mniej udaną, ale to oznaczałoby, że służba zdrowia, czy też ochrona zdrowia może się opłacać i ten system może być wydolny i może nie generować strat tak, jak jest obecnie. Wystarczy dobrze do tego podejść.
0: W sensie ekonomicznym zgadza się, znaczy biznes medyczny charakteryzuje się bardzo wysoką stopą zwrotu. Tylko pytanie, czy jest w Polsce alternatywa dla systemu finansowanego ze środków publicznych? To znaczy, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i raporty na przykład Narodowego Banku Polskiego, że tylko 8% Polaków ma oszczędności przewyższające 50 tysięcy złotych, co jest równowartością kosztu mniej więcej 2 miesięcy leczenia onkologicznego. W Polsce nie ma alternatywy dla solidarnego systemu finansowanego ze środków publicznych. System prywatny ma w tym swoje miejsce. Znowu bardzo wiele podmiotów jest związanych kontraktami, ale jeżeli myślimy o wprowadzaniu czegoś na kształt tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, to doprowadzi po prostu do masowej utraty zdrowia i życia przez miliony ludzi.
1: Czyli prywatyzacja nie, ale czerpanie dobrych wzorców z tego, jak zarządzać służbą zdrowia już tak.
0: To zdecydowanie, to znaczy podejrzewam, że doświadczenie pacjentów, jeżeli chodzi o takie o zarządzanie na poziomie mikro, na poziomie danego ośrodka, to naprawdę są pewne rezerwy, jeżeli chodzi o placówki publiczne, tylko że znowu pytanie, czy stworzono warunki, w których tego się od nich oczekuje. Znowu, jeżeli one są po to, żeby trwać i jeżeli one mogły robić cokolwiek im się podoba na podstawie kontraktu, który mają, no to będzie funkcjonować jak do tej pory. Mamy mapy potrzeb zdrowotnych, mamy strukturę systemu, dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić, po prostu to połączyć.
1: I trzeba teraz tylko to, tak jak pan powiedział, połączyć i zrobić. I tutaj musimy stawiać kropkę. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja także dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A zaczynamy je od spraw krajowych. Pan doktor Michał Długosz, WSB Emerito z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: Oczywiście przyglądamy się z wielką uwagą temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, panie doktorze. Ostatnia informacja, która dotyczy tego sporu wewnątrz największej partii opozycyjnej w kraju, dotyczy właśnie sporu tego już chyba osobistego między dwoma politykami tego ugrupowania. Kacper Płażyński poinformował, że wysłał posłowi PiS i wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na Fundację Łączy Nas Polska. Sprawa dotyczy słów Horały, że Płażyński stworzył raport oczerniający Karola Nawrockiego. W tle oczywiście ten podział na maślarzy i harcerzy, panie doktorze, no to jest

0: kolejne wydarzenie, które mówi nam o tym, na jakim poziomie tak naprawdę tego sporu jesteśmy w tej chwili?
1: To jest bardzo skomplikowana kwestia. Tutaj trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia ptaka, z pewnej odległości na funkcjonowanie polskich partii politycznych. W Polsce nie wykształciły się partie w takim modelu demokratycznym, dojrzałym. My mamy partie wodzowskie z przywódcą. Partia istnieje i funkcjonuje, dopóki jest silne kierownictwo. Widać przez ostatnie lata już coraz wyraźniej, że władza Jarosława Kaczyńskiego słabnie. Prawdopodobnie sam Jarosław Kaczyński z wiekiem po prostu słabnie i traci wpływy, możliwość oddziaływania na partie i frakcje, które się tam wytwarzają. Bo już widzimy teatr polityczny od bardzo wielu lat, gdzie tam te frakcje wewnątrz w każdej partii istnieją, bo to są zawsze ludzie bardzo ambitni, którzy chcą przejąć władzę i chcą przejąć w jakiś sposób schedę. Po Jarosławie Kaczyńskim przecież nie ukrywali tego od dawna, wprost mówili o tym czołowe postacie z Prawa i Sprawiedliwości, że będą o to walczyć i o taką nominację. Pamiętamy Zbigniew Ziobro, kiedyś nazywany wprost delfinem, tak dzisiaj wypadł z łask, dzisiaj to się wszystko pozmieniało. Ale ten sam mechanizm nadal w PiS-ie funkcjonuje, przy czym nowy prezes, jak widać, słabnie, nie jest w stanie oddziaływać już i gasić pożarów, pokazywać, że to ja tutaj rządzę. No i spór eskaluje.
0: Iluż to już razy, panie doktorze, słyszeliśmy o tej politycznej emeryturze albo politycznym końcu, początku politycznego końca Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy te zapowiedzi dotąd się nie ziściły, nie zrealizowały. Czym ta obecna sytuacja różni się od tych wcześniejszych? To tylko upływ lat? Tylko, no, powiem to wprost, starzejący się Jarosław Kaczyński i jego słabnące moce, nie tylko te polityczne?
1: Tak, tutaj upływ czasu jest ewidentny, nieubłagany. Jarosław Kaczyński jest już coraz starszy i w coraz mniejszym stopniu jest w stanie oddziaływać na partię. No ja będąc, mieszkając w Warszawie, obserwując kulisy prawa i polityki, bo jestem prawnikiem i politologiem, z wielką fascynacją obserwuję to zjawisko i widzę, że oddziaływanie Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich latach bardzo osłabło. No, po prostu traci już siły i wraz wprost proporcjonalnie do upadku sił wzrasta pozycja poszczególnych grup walczących o władzę wewnątrz PiS-u, a prezes nie potrafi tego wyciszyć, bo już nie ma siły.
0: Dlaczego wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Karola Nawrockiego namaszczonego na kandydata przez Jarosława Kaczyńskiego, w atmosferze takiego niedowierzania, że ten projekt może się powieść, nie sprawiła, że jego przywództwo w partii urosło, tylko wręcz przeciwnie. Od tamtych wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich obserwujemy, no, takie staczanie się i słabnięcie Jarosława Kaczyńskiego, no i ten postępujący rozpad we wnętrzu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Karol Nawrocki jest silnym politykiem. To jest silna osobowość. On po wygraniu wyborów prezydenckich nie podporządkował się Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko bardzo wyraźnie zaczął tworzyć swoją frakcję polityczną i pokazywać swoją siłę. I notorycznie to robi w bardzo konsekwentny sposób. I to był taki bardzo silny sygnał pokazujący, że no, jeżeli tutaj namaściłeś mnie, a ja z drugiej strony tworzę własną politykę bez oglądania się na ciebie, no to najwyraźniej popełnisz błąd, nie kontrolujesz już sceny politycznej.
0: Czyli paradoksalnie tamto zwycięstwo, tamten sukces wyborczy mógł się obrócić przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: Dokładnie tak.
0: Panie doktorze, czy to, co się dzieje w tej chwili, może być tak zwaną ustawką, rozpadem kontrolowanym i próbą poszukiwania przez Jarosława Kaczyńskiego zdolności koalicyjnej po przyszłorocznych wyborach? Bo my pamiętamy przecież, że w 2023 roku to Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy, ale ugrupowaniu nie udało się zbudować większości i zaplecza dla ewentualnego przyszłego rządu właśnie dlatego, że to ugrupowanie, ta partia nie miała zdolności koalicyjnej. Czy teraz

0: ten rozpad, który obserwujemy, może być właśnie takim rozpadem kontrolowanym w celu zbudowania sobie koalicyjnego zaplecza?
1: Nie, przeczą temu fakty i okoliczności. Polska scena polityczna opiera się na silnych osobowościach, na właśnie takim modelu bardzo mocno wodzowskim i kontroli sprawowanej przez tego wodza, który w Polsce jest bardzo mocno utożsamiany z takim przywódcą państwa. I tutaj rozproszenie pokazuje wręcz odwrotnie, pokazuje słabość, zanik kontroli i uniemożliwia sprawowanie wodzowi władzy. Więc rozproszenie w żaden sposób nie przyczynia się do wzmocnienia prawicy w Polsce. Tylko silna, scentralizowana prawica jest w stanie sprawować władzę. Prawica podzielona to prawica słaba.
0: Podkreśla pan, panie doktorze, to, że polska scena polityczna to są ugrupowania wodzowskie. Rzeczywiście te dwie główne partie, które już od dekad prowadzą ze sobą rywalizację, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska. Wiele te ugrupowania różni, wiele też różni ich przywódców, ale bardzo wiele też łączy i sprawia, że można by porównywać je i ich ze sobą. Czy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej wydarzyło się w Polsce 2050, to jest jakiegoś rodzaju lekcja, nauczka dla premiera Donalda Tuska jako dla lidera ugrupowania politycznego?
1: Pytaniem odwróciła pani troszeczkę rzeczywistość. W Polsce jeszcze, jak mnie uczono na naukach politycznych, modeli funkcjonowania partii, to wygląda to troszeczkę inaczej. To wokół lidera w Polsce zbierają się siły polityczne. Więc tutaj to jest zupełnie odwrócone. Dopóki Donald Tusk jest silny i jego władza jest silna, to wokół niego są ludzie. Jeżeli Donald Tusk osłabłby, no to mielibyśmy dokładnie ten sam proces, który widzimy w Prawie i Sprawiedliwości. Zaczęłyby się tworzyć frakcje i rozpadać partia na kolejne odłamy. Zwróćmy uwagę, że Platforma Obywatelska wchłonęła pozostałości pozostałych partii, stała się Koalicją Obywatelską, więc ona, widać, absorbuje kolejne podmioty do siebie, rozrasta się, przez to staje się silniejsza siłą właśnie Donalda Tuska, który jest wodzem no, przeciwnej dla PiS-u partii.
0: Czy to, co się dzieje w tej chwili na polskiej scenie politycznej, pan mógłby, panie doktorze, zdiagnozować jako swego rodzaju ruchy tektoniczne przed prekampanią, a potem właściwą kampanią do przed wyborami parlamentarnymi, które czekają nas w przyszłym roku? Czy to, co się dzieje teraz, to jest właśnie układanie się tych sił, szukanie pole position do tego właściwego wyścigu wyborczego przyszłorocznego?
1: Ja myślę, że w Polsce nie ma takiej myśli czy wizji, że w tej chwili wszystko, co się dzieje się bardzo dynamicznie, że tutaj nie ma żadnego większego, głębszego planu politycznego na zarządzanie tymi wszystkimi kwestiami, które się dzieją. Takie wizje to mogą snuć właśnie i tylko i wyłącznie przywódcy partii politycznych, a nie mogą tego robić partyjne doły, bo one zawsze są rozstrzygane, ich spory, ich sytuacja z góry. Partyjne doły nie podejmują takich decyzji w Polsce. To nie jest ten model w ogóle demokracji, uczestnictwa obywateli i funkcjonowania partii.
0: Pan dr Michał Długosz, politolog i prawnik z uczelni WSB Merit, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Połączyła się z nami pani dr Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
0: I na początek informacja, o której pisze serwis Politico. Szef FBI Cash Patel planuje w październiku udać się do Rosji. Nie jest znany program tej wizyty. Wiadomo jednak, że odwiedzić ma Moskwę i Petersburg, a gospodarzem tej wizyty prawdopodobnie będzie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. Czy takie plany to jest powód do niepokoju?

0: dla naszej części świata, dla naszej części Europy, sygnał o zbliżeniu jeszcze większym Waszyngtonu i Moskwy?
1: Zobaczymy. Tego

0: amerykańsko-rosyjskie w sprawie resetu, normalizacji wzajemnych relacji. Wiemy, że Rosjanie bardzo by chcieli przywrócenia w sposób taki instytucjonalny współpracy. I jeżeli tak wysoko postawiony członek administracji amerykańskiej jak Kash Patel, czyli instytucja rządowa jak FBI, pojawi się i zacznie normalizować, to znaczy rozwiązywać problemy relacji z Rosją na swoim odcinku, to może być to faktycznie jakiś, to może świadczyć o tym, że przełamywane są te trudności, o których skarżyli się Rosjanie. Wiemy, że Patel będzie tak w Moskwie, później ma udać się do Sankt Petersburga. Zobaczymy, o czym będzie rozmawiał, ale ja myślę, że Rosjanie mają i powinni mieć sporo nadziei związanych z tą wizytą, a skoro Rosjanie mają nadzieję, to niestety my jako Zachód, zwłaszcza ten europejski, powinniśmy dosyć uważnie przyglądać się temu, w jaki sposób Rosjanie i Amerykanie normalizują, czyli resetują wzajemne relacje.
1: No tak, nadzieje Rosjan to obawy dla Europejczyków w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Pani doktor, można by to tak podsumować. A ten kontekst wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bo my mówimy o wizycie Patela w październiku, wtedy ta wizyta ma się odbyć, no a w listopadzie wybory połówkowe.
0: Tak, a poza tym do tego dołóżmy także tę informację, że Patel był, znaczy odegrał istotną rolę jeszcze w poprzednich wyborach prezydenckich, wtedy kiedy był tym, który pomagał Donaldowi Trumpowi dyskredytować śledztwo swojego poprzednika w sprawie śledztwa o powiązaniach Donalda Trumpa z Kremlem, tak zwane Russia Gate. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o doszukiwanie się wpływów Rosji na wybory amerykańskie, ale wprost na powiązania Donalda Trumpa, czyli tak zwane rosyjskie kompromaty na amerykańskiego prezydenta. To wszystko w zasadzie, temu wszystkiemu ukręcił głowę Patel. I teraz w październiku przed wyborami połówkowymi jeszcze raz poleci do Moskwy i pytanie, bo to będzie coś, czemu warto się przyglądać, i w jaki sposób Rosjanie będą oceniać tę wizytę. Jeszcze nie mamy konkretnych informacji czy komentarzy. Warto patrzeć, w jakim kierunku one pójdą, tak? Jeżeli będą dotyczyły roli Patela w sprawie powiązań Trumpa z Rosją, tych wcześniejszych, pamiętamy, z lat 80., 90. i tak zwanych kompromatów na Donalda Trumpa, no to jakby ta wizyta stanie się wtedy jeszcze, powiedziałabym, ciekawsza. Więc dzisiaj niewiele wiemy. Wydaje mi się, że będziemy więcej wiedzieć, ale to chwilę musi potrwać, wtedy kiedy rosyjska infosfera jakby dostarczy nam jakichś nowych kontekstów, nowych szczegółów, bo co jak co, ale faktycznie rosyjscy dziennikarze, zwłaszcza ci opozycyjni, są bardzo wyspecjalizowani w dziennikarstwie śledczym, więc z pewnością będziemy mieli jakieś ciekawe informacje całkiem pewnie niedługo.
1: To a propos kontekstów, na ile ważny jest, pani doktor, ten kontekst ostatniego orędzia prezydenta Donalda Trumpa, w którym wskazywał na Chiny jako główne zagrożenie dla jawności i praworządnego przeprowadzenia procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych?
0: No więc właśnie, znaczy to jest ciąg dalszy tego samego zaprzeczania, czyli stanowiska, w stosunku do którego upiera się Donald Trump, że to nie Rosja mieszała się w wybory amerykańskie ani w 2016 roku, ani w 2020 czy później 2024, tylko realnie zagrożeniem są Chiny. Prawdą jest, że Chiny są zagrożeniem, natomiast zamiatanie pod dywan i ignorowanie zagrożenia, jakim jest Rosja, która naprawdę wyspecjalizowała się w ingerencjach wyborczych, no to rzuca cień na

0: Donalda Trumpa i jego naprawdę bardzo dziwną słabość do reżimu kremlowskiego. Ja nie jestem zwolenniczką teorii, że Trump jest agentem Putina, natomiast jego wyjątkowa słabość do Władimira Putina, no jakby ciągle jest powodem do głębszego zastanowienia. Krótko mówiąc, Chiny są poważnym problemem dla Amerykanów, ale oczywiście pod względem strategicznym głównym rywalem. Natomiast ignorowanie rosyjskiego szkodliwego mieszania się w sprawy wewnętrzne będzie powodowało, że Rosjanie będą wpływać na kolejne wybory, także te w ramach te jesienne, prawda, midtermsy. Problem polega na tym, że Trumpowi przeszkadza mieszanie się Chin i wychodzi na to, że nie przeszkadza mieszanie się w sprawy wyborcze Rosji. Tu można wyciągnąć wniosek taki, że trochę się jakby nie dziwmy, że nie przeszkadza, skoro Rosjanie w ostatnich wyborach mieszali się w sprawy kampanii wyborczej, wspierając, nie mówię, że bezpośrednio, ale podsycając konflikty czy w mediach społecznościowych, czy wśród różnych grup elektoratu amerykańskiego w taki sposób, żeby dyskredytować, czyli nie bezpośrednio wspierać Trumpa, ale dyskredytować konkurenta Donalda Trumpa, czy konkurentkę powiedzmy w tej pierwszej kampanii. Więc mnie specjalnie nie zaskakuje to, że Donald Trump widzi przede wszystkim zagrożenie chińskie, a nie widzi zagrożenia rosyjskiego. Zresztą to potwierdzają nam te zmienione dokumenty strategiczne, czyli koncepcja bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niedawno zaktualizowana, w której to przede wszystkim zagrożeniem są Chiny. Ale generalnie głównym interesem jest ta, prawda, zachodnia hemisfera, czyli to najbliższe otoczenie Stanów Zjednoczonych. Rosja jest w zasadzie tam niewymieniana, nie jest problemem. No ale jakby to wszystko potwierdza tezę, że porozumienie czy reset z Rosją powoduje, że Amerykanie nie widzą powodu do tego, żeby widzieć, Amerykanie czy administracja Donalda Trumpa, żeby widzieć w Rosji zagrożenie. Pamiętajmy, że Kreml i administrację Donalda Trumpa, szczególnie jego środowisko, to takie ideologiczne, czyli MAGA, łączy wspólnota ideologiczna. To znaczy to, co my w Rosji nazywamy rosyjskim konserwatyzmem, a w Stanach Zjednoczonych nazywamy narodowym chrześcijaństwem. Wystarczy się przyjrzeć ich postrzeganiu świata, ich wartościom i 3/4 tej agendy jest naprawdę wspólna.
1: Na ile prezydent Trump i jego najbliższe otoczenie są odosobnieni w takim postrzeganiu Rosji? Pytam o to w kontekście również tych prac w amerykańskim kongresie, które mają dotyczyć nałożenia nowych sankcji na Rosję.
0: Na szczęście MAGA to nie są całe Stany Zjednoczone.
1: A nawet nie wszyscy republikanie pewnie.
0: A dokładnie tak, tylko Partia Republikańska, i to już jest diagnoza nie tylko z tych wyborów, ale i wcześniejszych, została konsekwentnie zawłaszczona, przejęta przez środowisko MAGA. No ale pozostają w kongresie ci politycy, którzy mają trzeźwe, takie republikańskie, w domyśle trzeźwe spojrzenie na Rosję. Ale pamiętajmy, że to są nie tylko republikanie, bo to są także demokraci. Biden miał, prawda, jakby taką umiejętność odczytywania istoty polityki rosyjskiej, bo był tym politykiem, który jeszcze pamiętał czasy zimnej wojny. I jeżeli mamy polityków, którzy w Kongresie Amerykańskim stali za pomysłami nakładania na Rosję sankcji, to można by powiedzieć, że oni nigdzie się, prawda, jakby nie wybrali, ciągle tam są, tylko pytanie pojawia się takie, kiedy mają albo kiedy będą mogli mieć realne możliwości przeforsowania swoich pomysłów. I wydaje się, że śmierć Lindsey'a Grahama, prawda, jest taką dzisiaj opcją, ale realnie wygląda to w ten sposób, że Donald Trump przychyla się dzisiaj, wydawałoby się, do

0: takiego, prawda, uczczenia pamięci Lindsaya Grahama, ale to jakby problem polega na tym, że Donald Trump i jego pomysł, czyli nie tyle pomysł, co wykorzystywanie sankcji do wywierania presji na swoich partnerów, w tym przypadku na Rosję, no jest narzędziem zmiennym, czyli nawet jeżeli dzisiaj Donald Trump nie ma nic przeciwko, to należy brać pod uwagę to, że jeżeli rozmowy z Rosjanami będą się rozwijać, to wtedy pomysły na sankcjonowanie czy dokręcanie śruby kolejnych sankcji absolutnie odejdą w cień, a administracja amerykańska będzie proponowała złagodzenie sankcji. I to się też jakby częściowo dzieje, bo jedne sankcje dzisiaj jakby są pomysły, żeby je przywracać albo jakby radykalizować, a inne są tak po cichu łagodzone, więc nie nastawiajmy się na to, to znaczy nie traktujmy zapowiedzi czy słów Donalda Trumpa w sposób taki ostateczny i jednoznaczny, bo one naprawdę mogą być uchylone bardzo szybko.
1: To my, pani doktor, ale Ukraińcy, którzy już teraz w lipcu 2026 roku mówią o tym, że szykują się na zimę jeszcze groźniejszą, jeszcze ostrzejszą, jeszcze tragiczniejszą w skutkach niż te, które były w czasie trwania tej pełnoskalowej wojny z Rosją, no to oni na pewno z dużym przejęciem wsłuchują się i obserwują to, co dzieje się za oceanem i ten możliwy reset z Kremlem, Waszyngtonu z Kremlem.
0: Ale obawy są nie tylko ukraińskie, bo obawy resetu, normalizacji relacji amerykańsko-rosyjskich naprawdę powinno niepokoić tak jak i Ukrainę, tak i kraje przede wszystkim flanki wschodniej, a za flanką wschodnią także kraje europejskie. Bo Rosja, z którą Stany Zjednoczone normalizują swoje relacje, nawet, prawda, w sposób taki, powiedziałbym, z problemami, z przerwami, prawda, z tymi wszystkimi pauzami. Jednak pewien progres jest. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone dzisiaj są radykalne w stosunku do Rosji i próbują wywierać presję na Rosję, żeby ta zakończyła swoją agresję, prawda? Jakby to nie jest ten stan. Natomiast jeżeli normalizacja będzie w sposób taki w zasadzie metodą salami, krok po kroku, a w zasadzie kroczek po kroczku realizowana, no to powstanie nam sytuacja, w której państwo, które jest gwarantem bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Polski, bez którego nie jesteśmy w stanie prowadzić, czy w zasadzie bardzo skutecznie się bronić, no nawiązuje czy normalizuje relacje z głównym egzystencjalnym zagrożeniem państwa polskiego i państw europejskich NATO. Więc to jest nasz problem, nie tylko Ukrainy. Natomiast wspomniała pani redaktor o tym, że Ukraina musi przygotowywać się na jesień, a później jeszcze raz ponownie zimę, rosyjskie pewnie ataki na infrastrukturę ciepłowniczą. To ja bym też dodała do tego, że to nie jest już tak bardzo niewyrównana walka, bo na chłodną zimę, znaczy na mroźną zimę, będą musieli się też przygotowywać w mojej ocenie Rosjanie, bo to, co obserwujemy ostatnio od wielu miesięcy, czyli bardzo wyraźny progres, ten sukces i skuteczności ataków głębokich na terytorium Rosji ze strony Ukrainy, no powoduje, że podobne problemy, jeszcze o tym nie mówią, ale zaczynają mieć Rosjanie, którzy siłą rzeczy po tym, jak strona ukraińska skutecznie uszkadza cały sektor paliwowy w Rosji, a sektor paliwowy to także, to jakby to nie tylko benzyna, ale prawda, to przy okazji uszkadzane są inne elementy infrastruktury krytycznej, to ja mam wrażenie, że Rosjanie, a szczególnie Władimir Putin, który także ma wybory, nie tylko Amerykanie jesienią, przed wyborami amerykańskimi będą wybory rosyjskie do Dumy, więc podobny problem ma Władimir Putin, który będzie musiał, prawda, najpierw mierzyć się z tym wielkim ryzykiem, że

0: Rosjanie oczywiście pójdą na wybory i wybiorą jedną Rosję, ale jednocześnie mogą sfrustrowani wyjść na ulicę i protestować przeciwko tej bezsensownej wojnie. Ale krótko mówiąc, zimna, czyli ta mroźna zima będzie problemem nie tylko Ukrainy, ale w mojej ocenie także Rosji, która będzie jakby wchodziła, będzie doświadczała tego, czego doświadczają Ukraińcy od początku tej wojny.
1: Mówi pani doktor, że możliwe jest, że mieszkańcy Moskwy i innych rosyjskich miast wyjdą na ulicę w tej sytuacji. Na razie wychodzą na ulicę mieszkańcy Kijowa w obronie zdymisjonowanego ministra obrony Fedorowa, który jednak, tak w weekend takie informacje do nas docierały, no w jaki sposób ma współpracować z prezydentem Zełenskim nawet już po opuszczeniu stanowiska ministra obrony narodowej. Czy decyzja Wołodymyra Zełenskiego o zmianie na tym stanowisku, podjęta podobno pod naporem dawnego jego doradcy Jermaka razem z głównym dowódcą ukraińskiej armii, generałem Syrskim, była jego, Wołodymyra Zełenskiego, największym jak dotąd politycznym błędem?
0: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo sytuacja jest personalnie i politycznie dosyć skomplikowana, ale przez to ciekawa, bo Fiodorow nie został usunięty jeszcze w sposób taki, powiedziałbym, ostateczny. Gra się ciągle toczy i wprawdzie Michał Fiodorow dostał propozycję od prezydenta Zełenskiego dołączenia do Rady Bezpieczeństwa i tam w zasadzie jako taki, prawda, super minister zajmowania się tym samym, co robił w zasadzie w Ministerstwie Obrony, ale jakby w takim bezpośrednim kontakcie z administracją prezydenta. Ten jednak odmówił i zainteresowany jest wyłącznie, to zadeklarował, powrotem do Ministerstwa Obrony. I pytanie jest takie, czy prezydent Zełenski wycofa się ze swojej dymisji, mając protestujących Ukraińców na ulicach licznych miast w kraju. Zwłaszcza, że Fiodorow to nie jest polityk, który był nielojalny wobec prezydenta. To jest, może inaczej, on zawsze był lojalny, był dosyć apolityczny, chociaż ostatnimi czasy, to znaczy w przeciągu ostatniego roku wykazywał taką rosnącą aktywność polityczną, ale nie tylko tą swoją, powiedzmy, zawodową, ale stał się elementem pewnych rozgrywek politycznych. Natomiast on w zasadzie ma w sobie wszystko, czego, o co, może inaczej, nie jest oskarżany o to, o co są oskarżani pozostali politycy, łącznie z Zełenskim czy z generałem Syrskim, prawda? Nie dość, że jest, jakby wszyscy podkreślają, młody. To jest jego atut, ale także obciążenie. To on digitalizował Ukrainę i to jest jego sukces, uczynienie z Ukrainy takiego państwa, prawda, e-państwa, tak jak to miało miejsce w stosunku do Estonii, ale on także jest twarzą tego dużego sukcesu prowadzenia wojny asymetrycznej przy wykorzystaniu dronów. I to, co, prawda, w mojej ocenie spowodowało decyzję o dymisji, no to są właśnie wszystkie te pozytywne przymioty Fiodorowa, które sprowadzają się do tego, że jest politykiem cenionym, popularnym i teoretycznie mógłby być konkurencją, jeżeli chciałby wystartować w wyborach dla prezydenta Zełenskiego, a to już jest niebezpieczne. Znaczy, to już jest polityk, który może sprawić kłopoty prezydentowi Zełenskiemu. Jednocześnie na to warto, czyli tutaj mamy oś sporu realnie, prawda, o pozycję, o ambicje w domyśle przyszłe polityczne młodego polityka, tak, którego de facto wykreował Zełenski. Ale drugą osią sporu jest ich personalny i zawodowy spór, czyli pomiędzy Fiodorowem a Syrskim, to jest spór o kompetencje. Bo czymś innym zajmuje się Ministerstwo Obrony, na czele którego stał Fiodorow, a czymś innym głównodowodzący i sztab generalny, czyli, prawda, tutaj zajmują się sprawami przede wszystkim wojennymi. O ile Syrski jest konserwatystą w sprawie, takim tradycjonalistą w sprawie

0: prowadzenia wojny i on widzi w wojnie wielki, skomplikowany system obronny, w którym drony, czyli oczko w głowie ministra Fiodorowa, są tylko jednym z niewielkich elementów. To sam Fiodorow zarzuca Syrskiemu, że nie pozwala mu zmienić sposób prowadzenia wojny. Więc to jest, już kończę ostatnie zdanie, to jest spór pomiędzy ambitnymi politykami wojskowymi. Nie wiemy, jak się to skończy. Warto poczekać na decyzję Zełenskiego, czy przywróci Fiodorowa na swoje stanowisko i co będzie dalej.
1: Będziemy się temu oczywiście z wielką uwagą przyglądać. Pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu była z nami. Pani doktor, bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Siły zbrojne USA przeprowadziły 11. z rzędu nocną serię uderzeń na Iran. Poinformowało dowództwo centralne USA. Ataki w nocy z wtorku na środę trwały nieco ponad godzinę. Amerykańskie siły podają, że uderzyły w irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze czy magazyny dronów. Celem uderzeń było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz, głosi komunikat. Cieśnina Ormuz wciąż jest jednak sparaliżowana, co powoduje niepokój na rynkach i wzrost cen paliw na stacjach. Rząd zapewnia, że monitoruje bacznie sytuację i w razie czego powróci do programu CPN. Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w sprawie systemu IRIS 2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Dagmara Kędzior.
1: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
2: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
1: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrew Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w tę technologię Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Czasu coraz mniej. Jutro mija termin ultimatum prezesa PiS-u, albo partia, albo stowarzyszenie. Politycy PiS-u mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zrzeszające ponad 40 osób. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że to wróży rozłam w PiS-ie.
3: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
0: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Projekty reform w ochronie zdrowia czekają wymagające konsultacje z przedstawicielami medyków, ocenia dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że proponowane przez resort zdrowia przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu, a wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Na antenie Polskiego Radia 24 Iwona Kowalska-Bobko podkreślała, że jej zdaniem lekarze będą sprzeciwiać się niektórym.

0: propozycją Ministerstwa Zdrowia.
1: Myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej.
0: Wśród proponowanych reform są m.in. ograniczenia dotyczące zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy, a także ograniczenia w miesięcznych zarobkach do 76 800 zł brutto.
2: To są aktualności jedynki.
0: Teraz Śląski. Duże utrudnienia dla kierowców korzystających z Krajowej Drogi 86 w Katowicach. Dziś rusza remont w rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4. Będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału generalnej dyrekcji.
3: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca.
0: W rejonie węzła Murckowska w Katowicach cała nawierzchnia drogi 86 będzie wyremontowana. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Na razie jeszcze dość chłodno. Niskie temperatury pozostaną z nami co najmniej do piątku. Tak wynika z prognoz synoptyków. Może przelotnie padać, a temperatura ledwo przekroczy 20 stopni. W kolejnych dniach Instytut Meteorologii zapowiada burzę, mówi synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk.
4: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.
0: Dopiero w weekend na termometrach mamy zobaczyć temperaturę w okolicach 27-28 stopni, a już za chwilę o tym, co dziś w pogodzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poranek będzie dość pogodny. Z biegiem dnia jednak od północnego zachodu zacznie przybywać chmur, z których może przelotnie popadać. Po południu możliwe burze na północy kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północy około 18 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Zmiany w programie Czyste Powietrze, o tym dziś porozmawiamy. Przypomnijmy, że to program, dzięki któremu od 8 lat Polacy wymieniają źródła ciepła w swoich domach, co realnie wpływa na lepszą jakość naszego powietrza. Od wczoraj natomiast obowiązują nowe zasady, które mają ułatwić skorzystanie z programu i zachęcić nowych beneficjentów do składania wniosków. Chodzi m.in. o ułatwienia przy składaniu wniosków, czy większe kwoty dopłat do niektórych prac. Czy to oczekiwane zmiany, czy wpłyną na większe zainteresowanie programem? Co jeszcze wymaga zmiany? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, a w studiu Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie prezesie, po co te zmiany?
6: Ponad rok temu wdrożyliśmy największą reformę programu od początku jego funkcjonowania. Program konsekwentnie się rozwija, patrząc na potrzeby przede wszystkim beneficjentów. Dziś robimy kolejny krok, upraszczamy program, nie rezygnując z bezpieczeństwa beneficjentów i wysokiej jakości inwestycji. Co najważniejsze, wsłuchujemy się w głos naszej drugiej strony, czyli w tym wypadku beneficjentów, wykonawców, NGO-sów, jak również samorządów. Zatem właśnie poszły te zmiany, które wprowadzamy od 20 lipca 2026 roku.
5: Bo tak jak powiedziałem, program działa już 8 lat, we wrześniu minie 8 lat. No to chyba rzeczywiście jest taki czas, kiedy program wymaga jakichś zmian, rewizji tych zasad, które...
6: Jak najbardziej. Uruchamiając program po 31 marca 2025 roku, od razu zaznaczyliśmy, że zdajemy sobie sprawę, że nie są doskonałe, że on będzie musiał być być cały czas poprawiane, bo cały czas pracujemy na programie, który obowiązuje w całym kraju i nowe rozwiązania wchodzą w życie. To, co właśnie pokazuje

0: całe konsultacje społeczne, gdzie mieliśmy ponad 1300 uwag różnego rodzaju z każdej ze stron, widać ewidentnie, że zmiany musiały nastąpić, ułatwiające przede wszystkim wejście beneficjentom do programu. Mamy takich 5 szlagowych zmian, które wprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że one na pewno spowodują, że beneficjenci chętnie będą korzystali z tego programu, a co najważniejsze, będzie im łatwiej obracać się w tym programie.
1: No to teraz omówmy sobie każdą z tych zmian. Pierwsza dotyczy wyjątków od zasady 3 lat własności nieruchomości. Tak, Jakie zmiany w tym
0: zakresie? Tutaj było bardzo często podnoszone, że wiele osób otrzymywało taką nieruchomość w formie darowizny lub też kupowało na rynku wtórnym i się okazywało, że nie mogły wejść do tego programu.
1: Bo czyli tam na przykład rodzice przekazali dzieciom
0: dziadkowie. I nie można było, bo tam był ten obowiązek 3 lat. Nie ukrywam, że my chcieliśmy ukrócić to, co się działo we wcześniejszej odsłonie tego programu, czyli przepisywanie danego domostwa na 1/15 udziałów. Czy to dla wnuczka, czy to też dla studenta, który nie mieli dochodów i wtedy się korzystano z maksymalnego dofinansowania w tym programie. A ogółem celem tego programu to było pomóc osobom w ubóstwie energetycznym, które nie mają funduszu na to, żeby zrealizować tą inwestycję i żeby one otrzymywały to 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Tu się okazywało, że właśnie w poprzedniej odsłonie nawet 70% wniosków było z maksymalnym dofinansowaniem. Co ciekawe, statystyki i Główny Urząd Statystyczny mówi, że ubóstwo energetyczne w naszym kraju jest na poziomie między 20 maksymalnie 30%.
1: Bo ten okres skróci się z 3
0: do 1 roku. Dokładnie, do 1 roku.
1: Czyli po przekazaniu na przykład w formie darowizny starego domu, już po roku będzie można, no pewnie skorzystać. Domyślam się tak, że w takim starym domu, no to jest właśnie stary jakiś piec, jakiś kopciuch.
0: Dokładnie tak.
1: Po roku będzie można skorzystać.
0: Co najważniejsze, że w tym przypadku również osoby, które rok temu uzyskały, już w tej chwili będą mogły wejść do programu Czyste Powietrze.
1: Czyli te wnioski złożone po 31 marca ubiegłego roku też się załapią na te zmiany.
0: A czyli tak, nikt by nie złożył wniosku, jeżeli by faktycznie nie spełniał wtedy tego warunku. Ale jeżeli się okazało, że na przykład ktoś po 31 marca nabył takie prawa, bo w tym wypadku doszło do tego właśnie zmiany właściciela, no to już w tym wypadku będziemy zaliczali ten rok jako ten, który zobowiązuje nas do tego, żebyśmy przyjęli taki wniosek.
1: To pierwsza zmiana. Druga, chodzi o wyższe wsparcie na niektóre prace.
0: Tak, przede wszystkim to też się zobowiązaliśmy w zeszłym roku po wprowadzeniu tego programu, po reformie, że będziemy waloryzować ceny usług dla wykonawców. To przede wszystkim to był bardzo ważny element. Stwierdziliśmy, że będziemy zwracali uwagę, jak się kształtują ceny przede wszystkim na rynku.
1: Czy to jest taka jednorazowa podwyżka, czy też przewidują państwo,
0: nie,
1: że co jakiś czas będzie...
0: Tak, my mówiliśmy, że przynajmniej raz w roku będziemy starali się dokonywać waloryzacji, chyba że sytuacja na rynku by się naprawdę zmieniła diametralnie, kiedy byśmy mieli bardzo wysoką inflację. Będziemy starali się to robić częściej.
1: Kolejna zmiana, trzecia, jak dobrze liczę. Tak. Mamy więcej czasu na rozliczenie zaliczki. To
0: tak.
1: Też taka oczekiwana
0: tak,
1: zmiana.
0: Tak, dokładnie tak, jak najbardziej. Bo jak nasi beneficjenci pamiętają, jeżeli chodzi o odsłonę z programu, czy to Fenik, czy to z KPO, z tamtych źródeł, tam już wydłużyliśmy ten okres do 180 dni. W przypadku funduszu modernizacyjnego tam było 120 dni, a mamy przykład choćby sytuacji z tego roku, gdzie mieliśmy bardzo ciężką zimę i realizacja była utrudniona. W tym wypadku jak najbardziej było to wskazane. Co najważniejsze, to też uprzedzaliśmy i beneficjentów, i wykonawców, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w nowej odsłonie, czyli od 31 marca, będą mogły się załapać na ten dłuższy termin realizacji tej inwestycji. I tu mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z prefinansowaniem, czyli wypłatą zaliczki. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, że ktoś zdecydował się z własnych pieniędzy sfinansować takie działanie.
1: I później chce uzyskać.
0: I później uzyskać zwrot. Tak, zwrot tych pieniędzy. Również ma możliwość wydłużenia tego terminu, nawet do 6 miesięcy łącznie. Tych wydłużeń może być kilka, ale nie więcej niż na 6 miesięcy razem. Czyli ewidentnie pokazujemy, że jesteśmy elastyczni, bierzemy pod uwagę sytuację obowiązującą, czy to na rynku wykonawczym, czy to też związana z pogodą.
1: Kolejna zmiana. Łatwiejsze uzyskanie dokumentacji, czyli tutaj krok w stronę tych, którzy składają na samym początku wniosek, to złożenie.
0: Czyli wniosek o płatność tu już w tym wypadku, bo tu chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu takiej inwestycji, w tym wypadku osoba, która miała uprawnienia kominiarskie, musiała stwierdzić, że zostało usunięte stare źródło ciepła, że obecna instalacja jest odpowiednio przygotowana i to była jak gdyby podstawa, takie zaświadczenie do tego, żeby złożyć wniosek o płatność, czyli żeby uzyskać to już końcowe rozliczenie. Ułatwiamy to wejście, że w tym wypadku osoba, która ma uprawnienia odpowiednie budowlane, również może dokonać takiego wystawienia takiego zaświadczenia, dzięki czemu nie ma tak długiego okresu oczekiwania na to zaświadczenie ze strony beneficjenta, a co za tym idzie, jest szybsza możliwość uzyskania zwrotu tych poniesionych kosztów. Dodatkowo też wprowadziliśmy jeszcze drugie udogodnienie dla naszych beneficjentów, możliwość wprowadzania do systemu GWD, czyli do tego systemu, w którym są te nasze wnioski o płatność, samego wniosku fizycznie.
1: To właśnie tak, przy składaniu wniosku.
0: Tak. Tak,
1: Dokładnie, że można taką wersję.

0: roboczą.
1: Można wersję roboczą, dokładnie tak. I ta wersja robocza, ona wchodzi do operatora, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem w maksymalnej kwocie lub faktycznie w średnim kwocie dofinansowania. I wtedy operator zatwierdza taki wniosek. Lub jeżeli są błędy, to wtedy na bieżąco beneficjent jest informowany o poprawieniu tego wniosku. A skraca nam to przede wszystkim kolejki, bo też dostawaliśmy taką informację i od beneficjentów, jak również od wykonawców, że niestety kolejki u poszczególnych operatorów były bardzo długie i musieli długo czekać na to, żeby jednak operator wprowadził ten wniosek, a tu już beneficjent będzie mógł to zrobić sam, co przyspieszy samą realizację tej inwestycji i zatwierdzenia tego wniosku.
2: A z czego takie kolejki, panie prezesie, wynikają? Z zainteresowania?
1: Raz zainteresowanie, dwa też z pracy poszczególnych operatorów, bo byli na przykład operatorzy, którzy potrafili taki wniosek wprowadzać w ciągu 30-45 minut, ale byli też tacy operatorzy, którzy robili to 3-4 godziny.
2: Jeśli mówimy o operatorach, no to są samorządy.
1: Albo gminy, albo wojewódzkie fundusze, które w tym wypadku w sytuacjach, kiedy się okazuje, że na danym terenie jest biała plama i nie mamy operatora gminnego, musiał w tym wypadku wykonywać to w tym wypadku przedstawiciel z wojewódzkiego funduszu.
2: I jeszcze jedna zmiana, która weszła w życie 20 lipca. Dofinansowanie będzie można uzyskać na efektywniejsze źródła ciepła. Tak. Tutaj taki podpunkt, że dotacje na ogrzewanie elektryczne tylko w przypadku pompy ciepła.
1: Dlaczego? Tak, jeżeli chodzi o ogółem, pozostałe wszystkie źródła zostają tak, jak były do tej pory. Tutaj też jak gdyby walczymy z fake newsami, bo dostaliśmy informację, że wszystkie pozostałe źródła zostaną wycięte, będą same pompy ciepła. To nieprawda. Ze źródeł elektrycznych zostaną pompy ciepła, rezygnujemy z tak zwanych mat grzewczych, rezygnujemy z piecy elektrycznych, które były mniej efektywne. Niestety koszty utrzymania były dużo większe niż byśmy się spodziewali, ale co najważniejsze, że tego źródła ciepła wykorzystywanego było bardzo mało. To było 0,28% we wszystkich wnioskach, które zostały złożone, więc w tym wypadku, ze względu na to, że było to bardzo słabe źródło ciepła, zrezygnowaliśmy z niego, zostawiamy tylko pompy ciepła, które w tym wypadku sprawdzają się bardzo dobrze.
2: Też trzeba powiedzieć, że pompa ciepła przecież działa przez cały rok, rozmawiamy w środku lata, no to pompa ciepła
1: dokładnie
2: też może działać jak taka klimatyzacja.
1: Dokładnie tak, jak najbardziej tak, więc w tym wypadku to źródło ciepła jak najbardziej wspieramy, tak i też pozostałe, bo tam zostają też jeszcze kotły na pelet, kotły zgazowujące drewno, te źródła jak najbardziej zostają, a mówię, te najmniej efektywne wzięliśmy, zdecydowaliśmy o wykluczeniu ich, ale co najważniejsze, to dopiero wchodzi od 1 stycznia 2027 roku, więc te osoby, które jeszcze się zdecydowały i chciałyby teraz zrealizować to, do końca tego roku mogą z tego źródła skorzystać.
2: Natomiast od nowego roku to będą tylko źródła ciepła, które są wymienione na takiej
1: liście ZUM. Dokładnie tak, zielonych urządzeń i materiałów. Te urządzenia, które tam są, oczywiście one są sprawdzone, przeszły przez wszystkie nasze laboratoria, nasze badania i one mogą być wykorzystywane w programie Czyste Powietrze.
2: Czy to zmiany oczekiwane, panie prezesie?
1: Jak najbardziej te wszystkie zmiany były oczekiwane. Konsultacje społeczne odbywały się kilkukrotnie z każdą z grup interesariuszy, bo od beneficjentów, poprzez wykonawców, poprzez branżę NGO-sową, poprzez producentów, jak również samorządy. One, każde z nich zgłaszały swoje propozycje. Oczywiście nie wszystkie propozycje mogliśmy spełnić. Te małe zmiany wprowadzaliśmy sami. Mogliśmy to zrobić bez konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym czy z Funduszem Modernizacyjnym, który w tej chwili finansuje program Czyste Powietrze. Większe zmiany muszą być konsultowane. Takie konsultacje odbywają się dwa razy do roku. Jedne są na wiosnę, drugie są na jesień. I z tymi większymi zmianami, z propozycjami będziemy występować do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na jesień tego roku. Jeżeli wszystko pójdzie prawidłowo, to od przyszłego roku będziemy mogli te nowe zmiany wprowadzić. Jedną rzecz, która jeszcze też będzie wprowadzona i nie musi być poddana konsultacjom społecznym, to jest bon na audyt. To też jak było bardzo często postulowane.
2: Tu dwa zdania musimy powiedzieć, że od ubiegłego roku, przed złożeniem wniosku w programie Czyste Powietrze, potencjalny beneficjent musi przeprowadzić audyt energetyczny swojego domu, czyli tego, co tak naprawdę trzeba zrobić.
1: Co w rzeczywistości jest potrzeba.
2: Jakie źródło ciepło też będzie najbardziej efektywne.
1: Dokładnie tak. I tutaj słyszeliśmy, że to jest jedna z barier, dla której ludzie nie chcą wchodzić do programu Czyste Powietrze,
2: bo za ten audyt trzeba zapłacić,
1: wydatkować kwoty między 1,5 a 2 tysiące, w zależności od regionów, o którym mówimy. Więc w tym wypadku była to bariera, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sprawdzam. Z własnych funduszy Narodowy Fundusz przygotował odpowiednią kwotę, dzięki której przez operatorów, przede wszystkim w tym wypadku będziemy chcieli gminy, bo chcemy, żeby gminy weszły do tego programu na darmowy bon energetyczny. Będziemy wprowadzali ten bon, ale co najważniejsze zaznaczyliśmy, chcemy, żeby to były gminy, które weszły w funkcję operatora. Biorąc pod uwagę, że mamy 2,5 tysiąca gmin, a mamy niecałe 1500 operatorskich gmin, więc mamy jeszcze około 1000 gmin, które jeszcze zastanawiają się na

0: wejściem w to działanie. Dlatego też stwierdziliśmy, że nadal będziemy kontynuować konsultacje z gminami i dajemy jeszcze ten okres do końca roku, kiedy chcemy wprowadzić ten bon, żeby pozostałe gminy się zdecydowały na wejście w tą rolę, co spowoduje, że każdy beneficjent, każdy mieszkaniec każdej gminy będzie mógł z tego skorzystać, bo w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby włodarz jakiejś gminy stwierdził, że nie da szansy swoim mieszkańcom, nie ułatwi mieszkańcom wejście do programu Czyste Powietrze, gdzie dostaną finalnie około 1500 zł brutto na taki bon energetyczny.
1: Czyli to będzie kwota określona w tym bonie,
0: tak.
1: No bo tutaj pojawiały się też postulaty, żeby ten audyt jednak mógł być przeprowadzony bezpłatnie, żeby ten bon pokrywał całą kwotę audytu.
0: No raczej tego byłoby trudno to zrealizować, tym bardziej zauważamy jedno, że w każdej sytuacji, jakikolwiek by to nie był program, w sytuacjach, gdy pojawia się dotacja, to zawsze ceny danych usług idą w górę. Mhm. Mamy przykład rowerów elektrycznych, gdzie zapowiadaliśmy, że najprawdopodobniej uda nam się dofinansować rowery elektryczne z programu, z funduszu modernizacyjnego. Po tej informacji w ciągu miesiąca ceny wszystkich rowerów elektrycznych poszły kilkadziesiąt procent w górę. Jak później się okazało, że jednak fundusz modernizacyjny nie wyraził zgody na sfinansowanie tego działania, ceny poszły w dół, więc widzimy ewidentnie, że dotacjami mamy bardzo duży wpływ na ceny usług na rynku, więc dlatego też nigdy nie zapewnimy stuprocentowego pokrycia w audycie, ale na pewno będzie to duże uproszczenie dla poszczególnych osób, tym bardziej, że musimy pamiętać, że audyt jest kosztem kwalifikowanym. Czyli w sytuacji, nawet jeżeli by się okazało, że dany audyt będzie kosztował 2000 zł, dofinansowanie nasze będzie około 1500 zł, 500 zł wyłożymy swoje, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli rachunek na 2000, to całość tej kwoty będzie w dofinansowaniu rozliczona, w zależności od poziomu dofinansowania, czy to będzie 100%, 70%, czy to 40%.
1: Panie prezesie, a może jest tak, jak wspomniałem na początku, program działa już od 8 lat, no i ci, co bardziej przedsiębiorczy Polacy, już z tego programu skorzystali.
0: Dokładnie.
1: Te prace najpilniejsze zostały wykonane, no i teraz trzeba dotrzeć raz do tych, którzy może nie interesują się aż tak bardzo to, co mogą dostać. Dwa, być może no, nie mają takich umiejętności, zasobów, czegokolwiek, albo właśnie w ich gminie nie ma operatora, który przybliży tak. im ten temat. Może właśnie no, w te
0: to jest właśnie bardzo ważny temat, który pan poruszył, bo cały czas słyszymy, że ilość wniosków spadła. Ale nie oszukujmy się, te najprostsze inwestycje już dawno zostały zrobione, bo to i firmy wykonawcom na tym zależało, miały swoich przedstawicieli handlowych, które jeździły i wyszukiwały takie smaczki, no bo jednak...
1: Dane też mówią same za siebie, ponad pół miliona inwestycji, tak?
0: Tak.
1: Kompleksowych modernizacji.
0: Dokładnie tak, już zostało zrobione, więc ja nawet rozmawiałem z włodarzem gminy Rybnik, który też mówi, że u niego bardzo spadła ilość. Ja mówię, no tak, ale pan był pionierem, większość inwestycji została już zrobione. W tej chwili zostają to inwestycje najtrudniejsze, na których i wykonawcy zarobią mniej, więc też niechętnie w to wchodzą. Z drugiej strony zostały ukrócone źródła ciepła, no bo musimy pamiętać, nie ma już w tej chwili kotłów na gaz. A nawet z tych właśnie statystyk i z tych badań, które były robione, no to 72% osób mówi, że nie wejdzie do programu Czyste Powietrze, ze względu na to, że nie ma już źródła gazowego. No więc widać ewidentnie, że jest to jakaś bariera.
1: Cały czas ludzie myślą, że ta pompa ciepła elektryczna to też wiąże się bardzo,
0: tak,
1: z bardzo dużymi kosztami.
0: Dokładnie tak, więc w tym wypadku mamy tą sytuację. Mamy też drugą sytuację taką, że beneficjenci jednak muszą ponieść jakiś swój koszt. W sytuacjach kompleksowej termomodernizacji, gdzie mówimy o dofinansowaniu ponad 170-tysięcznym w formie darowizny, nawet jeżeli to jest 100% kosztów kwalifikowanych, to mamy podatek VAT, którego jest 12 tysięcy złotych. Więc jednak dana osoba musi mieć zagwarantowany własny wkład 12 tysięcy, a to nie jest mało. Mhm. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wzięcia czy to kredytu, czy to też innego dofinansowania, czy to przez samorządy, czy przez urzędy marszałkowskie, no to jednak jest dosyć duże obciążenie i wiele osób w tej chwili gromadzi te pieniądze, żeby móc włożyć ten wkład własny. I to też powoduje, że jednak tych wniosków jest dużo mniej. I to, co wspominałem wcześniej, choćby ta ilość własności, 1/15 było prościej. W tej chwili wiadomo, musisz naprawdę potrzebować tego dofinansowania, musisz spełniać te wszystkie warunki, żeby wejść do tego programu, ale dzięki temu wiemy, że te osoby nie będą nigdy oszukane, że faktycznie każdy pieniądz, który wejdzie do tego programu, będzie pieniądzem dobrze wydanym przez nasze państwo, a nam przede wszystkim o to chodzi, żeby była racjonalność wydatków z pieniędzy publicznych, z naszych podatków.
1: I za rozmowę bardzo dziękuję. Moim gościem był Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dziś

0: Dzisiejszego gościa, a z nami dziś doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowym stylu życia, bo słyszymy to pojęcie właściwie nieustannie. Jesteśmy zachęcani do zdrowego stylu życia, ale ja chciałam zapytać, czym jest ten zdrowy styl życia? Co musimy robić, no, żeby spełnić pewne kryteria, warunki, żeby nasze życie było długie, ale długie w zdrowiu i szczęściu?
1: Zdrowy styl życia to rzeczywiście bardzo obszerny temat i można byłoby poświęcić dużo czasu, żeby odpowiednio i szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę każdy pacjent jest inny i każdemu ta recepta na zdrowy styl życia będzie przepisywana nieco inaczej.
0: Naprawdę? Myślałam, że jest jeden schemat.
1: Generalnie jakiś ogólnik jest, ale do każdego pacjenta zawsze mówię, że powinniśmy podchodzić indywidualnie. Każdy ma różne obciążenia rodzinne. Każdy ma dodatkowe choroby współistniejące, bądź potencjalnie może takie mieć właśnie, biorąc pod uwagę czynniki genetyczne czy środowiskowe. W związku z tym oczywiście dla każdego będzie to samo zalecenie, czyli nie palimy papierosów, prawda? To jest jasne i tutaj jakby bezwarunkowo każdy pacjent takie zalecenie, taką informację powinien usłyszeć. Cieszy to, że rzeczywiście coraz mniej pacjentów deklaruje palenie papierosów.
0: Ale ja zauważyłam jedną rzecz, coraz mniej deklaruje palenie papierosów, ale właśnie, tak, ale okazuje się, że tak. Niektórzy myślą, że jeżeli to są te jakieś plastikowe urządzenia, to już nie jest palenie.
1: Tak. I właśnie tu jest ta pułapka, bo no, o ile jesteśmy wyczuleni na ten zapach nikotyny i to jesteśmy w stanie też prawda, jakby
0: wyłapać,
1: to tutaj niestety pacjenci często też nie powiedzą, no bo właśnie tego tak nie czuć, tego tak nie widać, nie zmienia kolorów tak, prawda, zębów czy cery, bo u palacza wieloletniego to przecież takie cechy się pojawiają. Więc jakby no to nie palenie papierosów. To jest jedna kwestia. Kolejna, zdrowy styl życia, to higiena snu. To, co też podkreślamy, to jest być może proste zalecenie, prosty czynnik, ale to też jest istotne, żeby wysypiać się odpowiednią liczbę godzin. I dla każdego pacjenta też odpowiednia to może być różna. To też, żeby właśnie wstawać wypoczętym po odpoczynku nocnym. Po to też, żeby, nie wiem, informacja, żeby mieć zacienione okna, rolety, zasłony, żeby jednak ta atmosfera była spokojna, żeby przed zaśnięciem nie mieć tego światła przed oczami, czyli nie używać telefonów, prawda, w łóżku. Więc to też są takie informacje, bo wyspany pacjent to też jest inaczej zregenerowany, inaczej koncentracja jakby wygląda kolejnego dnia. Więc powiem też jakby z punktu widzenia nie tylko lekarza rodzinnego, ale endokrynologa. Często pacjenci zgłaszają się do endokrynologa ze schorzeniem, no z objawem zmęczenia. I to często jest taki jedyny objaw, który powoduje, że zapukają do naszych drzwi i szukają pomocy. Więc też należy, poza tym, że zlecimy badania, przeprowadzimy wywiad, wykluczymy różne choroby endokrynologiczne, to też takie podstawowe rzeczy, o które powinniśmy pytać, typu, czy właśnie jest ten czas na odpoczynek, czy jest ten odpowiedni balans, prawda, odpoczynek, praca, ale też odpoczynek nocny, czy po nocy pacjent czuje się wyspany, wypoczęty, bo to znaczy, że też ten odpoczynek być może nie był odpowiedni.
0: O ile o niepaleniu mówimy dosyć często, o tyle ten zdrowy sen czy higiena snu jest takim dosyć nowym pojęciem, tak. Bo gdzieś tam cały czas pokutuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś śpi krótko, to znaczy, że ma bardzo sprawnie działający umysł. Ja pamiętam, że kiedyś mówiło się, że najwybitniejsi intelektualiści na przykład mieli krótki sen, nobliści spali po 3-4 godziny. Niektórym się wydawało, że to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu im krócej, tym nawet lepiej, to znaczy szybko się regeneruje. Jestem sprawny intelektualnie. Bzdura, prawda?
1: No to też właśnie, to mówię, to są tematy bardzo indywidualne, ale organizm musi mieć odpowiedni czas na regenerację. I jeżeli jesteśmy w stanie przez krótki czas funkcjonować właśnie w takim tempie, to gdzieś pewnie po jakimś czasie może się okazać, że to ma swoje konsekwencje. Więc jakby, a zawsze starajmy się patrzeć długofalowo, prawda? No bo to jednak będzie miało bardziej pozytywny wydźwięk w przyszłości.
0: Ale ja przyznam, że nie spotkałam się w gabinecie lekarskim z pytaniem o sen. Rozumiem, że jest to też pewna nowa tendencja, która się pojawia i która powinna być takim standardem, czyli zapytanie o zmęczenie.

0: nie o, o to, jak śpimy.
1: Bo to też pytanie jest o jakość życia, prawda? To nie tylko poszukujemy chorób konkretnych, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, ale czasami też bądźmy dla pacjenta osobą, która wysłucha, która jest po to, żeby nie oceniać tego pacjenta w gabinecie, która przeanalizuje dokładnie zgłaszane objawy, bo czasami właśnie może takie proste rzeczy będą stanowiły jakieś rozwiązanie na trudne, wydaje się, sytuacje. Więc tak jak mówię, my nie oceniamy. Dobrze by było, gdybyśmy mieli czas dla tego pacjenta porozmawiać, bo ten wywiad, ta rozmowa z pacjentem jest niezwykle istotna. Bo to, co to książka, podręczniki, prawda, to oczywiście jedna kwestia, ale zawsze słuchajmy objawów pacjenta. To, co on mówi, co się zmieniło w jego życiu. I często zdarza się, że na pierwszej wizycie też pacjent nie będzie aż tak mocno otwarty w stosunku do lekarza i nie powie o wszystkich problemach, dolegliwościach. Bo często też się pytamy, czy jest jakiś stres nowy, który się pojawił w życiu, który może mieć na to wpływ. Czasami to też jest budowanie zaufania w tej relacji i na to też czasami potrzeba czasu, więc nie oczekujmy też, że w czasie tej jednej wizyty uda się być może wszystkie tematy ustalić, czy wszystkim tematom sprostać. Naprawdę to zaufanie w kontakcie lekarz-pacjent jest niezwykle istotne, a na to też czasami potrzeba czasu. I to też ja widzę jakby z praktyki własnej, że im częściej pacjenci przychodzą, w sensie im dłużej ich znam, to też otwierają się, jakby mówią o swoich sytuacjach też i życiowych, prawda, które być może na początku, podczas pierwszej wizyty będą trudne do opowiedzenia, a później w miarę upływu czasu właśnie to jest zupełnie inna perspektywa, ale to jest to, że to, co usłyszymy w gabinecie, zostaje tylko w gabinecie.
0: Ciekawa układanka, bo do tej pory trochę wydawało się nam, że ten obraz zdrowia pacjenta to jest taki obraz na podstawie badań laboratoryjnych. Patrzymy szerzej, prawda? Lekarz dziś patrzy szerzej.
1: Tak, staramy się właśnie podejść holistycznie do pacjenta. Nie tylko jakby patrzymy, no endokrynolog, sprawdzamy hormony tarczycy, prawidłowe, ale też uważa się, że nawet wartości te referencyjne, które mamy od do, prawda? To nazywamy wartościami referencyjnymi, że dla jednego pacjenta, jeżeli będzie miał wyniki na przykład w górnej granicy wartości referencyjnych, to już będzie za wysoko. Więc też postarajmy się podejść bardzo indywidualnie. Też się zdarza, że na przykład u jednego pacjenta będą wyniki nieprawidłowe i on się będzie tym denerwował, ale od tego jesteśmy, żeby powiedzieć, tak właśnie interpretujemy, że nie wszystkie, niektóre badania są takie, że zgadzamy się, żeby one były poza tymi granicami. I też jest informacja bardzo istotna, żeby pacjentowi to spokojnie wytłumaczyć, bo jak on to zrozumie i on będzie jakby miał pewien zakres wiedzy w tym temacie, to naprawdę współpracujący pacjent to jest pacjent, który zna też swoją chorobę, umie o niej opowiedzieć i też na przykład kiedyś umawiam na wizytę kontrolną. Najemy jakiś zakres czasu, żeby się pacjent pojawił, ale zawsze też mówimy, jednak spotkajmy się wcześniej, gdyby pojawiły się jakieś nieprzewidziane dotychczas sytuacje, objawy, coś by pana, panią zaniepokoiło, zapraszamy oczywiście wcześniej. Więc to też jest taka informacja, że pacjent czujnie obserwuje sam siebie. On też jest doskonałym informatorem i mówi nam właśnie, co jest nieprawidłowego.
0: Niepalenie, zdrowy sen i odpowiedni wypoczynek. Też jakby taka czujność sama pacjenta. Co jeszcze składa się na tą układankę zdrowego stylu życia?
1: Masa ciała. To, o czym teraz bardzo często mówimy i właśnie też mówmy głośno, że otyłość jest chorobą przewlekłą i jest jednostka rozpoznania właśnie otyłość prosta. To też jakby przywrócenie prawidłowej masy ciała u pacjenta z nadwagą czy u pacjenta z otyłością może powodować, że po pierwsze będzie mógł obniżyć dawki leków na nadciśnienie, które stosuje, bądź nawet je zupełnie wyeliminować. Nie będzie miał bezdechów w nocy, czyli ten taki obturacyjny bezdech podczas snu również może być wyeliminowany. I to nie jest tylko kwestia, że przeszkadzam osobie, która śpi obok moim chrapaniem, ale te bezdechy powodują to, że pacjent jest niedotleniony w ciągu nocy, wybudza się w tym niedotlenieniu. Co więcej, ten właśnie sen jest nieefektywny wówczas, no bo te niedotlenienia nas wybudzają, więc zmęczenie kolejnego dnia jest bardzo duże. A co więcej, bezdech senny jest czynnikiem ryzyka zawału serca czy udaru mózgu, więc to też jakby otyłość ma ogromne konsekwencje. Jest też czynnikiem ryzyka nowotworów, prawda? Nowotworu raka jelita grubego, raka pęcherza moczowego, raka trzonu macicy, raka piersi. Więc poza tym, że może powodować zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Wiemy też, że często ortopeda mówi, proszę zredukować masę ciała i wtedy będziemy rozmawiać.

0: rozmawiać na temat dalszego leczenia. Zawał serca, nadciśnienie, czyli choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zaburzenia gospodarki węglanowej. To wszystko to jest, czyli to jest choroba i jej powikłania. W związku z tym ten zdrowy styl życia to także niedopuszczanie do nieprawidłowej masy ciała poprzez odpowiedni styl życia, czyli odżywianie, odpowiednie odżywianie. To jest to, często ta dieta, jakby też nie lubię tego sformułowania dieta, bo to też się czasami kojarzy
1: z ograniczeniem.
0: Do jakiegoś czasu, prawda? Do wakacji, do Sylwestra. A to nie o to chodzi, że dieta to jest ten mój styl życia, tak, że ja wiem, co wybrać, wiem, jakie produkty są dla mnie korzystne, które dostarczą mi składników odpowiednich dla mojego funkcjonowania, a nie tylko będą objętością, tylko będą dla mnie odpowiednie. I to jest to właśnie, żebyśmy odpowiednio dla siebie, bo często pacjent z nietolerancją laktozy będzie miał inne wybory na swoim talerzu. Pacjent z nietolerancją glutenu będzie miał inne wybory. Więc jakby tutaj też nie można powiedzieć, że jeden ogólny schemat. Oczywiście regularne odżywianie, mądre odżywianie. I to jest ten sposób żywienia.
1: Czyli niepalenie, sen, świadomość, samoświadomość pacjenta, kontrolowanie wagi, bo mówimy o otyłości zarówno poprzez dietę, ale nie traktowaną jako system ograniczeń i coś, co jest określone w czasie, tylko w ogóle system wyboru dostosowany do każdego pacjenta. Ale rozumiem, że jeżeli mówimy o chorobie otyłościowej, to od jakiegoś czasu mówi się, to nie tylko odżywianie, to jest czasami włączenie farmakoterapii, bo bez tego się nie
0: da. Tak, ale zanim farmakoterapia, to jakby jest część dodatkowa. Najpierw przejdźmy jeszcze, wykorzystajmy temat niefarmakologicznych metod, bo nie powiedziałyśmy o wysiłku fizycznym. I tutaj czasami zachęcamy pacjentów. Ja wiem, że ktoś, kto nie był w takim regularnym wysiłku fizycznym, zacząć ćwiczyć, prawda, zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, jest na początku ciężko. I to też jest naszą rolą, żeby z pacjentem porozmawiać i wytłumaczyć mu, jak to jest niezwykle istotne i jakie to będzie miało przełożenie na późniejsze lata. Zbudowanie dzisiaj masy mięśniowej to będzie wielkie podziękowanie dla nas samych za te 20-30 lat. To żadna tabletka, żadna farmakologia nam tego nie da. To jest nasz czas wypracowany, nasza konsekwencja, nasza motywacja. I naprawdę za każdym razem powtarzajmy pacjentowi, jak on będzie to słyszał, zachęcajmy do tego aktywnego wysiłku fizycznego. Na początku małymi kroczkami. Nie idźmy od razu po ciężary, po nie wiadomo jakie maratony. To nie o to chodzi.
1: Na początku... pani doktor też na własnym przykładzie to pokazuje. Bo ja tylko zdradzę, że pani doktor zaraz po tej audycji pędzi grać w tenisa, więc jest sama rewelacyjnym przykładem na to, że da się, nie wiem, pogodzić pracę zawodową z aktywnością fizyczną i wie pani doktor, o czym mówi. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważnym elementem dnia.
0: I podkreślajmy o tym, że regularna, czyli mówmy, chociaż zacznijmy 3 razy w tygodniu, tak żeby pacjent później poczuł, że mu tego brakuje, bo później te endorfiny, które się wytwarzają, to takie pozytywne zmęczenie będzie miało naprawdę bardzo dobre przełożenie na samopoczucie pacjenta. Przecież później sen też będzie lepszy. I cały czas jesteśmy, prawda, jakby wokół tego samego tematu.
1: To nie znaczy, że zamawiając do aktywności fizycznej od razu ktoś nas namawia na intensywny crossfit albo na przebiegnięcie maratonu. Mówimy o drobnych kroczkach. Czasami niektórym wydaje się, że nie mają czasu ani przestrzeni na te drobne kroczki, bo pokutują wciąż takie mity, że dla zdrowia musimy przejść 10 tysięcy kroków. Już właściwie wiemy, że nie.
0: Zacznijmy od czegoś, tak? I stopniowo zwiększajmy sobie te własne wyzwania, prawda? Niech dla nas, nie, dla każdego może być wyzwanie czymś innym. Czasami też mówię, niech każdy sobie odnajdzie się w sporcie, który jemu sprawia przyjemność. Dla jednego to będzie rower, dla drugiego to będzie basen, więc jakby niech każdy poszuka czegoś, w czym się będzie czuł dobrze i nie będzie to dla niego przymuszaniem, prawda? Tylko będzie czuł w tym przyjemność. Najtrudniej jest zacząć, naprawdę, ale później już wejść ten rytm, tak żeby było poczucie, że no jejku, dzisiaj mi tego brakuje. I zacząć od tych 15 minut. Staram się pacjentom powiedzieć, że ja naprawdę rozumiem. Też jestem mamą, pracującą mamą i wiem, że muszę też zadbać o dom i wiem, ile czasu to wymaga, jakby ile czasu musimy na to wszystko poświęcić. Natomiast te 15 minut dziennie, to nawet obejrzyjmy ten jakiś serwis informacyjny czy podsumowanie dnia sportowego właśnie na przykład na rowerze albo w jakichś krótkich podskokach, prawda? Albo można włączyć nawet, nie wiem, często też są takie aplikacje, które nas wspierają w takim zakresie. Więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo.
1: Co jeszcze wkładamy do tej układanki zdrowego stylu życia? Bo będę to powtarzała jak mantrę i mam nadzieję, że każdemu to gdzieś tam zostanie w głowie. Mówimy o niepaleniu, mówimy o śnie i odpoczynku, mówimy o takiej samoświadomości, że trzeba się badać. Mówimy o walce z chorobą otyłości.

0: żywnościową poprzez wybory na talerzu, poprzez aktywność fizyczną, ale miałyśmy wrócić też do
1: właśnie,
0: tej farmakoterapii.
1: Dokładnie, bo to, co powiedzieliśmy, musimy się badać i o tym leczeniu, tak? Więc, dlatego powiedziałam na samym początku, to jest tak szeroko.

0: rozmawiając z pacjentem i dokonując tego wyboru. Więc farmakologia to daje nam taki początek. To pacjent ma pewną... To też ułatwia dojście do pewnego celu, prawda? Pamiętajmy, że otyłość, to co powiedziałam na początku, to jest choroba i ją należy leczyć. Sięgajmy po metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Nie bójmy się ich. Ja często dostaję pytanie w gabinecie, no dobrze, a co z działaniami niepożądanymi, pani doktor? I często mówię, no na dzisiejszym etapie wiedzy mamy taką świadomość, że działania niepożądane leków są dużo, dużo mniejsze niż działania niepożądane otyłości i jej powikłania.
1: Bo to jest śmiertelna choroba w wielu
0: dokładnie,
1: przypadkach.
0: Dokładnie. Natomiast te leki, które mamy dostępne aktualnie, najczęściej mogą dawać zaburzenia w zakresie przewodu pokarmowego, nudności, biegunki, odbijania, prawda? To, o czym musimy też uprzedzić pacjenta, żeby nie był zaskoczony. Jeżeli on będzie uprzedzony, że to są też objawy, które pojawiają się, mogą się pojawić na początku terapii, w miarę upływu czasu, zwykle one ustępują, to pacjent też jest inaczej przygotowany do tego. Oczywiście też mówimy o różnych działaniach niepożądanych, które mogą się pojawić niezwykle, niezwykle rzadko, w promilu, prawda? Ale to też mówimy pacjentowi, no ale mamy to zagrożenie otyłości, tak? Choroba potencjalnie śmiertelna, więc co wybieramy, tak? No życie to jest generalnie nasze decyzje, nasze wybory. Jakich podejmujemy, takie mamy później konsekwencje.
1: I nie jest to droga na skróty, to jest po prostu walka o zdrowie i życie. Powtarzamy znów, niepalenie, sen, samoświadomość, leczenie choroby otyłościowej, odpowiednie wybory na talerzu, aktywność fizyczna, ale jeśli taka jest decyzja lekarza, to również farmakoterapia w walce z chorobą otyłościową. Co jeszcze? Gdy zaczęłyśmy mówić o niepaleniu, to pomyślałam sobie również, że warto, mówiąc o zdrowym stylu życia, wspomnieć, że według obecnej nomenklatury również nie picie alkoholu, bo każda dawka alkoholu
0: oczywiście
1: to trucizna.
0: Każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Każda dawka alkoholu jest trucizną i to też znowu, to też jest bardzo ważny element stylu życia. Unikanie alkoholu. I to też jakby znowu nasze wybory, prawda? To też jest kwestia podejmowania tych wyborów. Znowu unikamy papierosów, unikamy alkoholu. Papierosy to też jakby znowu temat, który też ma niebierne, prawda? To też ma znaczenie, więc jakby wybieraj i te środowiska, w których się poruszamy.
1: Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiejszym gościem była doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami pan Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, w ostatnim czasie słyszymy o pumie na Pomorzu, o emu pod Lublińcem, o poszukiwaniach kangura na Podkarpaciu i zastanawiamy się, skąd te wszystkie egzotyczne zwierzęta.
4: Ja nad jeziorem szczytnie widziałem białego szczura, który być może jest naturalną mutacją, ale raczej prawdopodobne, że jest po prostu zwierzęciem wyrzuconym, wypuszczonym, albo takim, które uciekło z hodowli. Mhm. My tych hodowli niestety coraz więcej mamy. Widać, że no, w wypadku pumy, no to musiała być jakaś nielegalna hodowla z tego powodu, że na hodowanie takich zwierząt wymagane jest specjalne zezwolenie. No ale to będzie, ten problem będzie narastać. On nie dotyczy tylko Polski, on jest widoczny w wielu krajach europejskich, ale także w Ameryce Północnej, gdzie po prostu no, egzotyczne zwierzęta są wypuszczane. I to za mojej pamięci to już tak trwa od lat 90., kiedy był taki bardzo duży przemyt, szczególnie gadów.
3: Ale to jest fanaberia tych, którzy sobie chcą sprawić takie zwierzę i te zwierzęta z hodowli uciekają? Czy to jest tak, że ktoś dostaje w prezencie takiego zwierzaka i później się okazuje, że nie daje rady się nim opiekować i wypuszcza do lasu?
4: To mogą być wszystkie rzeczy, począwszy od fanaberii i ucieczki, skończywszy na wypuszczaniu, bo nie daje sobie rady, bo myślę, że takie zwierzę da sobie lepiej, że zwracamy mu taką w cudzysłowie wolność, tylko trzeba pamiętać, że te zwierzęta, wszystkie zwierzęta z hodowli, no, są niedostosowane do życia na wolności.

0: powiem, no w wypadku szczura, no to oczywiście nie będzie to problem, znaczy będzie to problem dla tego biednego zwierzęcia, ono może mieć jakieś nieprzyjemne rzeczy, chociaż też nie do końca, natomiast no, ono zapewne zostanie po prostu zjedzone. Na przykład w wypadku pumy, czy w wypadku różnego rodzaju obcych gatunków inwazyjnych, no to możemy mieć duże problemy dla ludzi albo dla przyrody. I proszę pamiętać, że wiele gatunków inwazyjnych, które mamy, no to są takie właśnie wypuszczane przez nas z dobrego serca zwierzaki. Tego nie należy absolutnie robić.
1: Te pumy ostatnio były dwie, co może wskazywać
0: nie, jedna,
1: na to?
0: Jedna na
1: ta
0: pewno.
1: Na Pomorzu.
0: Tak, ta druga puma, to się po prostu była taka pumomania już.
1: Aha,
0: to bardzo
1: czyli wszystko nam się z pumą skojarzyło.
0: Tak, jak przyjechała jedna puma, to później ktoś po prostu na fotopułapce miał zwykłego kota. Ja widziałem te zdjęcia, ale ja to pół biedy widzieli te zdjęcia eksperci z Instytutu Biologii Ssaków, pan w Białowieży, między innymi profesor Kowalczyk, no to po prostu kot. Chociaż to było widać na tym zdjęciu, że liście, które są za tą rzekomą pumą, są wyjątkowo duże, czyli ta puma jest wyjątkowo mała.
1: Ta puma na Pomorzu, jej się trzymajmy, bo to był rzeczywiście temat, który powracał w serwisach informacyjnych, nie schodził z czołówek gazet. Pewnie również dlatego, że mamy sezon ogórkowy, chociaż politycy też tam sporo tematów do rozmowy dostarczają, no ale zwykle bywa także latem, o takich przypadkach mówi się więcej. No to rzeczywiście postrach w tamtejszych lasach, bo z jednej strony mówi pan o tym, że to jest bardzo ryzykowna sytuacja dla tego zwierzęcia, ale przecież trudno się dziwić okolicznym mieszkańcom czy turystom, którzy tam przyjeżdżali wypoczywać, no, że padł na nich blady strach, bo to drapieżnik.
0: Oczywiście, że tak, że to jest drapieżnik. To trzeba pamiętać, że po pierwsze te drapieżniki wyjątkowo rzadko atakują ludzi, nawet jak są dorosłe, a to była młoda puma. Była młoda puma, więc ona naprawdę, szansa, żeby komuś zrobiła krzywdę, była niewielka, aczkolwiek no, jakaś zawsze była.
1: Na czym polega trudność w odłowieniu takiego osobnika?
0: No przede wszystkim na lokalizacji.
1: Trzeba znaleźć.
0: To jest trudne. Druga rzecz, to mi opowiadała Katarzyna Lesner, która brała udział w akcji tego odłowienia tego. No to jest, tutaj trzeba użyć broni Palmera. Zresztą tu od razu powiem, że gdyby ktoś się znalazł, to chciałby zasponsorować taką broń właśnie dla Kasi, która ma takie akcje, to by było wspaniale. Ja służę jakby co kontaktem z Katarzyną. Chodzi też o to, żeby to zrobić odpowiednio i tego zwierzęcia nie uszkodzić. To znaczy strzela się z broni, która jakby ta strzałka uderza środkiem usypiającym, więc trzeba dobrać odpowiednią ilość do wagi zwierzęcia. To jest już pierwsza trudność, tym bardziej jak się widzi tylko to zwierzę na zdjęciach, prawda? Druga rzecz to jest taka, że z tej broni niezbyt łatwo się strzela, tak? To nie jest broń palna, tylko to jest na sprężone powietrze. Trzeba to odpowiednio ustawić, no więc to jest naprawdę to, jak ona została odłowiona i jak szybko została odłowiona, no to jest naprawdę naprawdę wspaniały majstersztyk. I tutaj naprawdę duży szacunek dla Katarzyny i dla wszystkich, którzy brali udział w tej akcji. Ona została przeprowadzona bardzo profesjonalnie.
1: Potem to zwierzę trzeba zbadać, a potem trzeba coś z nim zrobić, no zapewnić mu byt godny.
0: To zwierzę z azylu Katarzyny trafiło do ZOO w Poznaniu. Mhm. Będą podejmowane decyzje, gdzie ono się znajdzie.
1: I każdorazowo przypadek takiego odłowionego, egzotycznego osobnika w polskich lasach właśnie znajduje taki finał?
0: No nie, myślę, że większość tych zwierząt jednak po prostu umiera, że to jest tak, że one po prostu nie dają rady. Dopóki jest lato, to oczywiście mogą mieć się świetnie, natomiast później umierają. Oczywiście część takich tutaj, bo my zwracamy uwagę na pumę, ale mamy na przykład potężną ilość wypuszczanych żółwi czerwonolicych, tych północnoamerykańskich, które akurat sobie no, świetnie dają radę, no i zagrażają naszym rodzinnym gatunkom, więc to jest bardzo, bardzo różnie, ale w wypadku podejrzewam, że emu nie przetrwa w naszych lasach. Jednak to jest po prostu jednak bardzo dalekie od jego naturalnego środowiska.
1: Mówi pan o tym, że taki żółw czerwonolicy, tak, może zagrażać naszym rodzimym gatunkom, a może to jest tak, że pojawienie się

0: takich egzotycznych zwierząt wzbogaca to, co dzieje się w naszej przyrodzie? Pytam prowokacyjnie.
1: Absolutnie nie. Oczywiście były takie poglądy gdzieś tam w XIX wieku, tak zwane wzbogacanie przyrody. Natomiast musimy pamiętać, że nasze gatunki rodzime są bardzo, bardzo delikatne. Taki obcy przybysz, jak wchodzi, że tak powiem, jak wchodzi w nowy teren, to on jakby wchodzi z bardzo, ja to nazwę tak, z czystym rachunkiem. Tu nie ma pasożytów, tu nie ma drapieżników, które, że tak powiem, zagrażają naszym rodzimym gatunkom, więc on po prostu wchodzi jakby doładowany, taki turbo doładowany i ma po prostu wielką, wielką, wielką przewagę nad rodzimymi gatunkami. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Także pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nigdy, nigdy nie wypuszczali takich zwierząt. Jeżeli komuś się nudzi, jeżeli ktoś komuś się wydaje, że nie daje rady, to nie się skontaktuje z jakąś fundacją, która przyjmuje takie zwierzęta. I to dotyczy zarówno gadów, jak i innych egzotycznych zwierząt. Bo to możemy zrobić bardzo wielką krzywdę temu zwierzęciu, to po pierwsze, a po drugie możemy bardzo wielką krzywdę zrobić naszej rodzimej przyrodzie.
0: My tutaj apelujemy do rozsądku zdrowego właścicieli.
1: To także są przepisy.
0: No właśnie, czy ktoś nad tym panuje z takiego poziomu bardziej oficjalnego?
1: No, powiem tak, teoretycznie powinny się tym zajmować regionalne dyrekcje ochrony środowiska, ale my niestety nie mamy służb terenowych, które by się mogły zajmować tym w terenie. Sprawy IGO, czyli inwazyjnych gatunków obcych, są zrzucone na samorządy lokalne. Także, że tak powiem, nie muszą się tym zajmować. Mają mnóstwo innych spraw na głowie. Więc tak to wygląda.
0: A identyfikacja, lokalizacja takich nielegalnych, ewentualnych hodowli, o których także już mówiliśmy w naszej rozmowie?
1: Tym powinna się zajmować policja i służba celna, która odpowiada za CITES, czyli za konwencję waszyngtońską, bo wiele z tych gatunków to są też gatunki zagrożone. No i też pamiętajmy, że musi być, jeżeli mamy gatunki uznane za niebezpieczne, tutaj też jest puma, ale też inne zwierzęta, w tym wiele gadów, no to taka hodowla musi być zarejestrowana i spełniać odpowiednie warunki.
0: A jeżeli nie, no to wtedy konsekwencje.
1: A jeżeli nie, to wtedy policja i konsekwencje, i to jest łamanie prawa, to jest, no, nie wiem, czy nie jest zagrożone karą więzienia.
0: Rozmawiamy, panie redaktorze, o tych egzotycznych zwierzętach, które bywa, że sieją postrach w naszych lasach. Ostrzegamy wtedy również za naszym pośrednictwem i mówimy o tym, jak się zachować przy takim spotkaniu z taką pumą, która jest już przysłowiowa. A co z tymi rodzimymi gatunkami drapieżnymi?
1: No, z rodzimymi to przede wszystkim zachwycajmy się, kiedy je spotkamy. To po pierwsze, ktoś się nie pyta, jak się zachować, kiedy spotkamy wilka czy niedźwiedzia. To ja mówię, zachwyćcie się, bo to może być chwila. Ale też pamiętajmy o tym, żeby zachowywać się odpowiedzialnie, to znaczy na przykład nie otaczać takiego zwierzęcia, nie zbliżać się na tyle, żeby ono przerywało czynność, którą robi, na przykład je albo odpoczywa. To nie chodzi tylko o, albo nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo, bo umówmy się, no po prostu ataki tych zwierząt, już nie mówiąc o atakach śmiertelnych, no to jest jakiś margines marginesów. Nawet jeżeli one są bardzo medialnie omawiane, tak jak ten ostatni atak niedźwiedzia w Bieszczadach, który ja podejrzewam, że po prostu był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. I tyle. Natomiast szanujmy prywatność tych zwierząt. Pamiętajmy o tym, że dzikie zwierzęta, no one naprawdę to ich życie nie jest łatwe, więc dodawanie im stresu, odrywanie ich od różnych czynności nie jest dobre. Natomiast obserwowanie z odpowiedniej odległości jest po prostu zawsze przepiękną przygodą i ja to wszystkim polecam. Zapraszam Państwa na oglądanie Żubrów w Puszczy Białowieskiej, czy też, nie wiem, chociaż ja ostatnio łosia widziałem w Warszawie.
0: No i ostatnio dziki, również w Warszawie, i to nie gdzieś na peryferiach, ale prawie w centrum miasta. I też zastanowiłam się, jak zachować się w takiej sytuacji.
1: Trzymać dystans, nie prowokować, ale przede wszystkim też nie dokarmiać. Ja myślę, że duża część problemów z dzikami w miastach to jest po pierwsze to, jest to, że one mają pokarm. Też inna sprawa, że myśmy je dotychmiast wpędzili. Jest ciągle trwa niezwykle wysoki odstrzał dzików poza miastami. No a to są inteligentne zwierzęta, które po prostu wiedzą, że trzeba się po prostu przemieścić, jak każdy, po prostu w bezpieczny teren.
0: Czyli okazuje się, że miasto jest bezpieczniejsze teraz dla dzików niż las
1: czy pola, gdzie trwa bardzo bezwzględnie.

0: pełny odstrzał ze względu na ASF. No i to jest po prostu coś, no coś, co niezwykle też źle wpływa na naszą przyrodę, ten brak dzików w lasach. To można ciągnąć i mi jest szalenie przykro, że na politykach przemysł mięsny wymusił takie radykalne działania, które godzą w dobro tych zwierząt, godzą w ekosystemy i godzą też jakby w komfort życia ludzi w miastach.
1: No tak, to jest również moje osobiste doświadczenie, dzieciństwo
0: chociaż
1: i młodość.
0: Ja
1: panie redaktorze, spędziłam w Otulinie, Puszczy Kampinoskiej i dzika nie widziałam, a teraz, kiedy mieszkam w Warszawie, nieraz zdarzyło mi się w mieście takie osobniki spotkać.
0: Trwa, i to jest dla mnie skandaliczne, wciąż trwa bardzo wysoki odstrzał dzików w Kampinoskim Parku Narodowym ze względu na ASF. I to jest po prostu coś bardzo złego. Gdzie one mają się podzieć, jak, jeżeli w tym lesie po prostu nawet w Parku Narodowym nie prześledujemy?
1: Co z niedźwiedziami i wilkami w Bieszczadach? Bo też pojawiły się takie informacje u progu sezonu urlopowego. Uważajcie, nie jedźcie w Bieszczady, bo tam jest niebezpiecznie.
0: To strasznie nakręcają politycy, szczególnie politycy Konfederacji. To jest po prostu skandaliczne. Skandaliczne, powiem tak. Ja powiem od razu, to znaczy, jeśli chodzi o niedźwiedzie, to tak naprawdę trzeba zarządzać populacją ludzi, w sensie takimi ich zachowaniami, a nie niedźwiedziami. W Bieszczadach mamy ciągle nierozwiązany problem z odpadami. Mamy potężne dokarmianie różnych zwierząt i przy okazji, że tak powiem, niedźwiedzi, tak? Mamy pod ambonami kukurydzę, buraki, cukry, no Bóg wie co jeszcze. Do tego niestety to muszę wrzucić kamyczek do własnego ogródka, też robią to fotografowie, żeby robić zdjęcia niedźwiedziom. I na drugim biegunie, bo to od razu powiem, dlaczego powiedziałem, że trzeba zarządzać ludźmi, mamy Tatry, gdzie mamy 250 km kwadratowych, 5 milionów turystów wchodzi w Tatry. Niedźwiedzie, to co mówi mi Nuria, czyli prywatnie moja żona, a nie prywatnie no, specjalistka od niedźwiedzi. Zagęszczenia niedźwiedzi w Tatrach są jedne z najwyższych w Europie. Czy pani słyszała o jakimś wypadku w Tatrach?
1: Po polskiej stronie nie.
0: Nie. No więc właśnie, czyli odpowiednie zarządzanie, odpowiednia edukacja, zarządzanie odpadami, odcinanie tych odpadów od niedźwiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, może spowodować, że bardzo duża populacja niedźwiedzi i bardzo duża populacja ludzi nie wchodzi sobie w drogę.
1: Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że niedźwiedzie miały lepszą prasę, również tak kulturową niż wilki, prawda? I niedźwiedzi baliśmy się mniej, a teraz właściwie stawiamy znak równości.
0: Wilków to ja w ogóle nie wiem, dlaczego się baliśmy i to jest wynik no, takiej nagonki, która trwa, powiem, nie rok czy dwa, tylko no, myślę, że w Europie to możemy to liczyć przynajmniej 1000 lat. Wilk był naszym konkurentem i myśmy, żeby go eksterminować, to wymyśliliśmy tą opowieść o krwawym, przerażającym wilku i to jest coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Ja, wie pani co, ja spotykam tu wilki w Puszczy Białowieskiej. Cieszę się bardzo, że tutaj, przynajmniej w mojej wsi, no, mieszkańcy mają bardzo dobry stosunek do wilków. My wilki mamy naprawdę, powiedział, nie skłamię, że nie powiem, że prawie codziennie w naszej wsi. One przychodzą przez tą wieś. Wczoraj w nocy psy się bardzo, bardzo denerwowały. Dzisiaj znalazłem świeże odchody wilka, więc myślę, że wilki były w naszej wsi. Powiem, no nikt tu nie robi z tego problemu, nikt tu nie robi z tego jakiegoś halo. Ja często bywam, zdarza mi się być bardzo blisko wilków, to jest nawet parę metrów. Jestem cały i zdrowy, rozmawiamy, więc to są, nie są absolutnie niebezpieczne zwierzęta. Ja bym gdzieś tam je w tej skali włożył już w ogóle gdzieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No to jest naprawdę szukanie wroga i robienie z potwora, z czegoś, co potworem nie jest, no jest zwierzęciem, które radzi sobie, które oczywiście potrafi świetnie polować, ale też, które jest bardzo, bardzo rodzinne, które jest bardzo ważne dla naszych ekosystemów, bo nie ma zdrowego lasu bez wilku. Po prostu nie ma.
1: To skąd się biorą w takim razie te informacje alarmistyczne bardzo o tym, że wilki dziesiątkują stada zwierząt hodowlanych i że rolnicy...
0: Wie pani co, no jak ja patrzę na... No one miejscowo potrafią być straty, natomiast też to wynika z działań człowieka. Albo to są rozbite wilcze rodziny przez nielegalne polowania, albo to jest brak naturalnych ofiar. Albo to jest brak zabezpieczonych stad. Natomiast w skali kraju to jest problem rzędu, żebym się nie pomylił, ale o ile się nie mylę, około 3-4 milionów złotych jest wypłacanych odszkodowań.

0: to są jakieś naprawdę małe pieniądze.
1: Pan Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo panu dziękuję za tę
0: rozmowę.
1: Bardzo
0: dziękuję, bardzo. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zegar tyka. Do jutra do północy politycy PiS mają czas na decyzję w sprawie przynależności do stowarzyszeń. Przyjazna i obiecująca premier Tusk podsumowuje rozmowę ze swoim nowym brytyjskim odpowiednikiem. Ceny paliw poszły w górę, rząd nie wyklucza kolejnych działań osłonowych. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Jeszcze tylko dziś i jutro politycy PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii. Deklaracji o wyjściu ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus nie podpisze Michał Dworczyk. Europoseł PiS mówił to na naszej antenie.
2: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. To jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
1: Kto już podpisał taką deklarację, mówił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
3: Pan Daniel Obajtek, który również złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek, których bardzo szanuję.
1: Komitet Polityczny PiS zbierze się ponownie w przyszłym tygodniu, by zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. Przyjazną i obiecującą nazwał premier Donald Tusk rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. O rozmowie telefonicznej przywódców szef polskiego rządu poinformował w mediach społecznościowych. Jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii, napisał Donald Tusk. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał w mediach społecznościowych, że Wielka Brytania jest sojusznikiem i bliskim przyjacielem Polski. Współpraca polsko-brytyjska w obszarze służb specjalnych jest absolutnie wzorcowa, napisał Tomasz Siemoniak. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
1: Pakiet CPN ceny paliw niżej obowiązujący od marca do końca czerwca obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa i wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Były wenezuelski dyktator Nicolas Maduro ponownie staje przed nowojorskim sądem. Termin dzisiejszej rozprawy na wspólny wniosek prokuratorów federalnych i obrońców został przesunięty z końca czerwca. O szczegółach Jan Pachlowski.
5: Odroczenie to zapewnia stronie oskarżającej więcej czasu na udostępnienie nowo włączanych do sprawy materiałów, a zespołowi obrony daje dodatkowy czas na zapoznanie się z materiałem dowodowym i przygotowanie wniosków składanych przed rozpoczęciem właściwego procesu. W miarę postępów procesowych obrona prawdopodobnie zakwestionuje jurysdykcję amerykańskiego sądu oraz zasadność zatrzymania Maduro, powołując się na jego status byłej głowy państwa, pisze nowojorski dziennik New York Times. Nicolas Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali zatrzymani na początku stycznia w Caracas w wyniku operacji amerykańskich sił specjalnych i usłyszeli zarzuty federalne obejmujące m.in. spisek w celu prowadzenia działań o charakterze narkoterrorystycznym, spisek w celu przemytu kokainy oraz przestępstwa związane z bronią. Nie przyznali się do winy podczas wstępnego posiedzenia sądu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W informacjach jeszcze pomundialowy krajobraz w Argentynie po przegranym finale. Wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski o konieczności budowy reprezentacji bez Leo Messiego rozmawiał z Argentyńczykami, kibicką półpolką oraz dziennikarzem, autorem książki Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata.
6: Das ist die Frage, die

0: To jest pytanie, którego nie chcemy sobie jeszcze stawiać, ale szybko stanie się aktualne.
1: Może na ten Copa America jeszcze będzie, może, nie wiadomo, ale będzie miał 43 lata, będzie grał jeszcze raz ten następny mundial. Nie da się.
2: Tymczasem Leo Messi nie zagra w debiut przeciwko Robertowi Lewandowskiemu w debiutanckim meczu Polaka w amerykańskiej lidze MLS. Argentyńczyk będzie odpoczywać po mundialu, stąd zabraknie go w kadrze na mecz jego macierzystego Interu Miami z Chicago Fire, w którym zadebiutuje Lewandowski. Messi nie poleciał też po finale z kolegami do Argentyny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dziś na ogół będzie pochmurno i z przelotnym deszczem, zwłaszcza na zachodzie i północy. Po południu w północnych regionach możliwe też będą burze, a bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na zachodzie i nad morzem, 21 w centrum i na wschodzie, do 22 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza w czasie burz, porywisty.
3: Klima.
2: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, niewiele słabsza tylko w okolicach Katowic, Kielc i Poznania. Nieco ponad 22% energii pochodzi teraz ze odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Według prognoz w ciągu całego dnia poziom energii w sieci nie zmieni się.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, a na kartkach kalendarza środa, 22 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają i zapraszają Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Będą z nami także goście o poranku. Po godzinie 7:07 Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:07 Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. To wszystko przed nami w 203 dniu roku, w którym to słońce wzeszło o 4:42, a zajdzie o 20:42. Więc jak nie trudno policzyć, dzień trwa 16 godzin, a imieniny obchodzą dzisiaj Magdalena, Lena, Milena oraz Józef. Najlepsze życzenia.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to
9: Abemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
13: 22 lipca w roku 1807 cesarz Napoleon Bonaparte nadał księstwu warszawskiemu konstytucję oraz kodeks cywilny.
14: Najważniejsze były te postanowienia konstytucji, które zapoczątkowały zmianę stosunków społecznych. Artykuł 4 głosił: znosi się niewola, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa.
13: Przypomniał profesor Andrzej Schwarz. Tego dnia, lecz w roku 1878 urodził się pedagog, lekarz i pisarz Janusz Korczak. Był autorem książek dla dzieci, wśród których największą popularnością cieszył się Król Maciuś I. Razem ze Stefanią Wilczyńską założył i prowadził w Warszawie Dom Sierot dla Dzieci Żydowskich.
15: Z dziećmi był najbardziej sobą. Pamiętam, w jadalni czytał, przeglądał, notował, coś sobie układał i jednocześnie trzymał jakieś dziecko na kolanach. Jedno, drugie podbiegało, żartując z nim. Ale to nie przeszkadzało jemu najspokojniej prowadzić tą robotę.
13: Uważał Igor Newerly, przyjaciel i sekretarz Korczaka. Podczas okupacji hitlerowskiej znalazł się dobrowolnie w getcie jako opiekun sierot. Zginął wraz z wychowankami, z własnej woli towarzysząc im w drodze na śmierć w komorze gazowej niemieckiego obozu zakłady w Treblince. W roku 1917, po tak zwanym kryzysie przysięgowym w Legionach, władze niemieckie aresztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Piłsudski od razu trafił do Magdeburga, natomiast Sosnkowski dopiero w sierpniu 1918 roku.
16: Oszałamiająco radosną niespodzianką był dla mnie już pamiętny moment, gdy mój dozorca zapowiedział mi, że wkrótce będę przeprowadzony do Cytadeli zum General Piłsudski, który aż do końca nie

0: Poli miał być naszą wspólną siedzibą.
1: Wspominał po latach generał Sosnkowski. 22 lipca 1944 roku według komunistycznej propagandy w hełmie został ogłoszony, stworzony przez radzieckich komunistów w Moskwie, manifest PKWN.
2: Historia PKWN-u to jest zakłamana historia pewnego mitu założycielskiego. Komuniści musieli w jakiś sposób tą swoją władzę zalegalizować i stworzyć mit założycielski.
1: Uważał dr Adam Dąbrowski.
3: Dzień ogłoszenia manifestu PKWN był do roku 89 świętem narodowym w Polsce.
1: Przypomniał redaktor Tadeusz Sznuk. Z tego właśnie powodu 22 lipca oddawane były do użytku najważniejsze inwestycje prowadzone przez władze ludowe. W roku 1953 zakończono pierwszy etap odbudowy warszawskiej Starówki.
4: 74 zabytkowe kamienice Starówki oddane zostały ludziom. Pierwsza część traktu Starej Warszawy stała się znowu żywą częścią miasta.
1: Wygląd kamienic odtworzono na wzór dzieł Canaletta i archiwalnych planów sprzed wojny. Tego dnia, lecz w roku 1955 otwarto największy dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego, czyli Warszawski Pałac Kultury i Nauki, wówczas imienia Józefa Stalina.
5: Z radosnym wzruszeniem patrzymy, jak otwierają się wspaniałe dębowe drzwi głównego wejścia. Zalśniły brązowe okucia. W lustrzanych szybach mignęło odbicie wypełnionego mrowiem ludzi pracy.
1: Tego samego dnia oddano do użytku wybudowany w niespełna rok Stadion Dziesięciolecia, na miejscu którego obecnie znajduje się PGE Narodowy. W roku 1974, w dniu 30-lecia PRL, została otwarta warszawska Trasa Łazienkowska.
6: W imieniu wielotysięcznych załóg budujących Łazienkowską Trasę Mostową i Wisłostradę mam zaszczyt zameldować, że dzisiaj zakończyliśmy budowę obydwu arterii.
1: Sama trasa wraz z mostem Łazienkowskim jest jedną z głównych arterii łączących centrum Warszawy z jej prawobrzeżną częścią. 22 lipca w roku 1983 uchwałą Rady Państwa został zniesiony stan wojenny.
7: Dość już w Polsce nienawistnych spojrzeń. Czas podać sobie ręce, żyć w zgodzie, dobro socjalistycznej ojczyzny uznać za wspólne, jedyne i najwyższe. Nie z cudzej łaski, lecz z pracy wytrwałej. Do Polski wraca nadzieja.
1: Mówił w sejmowym wystąpieniu ówczesny premier generał Wojciech Jaruzelski. 15 lat temu w Norwegii, w zamachach przeprowadzonych przez skrajnie prawicowego terrorystę Andersa Breivika, zginęło 77 osób, a wiele zostało rannych.
8: Zobaczyłam białego mężczyznę w policyjnym płaszczu. Nagle zaczął strzelać i uciekłam do budynku. Panował totalny chaos.
1: W sierpniu 2012 roku norweski sąd uznał Breivika za poczytalnego i skazał go na 21 lat więzienia. To najwyższy możliwy wymiar kary w Norwegii, lecz kara jest przez sąd sukcesywnie przedłużana. Przed rokiem odeszło dwóch muzyków uznawanych za legendy w swoich gatunkach. Jednym z nich był Chuck Mangione, trębacz i ceniony muzyk jazzowy. Tego samego dnia zmarł nazywany księciem ciemności wieloletni wokalista grupy Black Sabbath Ozzy Osbourne.
9: Kalendarium historyczne.
10: Jasna, długa i prosta jak trasa Łazienkowska. Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
9: Przegląd prasy.
10: A zacznijmy od wywiadu, który Gazecie Wyborczej, a dokładnie Agnieszce Kublik, udziela profesor Przemysław Sadura, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, szef Katedry Socjologii Polityki na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także kurator Instytutu Badawczego Krytyki Politycznej. PiS się nie kończy, PiS słabnie. Prawica się kłóci i dzieli, co biorąc pod uwagę system przeliczania głosów na mandaty jest dla niej oczywiście niekorzystne, ale jednocześnie jej elektorat na poziomie wartości jest do siebie bardzo podobny. Tak mówi Przemysław Sadura, który komentuje ultimatum postawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego wobec polityków tej partii, wobec stronników Mateusza Morawieckiego. Agnieszka Kublik mówi i pisze w tym wywiadzie, że już po ostatnim ultimatum z zeszłego tygodnia ponad 40 osób poparło Morawieckiego, a z danych Res Futura wynika, że PiS nie ma kompetencji do dystrybucji treści, które by wzbudzały emocje. Morawiecki wręcz przeciwnie, więc ryzyko dla Kaczyńskiego

0: Kaczyńskiego jest ogromny. Sadura odpowiada, tak, ale oczywiście Kaczyński nie wiedział tego, dopóki nie sprowokował tego ruchu. Sprawdzał, jak to jest w tej chwili i już wie, że ultimatum nie jest skuteczne. Mowa oczywiście o Mateuszu Morawieckim. Czy w związku z tym Kaczyński zrobił pół kroku w tył, ogłosi, że nie było ultimatum, czy wykorzysta broń atomową, czyli wyrzuci Morawieckiego? Nie sądzę, żeby się na to zdecydował. To byłoby korzystne dla Morawieckiego, bo mógłby opowiadać, że chciał dobrze, chciał walczyć o pluralizm w PiS-ie, chciał nadać partii nową dynamikę, no ale prezes nie pozwolił. Nie miałby już wyjścia, w takiej sytuacji musiałby budować niezależny projekt. Tego to Kaczyński by sobie nie życzył. Przemysław Sadura mówi także o Koalicji Obywatelskiej. Jarosław Kaczyński mówi, że wróg zaciera ręce, tak mówi Agata Kondzińska, a Sadura odpowiada, próbuje powstrzymać jakoś siłę odśrodkowe w PiS, ale to nie jest takie łatwe. Pytanie, czy coś wskazuje na to, by Koalicja Obywatelska mogła uzyskać samodzielnie większość. Z kim wejdzie w koalicję? Dziś Nowa Lewica jest tuż nad progiem, ale czy tak samo będzie za rok? Pyta Przemysław Sadura, a jeśli będzie walczyć z partią Razem i wyląduje poniżej progu wyborczego. Ten scenariusz, jak mówi profesor Sadura, już znamy z 2015 roku, kiedy to nie wejście do parlamentu lewicy, koalicji lewicowej, umożliwiło samodzielną władzę Prawa i Sprawiedliwości. Ile naprawdę kosztują nas mieszkania? To pytanie na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Średnią cenę nowych lokali w Polsce w górę ciągną luksusowe apartamenty. I tak za mieszkanie w Warszawie średnio trzeba obecnie zapłacić niemal 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Trójmieście 18 tysięcy, w Krakowie 17, we Wrocławiu 15,5, w Poznaniu 14,300, w Katowicach 12,400, a w Łodzi 11,400. I na drugiej stronie Rzeczpospolitej komentarz Adama Roguskiego. Statystyka i zdumiewająca bezradność. Trudno powiedzieć, dlaczego nie doczekaliśmy się dotąd wiarygodnego, publicznego portalu z bieżącymi cenami deweloperów. Moglibyśmy oczekiwać od rządzących przynajmniej tego. Już 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy wynosi średnia cena nowego mieszkania w Warszawie. Dane są jednocześnie statystycznie prawdziwe, ale nie oddające całej prawdy, pisze Adam Roguski. Wiemy, że cena ofertowa to chciejstwo deweloperów, a kluczowa jest cena uzgodniona z klientem na potrzeby transakcji. W tej fazie koniunkturalnego cyklu górą są klienci. Nie jest tajemnicą, że cały czas można liczyć na rabaty i promocje, ale brakuje kompleksowego rządowego portalu, który zbierałby wszystkie te ceny, a ja przypomnę, że niedawno rząd przyjął ustawę, która właśnie nakazała deweloperom odtajnianie cen za metr kwadratowy wszystkich mieszkań. Jeszcze tylko zaanonsuję Państwu Dziennik Gazetę Prawną i sondaż, który pojawia się na pierwszej stronie. Czy minister zdrowia powinna podać się do dymisji? Tak uważa 49% badanych, nie 20%, niespełna 20%. Pozostała część nie ma zdania lub trudno jej się w tej sprawie wypowiedzieć. Jemeńscy Huti ogłosili morską blokadę strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. Decyzja ta grozi paraliżem handlu między Azją a Europą oraz gwałtownym wzrostem cen paliw i towarów, w tym ropy dla Polski. Jak poważna jest ta sytuacja i czy wojnę na Bliskim Wschodzie da się jeszcze zatrzymać? O tym mówił na naszej antenie znawca regionu, były ambasador Polski w Iraku i w Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński, a rozmawiała z nim Magdalena Skajewska.
1: Jakie znaczenie w ogóle cieśnina Bab al-Mandab ma dla importu saudyjskiej ropy naftowej?
2: To jest cieśnina, której znaczenie w dużym stopniu jest porównywalne do cieśniny Ormus, choć tutaj mamy do czynienia ze szlakiem morskim, dla którego w przeciwieństwie do cieśniny Ormus jest alternatywa. Zawsze można opłynąć Afrykę. Cieśnina Ormus, cieśnina Bab el-Mandeb to jest wąski przesmyk w najwęższym miejscu 29 km, dwa tory wodne i ona prowadzi z jednej strony z Oceanu Indyjskiego, z wybrzeży afrykańskich poprzez Morze Czerwone i kanał Suezki do Europy. Czyli jest to niezwykle ważna cieśnina. Jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę eksport ropy,

0: ropy i gazu, to licząc łącznie Cieśnina Ormus i Cieśnina Babel-Mandeb, przez nie przechodziło 25% globalnych dostaw ropy i gazu. Czyli możemy sobie wyobrazić po prostu skalę znaczenia tych szlaków morskich dla gospodarki światowej, dla całego świata. A w szczególności, jeżeli chodzi o Babel-Mandeb i Morze Czerwone, dla Azji. I tutaj największym, najważniejszym partnerem, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, jest oczywiście Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, której potencjał produkcyjny ropy naftowej wynosi 12 milionów baryłek dziennie. To jest ogromna ilość. No i to obrazuje na przykład, jak wygląda sytuacja z głównymi odbiorcami, ponieważ saudyjska ropa naftowa, o której w tej chwili tyle mówi, ponieważ ona została zagrożona, jeśli chodzi o eksport przez cieśninę Babel-Mandeb, dzisiaj dwa tankowce saudyjskie zawróciły, nie popłynęły na południe, na Ocean Indyjski, tylko skierowały się w kierunku kanału Sueskiego i prawdopodobnie będą opływać Afrykę.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ta blokada de facto już zaczęła obowiązywać.
0: Dekada została ogłoszona i tak jak w przypadku Ormus, w dużym stopniu wystarczyła zapowiedź problemów z przepłynięciem, żeby natychmiast zareagowali i ubezpieczeniodawcy, windując stawki w górę, ale jednocześnie armatorzy, którzy po prostu obawiają się o swój towar, sprzęt. Żeby też zobrazować, jak wygląda sytuacja, to na przykład niektórzy armatorzy, którzy chcą zaryzykować w cieśninie Ormus, dają marynarzom wynagrodzenie jednorazowe równowartość 6 miesięcy pracy albo więcej. I tutaj no, jeśli chodzi jeszcze wracając do cieśniny Babel-Mandeb, to mamy tutaj z tą saudyjską ropą jaką sytuację? Przede wszystkim główne złoża Arabii Saudyjskiej są w pobliżu położone Zatoki Perskiej. W sytuacji, kiedy cieśnina Ormus była zamknięta, czy były trudności z przepływem, Saudyjczycy wykorzystywali rurociąg łączący wybrzeże wschodnie z wybrzeżem zachodnim już na Morzu Czerwonym, doprowadzając do tego, że około 7 milionów ton baryłek dziennie ropy było przerzucanych na Morze Czerwone. To pozwalało w zasadzie większość normalnego eksportu saudyjskiego w ten sposób realizować i również no, ograniczyć problemy, jakie zwłaszcza kraje Azji w tym przypadku mają. To przede wszystkim są Chiny, które odbierają prawie 26% eksportowanej przez Arabię Saudyjską ropy. Po kilkanaście procent, 15-17% to jest Korea i Japonia, 10% Indie. Ale w wielu przypadkach ten rachunek jest ciągniony, bo na przykład duża część ropy przerabianej przez w Indiach, ona potem w postaci różnego rodzaju produktów petrochemicznych jest eksportowana do Europy, w czym się Hindusi wyspecjalizowali. Tak czy inaczej, no, mamy w tej chwili ten kolejny punkt zagrożenia, który zresztą, przypomnijmy, już raz był wykorzystywany, bo w momencie, kiedy Izrael zaatakował Strefę Gazy,
1: wtedy Huti także weszli do gry.
0: Z Palestyńczykami Huti weszli do gry i generalnie rzecz biorąc wtedy blokowali wszystkie statki albo izraelskie i amerykańskie, albo płynące do Izraela. Tutaj też trzeba zauważyć jedną bardzo istotną rzecz, że Huti nie ogłosili totalnej blokady. Ogłosili jedynie blokadę na statki saudyjskie idące do portów saudyjskich i jednocześnie podkreślając, że to jest odwet za

0: blokadę saudyjską Jemenu, a właściwie Hutich.
1: No właśnie, bo o to właśnie chciałam panie ambasadorze zapytać, ponieważ oczywiście jest to pewien odprysk tej wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, ale powodów, dla których Huti zdecydowali się na tę blokadę, jest więcej.
0: Powodów jest więcej, ponieważ to z jednej strony oczywiście jest ten element solidarności, z drugiej niepewna sytuacja, jaka istnieje od w zasadzie arabskiej wiosny i od ustanowienia władzy Hutich w stolicy Jemenu Sanie. Potem była wojna domowa, która w zasadzie w jakimś stopniu również dotychczas trwa. No i wreszcie od 4 lat mamy rozejm w Jemenie między frakcjami, czyli Huti i rządem uznawanym międzynarodowo, który funkcjonuje w Adenie na południu Jemenu, ale w dużym stopniu po prostu ma te swoje agendy ulokowane dla bezpieczeństwa na terenie Arabii Saudyjskiej. Co więcej, w przypadku Jemenu no mamy również problem z separacjonistami, którzy chcieliby odłączenia południowego Jemenu i powrotu do sytuacji, która istniała do 1989 bodaj roku, co zresztą w ubiegłym roku pod koniec doprowadziło do poważnego konfliktu i próby właśnie przejęcia władzy i oderwania południowego Jemenu od reszty państwa. Co więcej jeszcze, żeby było jakby było mało problemów, rząd uznawany oficjalnie i znajdujący oparcie w Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim rząd jemeński, przygotowuje ofensywę, która ma na celu obalenie władzy Hutich. W ostatnim okresie w najważniejszym porcie, który Huti wykorzystują, czyli w Hodejdzie i w mieście i w okolicy, doszło do poważnych starć właśnie sił rządowych i Hutich. Huti oskarżają o to właśnie Arabię Saudyjską. Dodatkowo jeszcze biorą pod uwagę atak, jaki nastąpił przed kilkoma dniami samolotów oficjalnie należących do rządu jemeńskiego, ale tak czy inaczej sponsorowanych przez Arabię Saudyjską na lotnisko w Sanie. Uznano też jako swego rodzaju casus belli do przejścia właśnie do tego etapu blokady.
2: Z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, rozmawiała Magdalena Skajewska. A za 2,5 minuty informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam!
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez

0: tłustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zbliża się 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prawu i Sprawiedliwości realnie grozi rozłam, ocenia były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. To chyba najpoważniejszy kryzys w historii PiS, podkreślał w Polskim Radiu były polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.
3: Faktycznie istnieją co najmniej dwie takie grupy, które walczą o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Te grupy to są tak zwani maślarze i frakcja premiera Morawieckiego. I te napięcia są autentyczne, to nie jest jakiś teatr, że tak powiem, dla ludzi, że panowie tutaj się pokłócą, a później idą wspólnie na piwko, a ludzie żyją tymi emocjami. Tylko z tego, co ja obserwuję i gdzieś tam jak zbieram jakieś odsłuchy, to ewidentnie ten spór jest realny, jest daleko idący i naprawdę grozi pewnemu rozpadowi.
2: W tym tygodniu niewykluczone jest jeszcze jedno spotkanie prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo chce zamknięcia stowarzyszeń, frakcja byłego premiera, dalszej działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jutro o północy mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Według zapowiedzi politycy PiS albo wystąpią ze stowarzyszeń, albo poniosą przewidziane przez kierownictwo konsekwencje, a to może oznaczać usunięcie polityków kontynuujących aktywność w Stowarzyszeniu Sprawa i Sprawiedliwości. Rząd ujednolica akcyzę na e-papierosy i składniki do ich używania. Ma to ograniczyć obchodzenie zasad przez producentów. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, że nowelizację ustawy akcyzowej przygotował resort finansów.
4: Chodzi o kwestię opodatkowania papierosów elektronicznych i innych urządzeń służących do waporyzacji płynów. Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
2: Rząd przyjął łącznie 9 projektów ustaw, w tym specustawę przygotowującą organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Spotkania Harcerzy w Gdańsku. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. A w drugiej połowie roku podróże będą dodatkowo wygodniejsze. PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony, jak i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. Jak mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak, we flocie pojawią się m.in. lokomotywy.
5: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8 w wagonach. Tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
2: W poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja 300 nowych wagonów. W przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym.

0: No ja tylko dopowiem do ostatniej informacji, że w styczniu tylko 53,5% pociągów PKP Intercity dojechało do stacji końcowej punktualnie lub z opóźnieniem wynoszącym do 6 minut. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj maksymalna temperatura to 23 stopnie, tyle będzie na Podkarpaciu, 18 stopni na Pomorzu Środkowym, 19 na Pomorzu Zachodnim, w centrum 21-22 stopnie, wszędzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a najmocniej popada na Pomorzu, właśnie w Warmii i Mazurach. Tam także ostrzeżenia przed burzami. Szósta 33 na zegarach. Krzysztof Kuzak w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przypomnij, ile to było procent?
0: 53,4. Czyli połowa pociągów tylko dojechała.
1: Ale czyli połowa dojechała.
0: Nie, no to cieszę się, że widzisz szklankę do połowy pełną.
1: Oczywiście. Słuchaj, no mamy dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów, piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwszy raz w historii.
0: Tak, słyszałem wczoraj.
1: No szkoda, że żadna nie jest w stanie jakby awansować bezpośrednio dzięki wysokiemu

0: rankingowi, no ale może w końcu doczekamy się też i takich czasów. Na razie rozpoczęły walkę od drugiej rundy eliminacji, bo nie musiały grać w pierwszej. Lech Poznań i Górnik Zabrze. Lech, czyli mistrz Polski, pokonał na wyjeździe duński Orchus 4-1. No to dobra zaliczka przed rewanżem. Natomiast wicemistrz Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce. To jednak turecki zespół był faworytem, ale tylko 0-1. Natomiast więcej o tych meczach opowie nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No myślę, że można było jak najbardziej spodziewać się takiego przebiegu obu spotkań. Lech Poznań odniósł w pełni zasłużone wysokie zwycięstwo. Górnik Zabrze poniósł jednobramkową porażkę, którą można uznać za najniższy wymiar kary. Ale po kolei Lech wybrał się do Randers na starcie z mistrzem Danii, czyli Orchus, i wywiązał się z zadania. Wygrał pewnie 4-1, dominował na boisku i to nas bardzo cieszy. Dwa gole Walemarka po jednym trafieniu Iszaka i Jegbe. W międzyczasie w 37 minucie czerwona kartka dla Hansena, bramkarza Orchus, który zagrał piłkę ręką poza polem karnym, więc od tego czasu mistrz Danii grał w dziesiątkę. Lech jednak w drugiej połowie spotkania stracił gola. Arnstad trafił do siatki Mateusza Alisa. No i zrobiło się troszeczkę nerwowo, ale te gole Jegbe i Walemarka sprawiły, że Lech ostatecznie odniósł pewne zwycięstwo. Przepiękne trafienie Terego Jegbe, nowego obrońcy poznańskiego Lecha. Fantastyczny gol i sporo pożytku może mieć z niego Kolejusz, zarówno jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywę przede wszystkim. A zatem jest zwycięstwo ponad Orchus i Lech Poznań już jedną nogą w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W trudniejszej sytuacji Górnik Zabrze, ale to już po losowaniu wiedzieliśmy, że nie będzie miał łatwo wicemistrz Polski. Porażka 0-1 na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł po golu Taliski w 37 minucie spotkania, ale proszę mi wierzyć, że ta porażka mogła być znacznie bardziej dotkliwa. 79% posiadania piłki, jeśli chodzi o Fenerbahce. 15 strzałów, z czego 6 celnych, podczas gdy Zabrzanie oddali tylko jeden celny strzał na bramkę zespołu ze Stambułu. Bronili się świetnie, bo trzeba przyznać, że Fenerbahce nacierało bardzo mocno. Zresztą jak popatrzę się na skład tureckiej drużyny, na Tanakę, Semedo, Fred, Taliska, Kahveci, z ławki weszli Asensio czy Greenwood. No naprawdę, to są piłkarze, to są gwiazdy europejskiego formatu, więc naprawdę duża sprawa dla zabrzańskiego Górnika, że mimo wszystko po tym pierwszym spotkaniu i tak może wierzyć w to, że u siebie odwróci losy spotkania, choć będzie o to naprawdę bardzo, bardzo trudno. Jeśli tak się nie stanie, Górnik spadnie do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. O Ligę Europy powalczy natomiast Jagiellonia Białystok, która w tym tygodniu pauzuje, jeszcze ma wolne, zacznie dopiero drużyna Adriana Siemieńca od trzeciej rundy, od meczu z Rangers. Natomiast już w czwartek czekają nas pierwsze spotkania Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. W drugiej rundzie kwalifikacji do Conference League Raków podejmie Valletta, zespół z Malty, a GKS wybierze się na Słowację na starcie z Żeliną.
0: Bardzo dziękuję. Czekamy więc na czwartkowe mecze naszych drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji. Teraz jeszcze o kajakarstwie. Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Złote medale wywalczyli Słoweńcy, srebrne Szwajcarze, brązowe Austriacy. Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska uplasowały się na piątym miejscu. Tutaj triumfowały Australijki przed Francuzkami i Słowaczkami w kwalifikacjach do dzisiejszych półfinałów w konkurencji K1. Broniąca tytułu Zwolińska miała razem z Niemką Funk najlepszy czas, a wśród panów czwarty był Polaczek. Dziś odbędą się eliminacje indywidualne w C1, czyli w Kanadyjkach, oraz walka o medale drużynowo w tej konkurencji. Przypomnę, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska rok temu na Mistrzostwach Świata w Australii wywalczyła indywidualnie 2 złote i brązowy medal, tak mówiła po wczorajszych eliminacjach.
2: Fajnie mi się płynęło, jak na kwalifikacyjny przejazd. Te kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze, więc dużo można też stracić na takim przejeździe kwalifikacyjnym. Więc cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
0: To tyle teraz o sporcie, a za godzinę wrócimy jeszcze do piłki nożnej i do tych eliminacji. Też powiemy o tym odłożonym debiucie Roberta Lewandowskiego w lidze MLS, bo to teraz w nocy właśnie ze środy na czwartek mecz z Interem Miami. No i też

0: jeszcze będziemy mogli powiedzieć parę słów o kolarskim Tour de France, które powoli zbliża się do Paryża.
1: Czekamy w takim razie na Krzysztofa Kuzaka po 7:30. Dzięki, do usłyszenia.
0: Nie zapomnijmy o dżinglu.
1: O 6:40 mamy połączenie z studiem terenowym Polskiego Radia w Warszawie.

0: rosyjskie prowokacje i apelował, aby szczególną czujność zachować w sieci, bo tu służby notują wyjątkową aktywność przeciwnika zza wschodniej granicy. Masz więcej szczegółów o tych sprawach? Powiedz, co jeszcze mówił szef MON? Czy wiemy, w co gra Moskwa i czy mamy się szykować na te prowokacje ze strony rosyjskiej?
1: No, można powiedzieć, że Moskwa gra w grę, którą obserwujemy tak naprawdę od kilku lat, jeszcze przed tym pełnoskalowym konfliktem u naszych wschodnich sąsiadów, czyli jeszcze przed 2022 rokiem. Mówimy o wojnie hybrydowej, takiej podprogowej, o działaniach na progu wojny, bo tak to się w tym żargonie wojskowym nazywa. A teraz tak naprawdę obserwujemy intensyfikację tych działań. A dlaczego? No bo ukraiński front nie jest taki, jak sobie wymyślił Putin. Federacja nie odnosi tam przecież spektakularnych sukcesów. No i dlatego, tak jak wczoraj przekazywał nam szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, te działania rzeczywiście są prowadzone dalej, są prowadzone podprogowo i są prowadzone poza terenem ukraińskiego frontu, czyli chociażby w państwach bałtyckich, no i u nas. A przykłady, bo to zawsze przemawia do wyobraźni, no wystarczy cofnąć się do ubiegłego tygodnia, 3 incydenty z rosyjskim lotnictwem. Był to incydent między innymi z obserwacyjnym IłM-20, a potem z myśliwcami, najnowocześniejszymi myśliwcami teraz w lotnictwie Federacji Rosyjskiej Su-30. No a po co? No żeby właśnie szpiegować naszą między innymi obronę powietrzną. Tak nam opowiadał wczoraj szef resortu obrony. A czy będą, pytałeś, podobne incydenty kolejne? Niestety tak, odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnego często działania Ukrainy, niszczenia infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej. Te statki powietrzne też są przejmowane, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: I tak jak mówiłeś, Rochu, rzeczywiście najgorzej, najtrudniej jest z tą cyberprzestrzenią, bo w sieci i sieć jest rzeczywiście atakowana w ostatnich tygodniach w sposób no, niespotykany, zmasowany. W ostatnich tygodniach tak naprawdę Moskwa, tak jak mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, prowadzi głównie kampanie dezinformacyjne, fejkowe, no, obliczone na antagonizowanie Polski i Ukrainy.
2: O tym chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że my sobie z rosyjską propagandą poradzimy i radzimy. Nie poradzimy sobie, jak ta rosyjska propaganda będzie powielana przez Polaków, przez nas samych. To wtedy rodzi się ogromne niebezpieczeństwo, więc wszystkich uczulam na weryfikację źródeł. Będziemy walczyć z dezinformacją, z fałszywymi informacjami przekazywanymi po to, żeby wzbudzać niepokój, żeby wzbudzać brak zaufania do instytucji państwowych. A teraz najbardziej skierowane na takie skłócenie nas z Ukraińcami.
1: Wiem, że nie mogę się rozgadywać, bo jest jeszcze jedna bardzo zorientowana w bezpieczeństwie, ale tym innym, zdrowotnym osoba, która pewnie czeka już na rozmowę
0: studiu,
1: z tobą roku. Już jest w studiu nawet. Pozdrawiam cię, Witku, bardzo serdecznie.
3: I chciałam Dzień dobry, Agnieszko.
1: Witam was
0: witam
1: z Rembertowa.
0: Witam reporter Polskiego Radia. Cześć, Witku.
1: Oczywiście. Mieliśmy wczoraj przyjemność też niesamowitą razem pracować cały dzień i mówić i o tym bezpieczeństwie, no właśnie militarnym, szeroko pojętym, ale też o bezpieczeństwie zdrowotnym. Ja na koniec ten apel też powtórzę wicepremiera Kośniaka-Kamysza, bo on powinien wybrzmieć na naszej antenie właśnie wszystkie ręce tak naprawdę na pokład i oczy skupione mocno. Jeżeli przeglądamy no, zwykłe rolki czasami, zwróćmy uwagę na to, jak są te informacje podawane, czy nie ma tam przypadkiem podejrzanych treści albo treści właśnie takich, które mogłyby skłócić Polskę i Ukrainę, bo to naprawdę nie jest w naszym interesie.
0: Agnieszka Drążkiewicz z Warszawy Rembertowa. Dzięki wielkie, Agnieszko.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Jakby tego precyzyjnie nie ujął.
0: My tu już mamy taką tradycję, że podkreślamy, że ten Rembertów jest taką wysuniętą wschodnią flanką Polskiego Radia 24. Dzięki, Ago, raz jeszcze.
1: Dziękuję, dobrego
0: dnia. Witold Banach, reporter Polskiego Radia po raz trzeci już cię przedstawił. Wiem, że jeszcze raz dzień dobry, Witku.
3: Dzień dobry jeszcze
0: Będziemy
3: raz.
0: Rozmawiać o tym bezpieczeństwie zdrowotnym, jawność kontraktów lekarskich, nowe stawki za godzinę oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To jest plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Projekt zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Ty zebrałeś te informacje i przedstawione propozycje. Powiedz, Witku, jakie są konkrety i kiedy mają szansę zafunkcjonować?
3: Może zacznę od tego, że ten pakiet przygotowany przez ministerstwo

0: Ministerstwo Zdrowia jest bardzo rozbudowane i obejmuje wiele aspektów funkcjonowania lekarzy, personelu medycznego, ale i też ma zmienić sytuację pacjentów. Wydaje się, że najważniejsze z punktu widzenia pracy lekarzy z publicznej służby zdrowia, i to warto podkreślić, są zapisy, które dotyczą ich zarobków. Tu, jak to ujął premier, otwierając wczorajsze posiedzenie rządu, biedy nie będzie.
1: W propozycji mamy limit wynagrodzenia. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
0: Kolejny ważny element w tym pakiecie przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia to nowy sposób podpisywania kontraktów lekarskich.
1: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów, treści kontraktów z jakimiś podmiotami gospodarczymi, z jednoosobową działalnością gospodarczą, z jakimiś spółkami, a więc jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków.
0: W końcu ma być też rozwiązana sprawa czasu pracy lekarzy i personelu medycznego.
1: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że no, zdarzały się przypadki, że pracowano no, większą ilość godzin niż ma doba i to w kilku miejscach.
0: No i wreszcie premier Donald Tusk mówił też, że jest pomysł dotyczący pacjentów, a mianowicie podejmujący sprawę kolejności przyjęć do specjalistów.
1: To jest tak zwana e-kolejka, a więc likwidacja tak zwanych zeszytów, czyli tam, gdzie zapisuje się preferowanych pacjentów, tak aby politycy, niezależnie od partii, czy ludzie znani, nie mogli omijać kolejki pacjentów. I to będzie wymagało bardzo dużo przygotowań, ale praca nad tym projektem także została już uruchomiona.
0: Projekty są gotowe, ale nie można powiedzieć, że będą one przyjmowane w trybie ekspresowym, ponieważ właściwie teraz rozpoczyna się ich dość długa i nieco czasochłonna droga, skomplikowana droga do przyjęcia przez Radę Ministrów. Dlaczego tak się dzieje, to tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka tuż po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.
2: Oczywiście zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej, natomiast tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi, bo nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw. W związku z tym pani minister zdrowia pracuje maksymalnie szybko, na ile obecne otoczenie ustawowe nam pozwala.
3: Skoro mówisz, że ten proces w rządzie trochę zajmie, to kiedy rozwiązania będą mogły wejść w życie?
0: Kiedy będą mogły wejść w życie, to jeszcze długa droga, natomiast dopiero w sierpniu te wszystkie, cały ten pakiet ustaw, przede wszystkim ustaw, trafi jeszcze raz pod obrady Rady Ministrów. One w sierpniu mają zostać przyjęte przez właśnie gabinet Donalda Tuska, a później trafią do Sejmu, tam nad nimi pochylą się posłowie. Ma to się wydarzyć we wrześniu, zatem ta droga legislacyjna jeszcze troszkę potrwa, no ale najważniejsze są te konsultacje społeczne, prawne i tak dalej, lekarskie, i to pewnie będzie kilka tygodni zajmować. Ważne jest też to, że nie tylko będą przygotowane ustawy, ale będą też uchwały i te uchwały będą znacznie szybciej wchodziły w życie, pewnie będą dotyczyć mniej istotnych elementów funkcjonowania służby zdrowia.
3: Witold Banach, reporter Polskiego Radia. Witku, bardzo ci dziękujemy za wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo.
3: Szósta 50 na zegarach. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris 2, który ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska i również będzie

0: będzie zapewniał bezpieczną łączność. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał wczoraj umowę w tej sprawie. Projekt przewiduje budowę europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Pierwsze usługi ma dostarczyć w 2029 roku. Dagmara Kędzior.
1: Polska ma stać się jednym z sześciu głównych partnerów w Europie, jeśli chodzi o budowę tego projektu. Ma też przeznaczyć na jego realizację prawie 5 miliardów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że to właśnie w naszym kraju powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu.
2: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
1: Europejski system IRIS-2 ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Maska. Inwestycja opiewa na blisko 46 miliardów złotych i są to pieniądze, które zagwarantują bezpieczeństwo Europie na lata. Tak twierdzi unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Jego zdaniem na tym projekcie zyska cały stary kontynent.
3: It will bring trusted secure communications.
1: Ten system zapewni bezpieczną i zaufaną łączność siłom zbrojnym, policji i straży granicznej w Polsce i Europie, by mogli lepiej chronić nasze granice, zwalczać przestępczość i ratować życie na morzu. IRIS-2 zapewni bezpieczną łączność, która uchroni wiadomości rządów i ambasad Polski i Europy przed zagranicznym szpiegostwem.
3: From foreign espionage.
1: Polska, zanim podjęła decyzję o przystąpieniu do tego projektu, przeanalizowała różne sytuacje z ostatnich lat, w których łączność okazała się kluczowa. Tu jako przykład szef MSWiA podał powódź z 2024 roku, gdy wskutek intensywnych burz i ulew zostało zniszczonych wiele tradycyjnych przekaźników i pojawiły się problemy z łącznością między służbami a obywatelami. Ponadto przykład idzie też zza naszej granicy, bo znane nam już Starlinki od Ilona Maska odgrywają fundamentalną rolę w działaniu ukraińskiej armii i w jej obronie przed rosyjską agresją. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch takich niezależnych systemów łączności, bo bezpieczna łączność to też gwarancja bezpieczeństwa wszystkich obywateli, mówił minister.
2: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie, więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
1: Szyfrowana i bezpieczna łączność dla wojska i rządów to oczywiście jeden z głównych celów tego projektu, ale na tym systemie docelowo mamy skorzystać wszyscy, bo ten szybki internet ma też być dostępny ostatecznie dla każdego obywatela.
0: Co relacjonowała Dagmara Kędzior. Nowe twarze w rządzie. Pierwsze decyzje dotyczące kosztów życia i szybki start w polityce zagranicznej. Andy Burnham jest premierem Wielkiej Brytanii dopiero od 2 dni, ale wyraźnie chce wykorzystać polityczny kredyt zaufania po zmianie na Downing Street. Co wiemy o jego rządzie i o pierwszych planach? O tym z Londynu Anna Rączkowska.
4: Andy Burnham nie zamierza spokojnie urządzać się na Downing Street. Od pierwszych godzin próbuje pokazać, że Wielka Brytania ma nie tylko nowego premiera, ale też inny styl rządzenia, bardziej bezpośredni, mniej sztywny i skupiony przede wszystkim na codziennych problemach mieszkańców. W pierwszym przemówieniu zwrócił się do ludzi zmęczonych wysokimi cenami, kryzysem mieszkaniowym i polityką, która, jak mówił, zbyt często ich zawodziła. Powiedział: rozumiem was, i obiecał, że potrzeby ludzi znajdą się w centrum pracy jego gabinetu. Burnham objął urząd po audiencji u króla Karola III. Został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Nie było zaprzysiężenia ani głosowania w parlamencie. Po spotkaniu z monarchą pojechał prosto na Downing Street i rozpoczął układanie nowego rządu. Zmiany są duże. John Healey został ministrem finansów. Ed Miliband przejął brytyjskie MSZ, a Wes Streeting stanął na czele resortu obrony. Z gabinetem pożegnała się część osób blisko związanych z Keirem Starmerem. Burnham chciał wyraźnie zaznaczyć początek nowego etapu, choć tak głęboka wymiana ministrów już wywołuje niezadowolenie w części partii pracy. Premier szybko próbuje jednak odsunąć uwagę od personalnych rozgrywek. Na pierwszym posiedzeniu gabinetu powiedział ministrom, że mają stworzyć rząd skupiony na kosztach życia. Pierwszą zapowiedzią jest zniesienie VAT-u od energii elektrycznej. Przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędziłoby dzięki temu jakieś 45 funtów rocznie, a to prawie 230 zł. To nie jest może kwota, która odmieni

0: rodzinny budżet, ale B nam chce pokazać, że zaczyna od spraw widocznych na rachunkach. James Lyons, były dyrektor do spraw komunikacji na Downing Street, w rozmowie z brytyjskimi mediami podkreślał jednak, że dobre pierwsze wrażenie nie wystarczy. Same rezultaty nie wystarczą. Trzeba jeszcze umieć wyjaśnić ludziom, co się robi. Polityczna przyszłość Andy'ego Burnhama będzie zależała od tego, czy uda mu się obniżyć koszty życia i przed kolejnymi wyborami Brytyjczycy poczują, że żyje im się lepiej. Andy Burnham zapowiada również walkę z bezdomnością, więcej mieszkań komunalnych i tańszy transport publiczny. Ludzie czekają zwłaszcza na obniżenie cen na bilety autobusowe. Andy Burnham chce też wyprowadzić część władzy poza Londyn. W Manchesterze ma działać drugi ośrodek rządowy, nazywany już Downing Street Północy. Premier nie przeprowadza się ze stolicy, ale część decyzji dotyczących gospodarki i rozwoju regionów ma być przygotowywana właśnie tam. Nowy premier będzie częściej poza Londynem. W sierpniu Burnham zamierza ruszyć w podróż po kraju. Na trasie mają znaleźć się miasta w Szkocji i w Walii. Miejsca, w których mieszkańcy obawiają się o przyszłość przemysłu i miejsc pracy. To politycznie trudne tereny dla partii pracy, dlatego premier chce osobiście usłyszeć, czego tam oczekuje się od rządu. A nowy rząd szybko zaznacza również swoją obecność za granicą. Burnham rozmawiał już z prezydentem Ukrainy, prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz premierem Polski Donaldem Tuskiem. Londyn zapewnia, że nadal będzie wspierał Kijów i zwiększał gospodarczą presję na Rosję. Ed Miliband swój pierwszy zagraniczny telefon wykonał do szefa ukraińskiej dyplomacji, a następnie poleciał na Filipiny. W Manili weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Azji Południowo-Wschodniej. Będzie mówił o bezpieczeństwie szlaków morskich, napięciach w regionie oraz o tym, że kryzys w Azji może uderzyć także w europejską gospodarkę. To, co obserwujemy teraz na Downing Street, postrzegane jest nad Tamizą jako powiew świeżego powietrza. By nam wniósł energię, optymizm i wyraźną chęć odcięcia się od stylu poprzednika. Eksperci podkreślają, że Brytyjczycy szybko przestaną koncentrować się na uśmiechu nowego premiera i jego przemówieniach. Zaczną sprawdzać rachunki za prąd i ceny w sklepach.
1: O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska. A teraz ostrzeżenie naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Polscy użytkownicy platformy TikTok są narażeni na prochiński przekaz. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Dotyczyły one tematów, które Pekin uznaje za szczególnie wrażliwe. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: NASK zbadała sposób prezentowania na TikToku m.in. kwestii związanych z Xinjiangiem, czyli regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
3: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkowniku, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany tak, aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań.
2: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
4: Ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana.
2: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał, Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dotyczą zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Rząd poznał pakiet z

0: zmian systemowych w ochronie zdrowia. Czas mają tylko do jutra. Członkowie PiS muszą się określić co do przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Jego nazwa to Iris Square. Polska dołącza do systemu europejskich Starlinków. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Jasne zasady i wspólna odpowiedzialność wobec pacjenta. To pakiet zmian, które przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia rządu.
1: Mamy dwa projekty ustaw i pięć projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
0: Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała Radę Ministrów o tym, że rozporządzenia zostały oddane do konsultacji. Do zgłaszania uwag szefowa resortu zdrowia zachęciła m.in. samorządy zawodowe i partnerów społecznych. Jeszcze tylko dziś i jutro politycy PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii. W przyszłym tygodniu zbierze się ono ponownie, by zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Rzecznik PiS-u mówi, że oczekiwanie kierownictwa partii zostało jasno sprecyzowane. Rafał Bochenek wskazuje, co czeka tych, którzy nie podporządkują się tej decyzji.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
2: Jak słyszymy, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą tego uczynić. Były premier w oświadczeniu opublikowanym w sieci tłumaczy, że jego stowarzyszenie broni dorobku rządów PiS-u i rozbudowuje ofertę programową partii. Dlatego europoseł PiS Piotr Miller mówi, że nie wyobraża sobie, aby jego członkowie zostali z PiS wyrzuceni.
4: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo.
2: Podzielony PiS to słaby PiS, mówią posłowie nienależący do żadnej ze zwaśnionych frakcji. Oni próbują przekonać obie strony do zawarcia pokoju. Na razie nieskutecznie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris Square, który ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska i również będzie zapewniał bezpieczną łączność. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał w tej sprawie umowę. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów łączności. Bezpieczna łączność to bezpieczni obywatele, podkreślał.
5: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
0: Iris Square to projekt budowy europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności rządom i wojskom, ale docelowo ma też dostarczać szybki internet każdemu obywatelowi. Pierwsze usługi ma świadczyć w 2029 roku. Generał Michajło Drapaty, nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii. Decyzją prezydenta Zełenskiego zastąpił na stanowisku generała Oleksandra Syrskiego. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Ukraiński prezydent o nowym głównodowodzącym armii poinformował po zakończeniu spotkania z czołowymi dowódcami sił zbrojnych. Wyznaczył generałowi Drapatemu główne zadania.
7: Operacje sił obrony Ukrainy trwają.
6: Operacje sił zbrojnych Ukrainy trwają i muszą być prowadzone w sposób stabilny. Plan dalekosiężnych uderzeń Ukrainy oraz nasz program uderzeń średnich średniego zasięgu będą realizowane w pełni i konsekwentnie. Powołanie nowego głównodowodzącego odbyło się na tle trwających od tygodnia akcji protestacyjnych spowodowanych zdymisjonowaniem przez Wołodymyra Zełenskiego szefa MON. Protestujący domagali się przywrócenia Michajła Fedorowa na stanowisko, ale też zwolnienia głównodowodzącego generała Syrskiego i powołania na jego miejsce właśnie generała Michajła Drapatego. Decyzja ukraińskiego prezydenta komentowana jest jako częściowa realizacja postulatów protestujących. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Jerzy Giedroyć gra o Polskę. To tytuł otwieranej w Senacie w samo południe wystawy poświęconej twórcy kultury paryskiej. Ekspozycję zorganizowano w ramach ogłoszonego przez Senat roku Jerzego Giedroycia. Współtwórcą jest Archiwum Polskiego Radia, które użyczyło historyczne wypowiedzi samego bohatera wystawy, jak i jego współpracowników. Dyrektor archiwum Andrzej Mietkowski powiedział, że ekspozycja pokazuje, czym była kultura paryska dla polskiej emigracji.
8: Jerzy Giedroyć gra o Polskę.

0: to odzwierciedla jakby treść tej wystawy. Będą tam pokazane najważniejsze publikacje, będą tam numery kultury paryskiej, zeszytów historycznych, które wydawał Jerzy Giedroyć. No i przypomnienie, czym ta instytucja była dla Polski, czym była dla emigracji. Najważniejszy ośrodek polityczny, najważniejszy ośrodek wydawniczy.
1: Kultura paryska była emigracyjnym periodykiem, który istniał od 1947 do 2000 roku. Publikowali w nim m.in. Gustaw Herling, Grudziński, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz i Leopold Unger.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, głównie na zachodzie i północy. Po południu również na północy możliwe będą burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Słonecznie i bez opadów dziś na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero w weekend. Wtedy temperatura będzie oscylować wokół 27-28 stopni.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry, już niemal 7:08 na zegarach, środa, 22 dzień lipca przed nami, 203 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam i zachęcam do spędzenia czasu z Polskim Radiem 24. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:42, a zajdzie o 20:42, więc dzień trwa 16 godzin, a imieniny obchodzą dzisiaj Magdalena, Lena, Milena oraz Józef. Najlepsze życzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Po poranku mamy połączenie z panem Maciejem Wróblem, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
10: Myśli pan, że do końca tego tygodnia dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czy sprawa zostanie, jak to się mówi, rozmasowana?
11: Osobiście nie żyję tym, co dzieje się w PiS-ie, ale oczywiście obserwując to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, scenariusze mogą być najrozmaitsze. I moja teoria jest taka, że ta cała historia pisowska jest dość sprytnie zaplanowana. Po prostu rozłam dziś, zjednoczenie wielkie za rok przed wyborami po to, by pokazać na fali tych różnych emocji, że prawica jest zjednoczona i zdeterminowana, by wygrać wybory. A dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj, kończy się era Jarosława Kaczyńskiego. Bo nieważne, jaką decyzję Jarosław Kaczyński podejmie, to już nie jest królem na prawicy.
10: Ostatnie sondaże, były trzy sondaże, które badały poparcie dla potencjalnej partii Mateusza Morawieckiego. Tylko jeden z tych sondaży dla Super Expressu dawał Mateuszowi Morawieckiemu wynik poniżej progu wyborczego. Pańskim zdaniem to są takie czynniki, które mogą wpływać na większą chęć rozpadu, niezależnie od tego, jak później finalnie to się przed wyborami skończy.
11: Z tego, co rozumiem, to wszystko w rękach prezesa Kaczyńskiego i tych polityków, którzy zadeklarowali przystąpić do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Z tego, co chociażby pisze dzisiaj Onet, niektórzy pękają i niektórzy umawiają się na spotkanie z prezesem i zostają.

0: Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy ostatecznie, o jakiej liczbie polityków będzie mowa i czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie się opłacało robić Rozwój Plus po swojemu. Biorąc pod uwagę te sondaże, one oczywiście nie są dla Mateusza Morawieckiego złe, bo jako były premier i ten, który dzisiaj chce zbudować jakąś siłę polityczną, jest widoczny w sondażach, mało tego, wchodzi do Sejmu samodzielnie. To są dla niego na pewno dobre informacje. Przypomnę, że według tych samych sondaży obecni nasi koalicjanci nie wchodzą do Sejmu, więc jest to dla Morawieckiego pewnie jakiś sukces, ale tak naprawdę decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, który przecież jest właścicielem Prawa i Sprawiedliwości, bo ta partia statutowo jest tak skonstruowana, że ona jest de facto własnością Jarosława Kaczyńskiego i Morawieckiemu się to nie podoba. Dlatego też próbuje bujać tą łódką i apelują do niego oczywiście politycy, którzy współpracują najbliżej z Jarosławem Kaczyńskim, żeby nie bujał za mocno, bo z niej wszyscy powypadają. My kibicujemy, żeby wszyscy z niej wypadli, wtedy będzie może spokojniej trochę w polskiej polityce.
1: To jeszcze jedno pytanie w tym wątku, bo zaintrygowało mnie to, co pan powiedział o tym, że dzisiaj podział, a jutro przed wyborami wielkie zjednoczenie, bo nawet jeśli...
0: A nie? Tak było zawsze. Historia polskiej polityki, szczególnie na prawicy, pokazuje, że Kaczyński jest mistrzem budowania zjednoczonego frontu właśnie po to, żeby zdobywać więcej głosów, tym samym więcej mandatów w parlamencie.
1: To tylko dokończę swoje pytanie. Czy myśli pan, że te emocje, które są pomiędzy szeregowymi posłami, mniej bądź bardziej szeregowymi Prawa i Sprawiedliwości, te wyzwiska na platformach społecznościowych, że to nie utrudni ewentualnego zjednoczenia?
0: No, oni są tylko aktorami w Teatrze Kaczyńskiego. No, Kaczyński jak zagra, tak oni tańczą.
1: Okej, przyjmuję ten argument. Panie ministrze, a co w Koalicji Obywatelskiej? Bo pan jest częścią tej grupy Dziesiątka na wybory. Wy się spotykacie, pracujecie? Jak to wygląda?
0: Tak, regularnie. Regularnie się spotykamy, pracujemy, przygotowujemy najrozmaitsze działania, które będą w czasie kampanii wyborczej realizowane. Bo naszym zadaniem jest przygotować Koalicję Obywatelską do wyborów.
1: A to nie jest tak, że kampania wyborcza właściwie już trwa, albo za chwilę się ta prekampania, jak to się mówi, rozpocznie?
0: Nie no, kampania wyborcza nie trwa. Kampania wyborcza odbywa się wtedy, kiedy znamy termin wyborów i rozpoczyna się cała procedura zgodna z prawem, zgodna z kodeksem wyborczym realizowania kampanii wyborczej. To, że w Polsce kampania wyborcza zaczyna się dzień po ogłoszeniu wyników wyborów, to wszyscy wiemy i każdy tę kampanię w taki, a nie inny sposób rozumie i prowadzi. My mamy za zadanie przygotować Koalicję Obywatelską na kampanię, która będzie miała miejsce w przyszłym roku, przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. I oczywiście każdego dnia mamy swoje aktywności, także indywidualnie, jako politycy, jako ministrowie, parlamentarzyści. Chociażby dzisiaj rano zauważyłem w naszych komunikatach prasowych, 3 członków Dziesiątki na wybory jest niemalże o tej samej porze w mediach. To też jest dowód naszej pracy.
1: To cieszę się, że się jedną osobę z tej Dziesiątki udało upolować w Polskim Radiu 2024, ale dopytam, jaki to jest, o czym rozmawiacie, jaki to jest pomysł na kampanię wyborczą? Jak przewidujecie, czy to będzie kampania po raz kolejny skoncentrowana na spotkaniach z wyborcami w regionach, w terenie, na ściskaniu dłoni? Czy to jednak będzie kampania, która w głównej mierze będzie się odbywać w internecie, na platformach społecznościowych?
0: To oczywiście będzie kampania wielotorowa, jak każda kampania, szczególnie oczywiście w dobie ery cyfrowej. Ona także będzie odbywała się w internecie, ale nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania z wyborcami, z Polakami. W tych działaniach też brać udział będzie oczywiście szef Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk. I te działania będą realizowane przez wiele tygodni, wiele miesięcy, ale także parlamentarzyści będą obecni wśród naszych wyborców, bo przede wszystkim musimy najpierw powiedzieć i przypomnieć, co udało się rządowi zrobić, bo przecież to nie jest tak, że rząd nie ma na swoim koncie sukcesów, ma pewnie problem z tym, żeby te wszystkie sukcesy komunikować w taki sposób, aby o nich każdego dnia mówili Polacy, bo o ile PiS zrobił z 2-3 swoich działań sztandarowe filary, takie filary polityki, to my staramy się po prostu ciężko pracować i rozwiązywać najważniejsze problemy, przecież to ten rząd odblokował.

0: środki z KPO, to ten rząd przygotował rekordowe wydatki na obronność, rekordowe wydatki. My już osiągamy 5% produktu krajowego brutto na obronność. To ten rząd wynegocjował z Unią Europejską miliardy na program SAFE, które trafiły także do Polski i już pracują w polskich zakładach zbrojeniowych. To ten rząd kupuje sprzęt wojskowy, to ten rząd buduje tarczę wschód, to ten rząd także przecież wprowadził rekordowe podwyżki dla nauczycieli, wprowadził urlop dla przedsiębiorców, wprowadził kasowy PIT, rozbudowuje i modernizuje polską kolej, wprowadza nowoczesne rozwiązania w polskiej energetyce, programy socjalne typu babciowe, aktywny rodzic, renta wdowia, wyższy zasiłek pogrzebowy i tak dalej, i tak dalej. Można tego wymieniać bardzo dużo. Tych spraw, które udało się zrealizować, jest naprawdę masa.
1: Tylko wie pan, panie ministrze, co będzie kluczowe w tych nadchodzącej kampanii, to znaczy jak przekonać wyborców także Koalicji Obywatelskiej i nie tylko Koalicji Obywatelskiej, żeby zaufali wam pomimo wet i pomimo muru, jaki stawia prezydent Karol Nawrocki.
0: No właśnie dlatego powinni nam zaufać, ponieważ zbudowanie silnej grupy 276 posłów demokratycznego obozu rządzącego pozwoli nam odrzucać szkodliwe weta pana prezydenta.
1: To będzie kampania wyborcza. Czy szykujecie się też na kampanię wyborczą, której twarzą mógłby nie być premier Donald Tuska, na przykład Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?
0: Nie wiem, czy jest taki scenariusz, że panią minister Magdę Sobkowiak-Czarnecką znam bardzo dobrze, przecież razem też pracowaliśmy przez wiele lat w mediach i to jest bardzo sprawna dzisiaj polityczka, ale związana z Polskim Stronnictwem Ludowym, a na dzisiaj nie mam informacji, jakoby Polskie Stronnictwo Ludowe miało ochotę wystartować z wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej.
1: Okej, czyli rozumiem, że tym samym poniekąd polemizuje pan ze wszystkimi publikacjami, które w ostatnim czasie się pojawiały, wskazującymi, że być może Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest przymierzana do większych ról niż te, które pełni obecnie.
0: Spekulacje medialne są pewnie bardzo miłe dla samej pani ministry Sobkowiak-Czarneckiej, ale nie zakładam i jak znam pana premiera, to nie spekulacje medialne determinują i decydują o jego późniejszych decyzjach.
1: To jak przy determinacji jesteśmy i przy determinizmie, to czy rząd pozostaje zdeterminowany do tego, żeby przeprowadzić zmiany w ochronie zdrowia?
0: Oczywiście rząd wczoraj zapoznał się z informacją pani ministry zdrowia na temat tych zmian. Wiadomo, że we wrześniu do Sejmu trafią konkretne ustawy przygotowane przez resort zdrowia. Te kwestie, o których wczoraj pan premier zresztą otwierając Radę Ministrów mówił, to są już bardzo gotowe propozycje, czyli limit wynagrodzeń lekarzy na poziomie maksymalnie 16-krotności wynagrodzenia, ale to jest około 70 kilku tysięcy złotych.
1: To bardzo dużo.
0: Więc to są dość dobre pieniądze przy maksymalnie dwóch etatach, czyli maksymalnie 16 godzinach pracy dziennie. Więc jak to powiedział premier, biedy nie ma. Ale też jest absolutna kontrola nad tym, gdzie ten lekarz pracuje, ile godzin pracuje i maksymalna stawka godzinowa przy dwóch etatach jest jasna i czytelna. Do tego oczywiście transparentność kontraktów, które będą zawierane przez wszystkie podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych. No i ta ustawa PESEL-owa, która wchodzi w życie, pozwalająca NFZ-owi kontrolować konkretne wynagrodzenia lekarzy. No i nie będzie już tego procederu, który jest dość powszechny dzisiaj, czyli lekarz jak dostaje propozycję pracy, to mówi, no to ja potrzebuję wynagrodzenia w wysokości 65% procedury medycznej, którą państwo otrzymujecie. Tego też już nie będzie.
1: Mhm. Czy jest pomysł, albo czy są też trwają też prace nad większą reformą systemu ochrony zdrowia, bo eksperci wskazują, że te zmiany zaproponowane przez minister Sobierańską-Grędę, choć w dobrym kierunku, to rozwiązują tylko część szerokiego problemu. Pozostaje jeszcze także kwestia struktury właścicielskiej szpitali, w ogóle rozmieszczenia oddziałów na mapie Polski.
0: Oczywiście te rozmowy trwają, bo problem jest złożony z wielu powodów. Po pierwsze, to ta informacja, którą zawarł pan redaktor w pytaniu, czyli struktura właścicielska szpitali. Mamy w Polsce szpitale samorządowe, mamy spółki, które działają, są własnością 100%

0: samorządów lokalnych, na przykład są szpitale marszałkowskie i tak dalej, i tak dalej. I pomysły są najrozmaitsze, żeby, nie wiem, chociażby w ramach danego województwa szpitale stały się własnością marszałka województwa, który to marszałek wtedy decydowałby o podziale kompetencyjnym poszczególnych placówek medycznych, bo nie w każdym szpitalu muszą być zdublowane te same oddziały. I to oczywiście kwestia analizy specjalistów. Ja się na służbie zdrowia nie znam, ale istotne jest przede wszystkim to, żeby pacjent w tym całym systemie był najważniejszy, żeby pacjent był bezpieczny, żeby pacjent wiedział, że jak wzywa pomoc, to ta pomoc przyjedzie i zawiezie go do najbliższego szpitala, który uratuje mu życie. I to jest najważniejsze. Do tego jest niezbędna sieć lotniczego pogotowia ratunkowego. Do tego jest niezbędna sieć dobrych zespołów ratownictwa medycznego. Przypomnę, to PiS zlikwidował 300 zespołów ratownictwa medycznego podczas swoich rządów, w których byli lekarze, medycy, więc my to dzisiaj musimy odbudować. To jest oczywiście kwestia oddłużenia tych szpitali. Ja znam przykład chociażby z mojego województwa, z Bartoszyc, przy granicy z Rosją szpitala, który jest szpitalem powiatowym i nowa pani starościna z Koalicji Obywatelskiej, jak objęła urząd po staroście z Prawa i Sprawiedliwości, zobaczyła, że szpital ten ma prawie 100-milionowe zadłużenie przy 120-milionowym rocznym budżecie. Co to oznacza? Oznacza to, że ten szpital od lat był zadłużany i nikt nie potrafił nic z tym zrobić, no chyba że to koło ratunkowe, które sobie ówczesny starosta zafundował, czyli chwilówka, kredyt w chwilówce. I dzisiaj samorząd powiatowy ma to piwo, które zostało naważone do wypicia, co jest dobrym znakiem, że to zadłużenie się nie powiększa, bo udało się tak zoptymalizować funkcjonowanie placówki, że to zadłużenie się nie powiększa. Pani dyrektor szpitala była na rozmowach w Ministerstwie Zdrowia, ale dzisiaj brakuje takiego systemowego rozwiązania, by tym szpitalom dobrze dzisiaj zarządzanym, ale wcześniej z taką czarną kartą historii pomóc.
1: To powiedziawszy to wszystko, spoglądam na pierwszą stronę dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, gdzie prawie połowa respondentów oczekuje dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Czy taka opcja jest jeszcze na stole?
0: To są decyzje po pierwsze pana premiera, po drugie nie zawsze dymisja powoduje, że wszystkie problemy się z dnia na dzień rozwiążą, przyjdzie nowy minister. Pani ministra jest doświadczoną specjalistką w ochronie zdrowia. Zajmowała się tego typu kwestiami i dzisiaj ma mandat do tego, absolutny mandat, by wszystkie swoje, całe swoje doświadczenie, całą swoją wiedzę realizować i to robi.
1: To na koniec kwestie bezpieczeństwa, bo wczoraj Komitet do Spraw Bezpieczeństwa dyskutował o ochronie polskiej granicy. Są informacje o tym, doniesienia, jakoby Rosja mogła wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do prowokacji pod obcą flagą, pod ukraińską flagą, czy to w Polsce, czy w krajach bałtyckich. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ostrzega przed dezinformacją i w internecie, i przed właśnie potencjalną eskalacją ze strony rosyjskiej. Czy rzeczywiście Moskwa coraz śmielej w tym negatywnym sensie spogląda na Polskę?
0: Przede wszystkim wszystko to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest bardzo dokładnie obserwowane przez polskie służby, przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego też, biorąc pod uwagę tą wojnę kognitywną, z którą mamy do czynienia od wielu, wielu miesięcy, o czym informuje nas NASK, o czym informuje Ministerstwo Cyfryzacji, czyli wpływanie na umysły Polaków, dezinformacja szerzona w sieci, no to pokazuje, że Rosja jest zdeterminowana, by takie działania prowadzić. Jestem pewien, że nie zawaha się, gdy będą konieczne także te działania związane z prowokacjami dotyczącymi chociażby tych ukraińskich dronów, które z tą żółto-niebieską flagą wlatywałyby w polską przestrzeń powietrzną, sugerując, że to Ukraina chce nas zaatakować. Dzisiaj nastroje w Polsce są tak rozchwiane, tak, nastroje antyukraińskie, właśnie ku uciesze Rosji. Ja nie wiem tylko, czy nastroje ukraińskie w Polsce są tak duże i politycy wykorzystują te nastroje, politycy prawicy, do tego, by jeszcze bardziej nimi grać, czy odwrotnie, czy właśnie to politycy te nastroje antyukraińskie rozszerzają i potem Polacy

0: uważają, że jest przyzwolenie z góry, by tak się zachowywać. To jest pewnie dla socjologów zadanie, żeby to przeanalizować, ale istotne przede wszystkim jest to, żebyśmy my pamiętali o tym, że dzisiaj naszym zadaniem jest budowa silnej armii, silnego systemu przeciwdronowego, także w dyspozycji Straży Granicznej, po to, żeby wszystkie tego typu przypadki natychmiast wychwytywać, żeby każdy z tego typu dronów, zanim wleci w polską przestrzeń powietrzną, mógł zostać przechwycony, zestrzelony, zneutralizowany. I dlatego budujemy najsilniejszą armię w Europie, ale też dlatego wspieramy dzisiaj Ukrainę w ich walce, o wolność, bo to Rosja jest agresorem i dzisiaj Ukraina stoi, jest polem walki całej Europy. Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Europa.
1: Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z Koalicji Obywatelskiej i członek zespołu Dziesiątka na Wybory Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie ministrze, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Konflikt w największej partii opozycyjnej podobny jest do schizmy w kościele. Tak jak u lefebrystów ekskomunika tylko stwierdziła fakt, że są już poza kościołem, tak PiS nie jest już szeroką partią prawicową, o jakiej marzy Mateusz Morawiecki. Tak pisze Michał Szułdrzyński na drugiej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości właśnie. To siły niepostępowe, ale właśnie reakcyjne przejęły partię, a przede wszystkim zyskały dostęp do ucha samego prezesa i postanowiły się rozprawić ze środowiskami nieco bardziej umiarkowanymi. Dlatego udając, że jest papieżem, który może obłożyć schizmatyków ekskomuniką, Jarosław Kaczyński dał Mateuszowi Morawieckiemu i jego otoczeniu ultimatum. Ten termin ultimatum upływa, pisze Szułdrzyński, ze środy na czwartek, ale ja tutaj dodam, że są zdania bardzo podzielone, bo wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że do końca czwartku to ultimatum obowiązuje, więc chyba tak na dobrą sprawę nawet w samej partii nie wiedzą. Nawet w samej partii nie wiedzą, do kiedy to ultimatum obowiązuje. Wracam do tekstu Michała Szułdrzyńskiego. Morawiecki przekonuje, że jest wierny prezesowi i to on jest prawdziwym PiS-em. Ale logiki tych nie da się pogodzić. Morawiecki przyznawał, że chce łowić wśród wyborców, którzy dali władzę obecnej koalicji, a więc postawili na trzecią drogę. Czyli to wyborcy PSL i Polski 2050 są polem, na które chce wchodzić, a nie ścigać się na radykalizm z Grzegorzem Braunem. Czyli poniekąd o tym, jak to dwa powody tego konfliktu w PiS-ie występują jednocześnie, czyli powód merytoryczny i powód ambicjonalny. To na koniec jeszcze Gazeta Wyborcza i ekstremalne upały, które panują w Grecji. Turyści wczoraj przed Parteonem na Akropolu w czapeczkach rozdawanych przez Czerwony Krzyż się pojawili, bo Grecję dopiero teraz nawiedziła pierwsza fala ekstremalnych upałów tegorocznego lata. Chłopy chodniej ma być dopiero od czwartku, przez kilka dni tylko w okolicach 30 stopni. Tak informuje Gazeta Wyborcza i publikuje zdjęcia właśnie z tego, jak Grecy dają sobie radę z upałami. Już za chwilę informacje w Polskim Radiu 24. Widzę już Rafała Bogutę, który czeka, jest w gotowości. Pół minuty pozostało do godziny 7.30, a po godzinie 8.00 będzie z nami Ireneusz Raś z Trzeciej Drogi Kiedyś, obecnie wiceminister sportu i turystyki, z którym porozmawiamy głównie o zmianach w ustawie o najmie krótkoterminowym, bo Ministerstwo Sportu zaproponowało takie przepisy, po czym nie pozwoliło na wprowadzenie do przepisów części poprawek, które miały samorządom i wspólnotom mieszkaniowym dawać narzędzia do walki z najmem krótkoterminowym. Czemu tak się stało, to już za pół godziny, a teraz punktualnie 7.30 na zegarach i informacje w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Rafał Boguta, zapraszam. Projekty reform w ochronie zdrowia czekają wymagające konsultacje z przedstawicielami medyków, ocenia dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Iwona Kowalska-Bobko. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że proponowane przez resort zdrowia przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu, a wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Na naszej antenie Iwona Kowalska-Bobko podkreślała, że jej zdaniem lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom Ministerstwa Zdrowia.
1: Droga jest bardzo długa i zakładam, że bardzo wyboista, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą i rzeczywiście później mamy cały tryb legislacyjny.
0: Wśród proponowanych reform są m.in. ograniczenia dotyczące zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę, rozwiązania zwiększające kontrolę nad czasem pracy medyków oraz wprowadzenie e-kolejki, która miałaby zwiększyć transparentność zapisów do lekarzy. Policja apeluje do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi i przypomina, że brak kasku podczas jazdy na hulajnodze może skończyć się nie tylko poważnym urazem, ale też mandatem. Przekonała się o tym matka nastolatki z Suwałk, która po upadku córki została ukarana 100-złotową grzywną, mówi Karol Górski z tamtejszej policji.
2: Nastolatka, która jechała jednośladem, przewróciła się i upadła. Dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych, niestety nie miała na głowie kasku. Przypominam, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Nastolatki została ukarana mandatem. Apelujemy również do rodziców i opiekunów o rozwagę w przypadku udostępniania dzieciom hulajnóg elektrycznych.
0: Od czerwca nowe przepisy nakładają na wszystkie osoby poniżej 16 roku życia obowiązek jazdy w kasku ochronnym na hulajnodze elektrycznej, rowerze, rolkach czy deskorolce. Mennica Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Mennicy Polskiej, Marta Bassani-Prusik, tłumaczy, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota.
3: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów.

0: Na północy województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, między innymi na rzece Pisie oraz Górny Ełk oraz Górna Łęga. To ostrzeżenia hydrologiczne, a prognoza pogody na dziś nieco pochmurna i deszczowa, szczególnie na północy kraju oraz w województwach łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Na północy kraju, nad Bałtykiem oraz na Warmii i Mazurach mogą wystąpić także burze. Temperatura od 18 stopni w okolicach Koszalina, 20 stopni w Zielonej Górze, 21 stopni w Łodzi, 22 w Warszawie, 23 stopnie w Rzeszowie. Krzysztof Kuzak, jak obiecał, tak wrócił. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Witam ponownie.
2: Sport.
1: Zaczynamy od piłki nożnej, bo nasze drużyny rozpoczęły walkę o fazę ligową Ligi Mistrzów. Lech Poznań jest blisko awansu do trzeciej rundy eliminacji. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski pokonał na wyjeździe mistrza Danii Aarhus 4-1. Dwa gole dla kolejorza strzelił Patryk Wollemark, po jednym Mikael Iszak i Terry Jegbe. Gospodarze od 37 minuty grali w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Jesper Hansen, mówi obrońca Lecha Michał Gurgul.
3: Nie można było się tego spodziewać. Myślę, że gdyby nie czerwona kartka, aż takiego wyniku by nie było. Myślę, że do tej czerwonej kartki na pewno też przeważyliśmy, ale mecz był dosyć wyrównany i tu trzeba oddać ekipie Aarhus, że naprawdę grała bardzo dobrze, presowała nas bardzo dobrze i to był naprawdę ciężki mecz, także wynik myślę, że nie do końca odzwierciedla.

0: odzwierciedla tego, jak to wyglądało do czerwonej kartki. Później myślę, że mieliśmy trochę więcej przewagi, przez to tworzyliśmy sobie znacznie więcej sytuacji, ale na pewno szykuje się zacięte starcie za tydzień.
1: O występ w ligowej fazie tych rozgrywek walczy także Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1 z właścicielem klubu, a niedawno jeszcze jego zawodnikiem Łukaszem Podolskim. Rozmawiał Tadeusz Musioł.
2: Mieli was pożreć w Stambule, a okazało się, że jest tylko 1-0 i szanse na to, żeby w rewanżu coś zdziałać, chyba duże.
3: Oczywiście wiem, że nie byliśmy tym wielkim faworytem, ale pokazuje piłka coraz bardziej, że w pucharach, na mistrzostwach świata wszystko jest możliwe i pokazaliśmy. Nie było dużo akcji do przodu, pierwsza połowa byli tam więcej akcji, ale w drugiej połowie cierpili chłopaki, dobrze bronili i o to chodzi na wyjeździe. No, nie możemy wychodzić tu wysoko na nich i ryzykować, bo mają piłkarze, które mogą zdobyć nam różnicy, ale no, tam mieli na początku drugiej połowy parę sytuacji, ale ogólnie super wynik dla nas i za tydzień gramy u nas i chcemy ten mecz wygrać i wchodzić do następnej rundy.
2: No właśnie, o to chodzi na wyjeździe, a o co będzie chodziło u siebie?
3: Gramy u siebie i będziemy grać o wszystko. To jest jeden mecz. Błędnie, czy jesteś mniejszym, czy większym i musimy tam trochę więcej ryzykować i odwrócić ten wynik.
1: Rewanże 29 lipca, no a w nocy ze środy na czwartek czasu w Polsce w amerykańskiej lidze MLS ma zadebiutować Robert Lewandowski. Jego zespół Chicago Fire zagra w Miami z Interem. No niestety w zespole gospodarzy zabraknie Argentyńczyków Lionela Messiego i Rodrigo de Paula. Będą jeszcze odpoczywać po mundialu, na którym zdobyli przecież srebrne medale. Debiut Lewandowskiego miał się odbyć jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata, ale spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone na październik z powodu złych warunków atmosferycznych w Chicago po pożarach lasów w Kanadzie.
4: Zmieniamy dyscyplinę?
1: Tak, przesiadamy się na rower. Belgremko Evenepoel był najszybszy na 16 etapie Tour de France, jakim była jazda indywidualna na czas na 26-kilometrowej trasie. Przepięknie położonej, bo nad Jeziorem Genewskim, w tej francuskiej części akurat brzegu Jeziora Genewskiego, o 28 sekund wyprzedził lidera generalnej klasyfikacji Słoweńca Tadeja Pogaczara. Trzeci na mecie Duńczyk Matias Skielmose stracił ponad minutę. O formie dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Paryża, no i tym wczorajszym etapie, mówi były znakomity kolarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
5: Pokazuje, że jest w wspaniałej dyspozycji. A jeżeli do tego dołożymy mistrza Europy, świata i olimpijskiego w tej konkurencji, który jest taki dobry, to było wiadomo, że on wygra. Myślałem, że Pogaczar większą stratę zanotuje, ale niemniej Evenepoel wygrywa drugi etap pod rząd, umacnia się na drugiej pozycji. Szkoda Lipowica, kolegi Evenepoela z ekipy, bo niestety miał upadek. Zamienił obojczyk i już dalej nie jedzie, także szkoda, bo to było mocne wsparcie dla Remco, ale niemniej Remco tutaj przedstawia się jako solidny kandydat do podium finałowego w Paryżu.
1: No a Florian Lipowicz, o którym wspominał Marek Leśniewski, Niemiec, był piąty w generalce. Przypomnę, że przecież z wyścigu także wycofał się już długo będący wiceliderem Duńczyk Jonas Vingegaard, który także upadł i doznał złamania obojczyka. No a w generalnej klasyfikacji Pogaczar ma 4,5 minuty nad przewagi nad Evenepoelem i prawie 7 minut nad Meksykaninem Isaaciem del Toro. To jego kolega z drużyny, w której jadą wspólnie. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalekich miejscach, no a zakończenie Wielkiej Pętli już w niedzielę w Paryżu.
4: A już 3 sierpnia start 83. Tour de Pologne.
1: Tak jest.
4: Pierwszy odcinek Gdynia-Koszalin, więc też będziemy mieli co obserwować.
1: Będzie towarzyszył kolarzom Andrzej Grabowski, więc na pewno będzie dużo łączeń.
4: Na rowerze będzie towarzyszyć?
1: No to o tym się przekonamy.
4: Będziemy pytać. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzięki wielkie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Siódma 7:40 na zegarach. Z nami teraz Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry.
4: Generał Mykhajło Drapaty, nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii, decyzją ukraińskiego prezydenta zastąpił na stanowisku Oleksandra Syrskiego. To kolejna zmiana w ukraińskim resorcie obrony, bo w zeszłym tygodniu Zełenski zdymisjonował szefa MONU Mykhajła Fedorowa, co spowodowało falę niezadowolenia w ukraińskim społeczeństwie i protesty w wielu ukraińskich miastach. Pawle, co oznaczają zmiany kadrowe w kierownictwie armii i jak dymisja Drapaty

0: tego, jak dymisja oczywiście Syrskiego ma się do jego rzekomego konfliktu z także zdymisjonowanym Fedorowem.
1: Oficjalnie w deklaracjach tego, który zainicjował i przeprowadził zmiany, czyli Wołodymyra Zełenskiego, to nic się nie zmienia w priorytetach dla armii, a te priorytety

0: Wspomniał o jednym z głównych problemów ukraińskiej armii, czyli o kulejącej mocno i coraz gorzej przeprowadzanej mobilizacji do wojska. No, wskazał dość ogólnie na potrzebę kontynuacji tego, co Ukraińcom w ostatnim czasie wychodzi, czyli uderzeń za pomocą przede wszystkim dalekosiężnych dronów w logistykę Rosjan na zapleczu frontu oraz w system rosyjskich rafinerii ropy naftowej. A te uderzenia dronowe w Rosję rozwinęły się bardzo widocznie właśnie za kadencji odwołanego w zeszłym tygodniu szefa MON Michała Fedorowa. On był i starał się być takim dość mocno prowadzić szereg takich innowacyjnych zmian w wojsku. Przede wszystkim jeśli chodzi o nowoczesną broń, czyli głównie drony, ale też, co nie mniej istotne, nowoczesny, zinformatyzowany sposób zarządzania armią. No i właśnie dymisja tego rzutkiego, no i co tu ukrywać, popularnego ministra wywołała falę oburzenia i protestów. Być może no, nie masowych, ale bardzo głośnych medialnie, angażujących wielu, przede wszystkim młodych ludzi i weteranów. Ich było widać w centrum Kijowa. Na ta wczorajsza dymisja generała Syrskiego i powołanie nowego głównodowodzącego jest pokłosiem właśnie tych protestów. Mitingujący od ponad tygodnia domagali się przede wszystkim przywrócenia ministra Fedorowa i zamiany generała Syrskiego na generała Drapatego właśnie. No, Zełenski Fedorowa raczej nie przywróci, przynajmniej nie wynika to z jego deklaracji. Za to, no, jak widać, częściowo zadośćuczynił wymogom protestujących, zwalniając takiego kojarzonego ze starą kadrą generała Syrskiego na stosunkowo młodego, bo niespełna 45-letniego Michała Drapatego. To jednak tylko pozorne ustępstwo ze strony Zełenskiego. Tak uważają komentatorzy w Kijowie. No i tak mówi znany ukraiński publicysta i komentator Witalij Portnikow.
1: W tej sytuacji, jeśli nie będą już kontynuowane protesty z postulatem przywrócenia na stanowisko szefa MON Michała Fedorowa, można stwierdzić, że zarówno Syrski, jak i Fedorow zaznali porażki, a wygrał na tym Zełenski, który według własnego mniemania wyznacza całą kadrową politykę w kraju.
0: No tutaj warto przypomnieć, że w tle był też, w tle tych zmian na szczytach ukraińskiego dowódca był konflikt między Syrskim a Fedorowym, ale obaj panowie, i generał Syrski, i już były minister obrony mówili, że no, są w stanie jakby pogodzić się, że nie jest to najważniejsze, że najważniejszy jest priorytet, najważniejsze są priorytety prowadzenia wojny. Tak więc po co Zełenskiemu takie roszady, skoro można było z tych dymisji uniknąć? Nie od dziś wiadomo, że ukraiński prezydent niezbyt lubi w rządzie osoby, które wybijają się na popularność i niezależność, a no, zwolniony Fedorow był coraz bardziej popularny. Zarówno wśród dziennikarzy, których miał bardzo dobrą prasę, bo no, potrafił się dobrze komunikować z mediami, ale też był popularny wśród społeczeństwa, no bo wprowadzał bardzo śmiałe reformy. No i mówi się, że podobno też nastąpił na odciski kilku grupom korupcyjnym, które są wokół armii, które próbują wykorzystać te wielomilionowe czy też wielomiliardowe nakłady na armię. Wołodymyr Zełenski to właściwie wykorzystał konflikt ministra Fedorowa z generałem Syrskim jako taki pretekst do wyrzucenia najpierw Fedorowa, potem Syrskiego. Tak przynajmniej twierdzi część komentatorów. Część protestujących w Kijowie zapowiada, że nie przyjmie takiego połowicznego rozwiązania i będzie nadal stać w centrum Kijowa z takimi kartonikami, z żądaniami przywrócenia do pracy ministra Fedorowa. No, czy i jak takie roszady w armii i resorcie obrony, w tym resorcie obrony wpłyną na stan armii i dowodzenie armią, to i w końcu los wojny, czas pokaże, no ale mówi się nad Dnieprem, no, że nie służy to temu, żeby ta ogromna wojenna machina na Ukrainie działała dobrze.
2: Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Pawle, dzięki wielkie za twoją relację. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobków rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiS-u. Konflikt w partii Jarosława Kaczyńskiego trwa, a rzecznik

0: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek powtarza ubiegłotygodniowe stanowisko władz partii. Albo PiS, albo stowarzyszenie. Trzeciej drogi nie ma. Sprawą zajęła się Małgorzata Naukowicz.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki apeluje o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczy też, po co powstało Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Nie po to, aby dzielić prawicę. Powstał po to, aby bronić dorobku naszych rządów, niszczonego czasem z wewnątrz. Powstał, aby pracować nad programem. Powstał, aby poszerzać poparcie i by odzyskiwać zaufanie ludzi, którzy od nas odeszli.
1: Były premier przekonywał też, że PiS może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Apelował o umiejętność odróżnienia rywalizacji od wojny domowej.
2: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
1: O jedności PiS-u mówi też kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek. Jak powiedział na konferencji w Katowicach, wewnętrzne spory przyjmuje z zażenowaniem.
3: Jeżeli ktokolwiek chce wychodzić z partii Prawa i Sprawiedliwości, niech wyjdzie teraz natychmiast i nie robi bałaganu, bo to jest żenujące. Dla całej prawicy jest to szkodliwe. Jak ktoś chce wyjść, proszę bardzo. A jak ktoś nie chce wychodzić, to proszę bardzo o minimum lojalności wobec partii Prawa i Sprawiedliwości.
1: Każdy poseł, senator czy europoseł powinien złożyć oświadczenie o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, powtarza stanowisko władz tej partii jej rzecznik Rafał Bochenek.
4: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
5: Osobiście nie biorę cały czas tego scenariusza, nie przyswajam go jako potencjalną rzeczywistość, ponieważ to mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama się siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach. I w związku z tym nadal jakby nie dociera do mnie taka możliwość.
1: Odpowiada bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł PiS-u Piotr Müller. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uważa, że rozłam PiS-u jest nieunikniony.
6: W mediach społecznościowych krążą groźby pozwów, inwektywy, obrażają się nawzajem jedni politycy z drugimi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
1: Innego zdania jest Łukasz Osmalak z Polski 2050.
7: Wewnętrznie na pewno tak, natomiast zewnętrznie, w sensie jedności, no na pewno politycy PiS-u będą stawali na głowie, żeby do takiego rozłamu nie doszło, bo wszyscy doskonale wiemy z pragmatycznego punktu widzenia, że rozłam w PiS-ie będzie na pewno niekorzystny dla ich partii.
1: W przyszłym tygodniu ponownie zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, aby zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. Politycy, którzy nie złożą deklaracji, mają zostać z partii usunięci.
0: Małgorzata Naukowicz opowiadała Państwu o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. A o rosnących cenach gazu już za chwilę opowie Państwu Justyna Golonko z redakcji Gospodarczej.
8: Już jest tutaj przygotowana z takimi informacjami ważnymi.
0: Nie jest ci zimno dzisiaj w samej tej sukience?
8: Nie jest mi zimno, jest mi cieplutko, jest mi dobrze.
0: A jak patrzysz na to, co się dzieje za oknem? Bo ja wiem, że jesteś fanką lata i słoneczka.
8: Tak, nie jestem nie jestem zbyt zadowolona. Ja chcę lata. Dobrze. Ja chcę lata, nie jesieni.
0: Dobrze, to przeniesiemy się w świat gospodarki, może to cię pocieszy.
8: Tak.
9: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Ale nie do końca mam takie radosne informacje na początek, no bo niestety ceny gazu na giełdach już są rekordowo wysokie i one nadal rosną. Takie są dane i one osiągnęły poziom 60 euro za megawattogodzinę. Jak powiem, że tak drogo nie było w Europie od marca, to wtedy widać, jak bardzo to jest wysoka cena. Wystarczy powiedzieć, że te ceny hurtowe gazu ziemnego, one rosną każdego dnia, w ostatnim czasie właściwie o kilka procent i dzisiaj też już wzrosły. Powodem jest kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Chodzi oczywiście, która budzi obawy inwestorów dotyczące zakłóceń w dostawach skroplonego gazu ziemnego LNG na świecie. No a niestety w najbliższym czasie może być jeszcze drożej. Tak powiedział nam Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
10: Ceny gazu dzisiaj dobijają na giełdach do 60 euro za megawattogodzinę. To jest na razie najwyższa cena od połowy marca. Natomiast być może niedługo te ceny będą najwyższe od roku 2023, jeżeli dalej będą drożały. A drożej przede wszystkim chociażby dlatego, że ponownie mamy konflikt w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormus i dodatkowo mamy sezon wakacyjny i zwiększone zapotrzebowanie na gaz przede wszystkim z kierunków azjatyckich. W związku z tym Europa musi zacząć konkurować o ograniczenie

0: zasobność gazu i jej transport do Azji, próbując trochę przekierować go do siebie. Gaz płynie tam, gdzie oczywiście najwięcej eksporterzy mogą za niego otrzymać pieniędzy.
1: Eksperci mówią o tym, że Europa stoi w obliczu krytycznego kryzysu magazynowania gazu przed zimą, z rezerwami znacznie poniżej normalnych poziomów. Nasz przemysł także musi za gaz płacić więcej, ale dobra informacja jest taka, że my z tymi zapasami stoimy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej bardzo dobrze, bo mamy w 70% zapełnione te nasze magazyny, a Europa, kraje europejskie tak średnio to jest 50% tylko. No ale jakby nie było, te wysokie ceny gazu już bezpośrednio uderzają w rentowność europejskiego i oczywiście polskiego przemysłu także. Firmy tracą konkurencyjność na rynkach międzynarodowych na rzecz producentów z USA czy Azji, gdzie koszty energii są wielokrotnie niższe. Tak mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
2: Gaz jest bardzo istotny w wielu elementach działalności przemysłowej, bo oczywiście dużo o nim myślimy jako o źródle ciepła i ewentualnie no czymś, co może nam tutaj procesy technologiczne wspomóc. No ale warto też pamiętać, że to jest dla wielu branż surowiec bardzo ważny, zwłaszcza dla wielu chemików i tych, którzy robią nawozy i tych, którzy robią inne rzeczy chemiczne. Bardzo często to się właśnie robi z gazu, bo można to zrobić stosunkowo czysto i stosunkowo prosto. Więc oczywiście zainteresowanych w biznesie cenami gazu jest wielu i to, co się dzieje w tej chwili, jest niepokojące. My jako wytwórcy, nie tylko polscy, ale szerzej patrząc europejscy, jesteśmy od dłuższego czasu poddawani takiemu cały czas podnoszeniu kosztów i coraz trudniej nam konkurować z wytwórcami z tych krajów, którzy podobnych kosztów nie ponoszą.
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że rosnące ceny gazu na giełdach nie wpłyną na nasze rachunki za gaz, bo ceny gazu dla gospodarstw domowych w Polsce, one są chronione. Odbiorcy indywidualni są automatycznie objęci ochroną taryfową, co oznacza, że stawki za paliwo gazowe zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. O tym mówi Mariusz Marszałkowski, analityk Defense24.
3: Póki trwa ochrona konsumentów związana z regulacją cen przez Urząd Regulacji Energetyki, dopóty nie grozi odbiorcom indywidualnym taka nagła zmiana cen surowców, jak w przypadku firm czy spółek przemysłowych. Natomiast ten proces też się zakończy. Znaczy reformy związane z rynkiem gazu powodują to, że niebawem, pod koniec 2027 roku, zakończy się możliwość regulacji rynku przez URE. No i wtedy również klienci indywidualni będą narażeni na zmiany cen, które widzimy w przypadku na przykład firm i przedsiębiorstw przemysłowych.
1: A w większości krajów Unii Europejskiej rynki gazu są całkowicie zliberalizowane, a ceny dla gospodarstw domowych wynikają z rynku hurtowego, a nie takich odgórnych decyzji regulatorów jak u nas. W Niemczech, Holandii czy krajach skandynawskich ceny dla klientów indywidualnych dyktują bezpośrednio dostawcy w oparciu o europejską giełdę, a to oznacza, że w tym momencie, kiedy te ceny tak rosną na tych europejskich giełdach, to tam na pewno widać takie znaczne podwyżki na rachunkach za gaz.
4: Saldo.
1: A teraz o naszych kredytach powiemy więcej, bo coraz więcej z nas refinansuje swoje kredyty mieszkaniowe, czyli zmieniamy bank, zaciągamy nowy kredyt, by obniżyć miesięczne raty. I eksperci wyliczyli, że po takiej zmianie rata kredytu może spaść nawet o 700 zł. Ostatni spadek stóp procentowych uruchomił największą od lat falę refinansowania kredytów mieszkaniowych. Tylko powiem, że udział tego refinansowania w podaży kredytów wzrósł do 35% rok do roku, a jeszcze rok temu, czyli w 2025 roku, to było niecałe 15%, teraz mamy 35%. To się nam po prostu opłaca i dlatego to refinansowanie jest aż tak popularne. Tak mówi Jarosław Sadowski, analityk rankomat.pl.
5: Dla przykładu, jeżeli ktoś zaciągał kredyt 2 lata temu, w lipcu 2024 roku, no to jego oprocentowanie może wynosić na przykład 7,87%, a teraz taki sam kredyt może uzyskać z oprocentowaniem 5,75%. Jeżeli założymy, że zadłużenie w momencie refinansowania takiego kredytu wynosi 500 tysięcy złotych, to w wyniku refinansowania rata może spaść z poziomu 3689 zł do do 2997 zł, a więc o 692 zł.
1: No zwróćmy uwagę, że jest to korzyść tylko z jednego miesiąca, a tak jak podsumujemy, to może być nawet kilkanaście tysięcy złotych, nawet ponad 20 tysięcy złotych, tak nam mówił ekspert. No ale zanim przeniesiemy swój kredyt do innego banku, warto wcześniej przyjrzeć się ofercie wszystkich banków na rynku, no i próbować negocjować nowe warunki.

0: warunki obecnego kredytu także w swoim banku. O tym mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
1: Warto zacząć od rozmowy z obecnym kredytodawcą. Dopiero gdy jego propozycja obniżki oprocentowania okaże się mało atrakcyjna, warto rozważyć zmianę banku. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że refinansowanie nie jest darmowe, dlatego przed podjęciem decyzji warto policzyć, po ilu miesiącach niższa rata zrekompensuje poniesione wydatki. Więcej do zyskania mają kredytobiorcy z lat 2023-2024, bo przed nimi wciąż kilka lat spłaty relatywnie drogiego kredytu.
0: A łączny koszt operacji może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności oczywiście od banku i zapisów w umowie kredytowej, także warto to wszystko dokładnie przeliczyć. Coraz częściej jeździmy koleją. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. I widać też, że PKP Intercity bardzo inwestuje też w nowy tabór. I o tym mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak. On powiedział nam, że we flocie pojawiają się m.in. nowe lokomotywy.
2: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu, w drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko setkę wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
0: A w tych poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja aż 300 nowych wagonów.
3: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
11: A jak się mówi dom?
10: No to już było, to ty mi powiedz.
11: Home, a jak jest tęsknie?
10: Miss.
11: A wróć?
10: Come back. Wiem, synku, wrócę szybko.
12: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czas ucieka, konflikt narasta. Jutro mija ultimatum prezesa PiS w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach. Jawność kontraktów, nowe stawki godzinowe, e-rejestracja i e-kolejka. To znalazło się w planie zmian systemowych w ochronie zdrowia. Cały czas gorąco na Bliskim Wschodzie. Za nami kolejna noc wzajemnych ataków irańskich i amerykańskich. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Jutro ostatni dzień na składanie przez polityków PiS deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Do tego w ubiegłym tygodniu polityków PiS zobowiązało kierownictwo partii. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS i poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. Tak między innymi mówił na naszej antenie europoseł Michał Dworczyk.
2: Nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
1: Działalność swojego stowarzyszenia Po pierwsze Polska zakończył już poseł PiS Jacek Sasin. Jak mówił w radiowej Jedynce,

0: Przesłanie partii jest jasne. Trzeba wybrać.
1: To jest po prostu uczciwe. Czy chce się działać w Prawie i Sprawiedliwości i iść tym torem, który wyznacza dzisiaj lider naszego ugrupowania, pan prezes Jarosław Kaczyński, ale też kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, czy też budować własną odrębność?
0: Wiceminister kultury Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej ocenił rano na naszej antenie, że konflikt w PiS-ie jest sprytnie zaplanowaną akcją. Jednocześnie nasz gość zaznaczył, że kończy się era Jarosława Kaczyńskiego.
2: Po prostu rozłam dziś, zjednoczenie wielkie za rok przed wyborami po to, by pokazać na fali tych różnych emocji, że prawica jest zjednoczona i zdeterminowana, by wygrać się wybory. Dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj, kończy się era Jarosława Kaczyńskiego, bo nieważne jaką decyzję Jarosław Kaczyński podejmie, to już nie jest królem na prawicy.
0: W przyszłym tygodniu zbierze się Komitet Polityczny PiS, by zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa w stowarzyszeniach. Jawność kontraktów lekarskich, nowe stawki za godzinę oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia. Więcej w relacji Witolda Banacha.
3: Pakiet obejmuje kilka niezwykle istotnych obszarów. Przede wszystkim ma wyznaczyć maksymalne zarobki lekarzy w publicznej służbie zdrowia, tłumaczył premier Donald Tusk.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
3: Projektów reformujących służbę zdrowia jest wiele, są skomplikowane, dlatego ich przyjęcie nie będzie ekspresowe, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: One wymagają konsultacji ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu.
3: Po przyjęciu przez rząd pakiet ustaw trafi do Sejmu. Stanie się to we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie w wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. Nowym poważnym zagrożeniem w regionie, a także dla światowej gospodarki, jest ogłoszona przez jemeńskich Houthi blokada saudyjskich portów.
6: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Buszehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Houthi ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokadę ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab el-Mandab, są natomiast skonfliktowani z Arabią Saudyjską i prosaudyjskim rządem jemeńskim. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada Houthich może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Milena Rashid-Szecha, Polskie Radio, Bejrut.
0: Przyjazna i obiecująca, tak premier Donald Tusk podsumowuje telefoniczną rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andym Burnhamem. Jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii. Tak czytamy we wpisie Donalda Tuska w mediach społecznościowych. A tymczasem Andy Burnham zapowiedział podróż po całym Zjednoczonym Królestwie. W sierpniu chce odwiedzić regiony, w których mieszkańcy obawiają się utraty pracy i czują się pomijani przez władze w Londynie. Przed nami kolejna edycja Łódź Summer Festival. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia, choć koncerty rozpoczną się pojutrze. To pierwsze blokady w okolicy łódzkich Błoń pojawią się już dziś, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
7: W środę 22 lipca od godziny 18 do poniedziałku 27 lipca zamknięta dla ruchu zostanie ulica Konstantynowska od Krańcowej do Juszczakiewicza.
0: Teren na dojazd na teren festiwalu ma zapewnić komunikacja miejska, która w weekend będzie darmowa. A na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Justyna Steczkowska, Happy Set, TD czy Ania Dąbrowska.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś na ogół pochmurno i w wielu regionach z przelotnym deszczem, głównie na północy, gdzie w dalszej części dnia możliwe będą też burze. Bez opadów dziś może być tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna

0: Maksymalna od 18 stopni na zachodzie i nad morzem, do 21 w centrum i na wschodzie i 22 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza w czasie burz, porywisty.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Ósma 6 na zegarach. Ja tylko dopowiem, bo ostatnią informacją była informacja o Łódź Summer Festival, to żeby pokazać polskie absurdy. Owszem, można korzystać z komunikacji zbiorowej, ale na części ulicy Konstantynowskiej tej komunikacji zbiorowej nie będzie, bo miasto tam ustawi food trucki, więc food trucki są ważniejsze niż przedostawanie się z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Przed nami środa, 22 dzień lipca 2026 roku, 8:07 punktualnie na zegarach. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:42, a zajdzie o 20:42, więc dzień trwa równo 16 godzin. A imieniny obchodzą Magdalena, Lena, Milena oraz Józef. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Kiedyś Trzecia Droga.
4: Tak? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Dzień droga, dobry. Prosta droga.
2: Prosta droga. Panie ministrze, a prosta droga przed Mateuszem Morawieckim do wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości?
4: Nie wiem, czy prosta, natomiast wydaje się, że to będzie przecięte w tej chwili. To tak dziś plastycznie też gdzieś powiedziałem już rano, że to jest tak jak o schedę po liderze w Prawie i Sprawiedliwości aplikuje kilku aspirantów, tak? I w peleton. Teraz mamy Tour de France, za chwilę Tour de Pologne. Zaczynają się ustawiać te drużyny, które by chciały to osiągnąć. Natomiast no, one się różnią oczywiście, te drużyny, dość wyraźnie, nie? Bo widać bardziej populistyczna i taka upraszczająca wszystko frakcja pana Czarnka, profesora, który jednak wypowiada się w sposób dla mnie niedopuszczalny jakby w wielu miejscach. Ten populizm no, przypomina raczej bardziej formację pana Brauna niż jakąś formację, która może się sytuować gdzieś choć trochę w centrum. No i do tego chyba Mateusz Morawiecki, który podjął decyzję ze swoimi stronnikami, że czas budować coś swojego i oddzielić się od tego tonu takiego, no i będzie próbował robić prawicę, ale bardziej zwróconą na
2: centrum.
4: Na centrum, tak.
2: Tylko, że na tym o to centrum walczy już sporo ugrupowań i nowe ugrupowania.
4: Tak, ale nie ma centroprawicy takiej mocnej, jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: No właśnie.
4: I Władysław Kosiniak-Kamysz jest w tym, na tej centroprawicy takiej klasycznej, którą znamy z lat 90., która dała nam rozwój. No bo premier Buzek był takim liderem tej centroprawicy i pamięta pan, ile było tych reform,
2: tak między nami zapłacił za to. Średnio pamiętam, ale...
4: Zapłacił za to, natomiast to były reformy, z których korzystamy do dziś i nikt potem już nie podjął reformowania. A dzisiaj nawet, jak państwo mówicie o tym problemie z służbą zdrowia, to słusznie, ja się zgadzam z Naczelną Izbą Lekarską, że do tego, żeby wprowadzić coś takiego naprawdę trwałego, potrzeba porozumienia, takiego jak w sprawie polityki międzynarodowej, czyli polityki zagranicznej, polityki obronnej, która jest dla nas dzisiaj priorytetem, takiej jak właśnie służba zdrowia też powinna być porozumienie i sądownictwo.
2: W polityce międzynarodowej, w polityce obronnej, w sądownictwie nie ma tego porozumienia.
4: No właśnie, więc
2: trudno mi sobie wyobrazić, że będzie wokół ochrony zdrowia.
4: No bo jak mówię o tym peletonie, dzisiaj mówimy o tym, że dziś jesteśmy w takim przedkampanijnym już trochę okresie i teraz dla mnie osobiście, jako polityka względnie dojrzałego, jak mówię o sobie skromnie, o co jest gra, żeby Polska dalej się rozwijała i była mocna? O porozumienie jednak nieoczywiste w kwestiach kluczowych, nie koalicyjnych, kluczowych, 75+. To byłby ten, ktoś to nazwał resetem, ja mówię, to byłoby dobre porozumienie. Wokół właśnie tych czterech kwestii, bo sądownictwo jeszcze dołożyłem, no bo nie możemy żyć dłużej w takim stanie. to

0: Można byłoby ułożyć się na znowu długi okres 25-30 lat ład w Polsce.
1: Idealistyczne
0: to jest
1: podejście.
0: Idealistyczne,
1: bo,
0: no ale no
1: nie, no oczywiście, nie, no idealizm też jest
0: pewne
1: też jest potrzebne.
0: Scenariusze, które nie są chaotyczne, które nie są antypaństwowe, tylko propaństwowe i Polskie Stronnictwo. Ja wierzę, że Kosiniakowi-Kamyszowi się to uda.
1: Okay.
0: I dlatego z nim jestem i go wspieram.
1: To, żebyśmy uporządkowali naszą rozmowę, to jeszcze skonkludowali wątek dotyczący Prawa i Sprawiedliwości. Czy na przykład dla Polskiego Stronnictwa Ludowego powstanie partii Mateusza Morawieckiego to jest bardziej szansa na nowego koalicjanta, czy bardziej zagrożenie, że będzie wam podbierać wyborców?
0: Jest to nowa rzeczywistość.
1: To jednym zdaniem, tak? Skonkludowaliśmy. Tak. A ta nowa rzeczywistość tworzy szanse czy zagrożenia?
0: Panie redaktorze, wyobraźnia w polityce może podpowiadać różne scenariusze. A dzisiaj tak naprawdę my patrzymy, co się stanie. Jeszcze się nic nie stało. Żeby doszło do czegoś, do budowy trzeciej drogi 2.0, tak jak mówi Szymon Hołownia, który... Wie pan, za co ja go dzisiaj cenię? Bo tak, miał fajne dosie jako społecznik, tak? Przed wejściem do polityki. Wszedł do polityki, zaryzykował. Nie miał doświadczenia, popełnił masę błędów. Sam o tym pewnie mówi teraz dość publicznie, więc nie będę jego rzecznikiem dalej tego tłumaczył. No i dzisiaj pewnie jest bardziej dojrzały w tym wszystkim. No i, ale dalej nie zmienia tego. Popełnił błędy. Skorygować te błędy i rzeczywiście to porozumienie gdzieś, które musi spowodować również takie zbliżenie ideowe, bo jego partia była ideowo od sasa do lasa, co widać do dziś.
1: No tutaj bym tylko polemizował z tym, czy dał się zapamiętać jako społecznik, bardziej jako showman i prezenter, ten osobowość medialna.
0: Nie, świetne dzieła, pan te charytatywne.
1: To z pewnością, ale to nie dzieła charytatywne doprowadziły go do tego wyniku wyborczego, który miał,
0: ale
1: a właśnie obecność w mediach.
0: Ale dało mu wie pan, ten autorytet, który ujął też wielu osób. Tak?
1: Pan powiedział,
0: ja go bardziej ceniłem nie za idola, tylko za to, co zrobił.
1: Za mam talent. W idolu to macie krok.
0: Świetnie.
1: Zdecydowanie. Panie ministrze, te zmiany, które wczoraj stanęły na rządzie, zmiany w ochronie zdrowia, kiedy pan myśli, że one będą mogły wejść w życie, być odczuwalne przez lekarzy swoją drogą, bo oni są przedmiotem tych przepisów i przez pacjentów?
0: No myślę, przyszły rok, no wiadomo, że jeżeli
1: przed wyborami się uda?
0: No mam nadzieję, że to jak będzie odłożone pewne przepisy, to nie dłużej niż do czerwca. No to przed nami debata parlamentarna, no ona będzie jakby nakreślała ewentualne vacatio legis na wejście
1: prezydenta.
0: I decyzja prezydenta. No to już pomijam. Natomiast wydaje mi się, że w takiej sytuacji te odważne jednak propozycje, ale rozsądne w dużej mierze no, powinny być poważnie przez prezydenta potraktowane, a nie politycznie, bo tak jak powiedziałem, no porozumienie musi być szersze w tych kwestiach kluczowych.
1: Niemal połowa badanych dzisiaj przez Dziennik Gazetę Prawną, znaczy sondaż w Dzienniku Gazecie Prawnej, opowiada się za dymisją minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Dlaczego do tej dymisji nie doszło? Czy powinno było do niej dojść?
0: Wie pan co, uważam, że każdy minister zdrowia po 89 roku, może nie każdy, ale prawie każdy, może tak powiem, po pół roku funkcjonowania już miał tyle opinii rozmaitych negatywnych. No tam się jednak dużo tych interesów, jak widać, w tym resorcie przetacza i każdy minister, który podejmuje decyzję, nie musi być tak medialny jak inni, no bo to dotyczy tej pani minister akurat, no płaci za to cenę w tej chwili. No parę rzeczy się objawiło. Czy to jest wina pani minister? Nie podejrzewam. Wiemy, gdzie teraz te epicentra wybuchły i co na tą sytuację zwróciło uwagę i za co ona płaci. Myślę, że nie tylko za swoje pomyłki płaci, bo tych pomyłek nie jest tak wiele. Stara się zarządzać tym, co ma reformować, ale z tej perspektywy dzisiejszego ładu prawnego się nie dało, no więc czekamy na ten pakiet rządowy.
1: Jasne, panie ministrze, tylko teraz no, nie udawajmy, że minister Sobierańska-Grenda czy minister Izabela Leszczyna nie wiedziały o tych patologiach w ochronie zdrowia. NFZ, o czym premier sam mówił, NFZ

0: w swoich kontrolach wykazywał, że w 90% ponad placówek medycznych są nieprawidłowości w zarządzaniu budżetem. To znaczy afera w Szpitalu Południowym i wszystko, co wyszło w związku z aferą w Szpitalu Południowym, właściwie zmusiło rząd do działania, bo nie podjęlibyście żadnych działań w tym zakresie.
1: Nie sądzę, żeby ona nie podejmowała działań, bo była jakby taka wobec niej wystawiona taka ocena, że jest mało medialna, że mało się pokazuje publicznie i tak dalej. Natomiast ona tam jakieś reformy kluczowe przygotowywała.
0: Przygotowywała głównie cięcia w badaniach dla pacjentów,
1: świadczeniach. Tego nie wiem, ona twierdzi, że inaczej. Że cięcia tam, gdzie te pieniądze się rozchodziły gdzieś bokami, a nie trafiały do pacjentów.
0: No to na pewno
1: taka jest linia pani minister.
0: Nie cięła wśród lekarzy.
1: Nie cięła wśród lekarzy. W tej chwili
0: cięła
1: jest
0: wśród
1: to
0: pacjentów.
1: Cięcie. Teraz jest to cięcie, bo ta patologia jakby pokazała, odkryła pewną rzeczywistość, która była akceptowana w wielu miejscach w Polsce.
0: Panie ministrze,
1: i przez wiele ekip politycznych.
0: Kto w rządzie wylobbował i za jaką cenę wybicie ustawie o najmie krótkoterminowej zębów?
1: No właśnie, to jest to kłamstwo. Dziękuję za to pytanie. Nikt.
0: To dlaczego zmieniliście zdanie? Dlaczego nie chcieliście poprawek, które nadawałyby samorządom i wspólnotom mieszkaniowym narzędzia do walki z najmem krótkoterminowym?
1: A jakie te narzędzia pan redaktor by proponował? To zaraz panu odpowiem.
0: Między innymi chociażby możliwość decydowania przez wspólnoty mieszkaniowe, czy życzą sobie takiej formy działalności w swoich blokach, czy nie?
1: Panie redaktorze, decyzję o tym, czy w najmie krótkoterminowym może właściciel lokalu prowadzić tą działalność gospodarczą, czyli najem krótkoterminowy, który przyjął się w całej Europie i z którego wszyscy Polacy genialnie korzystają.
0: Z którego wiele miast europejskich się wycofuje?
1: Nie wycofuje się, proszę pana. Jest pan w błędzie, statystyki mówią inaczej. Wprowadza się pewne strefy, kiedy już ma się te rejestry zrobione. My tych rejestrów nie mamy zrobionych. Unia Europejska daje nam rozporządzenie STR, które daje nam doskonałe narzędzie do tego, żeby rozpocząć porządkowanie tego rynku. Bo on jest dzisiaj nieuporządkowany i przez lata tego się nie udało zrobić. Teraz pan redaktor wprowadza w błąd za panią Pełczyńską-Nałęcz opinię publiczną. Nie można dać uprawnień o decydowaniu o lokalu pana, mojego, czy wielu Polaków, bo to jest skala bardzo duża, i dać to na poziom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Wie pan dlaczego? Bo to jest niekonstytucyjne. I też wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan prezydent nie miałby żadnej możliwości nie zawetowania tej ustawy. Natomiast my dajemy uprawnienia wspólnotom i spółdzielniom
0: do
1: tego, aby mogły wnioskować do władzy samorządowej, która według tych przepisów, które poszły, pan mówi, że bez zębów, a ja uważam, że ze zębami, do tego, aby przy naruszeniach praworządności, które podkreśla pani Pełczyńska-Nałęcz, czy jakieś osoby, szczególnie z lewicy, mogły po kontroli wykreślić taki lokal z działalności. Czy to jest mało? I to nie jest działalność administracyjna, która mogłaby powodować, że jeszcze ktoś mógłby się od tej decyzji odwołać.
0: Ale ja nie do końca...
1: Czyli my dajemy narzędzia do kreowania tego w sposób taki. Nie odbieramy nikomu praw konstytucyjnych, bo nie możemy, ale dajemy do uporządkowania, do praworządności, bezpieczeństwa. Statystyki policyjne nie potwierdzają tych fenomenów, o których mówi część komentująca.
0: I teraz, czy pan mieszka w bloku, czy mieszka w domku
1: jednorodzinnym? Ja jestem blokersem, nie mieszkam dzisiaj w bloku. Natomiast zakłócenia sąsiedzkie, i to jest wiedza z policji, panie redaktorze. Bo tu się już troszeczkę zaczynam nie tyle denerwować, tylko takie mam boże oburzenie. Wie pan?
0: Ja też.
1: Zakłócenia są na poziomie...
0: Ja też mam. To jak jesteśmy przy oburzeniach, to proszę bardzo.
1: Co, nie przekraczają średniego poziomu zakłóceń w budynkach wielorodzinnych. Nie ma statystyk, które potwierdzają. Wie pan, program interwencyjny w jakiejkolwiek telewizji w ostatnich 2 latach, które by pokazywało,
0: ale
1: w danym lokalu dochodzi do tego, o czym mówią niektórzy komentujący, to nieodpowiedzialnie politycy.
0: Dobrze, to teraz...
1: Widział pan?
0: Ale to wie pan, no jeśli rząd kieruje się tym, co widzi w programach interwencyjnych...
1: Ja panu mówię, nie. Nie ma czegoś takiego.

0: Polskiego. Statystyki policji, podkreślam, a to w parlamencie przedstawię, że naruszenia miru domowego w obiektach, które są dzisiaj wykorzystywane przez 6 milionów rocznie, 6 milionów 100 tysięcy rodzin raz lub wielokrotnie te rodziny korzystały z tego, zakwaterowania hotelowego. Ale wie pan po co? Gdybyśmy przyjęli myślenie tych krytyków, to wyłączylibyśmy rodziny polskie z możliwości korzystania z takich destynacji popularnych jak Zakopane, Kraków, Sopot, Gdańsk.
1: Tam nie ma bazy hotelowej?
0: Jest zbyt mała, panie redaktorze.
1: Ale to czyli
0: pan, że turystyka to dzisiaj 180 miliardów
1: próbuje mnie pan zagadać. Dobrze, po pierwsze.
0: Nie zagadać, ja mówię panu konkretnie.
1: Panie ministrze, teraz ja mówię panu o zębach,
0: a pan mówi, że nie ma tych zębów.
1: Po pierwsze,
0: to jest stomatologiem w tym studiu.
1: Po pierwsze, panie ministrze, ile osób, jakie mieszkańcy mają obecnie możliwości walki, jeśli obok nich jest mieszkanie na krótki wynajem?
0: Proste.
1: I wzywają policję. I jakie policja ma narzędzia do tego, żeby uporządkować sytuację w tym lokalu?
0: Nakłada mandat.
1: Na kogo?
0: A wspólnota według prawa,
1: na kogo nakłada mandat?
0: Na właściciela.
1: Na właściciela, czy na osobę, która jest aktualnie w budynku?
0: Na właściciela. Na właściciela będzie nakładała mandat.
1: Ale teraz też ma taką możliwość?
0: No ale wie pan, my kreujemy to prawo, którego nie ma. Ja mówię panu, jak to będzie działać, to co my proponujemy. Nakłada mandat. Odpowiedzialnym za dany lokal jest właściciel. To on ma dać regulamin porządkowy tego obiektu. Do dnia dzisiejszego tego nie ma, tak jak jest w hotelach.
1: Dobrze.
0: I teraz ten regulamin jest zatwierdzany, wie pan, przez kogo? Według tej naszej propozycji rządowej? Przez samorząd. I teraz wspólnota i spółdzielnia, sąsiad.
1: Czy pan słyszy, jaka to jest droga? To znaczy, jaka normalna droga? Jeśli ktoś się mierzy z tym, że za ścianą de facto jest prowadzony dom imprez, to musi najpierw wzywać policję.
0: Nie ma domów imprez.
1: Panie ministrze, mieszkam w bloku, w którym połowa mieszkań to mieszkania na krótki wynajem. To jest jedna wielka imprezownia. To nikt nie zgłasza tego na policję. Proszę pana, nie ma tych statystyk, bo mało komu chce się nagminnie i notorycznie dzwonić do policji.
0: To teraz
1: będzie
0: mógł to zrobić i te lokale będą wykreślane z ewidencji.
1: Po decyzji samorządu.
0: Tak, prostej.
1: To będzie decyzja automatyczna, rozumiem. Tak dochodzi do zgłoszenia naruszenia ciszy.
0: Samorząd decyduje. Tak, z samorządu. Władzy samorządowej.
1: Ilu będzie kontrolerów na przykład w Krakowie?
0: To jest decyzja prezydenta lub rządzącego dzisiaj komisarza.
1: Ja się tak zastanawiam, na dobrą sprawę, dlaczego rząd...
0: A pan chce taki bezład, żeby pan chyba nie oglądał tego filmu, który ja, bo na samym początku pan powiedział, że pan pewnych rzeczy nie pamięta. Był taki film Alternatywy 4, gdzie Stanisław Anioł, ja się z tego śmieję do dziś dnia i lubię ten film, ale nie chcę, żeby to wróciło.
1: Ale to o czym pan opowiada?
0: No jak to o czym?
1: To znaczy, że w chwili obecną rząd ma do wyboru. Ma do wyboru interesy mieszkańców albo interesy grupki przedsiębiorców, fliperów i rentierów.
0: Ale jakich grupki?
1: A ile jest osób, które w Polsce prowadzą taką działalność?
0: 100 tysięcy.
1: To jest dużo w porównaniu do...
0: Olbrzymia ilość.
1: Do na przykład dwóch milionów mieszkańców Warszawy.
0: Minimalnie. I pan mówi,
1: staniecie po stronie 100 tysięcy przedsiębiorców, ignorując potrzeby mieszkańców.
0: My nie stajemy. My wyważamy.
1: Wyważacie na korzyść przedsiębiorców.
0: Nie. Pan redaktor patrzy z jednego punktu widzenia.
1: Z punktu widzenia mieszkańca.
0: I to jest patrzenie niedojrzałe, panie redaktor. Przestrzegam przed tym, żeby zrobić dobre prawo, uniwersalne prawo, to trzeba stanąć po wszystkich stronach. Wie pan, jest uczciwych przedsiębiorców, których pan
1: Wie pan, jakie są konsekwencje najmu krótkoterminowego? Wie pan, jak to rozwala tkankę społeczną, miejską tkankę społeczną?
0: Nic nie rozwala.
1: Teraz, panie ministrze, pan się wykazuje niedojrzałością, jeśli nie reaguje pan na takie argumenty. Najem krótkoterminowy przyczynia się także do wzrostu ceny mieszkań, do nakręcenia banki na rynku nieruchomości.
0: To są pana poglądy jednostronne. Stoi pan w jednej po jednej stronie.
1: Po stronie większości.
0: Ja stoję po wszystkich stronach.
1: Nie, stoi pan po stronie przedsiębiorców.
0: Panie redaktorze, rząd daje prawo wspólnotom, spółdzielniom do interwencji. Rząd daje władzy samorządowej olbrzymie narzędzie, olbrzymie zęby, jak to pan powiedział, do tego, żeby wykreślić obiekt, na którym nie spełnia się zasad dobrego sąsiedztwa. Mhm. Daje to

0: prawo. Mhm. Czy to jest mało? Nie na drodze odwoławczej, tylko wykreślamy. Nie możesz tego prowadzić. Rząd wreszcie daje prawo 6 milionom 100 tysięcy rodzin polskich, których nie stać byłoby na wypoczynek
1: nie wolno tego w ten sposób. Nie wolno tego w ten sposób ustawiać. Ale absolutnie nie wolno. To znaczy, dlaczego pan mówi o 100 tysiącach przedsiębiorców i o jakiejś wyimaginowanej liczbie 6 milionów? Czy możemy niejednocześnie?
0: Ale nie daje mi pan przedstawić.
1: Mówi pan o 6 milionach osób, które potencjalnie mogłyby podróżować za mniejsze.
0: Podróżują 2020.
1: A co z mieszkańcami bloków, którzy męczą się z mieszkaniami, które zakłócają porządek publiczny?
0: Te nawet mieszkania będą wykreślane z tej ewidencji.
1: Po kontrolach, tak?
0: No oczywiście.
1: A wie pan, ilu będzie tych kontrolerów? Bo ja widziałem kontrolę w NFZ-cie.
0: Widziałem kontrolę. Widziałem kontrolę. Ale decydował o lokalach.
1: Pańska zawziętość w obronie tego mnie jeszcze bardziej intryguje.
0: Ja bronię wszystkich, a pan broni tylko swojego punktu widzenia.
1: Nie, bronię mieszkańców, którzy męczą się z tym.
0: Ale ja też ich bronię.
1: Poza tym, czy pan by chciał mieszkać w bloku, w którym połowa mieszkań to są mieszkania na wynajem?
0: Znaczy rząd nie daje, panie redaktorze, uzasadniałem to, prawa do wykreślania tych lokali,
1: ale ja nie wierzę, w tę kontrolę.
0: A dlaczego pan nie wierzy?
1: Bo nie wierzę, że państwo polskie jest w stanie cokolwiek kontrolować. Na takiej podstawie, że chociażby w Narodowym Funduszu Zdrowia miały być kontrole przez lata i były prowadzone i z tych kontroli nic nie wynikało.
0: Na inne pole?
1: Nie przechodzę, to proszę bardzo, zostańmy na tym samym. To zostańmy na tym samym. Samorządy nie radzą sobie z patodeweloperką, a rząd przedłużył przepisy.
0: To są pana poglądy, panie redaktorze.
1: Ale ja mam prawo do swoich poglądów tutaj.
0: Natomiast ja muszę, wie pan może mieć swoje poglądy i szanuję je. I elegancko możemy kulturalnie tutaj prowadzić tą rozmowę. Natomiast ja, czy rząd, czy pan premier Tusk, regulując pewne kwestie i wprowadzając pewne przepisy, musi spotkać się z pana poglądami, ale też z wieloma poglądami innych interesariuszy. Rozumie pan, na czym polega prawo w Polsce?
1: Ja rozumiem.
0: I dojrzałe
1: tylko
0: prawo,
1: widzę, że
0: dojrzałe...
1: Że faworyzujecie państwo jedną grupę.
0: Właśnie nie.
1: Proszę pana.
0: Eliminujemy patologię, wprowadzamy ład po raz pierwszy, bezpieczeństwo, praworządność na tych obiektach. Dajemy takie możliwości samorządom, bo to one najlepiej i one powinny być krajowe.
1: A mi się wydaje, że wspólnoty mieszkaniowe najlepiej wiedzą, co powinno być w ich miejscach zamieszkania. Jeśli uważa pan, że
0: Rzecznik Praw Obywatelskich, jak pan już mi nie wierzy, przepraszam, Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Wiącek, 3 tygodnie temu w Rzeczpospolitej napisał, że propozycje te, które pan lansuje, są niezgodne z polską konstytucją.
1: Czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest w Polsce organem, który rozstrzyga o konstytucyjności czy niekonstytucyjności przepisów?
0: Ale lekceważy pan
1: jedna osoba,
0: zdanie?
1: Powołuje się pan na jedną opinię prawną.
0: Na urząd
1: Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale to konstytucyjnym urzędem do sprawdzania konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Nie, pan uważa, że wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia według mnie...
1: Że badają konstytucję?
0: Nie, nie, no bo pan...
1: Ja się dziwię, że państwo akurat w tej jednej sprawie nagle przejmują się tym, że jest argument niekonstytucyjności.
0: Żeby jeszcze panu dać z podwórka warszawskiego pewien
1: przykład.
0: Pół minuty
1: mamy.
0: Tak. Na Placu Konstytucji kiedyś spółdzielnia mieszkaniowa zdecydowała o rozwieszeniu wielkiej reklamy. Mieszkający tam ludzie mieli zakryte okna.
1: Tak.
0: Nie mieli dostępu do dziennego światła. Wycinali sobie w tej siatce i byli straszeni, że zapłacą za tą całą reklamę. Spółdzielnie i wspólnoty nie są od tego, żeby w kwestiach konstytucyjnych...
1: Rozumiem, że samorząd wiedział lepiej,
0: musi wiedzieć
1: w jaki
0: lepiej.
1: Sposób uregulować...
0: To jest władza, do której musimy mieć zaufanie.
1: A propos tych reklam w Warszawie, do dzisiaj nie została przyjęta uchwała krajobrazowa, przez co w Warszawie nadal mieszkańcy mogą mieć zasłaniane okna wielkimi reklamami.
0: To jest pretensja do ministra Rasia i premiera Tuska i rządu Rzeczpospolitej.
1: Ale to jest
0: inne kwestie,
1: aha, nie, no to co, wiadomo, co koalicja rządząca robi w Warszawie,
0: że pana przekonałem, panie
1: absolutnie
0: rektorze.
1: Nie, to znaczy tylko pan potwierdził moje przypuszczenie, że prawdopodobnie ktoś nieźle sobie wylobbował przepisy.
0: To jest, wie pan co, to jest obrażające i nieprawda. Absolutnie.
1: Przyjmuję ten argument.
0: No, ale to Ireneusz, tylko wynika z pana
1: niedojrzałości, już pan tylko
0: jednostronnego poglądu.
1: Ireneusz,
0: prawo tak nie może być w Polsce
1: minister
0: stanowione, panie
1: sportu.
0: Redaktorze.
1: Ma pan rację. Minister sportu i turystyki, wiceminister. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Na zegarach już 8.31. Rafał Boguta, zapraszam. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Jarosław Kaczyński stawia ultimatum, zakaz przynależenia do stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki twardo stoi na swoim i nie rozwiązuje stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem naszego gościa, wiceministra kultury Macieja Wróbla z Koalicji Obywatelskiej, wiele będzie zależało od tego, czy Morawieckiemu będzie się opłacało opuścić Prawo i Sprawiedliwość.
1: Z tego co rozumiem, to wszystko w rękach prezesa Kaczyńskiego i tych polityków, którzy zadeklarowali przystąpić do stowarzyszenia Rozwój Plus. Z tego, co chociażby pisze dzisiaj Onet, niektórzy pękają i niektórzy umawiają się na spotkanie z prezesem i zostają w Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy ostatecznie, o jakiej liczbie polityków będzie mowa i czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie się opłacało robić Rozwój Plus po swojemu.
0: Jeszcze tylko do jutra politycy PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
2: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
0: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Na koniec Śląsk i spore utrudnienia dla kierowców. Rozpoczynają się bowiem prace na drodze krajowej nr 86 w Katowicach. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
0: Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia.

0: Na północy kraju deszczowo i burzowo, także na Warmii i Mazurach oraz na części województwa podlaskiego. Opady deszczu prognozowane także na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, województwie łódzkim i na Mazowszu. Na pozostałym obszarze sucho, z niewielkimi zachmurzeniami. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Koszalinie, 19 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 20 stopni w Zielonej Górze, 21 m.in. w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i w Kielcach, a 22 stopnie w Katowicach, Krakowie, Opolu, 23 najcieplej w Rzeszowie.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1200.

0: 299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Już 8.36 na zegarach, a przed nami ekspercka część poranka.
1: Komentarz.
3: Na początek Arkadiusz Gruszczyński, redaktor Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, redaktorze.
4: Witam serdecznie, cześć, dzień dobry.
3: Cześć. Rozmasuje się konflikt w Prawie i Sprawiedliwości, czy będzie ostateczne zwarcie?
4: No, zdania są podzielone w tej sprawie. Wczoraj pytałem się kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, co tam faktycznie, jak się może zakończyć ten konflikt. No i tak mówią, no 50 na 50, że podobno prezes Jarosław Kaczyński chce się dogadać z Mateuszem Morawieckim. Podobno wysyła komunikaty, wiadomości, że jest gotowy na porozumienie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. No, ale wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości albo zostanie z tej partii wypchnięty. Mam wrażenie, że dzisiaj obserwujemy taką grę, pewnie ją znasz i pamiętasz, kto mrugnie pierwszy. I czy Jarosław Kaczyński pierwszy wyrzuci Morawieckiego i jego zwolenników z Prawa i Sprawiedliwości, czy były premier pierwszy opuści partii, założy swoje własne ugrupowanie. Szczególnie, że w ostatnich sondażach, chyba już nawet trzech, pojawiło się to, no jeszcze nie faktycznie założone, ale już obecne ugrupowanie Morawieckiego, które może liczyć nawet na 6% poparcia, co jest sygnałem alarmowym dla Nowogrodzkiej na pewno, ale jednocześnie może być zachętą dla zwolenników Morawieckiego, że by zaryzykowali i wyszli z partii.
3: Ale to jest tak, że prezes Jarosław Kaczyński przestraszył się tej liczby stronników Mateusza Morawieckiego i skali rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo też z drugiej strony trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby nawet ułożenie tego konfliktu teraz mogło być trwałe. To znaczy, to już widzimy, że to jest od punktu zapalnego do punktu zapalnego, że ten konflikt w PiS-ie, ten podział wraca jak bumerang.
4: No pytanie gdzie jest granica tego, czego oczekuje od Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki? No bo jeżeli sobie założymy, że były premier zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta partia, żeby nie była targana takimi konfliktami, które obserwujemy od kilku miesięcy, musiałaby zgodzić się na strategię Morawieckiego, czyli musiałaby zrezygnować z kandydata na premiera, którym jest dzisiaj Przemysław Czarnek, musiałaby zmienić kurs o 180 stopni, czyli z takiego antyunijnego, antyukraińskiego, mniej, bardzo radykalnego, na bardziej technokratyczne, bardziej związane z opowieścią o inwestycjach i potrzebnych reformach, bo taką dzisiaj strategię reprezentuje Mateusz Morawiecki. To jest raczej nie do wyobrażenia, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało bardzo dużo czasu, pieniędzy, siły i też politycznej energii, żeby bić się dzisiaj o wyborcę, który jest przy konfederacjach Mentzena, Bosaka i Grzegorza Brauna. No więc to jest jakby bardzo ważna kwestia, jeżeli Mateusz Morawiecki zostałby w partii, to jaka ta partia musiałaby być, żeby nie targały nią wewnętrzne problemy. Nie wyobrażam sobie, że Jarosław Kaczyński zgadza się w 100% z Mateuszem Morawieckim i przestawia wajchę i że sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość będzie do najbliższych wyborów podążało ścieżką, którą chce, żeby podążał Mateusz Morawiecki, dlatego że wtedy odezwałaby się przecież druga frakcja. Ta frakcja, która jest przy Przemysławie Czarnku, jest wokół Jacka Sasina, czyli zwolenników takiego ostrzejszego, nawet powiedziałbym radykalnego kursu prawicowego, więc jeden problem, zsypanie jednego problemu, rozwiązanie jednego problemu uruchomi kolejny i tak się to ta partia będzie ze sobą wewnętrznie kłóciła przy włączonych kamerach.

Właśnie, bo myślę sobie o tych kłótniach i o tym, do jakiego języka też sięgają politycy, po jaki język sięgają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę też o sondażach, które w ostatnim czasie się pojawiły. Tylko jeden z tych sondaży nie daje Mateuszowi Morawieckiemu szansy na przekroczenie progu wyborczego. Pozostałe dają mu stosunkowo nie.

0: pracownicę BOS na temat struktury elektoratu partii prawicowych i okazuje się, że Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka przyciągnęła do siebie nie wyborców rozczarowanych Prawem i Sprawiedliwością, tylko tych wyborców, którzy do 2025-2026 roku nie interesowali się polityką, aż w końcu usłyszeli program dla siebie, który reprezentuje ta Konfederacja. Czyli taka narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba się bić o wyborcę, który odpłynął do Konfederacji, jest fałszywa. Dlatego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są rozczarowani, po prostu nie skazują nikogo w badaniach sondażowych i czekają na swoją propozycję. I w tę niszę paradoksalnie może się wbić Mateusz Morawiecki. Pytanie jest inne. Czy były premier będzie wiarygodny dla wyborców, na przykład tych, którzy głosowali w 2023 roku na trzecią drogę, no bo tam było najwięcej elektoratu, który miał bardziej konserwatywne, bardziej centrowe, bardziej zachowawcze, prorynkowe poglądy. Dlatego, że nie możemy zapominać o tym, że Mateusz Morawiecki, mimo dzisiejszego wizerunku, który pieczołowicie buduje, był twarzą wszystkich najbardziej haniebnych rozwiązań, pomysłów, reform rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście politycy mogą zmieniać swoje zdanie, mogą zmieniać poglądy, ale jeszcze ani razu nie usłyszałem z ust Mateusza Morawieckiego jakiegoś takiego publicznego wyznania win, czy takiego przyznania się do tego, że wiele kwestii, wiele decyzji, które były podejmowane w trakcie jego rządów, były błędne, były szkodliwe, szkodziły Polsce na arenie międzynarodowej, były decyzjami, które, no nie wiem, na przykład niszczyły wymiar sprawiedliwości, czy szczuły na mniejszości, na kobiety, czy na mniejszości seksualne. Nie było takiego, takiego speechu Mateusza Morawieckiego, więc oczywiście jest pytanie też o ten sufit poparcia dla Morawieckiego. Też nie możemy zapominać o tym, że rozdrobniona prawica oznacza brak rządów. No zawsze tak jest. No przecież cztery partie, które mają się, no ta czwarta, która ma się pojawić po prawej stronie sceny politycznej, no to nie jest dobra perspektywa dla prawicy, dlatego że tak rozdrobniona scena polityczna po prawej stronie nie przejmie rządu. Dlatego ja sobie nie wyobrażam rząd prawicy stworzony z czterech partii. To kto tam miał być premierem? Sławomir Mentzen z wicepremierami Morawieckim i Braunem? No przecież to jest nie do wyobrażenia. Przecież taka koalicja rozpadnie się po miesiącu. Więc te wszystkie, o tych wszystkich sprawach na pewno wie Mateusz Morawiecki i rozważa w swoim politycznym sercu, co mu się dzisiaj bardziej opłaca. Ja też słyszałem taką też od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, kiedy oczywiście my wszyscy pytamy się tych polityków, czy jest możliwa do wyobrażenia koalicji obywatelskiej z partią Mateusza Morawieckiego. No i czy ten polityk mówi, w tym momencie nie, dlatego że Mateusz Morawiecki wychodzi z PiS-u za późno. Gdyby wyszedł w grudniu 2023 roku, czy w styczniu 2024, byłby autentycznym politykiem, który odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj według tego mojego rozmówcy jest za późno.
1: To poświęćmy, jeszcze mamy półtorej, dwie minuty rozmowy. Chciałem zapytać cię o kondycję koalicji rządzącej po aferze medycznej, po dymisjach w warszawskim ratuszu, po propozycjach przedstawionych przez minister Sobierańską-Grędę. Czy udało się Donaldowi Tuskowi i rządowi uciec do przodu w tych sprawach?
0: Raczej Donald Tusk wybrał taką strategię na przeczekanie. Nie zdymisjonował ani szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, ani ministra zdrowia, co okazało się na początku błędem, ale dzisiaj już widać, kiedy te myśli elektoratu są gdzieś indziej, no bo są wakacje, ludzie nie zajmują się, nie śledzą polityki tak jak w ciągu całego roku, to może paradoksalnie wydawać się dobrą strategią. Jednak ostatnie badania CBOS-u związane z zaufaniem do polityków i oceną rządu pokazały, że ta strategia była błędna. O 6 punktów procentowych zmalało zaufanie do premiera Donalda Tuska i o 6 punktów również procentowych do Rafała Trzaskowskiego. To jest sygnał alarmowy.

0: i jasna ocena wyborców afery w Szpitalu Południowym. Jednocześnie pierwszy raz od 2025 roku, od września 2025 roku, oceny rządu spadły poniżej 30%. Tak złych rządów nie było od blisko roku. To jest kolejnym sygnałem alarmowym dla rządu i jasnym sygnałem, że obywatelom, społeczeństwu nie podoba się to, jak została rozwiązana afera w Szpitalu Południowym.
1: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję redaktorze za poranny komentarz.
0: Dzięki.
2: Komentarz.
1: Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Miało być zawieszenie broni, miały być prace nad porozumieniem pokojowym, a tu okazuje się, że wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem przynosi więcej, zdaje się, ofiar czy tych poszkodowanych, rannych, niż ta jej pierwsza odsłona. Dlaczego?
3: Dlatego, że to nadzieje na porozumienie było klasycznym budowaniem zamków na piasku. Powód, interesy stron wydawały się, a jak rzeczywistość potwierdza, są nie do pogodzenia. Może najlepiej wyraził to nie polityk amerykański, a izraelski. Netanyahu powiedział wprost, niezależnie od tego, jak ułoży się porozumienie, Iran nie będzie miał broni atomowej. Czyli tutaj wyciągamy to zdanie, wyciąga nam na plan pierwszy, zasadniczy element, co do którego strony nie mogą osiągnąć porozumienia. Iran nie może zrezygnować, przynajmniej w tej konfiguracji wewnętrznej, nie może pozwolić sobie na rezygnację z programu atomowego, dlatego że to by zdezawuowało reżim, zdezawuowało ostatnie 20-25 lat wysiłków gospodarczych, strat ludzkich, obniżania poziomu życia, bo to wszystko złożyło się na irański program atomowy, a zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy nie chcą jeszcze jednego państwa nuklearnego na świecie, ale przede wszystkim nie chcą państwa nuklearnego w Zatoce Perskiej, jako że nuklearny Iran to w pewnej perspektywie również nuklearna Arabia Saudyjska i w tym momencie worek z głowicami by się po prostu rozsypał. I to nie tylko w odniesieniu do basenu Zatoki Perskiej, ale istnieje ryzyko, że załamałby się cały z mozołem wypracowywany jeszcze od lat 60. system nieproliferacji broni atomowej. To jest tylko jeden z powodów.
1: No właśnie, ale to jakie cele chciałyby osiągnąć Stany Zjednoczone w tej znowionej wymianie ognia? To znaczy, czy powstrzymanie właśnie programu atomowego w Iranie, czy kwestia udrożnienia cieśniny Ormus, czy też przejęcia kontroli nad cieśniną Ormus, czy w końcu w ogóle zmiana reżimu w Teheranie, bo i o tym na samym początku Amerykanie mówili?
3: Pozwolę sobie zbudować taką hipotezę dotyczącą działań amerykańskich. Jeżeli przez dwa dziesięciolecia Amerykanie w Iraku, w Afganistanie zajęli teren i usiłowali budować demokrację, to się demokrację w dużym cudzysłowie budować również. I to się nie powiodło. Mimo tego, że wpompowano w te dwa kraje nieprawdopodobne kwoty pieniędzy, to w tym momencie Amerykanie czy administracja Trumpa w mojej opinii przeszła do strategii ukłuć komara. To już nie będzie próba zajęcia terytorium i budowy nowego systemu. To będzie ustawiczne destabilizowanie istniejącego systemu z jakąś nadzieją, że on się sam zawali, a jeżeli nie, to te działania punktowe, te uderzenia nie pozwolą na zbudowanie takiego potencjału, który będzie stanowił realne zagrożenie dla interesów amerykańskich w regionie.
1: I wszystko

0: Tylko bym rozumiał, panie profesorze, gdyby nie to, że te działania amerykańskie w Iranie i irańska odpowiedź powoduje perturbacje na rynkach paliw, na rynkach surowców i w ogóle w gospodarce, właściwie globalnie, w tym także w Stanach Zjednoczonych, które na ceny paliwa patrzą bardzo z dużą uwagą, zresztą my w Polsce też.
1: Sądzę, że to z kolei może wynikać z pewnego przeszacowania swoich możliwości i niedoszacowania trwałości reżimu irańskiego. Jeżeli prześledzimy te kilka miesięcy w czasie, począwszy od masowych wystąpień w Teheranie na przełomie roku ubiegłego i roku bieżącego, odnoszę wrażenie, że w owej fazie wydawało się w Waszyngtonie, że wystarczy jedynie gniew ulicy, by zmienić system. Stracono najlepszą szansę, potem przyszło niedoszacowanie odporności irańskiej, co skutkowało krótką kampanią wojskową, tą rozpoczętą w lutym, i nie doprowadzono z rozmaitych powodów do końca. Reżim się nie załamał, no i w tej chwili tak jakby... Mówiąc najprościej, Amerykanie usiłowali wrócić do zagadnienia i sprawę podjęli po raz kolejny. Czy uda się spowodować kolaps Iranu? To już jest otwarta sprawa.
0: To w takim razie prowadzi nas bezpośrednio do wniosku, że to całe porozumienie o zawieszeniu broni było tylko po to, żeby zadowolić Donalda Trumpa na jego urodziny.
1: No ja bym tego tak nie trywializował. Proszę zwrócić uwagę.
0: Proszę.
1: Proszę zwrócić uwagę, że w Iranie miał miejsce szereg bardzo poważnych przesunięć wewnętrznych. Aresztowano między innymi byłego prezydenta Ahmadinejada, który, gdy sprawował kadencję, uważany był za szaleńca z Teheranu, a według dostępnych danych miał nawiązać kontakty z Izraelem i Amerykanami, by przechwycić władzę, więc nie można wykluczyć również takiej teorii, że ta przerwa w działaniach miała umożliwić grupie inicjatywnej w samym Iranie konsolidacji i podjęcie jakichś działań ukierunkowanych na przejęcie władzy, ale powtarzam, to jest w tej chwili budowanie teorii w oparciu o bardzo słabe zaplecze informacyjne.
0: To na koniec, panie profesorze, to jakie przewidywania pan ma co do tego konfliktu? Poniekąd już pan wspomniał, że jeśli dobrze zrozumiałem, że w sumie w takiej przewlekłej formie to ten konflikt, ta wymiana ognia może trwać i w nieskończoność. Wyolbrzymiam teraz oczywiście z tą nieskończonością.
1: Wszystkie współczesne konflikty, z ukraińskim włącznie, mają tendencję do przeciągania się w czasie. Sądzę, że i ten konflikt w czasie będzie się przeciągał. Na to wskazuje choćby to, że Irańczycy po raz kolejny podjęli duży wysiłek, by dozbroić Huti, czyli oni również liczą się z długotrwałą wojną na wyczerpanie. Także w pełni się zgadzam, możemy mieć do czynienia z kolejnym ośrodkiem, nazwijmy to, wojny endemicznej.
0: To niestety nie są najlepsze dla nas wnioski. Pan profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Miłego dnia życzymy także państwu, bo poranek w Polskim Radiu 24, środowy poranek, dobiega końca. Już za chwilę Małgorzata Żochowska i program przedpołudniowy, a ja za dzisiejsze wydanie dziękuję Andrzejowi Abgarowiczowi, Patrycji Pindakiewicz, Mateuszowi Dziekońskiemu i państwu za obecność. Roch Kowalski życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30.

0: 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
11: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czas mają tylko do jutra. Posłowie PiS muszą zadeklarować brak przynależności do stowarzyszeń. Uszkodzenie ciała i znieważenie na tle narodowościowym. Takie zarzuty mają usłyszeć podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu. 45 milionów obsłużonych pasażerów PKP Intercity podsumowało pierwsze półrocze. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, wskazuje poseł tego ugrupowania Jacek Sasin. Zgodnie z decyzją kierownictwa partii takie deklaracje można składać jeszcze dziś i jutro. Gość radiowej Jedynki mówił, że rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności PiS.
2: Jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
1: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS i poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. W ocenie naszego gościa Ireneusza Rasia z PSL-u Morawiecki chce się odciąć od radykalnej części Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowanej m.in. przez Przemysława Czarnka.
3: Profesora, który jednak wypowiada się w sposób dla mnie niedopuszczalny, jakby w wielu miejscach ten populizm przypomina raczej bardziej formację pana Brauna niż jakąś formację, która może się sytuować gdzieś, choć trochę w centrum. No i do tego chyba Mateusz Morawiecki, który podjął decyzję ze swoimi stronnikami, że czas budować coś swojego i oddzielić się od tego tonu takiego, no i będzie próbował robić prawicę, ale bardziej zwróconą na
4: centrum.
3: Na centrum.

0: Decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa w stowarzyszeniach Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić w przyszłym tygodniu. Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka z Poznania ma dziś usłyszeć zarzuty. Do ataku doszło, gdy starszy mężczyzna stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Podejrzani są znani policji z kryminalnej przeszłości i byli już wielokrotnie zatrzymywani. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Przed nami uroczystości upamiętniające 80 tysięcy więźniów zamordowanych przez Niemców w obozie koncentracyjnym na Majdanku. 82 lata temu, 22 lipca 1944 roku, Niemcy przeprowadzili ostateczną likwidację KL Lublin, czyli niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Uroczystości mają się rozpocząć o 10 w Centrum Obsługi Zwiedzających tamtejszego muzeum wykładem na temat bitwy o Lublin w 1944 roku. Następnie ma się rozpocząć zwiedzanie obozu, a o 13.30 przy mauzoleum odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie ekshumowane są kolejne ciała ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace wykopaliskowe trwają od tygodnia. W tym czasie udało się odkryć szczątki 38 osób. Zdaniem pracujących ekspertów, ofiar spoczywających w zbiorowej mogile jest znacznie więcej. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Spośród odkrytych szczątków szkielety 12 ofiar udało się wydobyć. Jak zaznaczył pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, duża część szczątków nosi ślady okrutnej śmierci.
2: To są uszkodzone czaszki, mechaniczne uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia jakimś przedmiotem czy narzędziem gospodarskim.
1: Znalezione przy ofiarach przedmioty świadczą, że są to pomordowani Polacy.
2: Znajdujemy krzyżyki i medaliki, w tym medaliki z wybiciem w języku polskim.
1: Badacze szacują, że w masowym grobie znajduje się jeszcze nawet kilkadziesiąt ofiar rzezi wołyńskiej. W planach są także ekshumacje w drugim z wcześniej odnalezionych dołów śmierci. Jednocześnie archeolodzy poszukują kolejnych pochówków. Prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. A w drugiej połowie roku podróże będą dodatkowo wygodniejsze. PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. Jak mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak, we flocie pojawią się m.in. lokomotywy.
3: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
0: W poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja 300 nowych wagonów. W przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś w wielu miejscach sporo chmur i przelotnego deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy, a po południu w północnych regionach może zagrzmieć. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie kraju, a na termometrach maksymalnie 18 stopni na zachodzie i nad morzem, 21 w centrum i na wschodzie i 22 stopnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza w czasie burz, porywisty.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 37% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Tymczasem w zlewni Bałdy możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody, a w zlewni Węgorapy ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach ziemi łódzkiej, Małopolski i Podkarpacia występuje średnie zagrożenie pożarowe.
4: Klimat. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu. Prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Iza Bajda, Patrycja Pindakiewicz i Mateusz Dziekoński. Zaopiekujemy się Państwem informacyjnie do południa. Proszę zostać z nami. Zapewniam, będzie ciekawie. Ta szeleszcząca prasa, moja ulubiona, nie ukrywam. Spór o schedę po Litewce. Ludzie bliscy tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce podzielili się po jego śmierci. Chodzi między innymi o fundację i pieniądze. To Gazeta Wyborcza. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ile naprawdę kosztują mieszkania? Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze niż pokazują statystyki. I jest zestawienie Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. Trochę niżej o tym, że rząd ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. A gdzie Mateusz Morawiecki? A gdzie Prawo i Sprawiedliwość? Kolorowe magazyny to Wiśniewski i Mandaryna, to w ogóle bez zmian od paru dni. Czyżby Państwa w ogóle nie interesowało, co się ma dziś wydarzyć na Nowogrodzkiej? Mają się tam pojawić kolejni politycy PiSu wspierający dotąd, przepraszam, Mateusza Morawieckiego. Kilka osób jest umówionych z szefem klubu partii Mariuszem Błaszczakiem i z informacji Onetu na przykład wynika, że według tak zwanych maślarzy dla byłego premiera zdrada Daniela Obajtka była bolesnym ciosem, choć zaprzeczają temu bliscy współpracownicy Morawieckiego. Zaskakujących zwrotów akcji jest więcej. Myślę sobie o zdolności koalicyjnej, ewentualnej partii, czy tego, co zaproponuje nam Mateusz Morawiecki. No brak Daniela Obajtka w szeregach przyszłej partii może być tylko plusem. No może nie dla Grzegorza Brauna i może nie dla Sławomira Mentzena, ale gdyby chodziło o jakieś koalicyjne perspektywy PSL na przykład, za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem.
3: Komentarz.
4: A z nami profesor Andrzej Rychart, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam.
4: Jestem niezwykle ciekawa pana opinii na temat tego, co się dzieje w ostatnich dniach w Prawie i Sprawiedliwości.
5: No cóż, to jest bardzo poważny kryzys i ci, którzy sądzili, że to jest jakaś ustawka, że to jest w ogóle coś żartobliwego wręcz, że potem się na końcu i tak okaże, że to był genialny plan prezesa, ci się mylili. Ja myślę, że między innymi po tym, że właściwie już w ogóle nie słyszymy tych głosów, to na pewno jest genialny plan prezesa, po tym możemy sądzić, wnioskować, jak bardzo osłabła pozycja prezesa. I prawie nikt nie uważa, że to jest jego genialny plan. I po prostu to wskazuje na to, że jest to poważny kryzys strukturalny, niewątpliwie wiążący się także z osłabieniem pozycji Kaczyńskiego, ale także jest strukturalny, nie tylko personalny, ale strukturalny właśnie w tym sensie, że wychodzą na powierzchnię te różnice, no jednak programowe, które zawsze jakoś były zakodowane w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy osobami, no powiedzmy, lokującymi się bardziej centroprawicowo, a osobami, które się lokują w bardziej takiej, no, radykalno, wręcz czasami rewolucyjnej, a wcale nie konserwatywnej, jakby się chcieli nazywać, prawicy. No to ten podział istnieje nie od dzisiaj, wie pani. Jeżeli my spojrzymy na niektóre nazwiska, które są przy Morawieckim, to są właśnie takie osoby, które reprezentować by zapewne chciały coś w rodzaju, no, takiej polskiej obliczalnej kadencji. Osoby typu Dworczyk, Cieszyński, Schreiber, Chorała.
4: Szczucki, dodałabym Szczucki. Pana Szczuckiego, który jest cały czas zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości, no, za kilka, no, słów prawdy.
5: No właśnie, no właśnie. W związku z czym to nie jest takie nic. To jest po prostu poważny strukturalny kryzys, który nie zniknie.

0: pięknie, niezależnie od tego, czy dojdą w tej chwili do jakiegoś taktycznego porozumienia, czy jednak on się pogłębi i doprowadzi do instytucjonalnego już jakiegoś rodzaju odejścia tej grupy. Ten kryzys tak czy tak nie zniknie.
1: Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie profesorze, ale myślę, że czary goryczy przelało stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec SAFE, a raczej radykalna zmiana stanowiska PiS-u wobec tego projektu, z entuzjastycznego na niezwykle krytyczny. I Michał Dworczyk, który był wiceministrem obrony narodowej, zna się na tym, jak mało kto pozwalał sobie na pewne uwagi. To był ten projekt, pod którym Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy już absolutnie nie chcieli się podpisać.
0: No tak, to był niewątpliwy błąd. Ja myślę, że to dokładnie mogło być tym takim katalizatorem tego ruchu w tej chwili. Dworczyk rzeczywiście zna się na tym. Wiesz sobie pan, ja Michała Dworczyka uważam za taki relatywnie jaśniejszy punkt całego, no jeszcze wciąż PiS-u. Ja nie zamierzam tutaj dokonywać jakichś entuzjastycznych ocen całej tej formacji przy Mateuszu Morawieckim tworzącej się, ale ja sobie przypominam, kiedy jest głęboki COVID, żaden polityk nie chce się pokazywać w telewizji. Michał Dworczyk regularnie stawiał się i mówił ludziom, co się dzieje, jaka jest sytuacja. On nie unikał tej trudnej konfrontacji wtedy. On i ówczesny minister zdrowia, profesor Szumowski, też pojawiali się wtedy. Tak więc są, powiedziałbym, tam różne osoby i ja myślę, że w przypadku programu SAFE mogło być dokładnie tak, jak pani powiedziała. Oni mogli uznać, że to był jednak błąd, bo to był błąd ewidentny.
1: No tak, i jakiś punkt przełomowy, prawda, po którym już odwrotu nie było. Z takiego wizerunkowego punktu widzenia, nie wiem, czy nie pójdę za daleko, ale ci, których zgromadzi wokół siebie Mateusz Morawiecki, nawet wizerunkowo różnią się od tych, którzy trwają niezłomnie przy Przemysławie Czarnku. Może nie ma w nich też zgody na butę, na arogancję, na eskalację podziałów. To też tak trochę widać.
0: No powiedziałbym, że to więcej niż trochę widać. I dobrze, że pani...
1: Czy nie przesadziłam?
0: Nie, zupełnie pani nie przesadziła. Dobrze, że pani przywołała postać Przemysława Czarnka, ponieważ poza tym no, nieszczęsnym ruchem wobec SAFE-u, to także Czarnek tutaj odegrał istotną rolę w katalizowaniu i przyspieszaniu tego procesu, jakiejś frondy z PiS-u. Gdyby nie Czarnek jako kandydat na kandydata na premiera, to nie byłoby być może ruchu Morawieckiego. Ja myślę, że Czarnek po prostu właśnie jeszcze bardziej zintegrował tych, którzy no nie chcą być tacy jak Czarnek i nie chcą, żeby opinia publiczna widziała, że cały PiS jest taki jak Czarnek, ale jeżeli się mianuje kogoś takiego jak Czarnek kandydatem na kandydata na premiera, no to wtedy wysyła się sygnał, my cały PiS jesteśmy za taką postacią, za takim tworzeniem wizerunku, za takim sposobem komunikacji, za takim rodzajem niskiej jakości brutalnością w polityce, no to ludzie nie muszą tego lubić.
1: Prawda, ale to już nawet nie chodzi o to, że to nie jest Morawiecki, tylko że to jest Czarnek.
0: No, prawda? No,
1: i tych kilka ostatnich miesięcy, prawda, to może też o to chodzić.
0: No trudno znaleźć byłoby bardziej czarnkowego Czarnka, tak bym powiedział. I tutaj nie tylko rzeczywiście Morawiecki odbija się od Czarnka, ale i bardzo wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak, uważam, że niewątpliwie Przemysław Czarnek do pewnego stopnia wytworzył ten ruch.
1: Ja sobie pozwoliłam na delikatną ironię, chociaż kto wie, może coś w tym jest, też jestem ciekawa pana opinii, że Daniel Obajtek, który się wycofał, to wizerunkowo może być na rękę Mateuszowi Morawieckiego. On co prawda nie jest wolnym, nie jest nieuwikłanym politykiem, ma zarzuty dotyczące wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Tam opinia prokuratury była niezwykle surowa, bo on ma te zarzuty między innymi w związku z tym, że on dokładnie wiedział, on miał pełną świadomość popełniania przestępstwa w tej sytuacji. Jest jeszcze Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Ja się spotkałam nieoficjalnie, nie bardzo mogę powiedzieć, czyja to opinia, ale spotkałam się z taką, że na przykład z zarzutami w sprawie RARS-u dla Mateusza Morawieckiego, to, że on tych zarzutów jeszcze nie usłyszał, to nie jest

0: przypadek. Bo jednak jakieś zdolności koalicyjne będą potrzebne tym czy innym partiom. Aż tu się waham. No ale sam Daniel Obajtek, no uwikłany, ostatnio się pobił z kimś przy jakichś bramkach, myślę o firmie, do której próbował wejść. Ciągnie się za nim taki polityczny smród różnych nadużyć. To po co im Obajtek?
1: Absolutnie się z panią zgadzam. Obajtek byłby obciążeniem już nie tylko dla koalicyjności potencjalnej tego nowego nurtu wokół Morawieckiego, ale w ogóle wizerunkowym byłby obciążeniem, ponieważ on się nie wbija się dobrze w pamięć, powiedziałbym, społeczną w moim przekonaniu. Jeżeli była jakaś wartość dla Obajtka, wartość Obajtka dla Morawieckiego, no to moim zdaniem ona leżała w tym: zobaczcie, jacy jesteśmy silni. Nawet to ukochane dziecko prezesa, jakim jest Obajtek, jesteśmy w stanie przeciągnąć na swoją stronę. Czyli krótko mówiąc, to, że Obajtka udało się zabrać Kaczyńskiemu, to był jedyny sukces. Ale jak się go już udało zabrać, to wcale nie jest dobrze go nadal mieć. I w związku z tym to, że Obajtek jak skruszony, prawda, powrócił na łono partii matki, to jest raczej ruch korzystny dla przyszłości tego nurtu, który się wytwarza wokół Morawieckiego.
0: Wirtualna Polska, oprócz sondażu, który dawał prawie 7% ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego w ewentualnych wyborach, Wirtualna Polska twierdzi, że jeszcze cały czas wszystko jest na stole i trwają rozmowy ostatniej szansy, które miałyby załagodzić ten konflikt. Jest jeszcze sondaż dla Faktów TVN-u, z którego wynika, że tak, Koalicja Obywatelska 31,6, Prawo i Sprawiedliwość 23, Konfederacja 12,3, poza parlamentem Partia Razem 4,4, PSL 2,7, Polska 2051 i 4. No szukam tutaj Mateusza Morawieckiego, nie widzę.
1: No nie zapytali o niego, jak z tego można wnioskować, bo nie sądzę, żeby miał zero. Zawsze tego typu ruchy, a szczególnie ruchy jednak tworzone przez osoby znane w polityce, zyskują coś na początku. W moim przekonaniu jest miejsce dla tego rodzaju partii w polskim systemie. I muszę powiedzieć, że jeżeli ja widzę jakiś pozytyw w tym ruchu, no to ja widzę ten pozytyw w tym, że przestajemy nieustająco się epatować tym, a tu Braun to, a tu Braun tamto, a tylko ta radykalna, okropna prawica i tak dalej, jeśli to w ogóle jest prawica w jakimkolwiek sensie, co wątpię. A zaczynamy się zastanawiać, a zobaczcie, a może jednak jest jakiś ruch po stronie nieco bardziej obliczalnej, bliższej zachodniemu stylowi chadecji prawicy w Polsce, no bo to, co się wokół Morawieckiego tworzy, to może pójdzie w tym właśnie kierunku. Trochę przesuwa się jak gdyby ciężar dyskursu politycznego, zastanawiania się nad tym, prawda, jakie te okropne, autorytarno-populistyczne nurty wyrastają, trochę w inną stronę. Wczoraj miałem okazję rozmawiać o tym z Anną Materską-Sosnowską w jednej ze stacji telewizyjnych. Ona na to zwracała uwagę. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt, że się trochę ciężar naszego dyskursu przesuwa właśnie w stronę taką z radykalnej prawicy na stronę centroprawicową. I to jest, czy wypadek o tym nie mówić, dobre. No, mówi pani o jakichś ruchach koalicyjnych. Wie pani, oczywiście, jeżeli oni się jakoś zinstytucjonalizują, ta grupa Morawieckiego, jeżeli wyjdą, a to wie pani, czy te rozmowy ostatniej szansy dadzą szansę, czy nie dadzą szansy, to jest, powiedziałbym, drugorzędne, bo ten podział tak czy tak będzie istniał i on moim zdaniem prędzej czy później doprowadzi do jakiejś instytucjonalizacji. Ale jeżeli ta instytucjonalizacja nastąpi, tego podziału, szybciej bądź później, no to oczywiście jednak zawsze koalicyjnie będzie bliżej tym odszczepieńcom mimo wszystko do Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie jest tak, że droga między nimi a Koalicją Obywatelską jest drogą nie do pokonania. To wie, różne rzeczy.
0: Prawda? To zacytujmy Mateusza Morawieckiego, który mówi, że to wszystko po to, żeby rozbudować obóz patriotyczny.
2: Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju.

0: dumnej Polski. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
1: No dobrze, no to jeszcze druga noga, Przemysław Czarnek, który w Będzinie mówił, że jeżeli ktoś chce opuścić PiS, no to proszę bardzo, tylko jak najszybciej.
2: Wewnętrzne spory, chcę Państwu powiedzieć, że przyjmuję z zażenowaniem. Raz jeszcze apeluję do wszystkich moich przyjaciół, bo to są moi przyjaciele, których bardzo lubię. Prawo i Sprawiedliwość jest bogate swoimi nurtami. Prawo i Sprawiedliwość to ludzie, którzy mają różne poglądy w różnych sprawach, ale łączy ich jeden wspólny fundament patriotyzmu, demokracji, praworządności. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma wygrać wybory, to musi być środowiskiem wielonurtowym. Jak ktoś chce wyjść, proszę bardzo. A jak ktoś nie chce wychodzić, to proszę bardzo o minimum lojalności wobec partii.
1: Wspomniał pan, panie profesorze, o tym, że potrzebujemy rozwiązania centrum, takiego ekonomicznego, ale też politycznego, społecznego centrum. I ja myślę, że to jest bardzo dobry projekt, tylko pytanie, które mnie też nurtuje, czy sukces Mateusza Morawieckiego powinien być związany z totalnym odcięciem się od PiSu w razie czego? Od tej ideologii, od tego wszystkiego, co PiS ciągnie paradoksalnie w dół, a co miało budować kosztem Konfederacji Korony Polskiej?
3: Ja myślę, że Morawiecki dostrzegł to, że to flirtowanie z radykalną prawicą ze strony PiSu, między innymi pod postacią, prawda, wysunięcia kandydatury Przemysława Czarnka, do niczego nie prowadzi, bo tutaj żadnych zysków Czarnek i ten flirt z radykalną prawicą nie przyniósł. Zresztą ta wypowiedź Morawieckiego, którą pani przytoczyła, ona świadczy o tym, że on niekoniecznie gra wyłącznie o to, żeby stworzyć jakiś własny nurt, godząc się z tym, że być może ten nurt będzie się organizował poza PiS-em, ale że on ma chyba także gdzieś zanadrzu jeszcze takie ambicje, żeby przejąć cały PiS. On, kto wie, czy nie uważa, że tutaj, jeżeli nadejdzie problem, czy też etap sukcesji po prezesie, no to że on jest tym naturalnym kandydatem i że on by chciał budować taki właśnie wielki, wspaniały PiS łączący tę prawicę i centroprawicę, to można też tak czytać tę jego wypowiedź. W związku z tym on gra w pewnym sensie, no jakoś tak na dwa fronty. Albo się odłączę i będę budował coś, co będzie być może niezbędne dla koalicji centroprawicowej, albo będę próbował przejąć jednak tę główną partię, która jest. No, sądzę,
1: moim zdaniem, panie profesorze, że to nie jest kwestia ideologii, to jest kwestia sondaży. Jeżeli się okaże, że projekt, który proponuje Mateusz Morawiecki, się wyborcom spodoba, to nie będzie potrzebował PiSu do jego realizacji.
3: Tak, ma pani rację. To jest osoba bardzo pragmatyczna. A skądinąd wiemy, że generalnie rzecz biorąc, liderzy PiSu bardzo zważają na rozmaite analizy ekspertalno-sondażowe i biorą je pod uwagę, w odróżnieniu niekiedy od Koalicji Obywatelskiej. Przynajmniej się takie plotki słyszało, że niespecjalnie brali pod uwagę wyniki badań w czasie kampanii, której startował Rafał Trzaskowski, prawda? I to między innymi nie branie tego pod uwagę, a kierowanie się własnymi intuicjami nie przyczyniło się do sukcesu Trzaskowskiego.
1: Zna pan to powiedzenie, panie profesorze, że jak się nam nie podobają sondaże, to po prostu robimy swoje.
3: No, wie pani, no, ale ja myślę, że jednak te partie, które robią te swoje sondaże, to jednak też jest dla nich opłacalne to, aby te sondaże były robione w sposób metodologicznie porządny, bo inaczej to żadna jest z nich użyteczna.
1: Panie profesorze, czy możemy zacząć wskazywać palcem... Znowu może pójdę za daleko, ale może nie. Czy powinniśmy wskazywać palcem polityków odpowiedzialnych za podjudzanie antyukraińskich nastrojów? Czy oni sobie uświadamiają, że jedno, drugie, trzecie, może ich zdaniem niewinne zdanie może spowodować eskalację?
3: Proszę pani, to jest bardzo, powiedziałbym, to jest okropne to, do czego pani w tej chwili nawiązała. Rzeczywiście oni podążają właśnie między innymi za jakimiś sondażami, które też i sami wzbudzają, licząc na to, że te nastroje, no najdelikatniej mówiąc, nie proukraińskie, zyskują w Polsce na znaczeniu. W moim przekonaniu to jest dla Polski racji

0: stanu rzecz fatalna, bo rezultat będzie taki, że my będziemy no, w pewnym sensie ignorowani nie tylko przez Ukrainę, ale ignorowani przez tę część Europy Zachodniej, która będzie chciała no, korzystać z odbudowy Ukrainy. My nie możemy patrzeć wyłącznie na kwestię czołgów, wspaniałego hubu w Jasionce i tak dalej, i tak dalej. My musimy patrzeć na to, kto będzie uczestniczył w odbudowie Ukrainy. No jeżeli z Polski będą płynęły takie sygnały, jakie płyną, to my nie będziemy uczestniczyli. Muszę powiedzieć, że poza tym, że te ruchy radykalno-prawicowe w sposób no, niezmiernie szkodliwy dla Polski rozwijają te nastroje antyukraińskie, to ja jestem też bardzo, powiedziałbym, no chyba zmartwiony jednak takimi sygnałami, jakie można było znaleźć w mediach, że jeżeli nie dogadamy się z Ukraińcami co do tego, żeby oni nam dali technologie dronowe, czy też drony, do końca nigdy Polska nie powiedziała, czego tak naprawdę chce, jeśli chodzi o te drony, za nasze migi, no to wtedy my te nasze migi damy komuś innemu i podobno rozważa się, żeby tym kimś innym, komu damy nasze chyba 14 jeszcze tych samolotów MiG, żeby tym była Bułgaria. Bułgaria, kraj, który ustami swojego premiera powiedział, że koniec z pomocą dla Ukrainy, nie będziemy dawali ani grosza, nie będziemy dawali pomocy wojskowej. Bułgaria, która jest najbardziej prorosyjskim krajem w Unii Europejskiej i w NATO, gdzie te związki z Rosją są historycznie ugruntowane, uzasadnione tym, że Rosjanie ich wyzwolili w pewnym sensie, prawda, od 500-letniego panowania tureckiego i tam przypuszczam, że stosunek do Rosjan wśród przyjętych Bułgarów jest lepszy niż stosunek do skądinąd sojuszniczej Turcji, prawda, w tym samym pakcie NATO. I powiedzenie, że da się to Bułgarii, no to jest takie troszkę, powiedziałbym, nieprzyjemne dla Ukraińców w świetle tego wszystkiego. Można było tego nie mówić. Jeżeli to ma być prawda, to nie byłby dobry ruch ze strony rządzących.
1: To jeszcze tylko dodam, że prawie połowa Polaków chciałaby, żeby w razie ewentualnego odejścia Jarosława Kaczyńskiego z polityki jego miejsce na stanowisku prezesa PiS-u zajął były premier Mateusz Morawiecki. To badanie sondażowe dla Super Expressu. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Andrzej Rychard z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie chcę.
4: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
3: Nie założę tej koszulki.
5: Ale jesteś nieusłuchany.
6: Jak można się tak zachowywać?
7: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
8: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
9: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, mówi Jacek Sasin. A co zrobi Mateusz Morawiecki? Na razie nie wiadomo. Polityk opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS i poszerza ofertę programową tej partii. Zdaniem naszego porannego gościa, Macieja Wróbla z Koalicji Obywatelskiej, Morawieckiemu nie podoba się, że PiS-em jednoosobowo rządzi Jarosław Kaczyński.
11: Decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, który przecież jest właścicielem Prawa i Sprawiedliwości, bo ta partia statutowo jest tak skonstruowana, że ona jest de facto własnością Jarosława Kaczyńskiego i Morawieckiemu się to nie podoba. Dlatego też próbuje bujać tą łódką i apelują do niego oczywiście politycy, którzy współpracują najbliżej z Jarosławem Kaczyńskim, żeby nie bujał za mocno, bo z niej wszyscy powypadają. My kibicujemy, żeby wszyscy z niej wypadli, wtedy będzie może spokojniej trochę w polskiej polityce.
10: Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS-u deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych można składać jeszcze dziś i jutro. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris Square, który ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska i również będzie zapewniał bezpieczną łączność. Minister spraw wewnętrznych podpisał w tej sprawie umowę. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów łączności. Bezpieczna łączność to bezpieczni obywatele, podkreślał.

0: dlatego że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
1: IRIS Square to projekt budowy europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Głównym celem systemu jest zapewnienie bezpiecznej łączności rządom i wojskom, ale docelowo ma też dostarczać szybki internet każdemu obywatelowi. Pierwsze usługi ma świadczyć w 2029 roku. I na koniec jeszcze Lublin, który znów stanie się stolicą nowego cyrku. Jutro startuje 17. edycja Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lubelską publiczność będą zachwycać iluzjoniści, akrobaci, artyści nowego cyrku i highlinerzy. Czekają nas 4 dni pełne emocji, mówi szefowa karnawalu Iwona Kornet.
2: Na Placu Litewskim spotkamy w czwartek i piątek uroczego klauna ze swoim takim domem obwoźnym, który, jego scenografia jest zbudowana z 6000 torebeczek po herbacie wypitej. To się nazywa Frutilla con Crema Spectral Fatiga. A w sobotę i w niedzielę naprawdę szalona ekipa francuska, La Bande T-Rex, akrobaci na rowerach. Mówimy, że to taki balet rowerowy czy współczesna woltyżerka.
1: Szczegółowy program na stronie internetowej Karnawalu Sztuk Mistrzów. I tym zaproszeniem do Lublina kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam już w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 9:34, cały czas jesteśmy z Państwem, teraz fragment Politico. Na linii USA-Iran znowu robi się gorąco, tym razem Donald Trump może słono zapłacić za ewentualną eskalację wojny, bo po tygodniach kruchego pokoju i tkwiących w martwym punkcie negocjacji weekendowa śmierć amerykańskich żołnierzy sprawiła, że sojusznicy Białego Domu obawiają się, że prezydentowi kończą się sposoby na wycofanie Stanów Zjednoczonych z tego niepopularnego i bardzo kosztownego konfliktu przed śródokresowymi wyborami. Tak właśnie wygląda bagno, mówi osoba z otoczenia Białego Domu, która poprosiła Politico o zachowanie anonimowości. Jednocześnie sam Trump obiecał, że Iran zapłaci za śmierć każdego żołnierza, ale to zdaniem komentatorów oznacza po prostu eskalację konfliktu, który, jak wielu miało nadzieję, był bliski rozwiązania. Między innymi o tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
3: Stan dnia.
4: Eugeniusz Smolar, ekspert do spraw międzynarodowych i były szef polskiej sekcji BBC. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam.
4: Zgadza się pan z tym, że tak wygląda bagno polityczne?
5: Przede wszystkim bagno wojskowe. Polityczne oczywiście ma ogromne znaczenie i konsekwencje, ale mamy do czynienia, tak jak to słusznie opisał dziennik Politico, mamy do czynienia z bardzo trudnymi wyborami i każdy z tych wyborów dla prezydenta Trumpa i polityki Stanów Zjednoczonych, dla jej statusu na i nie tylko Bliskim Wschodzie, są bardzo trudne, bardzo ryzykowne i bardzo kosztowne.
4: Każdy, kto mówi o wysłaniu żołnierzy, jest moim zdaniem oderwany od administracji i z pewnością oderwany od prezydenta, twierdzi Alex Gray, to jest były szef Sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego podczas pierwszej kadencji Trumpa. Donald Trump traci sojuszników także z grona republikanów, którzy łapią się za głowę. Znaczy, czy prezydent w tej sprawie może zostać sam, pana zdaniem, i robić co chce?
5: Z pewnością nie. Pamiętajmy o tym, że wśród wyborców republikańskich około 40% uważa go niemal za pomazańca Bożego, za człowieka, który realizuje ich marzenia, ale jednocześnie rzeczywiście doszło do bardzo poważnych napięć w tym ruchu MAGA, dlatego że prezydent Trump na przykład w swoim przemówieniu zwycięskim w listopadzie 2024 roku ogłosił: nie wszczynam wojen, kończę wojny. A tymczasem, gdy się porówna statystykę, to dwa lata rządów ponownych Donalda Trumpa, podczas tych dwóch lat on wszczął więcej konfliktów zbrojnych różnego rodzaju, o różnej skali, niż którykolwiek wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Także ci ludzie, którzy liczyli, że prezydent Trump skupi się przede wszystkim na ich własnym dobrobycie, na

0: rozwoju gospodarki amerykańskiej, na rozpoznaniu i załatwieniu problemów społecznych, skupił się i to z własnej woli. Nie został do tego zmuszony niejako przez okoliczności, przez atak zewnętrzny. Skupił się na wojowaniu na zewnątrz, w warunkach, w których Departamentowi Obrony, czy jak to się dzisiaj nazywa, Departamentowi Wojny, zaczyna brakować środków, a również i my na tym cierpimy, dlatego że na przykład wykorzystanie pocisków Patriot na Bliskim Wschodzie w wojnie z Iranem doprowadziło do tego, że zamówienia sojusznicze, w tym polskie, nie będą zrealizowane w przewidzianym terminie, tylko opóźnione, co osłabia naszą obronność, ale również osłabia obronność na przykład Korei Południowej, Japonii, które również liczą na dostawy tej bezcennej tak naprawdę obecnie amerykańskiej broni, która jest w stanie bronić przed atakami rakiet balistycznych. Ja już nie wspomnę o Ukrainie, która również na to liczy.
1: Donald Trump, to są wypowiedzi dosłownie z ostatnich godzin i dni, twierdzi, że ewentualne uderzenia Stanów Zjednoczonych sprawią, że Iran będzie potrzebował nawet 25 lat na odbudowę kraju. Tylko pytanie zasadnicze, myślę, w tej sytuacji, ilu lat będą potrzebowały Stany Zjednoczone, żeby wrócić do militarnej normy? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Czy ktoś mu to wytyka? Czy ktoś to liczy?
0: Na pewno nie tylko ktoś, ale istnieją ośrodki profesjonalne, które to czynią, ale dzieje się to w warunkach, w których ostateczne słowo ma prezydent Donald Trump, który już nie jest otoczony środowiskiem eksperckim. Podam przykład. Ponad 35% dyplomatów i ekspertów zostało wyrzuconych z Departamentu Stanu. Również w podobnej skali usunięto profesjonalnych pracowników z Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, który bezpośrednio służy radą prezydentowi. Mamy do czynienia z, jak to się powiada, Cyryl jak Cyryl, ale te metody, to znaczy rozpoznajemy w działaniach prezydenta Trumpa od początku jego kadencji intencję wzmocnienia Stanów Zjednoczonych wobec perspektywy, jak to nazwać, konkurencji światowej, ale również i ewentualnego starcia zbrojnego na tle Tajwanu. Mowa jest oczywiście o Chinach. I tutaj ten konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt z Iranem, sprawił, że Chiny, które chociaż ucierpiały, podobnie jak i wszystkie kraje świata, na wzroście cen energii, ropy i gazu, tak naprawdę były do tego dobrze przygotowane i wyjdą z tego, no nie chcę powiedzieć zwycięsko, bo zachowują się dość pasywnie w tej sytuacji, ale w każdym razie osiągną bardzo poważne korzyści w warunkach osłabienia Stanów Zjednoczonych, nie tylko wojskowego, nie tylko gospodarczego, finansowego, bo Departamentowi Obrony zaczyna brakować środków, na które musi przyznać Kongres, ale również ze względu na rolę Stanów Zjednoczonych jako takiego zwornika bezpieczeństwa sojuszników, nie chcę powiedzieć zachodnich, bo mówimy również o sojusznikach w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Azji, bo biorąc pod uwagę Australię, Nową Zelandię, prawda? To sprawia, że mamy powody do zaniepokojenia, ponieważ w interesie Polski, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, są Stany Zjednoczone, które są silne, które są w stanie przekonywać, a nie tylko zmuszać dyktatem Trumpa, przekonywać sojuszników do podjęcia działań. Tutaj niektóre działania prezydenta Trumpa spotkały się z dobrym efektem. Mowa o tym, że skłonił, czy wręcz zmusił sojuszników europejskich do zbrojenia się. 5% dochodu narodowego brutto na szeroko pojęte zbrojenia. To jest oczywiście coś, czego Trump się domagał, ale to jest tak naprawdę w naszym interesie. Także trudno to krytykować. Polska jest rzeczywiście krajem wiodącym, ale my to czynimy nie, żeby zaspokoić oczekiwania prezydenta Trumpa czy jego otoczenia, ale czynimy to w naszym własnym interesie bezpieczeństwa.
1: W takich sytuacjach przypominam sobie poprzednią konferencję bezpieczeństwa w Monachium, podczas której J.D. Vance postawił Europę w kącie, albo próbował to zrobić. Pamiętam komentarze, które się wtedy pojawiały. Oprócz tych pełnych zdziwienia, zdumienia, co się dzieje w świecie, z tym światem, który znamy, po takie, że jeśli Europa wykorzysta ten moment i pójdzie w stronę samodzielności, to może tylko na tym zyskać i zaskoczyć tym samym Amerykanów. To były też opinie płynące od byłych amerykańskich wojskowych, no tych decyzyjnych bardzo.

0: tak się właśnie dzieje.
1: Absolutnie tak się dzieje, ale pamiętajmy o tym, że przy tym, że istnieje maksymalnie posunięta zbieżność w polityce bezpieczeństwa i nasza zależność od Stanów Zjednoczonych, to jednocześnie mamy bardzo różne interesy gospodarcze i również pewną odmienną wizję, jakby to określić, kulturowo-cywilizacyjną. Wiceprezydent Vance rok wcześniej, ale również Marco Rubio, sekretarz stanu w tym roku, w lutym, na tejże samej konferencji bezpieczeństwa,

0: kwotowe, $1 000 000, żeby wspomagać te ruchy na świecie, ale my się niepokoimy głównie o Europę, które mają być bliskie tej właśnie koncepcji Make America Great Again, co oznacza, że niektóre państwa, i tutaj ostrzeżenie padło już ostre z Berlina, kanclerza Merca, ale my również mamy powody do niepokoju, że dojdzie do ingerowania w wybory w poszczególnych krajach członkowskich, wspierając te ruchy, te odłamy i te osoby, jak na przykład prezydenta Nawrockiego, które są bliskie koncepcjom Białego Domu i prezydenta Trumpa.
1: Czyli to wyjdzie pana zdaniem poza kwestię deklaracji i kurtuazyjnych odwiedzin J.D. Vance'a albo pan Bondi, bo ona była w Polsce, a J.D. Vance na Węgrzech, choć potem pojawił się...
0: Ale nie tylko pan Bondi otwarcie wsparła w imieniu Białego Domu prezydenta Nawrockiego.
1: No tak, no o tym mówię, tak.
0: I prezydent Trump chwalił się, że dzięki niemu prezydent Nawrocki osiągnął tak wspaniały sukces. W związku z tym...
1: Czy przypuszcza pan, że poza tą sferą, tak jak powiedziałam, kurtuazji, deklaracji i wsparcia werbalnego pójdą pieniądze na rzecz na przykład tej czy innej organizacji, tej czy innej strony politycznej, która się będzie kalkulowała MAGA?
0: Jak najbardziej. I publiczne wsparcie również. Publiczne wsparcie, co ma swoje znaczenie. Polacy mają powody, żeby się niepokoić o swoje bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone nadal stanowią taką osnowę bezpieczeństwa, ostateczną, przeciwko ewentualnemu zagrożeniu ze strony Rosji, Putina. I w związku z tym wielu ludzi może dojść do wniosku, że no lepiej wesprzeć te ugrupowania, które jakby dobrze żyją z Białym Domem i osobiście z prezydentem Trumpem. Rzeczywiście mamy powody do niepokoju, ponieważ niezależnie skąd pochodziłyby tego rodzaju wpływy, to żadne państwo nie chcę sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek inny dyktował im wyniki wyboru.
1: No właśnie i dlatego chciałam zacytować, czy wrócić do pewnego żartu, że każdy, kto chce wygrać wybory, powinien zaprosić J.D. Vance'a do swojego kraju, bo żartowano, pewnie pan pamięta, po wyborach na Węgrzech, bo on tam wspierał Viktora Orbana, który poniósł porażkę. No i potem sobie żartowano, że jeśli ktoś chce wygrać wybory, to powinien sprzyjać zaproszeniu właśnie J.D. Vance'a przez kontrkandydata. No ale żarty żartami.
0: Żarty żartami. To jest po 16 latach już zmęczenia Orbanem, a przede wszystkim fatalnej sytuacji gospodarczej, odmiennie od Polski, która rozwija się bardzo dynamicznie nadal, ponad 3% wzrostu dochodu narodowego brutto. Także mamy do czynienia jakby z inną sytuacją emocjonalną, psychologiczną i również inaczej się w Polsce postrzega rolę Stanów Zjednoczonych niż to robiły Węgry, które opowiedziały się na przykład w wojnie z Ukrainą po stronie rosyjskiej.
1: A propos samego Donalda Trumpa, wie pan, kogo widziałby na stanowisku szefa ONZ-u? Bo czeka nas zmiana.
0: Nie słyszałem.
1: Nie słyszał pan?
0: Nie.
1: Znowu się, no właśnie. No chciałby...
0: Lato i gorąco.
1: Lato, blisko, Grzegorz Lato, Gianni Infantino.
0: No tak, no. To jest ten cały cyrk związany z mistrzostwami świata, z próbą Trumpa, ten kontredans, który on wyczyniał, żeby się ustawić na tle zwycięskiej drużyny hiszpańskiej. To są rzeczy żałosne, no ale niestety Amerykanie wybrali takiego prezydenta, jakiego wybrali, ale konsekwencje ponosi cały świat.
1: Jasne. No na szczęście zastanawiałam się, jak szybko Hiszpanie to zrobią, że wymarzą gumką Donalda Trumpa z tych ujęć i rzeczywiście zrobili to bardzo szybko. Mamy technologię, bo Donald Trump nie chciał zejść z tego podium. Najchętniej to pewnie on by wzniósł puchar.
0: Nie wiem, czy pani zauważyła, bo to jest niesłychanie znamienne, że gdy obie drużyny, nie tylko hiszpańska, ale i argentyńska, przechodziły wzdłuż tego szpaleru oficjeli i oni w ogóle nie patrzyli na Trumpa. Oni brali od niego tam medal, który tam zawieszał na szyi, natomiast on nie był traktowany przez tych ludzi, przez tych zawodników jako punkt odniesienia. To było dla mnie bardzo interesujące. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że Trump bardzo energicznie wspiera przywódcę argentyńskiego, takiego skrajnego liberała, prawda? To są rzeczy, które oczywiście to są żarty, ale to również nie są żarty, bo one pokazują, gdyby Trump był człowiekiem, który stanowi punkt odniesienia

0: w sensie pozytywnym, to wtedy by każdy miał ochotę uścisnąć jego dłoń, no w końcu prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda?
1: Ale on tam został wygwizdany. On został wygwizdany na tym stadionie, panie Eugeniuszu.
0: No tak, to są widzowie. Natomiast ja zwróciłem uwagę na zachowanie zawodników, prawda? Ale to jest tak naprawdę margines wielkiej polityki. Najważniejsze jest to, że pewne cele polityki amerykańskiej, które prezydent Trump sobie postawił, nie są realizowane nie ze względu na brak strategii, bo ta istnieje, ale ze względu na sposób jej wykonania przez prezydenta Trumpa.
1: Tak, bo co z tego, że ociera się o śmieszność, kiedy cały czas ma wpływ? Pan wspomniał o tej niepowetowanej stracie. W tej sytuacji przypominam sobie często słowa Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, które padły na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Ja chcę wierzyć w Stany Zjednoczone jako ostoję wolności. Ja oczywiście dokonuję pewnego skrótu tego, o czym mówił Marek Wałkuski, ale nie tylko przez działania w Iranie, czy wobec Władimira Putina, ale też przez wycofywanie środków na przykład na organizacje pomocowe w całym świecie, czyli to USAID. Stany Zjednoczone tracą rolę też takiego mentalnego lidera w świecie.
0: Zdecydowanie, dlatego że polityka dyktatu, którą uprawia Trump, opowiada jego analiz ludzi, którzy wiedzą na temat znacznie więcej niż ja, odpowiada jego osobowości. Ale polityka dyktatu może być akceptowana wobec państw, które znajdują się w dramatycznej sytuacji, ale nawet nie czyni tego Ukraina. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina przerzuca zakupy broni na inne kraje, na kraje europejskie. Zamówiła ponad 100 na przyszłość oczywiście, zamówiła ponad 100 samolotów Rafale we Francji, zamówiła również samoloty w Szwecji, a nie zamawia ich w Stanach Zjednoczonych. Podobnie Kanada, proszę zwrócić uwagę na zmiany, które tam nastąpiły. Otóż Kanada podpisała umowę z Niemcami, bodajże i Holandią, na budowę nowych okrętów podwodnych dla Kanady. Zwiększa się współpraca kanadyjsko-europejska. To pokazuje niepokój licznych sojuszników, również w Azji, co do postępowania Stanów Zjednoczonych, co do gwarancji bezpieczeństwa, co do stabilności jej polityki, i to wszystko składamy na kolanach prezydenta Trumpa. Co oznacza, że niebezpieczeństwo, że niektóre państwa będą ze względu na własne interesy gospodarcze, ale również i bezpieczeństwa, zaczną układać się z Chinami, a wedle ostatniego raportu sprzed 2 tygodni renomowanego ośrodka Pew Research, większość ludzi na świecie, łącznie z Europą, postrzega obecnie Chiny jako bardziej pozytywny aktor sceny międzynarodowej, stabilny i przewidywalny niż Stany Zjednoczone. To jest dramatyczny wynik.
1: Tak, był taki sondaż. W tym sondażu też była informacja o tym, że my się trochę różnimy od reszty świata. No ale może dajemy prezydentowi Stanów Zjednoczonych i samym Stanom Zjednoczonym jakieś szanse. W moim przekonaniu ta sytuacja, wspomniał pan o Kanadzie, pokazała coś jeszcze, że jest opcja. Że jest inna opcja niż sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Bo nie wiem, czy ktoś oprócz kanadyjskiego premiera, szukam teraz w pamięci, tak postawił się, mówiąc kolokwialnie, Donaldowi Trumpowi jak on. No może premier Hiszpanii swojego czasu, ale poza tym?
0: No wie pani, tak naprawdę, jeżeli zwróci pani uwagę na Europę, to gdy wyjdziemy poza zasłonę dyplomatycznych słów, to tak naprawdę Europa stawia się Stanom Zjednoczonym. I zmusiła Stany Zjednoczone do przyjęcia rozwiązań w dziedzinie tych taryf celnych, na które Europa w stanie się je zgodzić, i uprzedziła Stany Zjednoczone, że jeśli oni zechcą podwyższyć cła na jakieś znowu towary, a to jest to Wunderwaffe niby amerykańskie i Trumpa, to Europa zareaguje zdecydowanie. Również, mimo ostrzeżeń osobistych, również Trumpa, Europa nakłada ograniczenia na funkcjonowanie tych wielkich koncernów cyfrowych. Ostatnio nałożyła ogromną, wieleset milionową dolarów karę chyba na Facebook, na Metę. załamanie zasad, które w Europie rządzą. To się bardzo nie podoba oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To jest między innymi

0: powód, dla którego rząd premiera Tuska odkłada nałożenie podatku cyfrowego na wielkie koncerny cyfrowe, pozostawiając to w rękach Komisji Europejskiej.
1: No tak, bo ja nie sądzę, żeby Karol Nawrocki takie przepisy podpisał tak swoją drogą jako świetny kolega Donalda Trumpa, więc
0: prawda.
1: Ostatnie cła, ja jeszcze jedną sytuację chciałabym przypomnieć. Mamy do czynienia z pożarami w Kanadzie. Dym znad Kanady dociera do Stanów Zjednoczonych i Donald Trump mówi, że to jest niedopuszczalne, żeby oni nam tak powietrze zanieczyszczali, a premier Carney mówi tak, jak się u was paliło, to wam pomagaliśmy, a jak się u nas pali, to chcecie nas karać. I to jest idealne podsumowanie funkcjonowania teraz Stanów Zjednoczonych, takie konfrontacyjne w świecie. Bo ja nie sądzę, ja jestem przekonana, że służby amerykańskie i amerykańscy strażacy ruszyli mimo wszystko na pomoc w Kanadzie, prawda? Nie znam szczegółów, ale jestem przekonana, że gdyby była taka potrzeba, to doszłoby do takiej sytuacji. A ten straszy, przepraszam, Donald Trump na przykład cłami na wino i podniesieniem ceł na wino i uwaga, kije hokejowe.
0: No tak, ale również i na przykład na aluminium, który ma ogromne znaczenie na przykład w produkcji zbrojeniowej. Kanada jest wielkim producentem aluminium, podobnie zresztą jak kraje regionu Bliskiego Wschodu, ze względu na tani gaz, ponieważ gaz jest używany do produkcji aluminium. To wszystko, wie pani, to wszystko czyni obraz niesłychanie skomplikowany i wszyscy patrzą na to, co zrobi prezydent Trump lub czego on nie zrobi, co jest w jakimś sensie zabójcze dla wzajemnego zaufania do planowania przyszłości, ponieważ my nie wiemy, co jutro rano się stanie. No ta przytaczana przez panią de facto anegdota, ale która jest zabójcza w swoich efektach, że nałoży nowe taryfy celne na Kanadę, dlatego że tam palą się na wielką skalę lasy.
1: No ale takie są fakty, tylko wracając jeszcze do tegorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, był na niej Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, którego podejrzewamy o jakieś prezydenckie aspiracje, prawda? Nie wiem, czy on już jakieś oficjalne deklaracje składał, chyba nie.
0: Nie.
1: Myślę, że za wcześnie, prawda? Ale on powiedział coś niezwykle znamiennego, że nawet jeśli dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to są rzeczy, których nie da się odwrócić. To nie ma takiej możliwości, żeby świat dyplomacji, gospodarki wrócił do stanu sprzed. I że nie ma się co obrażać na rzeczywistość, w której funkcjonujemy, tylko trzeba iść do przodu. No i mam wrażenie, że część świata idzie do przodu. Na przykład Unia Europejska, prawda? Jakbyśmy na Mercosur nie patrzyli, to jest to rodzaj uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych. Umowy handlowe z Indiami, rozmowy z Chinami. No, nie próżnujemy.
0: Nie, zupełnie nie, ale proszę zwrócić uwagę, że my to robimy nie ze względu na Stany Zjednoczone, tylko ze względu również na własny po prostu interes.
1: No tak.
0: Interes również i gospodarczy, to znaczy, ale jednocześnie powinniśmy pamiętać, ja to powtarzam w różnego rodzaju wypowiedziach, że nie ma bardziej zintegrowanych gospodarek niż gospodarka europejska i amerykańska. Nie istnieje. To znaczy wymiana handlowa z Chinami czy wymiana handlowa z Indiami to jest ułamek tego, co wiąże Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Fascynujemy się Chinami, prawda, i rozwojem w ciągu ostatnich tam 30 lat. Ale proszę zwrócić uwagę, że od roku 2000 inwestycje amerykańskie w Europie były kilkunastokrotnie większe niż inwestycje amerykańskie w całej Azji Południowo-Wschodniej łącznie z Chinami. I w drugą stronę również. Inwestycje europejskie są znacznie większe, wielokrotnie większe w Stanach Zjednoczonych niż w Chinach, czy w Indiach, czy w innych krajach. Także postępuje jakby budowanie różnego rodzaju pławików, zabezpieczeń przed nieprzewidywalnymi działaniami prezydenta Trumpa, ale jednocześnie wzmacniamy się na różne sposoby, również kłaniając się jemu nisko, prawda, jak to ostatnio nastąpiło w czasie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Różne miłe słowa są kierowane do Trumpa, żeby podłechtać jego egocentryzm, ale jednocześnie robimy różne rzeczy, które nas wzmacniają, co również oznacza, że wzmacniają nas w pozycji negocjacyjnej wobec samych Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Świat zmienia się na naszych oczach, prawda? Zna pan te...

0: chińską klątwę, obyśmy żyli w ciekawych czasach. No to mamy. Chcieliśmy, to mamy.
1: Woli pan nudę.
0: No dobrze, to w takim razie obyśmy się ponudzili w najbliższym czasie trochę chociaż.
1: Obyśmy się ponudzili bez Putina.
0: Tak, Eugeniusz Smolar z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podpisanie lojalki albo pożegnanie z partią Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozpadu. Ceny na rynku ropy znów w górę, rząd nie wyklucza kolejnej paliwowej interwencji. Perseidy rozpoczęły swój pokaz, można już oglądać spadające gwiazdy, ale najlepsze dopiero przed nami. Minęła 10:00, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Partia czy stowarzyszenie? Mija czas na podpisanie deklaracji lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u, którzy do jutra tego nie zrobią, stracą partyjne legitymacje. Chodzi o stronników Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Muszą wybrać, gdzie chcą działać, w partii czy stowarzyszeniu, mówi Jacek Sasin z PiS-u. Jak dodaje, rozmowy trwają.
2: Jeszcze kilka osób kontaktowało się z naszym klubem parlamentarnym w tej sprawie. Ja nie mam wiedzy, która z tych osób wczoraj podpisała, czy tylko, że tak powiem, były rozmowy. Takie rozmowy są toczone zarówno przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez przewodniczącego naszego klubu Mariusza Błaszczaka, ale rozmawiamy oczywiście na różnych poziomach z różnymi osobami, przekonując, że warto być w Prawie i Sprawiedliwości, że nie warto dzisiaj niweczyć jedności.
1: Sytuację w PiS-ie zaogniła decyzja z marca, gdy partia wskazała Przemysława Czarnka na kandydata na premiera po ewentualnej wygranej w przyszłorocznych wyborach. Stronnicy Morawieckiego krytykują ten wybór, uważają, że skręt w prawo nie poprawi notowań partii. Kolejnej interwencji na rynku paliw nie wyklucza rząd. Po wznowieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny ropy na światowych rynkach znów idą w górę, a to niedługo może się przełożyć na cenniki na polskich stacjach. Analizujemy sytuację, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak na rynku paliw, i wtedy będą podejmowane decyzje.
1: Wiosną rząd wprowadził pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Dzięki obniżeniu VAT-u i akcyzy na paliwa ceny spadły o ponad złotówkę. Od 1 lipca pakiet nie obowiązuje, a od 11 dni Amerykanie znów atakują cele w Iranie. A końca tego konfliktu nie widać. Donald Trump grozi uderzeniami w ośrodki nuklearne. Z kolei rebelianci Houthi ogłosili blokadę saudyjskich portów. Redakcja Mileny Rashid-Szechab.
4: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Buszehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Houthi ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokują.

0: blokady ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab el-Mandab, są natomiast skonfliktowani z Arabią Saudyjską i prosaudyjskim rządem jemeńskim. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Blokada Houthich może wpłynąć na ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy, a to jeszcze bardziej podniesie ceny surowca. Chińska propaganda zagrożeniem dla użytkowników TikToka. Materiały pojawiające się na tej chińskiej platformie zbadała naukowa i akademicka sieć komputerowa. Eksperci wzięli pod lupę tematy, które Pekin uznaje za szczególnie wrażliwe. Tematem zajęła się Klaudia Wróblewska.
2: NASK zbadała sposób prezentowania na TikToku m.in. kwestii związanych z Xinjiangiem, czyli regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
3: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczane użytkownikom, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany tak, aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań.
2: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
4: Ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana.
2: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Z TikToka miesięcznie korzysta kilkanaście milionów Polaków. Na koniec coś dla miłośników obserwacji nocnego nieba. Można już oglądać Perseidy, czyli spadające gwiazdy. To jeden z najbardziej znanych rojów meteorów, który latem rozświetla niebo. W tym roku warunki do obserwacji będą wręcz idealne. Maksimum aktywności Perseidów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia i tym samym zbiegnie się z nowiem. Ciemne niebo i brak księżycowej poświaty sprawią, że widoczne będą nawet te meteory, które zwykle giną w blasku srebrnego globu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Środa z przelotnym deszczem najpierw popada na zachodzie i północy, później także w centrum i miejscami na południu. Będzie cieplej niż wczoraj, przeważnie od 20 do 23 stopni. Poniżej 20 dziś jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Po reklamie. Autopromocja.
9: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji Do Pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Autopromocja.
10: Prawie 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Szochowska, jesteśmy cały czas w Polskim Radiu 24. Słyszeli Państwo o takim programie, Nasza Kolej. To jest rządowy program inwestycji w ten obszar naszego życia także. Patrzę teraz na monitory, które mnie otaczają. Jest pan premier Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak na wyremontowanym dworcu zachodnim w Warszawie. Sam dworzec prezentuje się pięknie. Jeśli państwo byli zmuszeni w ostatnim czasie z niego korzystać, to wiedzą, co remont

0: oznaczał, jakie komplikacje. No, słyszymy o tym, że budujemy najnowocześniejszą w Europie kolej. O inwestycjach i planach mówił dziś premier na Dworcu Zachodnim w Warszawie.
1: Bo to jest nasz czas. To jest czas Polski, polskiej kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie. I to stało się faktem. Potrafiliśmy to zrobić. I zapewniam Państwa, że potrafimy też zbudować tę najnowocześniejszą sieć kolei w Europie. Nazwaliśmy to zintegrowaną siecią kolejową. O szczegółach powie pan minister, pan wiceminister.

Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych, 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę. Mamy bardzo ambitny program, który będziemy realizować aż do roku 2050. Ale my nie czekaliśmy na ogłaszanie naszych projektów, bo przez te 2,5 roku zbudowaliśmy i nowe połączenia, nowe przystanki, remonty dworców, tak jak ten w Warszawie, ale w bardzo wielu miejscach w Polsce, jak Państwo wiecie. Byliśmy razem z panami ministrami w wielu miejscach, także w tym miejscu, gdzie budujemy kolejowy tunel, który tam na południu w Małopolsce bardzo skróci czas dojazdu między innymi do Nowego Sącza i tak dalej, i tak dalej. O tych nowych połączeniach mówiłem już wiele razy. Program zintegrowanej sieci kolejowej to są już właściwie można powiedzieć setki miliardów złotych. Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce. Ale już w tej chwili przewozimy polskimi kolejami prawie tyle ludzi, ile liczy sobie cała Unia Europejska, więc naprawdę są to liczby imponujące. Ten projekt zintegrowanej sieci kolejowej nie jest moim dzisiaj celem porównywać to, co było w przeszłości i to, co planowali nasi poprzednicy, ale liczby są tutaj naprawdę bezwzględne. Tak jak już powiedziałem, to jest 4700 nowych linii kolejowych w porównaniu do planowanych przez poprzedników 2000. Ten program tak zwanych szprych, on był zdecydowanie skromniejszy, także jeśli chodzi o możliwość połączenia z do tej pory wyłączonymi obszarami, miejscowościami w Polsce. Tak jak powiedziałem, naszą ambicją było od pierwszego dnia, aby to, co było wyłączone przez lata albo nigdy nie miało połączenia kolejowego, nie czekało na finał tej wielkiej sprawy, jaką jest zintegrowana sieć kolejowa, tylko żeby już teraz te połączenia łączyły Polaków. Polska kolej to wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy. I to będzie miało też wielkie znaczenie cywilizacyjne. Włączenie do sieci kolejowych, szybkie połączenia, a mówimy tutaj o, wiecie, o tym projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie

0: Duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny. A to oznacza także, że życie, mieszkanie, praca w miejscowościach, które dzisiaj czują się wyłączone i wykluczone, będzie atrakcyjniejsza. To będzie także miało wielkie znaczenie i demograficzne, i społeczne. Także jestem bardzo dumny, że dzisiaj możemy ten projekt zintegrowanej sieci kolejowej wspólnie ogłosić. Dziękuję bardzo.
1: To premier Donald Tusk, był też Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Towarzyszył panu premierowi i ministrowi także Piotr Malepszak, który zastąpił pana Laska na stanowisku koordynatora Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stronach gov.pl tak cały czas nazywa się ta funkcja, taki nosi tytuł, nie Port Polska, tylko CPK, więc podążamy za tymi słowami. Sam dworzec prezentuje się przepięknie. No, błyszczące lokomotywy towarzyszyły panu premierowi, ale przyznają państwo, że ten pisk hamującego pociągu, czyli lokomotywy i wagonów, ten sam, bez zmian. Komentarz. A z nami Sławomir Jagiełła, ekspert BCC, Business Center Club do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry panu.
2: Witam państwa. Dzień dobry pani.
1: Marzy nam się taka konferencja, prawda, podczas której pan premier, pani minister zdrowia i jeszcze szef NFZ-u, żeby było troje do tanga, żeby ogłosił, prawda, takie radykalne zmiany w służbie zdrowia, które skróciłyby kolejki, tak jak te połączenia kolejowe, tak przyszło mi teraz do głowy. To jest możliwe w naszym systemie, czy nie?
2: Ma pani redaktor rację. Marzy nam się chyba wszystkim siłom politycznym.
1: Niech ona będzie na Dworcu Zachodnim, ta konferencja, prawda?
2: Na Dworcu Zachodnim, niech będzie gdziekolwiek, ale żeby się te osoby mogły decyzyjne spotkać, a tu jest rozbieżność, bo każdy ciągnie swojej strony z dwóch powodów. Raz, że są grupy zawodowe, a po drugie politycy wyczuwają już presję wyborów i jest ciężko podejmować te decyzje dotyczące wydatków, szczególnie, że powstaje i budżet, i szukamy pieniędzy na tą ochronę zdrowia wszędzie, gdzie tylko możemy, u rolników, u lekarzy. Także ta konferencja mogłaby się spotkać nawet u państwa.
1: Zapraszamy. Pod warunkiem sensownych propozycji, tak? Bo to jest antena Polskiego Radia 24. Jak się łatwo domyślić, ten najgorętszy spór toczy się wokół stawek dla lekarzy, no bo mamy tego największą świadomość, prawda? Po ostatnich aferach. Myśmy jeszcze kilka dni temu rozmawiali z dziennikarką Interi, która napisała artykuł o szpitalu w Braniewie i tam się okazało, że doba pana doktora, jednego z lekarzy, miała 72 godziny. Gdybyśmy tak wzięli pod uwagę wszystkie godziny, które przepracował. W związku z tym jasne jest, że skupiamy się na stawkach. To nie jest starcie, to jest dialog, mówi pani minister Sobierańska-Grenda. O 240 zł za godzinę dla lekarzy przejdzie?
2: Ja powiem tak, że wczoraj rozmawiałem z jednym z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i już mi powiedział, że on by był szczęśliwy, gdyby ta stawka weszła, bo on ma 140 zł na godzinę, więc ten limit górny oczywiście jest limitem dla mnie i dla moich znajomych lekarzy bardzo wysoki. I ja myślę, że ten limit nie przejdzie z powodu jak jednego, pierwszego i najważniejszego, że no, specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę?
1: Nie, nie. Tak, no, ja rozumiem, że to nie jest dla wszystkich 240, tylko to jest stawka stopniowalna.
2: No stopniowana. Jeszcze nie ma do tego żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o wykształcenie i o rodzaj specjalizacji. Na razie wychodzimy ze stawki z podstawowej, która nie ma do żadnych

0: wytycznych, jeżeli chodzi o...
1: Ja tylko dodam tutaj, że pan doktor, od którego wszystko się zaczęło, ten bez specjalizacji, w jednym ze szpitali, w których pracował, zarabiał 350 zł na godzinę.
0: Powiem tak, że są to porażające stawki, ale powiem tak, że są osoby, które pracują w rentgenodiagnostyce i pracują w domu, niekoniecznie w szpitalu i zarabiają 1000 zł rentgenodiagnostycy za opisywania badań, na przykład rezonansu czy tomografii.
1: Jednej sztuki? Przepraszam, za jednostkę?
0: Za godzinę. Za godzinę, ale to się robi wtedy chórk, nie praca i ta praca traci na jakości, ale to są i takiego rodzaju stawki, także 240 zł ja myślę, że to jest stawka, która nie jest stawką wygórowaną, ale w zależności od specjalizacji.
1: No tak, tylko czy ministerstwo sobie z tym poradzi, bo nie wiem, ilu jest lekarzy w Polsce? Ponad 100 tysięcy.
0: Ponad 100 tysięcy, dokładnie.
1: Tak. Według ostatnich informacji tych, którzy zarabiają horrendalne pieniądze, zostali policzeni, jest ich ponad 600. To na pewno nie wszyscy, ale powiedzmy o tej względnej proporcji, tak? Tych wszystkich do tych, którzy zarabiają nie wiadomo ile. No ale w takim razie pozostali ruszą po te 240. Czy ministerstwo to udźwignie? Czy budżet to udźwignie?
0: Ja myślę, że nie udźwignie takiej ilości, ale ja powiem taki dodatek, że oczywiście jako były dyrektor szpitala powiem tak, że jeżeli lekarze dostaną te 240 zł, to powiem tak, że mamy też personel tak zwany podstawowy, pielęgniarski, położne, mamy też personel administracyjny i zawsze jest tak w każdym szpitalu, że jeżeli podnosi się stawki lekarzom, to stawki idą wszystkim, bo wszystkie grupy zawodowe się upomną o te pieniądze, więc mówimy tutaj tak delikatnie o lekarzach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że lekarz...
1: Konsekwencje tych decyzji po prostu, prawda? No tylko pytanie, czy jest w nim jakiekolwiek wskazanie, że to ma być ciężar dla budżetu, czy znowu będzie tak, że drodzy dyrektorzy szpitali, zwłaszcza powiatowych, radźcie sobie sami?
0: Na razie nie ma wytycznych. Mogę tylko zasugerować rozwiązanie takie, że będzie, że radźcie sobie sami, że będzie zmiana procedur wytycznych co do procedur i znowu będzie żonglowanie procedurami, róbmy to, co się opłaca, a nie co należy wykonywać u pacjenta. Bo już były takie przypadki, że bardzo dobrze były płatne zgłębnikowanie i karmienie pacjentka przez sondę żołądkową i płacono za to 50 zł, więc szpital wykazywał całą chirurgię przez karmienie sondą żołądkową, żeby 50 zł zarobić. Więc tutaj władze zostawią, myślę, szpitale samym sobą. Nie będą dosypywać, bo nie masz czego dosypywać tych pieniędzy, ale to jest naturalne prawo rynku. Ja bym to tak zostawił, bo te szpitale po prostu zostaną wyeliminowane z rynku, bo tych szpitali mamy za dużo. Ja mogę podać przykład. Szpital mamy w Grójcu i jest to szpital powiatowy. Mamy 25 kilometrów szpital w Nowym Mieście, który jest oddalony 25 kilometrów od tego szpitala w jednym powiecie, dwa szpitale, a przecież mamy eurokoptery, które lecą szybciej do Warszawy niż jedzie karetka na przykład do szpitala na Banacha wysokospecjalistycznego. Więc te szpitale powinny...
1: Tylko proszę powiedzieć wyborcom w roku wyborczym, zamkniemy wam szpital.
0: No i tutaj wchodzimy w politykę i bez względu na to, czy pani minister powie, czy jest z rozdania politycznego, czy nie jest z rozdania politycznego, to powiem tak, nie jest na pewno, bo znam kilkanaście lat panią minister Jolantę Grendę, Sybierańską Grendę, ale powiem tak, że otaczają ją politycy. I to oni decydują, czy ona te pieniądze dostanie i jak się ten system będzie rozwijał.
1: To skoro pan zna panią minister, która jest menadżerem w służbie zdrowia, zarządzała też pomorskimi szpitalami, teraz jest oskarżana o lenistwo, o nieróbstwo. To jest możliwe, żeby przez ten rok nic nie zrobiła?
0: Powiem tak. Znam panią Jolantę Grendę jeszcze z czasów, kiedy była dyrektorem szpitala w Malborku. Była również

0: dyrektorem Wydziału Zdrowia, więc to nie... To
1: Urzędu
0: jest
1: Marszałkowskiego chyba, tak?
0: Tak,
1: w Gdańsku, tak.
0: Tak. I powiem tak, jest to osoba niezmiernie pracowita, tylko że jest osobą, która z tych ministerstw, nawet jak państwo zobaczą, we wtorkowe rozpoczęcie spotkań rządowych, to pani Jolanta Sobierańska-Grenda jest osobą, która nie nawiązuje kontaktu z ministrami, jest apolityczna, pracuje w skrytości. Co są tak zwani pracownicy administracyjni? To jest typowy urzędnik, on pracuje, on nie jest politykiem.
1: No dobrze, ale nie dostała takiego parasola od premiera, bo on jej coś obiecał, tak? Zero polityków w ministerstwie, ale jak sądzę, poszła za tym jakaś deklaracja, że będzie jej otwierał drzwi albo wyważał te zamknięte przez polityków. To się nie udaje chyba.
0: W kwestii organizacyjnych się udaje, w kwestii finansowych się nie udaje, ale ta kwestia finansowa dotyka wszystkich ministerstw, bo wiadomo, że najczęściej odwiedzanym ministrem jest minister Domański, minister finansów, który dzieli i rządzi środkami. I tutaj te drzwi jest trudno otworzyć, bo tu każdy z ministerstw i z ministrów
1: chce więcej.
0: Chce więcej, tak.
1: No tak, tylko że jest to ta sfera naszego życia, przez którą politycy będą bardziej surowo oceniani niż przez jakikolwiek inny pryzmat. I wracając do konferencji, która przed chwilą, to pewnie przejdzie w pewnym sensie bez echa te 4700 kilometrów tras kolejowych, ale ludzie będą przypominać panu premierowi, ile stoją w kolejce do lekarza na przykład. Poza tym, wie pan, jeżeli w tym roku się znajdzie, bo się znajdzie, głęboko w to wierzę, tych 14 miliardów na pokrycie deficytu NFZ-u, znaczy, że te pieniądze skądś można wziąć. No i jeśli pan minister nie dołoży NFZ-owi, to w przyszłym roku będzie musiał dołożyć więcej niż 14.
0: Znacząco więcej, ponieważ nie tylko lekarze kosztują, nie kadra medyczna, ale też kosztuje modernizacja szpitali. No i co najważniejsze w medycynie, najważniejsza jest technologia. Mówi się, że 70% dobrego leczenia to jest pełna diagnostyka, a diagnostyka wymaga większych kosztów niż wynagrodzenia lekarzy, więc będzie trzeba znaleźć te pieniądze w systemie. I jest kilka rozwiązań, ale są to rozwiązania polityczne, na przykład płacenie pełnych składek przez rolników, przez wyłączenie pewnych grup, które nie płacą.
1: Ponad 20 takich grup jest, zdaje się.
0: Ponad 20.
1: Panie Sławomirze.
0: Nie ukrywa, bo na przykład taksówkarze kupują 2 hektary ziemi, zostają rolnikami i też jeżdżą na taksówce i też są rolnikami, nie płacą składki zdrowotnej. To jest cała maszyna ukrywania się przed opłatami czy daninami publicznymi.
1: A ktoś policzył, ile zysku byłoby z tego, gdyby rolnicy płacili stawkę podobną jak inni? Ktoś to policzył?
0: Nikt nie policzył, ale...
1: Okay. To zostawmy to, bo chciałabym jeszcze zdążyć zacytować panią minister, która mówiła o jasnych zasadach i wspólnej odpowiedzialności za pacjenta, między innymi.
2: Mamy 2 projekty ustaw i 5 projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
1: To pani minister Sobierańska-Grenda. Tak. Panie Sławomirze, odczujemy rejestrację i e-kolejkę?
0: Odczujemy i to znacząco, bo zmiany, to co mówi, to co nawet dzisiaj mi znajomy, rozmawiałem ze znajomą, ona mi powiedziała, że już nie ma możliwości dostania się poza kolejką po tych wszystkich skandalach. Ja tutaj mówię o jednym ze szpitali warszawskich, ale i oczywiście tych wszystkich innych.
1: Też im zadrży ręka, prawda? Tym innym.
0: Zadrży ręka, zanim ktoś...
1: Kogoś dopisze gdzieś, tak.
0: Gdzieś do listy i ja głęboko w to wierzę, że te zmiany, ja uważam, że powinny iść głęboko, jeszcze głębiej i one by nic nie kosztowały, bo jeżeli byśmy zrobili system na przykład przedpłacania za wizytę, nie wiem, 25% za każdą wizytę,

0: wizytę i nie stawiasz mi na wizytę i kisz karty, to schodzi po prostu i zabieramy ci te pieniądze. Ludzie jakby zobaczyli, ile to kosztuje i jak tracą, to takie dodatkowe mechanizmy mogłyby zabezpieczyć i zwiększyć, zwolnić te miejsca, które osoby, które się nie pojawiają.
1: No bo niezrealizowane wizyty to miliony w skali kraju.
0: Tak, ja powiem tak, dokładnie, a jeżeli, a wracając do jeszcze do jednej rzeczy, bo to muszę powiedzieć, mówiliśmy o tej konferencji takiej wspólnej.
1: Zostało nam półtorej minuty, to zostawiam panu.
0: Tak, lekarzy, pielęgniarek, ja powiem tak, system jest tak złośliwy wobec Ministerstwa Zdrowia, że najpierw dyrektorzy zorganizowali, dyrektorzy szpitali zrobili protest przed Ministerstwem Zdrowia, a później powiedziano, że pani minister nie wyszła na zewnątrz do nich porozmawiać. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy od dawna wiemy, odkąd jest rządy Platformy Obywatelskiej.
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak, że we wtorki jest posiedzenie rządu. Więc najlepiej zrobić we wtorek pod ministerstwem demonstrację, bo wiemy, że pani minister nie ma wtedy, bo jest u premiera. I chcę powiedzieć, że to też jest wykorzystywanie jako brak dialogu z ministerstwem. Ten dialog jest konieczny, niezbędny. Może powiem tak, nie źle, bardzo dosadnie to powiem, ale może pan prezydent Nawrocki niepotrzebnie rozebrał ten stół okrągły, gdzie powinien...
1: On jest w Muzeum Historii Polski, więc można tam przy nim usiąść, prawda? To niby sprytne, ale też w pewnym sensie nieuczciwe, nawet nie w pewnym sensie to, o czym pan mówi. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Sławomir Jagiełła, ekspert BCC do spraw ochrony zdrowia, z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ma być szybciej i bardziej komfortowo. Premier Donald Tusk ogłosił długoterminowy plan dla kolei. Wybudujemy prawie 4700 kilometrów nowych torów, zapowiada szef rządu.
4: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych, 5600 kilometrów. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
3: Ten program, jak dodawał premier, ma być zrealizowany do 2050 roku. Na kolejowe inwestycje rząd przeznaczy 100 miliardów złotych. Nie składamy broni w kwestii związków partnerskich, tak mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz trzeba się skupić na procesie wspólnego rozliczania partnerów, mówi Katarzyna Kotula.
5: Tu nie potrzeba ustawy, tu potrzebna jest decyzja na pewno polityczna ministra Domańskiego i interpretacja ogólna ministra finansów, która mówi o tym, że możliwe jest takie wspólne rozliczanie i o to będę walczyć i o to będę zabiegać. I będę chciała ten temat doprowadzić do końca.
3: Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że tu cytat, nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Samochód na kredyt wyłącznie z płatnymi dodatkami. UOKiK stawia zarzuty spółce Autocentrum AAA Auto. Spółka miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, wyjaśnia Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Do urzędu wpłynęły skargi, z których wynika, że konsumentom oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
3: To nie pierwsze postępowanie wobec Autocentrum. 3 lata temu UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził naruszenie interesów konsumentów, bo spółka wprowadzała w błąd co do cen samochodów. Zabytkowy budynek Komendy Straży Pożarnej w Zabrzu przejdzie remont. Inwestycja ma pochłonąć 2 miliony złotych i przewiduje szereg prac modernizacyjnych, zapowiada Wojciech Strugacz z Zabrzańskiej Straży Pożarnej.
7: Przewidziana jest hydroizolacja fundamentów, renowacja elewacji wraz z murem pruskim i ceglanym cokołem, remont wnętrza zabytkowej wieży, wymiana nawierzchni placu przy budynku magazynowym oraz zwiększenie powierzchni użytkowej przez zabudowę balkonów oraz dobudowanie wiaty.

0: magazynowej.
1: Renowacja ma rozpocząć się wkrótce i, jak deklaruje miasto, zostanie prowadzona z dbałością o zachowanie walorów historycznych siedziby zabrzańskich strażaków.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Polityczna emerytura prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Polacy wskazali następcę Jarosława Kaczyńskiego. 46% Polaków chciałaby, żeby to Mateusz Morawiecki zajął miejsce Jarosława Kaczyńskiego, gdyby ten odszedł z polityki. Przypominam wynik badania Instytutu Polster dla Superekspresu. Kto ma największą szansę? Właśnie o to zostaliśmy zapytani. Byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka wskazało 18% ankietowanych. Więcej głosów otrzymał wśród wyborców PiS 21% samych wyborców PiS-u. Na kolejnym miejscu Beata Szydło, europosłanka. Wśród wszystkich badanych poparło ją 15% i 11% wśród wyborców PiS-u. Tuż poza podium znalazł się były minister sprawiedliwości, uwaga, Zbigniew Ziobro, 9% ogółu wyborców i 7% elektoratu PiS-u. Z sondażu wynika też, że 12% wszystkich wyborców wybrałoby kogoś innego, tak samo jak 2% wyborców PiS-u. Pozwolę sobie na pewien cytat, rzadko to robię, ale dlaczego nie? Na swoim X-ie Roman Giertych zaprasza panów Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego do siebie na 14, do kancelarii, na negocjacje. No bo jeśli nie, to się nie uda, tak pisze Roman Giertych na swoim X-ie. No, przymrużenie oka to mało.
2: Komentarz.
3: A z nami Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Polska podpisała umowę na budowę systemu europejskich sterlingów. Bierzemy udział w epokowym właściwie przedsięwzięciu. Czy może zacznijmy od tego, czy to pozwoli nam się uniezależnić od tych sterlingów? Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe nazewnictwo, to porównanie do sterlingów.
4: No jest ono w pewnym sensie zasadne, dlatego że to są satelity, mówimy o satelitach komunikacyjnych, czyli tych satelitach, które służą do między innymi zapewniania bezpiecznej łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa, służb porządkowych, w tym oraz sił zbrojnych. To jest ważna zdolność, co pokazuje konflikt na Ukrainie. Posiadanie zdolności satelitarnej łączności w takiej między innymi, jak zapewnia firma Elona Muska, czyli pod produktem Starlink, no jest kluczowa, jeżeli chodzi o zapewnienie koordynacji dowodzenia oddziałami na polu walki, ale także między innymi prowadzeniem uderzeń i operacji daleko od linii frontu, tam gdzie klasyczna łączność może być albo zagłócona, albo po prostu jest jej zasięg ograniczony. Tam właśnie zasięg satelitów jest kluczowy, który pozwala właśnie na wykonywanie tego typu zadań.
3: Tych satelitów ma być około 300 w europejskim systemie. Dobrze pamiętam tę liczbę?
4: Tak, no bo pamiętajmy, że dzisiaj satelitów typu takiego właśnie starlinkowego na orbicie jest ponad 8 tysięcy, zatem to jest bardzo duża liczba tego typu aparatów. Tych naszych, czy tych aparatów w ramach IRIS-2 ma być, no tak jak pani powiedziała, około 300. Natomiast one trochę na innej zasadzie operują, to znaczy one działają na wyższych orbitach w większości i one się składają jakby z dwóch części. Pierwszy to
3: znaczy
4: jest
3: te w ramach systemu IRIS czy IRIS, czy te Starlinki, teraz o czym mówimy?
4: Mówimy o IRIS-ie, o europejskim tej alternatywie. Ta europejska alternatywa polega na dwóch jakby typach satelitów, jednych większych na tej średniej orbicie, czyli około 2000 kilometrów nad Ziemią. No i części tych mniejszych satelit, które są na tej mniejszej, niższej orbicie LEO, czyli do 1200 kilometrów. No i one mają zapewniać to pokrycie głównie dla służb mundurowych.

0: komórkowych, tak jak wspomniałem. Dlatego ich nie musi być aż tyle jak Starlinków. Bo Starlinki,
1: czyli dla policji, dla, nie wiem, dla straży, dla wszelkich mundurowych, tak? Nie tylko wojska.
0: Tak, no, jeżeli zobaczymy, kto podpisywał tą umowę, a był to minister Kierwiński, czyli szef MSWiA, to pokazuje, że właśnie to te formacje głównie podlegające pod MSWiA będą korzystać z tych rozwiązań. Pamiętajmy, że wojsko swoje rozwiązania tworzy i na swoich rozwiązaniach chce polegać. To między innymi odbywa się na bardziej szyfrowanych protokołach przesyłu danych. Natomiast no to jest bardzo ważne, bo mamy tutaj możliwości, żeby te firmy, te zdolności łączności satelitarnej jeszcze szerzej zagościły w polskich służbach, no i co podnosi znacznie, czy może podnieść znacznie ich zdolności.
1: 656 milionów euro z KPO to nasz wkład, około 2 miliardów 800 milionów złotych. Ile będziemy mieli tych swoich, że tak powiem, satelitów w systemie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o liczbę tutaj w przypadku tych większych satelitów, o których wspomniałem, które są na wyższych orbitach, ma ich być 6 z łącznie 18 planowanych. A jeżeli chodzi o te mniejsze satelity, to również ma ich być 6, z tym, że tam ta liczba sięga już ponad 270 sztuk, czyli nasz udział ma być w tych szerszych, czy w tych satelitach, które pokrywają większą przestrzeń. Natomiast no, pamiętajmy, odbywa się to kosztem czegoś, tak? Na przykład te większe satelity na wyższych orbitach mają większe pokrycie zasięgowe, natomiast transfer danych na przykład jest mniejszy niż w przypadku tych satelit, które krążą na niższej orbicie. Natomiast no, to jest ważne. To, co w pewnym sensie niepokoi ludzi, którzy zajmują się tą branżą, to to, że no, niestety w tych konsorcjach, konsorcjum, które ma być wykonawcą tego projektu, no, nie znalazło się żadna polska firma i to jest niestety, to jest jakby negatywny element tego, zwłaszcza, że polskie firmy aktywnie biorą udział w innych projektach kosmicznych.
1: No, i to... A dlaczego tak się stało, pana zdaniem? Zaniedbanie, czy po prostu nie ten zakres technologii?
0: Trudno powiedzieć z tych komunikatów, które póki co są przekazywane. Na razie wiemy o kwotach, wiemy mniej więcej o liczbach systemów, natomiast no nie ma to, nie ma na razie szerszej informacji, dlaczego polskiego wkładu przemysłowego tutaj nie ma. No bo wyobrażamy sobie, jeżeli inwestujemy tak duże pieniądze, że jednak te pieniądze w części zostaną w naszym kraju.
1: No, to w co tak naprawdę inwestujemy? W utrzymanie, w infrastrukturę? W co?
0: Wszystko. Rozwój tego projektu, infrastrukturę, bo pamiętajmy, u nas ma być tak zwany gateway tego systemu, jeden z kilku, czyli taki jakby stacja naziemna odbioru tych danych. I tutaj też będziemy zaangażowani w proces powstawania tego.
1: No to też z pewnością kosztuje, bo to jest jakaś baza danych, jakieś centrum logistyczne prawdopodobnie, więc koszty ogromne.
0: Dokładnie. To są duże koszty i na pewno część tych środków pewnie zostanie właśnie przeznaczona na inwestycje w tym obszarze. Możliwe też, że w ramach tego konsorcjum będą angażowane również polskie firmy, bo tutaj w tym konsorcjum, które będzie budować ten program, to są firmy holenderskie, francuskie, hiszpańskie. Z jedną z tych firm francuskich swego czasu jedna z polskich firm podpisała porozumienie o współpracy, więc możliwe, że to już było również przygotowanie się do tego typu projektu, więc może gdzieś na poziomie podwykonawstwa polskie firmy zostaną zaangażowane. No, trzymajmy za to kciuk, liczmy na to, bo to są duże pieniądze, które warto by były, żeby również trafiały do polskich firm po to, szczególnie w tym takim segmencie, który jest perspektywiczny, bo my nie mówimy tutaj o czymś schyłkowym, tylko mówimy o czymś, co będzie wyznaczało trendy w następnych dziesięcioleciach, coś, co będzie rozwijało przemysł ten wysokich technologii. Najważniejsze by było, żeby te polskie firmy, których już kilka jest na rynku i działają prężnie, żeby jednak mogły się rozwijać również w tych nowych segmentach związanych z łącznością, bo łączność, przykład wojny, ja to powtórzę, ale przykład wojny na Ukrainie pokazuje, że łączność satelitarna zwłaszcza posiadanie suwerennych zdolności do tej łączności.

jest kluczowe, bo pamiętajmy na przykład Elon Musk swego czasu zakazał Ukrainie używania Starlinków na terenach Rosji, na terenie Rosji. Zatem Ukraińcy nie mogli na przykład przeprowadzać rozpoznania czy ataków z wykorzystaniem dronów dalekiego zasięgu z sterowaniem w czasie rzeczywistym właśnie na terytorium Rosji, bo było

0: W kontekście uzupełnienia pewnych systemów, bo Starlink jest z racji tego, że to jest najbardziej dojrzały system. No, tak jak powiedziałem, ponad 8 tysięcy tego typu rozwiązań jest już stosowanych. Tu Starlink może być dalej wykorzystywany choćby w tej łączności niekrytycznej czy nieszyfrowanej, bo tutaj pamiętajmy, że w Starlinku ta łączność jest komercyjna, czyli po prostu no, nie jest ona tak zabezpieczona jak łączność wojskowa czy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju. W przypadku tej europejskiej konstelacji ma być już łączność szyfrowana, czyli ma być zabezpieczone to, żeby no, te pakiety danych nie trafiały w niepowołane ręce. Natomiast myślę, że Starlink cały czas będzie wykorzystywany, cały czas będzie używany, szczególnie w tych właśnie mniej wymagających elementach, bo po prostu Starlink jest szybszy, ma większą dostępność, lepszy zasięg, zatem tutaj po prostu no, siłą rzeczy to rozwiązanie jest bardziej dojrzałe, dłużej funkcjonuje na rynku no i jest bardziej znane odbiorcom. Zatem zanim ta konstelacja też powstanie, bo pamiętajmy, że to jest perspektywa lat 30., czyli początku lat 30., no to jednak do tego czasu naszą alternatywą no, będzie praktycznie tylko i wyłącznie Starlink bądź inne rozwiązanie innych firm, które działają w tym przemyśle kosmicznym.
1: Pan już wspomniał o tym, że to lata 30. Jakie będą procedury, jaka będzie kolejność zdarzeń w tej sprawie?
0: No, przede wszystkim najpierw w pierwszej kolejności, znaczy będzie to szło dwutorowo właściwie, bo w pierwszej kolejności ma być wystrzelone czy stworzone pierwsze satelity i one mają gdzieś mniej więcej pod koniec lat 20. zacząć trafiać na orbity. Wtedy też będzie trwało już przygotowanie pewnie finalnych prac nad właśnie tymi gatewayami, czyli tymi miejscami, z którego będzie można odbierać te dane, które te satelity będą przesyłać. No i wtedy już dalszy proces kolejnych wystrzeleń satelit po to, żeby uzupełniać tą konstelację, po to, żeby już finalnie w latach, gdzieś mniej więcej pewnie w połowie lat 30. pełna konstelacja była na orbitach i żeby już w pełni funkcjonowała.
1: Rozumiem, wspominaliśmy o służbach mundurowych, czyli rozumiem policja, straż, jakie inne służby?
0: Policja, straż pożarna, straż graniczna, no te instytucje, które gdzieś oczywiście potem w jakichś kolejnych obszarach mogą spełniać. Pewnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego też może korzystać, czy będzie mogła korzystać z tego rozwiązania. Dodatkowo to jest też, ma być połączone z tą rządową siecią światłowodów, czyli tak zwanym GovNetem. No i tam jakby w tym rozwiązaniu to ma również być, czy z tego mają również korzystać różne służby związane, czy służby, czy urzędy, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym w sytuacjach, kiedy na przykład dochodzi do jakichś katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, to wtedy pamiętajmy, że również ta koordynacja działań jest ważna, podejmowanie decyzji szybkie, wymiana informacji po to, żeby móc dzielić się na przykład tymi informacjami z naszymi sojusznikami, czy z państwami, które będą chciały nam jakąś pomoc zaoferować. Zatem to nie jest tylko kwestia jednostkowa jakiejś konkretnej służby, ale myślę, że to jest budowanie jednego spójnego systemu łączności na szczeblu strategicznym i to jest bardzo ważne, żeby takie zdolności posiadać, bo tak jak wspomniałem, łączność radiowa, oczywiście to łączności radiowej nie zastąpi, natomiast łączność radiowa ma swoje ograniczenia związane z zasięgiem, z możliwością zakłócania, jeżeli ktoś będzie chciał zakłócać. Zatem no, tutaj te zdolności kosmiczne są bardzo ważne.
1: Ja się z panem zgodzę, że radia nic nie zastąpi, zwłaszcza, że Polskie Radio 24 ma znakomity zasięg, ale to tak na marginesie. To jest nowy zakres danych, czy usprawnienie już tych wymienianych?
0: No, z jednej strony to jest całkiem nowy zakres, dlatego że pamiętajmy, że ta łączność satelitarna pozwala na przesyłanie poza oczywiście takimi standardowymi łącznością głosową czy wideo, ma możliwość również przesyłu pakietów danych, które no, dzisiaj w klasyczny sposób są trudne do przesyłania, chyba że po radioliniach jakichś, które trzeba specjalnie tworzyć, budować. w przypadku jednak satelit ta przesyłanie informacji

0: w dużych paczkach, dużych danych, to jest ważna rzecz, ważna zdolność. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest generalnie uzupełnienie tych możliwości, które już dzisiaj posiadamy, o nowe zdolności, które będą po prostu wpływały na ogólne polepszenie funkcjonowania służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. No i to myślę, że to jest ważne, warto to śledzić.
1: A czy on będzie miał wyjątkową odporność na zakłócenia, czyli ingerencję, obcą ingerencję, czy tradycyjną?
0: To znaczy my szczegółów nie znamy i myślę, że to są akurat...
1: I to chyba dobrze.
0: Te informacje, których właśnie będzie się bardzo pilnować, żeby właśnie niepowołane służby obcych nam państw, często wrogich, żeby nie miały tej świadomości, jak będzie strzeżona ta informacja. Pamiętajmy, że jeszcze jest kilka lat, zanim te satelity pojawią się na polskim, zaczną funkcjonować w sposób taki operacyjny. Zatem myślę, że te rozwiązania będą ulepszane. One będą tworzone też w dużym stopniu pod właśnie te konkretne rozwiązania. No i będziemy to śledzić oczywiście. No nie tylko my, będą to śledzić również różne służby z obcych państw po to, żeby znajdywać jakieś sposoby na zakłócanie, na przechwytywanie informacji. Pamiętajmy, że Rosjanie są aktywni w kosmosie. Również w ten sposób taki bardziej agresywny, czyli podsłuchiwania, gdzieś tam podlatywania pod różne satelity innych państw. Zatem no, myślę, że tutaj też to będzie miało miejsce i ważne jest, żeby to po prostu było odpowiednio zabezpieczone.
1: Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci, tymi tematami zajmowano się na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, wicepremier, mówił, że musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy. Przypomnijmy sobie jego słowa.
2: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnego często działania Ukrainy, niszczenia infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej. Te statki powietrzne też są przejmowane, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: Panie redaktorze, w sumie nie ma bardziej skutecznego działania niż przejęcie ukraińskiego drona, wysłanie go w naszą stronę i to drona, który spowoduje jakieś szkody. Właściwie jeśli chodzi o dywersję, to sytuacja wręcz wymarzona. Ile jest prawdy, albo skoro słyszymy o tym tak wprost, to jak poważne jest zagrożenie użycia ukraińskich dronów przez Rosję?
0: No, myślę, że skoro mamy te informacje, nie tylko my, Polska, bo pamiętajmy, że to nie tylko premier Kosiniak-Kamysz, ale też służby i władze Litwy czy Łotwy też w ostatnich dniach bardzo mocno podkreślają ten rodzaj zagrożenia. Również zwiększono obecność wojskową czy zaangażowanie wojska do ochrony infrastruktury krytycznej w tych państwach. No to wskazuje na to, że no, państwa natowskie pozyskały jakieś informacje, które naprawdę muszą budzić niepokój w stolicach no, naszych państw. I rzeczywiście to zagrożenie, czy to ryzyko prowokacji jest wysokie. To, co będzie celem, w jaki sposób Rosjanie będą realizować te prowokacje, to już jest jakby kwestia wtórna, bo pamiętajmy, że Rosjanie już właściwie wszystkie metody, czy większość tych metod stosują na co dzień. Stosowali w przypadku choćby aktów dywersji na kolei. Mieliśmy przypadki przecież wlatywania różnych bezzałogowców nad bazy wojskowe, nad obiekty infrastruktury krytycznej, nie tylko w Polsce, ale też na zachodzie Europy. Mieliśmy przypadki angażowania tankowców czy statków floty cieni do tych działań sabotażowo-wywiadowczych. No myślę, że mieliśmy też przecież już wlot rosyjskich bezzałogowców na nasze terytorium, na naszą przestrzeń powietrzną. Więc myślę, że takim naturalnym krokiem kolejnym będzie właśnie operację tak zwana false flag, czyli operacja pod fałszywą flagą, która ma pokazać jedno bądź drugie państwo w złym świetle. No, to jest tradycja funkcjonowania państwa rosyjskiego, też tych służb rosyjskich, które właśnie wykorzystują

0: różnego rodzaju prowokacje i myślę, że to jest, to będzie no naturalne. Ja przypomnę, że parę lat, no paręnaście lat temu, na przykład jeszcze kiedy była inna sytuacja geopolityczna w ogóle, Rosjanie na przykład pokazywali, że w czeczeńskich arsenałach broni znalezionych gdzieś na Kaukazie znajdowali polskie elementy systemów przeciwlotniczych GROM, które jak potem się okazywało były po prostu przejętymi przez Rosjan w czasie wojny z Gruzją uzbrojeniem i po prostu podrzuconym gdzieś właśnie po to, żeby pokazać nas w złym świetle jako państwo, które wspiera terroryzm na terenie Federacji Rosyjskiej. Zatem Rosjanie mają doświadczenie z tego typu operacjami. Oni wiedzą, jak to się robi i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy takie drony, które będą oznaczone jako ukraińskie, będą nad naszą przestrzeń powietrzną wlatywać.
1: A jak pan ocenia nasze przygotowanie na takie działanie? To znaczy, jestem przekonana, że powinniśmy słyszeć między innymi od ministra Kosiniaka-Kamysza, że coś takiego może się zdarzyć i jeżeli będą to ukraińskie drony wysłane do nas na przykład przez Rosję, to powinniśmy być szczególnie ostrożni z ocenami takiej sytuacji. To znaczy, w największym skrócie, nie powinniśmy dać się zmanipulować.
0: No, myślę, że to są dwa elementy. Pierwsze to jest oczywiście przygotowanie do neutralizacji tego zagrożenia fizycznie, a druga rzecz jest właśnie odporność społeczna, bo właśnie pamiętajmy, że te cele, te prowokacje nie będą miały na celu zniszczenie jakiegoś zakładu, czy zniszczenie firmy, czy czegoś, jakiegoś konkretnego celu. To będzie miało na celu bardziej przestraszenie społeczeństwa, wpłynięcie właśnie na narrację taką polityczną. Pamiętajmy, że jesteśmy w takim okresie, w którym no, te nastroje antyukraińskie są silne i wykorzystywane przez wielu polityków różnych scen politycznych, różnych partii politycznych. I to jest no, taki wrażliwy temat dzisiaj, no, a szczególnie jeżeli zobaczymy sobie, co się dzieje w sieci, w przestrzeni medialnej, te ataki różnego rodzaju, słowne, fizyczne już na różnych czy obywateli Ukrainy, czy nawet polskich obywateli.
1: No to jest pozycja agresora, moment idealny.
0: No, Rosjanie nie są głupi, oni śledzą tą sytuację w Polsce, oni mają świadomość, jak wygląda u nas nastroje.
1: Musimy kończyć.
0: To zrobić, żeby jeszcze bardziej je podkręcić.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Po
12: reklamie.

0: Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ma być wygodniej i szybciej. Premier ogłasza wielki plan modernizacji kolei. Narasta konflikt frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Czy jest szansa na kompromis? Zapytamy eksperta. Z Barcelony do Chicago Fire. Na koniec u nas odliczanie do debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Rekordowe wydatki, przywrócenie likwidowanych tras i zupełnie nowe połączenia. Rząd ogłasza wielki plan rozwoju kolei do 2050 roku. Łącznie powstanie prawie 5000 kilometrów nowych torów, a kolej ma dotrzeć do każdego powiatu w kraju. Ma być wygodniej, szybciej i więcej, tak mówił premier Donald Tusk.
2: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
1: Na rozwój kolei rząd przeznaczy łącznie 100 miliardów złotych. Szczegóły na polskieradio24.pl. Politykom PiS kończy się czas. Do jutra muszą zrezygnować z działalności w stowarzyszeniach. To próba zdyscyplinowania stronników Mateusza Morawieckiego należących do Zrzeszenia Rozwój Plus. Były premier chce, by partia obrała kurs ku centrum, ale to mało prawdopodobne, słyszymy od Arkadiusza Gruszczyńskiego z Gazety Wyborczej.
3: Dlatego, że wtedy odezwałaby się przecież druga frakcja. Ta frakcja, która jest przy Przemysławie Czarnku, jest wokół Jacka Sasina, czyli zwolenników takiego ostrzejszego radykalnego kursu prawicowego, więc rozwiązanie jednego problemu uruchomi kolejny i tak się to ta partia będzie ze sobą wewnętrznie kłóciła przy włączonych kamerach.
1: Politycy PiS-u, którzy nie zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach, mogą stracić partyjną legitymację, a to oznaczałoby rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Kobiety miały być odurzane i wykorzystywane seksualnie. Wielkopolska policja bada sprawę Akademii Gwałtu opisanej przez dziennikarzy CNN. W powiecie kępińskim na południu Wielkopolski funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby.
4: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
1: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych dostępnych globalnie w sieci. Ze względu na charakter sprawy policja nie podaje szczegółów. To pierwsza porażka nowego premiera Węgier. Tak politolog nazywa odmowę objęcia stanowiska prezydenta przez Judit Polgar. Węgierska arcymistrzyni szachowa odmówiła z powodu atmosfery, jaka towarzyszyła jej kandydaturze. Wcześniej parlament zmienił konstytucję i skrócił kadencję prezydenta Tomasza Szujoka.
5: Kandydatura spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem premiera Petera Modiora. Obiecał wcześniej, że będą szerokie konsultacje, że obywatele, grupy społeczne, aktywiści mogą zgłaszać własnych kandydatów, przy czym kandydatura pani Judit Polgar od razu zafascynowała premiera na tyle, że zapowiedział, że zapyta ją o zdanie. No i tutaj pojawił się problem, bo zapowiadane szeroko konsultacje społeczne wprowadzają się do około 20 godzin wymian w platformach społecznościowych.
1: Mówił dr Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Prezydent Węgier jest wybierany w wyborach pośrednich przez jednoizbowy parlament, a nie w głosowaniu powszechnym przez obywateli, jak w Polsce.

0: Kibice nie mogą się doczekać na koniec odliczania do debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. W barwach Chicago Fire polski napastnik po raz pierwszy zagra w meczu w Miami przeciwko Interowi. Redakcja Jana Pachlowskiego.
1: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie.
2: Tremendous work.
1: Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. I odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach? Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik. Mówi szkolenie bez Fire. Spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dodajmy, że w meczu nie zagra piłkarz Interu Leo Messi, Argentyńczyk, a odpoczywa po mundialu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce przeplata się z chmurami. Miejscami, zwłaszcza na północy, popada z nich przelotny deszcz. Temperatura wyrównana, maksymalnie dziś od 20 do 23 stopni. Chłodniej nad morzem, tam okolice 18. Wiatr może dziś dokuczać, chwilami jest porywisty.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
10: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: A gościem Polskiego Radia 24 jest Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, redaktorze.
13: Witam. Witam serdecznie.
12: Od ilu lat śledzi pan sytuację wokół Prawa i Sprawiedliwości? Od Porozumienia Centrum, od dawna?
13: No tak, to będzie 30 parę lat, jeśli chodzi o Porozumienie Centrum. Ale...
12: polityczne aspiracje Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego o to pytam? No. Bo widzi pan, redaktorze, koniec PiS, jaki znamy?
13: Tak. Tak, oczywiście. Już coraz mniejszy margines błędu jest, bo już tych końców było kilka.
12: Proszę wskazać tego, kto się odważy powiedzieć, że tym razem to na amen.
13: No więc, ale wygląda na to, że na amen, dlatego że... Morawiecki, premier Morawiecki jest w tej chwili w takiej sytuacji, że musi, że prezes nie może go utrzymać w partii.
12: No ale nie może go też wypuścić, bo mu się partia rozsypie, choć przypominam sobie okres wyborów prezydenckich i kandydaturę krytykowaną przez wszystkich, Karola Nawrockiego, że pan prezes stracił instynkt polityczny. Pewnie pan pamięta, tak?
13: No tak.
12: Że to ale... kompletnie nieudany pomysł i tak dalej, i tak dalej, a tymczasem mamy prezydenta, prawda?
13: No, ale...
12: I wtedy słyszałam komentarze, które wskazywały, że Jarosław

0: Kaczyński jest gotów poświęcić prezydenturę po to, żeby utrzymać jedność partii. No to teraz, że jest ona dla niego ważniejsza niż wszystko inne. Jedność partii.
1: No tak.
0: No to teraz, żeby utrzymać partię, to musi poświęcić Morawieckiego, bo tak. On mu rozbija partię od środka.
1: Tak, tak, tak. Polemizowałbym z tym, że pomysł prezydenta Nawrockiego był pomysłem udanym. Znaczy, był pomysłem udanym o tyle, że zakończył się sukcesem.
0: No, no o tym mówię,
1: natomiast,
0: tak.
1: Natomiast stworzył natychmiast ogromne zagrożenie dla wszechwładzy prezesa. Bo w tej chwili widać, że cała ta prawica, no mam zastrzeżenia do tego słowa w tym wypadku, ale te partie i wyborcy bardziej w tej chwili orientują się na prezydenta Nawrockiego niż na prezesa Kaczyńskiego. Więc z tego powodu, z tego punktu widzenia nie jest to zbyt udane. Prezydent Nawrocki jest dużo mniej sterowalny, jeśli w ogóle sterowalny przez prezesa Kaczyńskiego. Trochę pewnie jest, ale no nie tak jak prezydent Andrzej Duda. Z tego powodu ten pomysł nie był zbyt udany. A przypomnę wystąpienie, takie premierowskie wystąpienie Mateusza Morawieckiego na tle orłów, flaga biało-czerwona. I ja zapamiętałem stamtąd jedno ważne zdanie. Chcemy budować partię, która będzie zdobywała nowe tereny. Oczywiście to nie jest cytat dosłowny. Partię, która będzie zdobywała elektora, która będzie się poszerzała. A niektórzy chcą partii ciasnej, ale własnej. No i ci niektórzy, to my wiemy, o kogo chodzi. Komu zależy bardziej na tym, żeby być szefem partii, niepodzielnie rządzącym partią, nawet jeśli ta partia nie jest duża i jest w opozycji.
0: Ale to jest taka totalna bitwa o schedę już? To znaczy nawet tak zwani maślarze, czyli nie wiem, Jacek Sasin, czy sam Przemysław Czarnek, czy inni, oni czują, że prezes słabnie i że to jest bitwa o wszystko?
1: Tak.
0: Bo to nie jest tylko bitwa Mateusza Morawieckiego o własny projekt polityczny.
1: Ależ
0: to jest
1: oczywiście
0: bitwa o prawą stronę, ale też o centrum.
1: No i o mandaty. Bo
0: no,
1: jak,
0: no tym
1: prawda?
0: Samym, czyli
1: bo
0: o jak życie. O być albo nie być.
1: I to są, i to nie tylko mandaty tutaj tych pierwszych sposób, z pierwszych szeregów, tych pierwszych rzędów Sejmu, ale i tych tam z samego końca. Oni tam naprawdę walczą o życie, bo dla nich może nie być miejsca, bo jak w aktualnych sondażach PiS będzie miał, powiedzmy, że z 50 mandatów mniej, 40-50 mandatów, to będzie tych 40-50 miejsc mniej.
0: No dobrze, ale jak policzymy, bo ja nie wierzę w to, że nie będzie próby koalicji z Grzegorzem Braunem, bo Jarosław Kaczyński miał nie być premierem,
1: tak,
0: a
1: oczywiście
0: Antoni Macierewicz miał nie być ministrem obrony,
1: oczywiście,
0: prawda? Więc
1: oczywiście
0: nie takie deklaracje słyszeliśmy i jakaś próba będzie.
1: No. Tu jeszcze tak sobie przypomniałem, że Grzegorza Brauna nie lubi nasz partner, wielki partner amerykański. Grzegorz Braun jako taki nie kryjący się ze swoimi poglądami antysemita nie bardzo mieści się w strukturach europejskich i w układzie transatlantyckim.
0: No dobrze, tylko że amerykańscy partnerzy to Karol Nawrocki. A jak słusznie pan zauważył, redaktorze, Karol Nawrocki to już niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość. Słyszał pan w ostatnim czasie jakieś peany na cześć prezesa? Nie. Jakieś podziękowania? Nie.
1: Nie.
0: Jakieś ukłony? Nie.
1: No tak, ale rząd złożony, rząd, w skład którego wchodzi taki, taki prawdziwy, rzeczywisty, nie kryjący się swoimi poglądami antysemita, jest nie do przełknięcia, myślę, dla Amerykanów. Ale
0: to Amerykanie mówią, układają nam rząd?
1: Aż tak, żeby układali, to nie, ale w układach sojuszniczych na różne rzeczy zwracamy uwagę. No.
0: A czego się nie robi dla władzy?
1: Dlaczego? Kto nam ułożył? Donald Trump ciągle powtarza, że przecież to on zainstalował Karola Nawrockiego na krakowskim przedmieściu.
0: I nie lubi poprzedniego prezydenta. Ciekawa jestem, co na to poprzedni prezydent.
1: Właśnie.
0: No nie, rozmawiałam dzisiaj z jednym z naszych gości o tym, że wcale niewykluczone jest, że w najbliższym czasie Amerykanie już nie tylko przez, powiedzmy, nie wiem, odwiedziny czy delikatne sugestie będą ingerować w procesy wyborcze, na przykład w Europie.
1: Tak, tak, tak.
0: Pan Eugeniusz Smolar mówił o tym, że za tym mogą pójść jakieś pieniądze, inwestycje, prawda, w polityczne projekty, więc kto wie?
1: Tak. Tak, Donald Trump oburza się, kiedy mówi o tym, że ktoś próbuje mieszać się w

0: że tu była mowa o Chinach akurat, że Chińczycy mieszali się do wyborów amerykańskich, no ale w drugą stronę to mu nie przeszkadza. Nawet oficjalnie o wsparciu Karola Nawrockiego mówi oficjalnie. Do Budapesztu na wybory jeździli Amerykanie ze wsparciem dla Orbana. Bez żadnego
1: zahamowania. No, ale J.D. Vance nie pomógł wtedy, w tym czasie na Węgrzech, to zdaje się, że żaden amerykański lider by nie pomógł. Tak. Nie pomógłby nawet Donald Trump.
0: Tak, no w tej chwili rzeczywiście i w Warszawie też, szczerze mówiąc, w tej chwili pozycja Donalda Trumpa trochę osłabła po ostatnich wydarzeniach. Ale Donald Trump nie będzie PiS-u wspierał, więc...
1: Nie?
0: Znaczy, nie widzę powodów.
1: No to kogo będzie wspierał w przyszłym roku w wyborach? Kogo wskaże palcem jako swojego ulubieńca?
0: Jeśli w ogóle wskaże kogoś indywidualnie palcem. Ale może być tak, że... Znaczy, będzie tak, że do tych wyborów w przyszłym roku nie przystąpi ten PiS, jaki znamy. On w tej chwili już się sypie i trzeszczy, a przed wyborami, jak już przyjdzie do układania list, no to już... znaczy nie widzę w przyszłym roku jednolitej partii PiS, w której do wyborów startuje Kaczyński razem z Morawieckim. Tego zupełnie nie widzę.
1: A z kim wystartuje w przyszłorocznych wyborach Mateusz Morawiecki? Może sam, bo są sondaże, które dają mu około 6%. Sondaż TVN-u daje mu trochę mniej, ale...
0: I ten ostatni sondaż był taki optymistyczny dla Mateusza Morawieckiego.
1: No ale wiemy oboje, prawda?
0: Start, tak.
1: Jasne, wiemy oboje, że on całe miesiące spędził w terenie. Ja jestem przekonana, że nie tylko po to, żeby liczyć szable, taki to tak się... Pięknie nie. Nazywa ten proces.
0: No to liczyć może warszawskie, ale musi tak.
1: Prawda, ale rozmawiał też z politykami PSL-u w regionie.
0: Tak.
1: Poparcie dla tej partii nie wskazuje na rosnące poparcie dla liderów PSL-u w centrum, prawda?
0: Oni powtarzają, że nigdy nie wskazywało, że zawsze sondaże przedwyborcze nie doceniały PSL-u, a ten PSL od tych tam 120 czy 130 lat, już nie pamiętam, radzi sobie świetnie. To tym razem, tak jak myślę sobie, że PiS, jaki znamy, odchodzi w przeszłość, tak i PSL może tym razem nie przeskoczyć progu 5%. I wtedy rzeczywiście potrzebne są sojusze.
1: No tak, ale może bardziej oczywisty to sojusz z Koalicją Obywatelską. Zastanawia mnie takie niskie poparcie dla PSL-u od miesięcy. Jestem przekonana, że to może być związane z jakimś dysonansem. Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Oj, nie ma
1: na
0: ludu.
1: Czele...
0: Jak kiedy nie ma już ludu.
1: A no właśnie, a poza tym na czele PSL-u stoi minister obrony narodowej, który wykonuje świetną robotę, ale ona nie ma zbyt wiele wspólnego z interesami rolników na przykład w regionach.
0: Ale dlatego i to jest plus. Plusem jest odejście od takiego zawodowego podejścia do polityki PSL-owskiej. PSL wchodzi i brał Ministerstwo Rolnictwa. Ewentualnie wicepremier, ale zagwarantowane miał Ministerstwo Rolnictwa i oni byli od rolnictwa. I już PSL zaczął wekslować w stronę ogólnopolskiej polityki już tak ze 20 lat temu, za Kalinowskiego jeszcze. Chcieli być taką partią liberalną, dochodząc do wniosku, że nie ma już takich, a w każdym razie nie są istotną siłą polityczną, tacy rolnicy, małorolni, których właśnie PSL zawsze reprezentował. Już teraz właściwie na rynku
1: no
0: zostają...
1: właśnie, kogo reprezentuje teraz?
0: Stara się reprezentować producentów rolnych. Takich rolników, którzy pozbierali hektary i gospodarują na 200 hektarach. Już nie mówię na 1000 hektarów, jak to na Ukrainie, ale 150-200 hektarów, taka wielka gospodarka towarowa po prostu. No. To takich rolników reprezentują. Chcą trochę podlizać się mieszkańcom wsi po prostu. Bo w tej chwili rolników na wsi jest niewielki procent. Właśnie to też związane z tą wielką towarową gospodarką rolną. Więc taki jeden rolnik obsługuje powiedzmy 200 hektarów. Jest trochę osób, które bierze dopłaty unijne do hektarów. Swoje hektary

0: oddają w arendę, a sami biorą tę kasę unijną. Ogromna część, znaczy no nie ogromna, nie chcę przesadzić, ale sporo mieszkańców miast mieszka na wsi. Obwarzanki wokół Warszawy, wokół Wrocławia. Pamiętam wybory, poprzednie wybory prezydenckie, kiedy w Raszynie wygrał Trzaskowski. W Raszynie, Raszyn, gmina Raszyn była zawsze pisowska. I tu nagle Trzaskowski wygrywa te wybory. Okazało się,
1: że... migrację.
0: Tak, Salomea. Osiedle Salomea, takie warszawskie, które było warszawskie, stało się raszyńskie i tam pobudowali się warszawiacy.
1: No dobrze. No tak, ja myślę, że może nie jest to przykład charakterystyczny dla całego kraju, ale ważny, prawda? Pokazujący te zmiany, których jesteśmy świadkami. Czy Przemysław Czarnek wystarczy PiS-owi do tego, żeby poprowadzić partię? No do zwycięstwa to może nie, ale do sukcesu wyborczego.
0: Nie, i nawet nie wiem, czy będzie prowadził. Nie wiem, czy będzie prowadził, po prostu efekt Czarnka się nie wypalił. No. Czarnek ruszył w Polskę z przekazem takim bardzo ostrym, ostro prawicowym, ale po to, żeby zabrać głosy Konfederacjom, ale to tak nie działa.
1: No jest sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Wynik tego sondażu brzmi tak. Aż 60% badanych uważa, że Przemysław Czarnek nie doprowadzi swojej partii do wyborczego sukcesu. W tej grupie ponad połowa to osoby nastawione skrajnie sceptycznie. Zdecydowanie nie wskazało 31,6%. Super Express wskazywał, że właściwie jest już następca Przemysława Czarnka i że to jest...
0: Tobiasz Bocheński. No tak, o tym się mówi. Nie, po prostu jakby tu powiedzieć, nie ma Przemysław Czarnek, nie ma takiego drygu wodzowskiego, takiej sytuacji, w której wychodzi, coś mówi i my wierzymy mu. Tak,
1: no ale to
0: tak,
1: co, że to jest pokrzyczy, to nie działa?
0: No a nie, to oczywiście,
1: że poobraża, to nie działa?
0: Nie. Poza tym, jak udaje Konfederację, no to wyborca Konfederacji woli głosować na oryginał niż na Podróbkę. No,
1: no tak, ale jak używa mocnych słów, to jest w nich bardzo autentyczne, bo...
0: No tak, zawsze tak było. Ja go pamiętam, on karierę polityczną, publiczną zaczął od tego, że w jakimś takim programie Magdaleny Ogórek startował jako wojewoda lubelski. Jako wojewoda lubelski zabierał głos, nie pamiętam jak ten program się nazywał, siedziała publiczność i się kłóciła publiczność ze sobą. Namiętnie się kłóciła, a Magdalena Ogórek to jakoś próbowała uspokoić. No i właśnie takim ostrym zawodnikiem, ale no nie w publiczności, tylko z monitora, był właśnie nasz bohater. Wtedy zaczął, wtedy się pojawił na...
1: Już wtedy krzyczał i obrażał?
0: Niespecjalnie krzyczał, ale miał taki, on ma taki sposób mówienia, taki agresywny dosyć, arogancko-agresywny, w którym rzeczywiście obraża, który jest bardzo, bardzo jednoznaczny, nie pozostawiając wątpliwości, ale no moim zdaniem on nie przechodzi przez szybę. No. To nie jest taki przykład, na przykład Donalda Tuska, którego wielu Polaków nienawidzi. Ale Donald Tusk ma taką umiejętność ujęcia rzeczywistości w jednym
1: zdaniu. Nie musi mówić o zesrodze, żeby zostać zapamiętany.
0: Na przykład.
1: Prawda?
0: Na przykład.
1: No tak, dziś pan premier na konferencji mówił o 4700 kilometrach nowych tras, o kolejach szybkiej, dużych prędkości, że będzie nam łatwiej docierać w miejsca dotąd zapomniane przez transport, przez kolej. No tylko jak przyjdzie co do czego, to nie będziemy o tym pamiętać. Będziemy pamiętać o panu doktorze ze Szpitala Południowego. Co może zrobić pan premier, żeby... No, PiS mu pomaga, tak? Czy Morawiecki mu pomaga? Bo to jest jakiś prezent, no po prostu jak gwiazdka z nieba dla Koalicji Obywatelskiej, bo mniej mówimy o Szpitalu Południowym, a więcej o konflikcie w PiS-ie. No tak, tylko przyjdzie czas, że te argumenty znowu wrócą. Jak sobie koalicja radzi z tym? Mają jakiś patent przez proponowane zmiany na to, żebyśmy uwierzyli, że cokolwiek się zmieni?
0: Ale mówimy o służbie zdrowia w tej chwili. Ja mówię służba zdrowia jeszcze po dawnemu. Teraz już kilka lat temu ktoś mi zwrócił uwagę, że nie chcą być ochroną zdrowia, a nie służbą zdrowia. To bardzo charakterystyczna zmiana skądinąd. trochę źle

0: To na początku rozegrali. Na początku, jak trzeba było radykalnie się odciąć, to trzeba było się odciąć radykalnie, ale realnie.
1: Działać szybciej?
0: Nie, tempo było całkiem niezłe, tylko rzeczywiście tempo było pod dyktando opozycji. Ponieważ opozycja cały czas naciskała, to się wyrzuciło najpierw dyrekcję, radę, a potem jeszcze wiceprezydentki i tak.
1: A zostawiło się wiceprezydenta odpowiedzialnego za spółki miejskie?
0: Na przykład. Moim zdaniem dobrze zarządzany kryzys, tego typu kryzys, powinien mieć jakby racjonalną konstrukcję. Wyrzucamy tych, którzy są w jakiś tam sposób odpowiedzialni, związani ze szpitalem. Mówimy dlaczego, ale dalej już blokujemy. Dalej już wstajemy do walki z przeciwnikiem i nie będziemy oddawać naszych najlepszych synów i córek dla czystego PR-u. Wyrzucenie Renaty Kaznowskiej było moim zdaniem błędem po prostu. Było takim błędem dlatego, że wyrzuca się rzeczywiście dobrą urzędniczkę, która wiele zrobiła i potrafiłaby jeszcze więcej zrobić, na ołtarzu, żeby nasycić potwora, którego się nie da nasycić. Mm-hmm. Bo jak się wyrzuciło Kaznowską, to i tak potwór żąda Trzaskowskiego. A jakby się wyrzuciło Trzaskowskiego, to potwór żądałby Tuska.
1: Nie, najpierw Kierwińskiego.
0: A jeszcze Kierwińskiego.
1: Ja myślę, po drodze Kierwińskiego, prawda, tak? Ja myślę, że te ostre deklaracje premiera Kierwiński jest nietykalny, nie pomogły samemu premierowi.
0: Nie pomogły, dlatego
1: że Marcin Kierwiński to szef stołecznych struktur Koalicji, tak, Obywatelskiej. Pierwszy konflikt ujrzał światło dzienne przy okazji nocnej prohibicji w Warszawie, prawda? Wtedy przekonaliśmy się, jak głęboki jest podział Koalicji Obywatelskiej wewnątrz warszawskich struktur, no ale przyszedł kolejny kryzys i Marcin Kierwiński nietykalny.
0: Zająć się tym powinien jednak Trzaskowski, a nie Tusk. Znaczy, teraz ja tu występuję jako ekspert od PR-u. Zajmowałem się tym w swoim czasie również, ale to jest poziom, szpital południowy to jest w dalszym ciągu poziom prezydenta Warszawy. Mhm. I on tu powinien być głównym rozgrywającym.
1: Właśnie, i gdyby Rafał Trzaskowski przejął na siebie tę narrację, to byśmy uwierzyli, tak, że jest to lokalny problem, tak, prawda, tak, samorządowy, a nie polityczny, ogólnopolski. Tak.
0: I Tuska
1: jako się rozlało.
0: Tuska byśmy w to nie mieszali, a ponieważ Tuska i tak, tak dużo ludzi nie lubi, to po co go jeszcze mieszać do takiej rzeczy?
1: No to dał się zamieszać w to. Ale jestem ciekawa jeszcze jednej rzeczy.
0: No.
1: Mniej o tym mówimy, choć swojego czasu były takie sugestie i pytania. A Mateusz Morawiecki dogada się z Donaldem Tuskiem po wyborach, gdyby była taka potrzeba i gdyby jednak Mateusz Morawiecki zgodził się na, zdecydował się na własny ruch polityczny? Powiem naszym słuchaczom, że redaktor Jerzy Modlinger marszczy czoło. Nie wiem dlaczego.
0: A taki mam odruch.
1: Był kiedyś taki sondaż, dodam tylko. No. Był taki sondaż, z którego wynikało, to było sprzed kilku miesięcy, że wcale byśmy się na koalicję nie obrazili, gdyby się dogadała na przykład z Konfederacją Mencena i Bosaka. No to może byśmy się na nich nie obrazili za Morawieckiego.
0: Znaczy tak.
1: Znaczy my, polityce, wyborcy, tak? Nie ja i pan.
0: W polityce praktycznie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie takie koalicje, nie takie cuda światowa polityka widziała, Polska również. Na przykład koalicję z Leperem i Giertychem w swoim czasie, szefem Młodzieży Wszechpolskiej. Nie, LPR-u wtedy, Liga Polskich Rodzin. To była koalicja właściwie niemożliwa, ale potrzebna. Więc jak jest potrzeba w polityce, jak jest sanie, no to jest, jak jest popyt, to jest podaż. O, tak bym to ekonomicznie ujął. Morawiecki ma ten problem ze sobą jeszcze, że ma sprawy.
1: No tak, ale zarzuty ma za wybory kopertowe, zarzutu za raz jeszcze nie ma. Roman Giertych zaprasza obu panów, Kaczyńskiego i znowu się pan uśmiecha.
0: Kaczyńskiego?
1: Kaczyńskiego i Morawieckiego do siebie do kancelarii na 14.
0: Już nawet się, przepraszam, tak bezpośrednio do mikrofonu, ale rzeczywiście mecenas Giertych ma świetne pomysły.
1: Prawda?
0: Marketingowo.
1: Tak, chciał stworzyć platformę do porozumienia dla panów.
0: Proszę bardzo.
1: Dlaczego pan się śmieje, panie redaktorze? No, proszę, niech zgadnę. No. Skorzystają?
0: No, to zabawne. Nie skorzystają.
1: Okej. Okay. No dobrze, jutro mija termin tego ultimatum od Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy, co się będzie działo. Od tego mają państwo Polskie Radio 24, żeby być na bieżąco. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przejazd przez całą Polskę zajmie maksymalnie 3 godziny, a prędkość pociągów ma dochodzić do 350 km na godzinę. Takie plany ogłasza rząd. Będą potrzebne nowoczesne pociągi, część jest już w produkcji, a na te najszybsze trwa przetarg, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: One się już produkują w Chorzowie. I to, co jest ważne, ogłosiliśmy pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości, ale także ogłosiliśmy przetarg na zakup high speedów pociągów. Kolei dużych prędkości. Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości.
5: Projekt przewiduje, że powstanie prawie 5 tysięcy kilometrów nowych tras. Ponad 5,5 tysiąca przejdzie modernizację. W Lublinie uroczystości w 82. rocznicę likwidacji niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. 22 lipca 1944 roku ostatni więźniowie opuścili obóz, przypomina dr Jakub Chmielewski z działu historii Muzeum na Majdanku.
7: Było to ponad 800 więźniów różnych narodowości, którzy byli jeszcze zdolni w ogóle do marszu, w tym także grupa dzieci, między innymi też żydowskich. W trakcie drogi na terenie Lublina dołączono też 229 więźniów pod obozu Majdanku przy ulicy Lipowej. W sumie ta liczba, którą Niemcy wyprowadzali z Lublina, to było ponad 1000 osób, ale do obozów Auschwitz dotarło niewiele ponad 800.
5: W czasie niemieckiej okupacji w obozie na Majdanku zginęło 78 tysięcy osób. 59 tysięcy z nich było pochodzenia żydowskiego. Mennica Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawiają się coraz częściej oferty sprzedaży fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie złota, mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej.
8: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
5: Złoto wciąż jest uznawane za jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów. Dwa lata temu było to 2000 dolarów. Wakacyjna akcja krwiodawstwa rozpoczęła się na zakopiańskich Krupówkach. Stanął tam autobus, w którym w każdą środę można oddać krew. Organizatorzy podkreślają, że akcje kierują przede wszystkim do turystów. Cieszy nas to, że każdego roku widzimy te same twarze, mówi dr Maria Lambrecht.
9: Dawcy zamiejscowi do nas wracają. To jest bardzo budujące i bardzo pozytywne. Apeluję do państwa, aby znaleźć chwilę czasu, bo do krwiodawstwa, do oddawania krwi trzeba się przygotować. To nie można być po alkoholu, trzeba spożyć lekki posiłek, ale naprawdę jak się zaplanuje taką wizytę u nas właśnie w takim krwiobusie, to się da.
5: Średnio do oddania krwi na Krupówkach zgłasza się kilkadziesiąt osób dziennie.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 11.34, uśmiecham się do Ciechocinka, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że

0: kolej wróciła w to miejsce po 14 latach. No to na deptak. Można teraz na spacer poddychać kuracyjnym powietrzem i wrócić spokojnie do domu koleją, koleją. W ostatnim czasie, teraz inny temat, w Polskim Radiu 24, choć ze zdrowiem mający wiele wspólnego, w ostatnim czasie media ujawniły wiele nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało zapowiedzią szeroko zakrojonych reform. To państwo już wiedzą, jakie powinny być dalsze losy minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Mam w ręce Dziennik Gazetę Prawną. No i tam sondaż odpowiedzi ogółem. Powinna się podać do dymisji. Takiego zdania jest 49,4% pytanych. 18,9% twierdzi, że powinna zostać na stanowisku. Odpowiedzi w podziale na płeć. Kobiety 48% za tym, żeby odeszła, mężczyźni 51%. Młodzi ludzie, tacy do 24 roku życia, 49% za odejściem. No, do 34 roku życia to już 59% z nas jest przekonanych, że powinna odejść. Powyżej 50, 46% pytanych jest za tym, żeby pani minister Sobierańska-Grenda odpoczęła od ministerialnego fotela.
1: Komentarz.
0: A z nami dr Michał Mularczyk, kardiolog inwazyjny i dietetyk. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witam serdecznie.
0: Pan uważa, że pani minister powinna zostać w tym fotelu i robić to, co zaczęła?
2: Najlepiej, żeby została w domu. I nie wiem, albo wzięła zwolnienie.
0: Ale pracowała zdalnie? Pracowała zdalnie, czy
2: nie,
0: jak?
2: Nie. Wzięła zwolnienie albo złożyła wymówienie. Po prostu ja obserwuję ten resort na szczęście już od 11 lat z pewnej odległości, dlatego że dbam o własny mózg, dbam o własne zdrowie psychiczne i obserwacje niszczenia, bo to jest najważniejsze, które trwa od wielu lat, a teraz po prostu nabrało tempa, jest po prostu, to jest przykre patrzeć na to, co się dzieje i z tak zwaną służbą zdrowia, nie lubię tego, bez ochroną zdrowia, w sensie, że co się dzieje z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem, a także co się dzieje z pacjentami, bo jest niestety coraz gorzej. I to jest razem, olc zamęt do kupy, jak to mówią nieładnie, wygląda fatalnie i no, ja nie widziałem przez ostatnie kilkanaście...
0: Ale wie pan, ona miała przyjść na ratunek. Co ona jest winna? Komu ona coś zrobiła złego? Szpitalom pomorskim pomogła, więc może jest jakaś szansa, że jeśli przebije polityczną ścianę oporu, to da radę. Może potrzebuje więcej czasu.
2: Znaczy, no jeżeli nie przebija od tej pory, to nie przebije. Tak, no szkoda głowy, bo głową muru nie przebijesz, nawet mimo dobrych chęci, tak?
0: Ale pomysłami?
2: Tylko to by trzeba pomysły, to by trzeba, że tak powiem, opublikować, pokazać i że się je ma, a nie realizować odgórne, jak to powiedzieć, wymysły, tak? O, mówiąc delikatnie.
0: Spotykamy się z panem doktorem, drodzy państwo, bo nie wiem, czy państwo zamierzają dziś świętować, czy nie, bo mamy Światowy Dzień Mózgu. Czyli dziś powinniśmy się skupić na osi, na czymś najważniejszym, na czymś, od czego zależy wszystko inne. Ile, panie doktorze, wiemy o mózgu? Naukowcy ile wiedzą? Jaka jego część pozostaje cały czas tajemnicą?
2: Z tego, co pamiętam, to 90% zostaje tajemnicą. W związku z tym poznajemy coraz więcej i okazuje się, że problem jest na tym polega, że odkryto jakiś czas temu, że jest taki organ zwany biotomem czy mikrobiotą jelitową, który ma bardzo silne połączenie z mózgiem i jak tak patrzę na niektórych pacjentów moich, to wydaje mi się, że ten biotom, czyli ta kupa bakterii w jelitach, to jest nasz niektórych pierwszy mózg, a ten właściwy, co mają za oczami, między uszami, to jest ich drugi mózg, ale możemy się pośmiać. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że właśnie te żyjątka, które tam siedzą, wydzielają neuroprzekaźniki i niestety w pewnym sensie mogą troszkę rządzić naszymi chociażby zachciankami, czyli jeżeli idę ulicą i poczuję jakiś zapach, to powiedzmy drożdżaki zawarte w moim jelicie mogą dojść do głosu i wymusić na mnie, że chętnie po tą drożdżówkę sięgnę, jeżeli będę miał przerost tych drożdżaków.
0: No jeżeli tak, ale jeżeli, znaczy z mojego doświadczenia, bo nie wiedzy, nie jestem lekarzem, ani nie jestem specjalistką w żadnej medycznej dziedzinie, odbywa się to tak, że ja najpierw poczuję

0: ten zapach, a dopiero mam ochotę coś zjeść.
1: No, i właśnie jest oś mózg jelita i tam jest bardzo szybkie przewodzenie zarówno neurologiczne, jak i hormonalne. I to jest szybka rozmowa między biotomem a mózgiem.
0: No ale najpierw mózg, a potem drożdżaki.
1: Tak, zgadzam się. Idzie jako pierwszy impuls do mózgu i przekazuje dalej, tak?
0: Ale potem drożdżaki decydują, co ja z tym dalej zrobię, chce pan powiedzieć, tak?
1: A no właśnie, czyli one są tym takim, jak to się mówi, że może facet jest głową w związku, ale kobieta szyją i to działa troszkę na tej samej zasadzie. Może ten nasz pierwszy mózg jest rzeczywiście, on niby tutaj jest ważniejszy, ale rządzi nimi ten drugi. Także to nie jest oczywiście, ja sobie dworuję tak, żeby zwrócić uwagę ludzi na to, żeby ten biotom uregulować, bo jak do mnie przychodzą pacjenci właśnie z cukrzycą, nadwagą, otyłością, bo tym się głównie zajmuję, czy też chorobą wieńcową, miażdżycą i nadciśnieniem, to pierwsze, jedną z pierwszych rzeczy robi, to staram się wyrównać ten biotom. Są bakterie, które mogą nam zresetować, przywrócić tak zwane fabryczne ustawienia. Jedną z nich jest taka bardzo silna bakteria Lactobacillus. W ogóle to są bakterie waleczne, nazywa się Narinae. I ona rzeczywiście potrafi wygonić naszych przeciwników z jelit bardzo, bardzo silnie. I tutaj ta bakteria to Lactobacillus acidophilus Narinae, to jest ta nazwa po prostu szczepu konkretnego bakterii. To nie jest preparat, nie reklamuję żadnego preparatu, tylko po prostu mówię o bakteriach. I on właśnie wygania bardzo mocno nieproszonych gości z takich maleńkich. Natomiast potem jest ważny, oprócz tych, bo oczywiście laktobacylusów, bifidobakteriów, jest też taki szczep, który się nazywa Escherichia coli. Wiem, to brzmi groźnie, ale to jest konkretny też szczep, się nazywa Nissle 1917, który warunkuje prawdziwą, prawidłową pracę jelit. I w tym momencie, jeżeli one się spotkają, te bakterie, i tam zajmą odpowiednie dla siebie miejsce, to już potem te drożdżaki nie robią nam aż takiej, i czy inne bakterie, powiedzmy gnilne, nie robią nam aż takiej krzywdy, bo zarówno te laktobacillusy, jak i ta escherichia potrafi tutaj wywalczyć sobie miejsce i pogonić nieproszonych gości. W związku z tym ten biotom mi naprawdę jest bardzo ważny, a że to jest dzisiaj dzień mózgu, warto o tym wspomnieć, bo mało kto o tym tak naprawdę wie.
0: Byłam totalnie zaskoczona, kiedy kilka miesięcy temu przy okazji dość eksperymentalnej, nowatorskiej operacji w Szpitalu Brudnowskim pan profesor Ząbek, neurochirurg właściwie światowej klasy, pytany także o to, czy przeze mnie, czy zoperowałby na przykład Bruce'a Willisa, mówił o tym, jak doskonale mózg stawia bariery naszemu organizmowi po to, żeby samego siebie chronić. I wtedy powiedział coś takiego, że on jest bliski tego, żeby przełamać tę barierę. Potrzebuje tylko środków na update. Dla mnie to było niesłychane, bo update, wie pan, z czym się kojarzy, tak? Mamy jakiś komputerowy korpus i jak go nie uaktualnimy, to nie działa.
1: Wiedzy, tak? Mhm.
0: Tak. Czyli co? Żeby opanować funkcje mózgu albo żeby je przełamać, przynajmniej niektóre z nich, to chodziło między innymi o to, że nie wszystkie leki mózg do siebie tak w taki prosty sposób dopuszcza. To potrzebujemy wyższej inteligencji niż mózg?
1: Jeszcze raz, to proszę.
0: To potrzebujemy wyższej inteligencji albo tej technicznej innej niż mózg?
1: Zależy, co pan profesor, bo to rzeczywiście niesamowicie człowiek jest, bo ja kiedyś na Brudzie pracowałem i miałem okazję sobie kilka razy z panem profesorem porozmawiać. Natomiast tutaj chodzi o to, że ta bariera to jest coś takiego jak bariera krew-mózg, która nie przepuszcza niektórych substancji, dużych cząstek. Na przykład nie przepuści za bardzo cholesterolu do mózgu, dlatego dzieci, które rosną, nie powinno się im podawać leków obniżających stężenie cholesterolu, bo one mają oddzielną pulę enzymu, który produkuje cholesterol na miejscu w mózgu, żeby przypadkiem tego cholesterolu w mózgu nie zabrakło. To jest jedna z kluczowych substancji dla naszego życia. Dla życia mózgu, dla życia wszystkich komórek nerwowych, dlatego że cholesterol wchodzi w skład mielinowych tych otoczek, czyli po prostu takiej izolacji nerwów, i dzięki temu te nerwy w ogóle są w stanie przewodzić impulsy. W związku z tym przełamanie tej bariery to jest to, żebyśmy dowieść na przykład niektóre substancje, bo niektórych się po prostu nie da. W związku z tym tutaj uwaga, bo to po prostu nie wszystko się może, nie musi przejść, ale niestety my, stosując nie najlepszą dietę, nie dbając o nasz biotom, powodujemy najpierw uszkodzenie bariery jelitowej i jak już duże są cząsteczki toksyczne dla bariery, ja tak upraszczam oczywiście, żeby...
0: Panie doktorze, ja o idei, o superkomputerach, o barierze krew-mózg, a pan wraca...

0: do jelit, panie doktorze.
1: Jak ja słyszę bariera, to ja w tym momencie ja odczułem, że bariera jest właśnie ta biologiczna nasza. Natomiast o barierze tej, o barierze takiej technologicznej, próby połączenia człowieka z urządzeniem, bo tak to mi trochę brzmi, to ja się boję.
0: Mnie też, bo to wynikałoby z tego.

0: czyli wysypiajmy się. Jest coś takiego jak BDNF, czyli to jest taki, jak to powiedzieć, związek, który bardzo poprawia, czyli neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, to się dokładnie tak nazywa. I on wspiera tworzenie nowych połączeń, umożliwia przetwarzanie starych i sprzyja wspieraniu nowych neuronów i synaps, czyli tych połączeń. Czyli on jakby uplastycznia mózg, odbudowuje go. I to nie jest tak, że myśmy stworzyli sobie mózg i go mamy od urodzenia i on się już nie zmienia. On cały czas się zmienia, a jeżeli ten BDNF będzie działał, czyli on będzie istotnie wpływał na nasz mózg, to my robimy sobie wewnętrzny update, który będzie powodował, że nasz mózg będzie to bardziej wydolny. I to, co trzeba wiedzieć na ten temat, to jest bardzo ważne, żeby dietę niskocukrową i niskotransową, jeżeli tak można powiedzieć, wprowadzić, czyli mało cukru, bardzo mało zboża, to pamiętajmy, to też są cukry i one świetnie przechodzą krew mózg. I coraz więcej osób mówi, że Alzheimer, to jest, który jest coraz częstszy i w ogóle otępienna choroba mózgu, to jest insulinooporność mózgu, to jest jakby jedna ścieżka. Druga, te tłuszcze, tak zwane transy, czyli uszkodzone tłuszcze roślinne, to co większość naszych rodaków zjada, czyli olej rzepakowy, olej sojowy, ryżowy czy inne oleje roślinne, które są podgrzewane i są rafinowane, to one uszkadzają bezpośrednio nasz mózg i zmniejszają, one uszkadzają mózg z jednej strony, a z drugiej strony zmniejszają ilość tego BDNF-u, czyli tego czynnika, który uplastycznia nasz mózg, tak? Czyli musimy o tym wiedzieć, żeby nie było konieczności, bo fajnie mieć możliwość wszczepienia sobie jakiegoś chipa i teraz będę świetny matematyk, albo coś innego świetne. Natomiast mnie to trochę...
1: Ja bym
0: tak
1: się tak nie uśmiechała do tej wizji, panie doktorze, bo za parę lat może się okazać, że...
0: No, że co?
1: Że będziemy komentować takie wszczepienie chipa do mózgu i jakąś eskalację kompetencji i tak dalej.
0: No to łatwo będzie można ograniczyć. No właśnie, i to tak nagle się i zaczyna wchodzić, tak zaczyna się zastanawiać. A z drugiej strony, kiedyś dawno temu widziałem film, ale nie do końca, ale zaczął się, że po prostu parę zupełnie przeciętnych, no nie powiem, żeby nadmiernie inteligentnych osób zamrożono, czyli no przeciętni jacy, i obudzono za tam 50 czy 100 lat. I świat był tak zgłupiał z powodu tej, powiedzmy, sztucznej inteligencji czy innych dodatków, że ta para, no przeciętnych bardzo, była wybitnie inteligentna, miała ratować świat. W związku z tym, że rzeczywiście, ja tak patrzę na to, no to była raczej komedia oczywiście, aczkolwiek taka wizja taka trącająca czymś takim niepokojącym. W związku z tym, żeby te przeciętniacy z dzisiejszych naszych czasów nie były za 100 lat super inteligentami, to może zadbajmy o ten mózg, żeby nie było potrzeby wszczepiania różnych rzeczy nam do mózgu, żeby tam wystymulować, no bo to naprawdę, to dla mnie brzmi naprawdę niebezpieczne, bo to jest możliwość manipulacji, jak takie coś będziemy mieli, no to sterować będzie ten, kto wie, jak tego chipa obsłużyć, prawda? I nie wiemy, co za środku jest, bo te chipy są coraz mniejsze, coraz bardziej sprawne i kto co, jakie oprogramowanie sprowadzi, no to zależy od prowadzącego, a wiemy, że jest sporo osób nie do końca uczciwych na naszym świecie, tak?
1: Jasne. Nie wiem, czy pan oglądał, nie pamiętam, teraz przyszedł mi do głowy film sprzed lat ze Scarlett Johansson w roli głównej.
0: Ona w mózg weszła, tak?
1: Nie, ona połknęła, coś miała, została zmuszona do przemycenia jakiejś substancji.
0: Została mózgiem takim super, tak pamiętam.
1: I ta substancja, która jej się uwolniła w żołądku, ona powodowała wzrost wydajności mózgu i ona w pewnym momencie, znaczy zyskiwała ekstra kompetencje, tak? Na początku takie niezwykłe, związane ze zmysłami, a na końcu stała się po prostu świadomością. Ona fizycznie zniknęła. I kiedy jej mózg zyskał wydajność tam powiedzmy 90 paru %, ona stała się świadomością. Dlaczego, panie doktorze, tak niewiele wiemy o mózgu? Dlaczego on się tak broni? Dlaczego jest taki, taki odporny na poznanie człowieka?
0: Może ktoś zabezpieczył nas przed nadmierną manipulacją. Ten, kto nas stworzył. Tak, no bo no to jest wejście, po to mamy wolną wolę, żeby z niej korzystać. To oczywiście powoduje, że my możemy grzeszyć, możemy robić złe rzeczy dobre. Od tego zależy, co my. Natomiast
1: muszę
0: tutaj
1: panu przerwać, bo Katarzyna Boguniecka podpowiada Lucy, tytuł tego filmu,
0: Lucy,
1: tak?
0: Tak, Lucy, tak. Pamiętam. Tak, świetny film, naprawdę, bardzo dobry film. Także to, co ja się boję, to że wszczepiając chipa pozbawia się nas wolnej woli w ten czy inny sposób. I to jest jakby powolny koniec ludzkości, człowieczeństwa. No bo to już powoli się stajemy maszyną.

0: I tak jak są protezy zewnętrzne, jak ktoś stracił rękę i dopasowujemy do tego protezę, która potrafi wykonywać różne ruchy, to jest fajna rzecz, a tu się robimy odwrotnie. My jesteśmy protezą dla tego chipa, który się nam w mózgu zaczyna nam sterować. No właśnie, i to już jest, to już, bo ja się tego boję, bo jak patrzę na to, jak niektórzy ludzie myślą, jak są zachłanni i tak dalej, to niestety mi to w ten sposób patrzy w niezbyt dobrym kierunku. To może, oczywiście intencje, intencje mogą być niektórych osób niezłe, naprawdę dobre, no ale z doświadczenia to, co widzę, to zaraz paru takich smutnych się w okolicy przypałęta i zaczynają te dobre intencje w złe przerabiać, czyli dać sobie wejść do mózgu. On się broni, będzie bronił, mam nadzieję, jak najdłużej, żeby nie wyciągnąć z niego za dużo i żeby nie było łatwo tym wszystkim sterować, bo to mówię, to potem będziemy takimi, no, robotami, no.
1: Jasne. Co nas najbardziej wykańcza, to znaczy nasz mózg? Myślę też o naszej codzienności, wpływie samych mediów społecznościowych, w ogóle uzależnienie, świadomie używam tego słowa, od technologii, która nas otacza, ale z drugiej strony przebodźcowuje i wykańcza. To jest to, co niszczy nas najbardziej?
0: Bardzo mocno, bo to jest z jednej strony, o, fajnie jest, bo włączam sobie GPS-a, który mi powie, jak pojechać, tak? Z drugiej strony ja używam też GPS-a, ale włączam sobie, patrzę, którędy on proponuje, analizuję, bo widzę, bo mi pokazuje na bieżąco, jakie są korki, ale ja jadę własną trasą, no chyba, że ja się spieszę i jadę zupełnie w nowe miejsce. No i już lenistwo, nie mam czasu, no niestety, ale staram się bez tych urządzeń nie jechać, tak? Niestety, jak widzę komentarze na różnych mediach społecznościowych, ludzie zaczynają się, czują się cały czas bezkarni, nie mają pojęcia tematu, na który komentują, usłyszeli 5 zdań na ten temat i zaczynają się wypowiadać jak specjaliści i no po prostu to jest, i się czują świetnie z jednej strony, a z drugiej strony tam gdzieś w środku wiedzą, że są beznadziejni i poprawiają sobie nastrój, czyli z jednej strony przebodźcowanie za dużo informacji, my je spłucamy automatycznie i wydaje nam się, że jesteśmy we wszystkim specjalistami, przez to stajemy się bardzo łatwo wierni i już raz, że to ogranicza możliwości naszego mózgu i po prostu go niszczy, chociażby nadmierne używanie tych świateł typu LED, bo to opóźnia nasze zaśnięcie, czyli skraca wypoczynek, a z drugiej strony przez te głupoty, które robimy, szkodzimy swojemu ciału, dlatego że wydaje nam się, że to jest dobre, to jest niedobre. Nie zweryfikujemy, no bo sprawdziliśmy w AI czy w jakimś tam na jakimś poście na Facebooku i ja już jestem, ja już wszystko wiem, tak? I robimy sobie krzywdę, bo ktoś zareklamował olej rzepakowy, że taki dobry jest do smażenia. Nie, to po prostu no, tutaj bez zgłębienia nie ma co. Jeżeli pacjent do mnie przychodzi i ja widzę, że większość pacjentów jest o tyle zaniedbana, że to lekarze nie mają czasu. Lekarz POZ ma teoretycznie 15 minut na pacjenta, a ma 5 w rzeczywistości. Ja poświęcam na pierwszych 2-3 wizytach po około godzinę po to, żeby wytłumaczyć pacjentowi, na czym polega jego choroba w ogóle. Niezależnie, czy to choroba mózgu, czy czegoś innego. I w tym momencie, jak on już ma tą wiedzę, jeszcze mu zadaję parę filmów do obejrzenia na tam gdzieś na YouTubie, i jak on przychodzi do mnie na kolejną wizytę, to już się dokształci i mamy o czym rozmawiać. I po takich 2-3-4 wizytach pacjent, który zrozumie problem, ale nie tak pobieżnie, tylko dogłębnie, zaczyna sam współpracować i chętnie coś robi. Mhm.
1: Panie doktorze, ponieważ powoli musimy zmierzać do końca, to jeszcze pozwolę sobie zadać panu nieco filozoficzne pytanie.
0: No trudno, jakoś to może udźwignę.
1: Tak, udźwigniemy. No skoro obchodzimy Dzień Mózgu, to czy ktoś już wie, skąd się biorą emocje, uczucia, intuicja i świadomość? Czy to jest kwestia Boga czy filozofii, fizjologii, a może i filozofii?
0: Był kiedyś efekt setnej małpy. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała.
1: Nie.
0: Na jednej z wysp, gdzieś tam były, która była ograniczona od... Były dwie wyspy, na których mieszkały małpy. Jedna, druga oddalono siebie na tyle, że małpy nie mogły przepłynąć w pław ani nijak na drugą wyspę. I zrobiono doświadczenie, że jedna z małp nauczyła się jakiś nowy sposób pozyskiwania pokarmu. Z tego co pamiętam, to jakieś ziarno wrzuciła, zanieczyszczone ziarno piaskiem wrzucała do wody, piasek opadał na dno, ziarno pływało, wyjmowało i miała jedzenie. Tak? I jak zrobiła to pierwsza małpa, to nie pamiętam, czy to się pokazało, czy sama to spadła. Zobaczyła to kolejna małpa i jak zobaczyła setna małpa, to coś, to pierwsza małpa na wyspie oddalonej o tam ileś kilometrów zaczęła to robić. I z tego co słyszałem, to się doświadczenie powtórzyło kilka razy. Czyli jest coś takiego poza naszym mózgiem, poza naszą fizycznością,

0: że się przenoszą te informacje.
1: Czyli to jest świadomość zbiorowa?
0: I bardzo możliwe. No proszę zobaczyć drugą rzecz. Mamy burzę mózgów, tak? Siedzi pani, próbuje pani rozwiązać jakiś problem. Dostaliście do domu pracę, no, napiszcie coś tam albo rozwiążcie jakiś problem. 5-6 osób siedzi w domu, nic nie wymyśliło albo wymyśliło ledwo co. Spotkacie się we 2-3 osoby, zaczynacie dyskusję, po pół godzinie macie tyle rozwiązań, że się w głowie nie mieści. Bo tu była interakcja fizyczna, bo były te osoby, ale jednak to jest na poziomie jednak głowa, tak? Bo to jest już świadomość. W związku z tym nie wiem, czy to jest synchronizacja tych jakichś fal mózgowych, trudno mi powiedzieć, bo jednak jak, no jeżeli robimy badanie EEG, no to widzimy falę mózgu, prawda? Czyli skoro ten nasz narząd wydziela falę, znaczy wydziela prąd, to wydziela falę elektromagnetyczne, tak? No czyli coś tu jest.
1: A ostatnie doświadczenie lekarzy neurochirurgów, zwłaszcza jednego, pozwoliło odczytać pracę mózgu człowieka tuż przed śmiercią i to, co się działo z jego głową, wskazywało na jednak pewnego rodzaju film z całości. Ja jestem za tym, żeby część rzeczy pozostała jednak niewiadoma. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Mularczyk z okazji Światowego Dnia Mózgu z nami w Polskim Radiu 24. W południe u nas suma wydarzeń. Dziękuję państwu za wspólny czas.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Ma być szybciej i wygodniej. Pierwsze dziś podsumowanie dnia rozpoczniemy od wielkiego programu rozbudowy kolei. O ambitny plan rządu zapytamy naszą reporterkę. Później przyjrzymy się kłótniom w Prawie i Sprawiedliwości. Politykom tej partii kończy się czas na rezygnację z działalności w stowarzyszeniach. Jeśli tego nie zrobią, stracą partyjne legitymacje. W środku wakacyjnego sezonu będą też ważne pogodowe wieści. Wiemy, kiedy w końcu zrobi się cieplej. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Maksymalnie 3 godziny. Tyle ma zająć przejazd koleją z zachodu na wschód oraz z północy na południe kraju. Z Warszawy do największych aglomeracji dojedziemy maksymalnie w 100 minut. Takie ambitne plany ma rząd. O szczegóły pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie. Takie zdanie zapamiętałem z konferencji premiera. Powiedz, jak rząd chce to osiągnąć?
2: No rzeczywiście, według tych słów premiera Donalda Tuska, które tutaj padły z peronu numer 8, wyłączonego na czas konferencji szefa rządu na Dworcu Zachodnim, gdzie jeszcze tutaj jestem, to nadciąga taka rewolucja w kolejnictwie. Ty mówiłeś rzeczywiście o tych ambitnych planach, czyli podróży z północy na południe i z zachodu na wschód w te 3 godziny, i rzeczywiście to ma się spełnić i to ma być w ramach właśnie budowania najnowocześniejszej kolei w Europie. Tak mówił o tym dzisiaj szef rządu. Premier opisywał plany rozwoju tej gałęzi transportu, mówiąc, że to się da zrobić nie za kilkadziesiąt lat, tylko dużo, dużo wcześniej.
3: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju. I szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
2: No, można powiedzieć, że premier zapowiada taki komfort podróżowania jak właśnie w kraju kwitnącej wiśni chociażby. Wsiądziemy do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę i rzeczywiście szybko się przemieścimy między jednym a drugim punktem, dosyć odległym, w 3 godziny, tak jak wspominałeś. W dodatku, jak deklaruje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, stanie się to nie tak jak pierwotnie zakładano w tych planach rządowych do 2050 roku, ale dużo, dużo wcześniej. No a dlaczego? No bo jak zapewnia szef resortu infrastruktury, kolej i jej rozwój to są dla rządu priorytetowe kwestie.
4: Na rozwój polskiej kolei pracuje 100 miliardów złotych. Myślę tu o podpisanych umowach, ogłoszonych przetargach. To jest 100 miliardów, które w tej chwili pracuje przy budowie i modernizacji nowych linii kolejowych. Budowie nowych przystanków, modernizacji i przywracaniu starych. Ale także wybudowanie parkingu przy dworcu stacji kolejowej, co jest ważnym elementem budowania jeszcze większego potencjału kolei i zachęcania do tego, żeby po prostu pojechać pociągiem do szkoły, do pracy, odwiedzić rodzinę, wyjechać turystycznie.
2: Docelowo tą nowoczesną koleją ma podróżować 800 milionów pasażerów rocznie. No ale Piotr Małolepszak, pełnomocnik rządu do spraw programu CPK, zapewnia, że już dzisiaj tak naprawdę widać, że coraz więcej osób wybiera właśnie do przemieszczania się pociąg.
5: Mówiliśmy bardzo często o tej bliskiej liczbie 500 miliona pasażerów. Ten krok chcemy osiągnąć w przyszłym roku. W tym roku to już będzie 470 milionów i 100 milionów więcej niż w 2023 roku. Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To też jest fakt warty odnotowania. Nigdy na polskiej sieci kolejowej nie było tyle pociągów. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
2: Na pewno do tych 7 tysięcy warto doliczyć też pociąg, który w czerwcu po 33 latach wrócił na kolejową mapę Polski. Mówimy oczywiście o Łomży, ale to jest nie wszystko, bo premier Donald Tusk zapowiadał dzisiaj, że wszystkie powiaty w kraju będą włączone do właśnie sieci połączeń dalekobieżnych. Donald Tusk ma nadzieję, że dzięki właśnie też temu, takiemu spojrzeniu na kolejnictwo, no pociąg, ten środek transportu będzie po prostu ulubionym środkiem transportu do przemieszczania się dla każdego Polaka.
1: Dla wielu już.

0: chyba jest najbardziej ulubionym. Najszybsza i najbardziej rozbudowana, taka ma być kolej w Polsce. Za szczegóły dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozpadu. Do jutra politycy ugrupowania muszą zdecydować, albo wystąpią ze stowarzyszeń politycznych, albo zostaną wyrzuceni z partii. Sprawę śledzi nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, czy jest jakakolwiek szansa na złagodzenie tego konfliktu między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości?
1: No, przez cały dzień od dzisiejszy i wczorajszy i pewnie też będzie tak to wyglądać w czwartek przy ulicy Nowogrodzkiej, a więc w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, dochodzi do serii spotkań. Prezes Kaczyński przyjmuje stronników zarówno frakcji Przemysława Czarnka, jak również, jak słyszymy, spotyka się ze stronnikami, przynajmniej tymi, którzy chcą, stronnikami Mateusza Morawieckiego. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, pytany przez dziennikarzy w Sejmie o to, czy dojdzie do tego oczekiwanego spotkania między byłym premierem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości, a więc Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, powiedział, że takich planów nie ma. Jego zastępca dziś w Sejmie mówił mi, że nic mu nie wiadomo o takim spotkaniu. Posłowie z frakcji Mateusza Morawieckiego deklarują natomiast, że były premier dziś i jutro jest do dyspozycji prezesa PiS-u, no i chętnie się z nim spotka, chętnie z nim porozmawia. Pytanie, czy do takiego spotkania dojdzie, czy w ogóle do takiego spotkania dojdzie jeszcze przed czwartkowym zamknięciem czasu na składanie deklaracji. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzajewski mówi, że jeśli ustalenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczące przynależności do partii jest jasne i jest jakby niezmienne, a terminów trzeba dotrzymywać.
2: Ci posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku, do końca dnia. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję o złożeniu oświadczeń o przynależności do naszej partii. Mam nadzieję po prostu, że nastąpi moment refleksji wśród tych posłów, europosłów, którzy jeszcze tego oświadczenia nie złożyli.
1: Posłowie z frakcji Mateusza Morawieckiego mówią, że oni są lojalni wobec PiS-u, a w związku z tym, że nie muszą podpisywać żadnej dodatkowej lojalki. Poza tym, jak mówi europoseł PiS-u Piotr Miller, nie wiadomo, co jest w załącznikach, więc trudno zgadzać się na coś, czego się nie widziało.
3: Wiecie Państwo, ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Ja nawet nie wiem coś w tych załącznikach, w związku z tym to też jest dla mnie jedna rzecz. A druga rzecz, że ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów z różnych, przecież nie tylko członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wszyscy posłowie, mam wrażenie, są aktywni w różnych środowiskach, żeby pozyskiwać wyborców.
1: Frakcja Mateusza Morawieckiego przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości, ale zdaniem stronników Jacka Sasina i Przemysława Czarnka Stowarzyszenie Rozwój Plus po prostu rozbija jedność partii. Oni uważają, że jeśli Mateusz Morawiecki, tak jak przekonuje na filmie, który opublikował wczoraj w sieci, chce trafiać do elektoratu wielkomiejskiego, to proszę bardzo, ale niech robi to pod szyldem PiS-u. Jest też w PiS-y trzecia frakcja, roboczo określiłem ją frakcją zmartwionych, która obawia się, że ten spór po prostu rozsadzi partię i obniży jej notowania. Przedstawiciele tej frakcji, jak senator Jerzy Chruścikowski, apelują o zawieszenie sporów wewnątrz PiS.
4: Uważam, że wszystko trzeba zrobić, żebyśmy szeroką drużyną w wyborach 2027 wystartowali i wszystko trzeba zrobić ku temu. Nie możemy rozbijać prawicy. I tak jest porozbijana, w związku z tym nie chciałbym sytuacji, żeby się powtórzyła po tak zwanym słynnym AWS-ie.
1: Zdaniem rządzących ten spór zaszedł już tak daleko, że nie uda się zawrzeć pokoju. Pikanterii całej sprawie dodają różnego rodzaju doniesienia medialne, ale też to, co posłowie PiS-u wypisują w sieci. No, z jednej strony padają wyzwiska, z drugiej jest straszenie pozwami. No ale też mamy ciekawe doniesienia medialne. Pewnie te przecieki pochodzą z jednej czy z drugiej frakcji. No, na przykład z zwolennicy Mateusza Morawieckiego zostali właśnie oskarżeni o to, że zalegają z darowiznami na konto partii. Niektórzy nie wpłacili nic od momentu, kiedy Jarosław Kaczyński zobowiązał swoich polityków do wspierania ugrupowania. Tak wynika z danych, do których dotarł dziennik Fakt. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej komentuje tę sprawę. Zdaniem tego posła Koalicji Obywatelskiej to pokazuje,

0: że po prostu frakcję Morawieckiego już niewiele wiąże, łączy właściwie z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To pokazuje, że na pewno nie czują takiej więzi z organizacją, bo zazwyczaj jak ktoś wspiera swoją organizację też finansowo, to czuje się wobec niej lojalny. Myślę, że tamte więzi już dawno zostały przerwane, takiej elementarnej lojalności wobec macierzystej organizacji.
0: Zdaniem rządzących kwestia, właściwie rozpad PiS-u jest nieunikniony. Pytanie tylko, czy dojdzie do niego w najbliższych dniach, czy może w najbliższych tygodniach, a może dopiero w najbliższych miesiącach.
2: Kto podpisze lojalkę prezesa? Przypomnijmy, tylko do jutra politycy PiS mają czas na decyzję. Albo wystąpią ze stowarzyszeń politycznych, albo zostaną wyrzuceni z partii. Polityczne opinie na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. A o komentarz do tego tematu poprosiliśmy profesora Andrzeja Rycharda z Polskiej Akademii Nauk. Jak mówił na naszej antenie, w Prawie i Sprawiedliwości jest poważny strukturalny kryzys.
3: Wychodzą na powierzchnię te różnice, no jednak programowe, które zawsze jakoś były zakodowane w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy osobami, no powiedzmy, lokującymi się bardziej centroprawicowo, a osobami, które się lokują w bardziej takiej, no, radykalno, wręcz czasami rewolucyjnej, a wcale nie konserwatywnej, jakby się chcieli nazywać, prawicy. Ten podział istnieje nie od dzisiaj. Jeżeli my spojrzymy na niektóre nazwiska, które są przy Morawieckim, to to są właśnie takie osoby, które reprezentować by zapewne chciały coś w rodzaju, no, takiej polskiej obliczalnej chadecji. Osoby typu Dworczyk, Cieszyński, Schreiber, Horała. To nie jest takie nic. To jest po prostu poważny strukturalny kryzys, który nie zniknie niezależnie od tego, czy dojdą w tej chwili do jakiegoś taktycznego porozumienia, czy jednak on się pogłębi i doprowadzi do instytucjonalnego już jakiegoś rodzaju odejścia tej grupy.
2: Jak wynika z sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na poparcie na poziomie niespełna 7%. Najwięcej, bo 29% badanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. PiS zdobyłby niespełna 19%. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z 12% poparciem. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica, a poza Sejmem znalazłyby się takie partie jak PSL, Partia Razem czy Polska 2050. Kluby parlamentarne zgłoszą poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Dzięki tym poprawkom możliwe będzie zwiększenie roli samorządów w regulacji rynku najmu krótkoterminowego, mówił polityk w rozmowie z Polskim Radiem. Adam Szłapka dodał, że rządowy projekt ma na celu uregulowanie rynku zgodnie z unijnymi dyrektywami.
4: Jeżeli kluby parlamentarne funkcjonujące w Sejmie zapowiadają poprawki, to znaczy, że one będą. Czy one uzyskają większość, to oczywiście zobaczymy, ale jest to oczywiście bardzo prawdopodobne. Ten projekt ustawy, który został przygotowany przez rząd, jest takim projektem bazowym w tym zakresie, którego celem jest uregulowanie takie zasadnicze tego rynku, które teraz jest w żaden sposób nieregulowane, i on jest precyzyjnie zgodny z regulacjami unijnymi w tym zakresie.
2: Pierwotne założenia projektu przewidywały przyznanie samorządom prawa do wyznaczania obszarów, na których najem krótkoterminowy nie byłby dopuszczalny. Przepis ten nie znalazł się jednak w wersji ustawy skierowanej do Sejmu. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt IRIS-2, który będzie zapewniał bezpieczną łączność i ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał wczoraj umowę w tej sprawie. Podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów łączności. Jak zaznaczył, bezpieczna łączność to bezpieczni obywatele.
5: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
2: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius dodał, że system IRIS-2 sprawi, że zyskają na tym polskie służby i cała Europa.
6: It will bring trusted, secure communication.
2: System zapewni bezpieczną i zaufaną łączność siłom zbrojnym, policji i straży granicznej w Polsce i Europie, by mogli lepiej chronić nasze granice.

0: Chce zwalczać przestępczość i ratować życie na morzu. IRIS-2 zapewni bezpieczną łączność, która chroni wiadomości rządów i ambasad Polski i Europy przed zagranicznym szpiegostwem. IRIS-2 ma się składać z 290 satelitów. Głównym celem systemu jest zapewnienie bezpiecznej łączności rządom i wojskom, ale docelowo ma też dostarczać szybki internet każdemu obywatelowi. Pierwsze usługi ma zacząć świadczyć w 2029 roku.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Na Ukrainie prowadzone są kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. W Woli Ostrowieckiej w ciągu ostatniego tygodnia odkryto szczątki 38 osób. Zdaniem badaczy ofiar w zbiorowej mogile jest znacznie więcej. Szczegóły zna Paweł Buszko.
2: Spośród odkrytych szczątków szkielety 12 ofiar udało się wydobyć. Jak zaznaczył pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, duża część szczątków nosi ślady okrutnej śmierci.
3: To są uszkodzone czaszki, mechaniczne uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia jakimś przedmiotem czy narzędziem gospodarskim.
2: Znalezione przy ofiarach przedmioty świadczą, że są to pomordowani Polacy.
3: Znajdujemy krzyżyki i medaliki, w tym medaliki z wybiciem w języku polskim.
2: Badacze szacują, że w masowym grobie znajduje się jeszcze nawet kilkadziesiąt ofiar rzezi wołyńskiej. W planach są także ekshumacje w drugim z wcześniej odnalezionych dołów śmierci. Jednocześnie archeolodzy poszukują kolejnych pochówków. Prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Eskaluje wojna na Bliskim Wschodzie. W nocy Stany Zjednoczone po raz kolejny atakowały Iran, zagroziły też uderzeniami na obiekty nuklearne. W odpowiedzi Teheran atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. Nowym poważnym zagrożeniem dla regionu oraz dla światowej gospodarki jest także ogłoszona przez jemeńskich Huti blokada saudyjskich portów. Z Libanu Milena Rashid-Shehab.
4: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Bushehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Huti ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej, których blokadę ogłosili w poniedziałek. Niektóre tankowce już zmieniły kurs. Huti kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab el-Mandab, są natomiast skonfliktowani z Arabią Saudyjską i prosaudyjskim rządem jemeńskim. To i zamknięcie cieśniny Ormus przez Irańczyków powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada Hutich może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiada podróż po całym Zjednoczonym Królestwie. W sierpniu chce odwiedzić regiony, których mieszkańcy obawiają się utraty pracy i czują się pomijani przez władzę. Politycznie to także próba odzyskania poparcia tam, gdzie Partia Pracy ma dziś najwięcej do stracenia. Z Londynu Anna Rączkowska.
5: Jednym z najważniejszych przystanków w podróży po kraju nowego premiera ma być Aberdeen, szkockie centrum brytyjskiego przemysłu naftowego i gazowego. To właśnie tam mieszkańcy mają ogromne obawy związane z ograniczeniem nowych inwestycji na Morzu Północnym. Burnham chce pokazać, że rozumie ich niepokój. Nie zapowiedział co prawda rezygnacji z polityki ograniczenia nowych koncesji, ale brytyjskie media sugerują, że jego rząd może zgodzić się na większą liczbę odwiertów w pobliżu już działających pól naftowych. Na liście jest także port Talbot w Walii. To miasto, które dotkliwie odczuło wygaszenie wielkiego pieca w miejscowej hucie i redukcję zatrudnienia. Dla wielu rodzin oznaczało to nie tylko utratę źródła dochodu, ale także niepewność o przyszłość. Nowy premier ma odwiedzić również mniejsze miasta i nadmorskie miejscowości na południu Anglii. To tam rządząca Partia Pracy traci część dawnych wyborców na rzecz partii Reform UK, Nigela Farage'a. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
0: Mija 15 lat od najtragiczniejszych zamachów w historii Norwegii. 22 lipca 2011 roku Anders Breivik przeprowadził dwa ataki. W pierwszym z nich, w wybuchu bombowym w Oslo, zginęło 8 osób. W drugim z nich, na wyspie Utoja, 69. Łącznie życie straciło 77 osób, a ponad 300 zostało rannych. Breivik sprzeciwiał się sprowadzaniu przez władzę, a konkretnie lewicową Partię Pracy, migrantów. Więcej na

0: Ten temat Mariusz Pieśniewski.
1: Terrorysta strzelał do młodych ludzi. Tak wspomina to ocalały Sébastien Perrault. Wszyscy byli martwi, leżeli na ziemi dziesiątki ludzi. Musiałem przejść nad nimi, musiałem przejść między trupami. Sissel Martinsen, słysząc strzały, łodzią popłynęła na wyspę. Po latach wciąż są to dla niej wstrząsające wspomnienia. Młodzi ludzie rzucili się w dół zbocza w kierunku naszej łodzi. Jedna dziewczyna została postrzelona i złamała nogę, wyskakując z budynku kawiarni. Udało się jej doczołgać do brzegu wody, gdzie mieliśmy łódź. Co roku na wyspie gromadzą się politycy i ocaleni. Młodzi ludzie przywołują nazwiska pomordowanych w apelu pamięci. Razem przeciwko aktom nienawiści. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dramat wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie. Ówczesny premier Norwegii Jens Stoltenberg nazwał akty terrorystyczne tragedią narodową i najgorszą zbrodnią od czasu II wojny światowej.
2: Suma wydarzeń.
0: Wielkopolska policja bada sprawę Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarzy CNN. Może mieć ona związek z procederem polegającym na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie. W powiecie kępińskim na południu Wielkopolski w związku z tą sprawą zatrzymano dwie osoby. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 8 lipca, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego. Na podstawie materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Kępnie złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.
0: Sprawa ta wpisuje się w międzynarodowy proceder tzw. Akademii Gwałtu, dodaje rzecznik wielkopolskiej policji.
3: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
0: Wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych. Ze względu na charakter sprawy policja nie ujawnia szczegółów. W sumie wydarzeń wracamy do bulwersującej sprawy z Legnicy na Dolnym Śląsku. W sobotę na placu zabaw miały zostać zaatakowane dwie dziewczynki z Ukrainy za to, że rozmawiały w swoim ojczystym języku. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo, a tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, witaj. Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie?
4: Akta sprawy są w prokuraturze i czekamy na dalsze kroki śledczych. Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy, przekazała, że śledztwo zostało wszczęte na tle dyskryminacji z powodu przynależności narodowościowej.
5: Spowodowania obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres poniżej 7 dni, a także czyn ten zakwalifikowano jako działanie sprawcy z pobudek chuligańskich, ponieważ miało ono miejsce publicznie i tak naprawdę bez powodu lub rażąco błahego powodu.
4: Skontaktowałem się z matką dziewczynek. Pani Alina od 5 lat mieszka w Polsce, jej dzieci od 4. Do tego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Legnicy, niedaleko domu, w którym mieszka rodzina. Córki pani Aliny bawiły się wraz z grupą znajomych. Było ich 6, wszyscy w wieku od 13 do 14 lat i dzieci rozmawiały ze sobą w języku ojczystym. Według relacji dzieci podeszła do nich kobieta i zwróciła im uwagę, że skoro są w Polsce, to powinny mówić po polsku.
6: No, to stało się trudne podalik domu.
4: To wydarzyło się tutaj, niedaleko naszego domu, na terenie basenu Delfinek. Tam jest taki plac zabaw, gdzie dzieci się bawiły i odpoczywały. Tam są takie rozciągnięte trampoliny i po prostu dzieci na nich siedziały, rozmawiając między sobą. Według relacji moich dzieci podeszła do nich kobieta i zwróciła im uwagę, że skoro są w Polsce, to powinny mówić po polsku. Jedna z moich córek przeprosiła, ponieważ zawsze uczymy dzieci, żeby nie wdawały się w konflikty w takich sytuacjach. Kobieta odeszła, a dzieci dalej spokojnie rozmawiały. Kobieta jednak w pewnym momencie wróciła do dziewczynek i tym razem zwróciła im uwagę, że zajmują trampolinę. Dziewczynki odpowiedziały, że jeżeli ktoś będzie chciał z niej skorzystać, to bez problemu z niej zejdą. 26-latka odeszła z córką, a dzieci wróciły na trampolinę, na której siedziały wcześniej. Okazało się, że córka kobiety zostawiła tam piłkę.

0: lalkę. Odchodząc, kobieta poprosiła, żeby jej ją podały. Dziewczynki nie chciały już z nią rozmawiać i odpowiedziały, żeby sama ją zabrała. Gdy kobieta podniosła piłkę, dziewczynki zaczęły się śmiać między sobą.
1: Pani podeszła i z pytaniem, kto tu śmieje się. Czy kto tu śmieje się pierwszy, to już ja nie.
2: Wtedy kobieta podeszła i zapytała, kto tu się śmieje. Nie pamiętam dokładnie, jakich słów użyła. Dzieci jej nic nie odpowiedziały. Po chwili uderzyła koleżanka mojej córki w szyję. Następnie moja córka dostała w lewą stronę twarzy. Był z nimi też chłopiec, który chciał z tą kobietą porozmawiać. Gdy do niej podszedł, od razu uderzyła go w nos. Po wszystkim moja młodsza córka zapytała tę kobietę, dlaczego tak zrobiła. Odpowiedziała, że dlatego, iż są z Ukrainy.
1: Od razu ją dała w nis. I ona skazała to, że jest z Ukrainy.
0: I teraz informacja dosłownie sprzed kilku minut. Prokuratura Okręgowa w Legnicy poinformowała, że 26-letnia Karolina O. usłyszała zarzuty pobicia i dyskryminacji. Prokuratura zarzuca jej, że z powodu narodowości zaatakowała troje nastolatków, uderzając ich w twarz i powodując lekkie obrażenia ciała. Śledczy ustalili, że działała z pobudek chuligańskich, publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Podejrzana przyznała się do uderzenia dzieci, ale zaprzeczyła, by kierowała się motywem ksenofobicznym. Potwierdziła jednak, że zwracała nastolatkom uwagę, mówiąc, że są niegrzeczne i że nie są na swoim terytorium.
3: Przypomnijmy, kobieta podejrzewana o napaść na dwie 13-latki z Ukrainy w Legnicy usłyszała zarzuty. Informował o tym Mateusz Czmiel. Dziękujemy. Chińska propaganda zagrożeniem dla użytkowników TikToka. Materiały pojawiające się na tej chińskiej platformie zbadała naukowa i akademicka sieć komputerowa. Eksperci wzięli pod lupę tematy, które Pekin uznaje za szczególnie wrażliwe. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
4: NASK zbadała sposób prezentowania na TikToku między innymi kwestii związanych z Xinjiangiem, czyli regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu, Antoni Mazek, mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
5: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkowników, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany tak, aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań.
4: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
6: Ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana.
4: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Teraz niezwykłe odkrycie. Archeolodzy odkopali w Wolinie w Zachodniopomorskiem pozostałości miasta z epoki Wikingów. We wczesnym średniowieczu było to największe miasto nad Bałtykiem, gdzie obok siebie żyli Słowianie i Skandynawowie. Więcej o tym Aneta Łuczkowska.
7: Archeolodzy odsłonili zarysy dawnych zabudowań, a tam natrafili na skupisko bursztynu, mówi dr Wojciech Filipowiak, koordynator wykopalisk.
8: To wszystko może wskazywać na to, że przynajmniej w jednej z tych chat, którą tutaj badamy, mógł funkcjonować warsztat obróbki bursztynu. Wolin był znany z tego, że tutaj obrabiano bursztyn, no i handlowano nim nad całym Bałtykiem.
7: W badaniach udział biorą doktoranci z całej Europy. Tobias i Klara przyjechali z Danii. Cieszę się, że mam szansę być w tym miejscu. Jest naprawdę wyjątkowe. Znaleźliśmy masę ciekawych zabytków, które pokazują, że ludzie żyli tu dawno temu. Znaleźliśmy fragmenty dawnej ceramiki, kości zwierząt, a nawet fragment ludzkiej żuchwy. Może znalazłaś Haralda Sinozębego. Mocno trzymam kciuki, naprawdę bym chciała. Powiem całej rodzinie, jak go znajdę. Oczywiście żartowałyśmy, ale dawne przekazy mówią, że słynny król Wikingów zmarł właśnie w Wolinie. Miejsce jego pochówku jest wciąż zagadką. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Na koniec mamy dobre pogodowe wieści, ale zanim je przekażemy, najpierw te trochę gorsze informacje. Niska temperatura pozostanie z nami co najmniej do piątku, tak wynika z prognoz IMGW. Dziś w całym kraju znów może przelotnie padać, a temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Przeważnie nie przekroczy, bo będą miejsca, gdzie będzie do 23. W kolejnych dniach trzeba się spodziewać powrotu burz, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
9: czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia

0: będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
1: No to teraz jeszcze te lepsze wieści. W weekend ma się zrobić cieplej, będzie też więcej słońca. Temperatura ma sięgnąć 27, 28, może nawet 30 stopni. Urlopowicze powinni być zadowoleni. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Radosław Siennicki, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13 z najnowszymi informacjami. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: A na zegarze już prawie za 29 minut godzina 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasze saldo, na nasz magazyn gospodarczy. A my dziś skomentujemy bardzo ważny temat, czyli najnowsze propozycje dotyczące wieku emerytalnego. A tych propozycji mamy w ostatnim czasie sporo, taki wysyp tych propozycji. I mamy już w studiu eksperta i za chwilę będziemy, za kilka minut będziemy to komentować. Bo dodatkowo w ostatnim czasie na nowo przecież odżyła dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. O tym wszystkim powiemy, ale najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A serwis zaczynamy od rynku paliw, bo Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, tak deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał rzecznik jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. To wiemy, nieraz tutaj na antenie o tym mówiliśmy i wyliczaliśmy, jak bardzo kosztowne. Adam Szłapka zaznaczył dziś na antenie Polskiego Radia, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą oczywiście zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
6: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
5: A ja przypomnę, że rząd wprowadził pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Teraz o kolei powiemy więcej, bo dzisiaj w tym obszarze dużo się dzieje, duża konferencja się odbyła. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, tak deklaruje premier Donald Tusk. Program zintegrowanej sieci kolejowej przewiduje inwestycje sięgające kilkuset miliardów złotych do roku 2050. Podczas tej konferencji prasowej na warszawskim Dworcu Zachodnim szef rządu wskazał dziś, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
7: Mówimy o kolejach dużych prędkości 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
5: Premier Donald Tusk przypomniał również, że przez ostatnie 2,5 roku udało się zbudować kilkadziesiąt nowych połączeń kolejowych i przystanków oraz wyremontować istniejące dworce kolejowe. Pozwoliło to na otwarcie nowych połączeń i usprawniło komunikację w wielu mniejszych miejscowościach, co jest bardzo ważne dla tego wykluczenia komunikacyjnego, aby ono się zmniejszało. O zmianach zapowiedzianych przez premiera wypowiedział się się także dzisiaj szczegółowo minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak mówił minister, część nowoczesnych pociągów jest już w produkcji, a na te najszybsze ogłoszono przetarg.
8: Te

0: pociągi, nam się to udało i czekamy, one się już produkują w Chorzowie. I to, co jest ważne, ogłosiliśmy pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości, ale także ogłosiliśmy przetarg na zakup high speedów, pociągów kolei dużych prędkości. Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości. Chcemy przywrócić jak najwięcej połączeń i ustanowić taką siatkę połączeń, która będzie wyróżniała nas w całej Europie i to się dzisiaj dzieje.
1: Sieć zakłada budowę 4700 km nowych linii kolejowych przez spółkę Port Polska oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwszy 1000 km ma powstać do 2035 roku. Saldo. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Jak mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek, po doniesieniach o sytuacji kurierów trwająca w Pyszne.pl kontrola została poszerzona właśnie o te kwestie.
2: Działania Państwowej Inspekcji Pracy, działania inspektorów, którzy prowadzą w tej chwili kontrolę, będą prowadziły do wykorzystania nowych regulacji w tym zakresie. No nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
1: No i mamy jeszcze dobre dane z polskiej gospodarki. Kluczowy wskaźnik, czyli sprzedaż detaliczna, mocno zaskoczyła dziś ekonomistów. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu tego roku była wyższa niż przed rokiem o 6,2%. Analitycy przewidywali, co prawda, że będzie dobrze, ale nie aż tak. Także mamy naprawdę dobre informacje, bo konsumpcja to najważniejszy element produktu krajowego brutto. A teraz o kredytach powiemy więcej, bo coraz więcej z nas refinansuje swoje kredyty mieszkaniowe, czyli zmieniamy bank i zaciągamy nowy kredyt, by obniżyć miesięczne raty. Eksperci wyliczyli, że po takiej zmianie rata kredytu może spaść nawet o 700 zł. Ten ostatni spadek stóp procentowych uruchomił największą od lat falę refinansowania kredytów mieszkaniowych. Dzisiaj udział tego refinansowania w podaży kredytów wzrósł do 35%, a ja tylko powiem, że rok temu to było 15%, teraz mamy 35%. Widać, jaki to jest duży wzrost. To się nam po prostu opłaca i dlatego to refinansowanie jest aż tak popularne, mówi Jarosław Sadowski, analityk rankomat.pl.
3: Dla przykładu, jeżeli ktoś zaciągał kredyt 2 lata temu, w lipcu 2024 roku, no to jego oprocentowanie może wynosić na przykład 7,87%, a teraz taki sam kredyt może uzyskać z oprocentowaniem 5,75%. Jeżeli założymy, że zadłużenie w momencie refinansowania takiego kredytu wynosi 500 tysięcy złotych, to w wyniku refinansowania rata może spaść z poziomu 3689 zł do 2997 zł, a więc o 692 zł.
1: Zwróćmy uwagę, że jest to korzyść tylko z jednego miesiąca. Jeżeli ten przykładowy kredyt został zaciągnięty 2 lata temu, to do końca tego 5-letniego okresu stałego oprocentowania pozostały jeszcze 3 lata, więc w ciągu tego czasu łączne korzyści z refinansowania wyniosą, uwaga, 24 tysiące złotych. No ale zanim przeniesiemy swój kredyt do innego banku, warto wcześniej przyjrzeć się ofercie wszystkich banków na rynku i próbować negocjować nowe warunki obecnego kredytu, bo często i nasz bank będzie na nas patrzył inaczej, jeżeli zobaczy, że chcemy się przenieść do innego banku. Tak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
4: Warto zacząć od rozmowy z obecnym kredytodawcą. Dopiero gdy jego propozycja obniżki oprocentowania okaże się mało atrakcyjna, warto rozważyć zmianę banku. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że refinansowanie nie jest darmowe, dlatego przed podjęciem decyzji warto policzyć, po ilu miesiącach niższa rata zrekompensuje poniesione wydatki. Więcej do zyskania mają kredytobiorcy z lat 2023-2024, bo przed nimi wciąż kilka lat spłaty relatywnie drogiego kredytu.
1: I tak, taki łączny koszt operacji może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych operacji tego przeniesienia kredytu, w zależności oczywiście od banku i zapisów w umowie kredytowej. Patrzymy na giełdy. WIG zyskuje

0: Teraz 0,42%, WIG 20, 0,57%, MWIG 40 na minusie, 0,24% i SWIG 80, ale tutaj strata niewielka, 0,03%. Patrzymy na waluty. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,33 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy dziś 4,67 zł. A teraz naszym gościem w studiu jest Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dzień dobry, panie Oskarze.
1: Dzień dobry.
0: No i zaczynamy od tych nowych propozycji, może od tego, tych nowych propozycji dotyczących wieku emerytalnego, bo one są bardzo ciekawe, tak bym powiedziała. Już mówię, o co chodzi. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała powiązanie wieku emerytalnego z rodzicielstwem. No to jest zupełnie nowy pomysł, no i bardzo kontrowersyjny.
1: To prawda, ten temat wieku emerytalnego wraca co jakiś czas. Cały czas oczywiście mówimy tylko o zapowiedziach, pomysłach. Nie ma żadnego projektu ustawy, który mógłby...
0: Ale w przestrzeni medialnej już się pojawiło.
1: Jak najbardziej i to nie dzisiaj, tylko tak naprawdę od wielu tygodni gdzieś ten temat wraca. Pojawiają się pomysły, żeby ten wiek emerytalny został zrównany. Pojawiają się pomysły, żeby on był zrównany w dół. Niektórzy mówią, żeby w górę. Ja oczywiście opowiadam się za tym, żeby...
0: O tym zrównaniu porozmawiamy. Trzymajmy się tej propozycji, bo chciałabym, żeby pan ją tutaj skomentował przede wszystkim.
1: Jeżeli chodzi o tę propozycję powiązania wieku emerytalnego z posiadaniem, urodzeniem dziecka, no to to jest tak naprawdę łączenie dwóch systemów i tego nie powinniśmy robić. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny i przechodzenie na emeryturę i wysokość emerytury, ona powinna być powiązana przede wszystkim z pracą, czyli z tymi składkami, które przez całą aktywność zawodową odprowadzamy. I tak ten system został skonstruowany, żeby każda składka odprowadzona do systemu miała znaczenie. A warto też pamiętać o tym, że część kobiet nie chce, część kobiet nie może mieć dzieci. Także
0: to jest
1: też
0: trudny temat po prostu.
1: To jest trudny temat i myślę, że w tej dyskusji dotyczącej wieku emerytalnego powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak ten system jest skonstruowany i ewentualne zmiany powinny dotyczyć tego wyrównywania wieku emerytalnego, podnoszenia wieku emerytalnego, a nie łączenia go tutaj tak jak w tej propozycji. Szczególnie też, że pojawiały się pytania, czy będzie jakiś projekt ustawy w tym zakresie. No i tutaj odpowiedzi były takie, że raczej tego projektu, czy w ogóle, że tego projektu na razie nie będzie. Także to jest na razie tylko takie rozmawianie i rzucanie pomysłów.
0: No ale jak mówimy o tym rzucaniu, to ja zacytuję. Kobiety, które nie urodziły dzieci, powinny mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Tak właśnie ostatnio powiedziała pani minister. No to może być naprawdę taki system, taka zmiana, gdyby się pojawiła, to byłoby bardzo niesprawiedliwe według mnie.
1: Tak i myślę, że to się nie zostanie to wprowadzone. Czyli nawet jeżeli to stałoby się poza zapowiedzią, stałoby się również i pojawiłby się jakiś projekt ustawy w tym zakresie, to myślę, że ostatecznie i tak nie zostałoby to uchwalone. Także myślę, że o wieku emerytalnym powinniśmy rozmawiać, o wyrównywaniu wieku emerytalnego powinniśmy rozmawiać, bo też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wiek emerytalny w Polsce, jeżeli porównamy go sobie do innych krajów Unii Europejskiej, to jeżeli chodzi o kobiety, to jest ten najniższy wiek w Unii Europejskiej, czyli 60 lat w przypadku kobiet. Większość krajów ma dużo wyższy i równy wiek dla obu płci, czyli ta reforma, która kiedyś została w Polsce wprowadzona, czyli dążenie do tego, żeby wiek emerytalny był z jednej strony równy, a z drugiej strony wyższy, czyli do 67 roku życia, ona do tego zmierzała. Dzisiaj bylibyśmy w trakcie tej reformy, gdyby ona nie została zatrzymana. To, że została zatrzymana, to był błąd, no bo to powoduje przede wszystkim to, że ten wiek emerytalny kobiet jest niższe, a niższy wiek emerytalny oznacza, że co do zasady są wtedy niższe świadczenia.
0: Tym bardziej, że my dłużej żyjemy przecież.
1: Coraz dłużej żyjemy i to, że dłużej żyjemy wpływa...
0: Kobiety przede wszystkim, to chciałam też powiedzieć.
1: Tak, i to wpływa na to, w jakie są te świadczenia wyliczane, bo też pamiętajmy, że w dużym skrócie system emerytalny jest tak skonstruowany, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli składamy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to ten cały kapitał, który mamy zgromadzony, który jest waloryzowany przez całą naszą aktywność zawodową, jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia. Co oznacza, że jeżeli przechodzimy wcześniej, no to jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, a to daje nam niższe świadczenie i dlatego też świadczenia kobiet dzisiaj są dużo niższe.
0: Panie Oskarze, jeśli chodzi o tą dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, to można powiedzieć, że ona odżyła. Jak pan to widzi? Co się tutaj może wydarzyć?
1: Faktycznie
0: czy coś się wydarzy? Może tak pana zapytam.
1: Dyskusja odżyła. Dyskusja pewnie jeszcze będzie trwała. Wakacje, lipiec to jest dobry temat, dobry termin, żeby dyskutować, ale ja nie spodziewam się, żeby coś się wydarzyło w tej kadencji, czy

nawet w kolejnej kadencji parlamentu, także myślę, że tak co jakiś czas będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. A szkoda, że nie mamy nawet projektu ustawy, o którym moglibyśmy dyskutować, bo to

0: Parlamentu do roku 31 raczej nic się nie wydarzy w tym temacie.
1: Wspomniał pan o krajach Unii Europejskiej, że my tutaj bardzo odstajemy i mamy ten najniższy w Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet. Jak to generalnie wygląda w Unii? Możemy to jakoś zgeneralizować?
0: Możemy powiedzieć, że większość krajów Unii Europejskiej ma równy wiek dla obu płci, czyli nie mamy tutaj tego różnicowania. Są kraje, które mają zróżnicowany, ale dążą do tego i są w trakcie reform, żeby ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn był równy. No i też są zapowiedzi tego, żeby ten wiek emerytalny w wielu krajach był dużo wyższy niż ten nawet wiek emerytalny mężczyzn. Czyli ten poziom, nawet jeżeli byśmy osiągnęli w Polsce to wyrównanie na poziomie 65 lat, to też nie byłoby tak, że to byłby najwyższy wiek emerytalny w Europie, bo są kraje, które już mają albo dążą do tego, żeby on był na poziomie 66, 7, 68 lat. Także tutaj widzimy, że nawet jeżeli on by został wyrównany na poziomie 65 lat, to i tak nie bylibyśmy na tym etapie najwyższego w Unii Europejskiej wieku emerytalnego. Ale ogólnie zasada jest taka, żeby dążyć do wyrównywania i nieróżnicowania ze względu na płeć. I myślę, że ta szansa gdzieś pewnie w pewnym momencie się powinna pojawić i ta reforma zostanie przeprowadzona. Dobrze by było, żeby to nie była reforma mająca na celu obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn.
1: No bo przecież takie głosy też są.
0: Bo takie pomysły są. Myślę, że tutaj społecznie ono miało większe szanse na też takie szybsze przyjęcie i taką zgodę na taką reformę. Tylko pamiętajmy, że im niższy wiek emerytalny, tym te świadczenia są niższe. No bo tutaj, jeżeli będziemy mieli to wyrównanie na przykład na poziomie 63, 64 lat, bo też takie pomysły są, żeby spotkać się gdzieś w połowie, no to też oznaczałoby, że ten wiek emerytalny będzie oznaczał dla części osób też niższe świadczenia. Oczywiście zakładając, że te osoby od razu przechodziłyby na emeryturę, no bo też pamiętajmy, że to jest możliwość, a nie obowiązek przejścia. Możemy pracować mając w przypadku kobiet 61, 62, 63 lata.
1: I tak też się dzieje.
0: Natomiast no, jednak większość decyduje się na to przejście na emeryturę, ale też coraz więcej osób łączy pracę i emeryturę, czyli przechodzi na emeryturę, zatrudnia się w takim samym bądź mniejszym wymiarze czasu i łączy po prostu, otrzymując wtedy z jednej strony wynagrodzenie, z drugiej strony świadczenie w postaci emerytury. Także takie też możliwości są. No i też pamiętajmy, że każdy rok pracy to jest wyższe świadczenie co do zasady. Bo też każdy indywidualnie musi sobie sprawdzić swoją sytuację, bo też różnie wyglądały te aktywności zawodowe poszczególnych osób. Także tutaj też nie można generalizować. Ale jeżeli ktoś jest w okolicy wieku emerytalnego czy w wieku nawet 50+, to warto, żeby się już coraz bardziej tym interesować, zweryfikować, sprawdzić, ile tego kapitału udało nam już się zgromadzić. Szczególnie, że w czerwcu mieliśmy waloryzację tego kapitału, także tutaj możemy zobaczyć, ile tego kapitału jest już po tej rocznej czerwcowej waloryzacji konta subkonta.
1: Tym bardziej, że w ZUS-ie możemy to sobie przeliczyć i wszystko sprawdzić, prawda? To też jest takie, mamy ułatwienie, mamy te kalkulatory, warto tam zajrzeć, warto pójść do ZUS-u i też tam możemy się umówić przecież normalnie na wizytę.
0: Dokładnie tak. No i też myśleć o tej emeryturze dużo wcześniej, już nie tylko z perspektywy tych osób, które są w okolicy wieku emerytalnego, ale również najmłodsi powinni myśleć o emeryturze jak najwcześniej, bo też im wcześniej zaczynamy oszczędzać, tym ten kapitał później jest gromadzony i waloryzowany przez kolejne lata. Także tutaj im więcej mamy na początku, tym później w ramach tych waloryzacji to też procent składany w praktyce zwiększa ten nasz zgromadzony kapitał.
1: Panie Oskarze, jeszcze o tym oszczędzaniu to porozmawiamy, ale tak sobie myślę nad tym, co pan przed chwilą powiedział, że ta różnica pomiędzy nami, pomiędzy Polską a Unią Europejską, jeśli chodzi o ten wiek emerytalny, one są naprawdę duże. My tak, można by powiedzieć, odstajemy.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza w przypadku kobiet. Bo tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn i ta różnica między 65 a 66 czy 67 lat, no to już nie jest tak dużo. Natomiast w przypadku kobiet faktycznie to jest bardzo, bardzo niski wiek emerytalny. I też oczywiście pamiętajmy, kiedyś praca była inna, kiedyś ten rynek pracy wyglądał też zupełnie inaczej, ale w przyszłości, bo to też warto powiedzieć, że te zmiany i reformy, które ewentualnie zostałyby wprowadzone, no to nie polegałyby na tym, że mamy rok 20, na przykład 30 i w roku 2032 ten wiek emerytalny nagle o kilka lat idzie w górę. Tak tego typu reform się nie przeprowadza, także to też nie obejmowałoby tych wszystkich osób, które dzisiaj są w okolicy wieku wieku emerytalnego. Ewentualnie może to byłaby kwestia kilku miesięcy różnicy, co też nie jest aż tak dużą różnicą, ale to byłoby odpowiednio rozłożone, szczególnie, że ta różnica jest dość duża, no bo dzisiaj pomiędzy wiekiem emerytalnym kobiet a mężczyzn to jest 60 miesięcy różnicy, a jeżeli sobie już wtedy spojrzymy właśnie z perspektywy nie lat, a miesięcy, to też widzimy, że to jest bardzo

0: bardzo, bardzo dużo. A każdy ten miesiąc ma znaczenie, jeżeli chodzi o dzielenie tego kapitału przez dalszą średnią trwania życia. Także im mniej tych miesięcy, przez które jest dzielony nasz kapitał, tym to świadczenie jest w takiej sytuacji wyższe wyliczone.
1: Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy o zmianach dla wcześniejszych emerytów porozmawiali, bo rząd zmienił zasady projektu i ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Zamiast zapowiadanego przeliczenia świadczeń pojawił się taki nowy mechanizm. Możemy o tym powiedzieć więcej?
0: Tak, tutaj chodzi o takie zmiany, które dotyczyły osób, kobiet urodzonych w latach 54-59, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. Mężczyzn urodzonych w latach 49-52 oraz w roku 1954, które spełniały analogiczne warunki, i osoby, wobec których ZUS zastosował mechanizm pomniejszania wynikający z jednych z przepisów dotyczących właśnie wyliczenia tego świadczenia. I tu chodziło o po prostu przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. Tutaj są prace prowadzone i mające na celu wypracowanie jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Natomiast tak jak pani wskazała, to jest na razie projekt ustawy. Zobaczymy, w jakim kształcie on najpierw wyjdzie z rządu, później z parlamentu. Także warto wspominać, że ten temat jest cały czas procedowany. Pojawiają się nowe projekty i rozwiązania. Natomiast no, o tym, jak to będzie ostatecznie wyglądało, to myślę, że będzie okazja jeszcze
1: rozmawiać. Oczywiście. Przechodzimy do kolejnego, nie mniej ważnego tematu. Pan już o tym wspomniał, że w każdym wieku warto oszczędzać, a właściwie powiedział pan, że jak najwcześniej, tym najlepiej. I porozmawiajmy o PPK, bo one, z najnowszych danych to wynika, że nie zwalniają tempa, nawet w tym okresie wakacyjnym. I pracownicze plany kapitałowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam są rekordowe aktywa, jak spojrzymy na ten ostatni biuletyn. Rosnąca partycypacja, czyli to uczestnictwo w tym programie, po prostu rośnie. Coraz więcej osób chce uczestniczyć w tym programie. Tak wyglądają najnowsze dane i dobrze.
0: Tak, jeżeli sobie spojrzymy na te dane, które zostały opublikowane na stronie mojeppk.pl na koniec czerwca tego roku, czyli w połowie już roku 26, ta wartość aktywów to było niespełna 54 miliardy złotych, a z tych najnowszych danych już z tego tygodnia to jest ponad 55 miliardów złotych, także widzimy, że one cały czas rosną. Natomiast w trakcie czerwca przybyło kolejnych 43 tysiące osób, które oszczędzają w PPK. W sumie to już jest ponad 4 miliony 400 tysięcy osób. Także widzimy, że cały czas ta wartość aktywów rośnie. Coraz więcej osób przekonuje się do PPK, bo też pamiętajmy, że ta konstrukcja pracowniczych planów kapitałowych jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni, kiedy jesteśmy w odpowiednim wieku, czy 18-54 lata, to pracodawca nas automatycznie zapisuje do PPK. Natomiast jeżeli my nie chcemy oszczędzać w tej formie, to musimy zrezygnować. W przyszłym roku będziemy mieli automatyczny zapis, czyli ta powtórka z tego, co miało miejsce w roku 2023, czyli ci wszyscy, którzy zrezygnowali, zostaną automatycznie znowu zapisani. Też warto od razu podkreślić, jeżeli ktoś nie będzie chciał oszczędzać w tej formie, to będzie miał taką możliwość zrezygnowania, czyli złożenia deklaracji rezygnacji.
1: Ale dobrze byłoby, żeby ta kwota powitalna była troszkę większa, prawda?
0: Tak,
1: bo jednak trochę lat minęło, już ta kwota się nie zmieniła.
0: Od lat wskazuje, że ta waloryzacja zasilania środków publicznych, czyli wpłata powitalna 250 zł, czy dopłata roczna 240 zł, to zwłaszcza ta druga, bo o ile ta pierwsza powitalna, ona jest jednorazowa, no to tak, już ta dopłata roczna 240 zł, ona jak
1: też
0: najbardziej powinna być
1: wyższa.
0: Pojawiały się też różne pomysły, żeby na przykład ona nie była roczna, kwartalna, albo żeby też była dopłatą taką, która jest też jakimś bonusem dla osób, które oszczędzają, nie rezygnują z PPK, nie dokonują zwrotów. Czyli takie nagradzanie tych osób, które są w PPK przez X lat, na przykład przez 2, 3, 4, 5 lat i nie rezygnują. I za to też dodatkowo zachęcać, tak żeby pokazywać, że to jest ten program długoterminowego.
1: A żeby nie wychodzić, tak? Żeby tak, być lojalnym,
0: dokładnie,
1: bo tak dużo osób przecież wychodzi z tego programu.
0: Żeby nie dokonywać zwrotu, nie wypłacać tych środków, tylko żeby właśnie też nagradzać te osoby, które są i oszczędzają. Myślę, że to też mogłoby być dobrą zachętą dla części osób, ale też warto podkreślić, że w temacie tego zwrotu, o którym mówimy, o którym też często w mediach słyszymy, ponad połowa osób, które dokonały zwrotu od początku funkcjonowania PPK, zrobiły to tylko raz. Także to też jest takie testowanie systemu. I też wiem, znam historię osób, które wskazywały, że po prostu chciały sprawdzić w praktyce, czy to, że inni tak mówią, czy że to, że ustawodawca tak mówi, to czy jest to prawda. I raz wypłaciły, czyli wypłaciły w ramach tego zwrotu, nie rezygnowały, czyli te nowe zasilenia cały czas były dokonywane i dalej oszczędzają. Myślę, że dla części osób, które nie ufają, które się boją czegoś w ramach tego programu,

0: To też jest jeden z tych sposobów, żeby spróbować. Natomiast oczywiście wzrost wiąże się z potrąceniami. Nie warto dokonywać zwrotów, ale ustawa przewiduje taką możliwość, także o tym też warto pamiętać.
1: Ale na tym PPK naprawdę mamy niezłe przyrosty, jak na to spojrzymy, no bo jednak na giełdzie też mamy wzrosty i to dobrze wygląda. Patrząc na to, jak mamy lokaty oprocentowane, a jak jest oprocentowany ten, a jakie są zyski na tym PPK, to się po prostu opłaca.
0: Tak, jeżeli sobie spojrzymy na dane, to nawet jeżeli mamy jakieś spadki, jeżeli teraz sobie wrócimy do sytuacji z marca, czyli nawiązanie tak. też do tego, co było w serwisie informacyjnym. To też na giełdach było przez pewien czas czerwone, ale po kilku tygodniach już sytuacja się poprawiła. Te
1: Nadal
0: wyniki były,
1: nie,
0: były, mhm. były poprawione. Także też warto o tym pamiętać, że to jest długoterminowe oszczędzanie. W zeszłym roku, w roku 2025 też mieliśmy sytuację z cłami, które Stany Zjednoczone nakładały na inne kraje.
1: Coś.
0: Także tak zawsze się coś dzieje. Tak. Zawsze jest wtedy taki niepokój, że te aktywa, wartość tych aktywów się zmniejsza, ale to jest coś naturalnego. Mamy
1: nadrabiamy, nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także mamy lepsze tygodnie, lepsze, gorsze tygodnie. Także o tym też warto pamiętać i nie podejmować jakichś takich gwałtownych,
1: ryzykownych decyzji. Jasne. Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie. Autopromocja.
14: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaatakowała dzieci, bo mówiły po ukraińsku. Prokuratura stawia zarzuty kobiecie z Legnicy. Pociągiem do każdego powiatu rząd ogłasza plan modernizacji kolei. Powiemy też o planie Donalda Trumpa. Prezydent USA chce, by szef FIFA stanął na czele ONZ. Minęła 13. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Na początek zarzuty po napaści na placu zabaw. Chodzi o głośną sprawę z Legnicy, gdzie w sobotę 26-latka miała zaatakować dwie dziewczynki z Ukrainy. Jak ustaliła prokuratura, kobieta zwróciła im uwagę, że w Polsce rozmawia się po polsku, później uderzyła je w twarz. Teraz Karolina O. odpowie za

0: bicie i dyskryminację. Co więcej, według śledczych kobieta działała z pobudek chuligańskich. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. Więcej, szybciej i wygodniej. Rząd ogłasza wielki plan modernizacji kolei. Do 2050 roku powstanie łącznie niemal 5 tysięcy kilometrów nowych tras. Jeszcze więcej, niemal 5,5 tysiąca przejdzie modernizację. To ambitny plan, jakiego jeszcze nie było, przekonuje premier Donald Tusk.
1: Nie jest moim celem porównywać to, co było w przeszłości i to, co planowali nasi poprzednicy, ale liczby są tutaj naprawdę bezwzględne. To jest 4700 nowych linii kolejowych w porównaniu do planowanych przez poprzedników 2000. Ten program tak zwanych szprych, on był zdecydowanie skromniejszy, także jeśli chodzi o możliwość połączenia z do tej pory wyłączonymi obszarami, miejscowościami w Polsce.
0: Tak mówił premier Donald Tusk, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodawał, że na polską kolej pracuje obecnie 100 miliardów złotych. To wartość podpisanych i realizowanych umów.
2: To jest 100 miliardów, które w tej chwili pracuje przy budowie i modernizacji nowych linii kolejowych, budowie nowych przystanków, modernizacji i przywracaniu starych. To jest zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także wybudowanie parkingu przy dworcu stacji kolejowej.
0: Zgodnie z planem kolej ma dojeżdżać do każdego powiatu w kraju, a przejazd między zachodem a wschodem i północą a południem ma zajmować nie więcej niż 3 godziny. Szczegóły kolejowych planów rządu na polskieradio24.pl. To poważny kryzys, słyszymy od naszego gościa. Chodzi o kłótnie w Prawie i Sprawiedliwości. Do jutra politycy tej partii mają czas, by zrezygnować z działalności w politycznych stowarzyszeniach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wyrzuceni z partii. To nie jest ani ustawka, ani genialny plan prezesa, mówi nam profesor Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Właściwie już w ogóle nie słyszymy tych głosów. To na pewno jest genialny plan prezesa. O tym możemy sądzić, wnioskować, jak bardzo osłabła pozycja prezesa i prawie nikt nie uważa, że to jest jego genialny plan i po prostu to wskazuje na to, że jest to poważny kryzys strukturalny, niewątpliwie wiążący się także z osłabieniem pozycji Kaczyńskiego.
0: Spór w Prawie i Sprawiedliwości wywołała decyzja z marca, gdy partia wskazała Przemysława Czarnka na kandydata na premiera po ewentualnej wygranej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Stronnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego krytykują ten wybór, uważają, że skręt w prawo nie poprawi notowań partii. Czy szef FIFA stanie na czele ONZ? Jak podaje New York Times, taki pomysł forsuje prezydent USA Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy sam Gianni Infantino jest zainteresowany takim stanowiskiem. Szczegóły w redakcji Przemysława Lisa.
4: Powołując się na źródła zbliżone do Białego Domu, New York Times podaje, że prezydent USA ma uważać, że Gianni Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. New York Times podkreśla również, że w ostatnim czasie relacje Trumpa i Infantino znacznie się zacieśniły. Na początku grudnia 2025 roku Infantino wręczył Trumpowi pokojową nagrodę FIFA, której amerykański przywódca został pierwszym laureatem w historii. Dobre kontakty pomiędzy nimi widać było również doskonale w trakcie ostatniego mundialu. Obecny sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres kończy swoją kadencję z końcem grudnia. Według prezydenta USA Gianni Infantino może mieć szansę, aby zostać jego następcą. Nawet pomimo nieformalnej zasady rotacji geograficznej, według której kolejny szef ONZ powinien pochodzić raczej z Ameryki Łacińskiej lub z Karaibów. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: By ubiegać się o stanowisko szefa ONZ, Infantino musiałby uzyskać m.in. rekomendację 12-osobowej Rady Bezpieczeństwa. Hulajnogi elektryczne nie dla dzieci i młodzieży. Ustawę w tej sprawie przyjął grecki parlament. Zakłada ona zakaz korzystania z tych pojazdów osobom poniżej 17 roku życia. Wprowadza też m.in. obowiązek posiadania ubezpieczenia OC czy podwyższa kary za jazdę bez kasku lub ze słuchawkami. Mandat za naruszenie zakazu wyniesie 150 euro, a za wypożyczanie hulajnóg elektrycznym małoletnim nawet 1000 euro.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda dziś w kratkę, chmury na zmianę ze słońcem, do tego przelotny deszcz. Pada głównie na północy kraju, tam również może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i na południu.

0: wschodu wieje porywisty wiatr.
1: Klimat.
0: Bardzo dobre jest powietrze niemal w całym kraju, miejscami w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku dobre. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 14 trwają tak zwane zielone godziny, warto więc włączyć urządzenia elektryczne.
1: Klimat. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Minęła godzina 13:07. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
6: Nasze wczesno-popołudniowe spotkanie zaczniemy od komentarzy do krajowej polityki i od wizyty w Senacie, bo tam dzisiaj Lex Szarlatan oraz wybór rzecznika praw obywatelskich, tym między innymi zajmują się senatorowie. To ostatnie w tym miesiącu posiedzenie Izby Wyższej. Ustawa Lex Szarlatan, przypomnijmy, to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta. Przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz, która jest w Senacie. Witaj Małgosiu, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co konkretnie przewidują te przepisy oraz czym jeszcze zajmują się senatorowie?
7: No, przepisy ustawy mają skutkować ograniczeniem działalności osób i firm wykorzystujących niewiedzę pacjentów do sprzedaży terapii i usług o niepotwierdzonej skuteczności. Szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera podkreślała, że chodzi przede wszystkim o ochronę pacjentów. Nikt niczego nie zakazuje, dodawała.
8: Jeżeli ktoś działa na niekorzyść drugiego człowieka, oferując mu herbatkę ziołową za 800 zł, bo leczy raka piersi, to my na to mówimy nie. I nie zabraniamy leczenia ziołami. My zabraniamy korzyści finansowej, ale przede wszystkim szkody, jaką ten człowiek robi drugiemu człowiekowi.
7: Ustawę popiera senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Jak mówi, leczenie powinno być oparte o dowody medyczne, a nie praktyki znachorskie.
9: W Polsce jeszcze nie są aż tak bardzo popularne, ale widząc, co się dzieje w Niemczech, a w Niemczech to jest nagminne i z przerażeniem patrzę, jak wygląda sytuacja w Niemczech. No nie chciałbym, żeby takie sposoby nieleczenia były praktykowane w Polsce, jak chociażby homeopatia, która jest u nas nieakceptowana przez moje środowisko, środowisko lekarskie. Ja się utożsamiam ze środowiskiem lekarskim, medycznym i z tym, co się nazywa evidence-based medicine.
7: Senat ma też zatwierdzić wybór Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm wybrał ją w piątek 17 lipca. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu odbyło się wysłuchanie kandydatów na RPO, czyli pani mecenas Gregorczyk-Abram i zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Adama Borowskiego.
10: Także senatorowie znają dorobek i poglądy pani rzecznik i mam nadzieję, że dzisiaj od dzisiaj będziemy mieli nowego rzecznika praw obywatelskich. Na to zgodnie z regulaminem na dokonanie tego potwierdzenia mamy 30 dni. Robimy to na tym posiedzeniu.
7: 17 lipca Sejm wybrał też Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa IPN-u. Tak jak w przypadku RPO, jego wybór musi też zatwierdzić Senat. Jak poinformowała Małgorzata Kidawa-Błońska, stanie się to najprawdopodobniej na następnym posiedzeniu Senatu. Jak wyjaśniła, potrzebna jest debata nie tylko o personaliach, ale o funkcjonowaniu tej instytucji.
10: Jak powinien działać, co powinno być jego celem. Przypominam, że ta instytucja ma ogromny budżet, 600 milionów złotych i musimy wiedzieć, że te środki będą wydawane rozsądnie, uczciwie i na cele, do których ta instytucja została powołana.
7: A w południe w holu głównym Senatu otwarto wystawę poświęconą

0: Jerzemu Giedroyciowi. W tym roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin tego wybitnego polskiego intelektualisty. Współorganizatorami wystawy są Archiwum Polskiego Radia oraz Biblioteka Narodowa. A rok 2026 jest rokiem Jerzego Giedroycia.
1: I o tym wszystkim przypominała prosto z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Nasza reporterka Małgosiu, dziękuję i do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Połączyła się z nami. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: W kalendarzu półmetek wakacji, końcówka lipca, a sezonu ogórkowego w polskiej polityce próżno szukać.
3: No rzeczywiście, nie nudzimy się tego lata. Mamy co obserwować, mamy o czym mówić, mamy o czym myśleć.
1: Oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości porozmawiamy, bo to jest politycznie temat numer jeden. Czas upływa, to ultimatum postawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego powoli się kończy, ale w nawiązaniu do relacji Małgorzaty Naukowicz z Senatu, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, wybór nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tematy, które łączą i dzielą jednocześnie, no bo jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, to tutaj co do decyzji Senatu, no pewnie możemy być spokojne w sensie takim, że ten wybór dokonany przez Sejm zostanie potwierdzony, ale jeśli chodzi o nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, no to tutaj dochodzą takie sygnały z koalicji rządzącej, z większości rządzącej, że tej zgody nie będzie i tej jednomyślności.
3: No wypowiedź pani marszałek Senatu dzisiaj myślę, że jednak trochę łagodzi stanowisko zaprezentowane przez pana premiera Tuska. Premier Tusk kategorycznie w zeszłym tygodniu powiedział, że Senat nie będzie głosował, czy większość, czy koalicja obywatelska w Senacie nie będzie głosowała z tą kandydaturą. Natomiast myślę, że dzisiejsza wypowiedź pani marszałkini no, daje do zrozumienia, że jakieś porozumienie może zostać osiągnięte, bo nie wykluczyła przecież tak jak potwierdziła kategorycznie, że koalicja będzie głosowała za kandydaturą pani mecenas, tak? No, nie wykluczyła równie kategorycznie, że takiego głosowania nie będzie w przypadku drugiego kandydata. Powiedziała, że konieczne są rozmowy, a że głosowanie zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu Senatu. Także ja uważam, że tutaj sprawa jest jeszcze, czy wydaje się być jeszcze otwarta.
1: No i rzeczywiście z tego, co mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, można by wnioskować, że no właśnie, merytoryczna dyskusja, merytoryczne argumenty, również rozmowa nie tylko o personaliach, czyli nie tylko o kandydacie wskazanym przez Sejm, ale również w ogóle o instytucji, o tym, jakie są jej cele, jakie powinny być jej zadania. Ale w tle tego wszystkiego jednak kwestie personalne zostają, wybijają się na pierwszy plan i też takie polityczne targi, bo nie chcę powiedzieć negocjacje.
3: Oczywiście, że tutaj pełna zgoda. Zawsze koniec końców jednak urząd jest związany z konkretną osobą i to cechy tej osoby, jej sympatie, jej antypatie, jej jakiś sposób myślenia, działania, priorytety, a mówimy tutaj o instytucji, która zajmuje się sprawami no, szczególnie wrażliwymi, także w tym politycznym wymiarze. To wszystko oczywiście odgrywa rolę i przecież całej tej dyskusji też by nie było, gdyby tutaj inna osoba została wskazana przez polityków drugiej strony i nie byłoby tej całej kwestii, gdyby nie tę konkretną osobę poparło PSL.
1: Tak, bo mówimy o panu Mateuszu Szpytmie. Jego kandydatura została poparta i właściwie wskazana przez Kolegium IPN-u. Kolegium IPN-u, które w większości jeszcze pochodzi z wyboru poprzedniej władzy Prawa i Sprawiedliwości, szerzej Zjednoczonej Prawicy. Mateusz Szpytma popierany przez PSL, ale także człowiek, no w pewnym sensie związany z jeszcze niedawno, z niedawnym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, obecnym prezydentem Karolem Nawrockim.
3: No oczywiście, tutaj mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy określić jako układ personalny i tutaj nie chodzi o używanie jakichś sformułowań, które mają pejoratywny wydźwięk. Słowo układ zawsze się kojarzy z czymś takim, co jest, no nie wiem, niesformalizowane na przykład, ale no rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi relacjami, sympatiami, współpracą, jeżeli wieloletnią, jeżeli taka współpraca odbywała się przez kilka lat, to można zakładać, że była ona możliwe dzięki temu, że osoby, o których pani mówi, no podobnie myślały, czy myślą, czy patrzą na historię Polski, czy na te wydarzenia,

0: którymi PAN się z racji statutowych zajmuje. Także oczywiście pełna zgoda, że chodzi o rozmaite ważniejsze sprawy programowe, ale zawsze na końcu jest wybór personalny i on ma swoje znaczenie. Powtarzam, nie byłoby całej tej historii, gdyby, znaczy inaczej. Ta cała historia została wywołana tym, że mówimy o konkretnym człowieku, który ma zostać szefem IPN-u. Także w tym sensie oczywiście tutaj te wskazania personalne najbardziej odgrywają rolę.
1: Mateusz Pytno może być tym czynnikiem, zwornikiem między Kancelarią Prezydenta a środowiskiem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale z drugiej strony dzieli, jak widzimy, koalicję w poprzek i stawia naprzeciwko siebie, w przeciwnych narożnikach tego ringu, koalicjantów PSL i Koalicję Obywatelską.
0: Proszę wybaczyć, ale mam wrażenie, że nadmiernym optymizmem wykazała się pani redaktor, zakładając, że postać pana Szpytny może być łącznikiem pomiędzy Pałacem Prezydenckim a środowiskiem PSL. Ja myślę, że tutaj, czy samym personalnie ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, ja myślę, że tej sprawy zaszły na tyle daleko, że jeżeli już to Pałac Prezydencki traktowałby ten wybór jako realizację w pewnym sensie swojej woli, a nie jako taką gałązkę wyciągniętą do polityków PSL. Także tutaj zakładam, że znowu chodziłoby bardziej o wywarcie wrażenia, kto jest sprawczy, niż o to, żeby inicjować jakiekolwiek ocieplenie relacji.
1: A ten podział w koalicji w sytuacji,
0: tak,
1: kiedy Prawo i Sprawiedliwość się dzieli i mówimy o kryzysie nie tylko wizerunkowym największej partii opozycyjnej, to wyobrażam sobie, że lider większości chciałby budować taki wizerunek swojej opcji jako monolitu. Tymczasem Rysa pojawia się właśnie na tym monolicie w postaci kandydata na szefa IPN-u.
0: No i być może wypowiedź pani marszałkini miała pokazać, że taka rysa jest pozorna, że ona nie do końca istnieje, że zawsze jest możliwość właśnie rozmawiania, ustalania kwestii w taki sposób, żeby koalicja jednak tutaj działała jak jeden organizm. Wszelkie tego rodzaju rozdźwięki są oczywiście niekorzystne, ale też musimy pamiętać, że koalicja składa się jednak z ugrupowań, z których każda ma swoją jakąś tam podmiotowość i praca koalicji ma polegać na przede wszystkim umiejętności rozwiązywania czy uzgadniania stanowisk w sytuacji, kiedy są one sprzeczne, szukania kompromisów i tak dalej. To świadczyć będzie o sile koalicji i do tego myślę musimy podchodzić w miarę rozsądnie, znaczy obserwatorzy, nie wieszcząc przy każdej tego rodzaju okazji rozbieżności zdań, że o to będziemy mieli koniec koalicji. Natomiast oczywiście, że wizerunkowo zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja, w której koalicja pokazuje umiejętność dochodzenia do kompromisu, do porozumienia. To absolutnie w moim przekonaniu jest konieczne, jeżeli chce się utrzymać pozytywny obraz swojego działania, swojego funkcjonowania.
1: Pani profesor, to teraz nasz ulubiony temat, chociaż nie wiem, czy nasi słuchacze nie są już powoli zmęczeni komentarzami do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, no ale trudno o tym nie mówić, bo cały czas ta historia dzieje się na naszych oczach komunikacyjnie. Kto jest właśnie właścicielem tej głównej narracji dotyczącej tego, co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Harcerze, maślarze, zakon PC, prezes Kaczyński?
0: Nie sądzę, żeby którekolwiek z tych podmiotów, o których pani wspomniała, tutaj zdominowały opowieść o tym, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. Każdy z nich stara się forsować swoje poglądy. Mamy też do czynienia z tym, że różne media, które są blisko tej prawej strony sceny politycznej, też wspierają różne ośrodki, czy też może i tyle wspierają, albo dają swoje łamy do głoszenia czy wspierania poglądów różnych tutaj podmiotów. No i mamy oczywiście też media społecznościowe, które są poza wszelką kontrolą tych podmiotów instytucjonalnych. Także tutaj ja nie widzę jednego lidera tej całej opowieści. Natomiast ten brak lidera opowieści tego, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje, myślę, że dobrze odzwierciedla to, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje, to znaczy tego, że odzwierciedla dobrze to, że nie ma tutaj znowu takiego podmiotu i to jest, myślę, jedno z takich największych zaskoczeń, chociaż też sytuacja nie jest nowa, bo ona gdzieś tam od 2025 roku albo wcześniej jeszcze troszkę zaczęła się w tym kierunku rozwijać, mianowicie, że nie ma jednego ośrodka, który tak naprawdę zdecyduje, co się wydarzy i przetnie ten marsz ku

0: ku schyłkowi tego ugrupowania.
1: To, że kryzys jest, to widać gołym okiem. Można się zastanawiać, czy to jest tylko kryzys wizerunkowy, strukturalny, sondażowy czy ideowy. Do czego ten kryzys doprowadzi, pani profesor? Będzie rozłam w PiS-ie? No bo to jest kluczowe pytanie, które sobie wszyscy zadajemy.
0: Znaczy, ja jestem przekonana, że w tej chwili sprawy zaszły już na tyle daleko, jeżeli chodzi o absolutnie brak zaufania, że jakiekolwiek w tej chwili porozumienie, nawet jeżeli ono zostanie zawarte, to ono nie będzie dotrzymane w tym sensie, że partnerzy będą bardzo podejrzliwi względem siebie i każde działanie będą traktowali jako intencjonalnie stanowiące zapowiedź rozstania. Także w moim przekonaniu prędzej czy później, być może później niż prędzej, nastąpi jakiś rozpad. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę poza tymi najbardziej prominentnymi politykami i po jednej i po drugiej stronie, jeżeli tutaj będziemy mówić tylko o dwóch stronach sporu, który występuje w Prawie i Sprawiedliwości, otóż ci politycy, oni sobie poradzą w polityce, tak? Ich pozycja jest na tyle wysoka, że nie muszą się, myślę, obawiać o właśnie własną pozycję. Natomiast jest cała masa polityków, nazwijmy to drugiego szeregu, którzy są absolutnie niepewni tego, co się wydarzy. Wszelkie rozstrzygnięcia, które w tej chwili leżą na stole, o których też i państwo mówicie, to znaczy takie czy inne postanowienia, one są obciążone, jak powiedziałam, ogromnym brakiem zaufania. Także nawet jeżeli strony umówią się dzisiaj na taki czy inny kształt list wyborczych, to myślę, że im bliżej będzie tworzenia tych list wyborczych, tym to napięcie, ono nie zniknie, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z ogromnymi ambicjami różnych polityków i one, te ambicje, one nie znikną. Także one będą moim zdaniem absolutnie funkcjonować i prędzej czy później będą się znowu ujawniać. A powtarzam, tutaj punktem wyjścia jest absolutnie brak zaufania. W związku z tym każde działanie będzie traktowane jako rodzaj dywersji, jako rodzaj wypowiedzenia umów, do których ewentualnie w tej chwili dojdzie. Obydwa ugrupowania, czy też te frakcje, o których pani wspomniała, czy inaczej, wszelkie rozwiązania są, które w tej chwili leżą na stole, są obciążone ryzykiem, bo sytuacja jest tego rodzaju, że każdy z nich ma swoje wady i zalety dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast co się wydarzy, jest w konsekwencji jest trudne do przewidzenia. Brak zaufania moim zdaniem tutaj jest absolutnie kluczową rzeczą, która spowoduje, że no prędzej czy później dojdzie do jakichś przetasowań takich bardzo istotnych, a być może do właśnie rozejścia się spod tego wspólnego szyldu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: My naturalnie skupiamy się na tym ultimatum, nad tym, co się dzieje i dziać się będzie w najbliższych godzinach, decyzje, które będą zapadały, ale tak naprawdę prawdziwym testem będzie ta chwila, o której pani wspomniała, czyli układanie list wyborczych, bo to będzie taki prawdziwy sprawdzian lojalności i także ten argument, który Jarosław Kaczyński będzie mógł użyć w rozmowie
0: oczywiście
1: z przedstawicielami różnych frakcji. No ale 6,2% poparcia deklarowanego w niektórych sondażach, które się pojawiły, a które uwzględniają już Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jako partię, która mogłaby się pojawić na polskiej scenie politycznej, to także jest argument z kolei
0: po
1: stronie byłego
0: ogromny
1: premiera, że ze mną też możecie wejść do parlamentu. Nie jesteście tylko skazani na Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ależ oczywiście, że tak i tak naprawdę przecież cała ta sytuacja to jest kwestia, to jest walka o władzę, o decyzyjne w samym Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast oczywiście te wskaźniki, o których pani mówi, są bardzo poważne, ale one równocześnie świadczą o tym, że to litanie się z Mateuszem Morawieckim może mieć skutek tego rodzaju i nie sądzę, żeby to się podobało prezesowi, że prezes też będzie musiał w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw wewnątrz partii tutaj uwzględniać stanowisko Mateusza Morawieckiego w stopniu większym niż dotychczas, a przede wszystkim nie spodoba się to tak zwanym maślarzom, prawda?
1: A ten sondaż, także pani profesor, to jest tylko wynik, ten wynik sondażowy, to jest tylko rezultat takiego efektu świeżości, nowej jakości, która się pojawia, na razie zapowiedź. Czy to jest, to świadczy o tym, że jednak jest zapotrzebowanie wśród prawicowego elektoratu na takie ugrupowanie, które zapowiada, obiecuje Mateusz Morawiecki?
0: No myślę, że to poparcie, ono oczywiście jest wyrazem tego, o czym pani mówi, że jest jakaś część elektoratu, która nadal jest blisko sposobowi myślenia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie akceptuje tej takiej dramatycznej wolty w kierunku nacjonalistyczno

0: konserwatywnym, mówiąc tak, eufemistycznie, tak? Natomiast to, czy mamy do czynienia z pewną stałą tendencją, czy nie, będziemy mogli wnioskować dopiero, przepraszam, po kolejnych sondażach. Jeden sondaż jaskółki, znaczy jeden sondaż jeszcze wiosny nie czyni. I to, o to też myślę jest w tym momencie sprawa, mianowicie, że jeżeli na tym etapie musiałaby się wyłonić jakaś alternatywa dla Mateusza Morawieckiego, czyli zostałby w pewnym sensie zmuszony do wyjścia z PiS-u, to zaczynał funkcjonować w świadomości wyborców jako już odrębny byt, prawda? Czyli wtedy pojawia się regularnie w sondażach i wtedy na podstawie tego, tych notowań sondażowych można wnioskować, jaki będzie ewentualny, czy jakie są możliwości uzyskania poparcia pozwalającego na wejście do parlamentu i jakiej wysokości to poparcie będzie, czyli ile miejsc rzeczywiście będzie miał. Sam fakt obecności i takiego poparcia na poziomie 7% nie jest w polskiej polityce niczym nowym, oczywiście, ale jest to sygnał, który myślę nie pozwala rozwijać scenariuszy, jakichś scenariuszy jako bardziej prawdopodobnych, innych jako mniej prawdopodobnych. Natomiast to, o czym pani redaktor powiedziała, no niewątpliwie jest jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, która chce może nie tak zideologizowanej polityki, ale któremu bliska jest, czy której to części bliska jest. Bliskie są pewne pomysły proponowane przez Mateusza Morawieckiego, a być może także i są to osoby, no, które gdzieś tam dobrze wspominają rządy Mateusza Morawieckiego.
1: Czekamy zatem na te rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej w Polsce. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była z nami i komentowała te wydarzenia, których świadkami jesteśmy tu i teraz. Pani profesor, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Życzę państwu udanego popołudnia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kandydatem PiS na premiera jest Przemysław Czarnek, tak zapewnia rzecznik partii Rafał Bochenek. To reakcja na medialne doniesienia, według których kandydatem PiS na szefa rządu po przyszłorocznych ewentualnych wygranych wyborach miałby zostać Zbigniew Bogucki, czyli obecny szef prezydenckiej kancelarii. A posłowie PiS mają coraz mniej czasu na złożenie deklaracji co do ich członkostwa w partii. Termin mija jutro. Rywalizacja w Prawie i Sprawiedliwości to nie tylko walka o to, kto będzie miał większe wpływy na prawicy, bo w tle są mandaty w przyszłym parlamencie, mówił w naszym studiu Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego.
9: To nie tylko mandaty tutaj tych pierwszych posłów z pierwszych szeregów, tych pierwszych rzędów Sejmu, ale i tych tam z samego końca. Oni tam naprawdę walczą życie, bo dla nich może nie być miejsca, bo jak w aktualnych sondażach PiS będzie miał, powiedzmy, że

0: z 50 mandatów mniej, 40-50 mandatów, to będzie tych 40-50 miejsc mniej.
1: A dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński spotyka się ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Wśród nich nie ma jednak byłego premiera. Szkoły mają poważny problem, brakuje nauczycieli, tylko w województwie łódzkim jest 1000 wakatów. Najbardziej poszukiwani są pedagodzy uczący przedmiotów takich jak fizyka, chemia i matematyka. W samej Łodzi znajduje się 300 ofert pracy. Od wielu lat obserwujemy brak młodych ludzi, którzy chcieliby pracować w zawodzie nauczyciela, przyznaje Renata Wrona, polonistka z jednego z łódzkich liceów.
2: Ten zawód nie jest atrakcyjny dla młodego człowieka głównie ze względu na to, na niskie zarobki, bo młody nauczyciel, nauczyciel początkujący na chwilę obecną otrzyma pensję około 5300 zł brutto, bez żadnych dodatków.
1: To przekłada się na niespełna 4000 zł na rękę. W całej Polsce, jak podaje dziennik Gazeta Prawna, w połowie lipca w Banku Ofert Pracy było prawie 20 tysięcy ogłoszeń dla nauczycieli. Śmieci w lesie groźne dla zwierząt. Mieszkańcy okolic Berkowic i Półwsi na Opolszczyźnie zauważyli błąkającego się samca Daniela z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Zwierzę nie mogło jeść, może być też niebezpieczne dla ludzi, ostrzega rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
3: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociaż by spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacji.
1: Nie wyrzucajmy śmieci w lesie. Leśnicy podkreślają, że szczególnie niebezpieczne dla zwierząt są żyłki wędkarskie, sznurki, siatki oraz elementy ogrodzeń.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: I godzina 13:33.
4: Stan dnia.
5: W tej części naszego programu zajmiemy się sytuacją na Bliskim Wschodzie, na początek południe Libanu, bo trwa proces wycofania wojsk izraelskich i przejmowania kontroli przez regularną armię libańską w tej części kraju, co jest wynikiem porozumienia wynegocjowanego przy udziale Stanów Zjednoczonych. Wczoraj rozpoczęto wprowadzanie sił do stref pilotażowych. Wcześniejsze miesiące przyniosły jednak ciężkie walki i rozległe zniszczenia. Właśnie w południowym Libanie jest korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Witaj Mileno, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I opowiedz, co dzieje się w południowym Libanie.
6: Dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo na południu Libanu jest premier Nawaf Salam, który nieczęsto tu bywa, co bardzo mu zarzucają mieszkańcy południa. On przyjechał do miejscowości Zawtar el-Gharbiyye, to jest ta jedna z czterech miejscowości, które należą do stref pilotażowych. To są te strefy, w których Izrael ma się wycofywać i oddawać monopol na broń armii libańskiej. Ten proces rozpoczął się wczoraj i już się zaczęły problemy, bo w momencie, kiedy armia libańska przejmowała część tej wioski, wojsko izraelskie oddało bardzo blisko strzałę. Dzisiaj wiemy już, że tam sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo mieszkańcy skarżyli się Nawafowi Salamowi, że nie są w stanie wrócić do tej miejscowości, ale to nie jest jedyna miejscowość. Tutaj, gdzie jestem, w wielu miejscach mieszkańcy nie decydują się wrócić do domu albo nie mają gdzie wrócić. Dosłownie jadę przez całe południe i nie ma wioski, która nie byłaby zniszczona. To są takie całe ciągi ruin, zniszczonych sklepów, zniszczonych domów, które ludzie jakoś próbują sprzątać. Część ludzi rzeczywiście tutaj wraca, ale część nie ma cały czas powrotu. I jest jeszcze kwestia żółtej linii. My jesteśmy dosłownie, tak patrzę, chyba ze 4 kilometry od tej żółtej linii. To jest taka strefa wydzielona przez wojsko izraelskie i tam właściwie przekroczenie tej niewidzialnej w sumie linii grozi śmiercią. Rozmawiałam przed chwilą z lekarzem, którego wioska jest dosłownie podzielona na pół i w części wioski jest życie, a w części wioski, jeśli się przekroczy pewną drogę, to jest śmierć. I oni wiedzą, że po prostu jak tylko się trafi w jakiś, nawet można się zgubić, niektórzy

0: zdarzały się tutaj takie sytuacje, że ludzie po prostu gubili się, zwłaszcza, że GPS jest cały czas zagłuszany, to wtedy nadlatują drony i po prostu strzelają do tych samochodów. Więc tutaj sytuacja jest bardzo trudna i już wiemy, że mają być wyznaczona kolejna runda rozmów między Libanem a Izraelem za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych właśnie na początku sierpnia znowu w Rzymie, bo ostatnia runda też się tam odbywała i ma być dyskutowany ten proces wycofywania się stąd izraelskich wojsk, ale nikt tutaj nie ma złudzeń, że to wojsko na pewno się stąd nie wycofa. Żądania, które stawia armia izraelska, są takie, że ma się zupełnie rozbroić Hezbollah, co wiemy już, że no raczej nie nastąpi, ale też część polityków izraelskich, i to chyba nie tylko dlatego, że trwa tam okres wyborczy, mówi wprost, że nawet jeśli by tutaj nie było żadnego Hezbollahu, to oni już tej ziemi nie oddadzą.
1: Milena Rashid-Shehab jest na południu Libanu i stamtąd relacjonuje tę trudną, skomplikowaną sytuację bliskowschodnią. Mileno, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: A z nami już iranistka pani Karolina Cieślik-Jakubiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Liban, południowy Liban i to, co tam się dzieje, to również odprysk wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Nie byłoby zaostrzenia tego izraelsko-libańskiego konfliktu, chociaż powinnam pewnie powiedzieć konfliktu Izraela z Hezbollahem, gdyby nie 28 lutego.
3: Nie byłoby, na pewno nie byłoby. Warto wspomnieć tutaj, że Donald Trump, tak właściwie, który od samego początku można było interpretować ruchy całej administracji Waszyngtonu jako takie, które zmierzają do pewnego rodzaju oddzielenia tych dwóch kwestii, czyli wojny, którą Stany Zjednoczone toczą z Iranem, i druga kwestia, Izrael i jego wojna, którą toczy z Libanem, czy tak właściwie jego próba ekspansji i aneksji południowej do Libanu, mówiąc bardziej precyzyjnie. W związku z tym udało się z sukcesem te dwa konflikty w jakiś sposób od siebie odseparować tak, ażeby obsługiwały je, mówiąc kolokwialnie, dwa różne dokumenty. Tutaj o sukcesie mówię tak właściwie w sposób dość przewrotny, przypominając o porozumieniu, memorandum o porozumieniu, które zostało podpisane przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Iranu, a które w pierwszym swoim punkcie mówiło przecież o przerwaniu wojny na wszystkich jej frontach. Irańczycy bardzo mocno interpretowali również ten punkt pierwszy jako zakończenie wojny na froncie libańskim również. Teraz, kiedy widzimy, że memorandum między tymi dwoma państwami już nie działa, można mówić, że tym dokumentem, który jakkolwiek byłby w stanie mówić, obiecywać, czy jakkolwiek dotykać kwestii Libanu, będzie właśnie to porozumienie w ramach kolejnej rundy, o której wspominała Milena Rashid-Shehab. I tego planu reprezentowanego tutaj trójstronnie przez administrację w Bejrucie, w Waszyngtonie oraz w Tel Awiwie. Planie, który cieszy się bardzo niską popularnością wśród samych Libańczyków. I to nie tylko tych, którzy jakkolwiek sprzyjają politycznie Hezbollahowi. Uznany jest po prostu za pewnego rodzaju dobrowolne oddanie niezależności Libanu. Warto wspomnieć tutaj, że nawet 6% terytorium Libanu w tym momencie zostało w jakiś sposób poddane aneksji przez Izrael. I to ta próba ustanowienia nowego dokumentu, który jakkolwiek miałby zabezpieczać libańskie terytoria przed anektowaniem, jest uznane za po prostu dobrowolne oddanie pewnej niezależności i rzecz niepotrzebną, bo istnieje już dokument, który obejmuje te kwestie niezależności terytorialnej i jest w sposób o wiele bardziej dla Libanu preferencyjny. Jest to oczywiście Karta Narodów Zjednoczonych. Libańczycy więc pytają, po co drugi dokument.
1: Milena Rashid-Shehab mówiła o tym, że wycofują się wojska izraelskie z południa Libanu, a kontrola jest przejmowana przez regularną armię libańską. A co z Hezbollahem i czy ta regularna armia libańska byłaby w stanie spełnić swoją rolę, gdyby nie amerykańskie wsparcie?
3: Wydaje się, że to jest dość skomplikowana kwestia. Tutaj w ogóle taka pierwsza podstawowa deklaracja Hezbollahu, oprócz tego, że oczywiście sprzeciwiają się oni całkowicie temu dokumentowi, temu aktowi prawnemu, który w tym momencie jest wypracowywany,

0: panu przez rząd w Libanie, sprzeciwiają się całkowicie, ale też jednocześnie deklarują, że jeżeli faktycznie należałoby objąć jakiegoś rodzaju wojskową obroną ten pas przy granicy z Izraelem, to oni jak najbardziej jako przedstawiciele Hezbollahu deklarują, że zrobią to wspólnie i zgodnie razem z armią libańską. Oczywiście do tego nie dojdzie, ponieważ jest to dokładnie wbrew temu, czego w tym momencie oczekuje Izrael. Izrael mówi, że wycofa, czy deklaruje, że wycofa się w momencie, w którym będzie miał taką zabezpieczoną, zweryfikowaną przez Stany Zjednoczone pewność, że wszystkie te tereny, które w tym momencie są podległe strefie pilotażowej, zostaną całkowicie rozbrojone. Czy to jest możliwe, żeby te tereny całkowicie zostały rozbrojone? No ja sama uznaję, że to jest bardzo mało prawdopodobne, bo dotyka to takiej definicji pod tytułem, czym jest Hezbollah. Czy osoba, która jest włączona do tej grupy, to jest taka osoba, która legitymuje się jakiegoś rodzaju dokumentem. No tutaj ociera się to dość mocno o jakiś paradoks, zważywszy na to, że mieszkańcy południowego Libanu bardzo często mają w swoich mieszkaniach broń. Jest to pewne dziedzictwo, jest to pewien spadek wielu lat wojen, które doprowadziły do takiej sytuacji. I teraz, czy jeżeli taka broń byłaby znaleziona na terenie domostwa, które byłoby zamieszkane lub nie, to czy taka osoba tylko z tytułu będąc szyitą mieszkającym w południowym Libanie byłaby już automatycznie zaliczona jako zwolennik Hezbollahu, który tym samym zaburza jakoś ten ład ustalony trójstronnie między państwami podpisującymi dokument. W związku z tym wydaje mi się to bardzo nisko prawdopodobne, że jeżeli taki dokument, jeżeli to rozbrojenie faktycznie miałoby być w jakiś sposób weryfikowane przez Stany Zjednoczone, a tak jak Izrael tego chce, to żeby udało się od po prostu, kolokwialnie mówiąc, suchą stopą przez ten proces przejść.
1: Na ile udział Hezbollahu teoretyczny w takim porozumieniu albo w takich negocjacjach, w takim procesie no, pokojowym, to jest również udział Teheranu i reżimu Ajatollahu w takich rozmowach, w takim procesie?
0: Wydaje mi się, że w coraz mniejszym stopniu jest to udział zauważalny, chociaż oczywiście, tak jak rozmawiałyśmy i wspomnieliśmy na samym początku, Hezbollah dołączył do tej wojny 2 marca bodajże, reagując bezpośrednio na śmierć, na zabicie Ayatollaha Khameneiego. Tak, wydaje mi się, że w tym momencie są to byty, czy też sam Hezbollah jako organizacja zbrojna Iranowi sojusznicza jest w coraz mniejszym stopniu Iranowi po pierwsze potrzebna, dlatego że w ostatnich latach generuje raczej problemy niż stanowi faktyczne dla Teheranu jakiegoś rodzaju wsparcie czy zabezpieczenie, jak i sam Hezbollah w tym momencie wydaje się, że od samego Iranu trochę zmuszony był się odsunąć ze względu na własne problemy, w tym w łonie samego przywództwa. Także wydaje mi się, że jest to coraz mniej istotna rzecz, czyli to, do jakiego stopnia administracja w Teheranie wpływa na decyzje polityczne podejmowane przez Hezbollah. Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec tej aneksji 6% z terytorium Libanu, to trudno to mówić, może jestem przekonana, ale moja opinia brzmi, że jest to decyzja absolutnie niezależna od Teheranu i szczere zdanie i opinia Hezbollahu, tym bardziej, że dzieli ją nie tylko sam trzon polityków przynależnych do Hezbollahu, czy wielu z mieszkańców, którzy Hezbollah wspierają w jakiś sposób politycznie, ale też przez innych Libańczyków, którzy uznają przede wszystkim tę część sunnicką. Tutaj należałoby wyłączyć innego rodzaju mniejszości religijne, które również często wspierają Izrael. Natomiast wielu sunnitów również wskazuje na to, że to trójstronne porozumienie w swoim obecnym kształcie jest po prostu skandaliczne. Oprócz wchłonięcia terenu i jakiegoś rodzaju legitymizowania obecności izraelskiej na terytorium Libanu, zobowiązuje też na przykład Liban do tego, że nie będzie ścigał Izraela za popełniane zbrodnie na swoim terenie przed Trybunałem Międzynarodowym. W związku z tym te krytyczne pozycje wobec porozumienia i działań podejmowanych przez prezydenta Libanu czy premiera Nawafa Salama, to są opinie, to są głosy, które wybrzmiewają szeroko nie tylko wśród polityków związanych z Hezbollahem,

sprzyjających Hezbollahowi, ale również tych, którzy reprezentują stronnictwo o wiele bardziej zbliżone do samej administracji w Bejrucie. I to są głosy, które wybrzmiewają również w prasie w Bejrucie. Więc wydaje mi się, że nie jest to do końca krytyka tego porozumienia, nie jest do końca.

0: wypowiedzi wczorajszej o możliwej blokadzie Arabii Saudyjskiej?
1: Jeżeli chodzi o relacje między Irańczykami a Husi, to warto wspomnieć, co tym zresztą mówili politycy Teheranu w ostatnich dniach, że oni z tej znajomości, mówiąc kolokwialnie, z tego sojuszu jeszcze nie skorzystali. Przez cały czas trwania tej wojny, czyli od końca lutego aż do dzisiaj w tej nowej rundzie, Husi tak właściwie nie brali zbyt aktywnego udziału i w jakiś sposób również nie byli o to przez Teheran proszeni. Natomiast zapowiedź ze strony polityków Teheranu brzmi, że jeżeli Ameryka, jeżeli Stany Zjednoczone będą dalej kontynuować swoje, będą dalej eskalować, będą dalej atakować irańską infrastrukturę krytyczną, to istnieje takie zagrożenie, że dojdzie do skoordynowanego zamknięcia drugiej z cieśnin, czyli cieśniny Bab el-Mandab. To jest cieśnina, która łącza Zatokę Adańską z Morzem Czerwonym, a więc zarazem jest bramą do kanału Sueskiego i obsługuje mniej może ruchu i tranzytu, aniżeli cieśnina Ormus, bo to jest około 10%, ale jest w tym momencie krytycznie ważna, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie teraz, nie mogąc dokonywać tranzytu ropy i gazu przez cieśninę Ormus, robią to właśnie przez cieśninę Bab el-Mandab. Więc w sytuacji, w której Irańczycy postanowią odwołać się do Husich i poprosić ich o wsparcie w ramach tej wojny, Husi byliby gotowi w tym momencie doprowadzić już do całkowitego zahamowania drogi morskiej w tym regionie. Wspominając jeszcze tylko szybko o tej groźbie blokady morskiej, którą Husi wydali, ostrzegając Arabię Saudyjską, doprowadzając tak właściwie znowu do największej eskalacji od 2022 bodajże roku, kiedy podpisali oni rozejm, to należy te rzeczy traktować trochę oddzielnie. One występują w tym samym czasie i będą na siebie wzajemnie wpływać, ale jednak ta groźba, która została rzucona Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim dotyczy jednak porachunków między tymi dwoma państwami, bo to Arabia Saudyjska w ostatnich tygodniach zdecydowała się zaatakować lotnisko w Sanie, nie dopuszczając do tego, żeby wylądował tam irański samolot. Wcześniej z kolei Husi nie pozwolili, czy też nie dopuścili do tego, żeby na lotnisku w Sanie wylądował samolot rządowy z rządu w Adenie, który jest wspierany przez Arabię Saudyjską. W związku z tym jest to konflikt, który jednak w pierwszej kolejności jest osadzony na właśnie między tymi dwoma państwami, między Jemenem a Arabią Saudyjską. I on oczywiście może odpryskiwać i rzutować, jeżeli do tego dojdzie, to tak się stanie, na cały region. Natomiast nie jest to bezpośrednio w obecnym wydaniu reakcja na to, co dzieje się w Iranie.
0: Jemen, Arabia Saudyjska, mówi pani o tym, że to jest, są dwa kraje regionu skonfliktowane. No i przypadkowo złożyło się tak, że w chwili, kiedy Huti mówią o tym, że mogą zablokować Arabię Saudyjską, mogą dokonać tej morskiej blokady tego kraju, amerykańskie media donoszą o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską właśnie na temat stworzenia w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacania uranu.
1: Wydaje się, że jest to też oczywiście ruch pewnego rodzaju PR-owy. Wiele widzimy tego rodzaju ruchów ze strony Donalda Trumpa w ostatnich tygodniach. Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to jakiegoś rodzaju też wysłanie komunikatu rynkom, które bacznie obserwują to, co dzieje się w tym momencie, jeżeli chodzi o cenę baryłki ropy, bo ona z dnia na dzień, od kiedy to już bodajże 11 dzień eskalacji i ostrzeliwania czy atakowania Amerykanów przez Amerykanów Iranu właśnie. Te ceny tak właściwie skaczą z dnia na dzień, obecnie plus 5% względem wczoraj baryłka $84, więc wydaje się, że w jakiś sposób trzeba również rynki uspokoić odnośnie pokazania, że Stany Zjednoczone wciąż są obecne i stoją silną nogą w Zatoce Perskiej wśród państw Zatoki, niezależnie od tego, co tam się dzieje. Wydaje się, że jest to również kolejny taki sygnał odpowiadający na wypowiedzi wielu ekspertów i obserwatorów sytuacji międzynarodowej i tego, co dzieje się w tym momencie na Bliskim Wschodzie i takiej tezy, którą ja również

0: również gdzieś wygłaszałam, czyli że Stany Zjednoczone poprzez takie niezadbanie o swoich partnerów, o swoich kluczowych sojuszników w regionie właśnie, w jakiś sposób mogą utracić, czy też nawet utraciły zaufanie tych filarów swojej obecności na Bliskim Wschodzie. I możliwe, że stanie się to z korzyścią dla Chin, które jawią się dla krajów Zatoki jako partner, którego obdarzyć można o wiele większym zaufaniem ze względu na to, że przede wszystkim jest stabilny i też nie w jego stylu, nie w jego stylu politycznym jest prowadzenie wojen, a przynajmniej takich wojen kinetycznych. W związku z tym wydaje się, że to taki komunikat, który byłby podwójnie adresowany przede wszystkim do tych, którzy bacznie to obserwują i denerwują się, że obecność Stanów Zjednoczonych w Zatoce się kurczy, czy też możliwe, że wręcz jest w jakiś sposób zagrożona. No i reakcja na szalejące w tym momencie ponownie rynki ropy i komentarze ekspertów mówiących o tym, że dopiero teraz będziemy mogli doświadczyć realnego widma kryzysu energetycznego, dlatego że te zapowiedzi ekspertów, których słyszeliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jak droga będzie ropa, jak droga będzie cena za baryłkę ropy, tak właściwie się nie ziściły, więc uznaliśmy, że może przesadzali, a to wcale nieprawda. Po prostu przez cały ten czas cały świat, w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone, korzystały z olbrzymich rezerw, które udało im się zgromadzić przez dobre, bardzo takie owocne ostatnich kilka lat, w których dochodziło do nadprodukcji, ale te rezerwy szybko się kurczą i nic w ich miejsce nie przyjdzie. Także tego rodzaju komunikaty uznaję za stricte komunikaty wizerunkowe.
1: Odliczamy kolejne noce amerykańskich ataków na Iran na tym ostatnim etapie eskalacji tej wojny. 11 tych nocy za nami i po 11 nocach wraca do tej opowieści o tej wojnie wątek nuklearny, bo i mówią o tym Amerykanie, ale mówią o tym przedstawiciele także reżimu w Teheranie. Iran mógłby osiągnąć swoje cele nuklearne, nawet gdyby został zbombardowany 1000 razy. To oświadczenie szefa irańskiego programu nuklearnego. Z kolei Amerykanie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o tym, że wkrótce możliwy jest ten atak na miejsce, gdzie najprawdopodobniej zgromadzone zostały te zasoby potrzebne do wzbogacania uranu. Góra Kilofów, taka nazwa ostatnio pojawiła się w depeszach dotyczących Iranu i właśnie tego potencjału nuklearnego tego kraju. Co to za miejsce?
0: Góra Kilofów to jest miejsce, które jest zlokalizowane na południu Teheranu, w takim, powiedziałabym, jest pewnego rodzaju naturalną fortecą i która ma być głębsza, która ma być lepiej chroniona niż wszystkie te kompleksy, w tym kompleks Natanz, które zostały uszkodzone podczas, czy to w trakcie tej wojny, czy to w trakcie zeszłorocznej wojny w czerwcu. I to jest takiego rodzaju kompleks, o którym tak właściwie nie wiemy zbyt wiele, dlatego że kiedy wypowiada się na jego temat strona irańska, to oczywiście ona mówi z pewnego rodzaju swadą i maksymalizmem. Jeżeli zaś chodzi o stronę amerykańską, to nie ma zbyt wielu informacji odnośnie tego, ile z tych zasobów miałoby być tam gromadzone. Wiemy tylko i wyłącznie, że są do niego, gdzie ono jest i jak wyglądają do niego wejścia. Słyszymy również oczywiście słowa Donalda Trumpa o tym, że tym razem, jeżeli Irańczycy, posługując się trochę językiem Donalda Trumpa, nie będą się zachowywać, to również to miejsce zostanie absolutnie zniszczone. Z tą różnicą, że z tego co czytałam, oczywiście tutaj nie jestem ekspertką, możliwe, że nawet te bomby, które zostały w zeszłym roku użyte przez Stany Zjednoczone, które są tymi, nie pamiętam w tym momencie poważnej wojskowej nazwy, ale tymi bombami bunkrowymi, nawet one ze swoją siłą rażenia nie byłyby w stanie dosięgnąć tych magazynów, które znajdują się właśnie pod tą górą Kilofów. Tak głęboka miałaby ona być, ażeby uniemożliwiać to nawet technologicznie Stanom Zjednoczonym. To, co Stany Zjednoczone mogłyby zrobić w tym momencie, to oczywiście do tego stopnia zbombardować infrastrukturę, która jest zbudowana wokół tej góry, żeby uniemożliwić umożliwić korzystanie z niej. Ale ponieważ jest to jedną z tych

0: miejsc, do których nigdy nie została wpuszczona Międzynarodowa Agencja Atomowa, to wszyscy posługujemy się tutaj tak właściwie tylko przypuszczeniami i rozmawiamy o tym trochę jak we mgle, bo my przynajmniej jako komentatorzy, obserwatorzy tej sytuacji nie mamy takich informacji. Nie wiem, czym dysponuje amerykański wywiad.
1: Pani Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To spotkania ostatniej szansy. Prezes PiS rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Partii grozi rozłam. Odurzali i wykorzystywali seksualnie kobiety. W informacjach wrócimy do sprawy Wielkopolskiej Akademii Gwałtu. To z niej skradziono cenne klejnoty. Galeria Apolla w Luwrze ponownie otwarta, ale już bez kosztowności. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Podpiszą lojalkę albo wylecą z partii. Na początek seria spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Wcześniej zagroził im odebraniem partyjnych legitymacji, jeśli do jutra nie zrezygnują z działalności w zewnętrznych stowarzyszeniach. Szczegóły ma dla nas Michał Fabisiak.
2: Rzecznik PiSu mówi, że spotkania z Mateuszem Morawieckim nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zastępca Mateusz Kurzejewski zaznacza, że ustalenia kierownictwa są niezmienne.
3: Posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję.
2: Europoseł PiS Piotr Miller nie widzi potrzeby podpisywania tej deklaracji, bo jak mówi, jest lojalny wobec partii.
4: Nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów, żeby pozyskiwać wyborców.
2: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie poszerza elektorat PiS. Frakcja związana z dawną suwerenną Polską zarzuca im, że rozbijają jedność ugrupowania, a ponadto, że nie wpłacają darowizn na rzecz partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: A wyborcy PiS chcą, by to Mateusz Morawiecki zastąpił Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten przejdzie na polityczną emeryturę.

0: na byłego premiera wskazuje 34% pytanych przez pracownię Polster. W sondażu na zlecenie Superekspresu Przemysława Czarnka wybrało 21% wyborców PiS, a Beatę Szydło 11%. To sprawa o charakterze rozwojowym, słyszymy od eksperta. Chodzi o tak zwaną Akademię Gwałtu w Wielkopolsce, opisaną przez dziennikarzy CNN. Proceder polegał na odurzaniu i wykorzystywaniu seksualnie kobiet oraz publikowaniu nagrań w sieci. Od początku miesiąca policja zatrzymała dwie osoby. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, ile było ofiar, mówi były szef poznańskiej policji, prywatny detektyw Maciej Szuba.
1: Bywa często i tak, że ofiary takich zgwałceń nie zgłaszają tych faktów, bądź tak nie do końca są przekonane, co się stało, jak się stało, bo były pod wpływem jakichś tam silnie działających środków, które wyłączały ich świadomość.
0: Informacje o procederze śledczy z Niemiec przekazali do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Stamtąd sprawa trafiła do polskich służb. Ze względu na charakter działań policja nie informuje o szczegółach, ale my i tak o nie pytamy. Tuż po informacjach połączymy się z naszym reporterem z Poznania, Maciejem Szeferem. Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Obejmie on zagranicznych gigantów technologicznych działających w naszym kraju. Wiceminister Dariusz Standerski mówi, że wiele firm czerpie korzyści z obecności na polskim rynku, ale nie daje nic w zamian.
2: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro. A to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków.
0: Mówił wiceminister cyfryzacji. Podatek cyfrowy ma wynieść 3%, a projekt w tej sprawie mamy poznać do końca lipca. Podobny podatek obowiązuje już w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech, a nad jego wprowadzeniem pracują Niemcy. Tam ma wynieść aż 10%. Na koniec odwiedzamy Francję. Znów otwarta jest Galeria Apolla w paryskim Luwrze. To z niej w ubiegłym roku skradziono francuskie klejnoty koronne warte 88 milionów euro. W galerii pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia, choć klejnoty już tam się nie pojawią. Relacja Przemysława Lisa.
3: Galeria Apolla zyskała m.in. dodatkowe kamery monitoringu, kratę antywłamaniową oraz specjalnie wyznaczonego komisarza policji, który będzie nadzorował bezpieczeństwo Luwru. Choć ponownie otworzona galeria jest pusta, nie oznacza to, że sama w sobie nie jest wyjątkowo ciekawym miejscem, które, jak powiedział dyrektor Luwru Christophe Le Ribot, ma w sobie coś z prawdziwego pałacu. Oczywiście cieszę się, że wracamy do galerii zamkniętej od 19 października ubiegłego roku. To kultowe miejsce w Luwrze. Nie mieści już wprawdzie klejnotów koronnych ani innych drogocennych kamieni, ale stanowi okazję, by na nowo odkryć wspaniałą architekturę i wystrój tej galerii. Prezentowane wcześniej w Galerii Apolla klejnoty w przyszłości mają trafić do nowej, pozbawionej okien i naszpikowanej elektroniką sali w Luwrze. Wpierw jednak skradzione klejnoty koronne trzeba będzie odnaleźć. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Uzupełnijmy, francuska policja zatrzymała włamywaczy, ale ci nie zdradzili swoich zleceniodawców.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Parasole przydadzą się na północy kraju, tam gdzieś najwięcej przelotnego deszczu i lokalnych burz. W innych regionach też może popadać. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. Chłodniej nad morzem od 17 do 19. Z zachodu wieje chwilami porywisty wiatr.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
7: taniej masz. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Po reklamie. Dzień w Polsce.

0: Polskim Radiu 24.
1: 7 minut po godzinie 14. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Stan dnia.
1: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do sprawy, którą bada wielkopolska policja. Chodzi o dłużenie i wykorzystywanie seksualne kobiet. Śledczy wskazują, że to polski wątek dotyczący tzw. Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarzy CNN. Informacje na ten temat i na temat tej sprawy oraz działań służb zbiera nasz wielkopolski reporter Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co wiemy o tych dwóch zatrzymanych mężczyznach?
2: Na tę chwilę wiemy, że to mężczyźni pochodzący z południa Wielkopolski i zostali oni zatrzymani na co najmniej 3 miesiące. To jest decyzja prokuratury, którą potwierdził mi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, który wskazuje na międzynarodowy charakter tej sprawy.
3: Sprawa ta miała swój początek 8 lipca, kiedy policjanci z Kępna otrzymali za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji informacje od policjantów z Niemiec. Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
2: To młodszy inspektor Andrzej Borowiak, a o tę sprawę zapytałem też byłego komendanta policji w Poznaniu, Macieja Szubę, który dziś jest prywatnym detektywem, i on wyjaśnił mi, że ze względu na charakter tej sprawy i bardzo skomplikowane tło, a także na po prostu taką bardzo drażliwą kwestię, tych ofiar poszkodowanych kobiet może być zdecydowanie więcej niż w tej chwili zgłosiło się na policję. Jak wyjaśnił mi w rozmowie Maciej Szuba, po prostu część tych kobiet, które były poszkodowane ze względu na odurzenie tymi substancjami, których używano, może nie wiedzieć albo z jakichś powodów nie być pewnym tego, co się wydarzyło, i dlatego nie zgłaszają się one na policję. Maciej Szuba mówił mi, że z tego względu ten charakter śledztwa i charakter tej sprawy jest bardzo zawiły. A dlaczego ta sprawa wpisuje się w międzynarodowy proceder tak zwanej Akademii Gwałtu wykryty przez dziennikarzy stacji CNN? O tym tłumaczył mi rzecznik wielkopolskiej policji.
3: Ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: I potem te nagrania trafiały między innymi do internetu. Na zamkniętych grupach, jak tłumaczył mi Andrzej Borowiak, były one rozsyłane pomiędzy mężczyzn, którzy poszukiwali tego typu nagrań. Z kolei Maciej Szuba, ten były komendant, którego dość często w tej relacji przywołuję, przypomniał mi, że to, co się dzieje dzisiaj na południu Wielkopolski, czy te zatrzymania, które miały miejsce w lipcu, to element współpracy polskich policjantów, niemieckich policjantów, ale w ogóle efekt międzynarodowej współpracy śledczych.
4: Po prostu przechwycenie pewnych informacji przez policję w państwach europejskich, które no informują tutaj jakby właściwe miejscowo jednostki, podając nawet dość szczegółowe materiały i nawet materiały procesowe, które pozwalają na podjęcie działań. I to jest jakby tutaj szczęście policji, a nie szczęście sprawców przestępstw.
2: Na razie na temat tej sprawy wiemy już niewiele więcej, bo prokuratura szczelnie zamknęła dostęp do tej sprawy, mówiąc, że na tym etapie nie ujawni więcej szczegółów. Także można domniemać, że sprawa jest rozwojowa.
1: Maciej Szefer w Poznaniu i w Wielkopolsce trzyma rękę na pulsie tej sprawy. Macieju, bardzo dziękuję za te dotychczasowe informacje.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Trudny to był, ale społecznie ważny temat, o którym mówił Maciej Szefer. Teraz też trudny, ale ważny temat systemu ochrony zdrowia i zmian zapowiadanych przez rząd. Pani Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, ze mną w studiu.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani prezes. Wczoraj usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska więcej konkretów na temat tego planu, który ma zmienić system ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim zarobki lekarzy. Dobry kierunek?
5: No przede wszystkim dla osób z ochrony zdrowia to, o czym mówił pan premier, na pewno nie jest jakąś taką nowością.

0: nowością i też nie jest czymś, co można by nazwać specjalną reformą. To jest raczej takie naklejanie plasterka na rany i to dosyć duże rany rzeczywiście. Jest to odpowiedź na duże medialne doniesienia, które są niepokojące, ale trudno tu mówić o dużych reformach i też trudno się zgodzić, że akurat wynagrodzenia lekarzy to jest ten największy problem ochrony zdrowia dzisiaj.
1: 76 800 zł miesięcznie to ma być ten górny limit zarobków dla lekarzy.
0: Pytanie... Przy czym jest to oczywiście kwota za dwa etaty, bo na tyle pozwalamy dzisiaj, mamy pozwalać lekarzom, jeżeli mają umowę z NFZ.
1: Pytanie, dla kogo to jest ograniczenie, a dla kogo to może być szansa na to, żeby sobie te zarobki podwyższyć?
0: No właśnie, to jest chyba taki największy niepokój, że niestety to, co dziś chcemy nazwać górną granicą, za chwilę może się stać dolną granicą, bo oczywiście jest mnóstwo lekarzy, którzy zarabiają mniejsze pieniądze i oni będą chcieli oczywiście zarabiać więcej i równać do tych największych sum. I jest też mnóstwo innych zawodów medycznych, o których też nie możemy zapominać. Pielęgniarki zarabiają nieźle, ale nadal nie tak dobrze jak lekarze i też będą chciały zarabiać więcej, więc to rzeczywiście może spowodować te zwiększone oczekiwania pracowników ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o płace. A po drugie, no lekarze przyzwyczajeni, ci lekarze, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że zarabiali dużo więcej, może im się trochę odechcieć pracować.
1: Premier Tusk mówił wczoraj o tym, że ma świadomość, że niektórzy z tych propozycji będą niezadowoleni. Posłuchajmy.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
1: Te propozycje to jest dopiero początek tej krętej i wyboistej drogi, która może nas doprowadzić do finału ostatecznego wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Kto tutaj może się okazać najbardziej niezadowolony z tych propozycji?
0: No, mówię to z przykrością, ale wydaje mi się, że ostatecznie pacjenci będą niezadowoleni, bo dla nich teoretycznie nic się nie zmieni na pewno na lepsze, a może się zmienić na gorsze, bo pamiętajmy, że ci lekarze, którym się odechce pracować, oczywiście nie zakładam, że to będzie duża liczba, ale pacjenci mogą to odczuć w sposób po prostu taki, że będą dłużej czekać na pomoc lekarzy, przede wszystkim w szpitalach. Już dzisiaj czekamy na świadczenie medyczne średnio 4 miesiące. To jest dwa razy więcej niż 12 lat temu, więc jest coraz gorzej z roku na rok. W tych przedstawionych przez pana premiera propozycjach nie ma takich systemowych reform, czyli na przykład, czy idziemy w kierunku odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych, co pięknie brzmi i wszyscy eksperci o tym mówią, ale to tak naprawdę oznacza na przykład zamykanie oddziałów szpitalnych czy szpitali, bo chcemy przekierowywać uwagę na podstawową opiekę zdrowotną, tak żeby ten system rzeczywiście nie był tylko od leczenia, ale także od zabezpieczenia zdrowia, a to możemy osiągnąć w podstawowej opiece zdrowotnej. To są takie rzeczy jak to, czy dalej liczymy na to, że dzisiaj niewydolny NFZ sam sobie poradzi, czy na przykład chcemy robić konkurencję na rynku i otwierać, tak jak kiedyś mieliśmy kasy chorych, które rywalizowały o pacjenta. I to są takie systemowe reformy, których dzisiaj brakuje, tak żeby pacjenci czy inne osoby w systemie były rzeczywiście z tego systemu zadowolone.
1: Na razie rozmawiamy o pieniądzach, o zarobkach i też cały czas zastanawiam się, na ile ograniczenie tych zarobków niektórych lekarzy, bo to też pewnie trzeba byłoby tak określać, sprawi, że pieniędzy w systemie na świadczenia dla pacjentów będzie więcej. Na ile system to poczuje?
0: System realnie tego nie odczuje. Naprawdę wynagrodzenia lekarzy to nie jest, tak jak mówimy, że 80% szpitali pochłaniają wynagrodzenia, ale to nie są tylko wynagrodzenia lekarzy, a my wydajemy ogromne pieniądze na samo utrzymanie szpitali, na refundację leków, na kupno sprzętu, który często się w tych szpitalach kurzy, jest nieużywany. Więc tych nieracjonalności w systemie jest dużo więcej niż samo to, że pojedynczy lekarze zarabiają zdecydowanie za dużo niż powinni i w jakiś sposób drenują ten budżet i systemu, i szpitala.
1: To, co się dzieje teraz, to jest oczywiście reakcja na te afery ujawnione przez media ostatnio. No, trudno się dziwić, że w ten sposób rządzący postępują, no bo muszą w jakiś sposób zagospodarować
0: to oburzenie. Tak, to jest oczywiście jakiś dobry symptom, że rzeczywiście rząd odpowiada na patologie, które wykryli dziennikarze, ale szczerze mówiąc, to nie były patologie, o których my w ochronie zdrowia nie wiedzieliśmy.
1: No właśnie, czy trzeba wprowadzać nowe jakieś systemy, limity, nowe rozporządzenia, czy nawet pisać nowe ustawy, które później musi podpisać pan prezydent, żeby to weszło w życie i zaczęło działać? Czy nie wystarczy skutecznie używać tych mechanizmów, które już teraz są w systemie zaszyte?
0: Tak, ma pani rację. My rzeczywiście mamy bardzo przeregulowany system i mamy taką tendencję do tego, że na każdą katastrofę, na każdą wpadkę, na każdy problem od razu produkujemy mnóstwo aktów prawnych, w których gubią się i sami lekarze, i dyrektorzy szpitali. Zresztą

0: To też jest tak, że przecież mamy mnóstwo aktów prawnych dzisiaj, ale widocznie one nie są odpowiednio egzekwowane, skoro lekarze mogli doprowadzać do takich nadużyć. I to nie jest tak, że sami lekarze do tego doprowadzali, bo o takich nadużyciach musieli wiedzieć też dyrektorzy szpitali, same rejestratorki, pielęgniarki. To nie jest
1: księgowi,
0: tak, że...
1: prawda?
0: Oczywiście.
1: Którzy przygotowywali listę płac.
0: Czyli po prostu to prawo jest nieszczelne i tu jest ten główny problem.
1: No właśnie, główny problem, jak go rozwiązać? Bo rozmawiamy o tych pensjach, rozmawiamy o tej reakcji na kryzys, za rok wybory. Mówimy też o tym, że jest bardzo niewiele czasu, żeby wprowadzić takie prawdziwe systemowe zmiany. No ale jeżeli nie zaczniemy tej podróży od pierwszego kroku, no to nigdy się w nią nie wybierzemy.
0: Przy czym ja nadal uważam, że tego pierwszego kroku... No, tym pierwszym krokiem na pewno nie jest uregulowanie płac lekarzy. To nie jest palący problem. To jest oczywiście kwestia, która nas szokuje, bo te pieniądze, o których mówimy, są generalnie nieosiągalne dla zwykłego Polaka.
1: I pewnie też dla wielu lekarzy.
0: To oczywiście, ale nadal to nie jest systemowy krok i pewnie nie jeden ekspert, który u pani jest, zawsze mówi, że my marzymy o tym, żeby wszyscy się spotkali przy jednym stole z każdej partii i ustalili taki plan na kilka lat, że tego się będziemy trzymać. To się nie dzieje od lat i szczerze mówiąc dzisiaj też się tak zastanawiałam, czy u pani o tym nie powiedzieć, że chciałabym, żeby tak było, ale mam coraz mniej nadziei, tym bardziej rzeczywiście za rok są kolejne wybory. Nie wiemy, czy te zmiany, o których dziś mówi pan premier, wejdą w życie.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, mówi wczoraj o tym, że po tych przyszłorocznych wyborach obecna większość rządząca ma szansę utrzymać władzę pod warunkiem, że właśnie skutecznie zajmie się problemem zmian w systemie ochrony zdrowia.
0: To prawda, bo ja myślę, że bezpieczeństwo zdrowotne obok bezpieczeństwa finansowego to jest taki filar bezpieczeństwa w ogóle dla Polaków i takie szczęście w nieszczęściu, bo bardzo się cieszę, że dziennikarze podejmują ten temat, że głośno mówimy o tym, że są lekarze, którzy nadużywają swoich możliwości, jeżeli chodzi o finanse i przy okazji to też powoduje taką ogólnopolską debatę o stanie ochrony zdrowia i o tym, jak pacjenci się w tym systemie odnajdują, a jak chociażby pokazują raporty naszej fundacji, pacjenci nie są zadowoleni z opieki medycznej w Polsce.
1: No i właśnie, dlaczego czteromiesięczne kolejki do specjalistów albo roczne oczekiwanie na realizację pod Warszawą, tutaj mój osobisty przykład, CIT-owe skierowanie na rehabilitację, trzeba czekać rok, żeby doczekać się właśnie na takie świadczenie. Dlaczego to nie wzbudza takich społecznych emocji i takiej reakcji rządzących, jak te afery, o których rozpisywały się ostatnio?
0: To jest świetne pytanie. Ja myślę, że my też poniekąd jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się, że w ochronie zdrowia jest źle i lepiej nie będzie, a jeżeli chcemy, żeby było lepiej, to musimy iść do lekarza prywatnie,
1: wziąć pieniądze.
0: Za prywatną wizytę i wejść tym sposobem do publicznego systemu. Ja dzisiaj nawet sobie przeglądałam internet i było dla mnie szokujące, że w takich grupach poświęconych różnych chorobom pacjentki wprost pisały, do którego lekarza pójść prywatnie, żeby dał skierowanie na oddział szpitalny.
1: Żeby wziął do siebie i położył na swoim oddziale.
0: Dokładnie. I to jest, no my wiemy, że to jest przestępstwo, to jest korupcja, ale pacjenci właściwie traktują to już jak oczywistość, więc dobrze, że dziennikarze dużo o tym piszą i dużo uświadamiają, bo my naprawdę za swoją składkę zdrowotną powinniśmy mieć taką opiekę, żeby nie czekać 4 miesiące na w teorii gwarantowane świadczenie medyczne.
1: E-kolejka coś w tym zmieni?
0: No właśnie, to jest też świetny temat, ponieważ jeżeli chodzi o e-rejestrację i e-kolejkę, to my czekamy na nią kilka lat. Każdy właściwie minister zdrowia obiecuje, że to wprowadzi. A czemu to tak nie wychodzi? Ponieważ nie można powiedzieć, że e-rejestracja czy e-kolejka skrócą kolejki do świadczeń znacząco, ale pokażą, jak te kolejki wyglądają. I to jest na pewno nic komfortowego dla rządzących.
1: Czyli w ten sposób może to zadziałać, że ktoś zobaczy
0: czarno na białym. To jest taki mobilizacyjny, bym powiedziała, projekt, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ograniczymy możliwość tych saloników VIP dzięki e-rejestracji e-kolejce, to faktycznie dla polityków to może być mobilizujące, żeby jednak coś zrobić, bo już nie tak łatwo jest mi się wepchnąć bokiem do ochrony zdrowia.
1: Te saloniki VIP rzeczywiście fizycznie w szpitalach w Polsce są? Działają?
0: No niestety tak i to często sami lekarze przyznają, że oni się po prostu boją odmówić takiej pomocy. Lekarz istnieje dzięki dyrektorowi szpitala, dyrektor szpitala dzięki szpitalowi, szpital dzięki politykowi. I niestety ta patologia, że ochrona zdrowia jest tak bardzo spolitykowana
1: i upartyjniona,
0: właśnie, powoduje, że lekarze się boją odmawiać takiej pomocy, a politycy wiedzą, że mogą z niej skorzystać. I przez to też nie wiedzą, jak bardzo różni się ich wizja ochrony zdrowia od tej, którą zna przeciętny Polak.
1: Co powinno być

0: Pani zdaniem tym pierwszym krokiem w podróży do celu, jakim jest uzdrowienie systemu ochrony zdrowia w Polsce? Bo mówimy o tym, pani o tym mówi, że ta dyskusja o zarobkach lekarzy tym pierwszym krokiem na pewno nie jest.
1: U nas rzeczywiście też wielką patologią, poza samą wyceną świadczeń, że niektóre świadczenia są wycenione za wysoko, niektóre za nisko. I to wcale nie jest tak proste, żeby to zmienić. Bo ja przypomnę, że kiedyś był wiceminister zdrowia, który chciał troszkę przyciąć świadczenia w kardiologii, która u nas w Polsce jest bardzo dobrze wyceniana. My mamy naprawdę kardiologię na światowym poziomie, żeby część tych pieniędzy przerzucić na pediatrię, która w Polsce jest dosyć niedofinansowana. I niestety opór środowiska był tak duży, że tego się nie dało właściwie zrobić. Więc to nie są proste rzeczy. Natomiast z takich rzeczy systemowych warto by było wreszcie rzeczywiście odejść od tego nastawiania na leczenie szpitalne do leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy świetnie wykształconych lekarzy podstawowej opiece zdrowotnej, którzy chyba nieco się nudzą, którzy często wolą wypisać to skierowanie, bo też na to nalega pacjent, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że no jak specjalista to pewnie wie więcej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to też jest specjalista, też spokojnie może leczyć na przykład cukrzycę, otyłość, podstawowe kwestie dermatologiczne. Z tym wszystkim możemy pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I generalnie tak jest, że te najlepsze systemy na świecie głównie skupiają się na zatrzymywaniu zdrowia w dobrej kondycji, czyli podstawowa opieka zdrowotna, a nie na tym, żeby pacjenta hospitalizować, zarabiać na nim, też żeby lekarz na nim zarabiał przez tą hospitalizację.
0: Dzisiaj Senat zajmuje się ustawą Lex Szarlatan. Mhm. Czy to, że te kolejki są tak długie do lekarzy specjalistów, ale także w wielu miejscach do lekarzy rodzinnych, jest w pewnym sensie uzasadnieniem, bo nie chcę powiedzieć usprawiedliwieniem tego, że polscy pacjenci tak chętnie korzystają z usług uzdrowicieli?
1: No niestety tak. To jest też tak, że pacjent z dolegliwością, z chorobą czy z wizją tego, że coś mu grozi zdrowotnie, jest bardzo podatny na manipulacje. Jeżeli ma do wyboru lekarza, na którego ma czekać 4 miesiące i jeszcze ma na przykład złe wspomnienia, bo wie, że ten lekarz być może kiedyś źle potraktował, albo pani rejestratorka się nie uśmiechała. No różne są sytuacje, wszyscy je znamy. Jeżeli trafia do tak zwanego uzdrowiciela, który ma dla niego dużo czasu, który jest przekonujący, ciepły, otwarty i zapewnia, że terapia, którą proponuje, jest skuteczna, to pacjent może uwierzyć takiemu człowiekowi, ale to jest właśnie szarlataństwo.
0: Czy ta ustawa rzeczywiście może zablokować działanie takich oszustów? Powiedzmy sobie to wprost.
1: To jest dobry pierwszy krok, aczkolwiek rzeczywiście widzę, że te ruchy antyszczepionkowe, czy antylekarskie, antynaukowe są bardzo zmobilizowane. Zresztą chyba u państwa na antenie byłam w programie, w którym widzowie mogli się wdzwaniać. Rozmawialiśmy o kolejkach i wdzwonił się pan, który stwierdził, że no tak, teraz wchodzi Lex Szarlatan i to wydłuży kolejki, ponieważ pacjenci, którzy nie mogą się dostać do lekarza, to my im nie możemy pomóc, a nie jesteśmy Big Pharmą. No to nie do końca tak jest. Przede wszystkim Lex Szarlatan nie zablokuje żadnej działalności legalnie działającej gospodarczej, natomiast zablokuje oszukiwanie pacjentów, bo to jest oszukiwanie, kiedy ktoś nam mówi, że dane zioło wyleczy nam raka. Żadne zioło raka nie wyleczy i mało tego, często jest tak, że pacjent, który uwierzy takiej osobie, że może brać te ziółka, suplementy, witaminki czy inne różne produkty, on trafia do lekarza w takim stanie, w którym często nie można mu pomóc. I to jest największa tragedia tych osób.
0: Co się takiego wydarzyło u progu XXI wieku, że ludzie przestali wierzyć i ufać naukowym dowodom, naukowcom, ekspertom, lekarzom, którzy do tej pory cieszyli się ogromnym autorytetem, a zaczęli szukać rozwiązania swoich najpoważniejszych problemów zupełnie gdzie indziej?
1: Tak, ja myślę, że my byliśmy przekonani, że im więcej będziemy możliwości dotarcia do wiedzy, tym będzie nam łatwiej podejmować decyzje. Okazało się, że tak nie jest, że my jesteśmy bombardowani informacjami, a łatwiej nam jest przyjąć te, które są jak najbardziej zrozumiale nam wyjaśnione. Naprawdę u szarlatana, u osoby, która wie, jak na nas wpłynąć, jak wpłynąć na naszą psychikę, będziemy się często czuć lepiej niż u lekarza, który wiadomo, ma mało czasu, jest skupiony na faktach, może mu brakować empatii chociażby ze zmęczenia, ponieważ wiemy, że lekarze pracują dużo. I to porównanie niestety wychodzi na niekorzyść lekarzy, ale my musimy pamiętać, że jest rzecznik praw lekarza, który słusznie chce mieć większy wpływ na ten system. Rzecznik praw pacjenta, tak, przepraszam, że rzecznik praw pacjenta istnieje i może działać w takich sytuacjach.
0: Pandemia coś w tym zmieniła?
1: Na pewno, ale to nie tylko w Polsce, to wszędzie, bo przeciętnemu pacjentowi, przeciętnemu człowiekowi jest trudno zrozumieć, jak to możliwe, że nagle powstaje szczepionka, która ma mi pomóc.
0: Z dnia na dzień, prawda? Dlatego, że pojawia się problem.
1: Tak jest.

0: komunikacyjnie to nie są rzeczywiście proste rzeczy. Dlatego tym bardziej dobrze, że taka ustawa jak Lex Szarlatan powstaje i mam nadzieję, że będzie podpisana przez prezydenta, bo to jest taki pierwszy krok. Pierwszy krok dotyczący także edukacji, bo my musimy wiedzieć, że jesteśmy, kiedy jesteśmy w kiepskiej formie psychicznej, fizycznej, zdrowotnej, jesteśmy bardzo podatni na manipulacje.
1: Cieszę się, że pani o tym powiedziała, bo rzeczywiście kary, restrykcje, zakazy to jedno, edukacja i takie uświadamianie nas, pacjentów, którzy często w sytuacji krańcowo trudnej tracimy zdrowy rozsądek, nomen omen, to jednak przygotowanie takie edukacyjne jest niezwykle
0: tak,
1: ważne,
0: jestem
1: żeby
0: bardziej,
1: mieć
0: że
1: takie zaplecze.
0: Pamiętajmy, że od lekarza rzeczywiście często możemy usłyszeć złe informacje, od szarlatana nie. To, że usłyszymy złe informacje, czasami może nam uratować życie, jeżeli wiemy, że ma pani raka, ma pan nieuleczalną chorobę, ale z którą może pan żyć jakiś czas. To wszystko są komunikaty, które są no, nieprzyjemne, ale są prawdziwe, oparte na faktach, na wiedzy i zapewniam państwa, że żaden lekarz nie ma na celu nas oszukiwać. On też chce nas wyleczyć, tak samo jak my chcemy być zdrowi, bo on też jest człowiekiem.
1: Dużo zdrowia życzę i pani, i państwu, naszym
0: bardzo
1: słuchaczom.
0: Dziękuję.
1: Pani Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Są zarzuty dla kobiety, która w Legnicy zaatakowała dziewczynki z Ukrainy. Karolina O. na placu zabaw miała zwrócić im uwagę, że w Polsce rozmawia się po polsku, później uderzyła je w twarz. Teraz odpowie za pobicie i dyskryminację.
10: Czyn ten zakwalifikowano jako działanie sprawcy z pobudek chuligańskich, ponieważ miało ono miejsce publicznie i tak naprawdę bez powodu lub rażąco błahego powodu.
9: Mówiła Lidiana Łukasiewicz z Legnickiej Prokuratury Okręgowej. Podejrzanej grozi kara nawet do 7,5 roku więzienia. Otrzymała też zakaz zbliżania się do ofiar. Bezpieczny i bezpłatny e-dziennik we wrześniu pilotażowo pojawi się w wybranych szkołach, a od przyszłego roku będzie dla wszystkich chętnych. Do e-dziennika będzie można się zalogować poprzez aplikację mObywatel. To dobre rozwiązanie, ocenia wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska i deklaruje, samorząd jest otwarty na rządowe propozycje.
11: To rozwiązanie w postaci dziennika elektronicznego oczywiście jest rozwiązaniem bardzo dobrym, pod warunkiem, że będzie to, tak jak deklaruje rząd, bezpłatne, ale przede wszystkim na to zwracam szczególną uwagę bezpieczne, bo tam chodzi po prostu o wrażliwe dane osobowe. Jeżeli to narzędzie się sprawdzi, oczywiście będziemy rozważać, żeby w gminie to rozwiązanie za 3 lata wprowadzić.
9: W realizację projektu zaangażowane jest Ministerstwo Cyfryzacji. Na Śląsku szykują się spore utrudnienia dla kierowców. Dziś rozpoczynają się prace na Krajowej 86 w Katowicach. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana na wierzch.

0: Dnia, tłumaczy rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
1: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
0: Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. I jeszcze jedna informacja. Polscy archeolodzy rozpoczęli badania na terenie Parku Narodowego Serengeti w Tanzanii. Przez 2 miesiące na terenach uznawanych za kolebkę ludzkości poszukają śladów osadnictwa pierwszych ludzi i ich relacji ze światem zwierząt. To pierwsze od lat polskie badania na tak dużą skalę. Na czele zespołu stoi profesor Marta Osypińska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czekamy na efekty tych badań, na pewno będą bardzo ciekawe. I to tyle w tych informacjach. Na kolejne, punktualnie o 15:00, zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 14:33.
2: Dan dnia.
3: Łukasz Jakubowski zabrał nas do Serengeti i rozbudził naszą wyobraźnię, ale ja razem z Państwem wracamy do naszej nieco bardziej szarej politycznej rzeczywistości, bo czasu na złożenie deklaracji o lojalności wobec PiS jest coraz mniej. Posłowie partii mogą to uczynić do końca czwartku. Ci, którzy tego nie zrobią, prawdopodobnie zostaną usunięci z partii. W Sejmie jest Michał Fabisiak, nasz reporter. Witaj Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie wiem, czy taka szara ta rzeczywistość, bo tutaj w studiu sejmowym Polskiego Radia mamy otwarte okno i ja widzę piękne niebo, no może nie bezchmurne, bo chmury są, ale z tych chmur co chwilę wygląda słońce.
3: No pytanie, czy z tych chmur spadnie deszcz i czy one się okażą burzowe dla tych, którzy tych lojalek w Prawie i Sprawiedliwości nie złożą. Wiemy o tym, że członkowie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jego przedstawiciele spotykają się na Nowogrodzkiej z ludźmi z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, być może z samym prezesem. Co z tych spotkań wynika? Na ile są te doniesienia prawdziwe, Michale?
4: To prawda. Od wczoraj odbywają się w siedzibie PiSu spotkania posłów właśnie z frakcji Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. No wczoraj tego zaszczytu dostąpili podobno, no nie podobno, bo widziały to, uchwyciły to również kamery telewizyjne. Tego zaszczytu dostąpili posłowie Paweł Jabłoński i Szymon Szynkowski-Welsenk. Dziś, jak słyszymy, są kolejni chętni w kolejce. Były premier Mateusz Morawiecki też jest zainteresowany, ale jak słyszymy od polityków z otoczenia właśnie prezesa PiSu, na razie w kalendarzu prezesa no, takiego spotkania nie ma. To oczywiście w każdej chwili może się zmienić. Były premier jest podobno gotów stawić się w gabinecie prezesa o każdej porze dnia i nocy. A tymczasem w mediach co chwilę no mamy jakieś nowe informacje wysyłane przez jedną czy drugą frakcję. Wczoraj głośno było o tym, że Kacper Płażyński pozwie Marcina Horałę. Dziś natomiast słyszymy, że osoby związane z Mateuszem Morawieckim nie płacą darowizny na partię. O sprawie informuje dziennik Super Express. No i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski mówi, że partia od tych osób wymienionych przez dziennik Super Express oczekuje wyjaśnień.
5: Nasze działania mogą być możliwe do realizacji wyłącznie dzięki wpłatom, darowiznom od naszych wyborców oraz zwiększonym składkom przede wszystkim od parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Jeśli te informacje o tak dużych zaległościach się potwierdzą, no to będzie to niezbyt korzystna informacja. Mam nadzieję, że posłowie, którzy zostali wymienieni w tym artykule prasowym, wyjaśnią te wątpliwości. Jeśli są jakieś zaległości, to je uregulują.
4: Liderami tego zestawienia polityków, którzy mają zaległości wobec PiS, są europosłowie. No, to dość ciekawe, bo przecież europosłowie zarabiają znacznie więcej niż posłowie. No a jeśli chodzi o tych europosłów, to tych posłów, europosłów, którzy zalegają, to tutaj na szczycie są europosłowie, jest między innymi europoseł Waldemar Buda. No, Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że ten fakt właśnie, że ludzie związani z frakcją Mateusza Morawieckiego mają takie zaległości, to kolejny dowód w jego ocenie na brak lojalności z ich strony, lojalności oczywiście wobec Prawa i Sprawiedliwości.
6: To pokazuje, że na pewno nie czują takiej więzi z organizacją.

0: organizacją, bo zazwyczaj jak ktoś wspiera swoją organizację też finansowo, to czuje się wobec niej lojalny. Myślę, że tamte więzi już dawno zostały przerwane, takiej elementarnej lojalności wobec macierzystej organizacji.
1: Umknęło mi trochę to drugie nazwisko, ale już odnalazłem. Waldemar Buda, a drugi z europosłów, który jest na czele tej stawki, to europoseł Michał Dworczyk. Więc obaj, jak wiemy, blisko współpracują z Mateuszem Morawieckim. No, sam Mateusz Morawiecki, tak jak mówiłem, chce jeszcze raz spotkać się z prezesem Kaczyńskim. Opublikował wczoraj taki film, w którym przekonuje, że on jest lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości, że nie chce z PiS-u wychodzić, że to stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył, tak naprawdę poszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości, no ale druga z frakcji wewnątrz PiS-u przekonuje, że to stowarzyszenie jedność PiS-u rozbija. No i dlatego posłowie, którzy w nim pracują, powinni zawiesić swoją działalność, a ofertę programową PiS-u rozszerzać, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli nie złożą do czwartku takiej deklaracji o tym, że zawieszają czy kończą współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, no to prawdopodobnie z partii zostaną usunięci, choć to też oczywiście może się jeszcze zmienić. Wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu, bo właśnie w przyszłym tygodniu ma zebrać się komitet polityczny, który będzie zatwierdzał tę deklarację złożone przez posłów, a właściwie deklarację jednak, które posłowie mogą złożyć do czwartku.
2: Michał Fabisiak przypomniał nam te szczegóły sytuacji trudnej w Prawie i Sprawiedliwości, trudnej z punktu widzenia jedności tego ugrupowania. Michał Fabisiak, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Komentarz. Ja znam już pani Eliza Olczyk, współautorka podcastu Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry pani redaktor.
3: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
2: Co tam się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, że teraz obserwujemy tego takie skutki, takie rezultaty?
3: No, mogę powiedzieć, że tak trochę złośliwie, że chyba już za dużo media pisały o aferach rządu, o szpitalu południowym, o prosektorium i tak dalej, i tak dalej. I PiS postanowił przypomnieć o sobie i powiedzieć, ale my też jesteśmy na scenie politycznej.
2: Też mamy swoje afery, też mamy swoje problemy.
3: Dokładnie, potrafimy się cudownie pokłócić, zacząć się podawać do sądu, napiszcie coś o nas. No i efekt jest, jak widzimy, spektakularny. Od tygodnia o niczym innym nie mówimy, jak o ewentualnym wyrzucaniu polityków PiSu z PiSu. To jest oczywiście żartobliwa taka sytuacja, aczkolwiek nie do końca tak jest to takie nieprawdziwe, bo po prostu to jest moim zdaniem reakcja na to, że Przemysławowi Czarnkowi w jego misji odbijania wyborców Braunowi idzie źle, a nawet bardzo źle. I ci, którzy postawili na Przemysława Czarnka, którzy w ogóle postawili na to, żeby był taki polityk szpicowy, to było dosyć absurdalne, zresztą 2 lata przed wyborami, polityk szpicowy, który jest kandydatem na premiera i będzie prowadził kampanię. No ale taką decyzję podjął prezes Kaczyński, aczkolwiek jak mówię, to była dziwaczna co najmniej decyzja i moim zdaniem gruby błąd, bo wiadomo było, że osoba Przemysława Czarnka podzieli tę partię, a nie ją połączy. No ale krótko mówiąc, Przemysław Czarnek dostał swoją szansę na to, żeby zrealizować ten projekt, o którym mówił Jarosław Kaczyński, czyli odbierania wyborców Grzegorzowi Braunowi. No i się nie sprawdził. No i teraz trzeba było coś wymyślić, żeby nie właściwie medialne oczy nie były skupione na Przemysławie Czarnku i jego porażce, tylko na przeciwnikach politycznych Przemysława Czarnka, czyli Mateuszu Morawieckim i jego stowarzyszeniu. Nie było żadnych powodów, żeby akurat teraz, bo to było w ubiegłym tygodniu, pan Jacek Sasin pod całkowicie jakimś takim wymyślonym pretekstem przyniósł do Jarosława Kaczyńskiego projekt uchwały, że wszyscy mają się wypisać ze stowarzyszeń, bo inaczej to będzie się ich wyrzucać z partii. No jedynym powodem jest to, że Przemysław Czarnek przeszarżował w swoich, między innymi w swoich treściach antyukraińskich. No i trzeba było jakoś ten kryzys zażegnać.
2: No to mam teraz pani

0: Redaktor, dwa pytania. Pierwsze takie, czy Mateusz Morawiecki po czwartku, czyli pojutrze, będzie nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a Przemysław Czarnek będzie nadal kandydatem na premiera wskazanym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
1: No ja myślę, że pan Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera do końca wakacji, a jesienią zostanie wymieniony, bo tak logicznie by było, żeby zrobić to w taki miły, koncyliacyjny sposób, nie wywalać go, nie doprowadzać właśnie tej frakcji do wrzenia, tej drugiej, tej frakcji proczarnkowej, tylko mu delikatnie podziękować za współpracę i wybrać sobie kolejnego kandydata. Już dzisiaj słyszymy, że mógłby to być pan Zbigniew Bogucki. Od początku zresztą Jarosław Kaczyński chciał Zbigniewa Boguckiego.
0: No ale prezydent musiałby go puścić z kancelarii.
1: Właśnie. No i podobno się dogadali. I prezydent go puści z kancelarii. Ale to oczywiście zobaczymy, bo to jest wszystko na razie palcem na wodzie pisane. Być może pan Bogucki rzeczywiście tutaj ten konflikt jakoś będzie w stanie rozwiązać. Na pewno nie jest takim konfliktogennym kandydatem na premiera jak Przemysław Czarnek, który się opowiedział po jednej ze stron tego konfliktu. I to nie jest konflikt, który trwa od pół roku, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, tylko od 2019 roku, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, a niechętni mu politycy praktycznie rzecz biorąc od początku starali się go zwalczać, rzucali mu kłody pod nogi i mówili, no to zobaczymy, jak sobie teraz Mateusz z tym poradzi. Taki jest cwany, taki mądry, tak sobie świetnie daje radę, niech sobie radzi. Wrzućmy mu jeszcze jedną kłodę, przyczepmy jeszcze jeden odważnik do nóg i niech pływa, niech pływa.
0: Redaktor, tak. Ale czy Jarosław Kaczyński nie zdawał sobie sprawy z tego, że wskazując Przemysława Czarnka na tego kandydata na premiera, nie wywoła takiej reakcji środowiska Mateusza Morawieckiego i tych tak zwanych harcerzy, która no, objawiła nam się po raz pierwszy jako organizacja tej konkurencyjnej wigilii dla członków Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy, Jarosław Kaczyński powinien był zdawać sobie z tego sprawę, że ta część związana z Mateuszem Morawieckim jest bardzo aktywna, jest gotowa zwierać szeregi i podejmować jakieś wspólne działania. Tyle tylko, że w ramach PiS-u można powiedzieć, że te działania są korzystne dla PiS-u. One staną się niekorzystne w momencie, kiedy ta grupa zostanie wypchnięta. Jeżeli są tacy, którym się wydaje, że to zakończy spór między tak zwanymi maślarzami, a tak zwanymi harcerzami, czyli grupą Morawieckiego, to się głęboko myli, bo po wypchnięciu grupy Mateusza Morawieckiego ten spór będzie jeszcze bardziej zajadły. A ponieważ już ci na zewnątrz nie będą się musieli ograniczać, nic ich nie będzie ograniczało, to po prostu ja myślę, że tutaj będą latały takie teksty, takie kwity i takie oskarżenia, że jeszcze ich nawet sobie nie wyobrażamy. Jeszcze tego nie widzieliśmy. Zatem to oczywiście jest sytuacja patowa i ona wynika z tego, że w tej chwili w PiS-ie po prostu toczy się brutalna walka o władzę, mimo że prezes ciągle żywy, to można powiedzieć, jako ten niedźwiedź, tak, hasa po lesie, ale już niektórzy dzielą na nim skórę i już chcą się ustawić w takiej pozycji, żeby w razie czego po wyborach rządzić partią, rządzić pieniędzmi partyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Państwo na pewno nie zwrócili na to uwagi, ale ja ponieważ czytam bardzo wiele serwisów, to zwróciłam uwagę na tajemniczy tekst w portalu w polityce.pl, pod którym nikt się nie podpisał. To był taki anonimowy tekst, podpisany redakcja. O tym pod tajemniczym tytułem szykują się na pieniądze opozycji. W tym tekście nie było napisane, oprócz tego, że PKW ani kiedy, ani w jaki sposób, ani ile pieniędzy zamierza zabrać, tylko taki ogólny właśnie tekst, że PiS-owi grozi utrata subwencji, choć PiS już swoją subwencję utracił za ostatnie wybory, prawda? Znaczną część. I dwa dni później się okazało, że Mateusz Morawiecki musi rozwiązać swoje stowarzyszenie, a wszyscy muszą się wypisać, dlatego że zabraknie subwencji. Dlatego, że PKW odbierze PiS-owi subwencję. No więc tak, ponieważ

jestem przyzwyczajona do tego, że łączę przyczyny i skutki, to mam wrażenie, że ten tekst był takim podprowadzeniem pod akcję przeciwko Morawieckiemu. No, jakieś uzasadnienie musiało być, no proszę, nawet zaprzyjaźnione portale piszą, że stracimy pieniądze.

0: nie ugięli. A kolegium, znaczy, a PiS, kierownictwo PiS-u postanowiło ich w związku z tym wyrzucić z partii, no to wtedy ta partia przeżyje potężny wstrząs, który moim zdaniem się rozleje na całą scenę polityczną. Zresztą z wiele ambicji zostanie zniszczonych, między innymi być może ambicja Konfederacji, żeby po następnych wyborach już dojść do władzy, bo nie będzie z kim dojść do władzy w razie czego, jak się rozsypie PiS. I wielu ludzi się ucieszy z takiego obrotu sprawy. No nieprzypadkowo Donald Tusk napisał na Twitterze: Mateusz, grilluj. Dla Donalda Tuska jest to idealne rozwiązanie, żeby PiS się rozpadł i wtedy on zostanie hegemonem. Co prawda nie na długo, bo ten układ to jest układ naczyń połączonych. Jak Platforma nie ma wroga, to też nie będzie rosła. To ludzie, jak PiSu nie będzie, to ludzie przestaną bać się PiSu, prawda? Bo teraz straszenie PiSem ciągle ma swoją zaletę i ma swoją moc. Nie będzie PiSu, nie będzie czym straszyć i wtedy być może wyborcy Platformy zdejmą swoje różowe okulary i popatrzą na tę partię nie przez różowe okulary, tylko w taki sposób, że dostrzegą jej ewentualne wady. Ale dla PiSu, dla prawicy to będzie scenariusz fatalny. A jeżeli do tego rozstrzygnięcia nie dojdzie, no to ta sprawa będzie gniła. A jak tak to jest z taką gnijącą sprawą, że prędzej czy później i tak ten wrzut nabrzmiewa i trzeba go przeciąć. Także ja uważam, że PiS się zapętlił okropnie. Zapędził się sam w kozi róg. Może rzeczywiście sytuacja z panem Boguckim jako kandydatem na premiera, który miałby pociągnąć tę kampanię, może to trochę zażegna ten problem, bo przecież wiemy wszyscy, że jak Jarosław Kaczyński zdecydował o Karolu Nawrockim, że on będzie kandydatem PiS-u na prezydenta, to też było bardzo wielu osób przeciwnych. Była krytyka tego pomysłu, a potem, gdy Karol Nawrocki wygrał wybory, no to został tam sigmą nawet w takim młodzieżowym języku, czyli najmądrzejszym politykiem na scenie politycznej. Może i to trochę uspokoi te wzburzone emocje, ale moim zdaniem PiS tego nie przetrwa. Cokolwiek się wydarzy, PiS zmierza ku upadkowi.
1: Czym Jarosław Kaczyński i jego ludzie mogą kusić w ostatnich dniach i godzinach przedstawicieli Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Czy gwarancja miejsca, dobrego, biorącego miejsca na listach wyborczych w przyszłorocznych wyborach to jest tylko tyle, czy aż tyle?
0: A jakie znaczenie mają gwarancje przedstawiane dzisiaj?
1: Zastanawiam się, o czym rozmawiają ci, którzy odwiedzają Nowogrodzką w tych właśnie ostatnich godzinach. Michał Fabisiak mówił o Szymonie Szynkowskim w Elsenku, Pawle Jabłońskim, którzy byli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i spotykali się, jeśli nie z samym Jarosławem Kaczyńskim, to z osobami z bardzo jego bliskiego otoczenia.
0: No wie pani, to jest tak, że ci ludzie, oni są oczywiście związani z Mateuszem Morawieckim, bo obaj byli ministrami w jego rządzie. Ale to nie jest tak, że wskoczą za nim w ogień obiema nogami. To nie jest taka grupa, która była związana bardzo silnie z Morawieckim i którą on na przykład jeszcze holował z banków, prawda? To nie jest ten typ polityka. Szymon Szynkowski w Elsenk niedawno, jakiś czas temu z nim rozmawiałam i go pytałam o to, jak on się afiliuje. On powiedział, że no, on oczywiście sympatyzuje z Mateuszem Morawieckim, ale to nie jest tak, że pójdzie za nim w ciemno. No więc wyobrażam sobie, że zmuszony do wyboru być może usiłował przekonać prezesa Kaczyńskiego, że to, co w tej chwili robi stowarzyszenie, to nie jest przeciwko partii, tylko to jest na rzecz partii i jeżeli się wypchnie tę grupę, to nawet jeżeli Szynkowski w Elsenk zostanie w PiS-ie, to ten PiS i tak już będzie bardzo, bardzo słaby. Być może to są te argumenty, tak sobie wyobrażam, które przedstawiają ci ludzie, tacy jak Jabłoński czy Szynkowski w Elsenk, że przekonują prezesa, że nie warto iść na ostateczne rozwiązanie z Mateuszem Morawieckim. Ale gdyby na przykład okazało się, że muszą wybrać, no to nie wykluczam.

0: podejrzewam, że oni wybraliby jednak bardziej PiS. Aczkolwiek to nie jest ścieżka perspektywiczna, dlatego że młodych wyborców podbiera PiS-owi Konfederacja. Tych takich bardziej, powiedzmy, prorozwojowych, tak, na którym zależy na rozwoju, skupia wokół siebie Mateusz Morawiecki. Kto zostaje wokół PiS-u? Wokół PiS-u zostają wyborcy starsi, socjalni i potrzebujący wsparcia. Jest to zawsze duży elektorat, ale nie aż tak duży, żeby dał jakąkolwiek szansę na, już nie mówię o samodzielnym rządzeniu, ale w ogóle na przejęciu władzy. I poza tym to jest elektorat nieperspektywiczny, bo wiadomo, że taka grupa będzie się z powodów zwykłych biologicznych wykruszać, a nie przyrastać. Zatem to nie jest dla młodych polityków, takich jak pan Jabłoński czy pan Szynkowski-Welsenk, to nie jest perspektywiczna grupa.
1: Daniel Obajtek jednak wybrał prezesa.
0: No, Daniel Obajtek wybrał prezesa. Specjalnie mnie to nie zdziwiło.
1: Mnie bardziej zdziwiło to, że poszedł najpierw z Mateuszem Morawieckim.
0: No właśnie, prawda? Właśnie. Myślę, że Daniel Obajtek najbardziej oczywiście poszedłby najchętniej za Beatą Szydło, a ona już w tej chwili nie jest taka przeciwna Mateuszowi Morawieckiemu, jak wtedy, kiedy jej zabrał stanowisko premiera, czyli w 2019 roku. Zdaje się, też troszeczkę się odseparowała od przeciwników Mateusza Morawieckiego, ale może ciągle żywi urazę o to stanowisko. Ale Daniel Obajtek, no cóż, ten, tak jak mówię, no jest całą swoją karierę zawdzięcza Jarosławowi Kaczyńskiemu i być może jak sobie policzył, że Mateusz Morawiecki może nie zaoferować mu dalszej kontynuacji tej afery, no to mu wyszło, że się nie opłaca. Nie wiem tego i być może przypisuje mu tutaj złe intencje, być może szczerze uznał, że PiS to jest jego przyszłość, ale ja mówię, dla osób, którzy mają 40 lat, on ma trochę więcej, to PiS nie jest perspektywiczną partią, jeżeli odejdzie z niej Morawiecki i jego grupa. Odejdzie ten trzon młody, dynamiczny, a naprawdę zostaną politycy jeszcze z zamierzchłych czasów Porozumienia Centrum. Także to jest bardzo słaba perspektywa. I jak patrzę na prawicę, na PiS w tej chwili, jak oni się zachowują, to mam wrażenie, że to jest tak, jak czasami oglądaliśmy w amerykańskich filmach, jak tacy dwaj młodzi ludzie jadą naprzeciwko siebie samochodami, prawda? Gaz do dechy. I teraz kto skręci pierwszy, no ten jest frajer, a kto wytrzyma, ten jest kozak, nie? No, a to się kończy się potem zderzeniem czołowym. I mam tutaj wrażenie, że tu obie strony idą na zderzenie czołowe.
1: Idą na zwarcie. Będziemy obserwować w najbliższych godzinach, jakie efekty tego zwarcia będą i dla kogo te efekty okażą się bardziej bolesne, bo to, że będą bolesne dla obu stron, to chyba nie mamy wątpliwości. Pani Eliza Olczyk, współautorka podcastu Niedyskretnie o politykach, była naszym gościem. Mam nadzieję, że zbyt niedyskretnie nie było.
0: Dziękuję Państwu serdecznie.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Na początku.

0: Tak zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do jutra członkowie PiS-u muszą wybrać, pozostać w partii czy przystąpić do Stowarzyszenia Morawieckiego. Senat zapewne zatwierdzi Sylwię Gregorczyk-Abram na nowego rzecznika praw obywatelskich. Głosowanie tego popołudnia. Wrócę na Białoruś. We wrześniu wezmę udział w Grodnie w zjeździe Polaków. Tak mówi Andrzej Poczobut. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Czasu jest coraz mniej. Dobiega końca ultimatum, jakie postawił członkom Prawa i Sprawiedliwości jego prezes. Do jutra, do północy mają zdecydować, czy chcą pozostać w PiS-ie, czy wolą przynależność do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Sprawy zaszły już na tyle daleko, jeśli chodzi o brak zaufania, mówiła na naszej antenie profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Jakiekolwiek w tej chwili porozumienie, nawet jeżeli ono zostanie zawarte, to ono nie będzie dotrzymane w tym sensie, że partnerzy będą bardzo podejrzliwi względem siebie i każde działanie będą traktowali jako intencjonalnie stanowiące zapowiedź rozstania. Także w moim przekonaniu prędzej czy później, być może później niż prędzej, nastąpi jakiś rozpad.
1: Jarosław Kaczyński spotyka się ze zwolennikami Mateusza Morawieckiego. Wśród rozmówców prezesa PiS-u nie ma byłego premiera. Senat ma zatwierdzić tego popołudnia Sylwię Gregorczyk-Abram na rzeczniczkę praw obywatelskich. Jej kandydaturę posłowie przyjęli w ubiegłym tygodniu. To wysokiej klasy specjalistka. Senatorowie Lewicy będą za, mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.
3: Bardzo dobrze zna zarówno konwencję praw człowieka, jak i polską konstytucję, polskie uwarunkowania prawne i która stawia w centrum prawa człowieka. Oddając głos, będzie to głos zaufania, że będzie potrafiła być krytyczna wobec każdego rządu, także tego. Mam dużą nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: PiS będzie przeciwny tej kandydaturze, mówi senator tej partii Jerzy Chruścikowski.
4: Decyzja jest decyzją. My wybraliśmy zupełnie inaczej. Każdy ma swojego kandydata. Nasz kandydat przepadł. W związku z tym proszę się nie dziwić, że mamy inne zdanie.
1: Kandydatem PiS-u na rzecznika praw obywatelskich był Adam Borowski. Nowego rzecznika trzeba było wybrać, bo kończy się kadencja obecnego Marcina Wiącka. Andrzej Poczobut potwierdza, że

0: zamierza wrócić na Białoruś i wziąć udział w zjeździe Związku Polaków w tym kraju. Wydarzenie odbędzie się 13 września w Grodnie. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia tak uzasadnia swoją decyzję.
1: Niech się to sytuacja już naturalnie rozwija. No, oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji. Ja też nie jestem osobą naiwną, ale no, należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no, sobie ułożyłem, jak ja się będę zachowywał.
0: Andrzej Poczobut przyznaje, że możliwość powrotu na Białoruś zagwarantowały mu władze w Mińsku. Jak dodał, decyzję podjął w wyniku pertraktacji, które prowadzono z nim na granicy. Poczobut spędził 5 lat w białoruskim więzieniu za krytykę reżimu Łukaszenki. W kwietniu odzyskał wolność w wyniku wymiany więźniów. Kolejna zmiana w dowództwie ukraińskiej armii. Po wymianie szefa resortu obrony i głównodowodzącego wojskiem, prezydent Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa sztabu generalnego. Generała Andrija Chnatowa zastąpi generał Ihor Skibiuk. Więcej o tym Paweł Buszko.
2: Generał Skibiuk to żołnierz wojsk szturmowo-desantowych, który pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu generalnego. Prezydent Zełenski napisał, że jest to bardzo doświadczony wojskowy, który ramię w ramię z nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii bronił Ukrainy. Wczoraj ukraiński prezydent wymienił też głównodowodzącego generała syrskiego na Michała Drapatego. To efekt protestów po innej zmianie kadrowej dokonanej przez prezydenta. Od zeszłego tygodnia w centrum Kijowa kilka tysięcy osób bezskutecznie domagało się przywrócenia na posadę popularnego ministra Michała Fedorowa, który reformował ukraiński resort obrony. Zmiany kadrowe komentowane są jako częściowa próba uspokojenia niezadowolenia społecznego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Lublin żegna swojego honorowego obywatela, księdza profesora Andrzeja Szostka, filozofa i etyka, byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Flaga na budynku ratusza jest opuszczona do połowy masztu. Będzie nam go bardzo brakowało, przyznaje prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
3: To duża strata dla naszego miasta, w ogóle dla polskiej nauki, dla naszego ośrodka akademickiego. To był człowiek, ksiądz profesor Andrzej Szostek, niezwykle mądry, skromny, wrażliwy. Wszyscy ci, co go znali, mogą zaświadczyć, że cechował go ogromny szacunek do drugiego człowieka, ale także odpowiedzialność i taka postawa pełna dialogu.
0: Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbędzie się w najbliższą sobotę w Lublinie. Duchowny zmarł wczoraj, miał 81 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Są ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obejmują zachodniopomorskie i część pomorskiego, także część lubuskiego i Wielkopolski. Przelotny deszcz może popadać w całym kraju, bez opadów tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni. Wieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr, na północy do ponad 50 km na godzinę.
4: Klimat.
0: Ponieważ wieje, to na północy kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, na południu dobra. Prawie 60% prądu w krajowej sieci wytwarzają źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej.
4: Klimat. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Już 7 minut po godzinie 15. Ewa Wasążnik, dzień dobry.

0: tej godzinie naszego wczesnopopołudniowego programu wracamy do bulwersującej sprawy z Legnicy. 26-letnia Karolina O. usłyszała zarzuty pobicia i dyskryminacji po ataku na troje nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w sobotę. Prokuratura zarzuca kobiecie, że z powodu narodowości uderzyła dzieci w twarz, powodując u nich lekkie obrażenia. Tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Jak tłumaczyła się podejrzana?
1: Karolina O. przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzeczyła, by kierowała się motywem ksenofobicznym. Potwierdziła jednak, że zwracała im uwagę, mówiąc, że są niegrzeczni i, tu cytat, nie są na swoim terytorium. Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy, dodaje, że wcześniej kobieta miała także powiedzieć, że skoro są w Polsce, nie powinny rozmawiać między sobą w obcym języku.
2: Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła, że zwracając dzieciom uwagę, bo ona twierdziła, że dzieci były wobec niej nieuprzejme, nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła. Nie można zapominać, że w tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia, i po tym, jak policja zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia, te okoliczności zostały bardzo dokładnie potwierdzone nagraniem z monitoringu.
1: Do tego zdarzenia doszło w sobotni wieczór na placu zabaw w Legnicy. Rozmawiałem z mamą dziewczynek, panią Aliną. W Polsce jest od 5 lat, jej dzieci od 4. Z jej relacji wynika, że grupa 6 nastolatków w wieku od 13 do 14 lat rozmawiała po ukraińsku. Wtedy Karolina O. miała zwrócić im uwagę, że skoro są w Polsce, powinny mówić po polsku.
3: No, to stało się niedaleko domu.
1: To wydarzyło się tutaj, niedaleko naszego domu, na terenie basenu Delfinek. Tam jest taki plac zabaw, gdzie dzieci się bawiły i odpoczywały. Tam są takie rozciągnięte trampoliny i po prostu dzieci na nich siedziały, rozmawiając między sobą. Według relacji moich dzieci podeszła do nich kobieta i zwróciła im uwagę, że skoro są w Polsce, to powinny mówić po polsku. Jedna z moich córek przeprosiła, ponieważ zawsze uczymy dzieci, żeby nie wdawały się w konflikty w takich sytuacjach. Kobieta odeszła, a dzieci dalej spokojnie rozmawiały. I 26-latka wraca w pewnym momencie do dziewczynek i tym razem zwraca im uwagę, że te zajmują trampolinę. Dziewczynki odpowiedziały, że jeżeli ktoś będzie chciał z niej skorzystać, to bez problemu z niej zejdą. Kobieta odeszła z córką, dzieci wróciły na trampolinę, na której siedziały wcześniej, ale okazało się, że córka tej kobiety zostawiła tam piłkę. Odchodząc, kobieta poprosiła, żeby dziewczynki ją podały. Dziewczynki nie chciały już z nią rozmawiać i odpowiedziały, żeby sama ją zabrała. Gdy kobieta podniosła piłkę, dzieci zaczęły się między sobą śmiać.
3: Pani podeszła i z pytaniem, kto tu śmieje się. Czy kto tu śmieje się pierwszy, to już ja.
1: Wtedy kobieta podeszła i zapytała, kto tu się śmieje. Nie pamiętam dokładnie, jakich słów użyła. Dzieci jej nic nie odpowiedziały. Po chwili uderzyła koleżanka mojej córki w szyję. Następnie moja córka dostała w lewą stronę twarzy. Był z nimi też chłopiec, który chciał z tą kobietą porozmawiać. Gdy do niej podszedł, od razu uderzyła go w nos. Po wszystkim moja młodsza córka zapytała tę kobietę, dlaczego tak zrobiła. Odpowiedziała, że dlatego, iż są z Ukrainy.
3: Od razu jemu dała w nos. I ona skazała, to musi być z Ukrainy.
1: Ten monitoring został zabezpieczony i, jak powiedziała rzeczniczka prokuratury, nagranie potwierdza zeznania matek pokrzywdzonych. Wobec Karolin O. zastosowano dozór policyjny, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz zakaz przebywania na placu zabaw, gdzie doszło do zdarzenia, a za te przestępstwa grozi jej do 7,5 roku więzienia.
0: Tematem zajął się Mateusz Czmiel.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: Pan profesor generał Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Akademii Sztuki Wojennej, członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, z nami teraz połączony. Dzień dobry, panie generale.
5: Dzień dobry, witam państwa.
0: Chciałabym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od tego, co dzieje się na Ukrainie, bo tam poważne zmiany w strukturach dowodzenia ukraińską armią, ale także w tym nadzorze cywilnym, zmiana na stanowisku ministra obrony narodowej. Na tym etapie wojny to jest dobry czas, żeby takie decyzje personalne podejmować, czy jednak prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd? Patrząc również na reakcję społeczną i na te protesty, które trwają między innymi w Kijowie, ludzie wychodzą na ulicę w obronie zdymisjowanego ministra obrony.
5: No niedobry czas, na pewno niedobry, dlatego że Ukraina prowadzi zawziętą, można powiedzieć, wojnę.

0: obronną i to w dosyć takim krytycznym momencie ta wojna się znajduje, a tymczasem w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi nastąpił wyraźny kryzys i to kryzys taki systemowy na najwyższych szczeblach. Co prawda ten poziom polityczno-strategiczny, czyli ten styk cywilno-wojskowy w systemie kierowania siłami zbrojnymi zawsze jest takim dosyć krytycznym elementem całego systemu obronnego każdego państwa. Dlatego on jest krytyczny, że z jednej strony tutaj występują, czy jak gdyby następuje oddziaływanie wszystkich sporów politycznych w państwie, to od razu skutkuje także na tym zwierzchnictwie nad siłami zbrojnymi. No a z drugiej strony w tym punkcie zbiegają się wszelkie potrzeby wojska kierowane w stosunku do polityków. Dlatego to jest bardzo wrażliwy element systemu obronnego państwa i od jego sprawnego funkcjonowania zależy w dużym stopniu sprawne działanie całych sił zbrojnych. Dlatego to nie jest dobry moment, bardzo niedobry moment dla Ukrainy, no a oczywiście korzystny z punktu widzenia Rosji. Nawiasem mówiąc, tego typu kryzysy to nie jest coś nowego. Wiele takich historia zna takich przykładów. Chyba jednym z najgłośniejszych podobnych takich przykładów to był swego czasu kryzys między prezydentem Trumanem wówczas i generałem MacArthurem podczas wojny w Korei. Kryzys wywołany podejściem do Chin w czasie tej wojny. On się zakończył z dymisjonowaniem takim dosyć głośnym generała MacArthura. U nas w Polsce też mieliśmy trochę podobną sytuację, słynny obiad Drawski, kiedy to prezydent Wałęsa zarządził głosowanie wśród generalicji dotyczące usunięcia ministra obrony narodowej. Więc do takich kryzysów dochodzi, no ale ten kryzys ukraiński jest rzeczywiście szczególnie niebezpieczny dla Ukrainy z uwagi na ten krytyczny moment w samej wojnie.
1: Czy on może spowolnić tę ofensywę, którą Ukraina wobec celów w głębi Rosji teraz prowadzi?
0: No to może, ja bym powiedział, jeżeli tak patrzymy na tych nowych dowódców, którzy objęli swoje funkcje, zarówno naczelny dowódca, jak i zmienił się szef sztabu generalnego, więc cała wierchuszka wojskowa się zmieniła, ale jak popatrzymy na ich style dowodzenia, doświadczenia, ich drogę życiową i zawodową, bojową podczas całej tej wojny od 2014 roku, to one są podobne, więc ja się nie spodziewam jakichś radykalnych zmian, wie pani, w samym dowodzeniu siłami zbrojnymi. Tu mogą być większe kłopoty po tej stronie cywilnej, to znaczy kłopoty związane ze zmianą ministra obrony narodowej, bo nie wiadomo, jakie będzie miał podejście ten nowy minister, jaką on ma pozycję w stosunku do wojska, w stosunku do prezydenta. To może się odbijać na sprawności tego cywilnego wsparcia armii. I tutaj bym upatrywał jakichś minusów dla systemu obronnego ukraińskiego. Ale także na tym poziomie czysto wojskowym, przynajmniej przez jakiś czas, może wystąpić pewien paraliż w funkcjonowaniu armii, no ze względu na to, że ci nowi i dowódca, i szef sztabu muszą wejść w swoje role, muszą podwładni na tych szczeblach niższych, czy nastąpią jakie zmiany, czy ten styl będzie kontynuowany, czy te programy do tej pory realizowane będą kontynuowane, więc można się spodziewać jakiegoś, mam nadzieję, krótkotrwałego, ale jednak pewnego paraliżu w działaniach ukraińskiej armii. No i co jest najbardziej groźne dla Ukrainy, to jest to, że Rosja może starać się wykorzystać ten moment pewnego osłabienia, może paraliż to może nawet za mocne słowo, ale pewnego takiego zamieszania i osłabienia w systemie funkcjonowania armii ukraińskiej, może próbować wykorzystać do przyspieszenia tej eskalacji od dłuższego czasu, przygotowanej eskalacji przez Rosję, zarówno w wojnie w Ukrainie, jak i na na szerszą skalę, więc pewnie przez jakiś

0: teraz będziemy mieli zwiększone jeszcze ryzyka związane z prowadzeniem tej wojny.
1: A jak pan ocenia tę reakcję społeczną wśród Ukraińców, którzy wyszli na ulicę w obronie byłego już ministra obrony narodowej, ale przeciwko też byłemu już głównemu dowodzącemu ukraińskiej armii, generałowi Syrskiemu?
0: No te reakcje to są raczej reakcje polityczne. Nie sądzę, aby to były reakcje przeciwko głównodowodzącemu. To raczej z tego, co ja tam obserwowałem, czytałem, to były reakcje na zwolnienie właśnie ministra obrony narodowej, czyli na tym poziomie cywilnym, w tej części cywilnej systemu kierowania i dowodzenia. Myślę, że prezydent Zełenski, no nie wiem, z tych informacji, jakie docierają, można wyciągnąć jakby możliwe dwa wnioski, dwie przyczyny, które kierowały Zełenskim. Jedna to być może minister obrony stawał się jakimś zbyt niebezpiecznym rywalem dla samego prezydenta Zełenskiego i tam dochodziło do jakichś takich sporów politycznych, w związku z czym postanowił go jednak zdymisjonować. No ale drugim powodem, który się przebija bardzo mocno w tych doniesieniach, to jednak był bardzo ostry spór między ministrem obrony a naczelnym dowódcą sił zbrojnych, czyli między cywilnym zwierzchnikiem a dowódcą wojskowym. Te spory też, no my znamy, u nas w Polsce też mamy przecież taki spór, czy też je przeżywaliśmy różnie w tym cywilnej części systemu kierowania i dowodzenia. Więc prezydent Zełenski albo chciał ugrać coś politycznie dla siebie, albo po prostu przed koniecznością jakiegoś takiego przecięcia tego węzła gordyjskiego, jakim był nierozwiązywalny spór między ministrem cywilnym a dowódcą wojskowym. Wybrał zwolnienie najpierw cywilnego ministra, bo to było pewno i dla niego jednocześnie coś tam dawało. Nie tylko to była próba rozwiązania tego problemu sporu w systemie kierowania armią, ale także przy okazji ugrania jakiegoś plusa politycznego dla siebie. No i te protesty, one chyba z tego się brały, że społeczeństwo ukraińskie wyczuło, że tutaj nie chodzi tylko o naprawę systemu kierowania armią, ale idzie o jakieś rozgrywki polityczne. A minister miał dobrą opinię, młody, dynamiczny, z dobrymi pomysłami i tak dalej. W związku z tym pewnie te protesty zmusiły Zełenskiego do przyspieszenia także zmian w dowództwie wojskowym, aby jednak pokazać, że tu głównym problemem to był ten węzeł gordyjski w systemie kierowania i dowodzenia armią. Ale lepiej by było, gdyby on ten węzeł gordyjski rozwiązywał w ten sposób, że po prostu zwolnił obydwu, jednego i drugiego. To może byłoby to lepsze rozwiązanie. No ale to nie jest pierwszy błąd prezydenta Zełenskiego, który w ostatnim czasie mu się przytrafia, więc chyba już powoli prezydent zużywa się jako ten główny prowadzący Ukrainę w tej wojnie. No, trudno się dziwić zresztą, bo to już jest tyle lat, wojna trwa, jest pod ogromnym ciśnieniem, pod ogromną presją i tak dalej. Wszystko się zużywa, tak samo i prezydent. W związku z tym jest jakiś krytyczny moment, także polityczny, teraz w Ukrainie bardzo widoczny.
1: Panie generale, wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, polski minister obrony narodowej, po posiedzeniu tego Gabinetu Bezpieczeństwa ostrzegał nas na konferencji prasowej porannej przed prowokacjami ze strony Rosji. Czy im gorzej Rosji idzie na froncie ukraińskim, tym bardziej nasza część Europy i Polska przede wszystkim jest narażona na tego rodzaju prowokacje. Czego konkretnie trzeba się spodziewać, na co konkretnie trzeba uważać?
0: No coś w tym jest, co pani powiedziała, że im gorzej w Ukrainie, tym dla nas też bardziej ryzykownie Rosja w stosunku do nas się zachowuje. Tak, Rosji się nie wiedzie w Ukrainie na froncie, tym bezpośrednim. Zaczyna coraz bardziej odczuwać jednocześnie skutki tych dalekich uderzeń, precyzyjnych uderzeń ukraińskich. No i Putin stoi przed jednak poważnym dylematem, w jaki sposób

0: sposób z tego kryzysu swojego w jej wojnie, w tej wojnie wyjść i najprawdopodobniej szukać go będzie w eskalacji. Przynajmniej tak do tej pory Putin postępował, że z trudnych sytuacji nie cofał się, a wręcz przeciwnie, właśnie szukał tego wyjścia do przodu poprzez eskalację. I w związku z tym teraz też zapewne przygotowuje jakąś eskalację zarówno w samej wojnie w Ukrainie, ale jednocześnie jeśli chce mieć jakiś sukces tej eskalacji przeciwko Ukrainie, to musi zrobić wszystko, aby zmniejszyć, a najlepiej dla niego jeszcze zupełnie zahamować i przerwać wsparcie Zachodu dla Ukrainy. A metodą, aby tutaj nas w NATO, zniechęcić do pomagania Ukrainie, to są właśnie te eskalacja z kolei agresji hybrydowej, jaką przeciwko nam prowadzi. I nie dziwią te oceny, które do opinii publicznej docierają, czy to przez ministra obrony narodowej, czy w innych doniesieniach różnych wywiadów, zresztą nie tylko w Polsce, ale z innych państwach, o przygotowywanych różnych akcjach tych poniżej progu otwartej, jawnej agresji przeciwko państwom natowskim. Te incydenty w powietrzu, z którymi mieliśmy w ostatnim czasie jakby zwiększenie natężenia tych incydentów powietrznych, mogą także o tym świadczyć, więc musimy się liczyć z tym, że czeka nas jakaś eskalacja także hybrydowa, zarówno ta powietrzna. Tu bardzo chyba ciekawy element z tej oceny wynikający, że może to być wykorzystywanie pod fałszywą flagą różnych ataków dronowych. Myślę, że to jest jedna z form bardzo prawdopodobnych. No ale jeszcze musimy liczyć się z innymi nasileniem właśnie tych na przykład akcji dywersyjnych, sabotażowych na terenie Polski i nie tylko. Znowu z próbą pod jakiejś fałszywej flagi, że to rzekomo Ukraińcy jacyś dokonują tych aktów, aby wskazać na Rosję, że to Rosja i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu aktów musimy się spodziewać, nie mówiąc już o tych klasycznych działaniach hybrydowych, jakimi są operacje w cyberprzestrzeni, czy też szeroko zakrojone operacje dezinformacyjne.
1: A czy w te prowokacje również wpisuje się to, co wydarzyło się u wybrzeży południowej Anglii ostatnio, czyli rosyjski okręt, który otworzył tam ogień, ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, dokładnie w dniu zmiany na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii i w ogóle zmiany również na stanowisku ministra obrony tego kraju?
0: No tak. Myślę, że to jakoś wpisuje się w całość, cały system tych właśnie tego typu działań pokazujących aktywność rosyjską przeciwko państwom NATO, po to, aby pokazać tym państwom, w tym przypadku na przykład nowemu rządowi brytyjskiemu, jakie ryzyka wiążą się ze wspieraniem Ukrainy. No, gdybyście nie pomagali Ukrainie i my byśmy tę Ukrainę jakoś tam spacyfikowali, nie byłoby dla was takich ryzyk. Więc to pokazywanie swojej aktywności nie tylko tu na linii tej frontu, można powiedzieć, zimnowojennego, czyli w tych państw frontowych Polska, kraje bałtyckie, Finlandia, Rumunia, nie tylko na terytorium tych krajów, ale także w głębi. Mieliśmy kiedyś zresztą taką dosyć szeroką akcję różnych operacji dronowych tam w głębi Europy, wokół lotnisk w szczególności różnych. I to te manewry ze strzelaniem amunicją bojową okrętu rosyjskiego w pobliżu wód terytorialnych Wielkiej Brytanii też to się wpisują, pokazując właśnie, że Rosja może dużo tutaj wam zagrozić, wprowadzać jakieś ryzyka do waszego życia. Zastanówcie się, czy warto tej Ukrainie rzeczywiście pomagać. Na stosunku do Wielkiej Brytanii myślę, że to szczególnie Rosji na tym zależy, dlatego że Wielka Brytania jest od wielu zresztą lat, cały czas w czasie tej wojny, jednym z najbardziej takich zdecydowanych państw zachodnich, jeśli idzie o wspieranie Ukrainy i przeciwdziałanie Rosji, pokazywanie tego zagrożenia rosyjskiego. Więc myślę, że to nieprzypadkowo akurat bardzo Rosję zainteresowała zmiana rządu i próba jakiegoś dania sygnału temu nowemu rządowi, że może on

0: by zmienił tę dotychczasową twardą antyrosyjską politykę.
1: No tak, z jednej strony pokaz siły, a z drugiej strony test dla nowego gabinetu i sprawdzenie, z jaką reakcją taki pokaz siły ze strony Rosji może się spotkać. Pan generał Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Akademii Sztuki Wojennej, członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk był z nami. Bardzo dziękuję, panie generale. Dobrego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa już dzisiaj o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokuratura zamierza przesłuchać małoletnich świadków ataku na ukraińskie dzieci w Legnicy. Zatrzymana 26-latka odpowie za użycie przemocy wobec trojga nastolatków z powodu ich przynależności narodowej. Karolina O. miała uderzyć ich w twarz i spowodować lekkie obrażenia ciała. Według prokuratury działała z pobudek chuligańskich. Śledczy mają dowody. To zeznania matek pokrzywdzonych oraz nagranie z monitoringu. Do tego incydentu doszło w ostatnią sobotę. Podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, aby działała z pobudek ksenofobicznych. Mówi rzeczniczka legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz.
10: Prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia.
9: Podejrzanej grozi kara do 7,5 roku więzienia. Szef rosyjskiej dyplomacji spotka się jutro z amerykańskim sekretarzem stanu. Siergiej Ławrow i Marco Rubio mają rozmawiać o wojnie na Ukrainie oraz konfliktach na Bliskim Wschodzie. Politycy spotkają się w stolicy Filipin, Manili. Odbywa się tam konferencja krajów ASEAN. Szef amerykańskiej dyplomacji mówi, że Stany Zjednoczone chciałyby, aby wojna na Ukrainie się zakończyła. Jak dodaje, jej zakończenie byłoby korzystne także dla Rosji. Jerzy Giedroyć gra o Polskę. Taki jest tytuł wystawy, jaką otwarto w Senacie. Jest poświęcona wybitnemu publicyście i działaczowi emigracyjnemu. Współorganizatorami ekspozycji są Archiwum Polskiego Radia i Biblioteka Narodowa. Jerzy Giedroyć wpływał na przeszłość Polski w świecie polityki i kultury, gromadząc wokół swojej serii wydawniczej najwspanialsze pióra, mówi inicjator wystawy, wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.
11: Tu w Polsce wszyscy czerpaliśmy inspirację z jego właśnie sposobu myślenia o przyszłości, o niepodległej Rzeczpospolitej i to jest jego największe osiągnięcie, bo niezależność myślenia tych kilku osób potrafiło zmienić tę część Europy poprzez proste zasady, że bez Ukrainy Rosja nigdy nie będzie imperium.
9: 2026 Senat ustanowił rokiem Jerzego Giedroycia. Trąby wodne mogą wystąpić jutro nad Bałtykiem. Będzie je można obserwować na wschodnim wybrzeżu a także w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim.

0: informuje Anna Greczman z IMGW.
1: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
0: I mogą być niebezpieczne dla małych jednostek. Trzeba śledzić lokalne prognozy pogody.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 15.33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: W kalendarzu dzień 22 lipca. Ze mną w studiu pani Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna. To jest to stowarzyszenie, które organizuje co roku szlachetną paczkę. Dzień dobry pani prezes.
4: Dzień dobry.
3: Mówię o tej dacie, dlatego że będziemy zapowiadały i zachęcały do tego, żeby zgłaszać się jako wolontariusze szlachetnej paczki. No i to może dziwić się trochę naszych słuchaczy, że taki apel...
4: Że lato,
3: że półmetek wakacji, a my o szlachetnej paczce, która jest kojarzona z okresem świąt Bożego Narodzenia.
4: Rzeczywiście przed świętami Bożego Narodzenia ta pomoc wędruje do osób, które jej najbardziej potrzebują, ale żebyśmy dokładnie wiedzieli, do kogo powinna zawędrować ta pomoc, no to tak, my już od kilku miesięcy pracujemy nad szlachetną paczką 2026. Już zbieramy w tym momencie historie, adresy tych osób, do których powinniśmy dotrzeć. Już można je zgłaszać przez naszą stronę internetową. Zarówno osoby prywatne, jak i też instytucje, szkoły, przedszkola i inne instytucje, pielęgniarki środowiskowe, ośrodki zdrowia. Możecie Państwo też zgłosić swoich sąsiadów. Ale przede wszystkim w tym momencie, to ten moment, kiedy szukamy ludzi od dobrej roboty, czyli wolontariuszy, takie osoby, które w swoim lokalnym środowisku, tam gdzie mieszkają, chciałyby pomóc czasem swoim sąsiadom. Łatwiej jest iść w koszulce wolontariusza szlachetnej paczki i pomóc sąsiadce, bo wtedy trochę się nie trzeba tłumaczyć, dlaczego się nagle zainteresowałam. Dlaczego teraz? Musimy wyszkolić wolontariuszy. Taki wolontariusz musi iść do rodziny przygotowany. Ale też to nie jest łatwe nawiązać kontakt, nawiązać dobrą relację z taką osobą, która potrzebuje pomocy, bo bardzo często ta osoba po prostu trochę się wstydzi. Zwykle świat ją zawiódł tyle razy, że nie ma zaufania do obcych ludzi, a przecież jesteśmy obcymi ludźmi, jak jesteśmy wolontariuszami i wchodzimy do kogoś do mieszkania, więc czasem jedno spotkanie nie wystarczy. Spotykamy się z rodzinami już od końca lata, więc już wkrótce zaczniemy odwiedzać rodziny, tak żeby... No w zeszłym roku to było blisko 20 tysięcy rodzin, które otrzymały pomoc, więc to jest wiele domów do odwiedzenia. Odwiedzamy mniej więcej 30 tysięcy domów, a do 20 tysięcy domów wędruje pomoc materialna.
3: Bardzo byśmy chcieli, żeby liczba tych potrzebujących, którzy liczą na pomoc ze szlachetnej paczki, regularnie spadała, ale wolontariusze cały czas w tej wielkiej mocy i wielkiej liczbie, żeby byli gotowi do pomocy, do współpracy, do tego, żeby dzielić się tą swoją dobrą energią i swoim zaangażowaniem.
4: Mówi swoim pani, czasem.
3: I swoim czasem przede wszystkim tym, co mamy najcenniejszego i tym, czego najbardziej nam chyba brakuje, nawet w tym czasie urlopowym, ale to zostawiamy na marginesie. Mówiła pani o szkoleniach. Czyli to nie jest tak, że z ulicy przychodzimy i mówimy, że jesteśmy chętni do pomocy i gotowi poświęcić ten czas, żeby nieść pomoc. Trzeba się nauczyć tego, jak robić to mądrze i dobrze.
4: Ja powiem ze swojego doświadczenia. Zostałam wolontariuszką, mając 30 kilka lat. To było w 2012 roku. I nie zdawałam sobie z tego sprawy, że za rogiem, w dużym mieście, jakim jest Kraków, istnieje taka bieda, która tak wygląda, aż tak wygląda. Wygląda tak jak czasem są takie zdjęcia, które nam pokazują naprawdę taki świat, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że naprawdę on istnieje zaraz obok. Ja bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze rodziny, które odwiedziłam i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to było jedno z najsilniejszych przeżyć dla mnie, takich w ogóle, w całym moim życiu. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że istnieją osoby, które żyją z zawalonym dachem, które żyją w jednej izbie w kilka osób, które nie jedzą po to, żeby ich dziecko z niepełnosprawnością

0: miał zapewnione leki, które mimo tego, że pracują i pracują na cały etat, to w związku z tym, jak drogie są mieszkania, jak trudno jest wynająć mieszkanie za jakieś logiczne pieniądze w dużym mieście, jak okazuje się, że mimo tej pracy, ciężkiej pracy, kuriera, salowej, osoby sprzątającej, nie mogą wyżywić siebie i swojego dziecka. Nie wystarcza im na, nie tylko na wakacje, ale na buty na zimę, na kurtkę na zimę, na łóżko, na takie rzeczy, które wydają się, no przynajmniej mi, takimi rzeczami zwykłymi i normalnymi.
1: Trzeba się przygotować na zderzenie z taką trudną rzeczywistością.
0: Niewątpliwie trzeba się przygotować.
1: Myśląc o szkoleniach, szczerze mówiąc, w pierwszym odruchu pomyślałam o tym właśnie, żeby nauczyć tych ludzi, którzy się zgłaszają i są pełni dobrych chęci, jak skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ale teraz, kiedy pani mówi o tym, jak to jest trudne doświadczenie, to myślę o tym, że trzeba też siebie przygotować, żeby nie zapłacić za tę pomoc samemu zbyt wysokiej emocjonalnej ceny.
0: Tak, my co prawda pomagamy w stowarzyszeniu, mamy psychologów, mamy osoby, które pomogą, osoby, które są wiele lat wolontariuszami i zwykle takiego świeżaka, bo tak nazywamy nowych wolontariuszy, niezależnie od tego, ile ma lat, czy to jest osoba, która ma lat 18, czy to jest osoba, która ma 67 lat, nie puszczamy samego z drugim takim świeżakiem, tylko zawsze idzie z wolontariuszem, który już niejedno widział i wie, jak wygląda, jak może wyglądać sytuacja u danej rodziny. Jednocześnie tak, to szkolenie jest po to, żeby się przygotować, żeby też trochę porobić sobie takich ćwiczeń na odporność psychiczną, żeby w ogóle usłyszeć, że nie będzie łatwo, bo to nie jest łatwy wolontariat, ale z drugiej strony, żeby usłyszeć te wszystkie dobre rzeczy, czyli to jest taki wolontariat, który naprawdę daje poczucie, że zmienia się świat na dobre, że tak całego świata nie zmienia, ale mogę zmienić świat jednej rodziny, jednej osoby, jednej starszej pani, która tylko marzy o tym, żeby ktoś wypił z nią herbatę, a od 10 lat nie wychodzi, ponieważ jest więźniarką czwartego piętra, nie ma windy, ma za słabe nogi, żeby zejść po te cztery piętra niżej i wyjść na zewnątrz, wyjść na spacer. W związku z czym ten wolontariusz to czasem jest pierwsza osoba od wielu, wielu lat, która po prostu miała czas na to, żeby usiąść, wypić tą herbatę i porozmawiać. I no, jak badamy nasze rodziny, to mówią, że to jest najważniejsze. Więc ma się jako wolontariusz mnóstwo satysfakcji z tej pracy i takie poczucie wpływu i tego, że nie jesteśmy bezradni z tym światem, ale też zyskujemy takie poczucie, że w momencie, kiedy nam podwinie się noga, kiedy nam się coś wydarzy trudnego w życiu, to zawsze znajdzie się ten drugi człowiek, który wyciągnie do nas rękę. I myślę, że to jest takie nie do przecenienia.
1: Musicie rywalizować z innymi organizacjami o wolontariuszy.
0: Mamy wspólnych wolontariuszy.
1: Czy Stowarzyszenie Wiosna i Szlachetna Paczka to jest taka marka, że właściwie ustawiają się kolejki chętnych do tego, żeby włączyć się w to dzieło?
0: Myślę, że wiemy, że to jest trudny wolontariat i taki, że jak się zobowiązujemy, no to nie możemy po tygodniu powiedzieć, nie, słuchajcie, byłem u tej rodziny, ale już nie chcę jej pomagać. Więc to jest wolontariat, który zobowiązuje do tego, że jeżeli już byłam u rodziny, jeżeli znam historię jej, to nie narażam tej rodziny na to, żeby tą historię musiała opowiadać w nieskończoność komukolwiek innemu. Więc powiedziałabym tak, kolejki się do nas nie ustawiają, ale ja mam nadzieję, że jak co roku rzeczywiście ponad 9 tysięcy wolontariuszy ruszy do rodzin, będzie odwiedzać rodzinę. Każdy wolontariusz średnio pomaga 3 rodzinom, ale jeżeli mają państwo mniej czasu i wiecie państwo, że chcecie pomóc swojej sąsiadce, sąsiadowi i szukacie na to sposobu, to świetnym sposobem jest zgłoszenie się do Szlachetnej Paczki, zgłoszenie tej rodziny, której chcecie pomóc, do Szlachetnej Paczki, a potem po prostu zrobienie tego. Ze swoim szefem w wolontariacie ustalicie, ile macie dokładnie czasu, ile możecie tego czasu na ten wolontariat poświęcić. Każda kolejna rodzina, która może na nas liczyć, to jest kolejna rodzina, która już w grudniu będzie mogła poczuć, że nie jest sama na świecie. Jej świat po prostu się zmieni. I to możemy zrobić my.
1: Czy trzeba spełnić jakieś warunki? Trzeba się wykazać jakimiś kompetencjami, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
0: Szlachetnapaczka.pl to jest ten adres, pod którym można się zgłosić. Każda osoba, która ma 18 lat i nie mamy limitu wieku, bo wiemy, jak świetnymi wolontariuszami, wolontariuszkami potrafią być osoby, które właśnie przyszły na emeryturę, mają trochę więcej czasu, mają ogromne doświadczenie życiowe, spokój w sobie zazwyczaj i to jest nie do przecenienia. Dają też spokój

0: tym młodszym wolontariuszom, którzy mają 18-19 lat i dla których rzeczywiście ten wolontariat może być szczególnie trudny. Więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich między 18 a dowolnym rokiem życia. Trzeba być osobą, która jest gotowa na otwartość, jest gotowa trochę wyjść poza swoją strefę komfortu i takie swoje poglądy, swoje myślenie, dlatego że idziemy do bardzo różnych rodzin, do takich rodzin, które mogą się z nami zgadzać we wszystkim, co im tam powiemy, ale mogą też mieć kompletnie inne poglądy niż my. I zwyczajnie ja lubię przytaczać słowa Radka, to jest nasz wolontariusz, który mówi: wiecie, jakie mam poglądy, ale jak wchodzę do paczkowej rodziny, to zostawiam je przed progiem i jestem pełny otwartości na to, co tam usłyszę, bo jestem po to, żeby właśnie być dla drugiego człowieka. Więc tą otwartość trzeba mieć w sobie.
1: Jakoś weryfikujecie tych kandydatów?
0: Jak zgłoście się państwo na stronie szlachetnapaczka.pl, to mniej więcej do 48 godzin oddzwania rekruter. To jest taka osoba, której można zdać absolutnie wszystkie pytania o wolontariat, powiedzieć też o swoich obawach, jakie się ma. To jest osoba doświadczona i to jest taki pierwszy weryfikator, czy na pewno to jest wolontariat dla państwa. Czy ten czas, który macie, czy te rzeczy, które chcecie poświęcić, czy ta lokalizacja, w której chcecie być, to na pewno jest rzeczywiście wolontariat dla was. Potem zapraszamy na szkolenie i w czasie tego szkolenia też poznajecie bardziej Szlachetną Paczkę, poznajecie bardziej to, co robimy. Też pierwsza styczność z historiami rodzin, tymi historiami, które bywają trudne, i wtedy też jeszcze można zweryfikować tą swoją chęć.
1: Czy zdarzają się tacy wolontariusze albo chętni do tego, żeby wolontariuszem Szlachetnej Paczki zostać, którzy jakiś czas temu sami byli obdarowywani?
0: Wielu. Pozdrawiam ich serdecznie, bo wiem, że niektórzy słuchają. Szczególnie w tych rodzinach, gdzie są nastolatki, to bardzo często i wydarzyło się jakiś, wiecie państwo, no od takiego zagrożenia ubóstwem dzieli nas to, że stracimy pracę tak naprawdę i możemy być w chwilowym dołku.
1: Choroba,
0: dzieli nas
1: wypadek.
0: Jakaś choroba, dokładnie, wypadek. Coś, co mija. Mamy nawet w Stowarzyszeniu Wiosna takich pracowników, którzy dawno temu otrzymali Szlachetną Paczkę i to była tak, ta chwilowa pomoc, to wyciągnięcie ręki rzeczywiście wtedy, kiedy potrzebowali tego najbardziej. A dlaczego mówię o nastolatkach? Bo to są bardzo często takie młode osoby, które czekają na tą swoją osiemnastkę po to, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, bo chcą oddać to, co dostali. Ale też bardzo często, jak już zrozumieją te osoby starsze, że ten wolontariat jest dla nich rzeczywiście, że to nie jest wolontariat. Tak jak czasem jak myślimy wolontariat, to myślimy takim stereotypem, że to jest licealista, że to jest student.
1: Tak,
0: studenci sobie w dzisiejszych czasach, proszę państwa, mają co robić. Oni studiują i pracują, bardzo rzadko mają jeszcze czas na wolontariat. Wolontariat to jest świetna opcja dla kobiet na przykład 40+ i mężczyzn 40+, którym właśnie dzieci już dorosły i mają trochę więcej czasu, dlatego że no właśnie, już te dzieci nie są ososkami. Zapraszamy partnerów, partnerki, zapraszamy małżeństwa, zapraszamy rodzeństwa, zapraszamy świetny sposób, żeby zrobić coś razem dla drugiego człowieka, coś dobrego.
1: Szlachetnapaczka.pl.
0: Szlachetnapaczka.pl to jest dobry adres.
1: Tam odsyłamy wszystkich chętnych do tego, żeby zostać wolontariuszem tej akcji. Pani Joanna Sadzik, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, była z nami. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I powodzenia. Trzymamy kciuki.
0: Dziękuję.
1: Minęła godzina 15:46. W Polskim Radiu 24 teraz zmieniamy temat. Chodziliśmy twardo po ziemi, mówiąc o tych problemach bardzo doczesnych, które można w sumie w prosty sposób rozwiązać, włączając się w akcję Szlachetnej Paczki. A teraz popatrzymy w niebo za sprawą naszego gościa, pan doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu spółki Krotech. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wiemy już o tym, że Polska weźmie udział w budowie europejskiej konstelacji satelitów IRIS-2. Proszę nam wyjaśnić po pierwsze, co to za urządzenie, ta satelita IRIS, no i co to jest konstelacja tych satelitów i dlaczego Polska włącza się w te akcje, w to przedsięwzięcie, które zaowocuje właśnie budową takiego zespołu.
2: No, system IRIS Square to ogólnoeuropejski system

łączności satelitarnej. To ma być dużo satelitów, ponad 300, rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej na różnych wysokościach. I ten system ma zapewnić bezpieczną łączność dla Europy. Co znaczy bezpieczną? To znaczy taką, której nikt w razie potrzeby nie jest w stanie wyłączyć, tak jak to miało miejsce w trakcie konfliktu w Ukrainie, jeśli chodzi o Starlinki. To ma być w sumie odpowiednik systemu Starlink, odpowiednik europejski, ale nie taki do powszechnego użytku, bo

0: cywilnych i wojskowych.
1: Dokładnie od 2022 roku, gdy rozgorzała pełnoskalowa wojna w Ukrainie, wszystkie systemy w Europie, te większe systemy kosmiczne, zaczęły być klasyfikowane jako systemy podwójnego zastosowania. Wcześniej Unia Europejska bardzo niechętnie inwestowała w jakiekolwiek systemy, które mogą służyć wojsku. Teraz to się całkowicie zmieniło, no bo widać, że ta jedność europejska musi się również wyrażać w jedności związanej z bezpieczeństwem i obronnością.
0: Jaki będzie polski udział w budowaniu tego systemu, tej konstelacji satelitów IRIS-2?
1: My oczywiście liczymy jako przemysł polski na współudział w budowie satelitów, współudział w budowie segmentu naziemnego. Wczoraj podpisano na razie umowę taką ogólną, która mówi o przystąpieniu Polski do konstelacji, przystąpieniu również finansowym do tego dużego projektu. Mam nadzieję, że kolejnymi krokami będzie zdefiniowanie tych projektów, takich możliwych produktów, które Polska może dostarczyć, bo Polska już ma w tej chwili kompetencje. Polskie satelity wytworzone w Polsce, bazujące na polskim know-how, latają w przestrzeni kosmicznej. Na razie służą m.in. wojsku do obserwacji Ziemi. To jest m.in. konstelacja MikroGlob. Więc no, kolejnym krokiem zasadniczo byłoby umieszczenie podobnych systemów wytworzonych w naszym kraju właśnie w ramach konstelacji satelitarnych telekomunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno europejskiego, jak i polskiego dzięki polskim produktom. Natomiast do tego potrzebne jest jeszcze trochę ten współudział polityków, którzy na pewne rzeczy muszą wylobować na rynku europejskim.
0: Czyli potrzebne są pieniądze, potrzebne jest know-how, potrzebni są specjaliści, którzy są w stanie najpierw wymyślić, a potem zrealizować takie projekty. Rozumiem, że tak wygląda ta droga. No i podejrzewam, że również polski biznes i firmy, które będą również inwestowały swoje pieniądze i swoje wysiłki w to, żeby taka konstelacja powstała.
1: No pieniądze są, bo Polska już właśnie wydaje w ramach tej dużej konstelacji 600 milionów euro. Firmy w Polsce już są, które budują satelity, budują na razie jeszcze nie takie duże rakiety, ale rakiety suborbitalne. Na terenie Polski znajduje się największe repozytorium danych kosmicznych całej Unii Europejskiej. Mało osób o tym wie. Rzeczywiście już mamy się czym pochwalić. Specjalistów też już zaczynamy mieć, bo co prawda polski sektor kosmiczny jest dość młody. Zaczęliśmy rozwijać się po 2012 roku wraz z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale ten czas bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Mamy w Polsce kilka tysięcy specjalistów, którzy są w stanie dostarczać rozwiązania na rynek europejski. Teraz tak naprawdę jest potrzebny lobbying, potrzebne rozmowy z partnerami europejskimi, którzy oczywiście chcieliby takie systemy sami opracowywać, no najlepiej przy współudziale polskiego finansowania, które jest już zagwarantowane, ale no naturalnie my jako polski przemysł kosmiczny chcielibyśmy wejść z naszymi produktami do tej dużej sieci, jaką jest IRIS Square. Bez wsparcia politycznego pewnie to się nie wydarzy. Bardzo mocno liczę i trzymam kciuki za naszych rządzących, którzy, no, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą jeździli czy to do Francji, czy to do Hiszpanii, czy to do Niemiec, czy to do Luksemburga, czyli tych największych krajów, które są zaangażowane w przygotowywanie konstelacji IRIS Square.
0: Bo też wyobrażam sobie, że budowa takiego systemu to jedno, a operowanie takim systemem to już zupełnie inna sprawa.
1: Tak, rzeczywiście i tu jest też dobra informacja. Na terenie Polski ma powstać jedno takie z centrów operowania tą siecią satelitów i centrum przetwarzania, gromadzenia i zbierania danych, które potem są po całej Europie rozpropagowywane. Oczywiście takich centrów będzie więcej, bo Niemcy czy Francja będą mieć swoje, ale rzeczywiście udało się w ramach umowy tej na razie ogólnej przystąpienia do programu IRIS Square wynegocjować, że taki hub, takie centrum powstanie również na terenie Polski.
0: Na ile dostęp do tej informacji będzie właśnie taki uwspólnotowiony, a na ile każde z państw będzie odpowiadało za jakiś swój odcinek?
1: No to jest doskonałe pytanie. Wydaje mi się, że to pytanie ma tak naprawdę dwie części i dwa różne obszary. Pierwszy obszar to jest obszar oczywiście cywilny, czasy pokoju, gdy dostęp do informacji pewnie całkowicie nie będzie zakłócany. Druga część to jest oczywiście wykorzystanie takiej sieci satelitów w trakcie ewentualnego, no, nieszczęśliwego konfliktu zbrojnego w Europie. I tu oczywiście, no, trzeba się zabezpieczyć, żebyśmy mieli taki dostęp do danych i do tych transmisji, transmisji tych danych w trakcie również ewentualnego kryzysu europejskiego. Bo oczywiście w trakcie kryzysu

0: każdy z krajów no, będzie się pewnie poczuwał do bycia krajem europejskim, ale będzie w znacznej mierze służył, starał się służyć głównie własnym celom. Umowa Irish Square jest, zdaje się, tak skonstruowana, żeby zabezpieczyć zarówno obszar cywilny, jak i obszar proobronny, więc ja tu w miarę jestem spokojny. No tak czy inaczej mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby do tego wykorzystania w trakcie wojny nigdy nie doszło.
1: Oby tak było, jak pan mówi, panie doktorze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu spółki Krotech, był z nami. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: I teraz schodzimy z chmur, a właściwie z orbity, znowu na Ziemię, bo będziemy mówić o tym, co czeka nas w Polskim Radiu 24 po godzinie 16. Maria Furdyna i Paweł Pawłowski dołączyli do mnie w studiu Polskiego Radia 24. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: No i co przed nami?
3: Z tym zejściem z orbity to przesadziłaś, tak? Mam wrażenie. Tak,
1: pozostaniemy na wyżynach?
3: Pozostaniemy na wyżynach i na orbicie intelektualnej, której już nie jestem w stanie powiedzieć, bo
1: Pawle,
3: w tej polityce się sporo
1: oby
3: dzieje.
1: To nie były opary absurdu.
3: A no właśnie, no o to będę pytała Agnieszka Wojciechowską, Van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości, bo w Prawie i Sprawiedliwości dzieje się naprawdę wyjątkowo dużo i mamy już w ciągu trzech dni chyba trzeciego kandydata na premiera. Będę próbował potwierdzić, kto jest kandydatem premiera, kto nim nie jest, kto należy do stowarzyszenia, kto ze stowarzyszenia odszedł i czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie. Sporo.
2: Ja wam powiem lepiej.
1: To jutro, ten czas mijający do
2: końca. Ja jutro rozpoczynam urlop i nie będzie mnie przez ponad tydzień. Zastanawiam się, do jakiej rzeczywistości wrócę. Nie to, że będę kompletnie bez dostępu do mediów, ale jednak będę w górach, więc będę wyłączona z bieżącej polityki i zastanawiam się.
1: Też się zastanawiam i chyba byłabym zdziwiona, gdyby ta rzeczywistość się różniła od tej zastanej, zostawionej dzisiaj, ale gdyby się nic nie zmieniło. Miło.
2: Słuchajcie, podobno Adam Bielan jest w Pekinie, więc kolacją jego nie ma możliwości zorganizować, żeby załagodzić sytuację.
1: No wiesz, Pekin, Warszawa.
2: Niedaleko.
1: Co oprócz polityki?
2: Oprócz polityki oczywiście sport, tematy międzynarodowe. Będziemy mówić między innymi o rosnących kosztach wojny z Iranem. Będziemy wracać do tragicznych wydarzeń. Słuchajcie, to już jest 15 lat od masakry na wyspie Utoya. Naprawdę ten czas tak szybko leci. Będzie też o procesie Nicolasa Maduro. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa, co Ernest Zozuń powie na doniesienia medialne o tym, że prezydent Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ-u został prezydent FIFA Gianni Infantino.
1: Maria Furdyna, Paweł Pawłowski z państwem zostaje. Ja nazywam się Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Polska buduje najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, mówi premier Tusk. O korzyściach, jakie da ta zintegrowana sieć, powie nasz reporter. Prawo i Sprawiedliwość na zakręcie. Partii grozi rozłam. Do jutra politycy mają się opowiedzieć, czy chcą pozostać w ugrupowaniu, czy w stowarzyszeniu Morawieckiego. Opinie polityków zebrał nasz reporter. Będzie też o bulwersującej sprawie z Wielkopolski. Chodzi o udurzanie i wykorzystywanie seksualne kobiet. Więcej o tym w relacji naszego reportera. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Nadciąga rewolucja w kolejnictwie. Podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód kraju ma zająć 3 godziny. Z Warszawy do największych aglomeracji dostaniemy się maksymalnie w 100 minut. Rząd zakłada, że polskie pociągi obsłużą 800 milionów pasażerów rocznie. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, mówił premier Donald Tusk, opisując plany rozwoju tej gałęzi transportu. Więcej o tym wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Polska kolej ma być szybka, wygodna, dostępna dla wszystkich, taka jak w Japonii czy Chinach, gdzie, jak zapowiada premier Donald Tusk, każdy ma dostęp do pociągów pędzących 350 km na godzinę.
3: Dzisiejszy dzień to jest wielka opowieść o polskiej kolei. Nazywamy nasz program Nasza Kolej, bo to jest nasz czas. To jest czas Polski, polskiej kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie. I to stało się faktem. Potrafiliśmy to zrobić. I zapewniam Państwa, że potrafimy też zbudować tę najnowocześniejszą sieć kolei w Europie.
2: Kolej w kraju nad Wisłą, jak ta w kraju kwitnącej wiśni, ma się rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat, dodaje szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Minister przypomina, że w ciągu niespełna 3 lat rząd ogłosił i już realizuje programy kolejowe warte 100 miliardów złotych, a pieniądze pochodzą zarówno z budżetu narodowego, jak i ze środków unijnych. Wszystko po to, aby, jak przekonuje minister Klimczak, pasażerowie mieli do dyspozycji wygodne i dogodne połączenia kolejowe.
4: Polacy oczekują zmian na kolei tu i teraz, a nie opowieści, że za 10, za 20 lat cokolwiek się zmieni.
2: Koleją XXI wieku docelowo ma podróżować 800 milionów pasażerów rocznie. Już teraz Polacy chętnie przesiadają się z aut do pociągów, przypomina wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw programu CPK Piotr Malepszak i zapowiada dalszy rozwój kolei.
5: Wzorujemy się na najlepszych. Najlepsi to tacy, którzy w Europie są niewielcy, ale mają najlepszą kolej. Myślę zawsze o Szwajcarach, Austriakach, bo z tych wzorców czerpiemy nasze wzorce, żeby tworzyć spójną sieć kolejową, która nie będzie oparta na dojeżdżaniu do jednego punktu, ale będzie oparta na całej sieci 24 tysięcy kilometrów. To ma tworzyć sieć, która dociera jeszcze w tym roku do Kcyni, w przyszłym roku do Olecka, wielu innych miejscowości, mniejszych, większych.

0: Plan rządu na rozwój kolei, nazywany Nasza Kolej, to program rozpisany do 2050 roku. Zakłada m.in. stworzenie zintegrowanej sieci kolejowej, budowę niemal 5000 km nowych linii, w tym 2700 km tras w ramach kolei dużych prędkości.
1: Te informacje zebrała Agnieszka Drążkiewicz. W plany rządu wpisuje się na przykład to, co stało się w czerwcu w Łomży. Po 33 latach przywrócono tam połączenie kolejowe. Kolejna dobra wiadomość to Ciechocinek, gdzie po latach remontu dworzec kolejowy wznowił pracę. Do północy w czwartek politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Nie chcą jej złożyć osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Grupa liczy ponad 40 parlamentarzystów i eurodeputowanych PiSu. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy te osoby zmienią zdanie, a jeśli nie, to jaki los je czeka?
2: Stanowisko kierownictwa PiSu jest jasne. Chcesz pozostać w Prawie i Sprawiedliwości? Złóż deklarację o tym, że nie pracujesz na rzecz politycznego stowarzyszenia. Jej brak, jak wynika ze słów wicerzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego, będzie aktem nielojalności wobec partii oraz jej prezesa.
3: Deklaracją lojalności wobec pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz deklaracją woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości jest wypełnienie tego oświadczenia, które stanowi załącznik do uchwały Prezydium Komitetu Politycznego. I ten komunikat wydaje mi się, że jest dość jasny.
2: Wicerzecznik PiSu dodaje, że niezłożenie tej deklaracji będzie szkodliwe zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Polski, bo zdaniem PiSu szkodliwa dla kraju jest działalność obecnego rządu, a rozpad tej partii, rozpad Prawa i Sprawiedliwości, jak mówią politycy PiSu związani z frakcją Przemysława Czarnka, może przedłużyć urzędowanie obecnego rządu o kolejne 4 lata. Posłowie związani z frakcją Morawieckiego mówią jednak, że oni są lojalni wobec partii, no i nie muszą tego udowadniać poprzez złożenie tego czy innego oświadczenia. Ponadto, jak europoseł Piotr Miller, przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
4: Działajmy w kilku nurtach. Pokazujmy, że partia jest partią wielkiego namiotu, tak jak to było przez lata. Krótko mówiąc, że dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, 25-letnie dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które potrafiło połączyć z jednej strony myśl konserwatywną, z drugiej strony solidaryzm społeczny, akceptację i wsparcie dla wolnego rynku, takie podejście eurorealistyczne, ale nie antyunijne, ani nie naiwnie proeuropejskie, to wszystko dało się połączyć w jednej partii. I dzięki temu ta partia odnosiła sukcesy w ostatnich latach.
2: No i ta frakcja też ostrzega przed rozłamem i również mówi, że on będzie szkodzić Prawu i Sprawiedliwości, ale też nikt, wydaje się, że żadna z tych frakcji, nikt nie chce zrobić kroku wstecz, choć rozmowy cały czas trwają. Wczoraj osoby związane z frakcją Mateusza Morawieckiego spotkały się z Jarosławem Kaczyńskim. Dziś również słyszymy, że w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej trwają jakieś rozmowy, choć nie wiadomo, czy odbywają się z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, czy może bardziej z udziałem sekretarza generalnego partii Piotra Milowańskiego lub wiceprezesa PiSu Mariusza Błaszczaka. Rządzący są przekonani, że PiS nie przetrwa tej burzy. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy uważa, że te spory zaszły za daleko, no i że po prostu już tych zwaśnionych frakcji nie da się połączyć w jedną partię.
5: Kiedy tak bardzo narastają emocje, kiedy do tego stopnia, że wybuchają w mediach społecznościowych, to im dłużej taki stan trwa, tym trudniej jest to pogodzić, bo ostatecznie polityka jest o emocjach i kiedy te emocje zaczynają rządzić samymi politykami, to bardzo ciężko jest tym zarządzić, a ewidentnie prezes Kaczyński stracił panowanie nad partią. Widać to po kolejnych spotkaniach ostatniej szansy, po kolejnym ostatnim już ultimatum, które już chyba nawet prezes Kaczyński nie wierzy.
2: To ultimatum upływa jutro. Jutro jest czwartek, jest jakby ostatnim dniem, w którym posłowie, senatorowie, europosłowie, krótko mówiąc wszyscy związani, politycy, wszyscy związani z Prawem i Sprawiedliwością mogą złożyć taką właśnie deklarację lojalności, czy też deklarację braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami.
1: Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. O tym, czy jest jeszcze szansa na porozumienie, mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Nawet jeśli dojdzie teraz do ugody, to wewnętrzne konflikty nie znikną. Tak na naszej antenie komentowała tę sprawę profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Wszelkie rozstrzygnięcia

0: rozstrzygnięcia, które w tej chwili leżą na stole, to znaczy takie czy inne postanowienia, one są obciążone ogromnym brakiem zaufania. Także nawet jeżeli strony umówią się dzisiaj na taki czy inny kształt list wyborczych, to myślę, że im bliżej będzie tworzenia tych list wyborczych, tym to napięcie, ono nie zniknie, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z ogromnymi ambicjami różnych polityków i one nie znikną. Także one będą moim zdaniem absolutnie funkcjonować i prędzej czy później będą się znowu ujawniać. A punktem wyjścia jest absolutnie brak zaufania. W związku z tym każde działanie będzie traktowane jako rodzaj dywersji, jako rodzaj wypowiedzenia umów, do których ewentualnie w tej chwili dojdzie.
1: Jak wynika z sondażu United Surveys wykonanego na zlecenie Wirtualnej Polski, ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na blisko 7% poparcie. Najwięcej, 29% pytanych, zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. PiS zdobyłby niemal 19% głosów. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z 12% poparciem. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polski i Lewica. Poza progiem wyborczym znalazłyby się PSL, Partia Razem oraz Polska 2050. Tego popołudnia Senat ma zatwierdzić wybraną przez Sejm nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Posłowie przegłosowali w ubiegłym tygodniu kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy mówi, że to wysokiej klasy specjalistka. Dlatego, jak dodaje, jej partia zagłosuje za.
2: Bardzo dobrze zna zarówno konwencję praw człowieka, jak i polską konstytucję, polskie uwarunkowania prawne i która stawia w centrum prawa człowieka.
1: Przeciwko tej kandydaturze zagłosuje opozycja, w tym senator PiSu Jerzy Chruścikowski.
3: My wybraliśmy zupełnie inaczej. Każdy ma swojego kandydata. Nasz kandydat przepadł, w związku z tym proszę się nie dziwić, że mamy inne zdanie.
1: Na tym posiedzeniu Senat nie zatwierdzi natomiast wyboru Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska informuje, że Izba zatwierdzi kandydaturę prawdopodobnie na następnej sesji. Jak wyjaśnia, potrzebna jest debata nie tylko o personaliach, także o funkcjonowaniu IPN-u.
4: Jak powinien działać, co powinno być jego celem. Przypominam, że ta instytucja ma ogromny budżet, 600 milionów złotych i musimy wiedzieć, że te środki będą wydawane rozsądnie, uczciwie i na cele, do których ta instytucja została powołana.
1: Przed wyborem Mateusza Szpytmy przez Sejm ponad 170 naukowców, historyków oraz byłych pracowników Instytutu podpisało list otwarty z apelem do parlamentarzystów o odrzucenie tej kandydatury. Autorzy zarzucili Szpytmie m.in. współodpowiedzialność za upolitycznienie IPN-u i przekształcenie go, tu cytat, w partyjną przybudówkę PiSu. We wrześniu pilotażowo w wybranych szkołach. Od przyszłego roku dla wszystkich chętnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad e-dziennikiem. System będzie państwowy i bezpłatny. Umożliwi prowadzenie dzienników lekcyjnych i dokumentacji szkolnej, tłumaczy wiceministerka edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Przygotowujemy rozwiązanie, które zresztą będzie w przyszłości dobrowolnym rozwiązaniem dla szkół, które ma przygotować pilotażowy dziennik, który będzie tam w kilkudziesięciu placówkach testowany, tak żebyśmy mieli pewność, że to będzie rozwiązanie sprawdzone, bardzo nie tylko bezpieczne, ale wygodne do korzystania.
1: E-dziennik będzie tak samo bezpieczny jak inne państwowe systemy i rejestry, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Tak jak nie ma zagrożenia, że ktoś dopisze jakąś cyfrę do PESEL-a czy naszych tablic rejestracyjnych, tak samo nie ma zagrożenia, że będą dopisywane oceny czy też uwagi. Dziennik będzie w bezpiecznej architekturze i będzie bezpieczeństwo łączenia się z systemami rejestrów państwowych.
1: Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Wojna na Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie będą tematami jutrzejszego spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Marco Rubio i Siergiej Ławrow mają rozmawiać na marginesie forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Odbędzie się ono w stolicy Filipin, Manili. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
8: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na

0: Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Kolejna zmiana w dowództwie ukraińskiej armii. Po wymianie szefa resortu obrony i głównodowodzącego wojskiem, prezydent Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa sztabu generalnego. Generała Andrija Chnatowa zastąpi generał Ihor Skibiuk. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Generał Skibiuk to żołnierz wojsk szturmowo-desantowych, który pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu generalnego. Prezydent Zełenski napisał, że jest to bardzo doświadczony wojskowy, który ramię w ramię z nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii bronił Ukrainy. Wczoraj ukraiński prezydent wymienił też głównodowodzącego generała syrskiego na Michała Drapatego. To efekt protestów po innej zmianie kadrowej dokonanej przez prezydenta. Od zeszłego tygodnia w centrum Kijowa kilka tysięcy osób bezskutecznie domagało się przywrócenia na posadę popularnego ministra Michała Fedorowa, który reformował ukraiński resort obrony. Zmiany kadrowe komentowane są jako częściowa próba uspokojenia niezadowolenia społecznego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. W połowie września dziennikarz i działacz polskiej mniejszości pojedzie do Grodna. Weźmie tam udział w 11. zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut potwierdził to w rozmowie z wileńskim korespondentem Polskiego Radia Kamilem Zalewskim.
3: Andrzej Poczobut przypomniał, że o powrocie na Białoruś mówi od chwili uwolnienia z więzienia.
4: Oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji. Ja też nie jestem osobą naiwną, ale należy podjąć pewne działania.
3: Działacz podkreślił, że podczas prowadzonych z nim negocjacji przedstawiciele władz białoruskich zapewniali go o możliwości powrotu do kraju.
4: Dopiero jakby już w wyniku tych pertraktacji, które ze mną były prowadzone już na granicy faktycznie, no to wtedy się zgodziłem i przyjąłem tą ofertę.
3: Andrzej Poczobut powiedział, że jego sytuacja różni się od losu innych uwolnionych więźniów politycznych.
4: Dlatego, że po raz pierwszy powiedziano, że ja po pierwsze dostaję paszport, tym się różnię od reszty jakby ludzi, którzy byli wyważeni za granicę i po drugie ja w każdej chwili będę mógł wrócić.
3: Działacz podkreślił również, że od wielu lat jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi i dlatego chce być razem z tamtejszymi Polakami. Jak zaznaczył, członkowie organizacji oczekują jego powrotu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Izrael buduje w Strefie Gazy wielokilometrowy wał ziemny. Będzie przebiegał wzdłuż tak zwanej żółtej linii. Oddziela ona obszar kontrolowany przez izraelską armię od reszty palestyńskiego terytorium. Według agencji Associated Press gotowe są już ponad 23 kilometry konstrukcji. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
5: Najdłuższy, niemal ciągły odcinek ma około 17 kilometrów. Biegnie od okolic Han Yunis na południu do rejonu miasta Gazy na północy. Izraelskie wojsko potwierdziło budowę bariery. Armia mówi, że ma ona powstrzymywać przenikanie bojowników oraz chronić żołnierzy i izraelskie miejscowości przy granicy. Wzdłuż wału tworzona jest także strefa bezpieczeństwa z urządzeniami obserwacyjnymi. Wojsko nie podało docelowej długości ani wysokości konstrukcji. Bariera biegnie w rejonie tzw. żółtej linii. To granica izraelskiej kontroli ustalona po ubiegłorocznym rozejmie. Porozumienie zakładało, że linia będzie tymczasowa, a izraelskie wojska później wycofają się dalej. Rozmowy o kolejnym etapie rozejmu stoją jednak w miejscu. Palestyńczycy obawiają się więc, że wał stanie się trwałą granicą i utrwali podział Strefy Gazy. Po zachodniej stronie linii stłoczona jest większość mieszkańców wielu w obozach namiotowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Były dyktator Wenezueli Nicolas Maduro ponownie staje przed nowojorskim sądem. Rozprawa miała się odbyć pod koniec czerwca. Ze względu na wspólny wniosek prokuratorów i obrońców termin został przesunięty. Z Nowego Jorku Jan Pachlowski.
6: Odroczenie to zapewnia stronie oskarżającej więcej czasu na udostępnienie nowo włączanych do sprawy materiałów, a zespołowi obrony daje dodatkowy czas na zapoznanie się z materiałem dowodowym i przygotowanie wniosków składanych przed rozpoczęciem właściwego procesu. W miarę postępów procesowych obrona prawdopodobnie zakwestionuje jurysdykcję amerykańskiego sądu oraz zasadność zatrzymania Maduro, powołując się na jego status byłej głowy państwa, pisze nowojorski dziennik New York Times. Nicolas Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali zatrzymani na początku stycznia w Caracas w wyniku operacji amerykańskich sił specjalnych i usłyszeli zarzuty federalne obejmujące m.in. spisek w celu prowadzenia działań

0: o charakterze narkoterrorystycznym, spisek w celu przemytu kokainy oraz przestępstwa związane z bronią, nie przyznali się do winy podczas wstępnego posiedzenia sądu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Czy Gianni Infantino zostanie nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych? Jak donosi New York Post, nominacji obecnego szefa FIFA na to stanowisko chce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Na razie nie wiadomo jednak, czy Szwajcar byłby zainteresowany nową funkcją. Więcej o tym Przemysław Lis.
2: Powołując się na źródła zbliżone do Białego Domu, New York Times podaje, że prezydent USA ma uważać, że Gianni Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. New York Times podkreśla również, że w ostatnim czasie relacje Trumpa i Infantino znacznie się zacieśniły. Na początku grudnia 2025 roku Infantino wręczył Trumpowi pokojową nagrodę FIFA, której amerykański przywódca został pierwszym laureatem w historii. Dobre kontakty. Kontakty pomiędzy nimi widać było również doskonale w trakcie ostatniego mundialu. Obecny sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres kończy swoją kadencję z końcem grudnia. Według prezydenta USA Gianni Infantino może mieć szansę, aby zostać jego następcą, nawet pomimo nieformalnej zasady rotacji geograficznej, według której kolejny szef ONZ powinien pochodzić raczej z Ameryki Łacińskiej lub z Karaibów. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Wielkopolska policja bada sprawy odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Według śledczych to polski wątek dotyczący tzw. Akademii Gwałtu. Ujawnili ją dziennikarze amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN. Informacje na temat tej sprawy i działań służb zbiera nasz wielkopolski reporter Maciej Szefer, z którym się łączymy. Dzień dobry, Macieju.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Powiedz proszę, co wiemy o dwóch zatrzymanych mężczyznach?
4: Na tę chwilę wiemy, że pierwszy z nich został zatrzymany 8 lipca, a drugi dokładnie tydzień później. Wniosek z tego taki, że mężczyźni zatrzymani na południu Wielkopolski mogą spędzić jeszcze zdecydowanie ponad 2 miesiące w areszcie, do którego zostali skierowani. Ale ta sprawa ma charakter międzynarodowy, o czym mówił mi Andrzej Borowiak.
5: Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
4: Policja nie informuje, czy w sprawie możliwe są kolejne zatrzymania, bo dopytywałem o to dość szczegółowo. Jednak detektyw Maciej Szuba, z którym rozmawiałem, wskazuje, że sprawa jest rozwojowa. A jest to były szef poznańskiej policji, który przyznał mi podczas rozmowy, że proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie to sprawa wymagająca szczególnej uwagi śledczych, a samo śledztwo jest trudne ze względu na też rozwojowy charakter.
6: Często i tak, że ofiary takich zgwałceń nie zgłaszają tych faktów, bądź tak nie do końca są przekonane, co się stało, jak się stało, bo były pod wpływem jakichś tam silnie działających środków, które wyłączały ich świadomość.
4: Dlatego warto się pochylić nad tym, na czym polega cały ten międzynarodowy proceder tak zwanej Akademii Gwałtu, który ujawnili faktycznie dziennikarze CNN. Dopytałem o to Andrzeja Borowiaka, jak wyglądała ta procedura i dlaczego mundurowi tak skąpo informują o swoich działaniach.
5: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
4: Borowiak powiedział mi także, że nagrania trafiały potem na zamknięte grupy na komunikatorach internetowych i były rozsyłane po całym świecie. Z kolei ten detektyw, z którym już dziś rozmawiałem, czyli Maciej Szuba, zwrócił mi uwagę, że śledczy zajmują się tą sprawą we współpracy z mundurowymi z innych krajów.
6: Po prostu przechwycenie pewnych informacji przez policję w państwach europejskich, które informują tutaj jakby właściwe miejscowo jednostki, podając nawet dość szczegółowe materiały i nawet materiały procesowe, które pozwalają na podjęcie działań. I to jest jakby tutaj szczęście policji, a nie szczęście sprawców przestępstw.
4: Z racji tego, że miałem okazję porozmawiać z wieloletnim śledczym i szefem poznańskiej policji, no to zapytałem go, jak zmienić.

0: Miały się te kwestie związane z zagrożeniami dotyczącymi między innymi wykorzystywania w celu odurzania kobiet środkami takimi, które mogą na przykład przypominać pigułkę gwałtu.
1: To są sprawy, które nawet kilkadziesiąt lat temu miały miejsce. Już te tabletki gwałtu wymyślano i kolportowano wśród jakichś takich, no, że tak powiem, żądnych wrażeń, szczególnie mężczyzn. Było to i jest, jak widać, duże zagrożenie dla kobiet.
0: Ze względu na wielowątkowe śledztwo, które jest prowadzone, prokuratura i policja nie przekazują w tej sprawie więcej informacji.
2: Wielkopolscy śledczy badają sprawę tzw. Akademii Gwałtu. Proceder polegał na odurzaniu i wykorzystywaniu seksualnym kobiet. Szczegóły tej bulwersującej sprawy przedstawił Maciej Szefer. Dziękujemy. Prokuratura zamierza przesłuchać dzieci, które były świadkami ataku na troje nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę na placu zabaw w Legnicy na Dolnym Śląsku. 26-letnia kobieta miała uderzyć dzieci w twarz i spowodować lekkie obrażenia ciała. Karolina O. usłyszała zarzuty działania z pobudek chuligańskich oraz użycia przemocy z przyczyn narodowościowych. Podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, jakoby działała z pobudek ksenofobicznych, mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy.
3: Będą te zeznania oczywiście potrzebne. Dzisiaj już prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia. Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła.
2: Podejrzanej grozi kara do 7,5 roku więzienia. Niemieccy saperzy razem z polskimi żołnierzami budują elementy Tarczy Wschód. To pierwsza taka współpraca przy realizacji tego programu, mówi rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pułkownik Marek Pietrzak.
4: Na terenie Polski przepływa niemiecki pododdział inżynieryjny. Są to niemieccy żołnierze z Bundeswehry, którzy realizują zadania wspólnie z polskimi żołnierzami. Mają wskazany odcinek realizacji prac, za który odpowiadają i uczestniczą w budowie naszej polskiej Tarczy Wschód.
2: Obecność niemieckich żołnierzy nie oznacza, że przejmują oni odpowiedzialność za ochronę granicy, zastrzega pułkownik Pietrzak.
4: Tu chodzi o pokazanie sojuszniczego wymiaru tych działań. Pokazujemy, że sojusznicy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego są gotowi podejmować tego typu działania. Tarcza Wschód pozostaje nadal narodowym programem finansowanym przez stronę polską, realizowanym przez stronę polską. Jest to wsparcie sojusznicze, które realizuje strona niemiecka na zaproszenie Polski.
2: Niemiecki kontyngent liczy kilkudziesięciu żołnierzy. Stacjonuje w Bemowie Piskim. Spór zbiorowy w grupie Azoty. Pracownicy nie wykluczają strajku. Powodem jest niespełnienie postulatów, jakie związkowcy skierowali do zarządu chemicznego giganta. To przede wszystkim podwyżka płac i dodatku stażowego oraz przywrócenie zawieszonych świadczeń socjalnych, mówi przewodniczący Solidarności w grupie Azoty Artur Jasiński.
5: Niespełnienie żądań jak gdyby z automatu spowodowało, że weszliśmy w spór zbiorowy. Spór zbiorowy oznacza to, że wchodzimy w fazę rokowań, czyli spotkamy się z pracodawcą, omówimy wszystkie te żądania.
2: W obecnej sytuacji finansowej nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pracowników, odpowiada rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
6: Rozumiemy oczekiwania pracowników i doceniamy ich wkład w odbudowę Grupy Azoty. Musimy jednak pamiętać, że spółka nadal mierzy się z wielomiliardowym zadłużeniem i prowadzi rozmowy z bankami dotyczące jej dalszego funkcjonowania. Przypominamy także, że porozumienie o czasowym zawieszeniu części zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy zostało wspólnie uzgodnione ze stroną społeczną i obowiązuje do końca bieżącego roku.
2: Od kilku lat Grupa Azoty zmaga się z ogromnym kryzysem finansowym. Na koniec ubiegłego roku zadłużenie spółki wynosiło 18 miliardów złotych. Rozmowy między związkowcami a zarządem zaplanowano na 28 lipca. Na koniec o spektaklach w pięknym miejscu. Hamlet, Romeo i Julia, Juliusz Cezar i Król Lir. To niektóre sztuki Williama Szekspira, które od jutra będzie można oglądać w Gdańsku. Wieczorem rozpocznie się ta...

0: Tam 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. O Złotego Jorika, czyli nagrodę dla najlepszej polskiej premiery szekspirowskiej mijającego sezonu artystycznego, powalczą trzy Hamlety, mówi koordynatorka festiwalu Joanna Śnieżko-Misterek.
1: Będzie to Hamlet w wersji śląskiej. Tragedio Hamleta Ksincia Dynymarku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Będzie to Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Hamlet w reżyserii bardzo młodego twórcy, rapera Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie.
0: W programie festiwalu są też spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech i Hiszpanii. Będzie można zobaczyć również filmy, zwiedzić wystawę zdjęć, uczestniczyć w warsztatach florystycznych albo uczcie z potrawami z czasów brytyjskiego dramatopisarza. Początek gali otwarcia o godzinie 19 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Przegląd potrwa do 2 sierpnia. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
9: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 16:32.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Jest środa, 22 lipca. Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. Na początek ważne informacje dla osób wypoczywających nad morzem. Na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Powodem wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. W województwie pomorskim białe flagi powiewają m.in. na kąpieliskach nad Mierzeją Wiślaną, nad Zatoką Gdańską, na Półwyspie Helskim oraz w Trójmieście. Proszę na siebie uważać. A teraz czas na politykę w Polskim Radiu 24, w studiu Paweł Pawłowski i jego gość.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Witam Państwa serdecznie. Ze mną Agnieszka Wojciechowska-Van Heukalom, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: To a propos białej flagi. Mateusz Morawiecki wywiesi białą flagę?
12: Nie wiem, czy Mateusz Morawiecki wywiesi białą flagę, natomiast sądzę, że byłoby to bardzo rozsądne w tej sytuacji i korzystne dla Polski, dlatego że wszelkie podziały na prawicy są grą do bramki Donalda Tuska. I myślę, że to akurat wszyscy rozumieją. Wszyscy rozumieją, jak działa metoda Donta, co znaczy mnożenie ugrupowań prawicowych.
11: A to zaraz sobie w ten temat
12: niestety może się okazać fiaskiem dla wielu. Natomiast ja jeszcze w dalszym ciągu liczę na rozsądek i na opamiętanie części koleżanek i kolegów.

0: Uważam, że to nie jest odpowiedni moment na to, żeby kierować się jakimiś partykularnymi interesami albo bawić w zabawę pod tytułem moje jest mojsze, bo tutaj mamy taką oto sytuację, że jednak Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dużym ugrupowaniem, z wieloletnią tradycją, z gigantycznym dorobkiem i jakaś próba rozmontowania tego w sposób pokrętny, pod pretekstem takim czy owakim, nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że to, co planują koledzy i to, co głoszą koledzy z tego stronnictwa premiera Mateusza Morawieckiego, to jest po prostu nieuczciwe.
1: No ale oni mówią, że to oni chcą zostać w PiS-ie, tylko są z tego PiS-u wypychani.
0: Panie rektorze, ja też bym chciała być 20-letnią długonogą blondynką, ale tak się składa, że nie jestem. I to samo dotyczy ich. No po prostu ultimatum jest ultimatum. Statut Prawa i Sprawiedliwości zakłada zakaz działania w innych organizacjach politycznych i partiach politycznych. Inne organizacje to są też stowarzyszenia o charakterze politycznym. Gdyby to stowarzyszenie miało być tak, jak oni mówią, wzbogaceniem PiS-u. Jestem jak najbardziej za różnymi nurtami w PiS-ie, za wzbogaceniem PiS-u. Tylko, że takie stowarzyszenie musiałby Mateusz Morawiecki tworzyć na zewnątrz PiS z nowych ludzi. A tego nie robi. On po prostu łowi polityków PiS-u.
1: A jakie przesłanki mówią o tym, że to jest stowarzyszenie o charakterze politycznym? Niezgodnym statutem.
0: Panowie sami zapowiadali pół roku temu, że za pół roku będą gotowi do odpalenia projektu politycznego. Można znaleźć w mediach ich wypowiedzi na ten temat. Chociażby też kwestia składek. Tak? Część ludzi Mateusza Morawieckiego w ogóle nie odprowadza składek na Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem, że kumulują finanse na nowy projekt. Natomiast no jest to średnio uczciwe, żeby nie powiedzieć, że bardzo nieuczciwe, bo jeżeli są posłowie, europosłowie, którzy zalegają kilkadziesiąt tysięcy.
1: A są tacy?
0: Tak, Waldemar Buda w moim okręgu. Poseł Waldemar Buda na 15 maja miał zaległość 60 tysięcy. Ta wysoka kwota, żeby tutaj nie szokować słuchaczy, wynika z faktu następującego. Każdy polityk Prawa i Sprawiedliwości w zależności od funkcji odprowadza adekwatne składki. Czyli jeżeli przeciętny Kowalski płaci na Prawo i Sprawiedliwość 10 zł miesięcznie, a student czy emeryt 5, tak my jako osoby tak zwane funkcyjne płacimy inne kwoty. Posłowie płacą 1000 zł, europosłowie płacą 5 tysięcy miesięcznie. To jest adekwatne do zarobków.
1: To sporo już w takim razie Waldemar Buda zalega.
0: No praktycznie można powiedzieć od momentu, kiedy wprowadzono takie właśnie wysokości składek, średnio sobie radzi z tą sprawą i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Więc w tych okolicznościach...
1: Ten spór ma też wymiar nie tylko polityczny, ale też finansowy, jak się
0: nie,
1: okazuje.
0: Ten spór też, ja to po prostu pokazuje podejście tych ludzi do wspólnej sprawy. No jeżeli komuś zależy na Polsce, jeżeli ktoś mógł się rozwijać dzięki Prawu i Sprawiedliwości, bo w wypadku Waldemara Budy zarówno TK ministra, jak i mandat posła, europosła, to są mandaty wynikające ze wsparcia Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś deklaruje, że chodzi mu o Polskę, a nie jest w stanie się wywiązać z podstawowych swoich obowiązków, a to dotyczy nie tylko Waldemara Budy, z ludzi, którzy są w grupie Mateusza Morawieckiego, no to my mamy prawo przypuszczać, że być może panowie celowo nie odprowadzają tych składek, bo może kumulują finanse na nowy projekt. I to jest jeszcze bardziej nieuczciwe.
1: A co wydarzy się jutro i pojutrze, kiedy minie termin ultimatum?
0: Ja liczę na to, że panowie się opamiętają. Jeżeli panowie się nie opamiętają, no to niestety wygaśnie ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, bo takie ultimatum zostało postawione. Będzie to po prostu działalność niezgodna ze statutem i w sposób oczywisty można wygasić członkostwo. I myślę, że tak się stanie.
1: Wygaśnie członkostwa następuje jednoosobową decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy tutaj decyduje komitet
0: nie,
1: polityczny?
0: Nie, myślę, że zbierze się komitet polityczny, będzie musiał o tym zadecydować. Ja chcę dodać, że to ultimatum i ta decyzja o tym ultimatum zapadła w gronie, gdzie byli również ludzie Mateusza Morawieckiego, chociażby premier profesor Gliński czy inne osoby, i te osoby nie protestowały, żeby tego nie robić, tylko również podpisały się jednomyślnie pod takim zarządzeniem, także to jest obowiązujące. Jeżeli ktokolwiek liczy na to, że stanie się inaczej, to myślę, że może się przeliczyć.
1: Wiemy, że politycy stowarzyszeni w tym ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego dostali mailowo do podpisania dokumenty. Niektórzy nazywają je lojalkami, inni mówią, że to jest po prostu dokument potwierdzający wystąpienie ze stowarzyszenia. Czy podpisanie takiego dokumentu wystarczy, aby pozostać w Prawie i Sprawiedliwości? Gwarantuje to, że w tej partii się pozostanie?
0: Tak, podpisanie tego dokumentu zdecydowanie wystarczy i to nie jest żadna lojalka, tylko to jest zwykłe oświadczenie, że oświadcza się, że nie będzie się prowadzić działalności w ramach stowarzyszenia, przynajmniej myślę do wyborów.
1: To jest jakieś oświadczenie wieczyste, czy jak to wygląda?
0: Nie, no myśmy to wszyscy podpisali. Ponad 140 posłów to podpisało i nikt tego nie traktuje jak lojalkę. Natomiast są osoby w gronie ludzi premiera Morawieckiego.

0: Morawieckiego, które dążą do rozłamu i to jest dla nas oczywiste też. Właśnie po takich zachowaniach, o których wcześniej mówiłam, przecież... Panie redaktorze, jeżeli ktoś zachowuje się tak nielojalnie względem własnej formacji i słyszy na oficjalnych spotkaniach formacji, że osoby, które się tak zachowują, nie będą miały dobrych miejsc na przyszłych listach, no to jest oczywiste dla mnie, że tego typu politycy nie są zainteresowani dalszym działaniem w Prawie i Sprawiedliwości, bo nie będą mogli za dużo zrobić bez wsparcia tej formacji dużego, tylko są zainteresowani budowaniem nowego projektu. To się ma nijak do walki o dobro Polski, ponieważ w tej chwili mamy sytuację zero-jedynkową, jeżeli chodzi o sprawy i wewnętrzne, i zewnętrzne. I tak naprawdę ja jestem zażenowana, że my się musimy teraz zajmować personalnymi sprawami, bo jeden pan uważa, że to jest niedobrze, że ktoś inny ma być kandydatem na premiera, a nie on. Ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że Mateusz Morawiecki był bardzo dobrym premierem, ale uważam, że obecnie nie powinien być kandydatem na premiera. Natomiast wcześniej zdarzały się takie sytuacje w Prawie i Sprawiedliwości, chociażby kazus pani premier Beaty Szydło, która raptem się dowiedziała, że jest zmiana premiera i nie zachowywała się tak jak panowie teraz. Także uważam, że to jest po prostu niedojrzałe zachowanie, które się zemści nie tyle na samych panach, ile na nas wszystkich, no bo oczywiście procentowo na tym ucierpimy wszyscy.
1: Na łamach Wirtualnej Polski czytam: kolejni parlamentarzyści PiS rozmawiają z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem o swojej przyszłości w partii. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są namawiani przez centralę przy Nowogrodzkiej, by pozostali w formacji i odcięli się od organizacji byłego premiera i wiceprezesa PiS, czyli Mateusza Morawieckiego. I tutaj pytanie do pani o lojalkach, o dokumentach, jak zwał, tak zwał, rozmawialiśmy, ale czy rzeczywiście może pani potwierdzić, że takie rozmowy trwają, że trwa namawianie ludzi Mateusza Morawieckiego, żeby jednak odpuścili i zostali w partii?
0: Nie wiem, czy takie rozmowy trwają, bo w nich nie uczestniczę, ale wiem, że już część posłów z tego stowarzyszenia normalnie podpisała te oświadczenia, tak jak cała reszta, czyli pani Anita Czerwińska, która była podpisana pod tym, powiedziałabym, niefortunnym listem. Okej, a Daniel Obajtek podpisał i to jest znaczący
1: krok. Mamy dwie osoby, jedną ze stowarzyszenia. Czy jest pani w stanie wymienić więcej nazwisk, więcej tych, którzy zreflektowali się i zrezygnowali z
0: członkostwa? Na ten moment nie jestem w stanie wymienić więcej nazwisk. Czekam na dzień jutrzejszy i co on przyniesie. Ale sądząc po wpisach polityków, również w mediach społecznościowych, widzę tutaj, że następuje pewna refleksja. Chcę powiedzieć, i to głównie jest przekaz do wyborców, że naprawdę to, co się w tej chwili dzieje, jest niekorzystne dla sondaży, jest niekorzystne dla sondaży
1: bardzo
0: samego PiS-u.
1: Prawo i Sprawiedliwość 17,7%, frakcja Mateusza Morawieckiego, jeśli założy partię, 6,2%.
0: No, wczoraj było 2,3, no to umówmy się, że różnica aż 4 punktów procentowych to jest jednak, wskazuje na to, że któryś z tych sondaży jest naciągany.
1: No, ale osłabienie PiS-u jest widoczne.
0: Natomiast ci politycy, którzy pragną tego rozłamu, powinni sobie zdawać sprawę, że przy sondażach 6, nawet 3, czyli zakładając optymistyczny wariant dla partii Mateusza Morawieckiego, do Sejmu wejdzie może 10 osób, więc powinni być świadomi tego, że ich jest trochę więcej i na pewno są zainteresowani większą grupą, a tak się nie stanie.
1: Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Nie będzie wymiany ani na Zbigniewa Boguckiego, ani na Tobiasza Bocheńskiego, bo takie doniesienia też się pojawiły w ostatnich dniach.
0: Też widziałam te doniesienia w mediach, natomiast ja uważam, że profesor Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera w tych trudnych czasach. Jest odważny, męski, zdecydowany. I to są cechy, których teraz byśmy oczekiwali od kandydata na premiera.
1: No dobrze, zostawmy w takim razie te spory partyjne. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Agnieszka Wojciechowska-Wanhełka, LOM z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy propozycje rządowe w sprawie reformy ochrony zdrowia. I premier mówi tak: górny limit zarobków lekarzy to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych. Biedy nie ma, niektórym będzie się wydawało, że to bardzo dużo, bo to jest dużo. Tak stwierdził przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk. Czy pani podniesie rękę za takimi rozwiązaniami?
0: Znaczy ja przede wszystkim bym podniosła rękę za kompleksowymi rozwiązaniami. Uważam, że tutaj robienie zapory w postaci zarobków dla lekarzy nie jest rozwiązaniem problemu, z którym się mierzymy. Rozwiązaniem tego problemu byłaby solidna, ponad podziałami politycznymi dyskusja na temat zarówno służby zdrowia, jak i ubezpieczeń zdrowotnych i przemodelowania tego w taki sposób, żeby zlikwidować to ponure wrażenie, które mają obecnie wszyscy chyba pacjenci, że po pierwsze muszą bardzo długo czekać na usługi medyczne, po drugie część oddziałów i różne punkty medyczne, różne przychodnie są likwidowane. Mówimy o przychodniach, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości były wyposażane, były naprawdę remontowane. Mówimy o tych powiatowych oddziałach.
1: Mówi pani jednym tchem o porozumieniu ponad podziałami, a potem wymienia pani przewinę swoich przeciwników politycznych.
0: Nie, ja mówię,
1: czy da
0: ja
1: radę
0: mówię
1: w takim razie, czy wierzy pani naprawdę na serio, że dzisiaj przy tej polaryzacji

0: polaryzacji politycznej w Polsce jesteśmy w stanie wypracować rozwiązanie ponad podziałami, przeprowadzić kompleksową reformę ochrony zdrowia?
1: Ja apeluję o taką reformę, natomiast czy to jest możliwe, wątpię, sądząc po tym, co się dzieje, ponieważ uważam, że rząd Koalicji Obywatelskiej dąży do sprawnej komercjalizacji różnych usług medycznych, do komercjalizacji placówek medycznych przede wszystkim, i to chodzi o placówki głównie świetnie wyposażone.
0: W jaki sposób dąży do tego?
1: No w taki, że pani minister zdrowia wprowadziła zarządzenie, na mocy którego oddziały likwidowane będą dostawały przez najbliższe 2 lata połowę tych dochodów, które by dostawały, gdyby nie były zlikwidowane. Czyli to jest ewidentna finansowa stymulacja likwidacji różnych oddziałów. I ponieważ to są często, tak jak porodówka w Brzezinach, bardzo świetnie wyposażone oddziały, czy jak w tej chwili na przykład mamy największy szpital onkologiczny w moim mieście, w rodzinnej Łodzi, gdzie wstrzymuje się teraz przyjmowanie pacjentów onkologicznych,
0: no to ja przepraszam,
1: ale to już jest jakieś szaleństwo. To jest skazywanie ludzi na rychłą śmierć i mówię to z podwójnym oburzeniem, bo sama w rodzinie miałam pacjentów onkologicznych i wiem, co to znaczy czas w takim wypadku. Tak?
0: Od czego zacząć w takim razie, pani poseł, reformę ochrony zdrowia?
1: Wszyscy powinni uderzyć się w piersi i niezależnie od tego, czy się lubią, czy nie lubią, czy
0: rząd
1: się zgadzają, czy nie zgadzają.
0: Również, który
1: tak, my wszyscy powinniśmy się uderzyć w piersi, siąść do stołu i po prostu porozmawiać, jak to zmodyfikować. I nie na zasadzie właśnie takiej, że jak poprzednicy robili, to jest źle, a jak my robimy, to jest dobrze, albo odwrotnie, tylko żeby zobaczyć, które z tych rozwiązań byłyby możliwe. No niestety ja muszę powiedzieć, że po raz drugi już podczas rządów Donalda Tuska następują takie zakusy na tą komercjalizację szpitalik na taką prywatyzację tych wszystkich usług. Ja panu powiem więcej. Ja mam doświadczenie z Holandii, w której nie ma prywatnych usług medycznych. Tam lekarze prowadzą praktyki prywatne, ale to wszystko jest w ramach jednego systemu, więc nie istnieje taki problem, że lekarz ucieka ze szpitala do praktyki i tak dalej. Chcę przypomnieć, że swego czasu na Śląsku
0: ale to postuluje pani w takim razie likwidację komercyjnej ochrony zdrowia?
1: Ja myślę, że rząd Donalda Tuska dąży do jak największej komercjalizacji.
0: Albo podała pani przykład Holandii.
1: Nie, w Holandii jest system pod tym względem zupełnie inny, bo tam nie można zrobić prywatnie badań. Mhm. Czyli krótko mówiąc, wszystko co jest, jest w ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej. To nie jest najlepszy system, od razu powiem, bo ile chodzi o wysokospecjalistyczne...
0: Trzeba byłoby taki system władować w polskich warunkach, żeby to tak funkcjonowało, żeby za te badania...
1: No tak, ale Holandia jest dowodem na to, że można. Tak? To jest jeden z przykładów. Holandia jest dowodem na to, że można to rozwiązać inaczej. Innym przykładem jest chociażby to, co było parę lat temu na Śląsku wprowadzone przez, zresztą polityka wtedy chyba ugrupowania Polska jest najważniejsza, Andrzeja Sośnierza, który wprowadził chociażby takie karty, które pozwalały identyfikować, kiedy lekarze wchodzą, kiedy wychodzą ze szpitala. No oczywiście podniósł się bunt wśród lekarzy, ale to jest dość proste rozwiązanie, które może położyć kres tego typu dziwnym praktykom, że pacjent w szpitalu nie może się doczekać lekarza, a w tym czasie prywatnie ten lekarz przyjmuje.
0: Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Kolejna rozmowa polityczna o 17.33, a teraz sprawdzimy, co dzieje się w polityce międzynarodowej.
2: Światopogląd.
4: Halo, halo.
3: Z nami jest Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, zacznijmy od Bliskiego Wschodu, ale w kontekście kosztów wojny, bo szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował amerykański Senat, że dotychczasowy koszt wojny z Iranem szacowany jest na prawie 38 miliardów dolarów, ale eksperci mówią zupełnie coś innego, że ten koszt może być dużo wyższy.
4: Oczywiście, że tak. Agencja Reutera na samym początku wojny dotarła do informacji, z których wynikało, że pierwsze 6 dni kosztowało ponad 11 miliardów dolarów. Pierwsze 6 dni, przypomnijmy, wojna zaczęła się 28 lutego, w związku z czym tych dni minęło znacznie więcej. Wielokrotność tych 6 dni, jeśli każde z nich kosztowało około 10 nawet miliardów dolarów, no to nie jest 37, 38. 8 miliardów, choćby nie wiem, jak to liczyć. A przecież wojska amerykańskie cały czas w rejonie Cieśniny Ormus i w rejonie Zatoki Perskiej są i utrzymywane były już znacznie wcześniej, przed rozpoczęciem tej operacji wojny w Iranie. W związku z czym... No,

Poddawane pod wątpliwość są dane podawane przez Pita Hegseta, tym bardziej, że we wniosku administracja ubiega się od Senatu o dodatkowe 68 miliardów dolarów finansowania oczywiście skierowanego na wojnę w Iranie, a na przyszły rok chce od

0: Spada poparcie Amerykanów dla prowadzenia tej wojny. Nie widać w ogóle szans na ten moment na zażegnanie tego konfliktu. Wręcz przeciwnie, mamy eskalację. W listopadzie wybory połówkowe. To też ważne dla Donalda Trumpa. My w polskiej polityce mówimy, że zegar tyka ze względu na Prawo i Sprawiedliwość, ale Donaldowi Trumpowi także zegar tyka.
1: Tak, to prawda. No i najważniejsze, bo mówisz wybory połówkowe, wojna jest kłopotem dla Donalda Trumpa i Amerykanie tej wojny nie akceptują, ale przede wszystkim to jest wydawanie pieniędzy na wojnę. A przecież Donald Trump na sztandarach, idąc po fotel prezydenta w drugiej kadencji, mówił, że nie będzie wydawał pieniędzy na wojny prowadzone przez Amerykę poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nie będzie w ogóle wydawał pieniędzy na wojnę. Będzie wydawał tylko i wyłącznie pieniądze na Amerykę, tak by ta Ameryka rozwijała się, by odnowić przemysł, by znów zacząć wydobywać surowce energetyczne. No i właściwie wszystkie pieniądze miały iść w Amerykę i dla Ameryki. A tu nagle okazuje się, że bardzo duże wydatki są ponoszone na wojnę, którą jednak Donald Trump po pierwsze rozpoczął, po drugie toczy poza granicami Ameryki, a po trzecie przynosi ona straty Amerykanom, bo ceny ropy rosną i rosną również ceny benzyny na stacjach amerykańskich, na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym, co za tym idzie, rośnie inflacja, a przecież miał być dobrobyt, a ma Ameryka stać się great again. W związku z czym no tutaj rozjeżdżają się te obietnice Donalda Trumpa w stosunku do tego, co dzieje się obecnie. No i jak mówisz, nie wiadomo, kiedy to się skończy. Donald Trump doszedł do wniosku, że wywróci ten stolik, ponieważ troszkę przestraszony tym, że wojna jest niepopularna, wybory za pasem, postanowił podpisać jakie bądź porozumienie z Iranem, negocjować z Iranem pokój. No tylko wychodziło na to, że to, co podpisze Donald Trump, będzie gorsze od tego, co podpisał Barack Obama w 2015 roku. No i to też byłby argument dla demokratów, że jednak Donald Trump i republikanie z polityką międzynarodową kompletnie sobie nie radzą. No a to niestety niesie skutki w tych wyborach, o których ty mówiłaś.
0: Przejdźmy do kolejnego tematu. Mija 15 lat od tragicznych wydarzeń na norweskiej wyspie Utoja. Przypomnijmy, 22 lipca 2011 roku Anders Breivik podłożył bombę w centrum Oslo. Tam zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Następnie udał się na wyspę Utoja, gdzie z zimną krwią zamordował 69 uczestników obozu młodzieżowego, a ponad setkę ranił. Rok później został skazany na 21 lat więzienia. Pamiętamy wszyscy te wydarzenia sprzed 15 lat, które no, budziły ogromną grozę, przerażenie. Ja dzisiaj też czytałam wywiady ocalałych z wyspy Utoja. Oni do tej pory przeżywają traumy.
1: Ja troszkę patrzę na to przez pryzmat własnego doświadczenia, ponieważ akurat wtedy byłem, miałem program na antenie, byłem na dyżurze i pamiętam, jak zaczęły przychodzić pierwsze doniesienia z Oslo o tym, że w dzielnicy rządowej doszło do jakiegoś wybuchu. Myśmy na początku myśleli, że to jest jakiś wypadek, ponieważ Norwegia była do tej pory krajem bardzo spokojnym, a na pewno nikt nie spodziewał się, że tam dojdzie do jakiegoś wielkiego aktu terrorystycznego. Później, kiedy okazało się, że wybuchł samochód w dzielnicy rządowej, że jednak to była zamierzona eksplozja, patrzyliśmy wszyscy jednak, że to islamscy terroryści. 2011 rok to już jest Afganistan, to już zaczyna być niewesoło na linii Bliski Wschód-Zachód. W związku z czym wszyscy myśleli, no dobrze, no, Norwegia, bo prawdopodobnie była bardzo bezbronna. A później zaczęły dochodzić informacje z wyspy Utoja, że jakiś człowiek strzela do ludzi, że nie wiadomo kim on jest, że ubrany jest w policyjny mundur i wygląda jak funkcjonariusz jakichś służb. No i rzeczywiście później, jak go schwytano, zaczęto zbierać te fakty, które miały miejsce tego dnia, no to włos się na głowie jeżył, a ciarki przechodziły po plecach, ponieważ Andreas Breivik po prostu szedł z karabinem i strzelał do ludzi tak jak do kaczki. paczek z zimną krwią, a później podczas procesu w ogóle nie widział w tym problemu. Uważał, że zrobił dobrze, że tej młodzieży, która zebrana była tam na obozie, to był obóz takiej centrolewicowej młodzieżówki, należała się ta egzekucja. Zresztą wznosił gest

0: faszystowskie i hasła faszystowskie. Później w więzieniu także miał szereg życzeń co do odbywania swojego wyroku. Na szczęście, no właśnie, wszyscy teraz patrzą na to, że 21 lat i niedużo mu już zostało do odsiadki
1: no
0: tego
1: właśnie,
0: wyroku.
1: No właśnie, jest pytanie, czy jest możliwość przedłużenia tego wyroku?
0: Na szczęście w tym wyroku jest klauzula, w której jest taka możliwość. Jeśli zbierze się skład sędziowski, zbiorą się biegli i wszyscy oni dojdą do wniosku, że nie nastąpiła żadna resocjalizacja, a Breivik może nadal stwarzać zagrożenie dla społeczeństwa, to jest możliwość przedłużenia tego wyroku i zatrzymania go w więzieniu. W związku z czym myślę, że tu możemy być spokojni. Natomiast tragedia, która się rozegrała te 15 lat temu, odcisnęła się piętnem na Norwegii, na Oslo, no i myślę, że na całym świecie, bo okazało się, że jeden człowiek, myślę trochę niepełnosprawny umysłowo, jest w stanie zrobić taką tragedię.
1: Proces sądowy obalonego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro może zacząć się w czerwcu przyszłego roku. I taka moja pierwsza myśl, dlaczego dopiero w czerwcu przyszłego roku?
0: Dlatego, że po pierwsze sprawa jest skomplikowana, po drugie no, teoretycznie trzeba przygotować postępowanie, bo trzeba zebrać dowody tak, aby ten sąd miał się nad czym zastanawiać i by winę ewentualną Nicolasa Maduro udowadniać. Proszę pamiętać, że on został po prostu porwany z Wenezueli, przywieziono go do Nowego Jorku, wsadzono do więzienia i już. No i teraz sąd ma stwierdzić, że brał udział w przemycie narkotyków w grupie zorganizowanej, która zajmowała się terroryzmem i handlem narkotykami. W związku z czym no, na podstawie czegoś ten sąd musi to orzec. I myślę, że tutaj kwestia jest taka, że po prostu trzeba to postępowanie przeprowadzić tak, aby mieć dowody, wydobyć je ze służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i innych służb, które są na świecie. Z tym, że obrona wenezuelskiego dyktatora podnosi sprawę w ten sposób i przyjmuje taką linię obrony, że po pierwsze był on głową suwerennego państwa, w związku z czym władze USA nie za bardzo mają prawo, by go w Nowym Jorku sądzić. I tutaj może być pies pogrzebany, bo jeśli sąd federalny uzna argumentację obrony, no to na niczym skończy się raczej proces Nicolasa Maduro.
1: I jeszcze na koniec muszę cię zapytać. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ-u został prezydent FIFA Gianni Infantino, tak podaje New York Post. Trudno mi się przestać śmiać, jak nawet to czytam i się powołuje na źródła z otoczenia Białego Domu. Czy coś rzeczywiście jest na rzecz...
0: Nie, to rzeczywiście można się śmiać, bo Donaldowi Trumpowi troszkę zabrakło takiej refleksji, że nie zawsze chcieć to móc. A po pierwsze, mechanizm wyboru sekretarza generalnego ONZ jest o wiele bardziej skomplikowany niż chciejstwo Donalda Trumpa. Już ponad to...
1: To nie jest to samo, co anulowanie czerwonej kartki.
0: No więc właśnie, u Gianni Infantino. Plus do tego, no niestety, Gianni Infantino nie jest dobrą osobą na sekretarza generalnego ONZ, bo po pierwsze nie miał nigdy w życiu do czynienia z polityką międzynarodową, ewentualnie z międzynarodowym biznesem sportowym, co jednak nie idzie w parze z tym, co dzieje się na świecie. I choć często mówi się o tym, że dyplomację i dobre relacje można zawierać przez sport, to jednak funkcja sekretarza generalnego ONZ jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną funkcją niż funkcja prezesa FIFA. Choć biorąc pod uwagę, jakie FIFA zarabia pieniądze, to ONZ-owi by się część tych pieniędzy na pewno przydała. Bo Donald Trump sam narzekał, że schody popsute i prompter nie działa.
1: Ernest Zozuń zebrał dla państwa te wszystkie najważniejsze tematy międzynarodowe. Erneście, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Chodzi o lepszą ochronę pacjentów. Senat rozpatrzył nowelizację zwaną Lex Szarlatan. Do końca tego miesiąca będzie projekt podatku cyfrowego. Przedstawi go resort cyfryzacji. Wezwanie premiera Modziora okazało się skuteczne. Prokurator generalny Węgier podał się do dymisji. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wyeliminowanie pseudomedycznych praktyk i lepsza ochrona pacjentów. Takie są główne cele nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej Lex Szarlatan. Zmienione przepisy rozpatrzył Senat. Mają one ograniczyć działalność osób i firm, które oferują terapię oraz usługi o niepotwierdzonej skuteczności, wykorzystujących niewiedzę pacjentów. Najważniejsza jest ochrona pacjentów, podkreśla przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ochrona nas, obywateli, przed praktykami, które nie są związane z wiedzą, które nie mają podstaw naukowych i które coraz częściej, niestety w świecie internetu jest to bardzo szybkie i możliwe, coraz częściej przesłania dobro nad złem.
1: Nowelizację poprze senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Jak dodaje, leczenie powinno się opierać na dowodach medycznych, a nie na praktykach znachorskich.
3: W Polsce jeszcze nie są aż tak bardzo popularne, ale widząc, co się dzieje w Niemczech, a w Niemczech to jest nagminne i z przerażeniem patrzę, jak wygląda sytuacja w Niemczech. No nie chciałbym, żeby takie sposoby nieleczenia były praktykowane w Polsce, chociażby homeopatia, która jest u nas nieakceptowana przez moje środowisko, środowisko lekarskie. Ja się utożsamiam ze środowiskiem lekarskim, medycznym i z tym, co się nazywa evidence-based medicine.
1: Ustawa rozszerza też uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta. Nowe przepisy obejmą również osoby i firmy, które oferują usługi pseudomedyczne. Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Do końca tego miesiąca resort cyfryzacji przedstawi projekt, który obejmie zagraniczne giganty technologiczne działające w naszym kraju. Wiele firm czerpie korzyści z obecności na polskim rynku, ale nie daje nic w zamian, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków, nie zatrudnia tutaj pracowników, nie inwestuje. I to jest właśnie odpowiedź na tę rosnącą lukę podatkową.
1: Podatek cyfrowy ma wynieść 3%. Przez pierwsze lata jego obowiązywania do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu kilka miliardów złotych. Prokurator generalny Węgier Gábor Balint Nagy podał się do dymisji. Rezygnację złożył na ręce pełniącej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. Do odwołania prokuratora generalnego wzywał 3 dni temu premier Peter Modzior. Ustępujący prokurator generalny stwierdził, że rezygnuje ze stanowiska, kierując się dobrem tej instytucji. Sycylia walczy z rozległymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Palermo. Od kilku dni ogień niszczy tam lasy i gospodarstwa rolne. Zagraża też mieszkańcom.
5: Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają wysokie temperatury i silny wiatr. W ciągu ostatnich 3 dni spłonęły setki hektarów lasów, zniszczone zostały uprawy i gospodarstwa, a hodowcy ponoszą poważne straty. W niektórych miejscowościach wystąpiły również przerwy w dostawach energii elektrycznej. Regionalny oddział Unii Rolników Włoskich alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i domaga się od władz Sycylii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Organizacja apeluje też o szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Według

0: nich tylko natychmiastowe działania pozwolą ograniczyć skutki katastrofy i odbudować zniszczone gospodarstwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: W ostatnich dniach na Sycylii panowały silne upały w głębi tej włoskiej wyspy. Temperatura przekraczała 40 stopni Celsjusza. Na koniec ostrzeżenie dla tych, którzy wypoczywają nad jeziorami. Pogorszenie warunków do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zapowiadają synoptycy. Możliwe są burze, mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radosław Wiśniewski.
2: Mamy zapowiedź, że mogą nastąpić burze i wiatr będzie się wzmagał, ale pamiętajmy, to jest dalej prognoza, że wiatr może dojść do 6 w skali Beauforta.
1: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to maszty, które emitują pulsujące światło 90 błysków na minutę. To ostrzeżenie przed gwałtownym niebezpieczeństwem. Całodobowy numer alarmowy MOPR-u to 601 100 100, 601 100 100 lub 984.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Zagrzmi nie tylko na Mazurach, burze wystąpią także w zachodniopomorskim, w części Pomorza oraz w Lubuskiem i Wielkopolsce. Przelotny deszcz może popadać w całym kraju. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni.
1: Jest środa, 22 lipca, 6 minut po godzinie 17 przed mikrofonem Maria Furdyna. A teraz zajrzymy do trzech województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i łódzkiego.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Na początek województwo warmińsko-mazurskie. Po intensywnych opadach deszczu w Braniewie przelała się woda ze zbiornika retencyjnego. Trwa udrażnianie przepustów, strażacy odpompowują wodę, a służby monitorują sytuację również na innych rzekach regionu. Jest z nami Aneta Pastuszka z Polskiego Radia Olsztyn. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda sytuacja i czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?
3: Na razie mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Woda nie zalała domów, a służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Po intensywnych opadach deszczu woda przelała się jednak przez drogę w Braniewie. Na miejscu pracują strażacy, służby miejskie, a także przedstawiciele Wód Polskich. A jak mówi wiceburmistrz Braniewa Anna Kapusta, priorytetem jest teraz jak najszybsze udrożnienie przepustów.
4: Podejmujemy działania, które mają na celu udrożnienie przepustów w okolicach Czerwonego Rowu. Straż Pożarna rozłożyła zapory przeciwpowodziowe oraz worki z piaskiem, aby zapobiec zalaniu pobliskich posesji, aczkolwiek na ten moment one są niezagrożone.
3: Przepusty pod drogą zostały zablokowane przez gałęzie, liście i pozostałości roślinności, które naniosła woda. To właśnie dlatego nie była ona w stanie swobodnie odpłynąć ze zbiornika. Jak przyznają władze miasta, tak wysokiego poziomu wody w tym miejscu wcześniej nigdy nie było.
4: Rów Czerwony ma wiele rozgałęzień i dopływów, że cała woda, która gdzieś tam idzie z góry, tutaj do nas spływa i na pewno intensywne opady deszczu, które miały miejsce w ostatnich dniach, również przyczyniły się do tego, że ten poziom wody się podniósł. Wcześniej nie mieliśmy takich sytuacji. Pierwszy raz poziom wody urósł tak wysoko.
3: Strażacy zabezpieczyli teren, zamknęli drogę przy ulicy Długiej i uruchomili pompę o takiej dużej wydajności, która ma pomóc szybciej obniżyć poziom wody. A o szczegółach całej akcji mówi starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant Straży Pożarnej w Braniewie.
5: Strażacy, służby miejskie, władze miasta, no podjęliśmy działanie, że spróbujemy tą wodę również z wykorzystaniem agregatu pompowego dużej wydajności przepompowywać, aby ułatwić zwrót tej wody, dlatego że mamy kłopot z udrożnieniem przepustów, które są w tym zbiorniku wodnym, ale służby pracują, próbujemy te przepusty jeszcze bardziej udrożnić, żeby ta woda swobodniej nam spływała pod drogą miejską.
3: Na razie działania służb przynoszą efekty. Poziom wody nie wzrasta, a najważniejsze jest teraz, by jak najszybciej odprowadzić jej nadmiar i nie dopuścić do zalania okolicznych posesji.
1: Aneto, a jak teraz wygląda sytuacja na rzekach w regionie?
3: Powoli sytuacja się stabilizuje. Służby monitorują nieustannie całą sytuację na rzekach. A jak przekazuje Bogusław Pinkiewicz z gdańskiego oddziału,

0: działu Wód Polskich. No właśnie ten poziom wód zaczyna się stabilizować, powolutku opadać, choć w wielu miejscach nadal utrzymuje się w strefie stanów wysokich.
1: Z tych informacji, które wpłynęły do nas, mamy raczej optymistyczne dane. Generalnie obserwowane jest tendencja zniżkowa poziomu wód, ale no nie taka gwałtowna. Czyli ten poziom się utrzymuje, nie dochodzi do stanu ostrzegawczego, a cały czas jest stan wysoki.
0: Największą uwagę służby zwracają obecnie na okolice Braniewa i Tolkmicka. Synoptycy zapowiadają kolejne opady deszczu, dlatego ta sytuacja jest stale monitorowana.
1: W gminie Braniewo cały czas jest możliwe osiągnięcie stanu ostrzegawczego. Cały czas nie mamy takiej wyraźnej tendencji spadkowej, ale też nie mamy na razie jeszcze wzrostu, więc patrzymy, jak ta woda po opadach spływa i jesteśmy tutaj czujni.
0: Najbliższe godziny będą kluczowe. Jeśli prognozowane opady deszczu nie okażą się intensywne, poziom wody będzie, właściwie też powinien stopniowo opadać. Służby zapewniają jednak, że cały czas będą monitorować sytuację i na bieżąco reagować tam, gdzie pojawi się zagrożenie.
2: Aneta, to jeszcze na koniec zapytam, jaka teraz pogoda w regionie, bo jak popatrzyłam na mapę, to te opady deszczu i nawet burze prognozowane są aż do dopiero w niedzielę. Pokazuje, że wyjdzie słońce. Jak jest teraz?
0: Zgadza się, natomiast na chwilę obecną nie pada. Wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne zostały odwołane dla naszego regionu. Natomiast to wciąż nie oznacza, że służby mogą już tutaj przerwać wszelkie działania i monitoring. Najtrudniejsza sytuacja też może być w Stradance, w Tolkmicku, na rzece Stradance. No to jest też historia, której obawiają się mieszkańcy z ubiegłego roku, dokładnie z przełomu lipca i sierpnia, kiedy wystąpiła tam powódź błyskawiczna i miejscowość nad Zalewem Wiślanym bardzo mocno zalało i mieszkańcy tak naprawdę po dziś dzień, czyli rok po tej tragedii, no próbują się z tego wszystkiego pozbierać, więc mieszkańcy również bacznie obserwują to, co dzieje się i na Zalewie Wiślanym, to, co dzieje się na niebie i to, co dzieje się oczywiście w korytach rzek.
2: Bardzo dziękuję za te relacje. Aneta Pastuszka z Polskiego Radia Olsztyn. A teraz przenosimy się na Lubelszczyznę. Zalane po ostatniej ulewie rondo wraz z ulicą Sobieskiego w Białej Podlaskiej stało się przedmiotem memów. W sieci krążą też filmiki pokazujące, jak mieszkańcy urządzili sobie w tych okolicach kąpielisko i spływy pontonem. Problem zalewania tego odcinka drogi po intensywnych opadach deszczu trwa od lat, ale nigdy dotąd nie odbił się tak szerokim echem w kraju. Łączymy się z Małgorzatą Tymicką z Radia Lublin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co sprawiło, że mieszkańcy tak zareagowali po tym, jak ich rondo zostało wraz z ulicą zalane wodą i czy ta sytuacja z zalaniem powtarza się regularnie?
3: Myślę, że mieszkańcy zareagowali tak, żeby pokazać absurd całej tej sytuacji, a rondo zalewane jest od lat i dobrze wiedzą o tym urzędnicy. Chociaż trzeba dodać, że zachowanie mieszkańców nie było do końca rozsądne. Wszyscy wiemy, jak zanieczyszczona jest woda spływająca z ulic, zwłaszcza po ulewach, kiedy są problemy z kanalizacją. To było niemal jak prawdziwe jezioro. Tak o podtopieniu ronda i części ulicy Sobieskiego mówią dziś mieszkańcy miasta.
4: W pierwszej chwili to mnie to rozśmieszyło. Tam jest zawsze problem przy większych deszczach, no ale to co było teraz, no tego nie było nigdy. Ludzie zareagowali właśnie, niektórzy na poważnie, ale niektórzy na wesoło. Byli wędkarze, tak, symulowali łowienie ryb, byli kajakarze, na pontonie ktoś tam sobie pływał. Dzieciaki się bawiły, kładowcy jeździli, rozpychali tą wodę. Biała w tym momencie była numer jeden, jeśli chodzi o te ulewy w Polsce. No, po raz kolejny nasze miasto znalazło się w czołówkach, niekoniecznie w dobrym, tak?
5: To jest po prostu nie na te czasy, tym bardziej, że to jest takie świeże osiedle. Ktoś nie pomyślał, nie wziął pod uwagę tego, że tak może się po prostu wydarzyć.
3: Naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej Renata Tychmanowicz zapewnia, że już wkrótce problem zalewania ronda będzie rozwiązany. Skrzyżowanie to wraz z ulicą Janowską na odcinku od Okopowej do Sobieskiego zostanie przebudowane.
6: W Białej Podlaskiej doszło do tak zwanej oberwania chmury, czyli zostały zalane wiele, wiele ulic, w tym ulica Janowska o zbiegu z ulicą Sobieskiego. Od dłuższego czasu możemy tam zaobserwować, że przy dużych opadach deszczu woda się zatrzymuje.

0: nie spływa tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale jest też dobra wiadomość. Ta droga już zostanie w tym roku przebudowana. Został przekazany plac budowy. Za chwilę rozpoczną się prace związane z rozbudową kanalizacji deszczowej w tym rejonie.
1: A zapytaliśmy, co jest powodem tak częstych podtopień na rondzie i ulicy Sobieskiego?
0: W momencie, kiedy był budowany wiadukt, nie było jeszcze ulicy Sobieskiego i nie było tego problemu. Po wybudowaniu ulicy Sobieskiego w tym miejscu zaczęła zbierać się woda. Budowa ulicy Sobieskiego spowodowała, że w najniższym punkcie przy dużych opadach deszczu po prostu zbiera się woda. Ona odpływa, ale odpływa na tyle wolno, że nawet przez jakiś czas droga jest nieprzejezdna.
1: A takie kąpiele, jakie urządzili sobie na ulicy Sobieskiego mieszkańcy, budzą obawy wśród niektórych wialczan.
2: Prawdę mówiąc, trochę się boję, bo to się może coś rozszerzyć, jakieś bakterie, cokolwiek. No wiadomo, że to nie jest czysta woda, więc trzeba naprawdę uważać. No wchodzili ludzie, no bo są ciekawi i chcieli zobaczyć, ale myślę, że to nie jest za mądre. No trudno, oby nie było żadnej choroby z tego.
3: No właśnie, to jest nienormalne. Nienormalne, tym bardziej, że się mówi o higienie, o czymkolwiek. No tak trochę to też jest nieodpowiedzialne ze względu na opiekę rodziców. No wybryki, no fanaberie.
4: Ludzie sobie zrobili tego zabawę.
3: Tak, cyrk był.
1: A nieodpowiedzialnością wykazali się też niektórzy kierowcy, mówi naczelnik Tychmanowicz.
0: Apelujemy, aby nie wjeżdżać pojazdami do tak głębokiej wody. Zdarzały się takie sytuacje, że pomimo sygnałów dawanych przez pracowników i przez służby, ludzie wjeżdżali do wody, no i niestety samochody się w tej wodzie zatrzymywały, bo silniki ulegały zalaniu. Prosimy, aby nie podejmować takich czynności. Jeżeli ktoś sygnalizuje, że w tej chwili droga jest nieprzejezdna, apelujemy, aby na te skrzyżowania nie wjeżdżać i na zalane drogi.
1: Ale teraz skrzyżowanie jest przejezdne.
0: Tak, w tej chwili wszystko jest w porządku.
1: A do tej pory po intensywnej ulewie, jaka miała miejsce w niedzielę w Białej Podlaskiej, kierowcy znajdują zgubione rejestracje samochodów. Wiele rejestracji jest wciąż poszukiwanych. To pokazuje, jak duża była ulewa, ale z drugiej strony zalane rondo pokazuje, że no, coś nie zagrało, że tyle ulic zostało zalanych, no a rondo właśnie przy ulicy Sobieskiego stało się, można powiedzieć, hitem internetu.
5: Rzeczywiście stało się hitem internetu. Teraz słyszymy, że jest przejezdne. To na koniec zapytam, kiedy te prace związane z przebudową felernego odcinka zostaną zakończone? Coś wiemy na ten temat?
1: Oficjalnie potwierdzono, że prace powinny zakończyć się w listopadzie w tym roku, a więc jest jeszcze trochę czasu. Miejmy nadzieję, że do tego czasu no, nie będzie tak ulewnych deszczy, ale najważniejsze jest to, że padło zapewnienie ze strony urzędników. No i ten problem po wielu, wielu latach będzie rozwiązany.
5: Będziemy monitorować tę sprawę. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
5: A teraz przenosimy się do województwa łódzkiego. Po latach kierowcy wrócą na ważne skrzyżowanie w centrum Łodzi do końca roku. Kościuszki i Zielona mają zostać odblokowane dla samochodów. Droga ta jest zablokowana przez opóźniającą się budowę tunelu kolejowego. Jest z nami reporter Radia Łódź, Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Powiedz, kiedy jest szansa na to, aby żeby przejazd ten znów został udostępniony kierowcom?
6: Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 4 miesięcy i od stycznia kierowcy znów będą mogli pokonać tę główną aortę ruchu drogowego w centrum Łodzi, w ścisłym centrum. Przypomnijmy, że skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej to jedna z ważniejszych tras łączących północ i południe Śródmieścia, które od 4 lat jest zablokowane, bo budowany tam miał być podziemny przystanek kolejowy i rzeczywiście on był budowany, natomiast od blisko 2 lat prace nie postępują, ponieważ TBM Katarzyna we wrześniu 2024 roku utknęła w rejonie Alei 1 Maja, gdzie zawaliła się część kamienicy. Od tamtego czasu prace nie ruszyły, a inwestycja ma kilkuletnie opóźnienie.
7: To, że od 4 lat jest zamknięte skrzyżowanie Kościuszki Zielona, to jest duże utrudnienie w przemieszczaniu się po mieście?
8: Dosyć irytujące, no, bardzo utrudnia ruch.
7: A o ile to może wydłużyć na przykład dojechanie z północy na południe Śródmieścia?
8: Na pewno około 10 minut.
9: Ja się po prostu nauczyłem unikać tego miejsca. I unikam, dlatego nie stwarza mi to problemu. Natomiast no, mile by było podróżować, nie planując aż tak bardzo tras przejazdu.
6: Skrzyżowanie to ma jednak zostać tymczasowo odblokowane, o czym mówi Radio Łódź wiceprezes PKP PLK.

0: Wielka Marcin Mochocki.
1: Po to, żeby możliwe było przywrócenie ruchu drogowego, potrzebne jest przykrycie części stropu. To nie są prace na tydzień ani na miesiąc, bo to wymaga prac konstrukcyjnych. Harmonogram dąży do tego, żeby na koniec roku 2026 przywrócić ruch drogowy po jednym pasie w każdym kierunku po zabetonowaniu tego fragmentu stropu.
2: Dobra wiadomość?
3: Jeżeli prawdziwa, to tak.
4: Ta budowa miała się dawno temu zakończyć. Wiem, że tam było wiele problemów.
0: W przyszłym miesiącu PKP PLK mają ogłosić przetarg na dokończenie drążenia tunelu pod powierzchnią Łodzi. Na początku roku PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym wykonawcą inwestycji, przez co ten finalny termin jeszcze bardziej się odsuwa, ale staramy się w Łodzi być dobrej myśli.
5: To na koniec zapytam, czy ten koniec roku 2026 to jest realny, jak obserwujesz to, co się dzieje w mieście?
0: Myślę, że jak najbardziej tak, bo rzeczywiście w tym rejonie nie są prowadzone żadne prace związane z budową tego podziemnego połączenia głównych łódzkich dworców. Przypomnę, że jeden z najpiękniejszych i na pewno największych dworców w Łodzi, czyli Łódź Fabryczna, główny dworzec w Łodzi, dzisiaj jest stacją końcową i ma wylot tylko w kierunku Warszawy i świeci pustkami. Natomiast to podziemne połączenie ma sprawić, że Fabryczna będzie miała wylot w kierunku Kaliskiej i Żabieńca w stronę Poznania czy Wrocławia i mają się tam też pojawić ludzie. To będzie tymczasowe rozwiązanie na skrzyżowaniu Kościuszki i Zielonej, bo kiedy tarcza tam dotrze i będzie mogła się przekopać, to wtedy będzie musiał ten ruch samochodowy ponownie być wstrzymany, ale myślę, że to tymczasowe rozwiązanie może spokojnie potrwać jeszcze przez co najmniej 2 lata.
5: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.
5: Jest 17:21. W studiu Sylwia Urban. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wielkimi krokami zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Czy od tego zaczynamy?
6: Tak, rozpoczynamy właśnie od tego, ponieważ Robert Lewandowski już za kilkanaście godzin zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS. Po transferze polskiego napastnika z Barcelony do Chicago Fire pierwszy występ naszego piłkarza jest spodziewany w nocy ze środy na czwartek czasu w Polsce w meczu w Miami przeciwko Interowi. Nie zagra w nim gwiazdor gospodarza Argentyńczyk Leo Messi, który odpoczywa po mundialu.
7: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie.
8: Tremendous work rate. When you think about...
7: Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. I odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach? Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik. Mówi szkoleniowy z Fire. Spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Dodam, że na debiut Polaka liczono w ubiegły czwartek w domowym spotkaniu z Vancouver Whitecaps, ale zostało ono odwołane w związku z pogorszeniem jakości powietrza po pożarach lasów w Kanadzie. Reprezentanci Polski zajęli 4. miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarzy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Złoty medal zdobyli Słoweńcy, drudzy byli Szwajcarzy, a trzeci Austriacy. Polacy wystąpili w składzie Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Ten ostatni mówi, że poziom zawodów jest bardzo wysoki.
9: Nie chciałbym być nieskromny, no ale na takim poziomie już Mistrzostw Świata to każdy zawodnik, który tutaj jest, to nie jest to z przypadku, tylko prezentuje wysoki poziom. To jest to delikatnie inne zadanie, a we współpracy to jest po prostu kwestia ustawienia sobie celów na ten przejazd i realizacji. Każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoje miejsce i jak nikt nikomu nie wjeżdża, to wychodzi to dobrze.
6: Polki w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska zajęły 5. miejsce, zwyciężyły Australijki przed Francuzkami i Słowaczkami. Start ocenia Klaudia Zwolińska.
2: Uważam, że zrealizowałyśmy to, co miałyśmy zrealizować. No i były tam drobne błędy, które będą do eliminacji w przyszłości, ale no, u nas w zespole mamy młode zawodniczki. Nie wiem, czy ja się już chyba nie

0: zaliczam, nie? Już jestem dość doświadczoną zawodniczką, ale Dominika, Ania łapią doświadczenie w tym zespole. Dużo zespołów nie mają za sobą, ale co dopiero na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata, więc fajnie połapały doświadczenie, a myślę, że no tutaj już byłyśmy blisko takiego fajnego, idealnego przejazdu.
1: Na dziś w Mistrzostwach Świata zaplanowano kwalifikacje Kanadyjkarek i Kanadyjkarzy oraz rywalizację drużynową w Kanadyjkach. Tymczasem w Hongkongu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w szermierce. Niestety niepowodzeniem zakończył się start w turnieju florecistów wicemistrza Europy Andrzeja Rządkowskiego. Polak w kwalifikacjach do turnieju głównego w decydującej walce przegrał z kolegą z kadry Adamem Jakubowskim, a to przesądziło, że nie wszedł do grona 64 uczestników fazy zasadniczej.
2: Nie byłem jakoś w formie, to na pewno. Przed zawodami nie czułem się jakoś wybitnie, ale też tak jakby mi układ nerwowy przygrzało. Czułem, że nawet nie jestem w stanie się zmęczyć tak fizycznie. Czas reakcji nie ten, decyzje nie te, trafialność nie ta, nic się po prostu nie zgadzało. I tak się bardzo rozjechało, że nawet nie mam do siebie pretensji, tak szczerze mówiąc, bo czułem, że robiłem z tym, co mogłem i się nie udało po prostu, nie? A to, że przegrałem z kolegą z drużyny, no jest przykre, ale myślę, że w obecnym stanie, gdybym walczył z kimś w podobnym kalibrze, też pewnie przegrał. Nie wiem, czy jest coś do analizowania. Czasem są takie występy, że nie wiadomo, co się zadziało i naprawdę szkoda sił.
1: W światowym rankingu florecistów Rządkowski zajmuje 18 miejsce. Niewiele zabrakło mu dzisiaj, aby znaleźć się w turnieju głównym wśród rozstawionych.
2: To jest moja zmora. Byłem 18, tych punktów tam zabrakło mi, nie wiem, z 10, ale rok temu nie byłem na Mistrzostwach Świata, więc nie miałem w ogóle punktów z Mistrzostw Świata. Nawet gdybym wygrał te Mistrzostwa Europy, to i tak bym nie był 16, więc nie zadecydowało to.
1: Poza Jakubowskim w turnieju głównym wystąpią Leszek Rajski i Jan Nowak. W kwalifikacjach szpadzistek awans uzyskały Barbara Brych i Magdalena Pawłowska, a Alicja Klasik, 17 w światowym rankingu szpadzistek, znalazła się w głównej części zmagań wśród rozstawionych zawodniczek. Walki medalowe w tych konkurencjach odbędą się w sobotę 25 lipca. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie z turnieju tenisowego w Hamburgu. Przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 49 minut. Siatkarki reprezentacji Włoch i Brazylii awansowały do półfinału Ligi Narodów. W spotkaniach ćwierćfinałowych Włoszki pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1. Drugą parę półfinałową wyłonią jutrzejsze mecze Amerykanek z Chinkami oraz Turczynek z Kanadyjkami. Przypomnę, że Polki nie awansowały do tego turnieju. A za dwa dni w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się kolarski Tour de Polonii kobiet. W wyścigu weźmie udział aż 8 ekip z World Touru, a w ich składach znajdą się Polki. Do rywalizacji przystąpi na przykład grupa Canyon, ale nie zobaczymy na trasie Katarzyny Niewiadomej, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
3: Kasia, nie wiem czy będzie, na pewno jest jej drużyna i bardzo dobre zawodniczki są z jej drużyny. Ona raczej to tak szuka tych gór wielkich, prawda? No nie mamy niestety ani Pirenei, ani Alp tutaj, ale myślę, że jak nie w tym roku, to w przyszłości przyjedzie, bo to też nie trzeba przyjechać, żeby wygrywać, ale żeby się pokazać swoim kibicom, prawda, żeby być wśród nich i myślę, że kiedyś ją namówimy.
1: W barwach Team SD Works Pro Time obok dwukrotnej mistrzyni świata i medalistki olimpijskiej z Paryża Lotte Kopecky wystartuje brązowa medalistka Mistrzostw Polski Marta Lach. Za to w kadrze Human Health jest Wiktoria Pikulik. Do wyścigu zgłosiła się polska grupa Mat Atom Developer Wrocław i tradycyjnie wystartuje również reprezentacja Polski. Wyścig potrwa od piątku do niedzieli.
4: A te wszystkie najważniejsze informacje ze świata sportu zebrała dla Państwa Sylwia Urban. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić.

0: Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dobiega końca ultimatum, jakie posłom Prawa i Sprawiedliwości postawił prezes tej partii. Do jutra, do północy, wszyscy politycy, którzy dołączyli do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, muszą złożyć odpowiednie deklaracje. To warunek konieczny, aby pozostać w szeregach PiSu. Posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelon z Prawa i Sprawiedliwości oceniała w naszym studiu, że decyzja byłego premiera powinna być jedna.
3: Nie wiem, czy Mateusz Morawiecki wywiesi białą flagę, natomiast sądzę, że byłoby to bardzo rozsądne w tej sytuacji i korzystne dla Polski, dlatego że wszelkie podziały na prawicy są grą do bramki Donalda Tuska. I myślę, że to akurat wszyscy rozumieją. Wszyscy rozumieją, jak działa metoda Donta, co znaczy mnożenie ugrupowań prawicowych.
2: Kierownictwo PiSu zobowiązało członków partii, aby wystąpili ze stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną. Senat jeszcze dzisiaj ma zatwierdzić wybraną przez Sejm rzeczniczkę praw obywatelskich. Posłowie przegłosowali kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy mówi, że to wysokiej klasy specjalistka i jak dodaje, jej partia zagłosuje za.
4: Oddając głos, będzie to głos zaufania, że będzie potrafiła być krytyczna wobec każdego rządu, także tego.
2: Opozycja będzie przeciwna zatwierdzeniu tej kandydatury, zapowiada senator PiSu Jerzy Chruścikowski.
5: Każdy ma swojego kandydata. Nasz kandydat przepadł, w związku z tym proszę się nie dziwić, że mamy inne zdanie.
2: Wybór nowego rzecznika praw obywatelskich jest konieczny, bo upływa kadencja obecnego Marcina Wiącka. Siły Unii Europejskiej przechwyciły statek podejrzany o opływanie pod fałszywą banderą. Jednostka mogła należeć do rosyjskiej floty cieni. O incydencie informuje na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Statek South Star został skontrolowany przedwczoraj. Każdy nielegalny rejs pomaga podtrzymywać rosyjską machinę wojenną. Nasze sankcje wspieramy działaniami na morzu, napisała Kaja Kallas. Szefowa dyplomacji przypomniała, że unijne kraje zatwierdziły operację Atlanta. Kontrolowane będą jednostki podejrzane o przynależność do floty cieni. Turyści narzekają, ale są korzyści dla rolników i ogrodników. Po suchej wiośnie i bardzo gorącej końcówce czerwca, lipiec na Warmii i Mazurach przynosi umiarkowaną temperaturę i większą ilość deszczu. Opady są bardzo potrzebne, przekonuje prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański.
6: Ta woda, która w ostatnich dniach przyszła na tereny rolnicze, zasiliła zasobność wodną gleby. Zdecydowanie ten bilans wodny poprawiony.
2: Dzięki deszczowemu lipcowi spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Poprawiła się też kondycja drzew.
7: Jest 17.33.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: W Mławie patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli 16-latkę kierującą hulajnogą elektryczną. Wbrew przepisom przewoziła ona inną osobę, koleżankę. Nastolatka była także nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało prawie promil alkoholu. Zatrzymana stanie przed sądem dla nieletnich. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o większy nadzór nad dziećmi i młodzieżą. Szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie mają więcej swobody i czasu wolnego i do tego apelu się przyłączamy, a w studiu jest już Paweł Pawłowski, jest jego gość. Czas na kolejną rozmowę polityczną.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: A moim gościem jest Adam Gomoła z Polski 2050. Witam, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał wstrzymać przyjęcia do programów lekowych, w tym onkologii. Tak wynikał z ustaleń Rzeczpospolitej. Jedna z pacjentek miała nawet otrzymać pismo, w którym jako powód tej sytuacji wskazano brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń. Jak to jest możliwe, że za rządów koalicji 15 października chory na raka może usłyszeć, że szpital po prostu nie ma pieniędzy na jego leczenie?
9: Mówimy tutaj o kwestii nadwykonań, z którymi próbowaliśmy się w pewien sposób uporać, też widząc, że już wcześniej, zanim

0: rozgorzała ta cała dyskusja o tym, jak wydatkowane są te ogromne wzrosty nakładów na system ochrony zdrowia, które mamy w ostatnich latach. Przypomnijmy, że ostatnie 5 lat tylko to jest nominalnie podwojenie tych wydatków budżetowych, które...
1: Tylko co z tego wynika?
0: No właśnie, więc okazuje się i coraz chyba to do nas mocniej dochodzi, że większość, jeżeli nie praktycznie całość tego wzrostu została skonsumowana przez wzrosty płac. Natomiast nie przełożyło się to na wzrost dostępności świadczeń. Oczywiście każdy szpital jest w pewien sposób tą spółką niezależną pod tym względem, że może decydować, gdzie te środki przekierowuje priorytetowo. No tutaj mamy do czynienia z taką sprawą najbardziej bolesną, bo przecież chodzi o leczenie onkologiczne, czyli te w sytuacjach takich naprawdę najbardziej poważnych. No i uważam, że to jest jakiś kolejny bodziec też dla Ministerstwa Zdrowia, żeby jednak pospieszyć się i też być takim bardziej odważnym w tej reformie, którą mam takie przekonanie, przepraszam i wybaczyć mój optymizm w różnych sytuacjach, ale mam wrażenie, że jeżeli szukać czegoś dobrego, co się wydarzyło po tej aferze związanej ze Szpitalem Południowym, to, że mamy wreszcie takie unikalne i być może krótkie okno w historii, w polskim dyskursie politycznym, że jest to przyzwolenie, żeby w pewien sposób ukrócić jakieś grupy interesu, które się, no powiem brutalnie, pasą na tym wszystkim.
1: Ja powiem inaczej, jest przyzwolenie, moim zdaniem, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, a ciekawe, czy tylko polityków Koalicji Obywatelskiej, żeby, przepraszam, doić szpitale, bo chociażby zadłużony na 33 miliony szpital w Mikołowie stał się miejscem dorabiania dla lokalnych polityków, jak czytam, od wiceburmistrza po sekretarza powiatu. No i sobie patrzyli, panie i panowie, na ręce zarządowi za dodatkowe pieniądze. 33 miliony złotych, a szpital ma pieniądze, żeby płacić politykom. Tak. Nie jest to jakieś właśnie przyzwolenie partyjne na tego typu rzeczy?
0: To znaczy, my wiemy o zarobkach lekarzy, którzy też są politykami jakiejś partii, bo to wynika z tego, że przez to, że są tam radnymi, czy to powiatów, czy gmin, mają upubliczniane swoje świadczenia majątkowe. W związku z tym wiemy, że czy dowiadujemy się o tym, że są takie przypadki. Natomiast skala jest oczywiście dużo szersza i to często i myślę, że zazwyczaj wykracza poza ten mianownik polityczny. Zresztą to samo się dzieje, tylko akurat tych przypadków jest mniej, bo też mniej jest takich województw, czy dużych miast, w których rządzą politycy prawicowi i tam też się zdarzają tego typu przypadki. Więc chodziłoby o to, żeby na pewno tą ustawę kominową, którą dzisiaj szykuje Ministerstwo Zdrowia, żeby faktycznie wprowadzić. To jest dobry krok, pierwszy. Drugi to jest cała ta reforma związana z digitalizacją, bo jeżeli będziemy zbierać do jednego systemu wszystkie dane o tym, gdzie lekarz był, gdzie prowadził dany dyżur, jak osoba, którą on obsłużył, znalazła się w tej kolejce, czy przypadkiem się nie zdarzyło tak, że ta osoba przyszła do tej kolejki szybciej, jak ktoś, kto zgłosił się wcześniej, czekał dłużej, a świadczenie miał wykonane to same, czy w kartotece medycznej miał te same stwierdzoną pilność swojego przypadku, to wszystko nam daje takie podstawy, żeby mieć poczucie, że jak ktoś będzie wiedział, że system i te dane, które są gromadzone, patrzą mu na ręce, to będzie mniej chętny do tego, żeby kombinować.
1: Ale pomysłu na ukrócenie procederu zasiadania polityków w zarządach szpitali na razie nie ma.
0: I to jest problem. I to nawet nie chodzi tylko o szpitale, tylko chodzi o ogólnie zarządzanie mieniem publicznym. I tutaj ja też tego nie rozumiem, dlaczego jednym z kluczowych punktów umowy koalicyjnej było odpolitycznienie zarządzania mieniem państwowym i tylko Polska 2050 z tym postanowieniem jakoś się trzyma i cały czas mówi o tym i nakłaniamy naszych oczywiście partnerów. Natomiast
1: coś słabo nakłaniać.
0: Słabo nas kłaniamy, bo to już nie tylko jest niestety, wie pan, opór w samej koalicji, ale to przecież głosami Koalicji Obywatelskiej razem z Prawem i Sprawiedliwością ta ustawa była mrożona i trafiła do takiego niebytu sejmowego. Więc jesteśmy w trudnej sytuacji pod tym względem, że naprawdę nie mamy partnera dzisiaj na polskiej scenie politycznej, z którym moglibyśmy realnie rozmawiać o tym, jak z tą patologią, bo to jest patologia i tutaj też politycy przez to nie mogą uciec od odpowiedzialności, skoro sami nadzorują te szpitale. Jak to wszystko ukrócić?
1: Nie macie też partnera w kwestii najmu krótkoterminowego?
0: Nie, tu akurat jest trochę lepiej. Mam wrażenie, że lewica po trudnych początkach mówi już naszym językiem.
1: Naprawdę lepiej? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała kilka dni temu na Twitterze, że to jest najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu.
0: To prawda. Wydawało mi się, że już uratowaliśmy koalicję naszą wspólną od takiego spektakularnego nadepnięcia na grabie w przypadku smartfonów w szkołach. Tam też dokonała się wolta o 180 stopni i pani minister Nowacka zmieniła zdanie. No i nie minęło parę, tak naprawdę nawet nie miesięcy, tylko tygodni. Pojawiła się ustawa o najmie krótkoterminowym. ale widać, że

0: każdą wypowiedzią, z każdym jednym tłumaczeniem tego, czy przez ministra Rasia, czy przez ministra Rutnickiego, czy ostatnio widziałem też, że sam wicepremier Kosiniak-Kamysz się zaczął mocniej w tej sprawie wypowiadać, no to wszystko pokazuje, że naprawdę jest to strzał w kolano i boję się, że to jest jedna z takich spraw, przez którą możemy przegrać wybory, a na to sobie nie możemy pozwolić.
1: Panie pośle, jak tak dużo wam nie pasuje w tym rządzie, to może ten rząd trzeba po prostu opuścić, tę koalicję.
0: Panie redaktorze, to są oczywiście sprawy tych 5-10%, w których się nie zgadzamy. My jesteśmy od tego, żeby w tym rządzie być i korygować jego kurs. Ja mam przekonanie, że ta ustawa nie przejdzie w takiej formie.
1: Ale chwila, to jest korygowanie kursu, czy bycie w wewnętrznej opozycji?
0: Każdy ma z partnerów koalicyjnych wpływ na kurs, jaki obiera nasz wspólny projekt. Patrząc przez jakieś takie wycinki odpowiedzialności, za które Polska 2050 odpowiada, to naprawdę jeden z największych sukcesów tego rządu to są właśnie sukcesy polityków Polskiej 2050. Czy rewizja systemu ETS-2, czy odblokowanie ekshumacji ofiar wołyńskich, czy przywrócenie KPO i przekształcenie go także w te działania budowy kompetencji dual use i możliwości produkcyjnych, czyli minister Pełczyńska-Nałęcz. To wszystko są te osiągnięcia tego rządu, kluczowe dla naszych wszystkich wyborców, za które odpowiadają politycy Polski 2050 bez naszego nacisku, bez naszej presji też, żeby wywiązywać się z tych rzeczy wobec obywateli. Tego by nie było. No i oczywiście my wspólnie wszyscy odpowiadamy za to, co się wydarzy. Ja mówię... I za to, czy wyborcy nam dadzą kontrakt na kolejne 4 lata.
1: No właśnie, i to może być problem, bo mówię, że jesteście w wewnętrznej opozycji, jeśli chodzi o koalicję, ale zaraz może się okazać, że będziecie w przyszłym roku w opozycji pozaparlamentarnej. To jest nieunikniony scenariusz. Według najnowszego sondażu dla faktów TVN i TVN24 Polska 2050 jest mały druczek, więc aż się przyjrzę. No i mały procent, 0,6. To nie napawa jakimś strachem, refleksją?
0: Oczywiście te sondaże bywały lepsze. W tym samym tygodniu, czyli w tym tygodniu wyszedł też sondaż Ibrisu, który z kolei dawał nam prawie ten próg 5%. Oczywiście tego czasu jest jeszcze dużo. Myśmy zawsze mieli przeboje z sondażami, bo pamiętam, jaką sinusoidę mieliśmy przed poprzednimi wyborami. Najpierw było 25%, potem się stoczyło do 5%, skończyliśmy na 15%.
1: A jakby może stowarzyszyć się z Mateuszem Morawieckim, to może taki ten słupek tutaj w sondażu byłby wyższy.
0: Nie wiem, czy Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które prawdopodobnie
1: może wyjść z Prawa i Sprawiedliwości. O tym przekonam się jutro.
0: Nie wiem, czy to byłby oczekiwany scenariusz dla naszych wyborców, zważywszy na to, jak też wiele nieprzyjemnych spraw się ciągnie za Mateuszem Morawieckim.
1: No, ale wy jesteście trochę antytusk. Mateusz Morawiecki jest antytusk. No, jest jakiś wspólny
0: mianownik.
1: Jest
0: to trochę za mało jeszcze. Gdyby politycy Mateusza Morawieckiego stanęli w prawdzie, chociażby w sprawie afery RARS, to być może byłoby o czym rozmawiać. Natomiast teraz wydaje się, że to jest takie trochę marzenie ściętej głowy i szukanie za wszelką cenę jakichś sojuszników po stronie, której wydaje mi się, że jednak wciąż nas więcej dzieli niż łączy.
1: A jest pan w stanie wykluczyć ten scenariusz, że dojdzie do jakiejś koalicji, już nawet może nie samej Polski 2050, ale w ogóle ugrupowań z dzisiejszej koalicji 15 października z nowym, ewentualnym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego?
0: Ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz, ale zważywszy, że na Polskę i też na polski rząd czyha Grzegorz Braun i wielu jego polityków oraz te dziwne środowiska, które wokół siebie gromadzi, to nie powiem na pewno nie, tak? Bo być może odpowiedzialność za kraj będzie wymagała tego, jakkolwiek wiele nas dzieli, tak powiem, że w tej jednej kluczowej sprawie, która wydaje mi się, że jest dla nas najważniejsza, naszego bezpieczeństwa geopolitycznego, czyli polityce wschodniej, tutaj mówimy z politykami, którzy się dzisiaj skupiają wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, dość podobnym głosem.
1: Bo oni mówią innym głosem niż część Prawa i Sprawiedliwości.
0: I sami to
1: Przemysław
0: zresztą podkreślają. Także to jest ta różnica, która ich dzieli, że trochę jest o tym dzisiaj ten spór w PiS-ie, tak? Czyli w jakim kierunku powinien PiS iść, czy iść dalej tym dziedzictwem Lecha Kaczyńskiego, czy jednak skręcić i udawać, jak to powiedział bardzo trafnie ostatnio poseł Szczucki, Konfederację z temu. To jest dzisiaj debata, którą muszą przejść sami politycy PiS-u. Ja oczywiście kibicuję temu skrzydłowi Mateusza Morawieckiego, bo
1: czyli
0: wydaje mi się,
1: że... pan rozłamowi w PiS-ie?
0: Nie, kibicuję temu, żeby PiS nie odsuwał się od swoich sukcesów, swoich rządów, takich chociażby jak takie zdecydowane, bardzo silne wsparcie Ukrainy po pełnoskalowej inwazji w roku 2022. Na rzecz jakichś doraźnych korzyści politycznych, kalkulowania, żeby się po prostu przepłynąć na tej

0: brunatnej fali, która dzisiaj zalewa Polskę. Bo mam wrażenie, że jest już taka całkiem grupa duża polityków w PiS-ie i ona chyba rośnie z każdym dniem, każdym tygodniem, która w tym swoim chorym marszu powadze nie ma takiego diabła, z którym się by nie sprzymierzyła i nie ma takiej puszki Pandory, której by nie otworzyła. Mam wrażenie, że jeżeli jest już jakiś tam bezpiecznik, coś, co trzyma to całe środowisko przed pójściem na tak radykalną prawicę, to jest właśnie Mateusz Morawiecki i pod tym względem mu kibicuję.
1: Ja nie chcę wróżyć teraz z fusów, ale zapytam pana o opinię. Myśli pan, że Jarosław Kaczyński będzie miał odwagę, żeby jutro dopełnić swojego ultimatum i rzeczywiście powyrzucać tych rozłamowców z partii?
0: No ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo już dzisiaj mówi się o sondażach, które dają PiS-owi, a chyba nawet ten, który pan trzyma tak, tutaj
1: 17,7%
0: jest.
1: Rozwój plus Mateusza Morawieckiego 6,2%.
0: Tak, to pokazuje, że bardzo już prawdopodobna jest mijanka i to nie mijanka sumowanych konfederacji, tylko jednej na przykład pana Mencena i marszałka Bosaka z Prawem i Sprawiedliwością. A to by zepsuło cały wehikuł siły PiS-u. Wehikuł, który polega na tym, że są silni, bo są najsilniejsi. Jeżeli tego zabraknie, to tam naprawdę mogą się podziać bardzo dziwne wydarzenia. A też z naszej strony, co by się stało z Koalicją Obywatelską, gdyby zabrakło Prawa i Sprawiedliwości?
1: To ciekawe spojrzenie. Gorący dzień w takim razie jutro przed nami w polityce, które te wydarzenia komentował Adam Gomoła z Polski 2050. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 17:46.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prośniewski, studiu Polskiego Radia 24.
4: Dzień dobry.
3: Zaczynamy od ambitnych rządowych planów dotyczących rozwoju kolei, których szczegóły przedstawił dziś premier Donald Tusk, a chodzi m.in. o budowę kilku tysięcy nowych tras kolejowych. Jak słyszę, kilka tysięcy to rzeczywiście ambitnie.
4: Faktycznie to bardzo ambitne plany, zważywszy chociażby na fakt, że w ciągu ostatnich 36 lat w Polsce zbudowano raptem 50 kilometrów nowych tras kolejowych. Teraz mamy te zapóźnienia nadrabiać. Według założeń programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej do 2050 roku ma powstać 4700 km nowych linii, a ponad 5500 km już istniejących tras ma zostać zmodernizowanych. To oczywiście ma sprawić, że podróże po Polsce będą znacznie bardziej komfortowe. Mówi się o tym, że przez całą Polskę z północy na południe i ze wschodu na zachód przejedziemy koleją w około 3 godziny. To oczywiście przy założeniu, że będziemy korzystać z kolei dużych prędkości, która będzie jeździć, przypomnijmy, 350 km na godzinę. Rząd też chce walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, a efektem tej walki ma być to, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. W efekcie, w perspektywie najbliższych lat, korzystać z kolei rocznie ma 800 milionów pasażerów. Obecnie jest to 470 milionów osób. Takie przynajmniej są prognozy na ten rok. I jak mówił dziś premier Donald Tusk, no właśnie, podróże po Polsce koleją mają dzięki tym zmianom i tym inwestycjom być wygodniejsze i szybsze.
5: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
4: To wszystko oczywiście będzie jednak kosztować i to nie mało, bo w sumie koszt planowanych inwestycji w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej to ponad, uwaga, 600 miliardów złotych.
3: Sporo. Wygodniej, szybciej i więcej, tak mówi premier Donald Tusk. A jak na te deklaracje i plany patrzą eksperci?
4: No oto, czy te założenia z jednej strony są racjonalne, a z drugiej realne? Zapytałem prezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adriana Furgalskiego. Według niego to oczywiście bardzo ambitne założenia, ale całkiem realne. No i tu pada przykład polskich dróg, bowiem no, dziś już mało kto pamięta, ale jeszcze 30 lat temu mieliśmy zaledwie kilkaset kilometrów dróg szybkiego ruchu. Obecnie to jest już ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Nie oznacza to jednak oczywiście, że na drodze do realizacji tych celów nie będziemy natykać na różne przeszkody, a jedną z największych

0: zdaniem Adriana Furgalskiego, może być biurokracja.
1: My dzisiaj musimy odblokować Krajową Izbę Odwoławczą, bo wszyscy się na wszystko odwołują. To jest za

0: kilometrów i docelowo miałaby łączyć najważniejsze miasta Europy.
1: Wszyscy bardzo ambitnie. Mam nadzieję, że inwestycje kolejowe, o których właśnie mówiłeś, będą nakręcać koniunkturę w polskiej gospodarce. Na razie w dużej mierze zależy ona od naszej konsumpcji. A wspominam o tym nie bez przyczyny, bo dziś poznaliśmy najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej.
0: Tak,
1: co wiemy?
0: I są one całkiem przyzwoite, lepsze od prognoz. Zresztą generalnie te dane czerwcowe pozytywnie zaskakują. Tak też było chociażby w przypadku pokazanych w tym tygodniu wyników naszego przemysłu czy budowlanki. Jeśli natomiast chodzi o samą sprzedaż, to ta w czerwcu była wyższa o 6,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Ekonomiści obstawiali odczyt na poziomie 5,2%, a więc jest tutaj niespodzianka. Dla porównania rok temu o tej porze wzrost ten wynosił zaledwie 2,2%. To, co napędzało konsumpcję w ubiegłym miesiącu, to między innymi paliwa, ale też, i to jest szczególnie istotne, tak zwane dobra trwałe jak auta. Tutaj mamy wzrost na poziomie 9,6% rok do roku. Czy meble oraz sprzęt RTV i AGD, tutaj wzrosty są już nawet dwucyfrowe. Według ekonomistów to może sugerować odbudowę nastrojów konsumenckich, które, przypomnijmy, w ostatnich miesiącach no, nie były najlepsze.
1: Wspomniałeś o paliwach, to ja powiem, że czeka mnie wyjazd, bo rozpoczynam jutro urlop i tankowanie. I mam diesla. I jeszcze w ubiegłym miesiącu mogliśmy cieszyć się z niskich cen, co pewnie napędzało popyt na paliwa, ale to już się kończy z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, to się kończy. Właściwie już się skończyło.
1: Już się skończyło. Czy w przyszłym tygodniu, jak będę wracać, to będę tankować powyżej 8?
0: Niestety nie jest to wykluczone. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to oczywiście w czerwcu płaciliśmy za tankowanie mniej i co ciekawe, jak wynika z najnowszych badań Eurostatu, mieliśmy wtedy jedne z najniższych cen w Europie. One też rosły praktycznie najwolniej w całej Unii. Obecnie już tak kolorowo nie jest, co jest efektem oczywiście końca programu CPN. Jeśli chodzi o benzynę 95, to w tym momencie w aż 6 krajach Unii jest już taniej. Co ciekawe, wśród tych krajów jest zamożna i zwykle bardzo droga Szwecja. W przypadku diesla zaś już przeskoczyliśmy 7 krajów. Te 7 krajów ma tańszą cenę tego paliwa, to jest między innymi Malta, Bułgaria czy wspomniana Szwecja, a także Hiszpania.
1: To teraz porozmawiajmy o temacie powracającym, czyli podatku cyfrowym. Ostatnio było dość cicho o pracach nad tym podatkiem i mogłoby się wydawać, że projekt ten trafił do lamusa. Tymczasem nic bardziej mylnego.
0: Tak, i okazuje się, że rząd z podatku cyfrowego nie rezygnuje. No, tego chciałaby między innymi strona amerykańska. Przypomnijmy, Amerykanie już od dłuższego czasu chcą ten podatek zablokować i straszą nas różnymi konsekwencjami. Na razie to się jednak nie udaje, a strona polska też argumentuje, że nie jest on wymierzony w amerykańskich gigantów technologicznych, którzy działają i płacą podatki w naszym kraju. Ten podatek ma być tak skonstruowany, że dotknie przede wszystkim firmy z Chin. Jego szczegóły, jak mówi wiceminister Dariusz Standerski, mamy poznać do końca lipca.
2: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków, nie zatrudnia tutaj pracowników, nie inwestuje. I to jest właśnie odpowiedź na tę rosnącą lukę podatkową.
0: Tak jak wspomniałem, szczegóły tego podatku poznamy do końca miesiąca. Natomiast z tego, co wiemy do tej pory, to ma on wynieść 3% i według szacunków resortu cyfryzacji przez pierwsze lata jego obowiązywania do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu kilka miliardów złotych. Tu też warto dodać, że podobna danina obowiązuje na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Nad wprowadzeniem podatku cyfrowego pracują także Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów ma ten podatek wynieść nawet 10%.
1: I spójrzmy jeszcze na rynki finansowe, bo zdaje się, że na warszawskiej giełdzie mamy kolejne rekordy.
0: Tak, dziś gwiazdą notowań był Orlen, którego akcje właśnie zbliżyły się do poziomu 152 zł i ustawiły.

0: stanowiły kolejny historyczny rekord. Od początku tego roku akcje Orlenu zyskały już ponad 65%, a jego kapitalizacja przekroczyła 175 miliardów złotych, co czyni Orlen najcenniejszą spółką na GPW. Koncern też tym samym zwiększył dystans do innych największych firm z indeksu WIG20. Bank PKO BP ma obecnie kapitalizację na poziomie 135 miliardów złotych, a trzeci w kolejności Erste Bank jest wyceniany na około 68 miliardów złotych. Ostatecznie, jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, to cała giełda poszła w górę. WIG urósł o 0,32%, a WIG20 między innymi za sprawą wspomnianego Orlenu zyskał dziś 0,6%. I na koniec szybko jeszcze kursy walut. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł. Kurs euro wnosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,60.
1: Błażej Prośniewski zebrał dla Państwa te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Związek Medyków krytycznie o propozycji ograniczenia zarobków lekarzy. To element reformy systemu ochrony zdrowia. Ciosy słowne i uszczepliwości wymieniają politycy PiSu. Atmosfera w partii jest napięta, bo jutro upłynie termin ultimatum. Czy Senat zatwierdzi wybór Sejmu? Chodzi o powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Minęła godzina 18.

0: 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Dotyczy on m.in. zarobków medyków. Resort zdrowia proponuje, aby specjalista, który pracuje na dwóch etatach, zarabiał najwyżej 76 800 zł. To nie są stawki osiągane w szpitalach, mówi przewodnicząca Zarządu Regionu Podlaskiego Związku Natalia Sot-Muszyńska.
1: To jest kwota tak naprawdę dla kontraktowców. Nikt etatowcowi nie da tej kwoty. Jako związkowiec przede wszystkim reprezentuję lekarzy etatowych, więc dla nas to będzie znaczna podwyżka. Tylko że to jest kwota maksymalna na dwóch etatach. My nie chcemy pracować dwóch etatów. My od zawsze powtarzamy, że chcemy pracować na jednym etacie i postulatem związku zawodowego wieloletnim jest 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na jednym etacie.
0: Na tym jednym etacie w szpitalu lekarz specjalista zarabia teraz około 13 tysięcy złotych brutto podstawy. Lekarski Związek Zawodowy krytykuje też pomysł likwidacji wynagrodzeń dla specjalistów. Stanowią one procent od wykonanej procedury medycznej. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dla partyjnych rozłamowców upłynie jutro o północy. Kto do tego czasu nie wystąpi ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, zostanie wyrzucony z partii. Potwierdza to polityczka PiSu w rozmowie z Pawłem Pawłowskim, który jest w studiu. Pawle, no to nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla ludzi Mateusza Morawieckiego?
2: Ultimatum jest ultimatum, mówi mi Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom. Statut PiSu zabrania działania w innych instytucjach o charakterze politycznym, wyjaśnia posłanka. Czyli twarde prawo, ale prawo i taryfy ulgowej ma nie być, choć słychać, że centrala PiSu intensywnie namawia ekipę Morawieckiego do pozostania w partii. Podziały jednak już są na tyle głębokie, że zaczęły się nawet kłótnie o pieniądze. Posłanka przyznała, że część ludzi byłego premiera nie płaci składek na partię, jak na przykład europoseł Waldemar Buda, który według mojej rozmówczyni ma zaległości w wysokości 60 tysięcy złotych. Kłótnie w polityce są częstą zapowiedzią niespodziewanych roszad i zaskakujących koalicji, dlatego zapytałem Adama Gomołę, czy widziałby Polskę 2050 w sojuszu z ekipą Morawieckiego. Nie byłby to oczekiwany scenariusz, ale do władzy z PiS-em może dojść Grzegorz Braun, zdaniem Gomoły, więc odpowiedzialność za kraj mogłaby zmusić rządzące dziś ugrupowania do koalicji z Mateuszem Morawieckim.
0: To Paweł Pawłowski i podsumowanie politycznych rozmów w naszej popołudniówce. Dziękujemy. Zapewne na następnym posiedzeniu Senat zajmie się powołaniem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał na to stanowisko Mateusza Szpytmę. Izba Wyższa Parlamentu nie ma terminu zatwierdzenia kandydatury na jego prezesa. O luce prawnej mówi senator PiSu Stanisław Karczewski.
3: Decyzja może być odsuwana, zwlekana, a no może być 14-30 dnia, nie wiem, na tym się można zastanawiać, ale uważam, że tak jak to jest w stosunku do ustaw, mamy 30 dni, tak samo powinno być w stosunku do właśnie takich wyborów personalnych, też powinien być w każdej sytuacji określony termin.
0: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 nie chce spekulować, czy Izba Wyższa zgodzi się na wybór Szpytmy na szefa IPN-u. Przypomina słowa premiera Donalda Tuska, że tej akceptacji nie będzie.
4: To jest trochę taka sytuacja, w której na stole nie ma innego kandydata przede wszystkim, a sytuacja Instytutu Pamięci Narodowej wymaga tego, żeby tam zadbać o pewną stabilność funkcjonowania i to jest klucz tej dyskusji, a także jak dla mnie poziom dyskusji w klubie trzeciej drogi, jak się zachowamy podczas głosowania w Senacie.
0: Kandydatura Mateusza Szpytmy przeszła w Sejmie głosami PiSu, PSL-u i części posłów Polski 2050. Koalicja Obywatelska i Lewica były przeciwne. Te dwa kluby mają w Senacie większość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitakerem. Spotkanie dotyczyło udzielenia Ukrainie licencji na produkcję systemów antyrakietowych Patriot. To obecnie priorytet, gdyż zmasowane rosyjskie ataki trwają nieprzerwanie, napisał ukraiński przywódca na platformie X. FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim to, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, kiedy zaatakowali Hiszpanów. W Argentynie zauważane są możliwe konsekwencje zajścia.
5: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę.

0: i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalía za tydzień przelatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że pofinałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje.
1: Informował z Buenos Aires nasz wysłannik Adam Górczewski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada w nocy w całym kraju. Na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się burze. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 13 stopni.
2: Klimat.
1: W całym kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 46% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
2: Klimat.
3: 7 minut po godzinie 18. Maria Furdyna, zapraszam.
2: Debata dnia.
3: Studium Polskiego Radia 24. Goście Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jan Rojewski, Tygodnik Angora i Polityka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Oczywiście nie sposób nie zacząć rozmowy od sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Zegar tyka, czasu na złożenie deklaracji o lojalności wobec PiS-u coraz mniej. Posłowie partii mogą to uczynić do końca czwartku. Ci, którzy tego nie zrobią, prawdopodobnie zostaną usunięci z partii. Brak oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszeń będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w klubie i partii. W partii i w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, tak poinformował Rafał Bochenek. Czwartkowy termin jest ostateczne, a skutki jego upływu są nieodwracalne, dodał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jaka jest stawka w tej grze? Jan Rojewski.
4: Polityczna przyszłość tak naprawdę, no bo Mateusz Morawiecki się nie wycofa na tym etapie. 31 lipca jest jego impreza stowarzyszeniowa. Ona jest duża. Tam jest naprawdę zaangażowane w to bardzo wiele osób, w organizacje. Już trochę pieniędzy trzeba było na to wydać. Dobra, na to jeszcze można by machnąć ręką, ale z moich informacji wynika, że to nie jest ostatnia impreza, która odbędzie się pod tym szyldem. Jesienią jest planowana większa impreza, żeby nie powiedzieć kongres. Tam już robią się takie podchody, jaki duży biznes trzeba by zaprosić. Jakie wielkie firmy, które w Polsce funkcjonują, są takie, których nie możemy pomnieć przy naszej już zadaszonej jesiennej imprezie. Ona by się idealnie przecież wpisywała w kalendarz wyborczy przyszłego roku, prawda? Można by wziąć rozpęd i akurat wydaje mi się, że uwaga polskiego wyborcy jest w tym momencie tak rozproszona, że ten rok to jest tak w sam raz. Żeby coś nowego się pojawiło i żeby to coś nowego mogło jeszcze do siebie tych wyborców przyciągnąć. No ale z drugiej strony możemy zapytać, jakich wyborców? PiS ma w tym momencie 17% poparcia w nowym sondażu. Tragiczny wynik, nie pamiętam kiedy miał tak niskie poparcie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie znaleźć sondaż przed 2007 rokiem, prawdę mówiąc, żeby miał tak niskie poparcie. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, mamy obecnie, też wynika z tego, dwie partie kolejne prawicowe, które wchodzą do parlamentu. A Mateusz Morawiecki mówi, że ja to bym chciał być taką zrównoważoną, racjonalną, kulturalną centroprawicę. Okej, tylko czy na świecie w ogóle jest zapotrzebowanie na taką partię? I już nie mówię tylko o Polsce. Spójrzmy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie Nigel Farage miażdży torysów. Tak. AfD, prawda, zastępuje tradycyjną prawicę w Niemczech. W Ameryce partia Trumpa wyparła republikanów, którzy tam... Mam ludzie Trumpa w ramach partii republikańskiej wyparli republikanów, ale ta wymiana na prawicy, na tą prawicę populistyczną i tożsamościową dzieje się wszędzie. Więc wydaje mi się, że ten strzał Morawieckiego jest trochę kulą w płot. On po prostu szuka wyborcy, który nie istnieje, a wyborca centrowy, który głosował w ostatnich wyborach na Koalicję Obywatelską czy na PSL, no dali Bóg nie poprze premiera, przeciwko któremu zagłosował w tym wielkim plebiscycie.
3: Paweł Marcinkiewicz, czy można powiedzieć tak, że Mateusz Morawiecki nie chce odejść, chce być wyrzucony, a Jarosław Kaczyński wolałby, żeby Mateusz Morawiecki sam odszedł, a nie żeby został

0: wyrzucony? Bo nikt chyba do końca nie chce podjąć tej decyzji.
1: Tak, myślę, że im szybciej Mateusz Morawiecki ją podejmie, tym lepiej dla niego, bo każdy dzień zwłoki, w której Mateusz Morawiecki przekonuje, że chce być i w PiS-ie, i nie w PiS-ie, i chce tworzyć stowarzyszenie, i chce być członkiem partii Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie no, nie ulega temu ultimatum, który postawił prezes Kaczyński. Myślę, że osłabia go w oczach czy przyszłych współpracowników jego przyszłej ewentualnej partii, czy też jakiegoś stronnictwa, które stworzy, czy w oczach działaczy PiS-u, z którymi może przyjdzie mu, czy na pewno przyjdzie mu współpracować, ale może przyjdzie mu współpracować w ramach jednej partii, tak jak dotychczas. I myślę, że w tym momencie, faktycznie na ten rok przed wyborami, jeśli się nią miałaby się pojawić jakaś konwencja, czy jakieś zalążki nowej partii, to członkowie PiS-u, czy też ludzie gdzieś w tej centroprawicowej orbicie, których będzie szukał Morawiecki, będą przede wszystkim patrzeć na to, kto będzie listy wyborcze układał i te listy wyborcze, które mają szansę zebrać jak największą ilość mandatów. Według tego najnowszego sondażu to chyba 20 parę mandatów, które Rozwój Plus ewentualnie mogłoby przytulić.
0: Różne sondaże się w ogóle pojawiają, tak, odnośnie tego potencjału Mateusza Morawieckiego, jak obserwuję to od 2 dni, bo są i takie sondaże, gdzie miał prawie 7%, są takie, że miał niecałe 4 i nie wszedłby do to jego ugrupowanie. I też się zastanawiam nad tym, czy dobrze, że w ogóle, czy one, te sondaże, które się teraz pojawiają, jeżeli w ogóle ta partia jeszcze nie powstała, to czy one są wiarygodne? Jak panowie na to patrzą? Jan Rojewski.
2: Umiarkowanie, bo wiemy też, że sondaże powstają na zlecenie i sondażowniom zdarza się przychylniejszym okiem patrząc na tego, kto po prostu płaci. To się zdarza. Przemysław Wipler opublikował taki wpis na Twitterze właśnie, że ta sama sondażownia ileś tam lat temu dawała jego ugrupowaniu, które w finale nie powstało, 13%, prawda? Więc to się zdarza. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze jeden wątek wtrącić. My, mówiąc o ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego, jesteśmy wszyscy bardzo cyniczni. To znaczy zastanawiamy się, ile on może zabrać mandatów, ile posłów. A nie zastanawiamy się, co z tego tak naprawdę wynika z perspektywy polskiego wyborcy. Bo, znaczy moim zdaniem niewiele. O co mi chodzi? Żeby wejść do polityki, to można to zrobić tak jak Szymon Hołownia. Człowiek nie z tego świata, z hasłem odnowy moralnej. Wchodzę tam, żeby tą stajnię Ogiasza wyczyścić. No Mateusz Morawiecki nie może się podpisać pod czymś takim, prawda?
0: Byłby 7 lat był premierem, więc nie jest to nowa postać.
2: Właśnie, więc po co? Więc po co? Hasła modernizacyjne, które z nim Morawiecki jako tako próbował się kojarzyć, Prawo i Sprawiedliwość też ma na swoich sztandarach. Pytanie, czym ta oferta będzie się różniła od oferty Prawa i Sprawiedliwości? To są niektórzy, którzy powiedzą, że no nie, my nie będziemy walczyć, a przynajmniej nie będzie tak radykalnie walczyć z Unią Europejską. Mamy świadomość, że wróg jest w Moskwie, czy nie w Kijowie. Czy to jest naprawdę wystarczające, żeby tego wyborcę przykuć? Bo to nie jest obietnica nowego, wspaniałego świata. To są niuanse tak naprawdę na prawicy. I wydaje mi się, że to jest za mało, żeby tych wyborców uwieść.
0: No to tutaj pojawia się pytanie, czy ten konflikt jest personalny, czy ideowy?
1: Nie posądzałbym Mateusza Morawieckiego o jakieś wielkie przywiązania do jakichkolwiek idei. Więc raczej myślę, że zobaczył w tym pole do tego, aby swoją pozycję w środowisku prawicowym, czy też w środowisku samego PiS-u poprawić. Natomiast odnosząc się do tego, co mówił mój przedmówca, myślę, że ten niuans podstawowy, który może różnicować Mateusza Morawieckiego od, czy też jego środowisko, od PiS-u, no to jest kwestia tego pisowskiego zwrotu, marszu w kierunku skrajnej prawicy, w kierunku postaci takich jak Grzegorz Braun. Mamy chociażby sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami i z ich liderem o wiadomej renomie. Wiadomo, że nie mamy wielkiego znaczenia politycznego, natomiast jest to jakaś symbolika.
0: Wypowiedzi Przemysława Czarnka odnośnie Ukrainy.
1: Odnośnie Ukrainy, odnośnie wsparcia dla Ukrainy i przekonywanie później, które jest zupełnie absurdalne, że tak naprawdę przecież zdanie jego i zdanie Jarosława Kaczyńskiego było takie samo. No nie było takie samo, no jednak Przemysław Czarnek wprost wskazywał, że powinniśmy jako Polska, jako Unia Europejska z tego wsparcia się wycofywać, jeśli Ukraina nie będzie nam swojej polityce przychylna. Więc no, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki chce grać na tej

0: nucie. Tylko pytanie, czy ta nuta jest, będzie słyszalna, no bo jednak nastroje antyukraińskie raczej narastają, a nie słabną. Więc tu jestem w stanie się zgodzić, że nie do końca wiem, czym jeszcze mógłbym to już Morawiecki przekonać. Poza takim sentymentem do jego rządów, podejrzewam, że te 6%, czy też ci wszyscy, którzy stawiają przy nim krzyżyk w sondażach, no to to są ludzie zwiedzeni sentymentem do jego rządów, a nie jakąś jego wizją Polski, no bo tej wizji nie znamy, nie znamy tak naprawdę jego ludzi, że no wiadomo, że jest to pewna grupa tych tam około 40 osób, natomiast nie jest to żadna uformowana linia programowa. Tak więc myślę, że to jest projekt póki oparty tylko i wyłącznie na Mateuszu Morawieckim i tym, jak dobrze wspominane są jego rządy przez tę grupę wyborców, no to jest cały czas jakąś mrzonką i jakimś takim bardzo bardzo zamglonym wyobrażeniem o
1: no
0: tym,
1: tutaj się oczywiście
0: wyglądać.
1: Pojawia pytanie, jaki potencjał ma Mateusz Morawiecki. Chciałabym, żebyśmy posłuchali, co mówiła w Polskim Radiu 24 Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości. Ona podkreślała, że Mateusz Morawiecki i członkowie jego stowarzyszenia zachowują się wobec Prawa i Sprawiedliwości nielojalnie. Posłuchajmy.
2: Jeżeli ktoś zachowuje się tak nielojalnie względem własnej formacji i słyszy na oficjalnych spotkaniach formacji, że osoby, które się tak zachowują, nie będą miały dobrych miejsc na przyszłych listach, no to jest oczywiste dla mnie, że tego typu politycy nie są zainteresowani dalszym działaniem w Prawie i Sprawiedliwości, bo nie będą mogli za dużo zrobić bez wsparcia tej formacji dużego, tylko są zainteresowani budowaniem nowego projektu. To się ma nijak do walki o dobro Polski, ponieważ w tej chwili mamy sytuację zero-jedynkową, jeżeli chodzi o sprawy i wewnętrzne, i zewnętrzne. I tak naprawdę ja jestem zażenowana, że my się musimy teraz zajmować personalnymi sprawami, bo jeden pan uważa, że to jest niedobrze, że ktoś inny ma być kandydatem na premiera, a nie on. Ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że Mateusz Morawiecki był bardzo dobrym premierem, ale uważam, że obecnie nie powinien być kandydatem na premiera. Uważam, że to jest po prostu niedojrzałe zachowanie, które się zemści nie tyle na samych panach, ile na nas wszystkich, no bo oczywiście procentowo na tym ucierpimy wszyscy.
1: No pytanie, czy to jest tylko nieodpowiedzialne zachowanie Mateusza Morawieckiego, co z inną frakcją Prawa i Sprawiedliwości? Proszę.
3: Ja bym wprowadził korektę tutaj wypowiedzi. Znaczy nie tyle, bo tu pani poseł powiedziała, my musimy się zajmować sprawami personalnymi. Nie musicie. Chcecie. Odnajdujecie w tym radość.
1: Jak patrzymy na to, co się działo w weekend w mediach społecznościowych, to już naprawdę było żenujące.
3: Rzecz polega na tym, że budowanie takiej dużej polityki polega na tym, żeby korzystając z tej kalki z angielskiego, rozłożyć duży namiot, pod którym się mieszczą się różne agendy tak naprawdę i różni wyborcy mogą się pod tym namiotem schronić. I do tej pory dwie największe polskie partie polityczne to robiły. Natomiast w tym momencie, wchodząc w te spory personalne i mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość jednak musi być czymś dookreślonym, bardzo konkretnym, no to właśnie nie podejmują rękawicy. Przecież w tym momencie jest najlepszy moment do atakowania rządu Donalda Tuska. Jesteśmy zaraz po Szpitalu Południowym, tak? Minęły 3 lata, rząd wytracił już jakąś tam naturalną dynamikę powyborczą. Ludzie już mogą mówić, że są jakimiś tam twarzami zmęczeni. I tak dalej. To jest genialny moment dla opozycji do ataku. Oni przepalają tą energię.
1: Zwłaszcza, że jeszcze taka była chronologia. Przecież na początku była sprawa senatora Lenca. Później było referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej przegrał to referendum. Już wszyscy o tym Krakowie zapomnieli. Później była sprawa Szpitala Południowego i to się bardzo, bardzo to rezonowało w społeczeństwie. I proszę
3: dla PiSu, dynamika jest genialna, genialna do tego, żeby po pierwsze krytykować rząd, po drugie, żeby narzucić własne tematy. I to drugie już im zupełnie nie wychodzi. Tematy już częściej mam wrażenie, że wymyśla Konfederacja, Widę, Wołyń, prawda? I jakby to dotykanie tych tematów. Z kolei PiS, jeszcze wracając do tego dużego namiotu, no nie może zaakceptować wszystkich postulatów radykalnych, bo jeżeli zrobi zwrot lekko w którymś kierunku, to ryzykuje, że straci wyborców bardziej umiarkowanych, którzy jednak w Prawie i Sprawiedliwości dalej są. A przynajmniej jeszcze do niedawna byli. Nie mogą po prostu przejąć postulatów Brauna, prawda? Bo im się wykruszy ktoś inny. W związku z tym jest to bardzo ryzykowne. Nie byłoby ryzykowne, gdyby oni po prostu powiedzieli, a Mateusz, działaj sobie. Po prostu. My też założymy swoje stowarzyszenie. To jest normalne w dużych partiach politycznych na świecie. Przez taki właśnie wodzowski rys tutaj To wszystko się całkowicie rozwaliło.
1: No i oczywiście tutaj pojawia się pytanie także o rolę Jarosława Kaczyńskiego, o to jak jest on silny albo jak jest on słaby.

0: Kolejny wątek, bo mówimy cały czas o Mateuszu Morawieckim, ale to jest ponad 40 osób w tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus. No oczywiście różne mamy doniesienia medialne, że tam tutaj, że we wczoraj doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ludźmi Mateusza Morawieckiego. Podobno też dziś jakieś prowadzone są rozmowy. Czy to rzeczywiście te wszystkie osoby ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, no bo już wiemy o tym, że Daniel Obajtek podpisał tę deklarację wczoraj.
1: Czerwińska jeszcze.
0: Tak, tylko że Anita Czerwińska nie jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, natomiast Daniel Obajtek tak. Pytanie jest takie, czy takich polityków jak Daniel Obajtek będzie więcej, czy uda się przez te kilkadziesiąt godzin przekonać kolejnych polityków ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, żeby podpisali te deklaracje. Paweł Marcinkiewicz.
2: Ta sama posłanka, której wypowiedzi słuchaliśmy, Van Hojkon, mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko, mówiła mi z kolei, że rozmawiałem z nią w Sejmie, że każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu. Jakoby Mateusz Morawiecki przecenił swoją jakąś liderską, czy też partiotwórczą, powiedzmy, zdolność. Myślę, że to jest zbyt daleko posunięte stwierdzenie, no bo jednak w zgromadzie wokół siebie 40 parę osób, chyba 45 podpisało się pod tym listem do Jarosława Kaczyńskiego. I mimo tego ultimatum, które postawił prezes partii, mimo tej nagonki na tych polityków, mimo tego wręcz post PZPR-owskiego tonu, jakim posługuje się rzecznik Bochenek w kolejnych oświadczeniach, że to jest już, że skutki będą nieodwracalne, a czas jest już... czasu jest już bardzo mało.
3: Właśnie, nawet PZPR miał swoje satelity.
2: No właśnie. Mimo tego wszystkiego, ci ludzie przy nim zostają i oprócz Obajtka faktycznie nie wiemy o nikim więcej. A myślę, że gdyby tych osób, które się wyjmują, było więcej, no to PiS-owi zależałoby bardzo na tym, aby te nazwiska opinia publiczna poznała, więc... Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Mateusz Morawiecki ma silniejszych sojuszników niż nam się wydaje. To dobrze wróży jego przyszłej organizacji.
3: Mam też wrażenie, że ci posłowie Morawieckiego ważą więcej trochę niż przeciętny poseł PiSu.
0: To znaczy?
3: To znaczy, że PiS ma teraz ilu posłów? 180?
2: Coś takiego.
0: Tak.
3: No dobrze. No to z tych 180, jak spojrzymy na nazwiska, które podpisały się pod ostatnim listem, to są nazwiska dosyć medialne, dosyć przebojowe, ludzie, którym zależy, którym się chce.
2: Młodsza partia.
3: Młodsza partia zdecydowanie, którzy też częściej bywają w mediach. Oczywiście to jest też pokłosie lat premierostwa Morawieckiego, tak? Kiedy mieli tam różne stanowiska. I wiadomo. Natomiast jest też sporo takich posłów, których nawet my nie znamy, umówmy się po prostu, którzy przychodzą do pracy, biorą udział w głosowaniach, ale jakoś tam medialnie się nie przebijają. No ze 180 bym się nie podejmował tutaj próby wymienienia wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości, prawda? A tych jednak z listy Morawieckiego kojarzę. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ta wojna nie zaczęła się wczoraj, ona trwa od bardzo dawna. Środowisko Jacka Sasina ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego jest pokłócone od bardzo dawna i to nie jest zwykła sprzeczka małżeńska, tak? To znaczy, oni się wykańczali na śmierć i życie jeszcze przed 23 rokiem. O działkach Morawieckiego Onet się dowiedział od środowiska Jacka Sasina.
0: No przecież teraz kolejna odsłona z sporów Prawie i Sprawiedliwości. No to weszliśmy już na etap pozwów, czyli Kacper Płażyński kontra Marcin Horała. No to już jest takie, kolejna granica jest przekraczana.
2: Tak. No i to środowisko Jacka Sasina teraz podobno wędruje na Nowogrodzką jakimiś wielkimi grupami i próbuje znajdować i przekazywać Jarosławowi Kaczyńskiemu jakieś haki czy jakieś informacje dotyczące tego, co robią harcerze, więc...
3: To byłby krok do przodu w stosunku do dawania materiałów na co dzień wrogim sobie mediom.
2: To prawda, natomiast no, nadal pokazuje wolę tego, aby jednak to drugie środowisko wykończyć.
0: Panowie, to jeszcze posłuchajmy, bo naszym drugim gościem w popołudniowce w Polskim Radiu 24 był Adam Gomoła z Polski 2050, który odpowiadał na pytanie, czy PiS przetrwa to zamieszanie.
4: To jest dzisiaj debata, którą muszą przejść sami politycy PiS-u. Ja oczywiście kibicuję temu skrzydłowi Mateusza Morawieckiego, bo wydaje mi się, że...
5: Czyli kibicuje pan rozłamowi? PiS-ie?
4: Nie, jeszcze kibicuję temu, żeby PiS nie odsuwał się od swoich sukcesów swoich rządów, takich chociażby jak takie zdecydowane, bardzo silne wsparcie Ukrainy po pełnoskalowej inwazji w roku 2022.

0: na rzecz jakichś doraźnych korzyści politycznych, kalkulowania, żeby się po prostu przepłynąć na tej brunatnej fali, która dzisiaj zalewa Polskę. Bo mam wrażenie, że jest już taka całkiem grupa duża polityków w PiS-ie i ona chyba rośnie z każdym dniem, każdym tygodniem, która w tym swoim chorym marszu powadze nie ma takiego diabła, z którym się by nie sprzymierzyła i nie ma takiej puszki Pandory, której by nie otworzyła. Mam wrażenie, że jeżeli jest już jakiś tam bezpiecznik, coś, co trzyma to całe środowisko przed pójściem na tak radykalną prawicę, to jest właśnie Mateusz Morawiecki i pod tym względem mu kibicuję.
1: Adam Gomoła kibicuje Mateuszowi Morawieckiemu. Jak panowie to skomentują? Jan Rojewski.
2: A on ma skąd startować w przyszłych wyborach? W wyborach? No.
3: Niezależnie od tego ciężko będzie raczej
2: pamiętam, że powiedział, że zamierza walczyć o odnowienie tego kontraktu. To taki cytat jest z niego, ale czy on ma jakąś partię, która jest w stanie wystarczyć?
1: No, silna Polska 2050.
4: A może Rozwój Plus?
2: Może Rozwój Plus. To tak to skomentuję.
1: Paweł Marcinkiewicz.
3: Nie, moim zdaniem to co mówił Adam Gomoła o tym płynięciu na brunatnej fali jest tylko jakimś publicystycznym, pustym stwierdzeniem, bo tak jak mówił Janek Rojewski, uważam, że czy jest coś takiego w socjologii polityki jak własność kwestii, czyli że jakaś partia jest generalnie bardziej autentyczna w mówieniu o danych kwestiach i partią, która bardziej autentyczna będzie, jest i będzie zawsze w mówieniu o kwestiach dotyczących migracji, kwestiach dotyczących jakichś antyukraińskich wątkach, to będzie zawsze albo Konfederacja, albo Grzegorz Braun. I PiS nie może zapędzić się za daleko w tę stronę, bo po prostu będzie w tym nieautentyczny i bardzo trudno będzie przyciągnąć PiS-owi wyborcę, który będzie antymigracyjny, który będzie antyukraiński, a jednocześnie nie wybierze z jakiegoś względu partii, która mówi o tym jako pierwsza, jest o wiele bardziej autentyczna. Przecież wyborcy dobrze pamiętają wsparcie, jakie PiS udzielił Ukrainie i ta polityka, którą uprawia teraz Karol Nawrocki, może tej pamięci nie zamazać, więc uważam, że teza, którą postawił poseł Gomoła, raczej nie jest trafiona.
1: Panowie, za kilka minut wrócimy do naszej debaty. Paweł Marcinkiewicz, Jan Rojewski, gośćmi debaty w Polskim Radiu 24.
5: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej.
12: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To ma być rozmowa ostatniej szansy. Jutro w południe Mateusz Morawiecki ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Taką informację przekazuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jutro o północy upłynie też termin ultimatum, jakie wyznaczył.

0: Zaznaczył prezes PiS-u. Według zapowiedzi politycy ugrupowania mają albo wystąpić ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i złożyć odpowiednią deklarację, albo pożegnają się z partią. Łukasz Schreiber nie zamierza wycofywać się ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, rozwiązanie stowarzyszenia też nie wchodzi w grę. Jednym z powodów jest, jak mówi Schreiber, zaplanowana na ostatni piątek lipca impreza, na którą zaproszeni już zostali prelegenci.
1: Każdy, jakby, kto ma minimum dobrej woli, widzi, że to nie jest żaden kongres założycielski nowej partii. No, ktoś, nie wiem, chciałby nas przekonać, że z Garym Kasparowem, z historykami, z tego rodzaju panelistami chcemy zakładać partię. No, no, znaczy to jakby jest samo w sobie, wydaje mi się, no, niedorzeczne.
0: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego pozostaje około 40 członków Prawa i Sprawiedliwości. Senat rozpatrzył zmienione przepisy ustawy zwanej Lex Szarlatan. Zdaniem wiceministerki zdrowia Katarzyny Kęckiej jej najważniejszym celem jest zwalczanie dezinformacji. Wiceszefowa resortu podkreśla, że ustawa chroni głównie pacjentów onkologicznych, także tych z chorobami rzadkimi.
2: Ma za zadanie zwalczać dezinformację, która szerzy się przede wszystkim w mediach społecznościowych i ma za zadanie chronić pacjenta, który ma duże obawy, lęk i jest w dużej dozie niepewności, jeśli chodzi o ewentualne rokowania.
0: Wiceministerka uspokaja osoby, które zajmują się ziołolecznictwem. Kary zapisane w ustawie ich nie obejmą. Przepisy mają jednak stanowić, że ziołolecznictwo może wspierać leczenie, a nie je zastępować. Na koniec miodobranie na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W 5 ulach żyje około 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był dla nas bardzo trudny, przyznaje opiekun pasieki pszczelarz Tomasz Paul z Gniewkowa.
3: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach iść być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kg, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kg.
0: Miód pozyskany z pasieki jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego.
4: Jest 18:33.
5: Debata dnia.
4: Przypomnę, w studiu Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza, Jan Rojewski, Tygodnik Angora i Polityka. Panowie, my tu dyskutujemy, a tymczasem Rafał Bochenek napisał w serwisie X. Jutro o godzinie 12 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie premiera.
6: Premiera
4: z byłym, byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, z Mateuszem Morawieckim. Tutaj patrzę na te po prostu ikonki oficjalne JK i dlatego tak się zawiesiłam. Panowie, czyli co, to będzie spotkanie ostatniej szansy?
7: No, to już było tydzień temu ostatniej szansy spotkanie, także ja myślę, że tutaj już...
4: No bo spotkali się w piątek rzeczywiście i to spotkanie nie przyniosło przełomu.
7: To Kaczyński musiałby zmienić zdanie, bo Morawiecki nie jest w stanie się wycofać na tym etapie. I wydaje mi się, że gdyby oni spróbowali narzucić jakąś narrację, gdyby to było konstruktywne spotkanie, nie o personalne, nie o tym, kto ma być szefem, tylko przed przerwą mówiliśmy o tym, z czym się kojarzą różne partie, prawda? Prawo i Sprawiedliwość kojarzy się z reformami socjalnymi.
4: Paweł Marcinkiewicz.
6: Tak, no uważam, że to będzie spotkanie...
4: Panowie, ogromna prośba, żeby bardziej do mikrofonów mówić. O, w ten sposób.
6: O, dobrze, dobrze. Tak, no myślę, że to musiałoby wyglądać w ten sposób, że musiałaby za tym spotkaniem pójść jakaś nowa narracja. To znaczy, że musieliby panowie ustalić między sobą po prostu... Coś wspólnego, aby jakiś wspólny front po tym spotkaniu powstał, bo nie wierzę ani w to, że Mateusz Morawiecki wycofa się z swoich planów tworzenia stowarzyszenia i tego swojego frontu, bo byłaby to niego spora porażka polityczna. Nie wierzę, że Jarosław Kaczyński ustąpi i pozwoli na to, żeby ktoś od środka wyniszczał.

0: uparty, bo przecież takie zarzuty z jego strony i Bochenka padały. Więc myślę, że musieli panowie musieliby ustalić jakąś wspólną wersję, na przykład taką, że ustalamy, że od teraz to stowarzyszenie będzie w jakiś sposób ściśle współpracowało z PiS-em i ograniczamy możliwości tego, aby jakoś odcinało się od linii partyjnej, ale jednocześnie pozwalamy, żeby miało swoją autonomię. Nie wiem,
1: w sensie no, tylko teraz... wtedy wrócą ci drudzy i powiedzą, to my też chcemy mieć stowarzyszenie, tak? Najpierw Polska.
0: Że Sasin?
1: Tak.
2: Jacek Sasin miał stowarzyszenie, które jeszcze nie zostało zarejestrowane, już zostało i zakończyło działalność.
1: Karski też już zapowiadał, że on chce w takim razie założyć stowarzyszenie Porozumienie Centrum, dopytywany przez dziennikarzy, po co nie całkiem potrafił to wyjaśnić, ale on od razu zrezygnował z tych planów, jak tylko go prezes poprosił, więc wydaje mi się, że to był raczej taki sprytny wybieg Karola Karskiego, żeby udowodnić swoją lojalność wobec prezesa.
2: Dobrze, panowie,
1: on nie ma problemu z rozwiązaniem stowarzyszenia.
2: To zastanówmy się nad tym, jeżeli do tego rozłamu dojdzie, no bo ten deadline jest jutro do godziny 23:59. Co wydarzy się w piątek? Czy no będzie jakaś oficjalna informacja? Bo na razie wiemy tyle, to wczoraj się pojawiła ta informacja od rzecznika partii, że w przyszłym tygodniu będzie narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Czy to będzie gorący czwartek i gorący piątek w polskiej polityce?
1: Traktując poważnie to, co wcześniej mówiło kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że wszyscy traktujemy to bardzo poważnie, no to po prostu automatycznie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus powinni zostać wyrzuceni z partii. Ale wyrzucenie z partii nie oznacza wyrzucenie z klubu. Więc były takie głosy, że Marcin Ociepa, poseł Marcin Ociepa funkcjonuje w takim bipolarnym świecie. Nie jest w partii, ale jest w klubie. I ma swoje stowarzyszenie Od Nowa. Nikt się chyba go nie czepiał w ostatnim czasie z tego powodu.
2: W ogóle nikt nie pamięta, że takie stowarzyszenie jeszcze jest.
1: Dokładnie. Więc jest jeszcze taka forma jakiegoś rodzaju wasalizacji, która mogłaby nastąpić. Ale to jest rozwiązanie bardzo teoretyczne. Oczywiście oni teraz na pewno analizują te rozwiązania, tak? Czy to zaspokoi ambicje Morawieckiego na przykład? Czy to w ogóle opóźni tą katastrofę? Na pewno takie rozwiązanie teraz jest na stole. No przy czym, gdzie Marcin Ociepa, gdzie Mateusz Morawiecki, chyba jednak 40 posłów i lojalnych wobec siebie.
2: Znaczy, z tego dzisiaj porannego wpisu Rafała Bochenka wynika, że to niepodpisanie tej deklaracji jest równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym.
1: Tak. No to najwyraźniej to rozwiązanie już zostało przekreślone.
2: Czyli to już jest nieaktualne, ale to jest też tak, że rozmowa wczoraj, a rozmowa dzisiaj i jutro, to mogą być już kolejne wątki w tej sprawie. Chciałam dopytać o Jarosława Kaczyńskiego. Jak panowie obserwują to, co się dzieje? Przecież Jarosław Kaczyński znany był z tego swojego instynktu politycznego. Pamiętam, co było przy okazji Andrzeja Dudy, jak postawił na tego kandydata. Nikt nie wierzył, że zostanie prezydentem. Został. To samo było w ubiegłym roku jeszcze z Karolem Nawrockim. Oczywiście były wcześniej różnego rodzaju rozłamy też w partii, ale natomiast Jarosław Kaczyński, tego nie można mu było odmówić, że ten instynkt polityczny miał. Co się dzieje teraz z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Marcinkiewicz?
0: I znaczy, że on ten instynkt zatracił, bo być może wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera będzie jak najbardziej trafiony i Przemysław Czarnek po prostu zwojuje tą trasą koncertową, kampanią wyborczą, którą będzie prowadził w przyszłym roku serca milionów Polaków i być może będzie to wielki sukces. Natomiast jest dla niego trudna sytuacja, bo tak jak tu rozmawiamy, ciężko doszukiwać się wyjścia, w którym obie strony wyszłyby z twarzą, a więc ktoś musi ten spór przegrać. I zastanawiam się, jak Jarosław Kaczyński chce to rozwiązać. Nie wiem, czy dla niego jakimś dużym, jakąś ważną informacją było to, że ludzie od Sasina, czyli z tej frakcji maślarzy, okazali mu lojalność, bo wydaje mi się, że ta lojalność była zawsze. Zresztą marszałek Terlecki, czyli w tym momencie stronnik Mateusza Morawieckiego, powiedział, że niektórzy z naszych kolegów maślarzy chcą wykazać się gorliwością, prąd do rozłamu. Muszę ich zmartwić. Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Więc wydaje mi się, że ta taktyka, że Jarosław Kaczyński nie usłyszał od tego czasu wcale, nie usłyszał żadnej informacji, która mogłaby go pokrzepić. Nie uzyskał tak naprawdę w tej batalii z Mateuszem Morawieckim

0: nic, bo wstawiając twardo ultimatum, które w większości się udawało, bo Mateusz Morawiecki zawsze jak prezes przyciskał, no to w końcu rezygnował z planów jakiejś autonomizacji, tym razem nie działa, więc nie wiem, co bym doradził prezesowi, natomiast wiem, że jest w trudnej sytuacji.
1: Nie wiem, co bym doradził, ale tego nie zrobią. Czyli rozmowy otwarte, transmitowane, w których... Nie.
2: Myślę, że przebiłoby komisję Rywina.
1: Ale przecież Sławomir Mentzen bardzo mądrze rozgrywał taki format w poprzedniej kampanii wyborczej, prawda?
2: To
1: do niego dwóch kandydatów pielgrzymkowało, więc w tym momencie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zrobiło debatę wewnątrz partii, na pewno miałoby to szaloną oglądalność, byłoby cytowane wszędzie. I po drugie, można by zrozumieć, jakie są różnice ideologiczne i programowe między Morawieckim a Czarnkiem, Morawieckim a Bocheńskim, już dowolnie dalej. No i to byłoby jakkolwiek ciekawe, zakładając, że mieliby ramy programowe tylko omawiać. Oddaliłoby to partię od wyjawiającego sporu na Twitterze wzajemnych obelg i tego, co doprowadza ją do stanu 17%. Więc gdybym był pisowcem, to tak bym mógł podpowiedzieć, ale zakładam, że jeżeli tego nie zrobili do tej pory, to już tego nie zrobią.
2: Zakładamy, że dochodzi do tego rozłamu. Jakie to może mieć konsekwencje w ogóle dla polskiej polityki? Kto może zyskać na tym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości? Paweł Marcinkiewicz.
0: No jak wynikało z tych, jak mówiliśmy, no, na pewno niedoskonałych, ale pierwszych sondaży, które uwzględniały jakiś ruch Mateusza Morawieckiego, to tak naprawdę bilans mandatów jest bardzo podobny do tego, jaki mamy obecnie. I nadal rząd prawicowy musiałby uwzględniać sojusz Konfederacji Brauna, Konfederacji, PiSu i tego stronnictwa Mateusza Morawieckiego. Byłoby to pewnie jeszcze trochę trudniejsze, no bo dochodziłaby do tego frakcja, która byłaby najbardziej centrowa i najbardziej odległa od jakichkolwiek sojuszy z Grzegorzem Braunem. Ale nadal nie spodziewam się takiej konfiguracji, w której Mateusz Morawiecki idzie do rządu z Donaldem Tuskiem. Nie ma w tym scenariuszu oczywiście pokazanych ewentualnych...
2: A wspólny start z PSL-em?
0: Najprędzej, ale nie ma w tym scenariuszu pokazanych jakichś wprost przepływów, jakby
2: znaczy te, pierwsze sondaże no to pokazywały, że rzeczywiście mniejsze poparcie jest dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: I też dla Polski 2050 wiadomo, że jest to plankton już w tym momencie, natomiast ten procent chyba, jak to dzisiaj analizowałem, chyba uciekł w kierunku tego stronnictwa, co pokazuje jakiś tam potencjał łowienia wyborców w takim skrzydle, powiedzmy sobie, prawe skrzydło Polski 2050.
1: To jest jakaś nisza niż.
0: Ale jest naprawdę nisza niż, więc myślę, że mówimy o jakimś bardzo niewiele wnoszącym do układu sił scenariuszu.
2: Jan Rojewski, konsekwencje w ogóle dla polskiej polityki.
1: Wtedy Prawo i Sprawiedliwość naprawdę będzie musiało sobie zadać już pytanie, jaką partią jest i czym już w tym momencie bez Morawieckiego różni się od obu konfederacji. To będzie dla nich bardzo trudne tożsamościowo. Może być tak, że wyborcy dojdą do wniosku, że niczym. I wtedy ta mijanka będzie całkowicie realna. Już tak, to już myślę, że wtedy się
2: już nawet bez tego rozłamu te wcześniejsze sondaże już się pojawiały takie, że Prawo i Sprawiedliwość miało mniejsze poparcie niż dwie konfederacje razem. Oczywiście mam tu i na myśli konfederację Mentzena i Bosaka i konfederację Brauna.
1: Patrząc na ten sondaż dzisiejszy, no to jest faktycznie pierwszy sondaż od nie pamiętam kiedy PiS, uwzględniając ewentualną partię Morawieckiego, nie ma tej dwójki z przodu, prawda? Jest to wynik niższy, ale to jest też wejście na jakąś ścieżkę, na jakąś dynamikę. Czyli oni wchodziliby do roku wyborczego bez jakiejś petardy, prawda? Bez fajerwerków, tylko wręcz przeciwnie, z piętnem rozłamu. No to jest bardzo zły zwiastun na rok wyborczy. Rok wyborczy, w którym, jak wiemy, może się bardzo wiele wydarzyć, to się, tak mówię, że otwiera się okienko transferowe wtedy, prawda? I my bardzo często widzimy, że te bloki się za bardzo nie przesuwają, zaczyna się kampania, ludzie zaczynają rozmawiać i wtedy te migracje wyborców są możliwe. Ta migracja wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości mogła być zabójcza na tym etapie.
2: Panowie, to przejdźmy do systemu ochrony zdrowia. Może w ten sposób, żeby już nie tylko o Prawie i Sprawiedliwości. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na posiedzeniu rządu przedstawiła pakiet zmian. Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, jawność kontraktów, szybkie wdrożenie e-rejestracji

0: i e-kolejki. Na początku posiedzenia rządu wczoraj głos zabrał premier. 76 800 zł miesięcznie to propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy. Premier podkreślał, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej, ale przyznał, że ma świadomość, iż niektórzy będą niezadowoleni. Zapowiedział, że wprowadzenie ustaw poprzedzą konsultacje społeczne, które mogą potrwać kilka tygodni. Posłuchajmy.
1: Ja chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
0: Panowie, czy rzeczywiście tutaj te obawy premiera Donalda Tuska są słuszne, czy bardziej ja bym powiedziała, że, bo już słychać głosy krytyczne ze strony środowisk lekarskich odnośnie tego pakietu reform i czy na rok przed wyborami no, nikt raczej nie robi dużych reform w systemie ochrony zdrowia, czy to może być ryzykowne posunięcie dla koalicji rządzącej. Jan Rojewski.
2: Nie, nie może być.
0: Dlaczego? Bo w systemie ochrony zdrowia i tak jest źle, już popsuć nie można.
3: 7 tysięcy złotych miesięcznie robi z człowieka milionera, dokładnie. Dokładnie ta jest taka kwota. Dokładnie o tym mówimy. To są zarobki 1 000 000 złotych netto?
0: To jest brutto.
3: To jest brutto.
0: Brutto,
3: okay.
0: Tak.
3: No to nie, to mniej będzie w takim razie. To nie
4: jest... przeżyją.
3: Przeżyją. Przeżyją, tak. I wiem, że Naczelna Izba Lekarska protestuje, ale to są znowu dosyć niszowe środowisko będzie w tym wypadku. Trudno wytłumaczyć ludziom, że ci lekarze mieliby zarabiać więcej. I to jest dosyć ciekawy wątek w ogóle, żeby trochę rozwinąć, bo żyjemy w dziwnych czasach i ja sam rozmawiałem z lekarzami, którzy mówią, a dlaczego nie? Dlaczego my nie mamy być milionerami? W zasadzie, jakie formalne ograniczenie, nie wiem, czy etyczne, czy jakiekolwiek, stoi za tym, żebyśmy to nie my mieli być tymi ludźmi, którzy za to, że ratujemy ludzkie życie...
0: No ale to jest też sama ich postawa taka, powoduje, że później jest krytyka, tak,
3: teraz
0: tego środowiska.
3: Teraz moja taka, nie jestem socjologiem z wykształcenia, ale tutaj moja teoria jest taka, że w świecie, w którym, nie wiem, youtuberzy popularni, którzy oceniają jedzenie, stają się milionerami... To faktycznie człowiek, który poświęcił lata na edukację trudną, wybrał trudniejszą drogę niż inni i został, nie wiem, później właśnie, czy to chirurgiem, czy adwokatem, nieważne, wariuje trochę. I zastanawiam się, o co tu chodzi, dlaczego te dobra są rozdystrybuowane w tym świecie tak, a nie inaczej i próbuję coś z tym zrobić. I wcale patrząc na to, jak niektórzy robią zawrotne kariery w dziwny sposób, oryginalny, po prostu mówi, to ja też tak chcę. No i to oczywiście to w masie ogólnokrajowej jest nieakceptowalne dla większości.
0: Paweł Marcinkiewicz, nie zabraknie determinacji do przeprowadzenia reformy w systemu ochrony zdrowia?
4: No nie powinno, bo taka reforma została wręcz wymuszona na Donaldzie Tusku po tym, co wydarzyło się wokół Szpitala Południowego i jakiekolwiek ustępstwa wobec, choć to jest pejoratywnie nacechowane określenie, no ale lobby lekarskiego byłoby raczej źle albo bardzo źle ocenione. Natomiast mnie co innego zastanawia w tym projekcie, że zamiast najpierw tylko i wyłącznie obniżyć pensję i zobaczyć, ile pieniędzy uda się zaoszczędzić i jakie to luki budżetowe załata, no to jednocześnie dosypujemy 9 chyba miliardów do służby ochrony zdrowia. Czyli to tak jakby zadłużona firma najpierw zaciągnęła kolejny kredyt, a później dopiero zastanawiała się, co może zyskać dzięki jakimś cięciom wewnętrznym. Więc jest to dla mnie troszkę dziwne. Konsekwencje tego mogą być różne. Może być tak, że faktycznie ten naddatek w budżecie pójdzie na jakieś czy remonty szpitali, czy na jakieś zakupy sprzętu do szpitali, co byłoby korzystne, ale wydaje mi się, że trzeba by o tym bardziej otwarcie mówić. Jeśli taki faktycznie mu zamiar rządu, to myślę, że powinno być to jakoś bardziej wyartykułowane, bo wydaje mi się, że sam przekaz o tym, że ucinamy uszy lekarzom jest zbyt ograniczony.
0: A z drugiej strony, no jak pamiętam konferencję minister zdrowia, jak ona pierwszy raz zabrała głos po aferze w szpitalu południowym i jak mówiła, że w niektórych szpitalach 100% budżetu idzie na pensje dla lekarzy, no to też pokazuje,

0: w ogóle nieudolność zarządzania, no i to też jakie te zarobki tych lekarzy i pan Kacprzyk, tak, skoro pamiętam, to nie jest wyjątek.
1: Tutaj też musimy

0: Ale bardzo dobre posunięcie na rok przed wyborami w kontekście tego, że jeżeli ta reforma by się udała, jeżeli ludzie poczuliby taką sprawiedliwość społeczną, że te pensje dla lekarzy byłyby niższe, już nie byłyby po prostu tak horrendalnie wysokie, chociaż jak ja patrzę na 76 800 zł miesięcznie, to jest tam ten maksymalny pułap, no to to i tak jest no, bardzo wysoka stawka, może wręcz przeciwnie, ta reforma może być na plus dla Koalicji Obywatelskiej. Paweł Marcinkiewicz.
1: Pytanie, jak będzie mierzony sukces takiej reformy? No, jeśli mierzyć go faktycznie taką jakąś tożsamościową miarą, czyli tym, że faktycznie wyborcy poczują, że sprawiedliwość dotknęła tych rozbestwionych, rozbisurmanionych lekarzy, którzy po prostu chapali o wiele więcej niż mieli, no to przyniecie to polityczny zysk prawdopodobnie.
2: No, ale nie przykryje Szpitala Południowego.
1: Ale nie przykryje Szpitala Południowego i nie da poczucia temu wyborcy, że nagle czeka w kolejce krócej, nagle dostęp do lekarzy specjalistów jest dla niego lepszy i że nagle nie musi się martwić o to, ile pieniędzy wyda w prywatnej służbie zdrowia, bo wszystko zapewni mu ta publiczna. Więc jest to jakiś plaster, ale nie wiem, czy opatrunek.
0: Do wyborów pozostało prawdopodobnie 15 miesięcy, jeżeli tak patrzeć na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Co jest największym wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej w tych najbliższych miesiącach? Właśnie te wewnętrzne problemy, wyjaśnienie sprawy w Szpitalu Południowym, reforma ochrony zdrowia, a może rosnące poparcie dla obu konfederacji, no bo to już ustaliliśmy, że ze wszystkich wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, no wewnętrzne problemy w Prawie i Sprawiedliwości, no tylko powodują lepszy nastrój polityków Koalicji Obywatelskiej, no ale sami mają też wyzwania. Jan Rojewski.
2: Problemem jest komunikacja. W dalszym ciągu. W zeszłym roku Adam Szłapka został rzecznikiem rządu. Nie uważam, żeby to był przewrót kopernikański. Mam na myśli to, że zapytani o sukcesy rządu Koalicji Obywatelskiej, wiem, co odpowiedzą Polacy. Odpowiedzą nic. A ja, mimo że żyję omawiając politykę, będę miał minutę, żeby się zastanowić. I potem powiem KPO, będę jakby reforma PIP, coś mi tam przyjdzie do głowy. Nie ma jednego, nie ma jednej dużej rzeczy, która by się nasuwała sama. To byłaby jakąś oczywistością.
0: A pamiętają panowie, przecież przy okazji KPO też się w ubiegłym roku latem też pojawiły
2: też
0: się
2: oczywiście,
0: problemy.
2: Oczywiście. Natomiast brakuje symbolu epoki. Po tych 3 latach i nawet nie wiem, co mogłoby nie być, bo nie będzie to lotnisko w Baranowie, Port Polska. Nie sądzę, żeby wbili łopatę do tego czasu. Drogi, autostrady, wszędzie się w Polsce coś dzieje, ale to nie jest już przełom. To nie jest to, co zdefiniuje nam tą epokę. I ja myślę, że Donald Tusk nie wie, co ma zdefiniować tą epokę po prostu. To byłoby największe wyzwanie. Wymyślić sobie misja na miarę naszych możliwości, żartuję teraz, ale coś dużego, coś namacalnego, coś, co będzie bardzo łatwo Polakom powiedzieć, że dobra, może i były afery, może były niedociągnięcia, ale przynajmniej to. Tego X-a w tym równaniu aktualnie nie ma.
0: Paweł Marcinkiewicz, wyzwania największe dla Koalicji Obywatelskiej. Ja wiem, no teraz te ostatnie dni, znaczy ostatni tydzień, dokładnie. Koncentrujemy się na tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę, że kolejne kilkanaście dni jeszcze będziemy tym tematem żyli, no ale to się w pewnym momencie skończy.
1: Czuję, że Koalicja Obywatelska jest cały czas w jakimś takim trybie przetrwania, a nie w trybie kreowania czegoś, co, jak powiedział mój przedmówca, jakoś naznaczyłoby ten rząd, czy Koalicję Obywatelską mianem partii sukcesu, która coś dobrego w te lata swoich rządów zrobiła. I wydaje mi się, że to też był podobny problem w poprzednim rządzie Donalda Tuska, że tak naprawdę ta polityka ciepłej wody w kranie i dowożenie jakichś miękkich inwestycji bez jakiegoś dużego projektu, który byłby kojarzony z tymi rządami, też sprawiło, że PiS doszedł do władzy, oferując bardzo szybko 500+, czy projekty, które szybko wpadły w pamięć wyborców.
2: Ja myślę, że wtedy było jednak trochę więcej, bo była jakaś taka dominanta, czyli w połowie tych rządów było to Euro 2012, faktycznie się pojawiły te drogi, faktycznie się pojawiły te stadiony i to jakoś tam zostało w pamięci, jako wcześniej nie robiliśmy takich rzeczy, nie mieliśmy na to w ogóle infrastrukturalnie przestrzeni, żeby taki turniej zorganizować, to się wydarzyło. No tylko, że to było 20 lat temu prawie, prawda?
1: No, więc... teraz też widać, jak dużą trudnością Donalda Tuska i dla tego rządu jest to, jak ten rząd jest rozwarstwiony i jak trudno jest osiągnąć nawet wewnątrz...

0: tej koalicji rządzącej zgodę. Już nie mówiąc o Karolu Nawrockim, który zawetował chociażby
1: to jest
0: ustawę,
1: kolejny wątek na kolejne pół godziny dyskusji.
0: Ustawę o statusie osoby najbliższej, co pokazuje tak po prostu strasznie nieudolność tego rządu, że nawet tak bardzo ograniczonej, nie ma małżeństw jednopłciowych, nie ma związków partnerskich, nie ma nawet ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli czegoś, co jeszcze zaakceptowałby PSL, bo Karol Nawrocki zawetował, więc ci wszyscy wyborcy, którzy szli do wyborów, bo oczekiwali aborcji, związków partnerskich i wszystkich tych obietnic tej grupy, po prostu mają prawo czuć się oszukani.
2: Panowie. Przez Karola Nawrockiego, jak rozumiem.
0: Nieważne,
2: co byłoby wpisane w treść tej ustawy, on i tak by to zawetował.
0: Tak, ale też winą Koalicji Obywatelskiej jest to, że Karol Nawrocki wygrał wybory.
1: Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza, Jan Rojewski, Tygodnik Angora i Polityka byli gośćmi debaty w Polskim Radiu 24. Panowie, bardzo dziękuję. W studiu Maciej Wolny. Dobry wieczór.
3: A chciałem zapytać, czy jeszcze dzień dobry, czy już dobry wieczór. No ale za momencik ten wieczór w Polskim Radiu 24 zaczynamy, więc dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co dziś w programie?
3: A ja tak zerkam na zegarek, bo wiesz, że coraz mniej czasu zostało?
1: To znaczy, ale powiedz mi do czego? Czy do
3: godziny
1: meczu?
3: 12 jutro i do spotkania prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Ja tak trochę pół żartem, pół serio, bo to taki spektakl polityczny w tym Prawie i Sprawiedliwości.
1: A wiesz, co chciałam powiedzieć? Do pierwszego meczu Roberta Lewandowskiego. Myślałam, że mnie sportowo
3: też,
1: chcesz podpytać, że do pierwszego meczu Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire.
3: Chyba bardziej pozytywne emocje. No zobaczymy. Ja trzymam kciuki za Roberta Lewandowskiego, ale też ciekawi mnie to, kiedy i czy w ogóle skończy się to zamieszanie wokół Prawa i Sprawiedliwości, no bo nawet jeżeli by jutro jakieś porozumienie było, to nie mamy przecież żadnej gwarancji, że za 2-3 tygodnie czy za 3 miesiące to się wszystko nie rozleci. I ten temat polityczny, ja dlatego do niego nawiązuję, on wróci o godzinie 21.33. Wtedy też na naszej antenie Stan Dnia i naszym gościem dr Agnieszka Zaręba, politolożka, będzie. Omówimy te tematy polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, sport, będą również tematy bliżej ludzi. Zapraszam.
1: Zapraszam Maciej Wolny, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To ma być spotkanie ostatniej szansy. Jutro prezes Kaczyński ma rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Blisko 40 osób już po przesłuchaniu. 5 razy tyle zamierza przesłuchać prokurator. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wzrósł polski eksport artykułów rolnych do krajów Mercosuru. Tak było w maju. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jutro w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma się spotkać w siedzibie partii z jej wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Również jutro o północy upłynie czas, jaki działacze tej partii dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym założonego przez Mateusza Morawieckiego. O tym, co może się wydarzyć, mówił w naszym studiu Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej.
2: Nie wierzę ani w to, że Mateusz Morawiecki wycofa się z swoich planów tworzenia stowarzyszenia i tego swojego frontu, bo byłaby dla niego spora porażka polityczna. Nie wierzę, że Jarosław Kaczyński ustąpi i pozwoli na to, żeby ktoś od środka wyniszczał mu partię, bo przecież takie zarzuty z jego strony i Bochenka padały.
1: Mateusz Morawiecki nie zamierza podporządkować się ultimatum kierownictwa PiSu. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus skupia

0: ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Około 200 świadków trzeba przesłuchać w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w stolicy. Jak przekazał Piotr Antoni Skiba, do tej pory na pytania prokuratora odpowiedziało blisko 40 osób. W tej grupie nie ma antybohatera afery w tym szpitalu, koordynatora SOR-u i lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Gdybyśmy go teraz przesłuchali jako świadka, wiedziałby, jaką wiedzę procesową dysponujemy, zauważa prokurator Skiba. Stołeczna prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Jest także postępowanie w sprawie prosektorium w tym szpitalu. Dotyczy podrobienia 3 kart zgonu. Niespodziewany skutek przyniosła umowa z krajami Mercosuru. Nasz kraj sprzeciwiał się jej przyjęciu, ale jak mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski, pierwsze dane za maj są korzystne.
1: My zwiększyliśmy eksport z 4,4 miliona euro do 5,8 miliona euro. To nie tylko zwiększenie eksportu do krajów Mercosuru, ale też otwarcie rynku koreańskiego, japońskiego, filipińskiego dla produktów z Polski. Spada import, przynajmniej za ten miesiąc spadł.
0: Szef resortu rolnictwa przyznał, że tegoroczne żniwa są wyjątkowo trudne. Wiosna była sucha, były przymrozki, a zbiorom zbóż towarzyszy deszczowa aura. Amerykańskie samoloty tankujące będą tymczasowo stacjonowały w bazie lotniczej Bezmer w Bułgarii. Zgodził się na to parlament tego kraju. Baza jest oddalona o ponad 200 km na południowy wschód od stolicy kraju Sofii. Bułgaria zignorowała wcześniejsze ostrzeżenia Iranu. Władze w Teheranie twierdzą, że ta decyzja to współudział w agresji i zbrodniach wojennych. Żadne ofensywne systemy uzbrojenia nie zostaną rozmieszczone na terenie Bułgarii. Czasowa obecność samolotów nie czyni naszego kraju stroną działań wojennych, mówił w parlamencie bułgarski minister obrony. Według Dmitra Stojanowa Stany Zjednoczone obiecały zminimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii. Dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa z Polską jest jednym z najważniejszych celów rządu Litwy. Mówił o tym w rozmowie telefonicznej z prezydentem Karolem Nawrockim, nowy premier Litwy Mindaugas Sinkevičius.
2: Jak poinformowała kancelaria litewskiego rządu, premier podkreślił, że Litwa postrzega Polskę jako niezastąpionego sojusznika, strategicznego partnera, a także sąsiada, z którym łączą ją wspólna historia i wielowiekowe więzi. Podczas rozmowy omówiono kwestie bezpieczeństwa i obronności regionu, dalszego wsparcia dla Ukrainy, a także współpracy dwustronnej. Litewski premier zapowiedział, że jego rząd będzie kładł szczególny nacisk na rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, odporności infrastruktury krytycznej i energetycznej oraz wymiany kulturalnej. Sinkevičius podkreślił również znaczenie ścisłej koordynacji działań obu państw w obliczu zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych oraz utrzymania silnych relacji transatlantyckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Na koniec zaglądamy w Tatry, bo tam coraz więcej kleszczy alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna, a teraz wyraźnie więcej jest ich w Reglu Dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabisz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psim czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć z Polski czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
0: Przypomnijmy, kleszcze mogą przenosić boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pogorszenie pogody, popada przelotny deszcz, w całym kraju wystąpią burze, na wybrzeżu mogą pojawić się trąby wodne. 17 stopni będzie na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum. Cieplej do 21 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A dzisiaj środa, to 22 dzień lipca i już mamy 6 minut po godzinie 19. Zaczynamy wieczór na antenie Polskiego Radia 24, a w składzie, jakim, już Państwu mówię,

0: Aleksandra Jasińska, Anna Pałdyna, Dawid Twardziak przed mikrofonem, Maciej Wolny. Ja tak jeszcze tuż przed 19, kiedy z Marysią rozmawialiśmy o tym, co będzie po godzinie 19 w Polskim Radiu 24. Mówiłem o tym Prawie i Sprawiedliwości, o polityce i tak dalej, ale nie tylko polityką będziemy przecież żyć. Już teraz zmiana klimatu, a w niej o stowarzyszeniu Otwarte Klatki, czyli stowarzyszeniu, które działa już prawie 15 lat, a co najważniejsze, jego celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt. Więcej o tym stowarzyszeniu i o właśnie działaniach na rzecz zwierząt już teraz w Polskim Radiu 24.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. W Polsce, w Europie, a także na całym świecie działają instytucje, stowarzyszenia, które walczą o prawa przyrody, zwierząt, no tego, co wokół nas, tego, co samo się nie odezwie, samo o pomoc nie poprosi, ale są tacy, którzy są wrażliwi na dobro i zwierząt, i natury, i przyrody. No i taka osoba dzisiaj ze mną w audycji Zmiana Klimatu, Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Stowarzyszenie Otwarte Klatki, to od razu myślimy o tych zwierzętach, które są hodowane i zamykane w klatkach. I już niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że ten dobrostan zwierząt tam jest mocno zaburzony. Ale czym poza tym zajmuje się stowarzyszenie? W jakich sprawach staracie się walczyć czy też pomagać?
3: My staramy się pomagać tam, gdzie w jak największej skali, w jak największym stopniu jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Głównie rzeczywiście zajmujemy się zwierzętami hodowlanymi, nie dlatego, że to jest dla nas jakaś specjalna kategoria, ale dlatego, że tych zwierząt jest po prostu bardzo dużo i w ogromnej większości żyją w bardzo złych warunkach i każda zmiana, którą jesteśmy w stanie wywalczyć dla zwierząt hodowlanych, to jest jednocześnie systemowa, ogromna zmiana dla wielu tysięcy czy milionów liczb. To nie znaczy, że uważamy, że zwierzęta towarzyszące czy dzikie zwierzęta nie zasługują na pomoc, tylko staram się codziennie zadawać sobie pytanie, jak, mając zasoby, które mamy, jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Nasza odpowiedź to skupienie na zwierzętach hodowlanych, szczególnie tych, które są w największych ilościach, w najgorszych warunkach chowane. Do niedawna jednym z naszych dużych tematów były zwierzęta futerkowe. Udało się wywalczyć w Polsce zakaz i przez najbliższe już niecałe 8 lat będziemy świadkami tego, jak te fermy się rzeczywiście jedna po drugiej zamykają, aż Polska będzie wolna od ferm futrzarskich. Obecnie nasze najważniejsze tematy to chów klatkowy kurniosek. Niestety w Polsce wciąż ponad 60% kurniosek jest trzymanych w klatkach. My robimy wszystko, żeby to zmienić. Od wielu lat z dużym poparciem społecznym rozmawiamy przede wszystkim z biznesem, aby firmy spożywcze, sieci handlowe, producenci żywności zmieniali swoje polityki, czy też wprowadzali takie polityki ochrony zwierząt związane ze stopniowym wycofywaniem jaj klatkowych ze sprzedaży, czy też zużycia. To jest nasze największe, najważniejsze działanie teraz. Staramy się być bardzo zazwyczaj skupieni na takim naszym kluczowym celu. Tym celem jest teraz odejście w Polsce od chowu klatkowego kurniosek, ale czasem też angażujemy się w inne ważne tematy. Mamy kampanię Rośliniemy, która ma na celu to, aby na rynku były dostępne atrakcyjne, dobrej jakości produkty roślinne, które jeśli ktoś poszukuje alternatyw dla produktów odzwierzęcych, to żeby mógł je w sklepach znaleźć. W przyszłości będziemy też dużo więcej działać na rzecz kurczaków hodowanych na mięso, których jest w Polsce hodowanych co roku prawie 1,5 miliarda. I tutaj rzeczywiście będziemy musieli zrobić bardzo dużo pracy, żeby tym kurczakom pomóc.
2: Pojawiły się słowa angażujemy, walczymy, działamy. No właśnie, w jaki sposób się walczy o te zwierzęta? Jakimi metodami trzeba docierać do ludzi, rozmawiać, działać, żeby to przyniosło efekt?
3: Ogromna większość naszych działań nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie sobie wyobrażają jako aktywizm na rzecz zwierząt. Nie ma przywiązywania się do czegokolwiek. Zazwyczaj nie musieliśmy jeszcze nigdy tego robić. Na pewno na przestrzeni kilkunastu lat działania nauczyliśmy się dużo o tym, jak ważna jest cierpliwość w działaniu na rzecz zmian dla zwierząt. I czy to w działaniach na rzecz zmiany prawa, czy też we współpracy z biznesem, z firmami. Prowadzimy długie rozmowy prowadzące do tego, aby udało się dobre zmiany dla zwierząt wprowadzać, a jednocześnie budujemy taką świadomość społeczną i poparcie publiczne, żeby te zmiany rzeczywiście były możliwe. Czyli na co dzień staramy się docierać

0: do jak największej liczby odbiorców poprzez media społecznościowe, media tradycyjne, wydarzenia i wszelkie sposoby, aby ludzie w Polsce wiedzieli o tym, jakie są wyzwania związane z ochroną zwierząt, aby na przykład wiedzieli o tym, że wciąż dużo jaj używanych w Polsce to jaja z chowu klatkowego i że musimy coś z tym zrobić. Staramy się też wzbudzać takie większe poczucie potrzeby zaangażowania wśród ludzi, bo my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy ludzi, którzy na przykład wyślą maile do polityków. Potrzebujemy ludzi, którzy napiszą do firmy, która wykorzystuje jaja klatkowe. Potrzebujemy też wsparcia finansowego. To też jest ważny aspekt działania dla zwierząt, że wspieramy finansowo organizacje, które się tym zajmują. Na co dzień też prowadzimy po prostu wiele działań, które są małymi elementami takich długich negocjacji, czy to z politykami, czy to z firmami. Mając gdzieś na horyzoncie cel, do jakiego dążymy, żeby na przykład dana sieć handlowa wycofała całkowicie ze sprzedaży jaja klatkowe, to nie wydarza się z dnia na dzień, to nie wydarza się nawet z tygodnia na tydzień. To są często długie miesiące i lata rozmów, przekonywania, czasem też prowadzenia publicznych kampanii wobec firm, ale my przede wszystkim jesteśmy takimi negocjatorami w imieniu opinii publicznej, w imieniu osób, którym zależy na losie zwierząt i negocjujemy, czy to z polityką, czy to z biznesem, pozytywne zmiany dla zwierząt.
1: Tematy, którymi się zajmujecie i o których pan wspomniał, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz chodu klatkowego, nie są to kontrowersyjne tematy, przynajmniej dla nas, dla naszego społeczeństwa. To znaczy nikt raczej nie chce, żeby zwierzęta siedziały w klatkach, te hodowane na futro. Nikt raczej nie chce, żeby kury się tłoczyły, więc tu jest chyba trochę taka łatwość przekonania nas, konsumentów, że właśnie ta droga, którą promujecie, którą chcielibyście, żebyśmy podążali, jest tą drogą lepszą. Tutaj nie ma takiej kontrowersji, niech te kury żyją w klatkach, co mnie to obchodzi, ja chcę jajko, tanie.
0: Rzeczywiście to poparcie społeczne jest duże i to pomaga w każdej rozmowie z firmą czy z politykiem, kiedy możemy pokazać, że na przykład 70% Polaków jest przeciwko trzymaniu kur w klatkach, czy czasem nawet więcej. To zawsze pomaga i to jest bardzo ważny argument. Z drugiej strony niestety patrząc, to są argumenty ekonomiczne, bo mówimy na przykład o jajkach, które są po prostu najtańsze, ponieważ to zwierzęta płacą część tej ceny. Ta niska cena jajka wynika z tego, w jakim cierpieniu żyją zwierzęta trzymane w klatkach. Więc niestety są z jednej strony te argumenty etyczne czy wsparcie społeczne, z drugiej strony mamy argumenty ekonomiczne. Niestety wpływ konsumentów też jest rzeczywiście ograniczony. Możemy jako konsumenci na przykład unikać jaj z chowu klatkowego, kupując jaja, ale nie mamy już za bardzo wpływu na to, kiedy kupujemy na przykład ciastka zawierające jaja. Trudno wtedy uzyskać informacje, z jakiego chowu są to rzeczywiście produkty, więc nasza rola jako konsumentów też czasem jest ograniczona i dlatego tak ważne jest to, że nie możemy przerzucać winy na konsumentów. To nie jest tak, że wszystkie decyzje są w ich rękach. Musimy też oczekiwać konkretnych zmian i od polityków, i od firm, które nastawione są na zysk, ale nie mogą zapominać o tym, że społeczeństwo wymaga od nich pewnych określonych minimalnych standardów tego, jak traktują zwierzęta. Nie mówimy to o jakichś naprawdę wymyślnych kwestiach. Mówimy tu o dosyć fundamentalnych kwestiach, na przykład jak nie trzymanie zwierząt w klatkach, kiedy wiadomo zarówno z danych naukowych, jak nawet dla każdego, kto zobaczy po prostu, jak to wygląda, że te zwierzęta żyją w ogromnym cierpieniu i możemy to po prostu zmienić.
1: Działając no właśnie nie tak aktywnie, w sensie nie przypinając się i nie walcząc i nie robiąc dużo hałasu, tylko rozmowami można takie sprawy załatwiać. A kto się angażuje? Kto jest w takim stowarzyszeniu? Jacy ludzie są tak wrażliwi na dobro zwierząt, że postanawiają poświęcić swój czas i działać i coś zrobić, żeby poprawić sytuację zwierząt hodowanych w klatkach?
0: To, co jest fajnego w ruchu praw zwierząt, to, że są to dość różni ludzie, których łączy troska o zwierzęta. To nawet nie zawsze są ludzie, którzy, jak to się mówi, kochają zwierzęta, tylko to są też ludzie, którzy mają takie poczucie niesprawiedliwości, która się dzieje zwierzętom, krzywdy i postrzegają to tak, że tak świat nie powinien działać, tak ludzie zwierząt nie powinni traktować. Z jednej strony są osoby, które po prostu w stowarzyszeniu pracują. Czas, jaki ludzie mogą przeznaczać na działanie na zwierząt, jest bardzo ważnym zasobem. Więc stowarzyszenie zatrudnia ludzi do tej pracy. Z drugiej strony to jest rzesza osób stojących za stowarzyszeniem w postaci darczyńców, w postaci osób wspierających na przykład protesty jakieś, czy osób wysyłających kartki pocztowe do polityków w sprawie ferm futrzarskich. To jest duża społeczność, dosyć luźno związana tym, że mamy konkretne cele na rzecz lepszej

0: tej ochrony zwierząt. Nie tylko w takim znaczeniu ogólnym, że chcemy świata lepszego dla zwierząt, ale że teraz w danym momencie chcemy coś konkretnego wywalczyć, tak jak wywalczyliśmy zakaz hodowli zwierząt na futro, czy w innych przypadkach mamy inne określone cele, więc są to różni ludzie w różnym wieku, z różnym backgroundem i tak dalej, ale łączy ich wspólny cel działania na rzecz zwierząt. To nie jest cel lewicowy, prawicowy, liberalny czy konserwatywny. Jest to ponadpartyjny, ponadpolityczny cel i myślę, że powinniśmy bardzo unikać przypisywania ochrony zwierząt jakimś takim konkretnym nurtom politycznym czy światopoglądowym. Naprawdę różni ludzie mogą być połączeni przez troskę o zwierzęta.
1: No a działają też, wspierając Stowarzyszenie Otwarte Klatki, czy inne fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt, czy roślin, czy planety, wspierają właśnie nas, was też, zwykli obywatele jak my, czyli wysyłając maile, wysyłając listy, podpisując petycje. No i właśnie ta ostatnia rzecz mnie trochę ciekawi, jeśli chodzi o petycje. Często są takie właśnie, podpisz petycję, zostaw swój numer, adres, jakieś dane osobowe i ta petycja podpisana ma znaczenie, ma dla nas wartość. Jaką ona ma wartość? Jak ważne są takie petycje, których naprawdę w internecie jest mnóstwo i czasami może nieświadomie albo je omijamy, albo podpisujemy na odczepnego, bo nas ktoś zaczepi, czy właśnie w internecie się wyświetliło. Jaką taka petycja ma moc?
0: Oczywiście ja mogę powiedzieć tylko za nasze petycje, jaką ma moc. Nie mogę mówić za inne petycje, które się spotyka. W naszym przypadku to są dwa cele takie. Po pierwsze, no petycje mają swój własny cel tego, że są przedstawione jakiemuś urzędowi, instytucji czy firmie. I trudno powiedzieć jednoznacznie, jaka jest minimalna liczba podpisów, żeby coś zadziałało, ale zawsze jest to bardzo ważny sygnał dla tego podmiotu, że jest duże poparcie publiczne dla proponowanych zmian. Zawsze, kiedy rozmawiamy z firmami, z sieciami handlowymi, pokazujemy to, jak dziesiątki tysięcy ludzi podpisuje tego typu petycje. I to jest dowodem na to, że poparcie publiczne dla tych zmian jest. Ale z drugiej strony też to, że ktoś zostawi dane typu mail, numer telefonu, to pozwala nam na to, aby taka osoba nie zakończyła swojego działania na podpisie, ale to nam pomaga w tym, żeby zaprosić taką osobę do wspólnego działania. I to niekoniecznie musi być przyjechanie na protest, to może być wysłanie jakiegoś maila, to może być po prostu odczytywanie informacji o tym, co my robimy. Jeśli ktoś będzie chciał, to oczywiście może potem zrezygnować, ale myślę, że zachęcałbym do tego, żeby nie bać się zostawiać kontakt do siebie, również telefoniczny, ponieważ to nie jest tak, że my działamy sami. My potrzebujemy społeczności stojącej za nami i to, że możemy być z kimś w kontakcie, to znaczy, że możemy napisać komuś, że hej, twój mail jest teraz bardzo ważny w tym, żeby wywalczyć w Polsce zakaz hodowli zwierząt na futro. To jest coś, co pozwala nam być o wiele bardziej skutecznymi i również pozwala nam tworzyć taką większą społeczność, która razem osiąga cele.
1: Ale tak jak pan wspomniał, te zmiany nie dzieją się natychmiast. Potrzeba czasami miesięcy, a nawet lat, żeby udało się wywalczyć chociaż drobną rzecz na rzecz zwierząt, chociaż coś, co może im pomóc w tym codziennym życiu. Jak nie stracić cierpliwości? Jak nie poddać się, że jednak tym razem się nie udało, ale nie składamy broni, tylko działamy dalej?
0: My tego nie robimy dla siebie i dla własnego ego, tylko robimy to dla zwierząt. I myślę, że my jesteśmy winni zwierzętom odpowiedzialność w naszych działaniach, ale również jesteśmy winni im cierpliwości, ponieważ ta cierpliwość jest konieczna, żeby być skutecznymi. Łatwo zapomnieć, że pewne zmiany, które rzeczywiście się zadziały, były efektem wielu, wielu lat działania. My właściwie jeszcze nieformalnie to działaliśmy od 2011 roku w temacie zakazu hodowli zwierząt na futro. Zakaz został podpisany przez prezydenta pod koniec 2025 roku. I oczywiście w momencie kulminacji prac nad zakazem wydawało się, że to właśnie jest teraz, że od miesięcy tym się zajmujemy. To było właściwie 14 lat działania grupy osób, która potem się przekształciła w Otwarte Klatki, która potem zbudowała zorganizowała całą społeczność wokół siebie, żeby ten zakaz był możliwy. Jeśli my publikujemy news o tym, że sieć handlowa na przykład wycofuje jaja klatkowe, to nie znaczy, że spotkaliśmy się z nią wczoraj i o tym pogadaliśmy. To być może znaczy, że od na przykład 2-3 lat prowadziliśmy z nimi na ten temat rozmowy, przedstawiliśmy poparcie społeczne, argumenty naukowe za tym, ale też słuchaliśmy ich wątpliwości, ich obaw i szukaliśmy dobrych rozwiązań dla wszystkich.

0: więc ta cierpliwość jest ważna, bo jest to element po prostu skutecznego działania.
1: Ale tak jak pan wspomniał, wy działacie latami, a wystarczy jeden podpis prezydenta czy polityków. Ustawa, która przejdzie, która jest korzystna dla zwierząt i dzieje się tak, jak być powinno i tak, jak chcielibyście, żeby się działo, to rzeczywiście taka skala jest spora, że tutaj tyle ludzi próbuje, chodzi, rozmawia, a potem tylko czekamy na jeden podpis, na jedną decyzję.
0: Tak wygląda proces legislacyjny. W firmach też to często tak wygląda, że ostatecznie od jednej osoby dużo zależy, ale no to też nie dzieje się w próżni. My jako Otwarte Klatki wraz z całą tą społecznością za nami robiliśmy bardzo dużo, żeby ta decyzja o podpisaniu ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro była dla prezydenta jak najłatwiejsza, żeby było mu jak najłatwiej podjąć taką decyzję. I tak samo we współpracy z firmami zajmujemy się tym, żeby firmom było łatwo podjąć dobre decyzje. I oczywiście czasem są takie sytuacje, że trzeba trochę wyjść do konfrontacji i jednak kampanie publiczne do polityków czy do firm się zdarzają, ale jednak w większości naszych działań musimy zajmować się tym, żeby dla polityków czy przedstawicieli biznesu decyzje dobre dla zwierząt były jak najłatwiejsze, bo wtedy rzeczywiście mają one szansę zaistnieć.
1: No tylko myślę, że frustrujące może być to, że skoro walczy się tyle lat, no to nie wszystkie zwierzęta doczekają tych pozytywnych zmian, bo widzimy, że kolejne zostają uśmiercone, zabite, kolejne skończyły swoje życie i może dopiero następne pokolenie albo następne, albo jeszcze następne spotka się z lepszym traktowaniem. I to jest chyba trochę takie frustrujące, że nie udało się w tym roku. To znaczy, że ileś zwierząt musiało w tym cierpieniu dalej tkwić.
0: Jeśli ktoś spotka na przykład potrąconego psa przy ulicy, któremu pomoże, którego przywróci do pełni sił i zdrowia, to myślę, że nie zastanawia się wtedy nad tym, że na świecie jest jeszcze dużo psów, które potrzebują pomocy. To jest jedno zwierzę, które widzimy, któremu udało się pomóc. I podobnie musimy starać się myśleć o tym, że owszem, jest na świecie miliardy zwierząt hodowanych w bardzo złych warunkach, ale przykładowo dzięki działaniom w ostatniej dekadzie w Polsce 4 miliony mniej kurniosek jest trzymanych w klatkach, niż gdyby tych działań nie było. Wyobraźmy sobie więc może, nie wiem, nawet myślę, że boisko piłkarskie by nie wystarczyło na jakiejś bardzo dużej powierzchni, że te 4 miliony kur to są konkretne zwierzęta, każde jest konkretną, indywidualną istotą ze swoją historią, podmiotowością. Każde z nich z osobna udało nam się uratować od tego najgorszego cierpienia w klatce. Razem ich jest kilka milionów i niestety łatwiej nam myśleć czasem o tym jednym zwierzęciu niż 4 milionach, ale polecam tą gimnastykę umysłu, żeby jednak jakoś nauczyć się myśleć o tym, że w tych 4 milionach to jest po prostu 4 miliony indywidualnych istot, które każde mogłoby dostać imię, jeśli by było pod naszą opieką i które zasługuje na taką samą troskę, jak kiedy znajdziemy jedno zwierzę w potrzebie.
1: Czyli szklanka do połowy pełna. Raczej staramy się w ten sposób myśleć. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o to, jakie znaczenie ma taka walka o zwierzęta i ten ich dobrostan w kontekście zmian klimatu. Czy to chodzi tylko o te zwierzęta i ich cierpienie, czy to też wpływa na planetę? W jaki sposób one są trzymane, w jaki sposób wygląda ich życie?
0: Staram się nie wychodzić poza swoją ekspertyzę za mocno i naszym celem jest pomoc zwierzętom, zmniejszanie cierpienia zwierząt. Jednocześnie jesteśmy blisko innych organizacji, które zajmują się klimatem i które wskazują na powiązanie przemysłowej hodowli zwierząt wpływem na zmianę klimatu. Więc my się tym bezpośrednio nie zajmujemy, bo staramy się być bardzo skoncentrowani na naszej ścieżce osiągania tych celów, ale współpracujemy też z organizacjami, które mają cele bardziej związane z ochroną klimatu i które dostrzegają problemy wynikające z tego, jak obecnie wygląda ta masowa hodowla zwierząt.
1: Współpraca między stowarzyszeniami i organizacjami, które pomagają zwierzętom i planecie, istnieje. To nie jest tak, że jesteście dla siebie konkurencją.
0: Jak najbardziej istnieje, zresztą no tematów jest ważnych społecznie więcej. Myślę, że dobrze mieć otwartość wobec siebie, uczyć się od siebie strategii prowadzenia organizacji i tak dalej. Ale też jednak jest bardzo ważne to, aby mieć taki wyraźny fokus własny na własnych celach, żeby myśleć o tym, co się chce osiągnąć i żeby nie próbować naprawiać całego świata na raz. Zdefiniować to, za co jest się odpowiedzialnym jako organizacja, zdefiniować to, jakie są konkretne cele organizacji, czy moje jako osoby związanej z organizacją i pomyśleć o tym, jak mogę te cele osiągnąć, ponieważ jeśli zaczniemy naprawiać cały świat na raz, to myślę, że robimy to bardziej dla siebie niż dla rzeczywistych zmian.
1: A zmiany widać, na kolejne na pewno będziemy czekać, czyli na to, żeby zniknęły ze sklepów

0: jajka z chowu klatkowego. Te jajka, które już mamy i możemy kupić, znikają, ale te, które są w produktach, tak jak pan wspomniał, no to nie zawsze wiadomo, czy to była użyta trójka, dwójka, jedynka czy zerówka. No ale jak słychać, otwarte klatki się nie poddają w swoich działaniach. Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, był dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
16: To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W przyszły wtorek prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry. Taką informację przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W ubiegłym miesiącu Sejm wybrał sędziego Patyrę na członka Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiły kluby koalicji rządowej. Niedawno, po ponad miesiącu od wyboru, skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Wieczorem senatorowie zdecydują w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał na to stanowisko Sylwię Gregorczyk-Abram. Tak w Senacie mówiła o swojej wizji tego urzędu.
18: Urząd powinien kierować się też zasadą wczesnego ostrzegania. Dostrzega zagrożenia dla praw i wolności obywatelskich już na etapie projektowanych zmian prawa. Rolą rzecznika nie jest wyłącznie reagowanie na naruszenia, które już nastąpiły. Równie ważne jest zapobieganie im, przede wszystkim zanim dotkną konkretnych ludzi.
17: Kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka zakończy się jutro. Również jutro w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej z Mateuszem Morawieckim.

0: Tego samego dnia o północy upłynie termin złożenia deklaracji o nieprzynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Brak takiego oświadczenia ma oznaczać wykluczenie z partii. Przed prezesem Kaczyńskim trudna decyzja. Tak dylemat szefa PiSu związany ze zwolennikami Morawieckiego oceniał na naszej antenie Adam Gomoła z Polski 2050.
1: To by zepsuło cały wehikuł siły PiSu. Wehikuł, który polega na tym, że są silni, bo są najsilniejsi. Jeżeli tego zabraknie, to tam naprawdę mogą się podziać bardzo dziwne wydarzenia. A też z naszej strony, co by się stało z Koalicją Obywatelską, gdyby zabrakło Prawa i Sprawiedliwości.
0: W stowarzyszeniu, którego nie zamierza likwidować Mateusz Morawiecki, jest około 40 członków Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec Lublin. Upamiętniono tam ofiary egzekucji na tamtejszym zamku z 22 lipca 1944 roku. Tego dnia niemieccy strażnicy i komando SS wymordowali w ciągu niespełna 2 godzin ponad 300 osób, Polaków i Żydów. W tym samym czasie pierwsze dzielnice Lublina były zajmowane przez żołnierzy sowieckich. W uroczystościach uczestniczyła córka jednego z więźniów, Bożena Górniewicz.
2: Przyjeżdżam regularnie na 22 lipca, bo to jest data bardzo ważna. Ojciec od małych lat nam zawsze opowiadał, bo był młody, miał 18 lat, jak był aresztowany i żył tym zamkiem i marzył, żeby to wszystko się nie powtórzyło.
0: Ofiary niemieckiej egzekucji spoczywają w mogile więźniów zamku. O 20:00 informacje przedstawi Łukasz Pastor. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A ja tak czekając na wyłączenie mikrofonu przeglądam sobie portal Polskiego Radia 24 i tam informacje chociażby dotyczące tych bieżących zagrożeń pogodowych. Dość ważne i ciekawe to tutaj sobie przeczytajmy w takim razie, bo w czwartek niemal cała Polska ma się znaleźć pod uderzeniem burz. IMGW ostrzega przed ulewami, gradem i wichurami do 75 km na godzinę. Lokalnie mogą powstać także trąby wodne i lądowe. Więc jeżeli ktoś wybiera się w drogę, czy to pieszo, czy to jakimś pojazdem, to warto mieć to na uwadze, zapamiętać, no i też pilnować tych ostrzeżeń, śledzić na bieżąco różnego rodzaju alerty, no i te i samą pogodę, prognozę, jak to wszystko może się zmieniać. Ważne, żebyśmy byli bezpieczni, ale jeżeli mówimy o naszym bezpieczeństwie, to też ważne dla nas jest nasze zdrowie. I za moment w Polskim Radiu 24 audycja Samo Zdrowie. W niej temat być może nieoczywisty, ale bardzo ważny i ciekawy. Nadmiar hormonu prolaktyny, bowiem może być powodem wielu kłopotów ze zdrowiem. No i wbrew pozorom dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zaburza gospodarkę hormonalną, może przyczynić się do niepłodności czy stanów depresyjnych. Jakie są przyczyny hiperprolaktynemii? Jak się ją diagnozuje i leczy? O tym teraz więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
5: Samo Zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Z nami dr Jacek Tulimowski, ginekolog, położnik. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, panie redaktor, i oczywiście dobry wieczór naszym słuchaczom.
5: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o problemie, który dosyć często się chyba zdarza, bo często słyszymy o hiperprolaktynemii. O co w tym chodzi? Co to takiego jest i kogo to spotyka? Czy tylko kobiety?
6: Spotyka każdego człowieka, czyli kobiety przede wszystkim, ale również i mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, to kobiety chorujące na hiperprolaktynemię nazywane są kobietami z PRL-u. A dlaczego z PRL-u?
5: No właśnie, dlaczego?
6: Dlatego, że skrót angielski jest prolaktyna, czy PRL. W związku z tym są to kobiety z PRL-u. Proszę Państwa, ale troszeczkę mniej żartów, a bardziej konkretów. Cóż to takiego jest?
5: Zaburzenie hormonalne.
6: To jest zaburzenie hormonalne polegające na stałym lub występującym okresowo podwyższeniem produkcji prolaktyny. A prolaktyna to jest taki hormon, który w organizmie zwykłego człowieka, zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej, jest wytwarzany przez przedni płat przysadki mózgowej. To jest taka struktura w mózgu, która produkuje hormony. No i ten hormon.
5: Czego nam jest ta prolaktyna potrzebna?
6: No, ona jest potrzebna do różnych rzeczy. Na przykład popatrzmy sobie z perspektywy naszego życia. Po pierwsze tak, prokreacja, prawda? Czy zajście w ciąży lub nie zajście w ciąży. Zajście.

0: zajście, czyli odpowiednia prolaktyna. Nie zajście, zbyt wysoka prolaktyna.
1: Nie jest to oczywiście jedyny problem, jedyny powód zaburzeń płodności.
0: Tak, dokładnie tak. Następnie jesteśmy już w ciąży i mamy laktację, czyli początek laktacji, uruchomienie tego całego procesu, który po porodzie zakończy się karmieniem własnego dziecka. W związku z tym prolaktyna przyspiesza dojrzewanie przewodów mlekowych, produkcję mleka i tak dalej. Wszystkie procesy, które doprowadzają finalnie do tego, że po porodzie pacjentka może już przyszła mama, a potem mama może karmić swoje dziecko. I to są te rzeczy ważne. Oczywiście prolaktyna też pojawia się w różnych aspektach naszego życia, na przykład w czasie snu. Pojawia się oczywiście w innych patologiach i niepatologiach. Dlaczego? Bo możemy powiedzieć w ten sposób, że podwyższenie czy hiperprolaktynemia to jest rzecz, która może być spowodowana fizjologicznie, raz, patologicznie, dwa, i trzecia rzecz spowodowana może być przyjmowaniem leków.
1: Ale zapytam, bo jeżeli mówimy o hiperprolaktynemii i wpływie na płodność, zapytam też o wpływ na samopoczucie albo cykl miesięczny kobiety.
0: I tu jest najgorsza sprawa, dlatego że bardzo dużo pacjentek zgłasza się z powodu nieprawidłowego miesiączkowania. Jest to po pierwsze, miesiączki są nieregularne, miesiączki mogą być na tyle nieregularne, że dwa cykle mogą być w czasie normalnego, fizjologicznego jednego, czy na przykład co 15 dni. Następnie mogą być zaburzenia polegające, i tu jest taka cała tetrada zaburzeń, czyli może przychodzi pacjentka, która mówi tak, panie doktorze, proszę teraz słuchać, może panie takie objawy u siebie znajdą. Mam zaburzenia miesiączkowania, raz. Mam zaburzenia owulacji. Ktoś powie, no dobrze, ale panie doktorze, jak ja mam stwierdzić, że mam zaburzenia owulacji?
1: Nie mogę zajść w ciążę.
0: Dokładnie tak. Czyli generalnie planujemy macierzyństwo, nie stosujemy środków antykoncepcyjnych, współżyjemy regularnie, ciąży nie ma. Może być to zasługa nadmiernego stężenia prolaktyny. Następnie możemy mieć kłopoty z obniżonym libido. To już cały czas dotyczy seksu. Potem zaburzeniami dotyczącymi lubrykacji, na przykład ginekologicznej strony, czyli dlaczego zaburzenia libido, bo mamy suchość pochwy, mamy zespół GSM, w związku z tym nie chcemy współżyć, zaburza nam się libido wtórnie.
1: GSM, same
0: tak jest. Czyli mamy tak zwaną dyspareunię, czy bolesne, niekomfortowe stosunki. Fizjologicznie to jest naganne. Patologicznie się to pojawia. Co powoduje w konsekwencji, co powoduje zaburzenie również orgazmu. Więc pacjentka zgłasza się również do seksuologa, bo mówi, panie doktorze, coś się ze mną dzieje. Ona nie bierze tego na karb hiperprolaktynemii, tylko na przykład zaburzeń hormonalnych sfery ginekologicznej. Następnie cóż mamy jeszcze? Mamy nadpobudliwość przemieszaną ze stanami lękowymi, czy taką sinusoidę. Raz jest wspaniale, czy jakby euforia, potem jest depresja, czy zaburzenia lękowe pod względem falowania nastrojowego. Potem mamy również reakcje lękowe same w sobie. Potem mamy kłopoty z skórą. Pojawiają się zmiany pseudotrądzikowe lub trądzikowe, czyli pacjentka sygnalizuje to, że ma kłopoty z wyglądem twarzy, głównie twarzy, że jej to przeszkadza. No, szuka tego w nadmiarze męskich hormonów czy testosteronu. Oczywiście to też jest możliwe, bo jedna jednostka chorobowa nie wyklucza drugiej jednostki chorobowej. Natomiast problemem tu staje się fakt, że te dolegliwości mogą występować wszystkie lub kilka z nich. Nie muszą być pełnoobjawowe te dolegliwości.
1: No pełnoobjawowe, no to naprawdę katastrofa.
0: Ale, jedna rzecz, która się pojawia u pacjentek niebędących w ciąży, z którymi się te panie do nas, na przykład do mnie, do gabinetu dość często zgłaszają, to jest bolesność piersi, i tu mamy trzy rzeczy. Obrzęk piersi czy mastodynia, bolesność czy mastalgia i twardość i taka guzowatość piersi, która się nazywa w języku medycznym mastopatia. I te trzy rzeczy lub każda z nich występuje właśnie w przypadku hiperprolaktynemii. A do końca, żeby tego nie było za dużo albo za mało, to oprócz trzy razem, czy mastopatia, mastodynia, mastalgia, mamy jeszcze mlekotok, czy czwarte M.
1: Szanowni Państwo, ciężkie jest życie kobiety. Przemowę adresuję
0: ciężkie
1: i do naszych słuchaczy, i do słuchaczy, ale powiem, że natura jest sprawiedliwa, dotyczy też mężczyzn.
0: Tak, bo mężczyzna, proszę zobaczyć, jak kiedyś zapytają Państwo płeć brzydką, czy może mieć człowiek pokroju brzydkiego hiperprolaktynemię, to większość mężczyzn powie, ale prolaktyna, ci, którzy wiedzą, co to jest prolaktyna, mówi, ale to jest hormon kobiecy. To jest hormon ludzki, nie kobiecy, więc panowie też mają problemy z hiperprolaktynemią i u nich objawia się to na przykład w zaburzeniach seksualnych pod postacią na przykład zaburzeń potencji, spadku libido, zaburzeń erekcji na przykład. Może być również ginekomastia, czy powiększenie piersi. Może być bolesność piersi. Przecież proszę pamiętać, że rak piersi zdarza się u 1% mężczyzn. Rak piersi. Może być również tkliwość piersi. Mogą być guzki w okolicy brodawek sutkowych.

0: I to też dotyczy mężczyzn. Proszę też pamiętać, że zaburzenia płodności u mężczyzn, czy zaburzenie w tym wypadku spermatogenezy, czyli będziemy tutaj bardziej kamyczki wrzucali do ogródka męskiego, może być spowodowane nadmiarem prolaktyny czy hiperprolaktynemią. I dlatego na przykład panowie, którzy mieli przyjemność spotkać się z panem doktorem andrologiem z powodu niepłodności męskiej, dowiedzieli się, że oprócz różnych badań typu określenia funkcji tarczycy, hormonów wszystkich tarczycy, TSH, FT3, FT4, również doktor endokrynolog albo endokrynolog androlog zlecił również poziom prolaktyny.
1: Albo spotkali się z doktorem Jackiem Tulimowskim, który za każdym razem, gdy diagnozuje przyczynę niepłodności, to przygląda się i kobiecie, i jej partnerowi.
0: No bo ciąża, drodzy Państwo, ja już tu wiele lat pracuję w zawodzie, ale nie spotkałem się z taką pacjentką, która samoistnie bez partnera zaszła w ciążę. Jakiś partner zawsze musi być. Ale wracając do tej hiperprolaktyny.
1: Skąd ona się bierze?
0: Tak jest. Jeszcze ma jeszcze jedna rzecz, o której pacjentki proszą, żeby to zlikwidować, zmniejszyć. To jest nadwaga, to są kłopoty w ogóle z wagą, nie tylko nadwaga, to jest otyłość tworząca się i to są obrzęki. I teraz proszę zobaczyć, że to jest bardzo zagadkowa jednostka chorobowa, ta hiperprolaktynemia. Dlaczego? Dlatego, że na początku kobieta właściwie nie wie, do kogo ma się udać. No jeżeli to są zaburzenia miesiączkowania, to udaje się do ginekologa. No jest logiczne, prawda? Ale jeżeli ma na przykład kłopoty skórne, załóżmy trądzik, przetłuszczającą się skórę, to nasuwa się stwierdzenie, że może dermatolog. Jeżeli ma na przykład kłopoty z libido, zaburzenia popędu i tak dalej, to może seksuolog. Więc generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy chcieli tą jednostkę chorobową rozebrać na czynniki pierwsze, to byśmy obdzielili tą jednostką kilku specjalistów. A właściwie to jest taka jednostka, którą się powinien zająć ginekolog. I teraz, dlaczego te pacjentki trafiają do mnie do gabinetu? No trafiają dlatego, że w większości przypadków, to co powiedziała pani redaktor bardzo słusznie, nie mogą zajść w ciążę. I teraz jak zaczynamy taką diagnostykę? Oczywiście od bardzo dokładnie zebranego wywiadu, to jest jedna sprawa. Tu jeszcze dochodzą takie bardzo ciekawe rzeczy, drobne, ale bardzo ważne w wywiadzie klinicznym. Pytamy również o bóle głowy, o to, czy to są bóle migrenowe, czy o innym charakterze. Pytamy również o to, czy pacjentka ma kłopoty ze wzrokiem, czy ma zaburzenia widzenia, czy ma tak zwane widzenie lunetowate. Ktoś powie, no dobrze, panie doktorze, ale jak ja mam sprawdzić, czy ja źle widzę? To nie chodzi o ostrość widzenia, to chodzi o tak zwane kąty widzenia. I teraz proszę sobie zrobić taki bardzo prosty test, a mianowicie bierzemy, wyciągamy sobie rękę do przodu i patrzymy na tą rękę. Następnie patrząc cały czas do przodu, tą rękę odsuwamy na bok do kąta prostego. I tak mamy skonstruowane wzrok, że my nadal ją widzimy, mimo że ona jest w kącie prostym między patrzeniem naszym i tym kątem, który jest. Jeżeli przestajemy ją widzieć, to znaczy, że coś się dzieje z tym kątem padania.
1: I to też hormony mogą być?
0: Nie, to jest to, że ta przysadka, która produkuje nadmiar prolaktyny, jak Państwo wiedzą, to są zaburzenia funkcji przysadki. Ona produkuje tą prolaktynę w nadmiarze, dlatego że tam się wytwarza mikro- albo makrogruczolak, który nadprodukuje tą prolaktynę. I teraz ten gruczolak znajduje się w takiej strukturze anatomicznej, która się nazywa siodłem tureckim. I tam jest skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Jeżeli ten guz przysadki, nazwijmy to szumnie, zaczyna rozpychać się, to on uciska skrzyżowanie nerwów wzrokowych, tym samym może powodować to, że te gałęzie zewnętrzne powodują to, że one są uciśnięte i automatycznie promień widzenia nam się zmniejsza. My widzimy w postaci zawężonej. I dlatego jednym z objawów jest również bóle głowy, zaburzenia widzenia, widzenie lunetowate, kłopoty, zawroty głowy. I to wszystko, niech Państwo zobaczą, to jest cały czas nieszczęsna hiperprolaktynemia.
1: Guz przysadki brzmi bardzo groźnie.
0: Kiedyś bardzo groźnie to brzmiało, kiedy nie mieliśmy odpowiedniej diagnostyki, kiedy nie mogliśmy tego leczyć zachowawczo. I wtedy rzeczywiście, i zresztą do tej pory, ja tylko bardzo Panie proszę, jeżeli padnie określenie hiperprolaktynemia, to proszę daleko rączki od klawiatury i nie wpisywanie jak leczymy, albo wpisywanie guz przysadki, bo automatycznie będzie guz przysadki, operacje. Operacje w XXI wieku guzów przysadki są sporadyczne. Praktycznie ja w swoim życiu klinicznym nie widziałem takiej operacji. To jest tylko coś, co znam z literatury. Ponieważ mamy tak dostosowane dobre leki i postępowanie terapeutyczne, że operacji się obecnie nie wykonuje. Natomiast no wiadomo, że słowo guz kojarzy się z operacją, ale proszę to odłożyć ad actam, tego obecnie nie ma.
1: Hiperprolaktynemia może być spowodowana guzem przysadki, ale czym jeszcze? Bo zdaje się, że pan doktor wspomniał również,
0: sprawa,
1: niektóre leki mogą
0: tak
1: to
0: jest.
1: Wywołać.
0: Na przykład bardzo popularne leki, na przykład SSRI, czy leki blokujące wychwyt serotoniny, czy leki przeciwdepresyjne.

0: prewencyjne, leki przeciwlękowe, obecnie no niestety w dużych ilościach konsumowane. Potem leki, które stosujemy do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Popularny metoklopramid też powoduje hiperprolaktynemię. Zwykła antykoncepcja hormonalna, niezależnie od konfiguracji brania leków, w 10-30% może powodować hiperprolaktynemię. Leki, w stosunku do których mamy wątpliwości, że mogą powodować hiperprolaktynemię, wymagają zmiany. Na przykład dotyczy to również leków do leczenia choroby wrzodowej żołądka. Więc proszę zobaczyć, że tych leków jest całe multum. I teraz, co jest ważne? Ktoś powie, panie doktorze, no ale po co pan o tych lekach w ogóle mówi? Drogie panie, zaraz panią powiem jedną rzecz. Jeżeli panie się zjawią u lekarza, na przykład gastroenterologa, a zamierzają panie planować w najbliższym czasie macierzyństwo, to warto zapytać pana doktora, czy wyżej wymienione leki, które on właśnie zapisał szumnie
1: na
0: klawiaturze,
1: nie mogą wywołać tego efektu.
0: Dokładnie, pani redaktor. Czy nie mogą wywołać efektu hiperprolaktynemii, ponieważ ta hiperprolaktynemia zablokuje nam możliwości zajścia w ciążę. Więc w związku będzie tak, choroba wrzodowa wyleczona, ciąży nie ma, szukamy przyczyny.
1: GUS, niektóre leki, co jeszcze może wywołać
0: stres?
1: Stres nasz powszedni.
0: Nasz powszedni, i proszę mi uwierzyć, robiono badania, bo to nie jest tak, że panu doktorowi Tulimowskiemu się przewidziało, czy pani redaktor wspólnie coś wymyśli. Są twarde badania, które mówią o tym, że poddawano badaniom próbę pacjentek, które pracowały w sytuacjach stresowych, to próby pacjentek, które pracowały w sytuacjach, nazwijmy, niestresowych. Oczywiście to oceniono odpowiednio, żeby to potem zrandomizować. I okazało się, że te pacjentki, które pracują w sytuacjach stresowych, to mogą być sytuacje w pracy, to może być na przykład utrata pracy, to może być zgon osoby bliskiej, mają z tego powodu podwyższony poziom prolaktyny. I reakcja może być bardzo ciekawa, mianowicie tak, stres, przemęczenie, przepracowanie, zaburzenie miesiączkowania, brak miesiączki. I wszyscy bierzemy pod uwagę, że może tarczyca, bo tu też jest ważne, żeby tą tarczycę w diagnostyce hiperprolaktynemii wyeliminować. Ale proszę pamiętać o tym, że my mówimy o nadmiarze prolaktyny, a tarczyca prolaktyny nie wytwarza. Państwo zapytają, no dobrze, ale panie doktorze, no przesadka, ginekologia, tarczyca, to jak to wszystko się łączy? To proszę sobie wyobrazić skrzyżowanie wielopoziomowe i jak na jednym poziomie się zacznie korkować skrzyżowanie, to po pewnym czasie zacznie się korkować na innym. I tak samo tutaj, ten cykl produkcji hormonów, przysadka produkuje kilka hormonów, tarczycowe, prolaktynę, tyrotropinę, załóżmy melanotropinę i tak dalej, FSH, LH. I teraz jeżeli tam się zaburzy jedna pętla, to po pewnym czasie zaburzą się inne. W związku z tym pacjentka z nadmiarem prolaktyny może być kłopoty z włosami, z cerą, zaburzenie miesiączkowania, niepłodność, brak owulacji, to się wszystko sprzęga do jednego tygla.
1: No i jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z hiperprolaktynemią? Jakie badania się robi? Czy to są badania, zwykłe badania krwi? Czy potrzebny będzie, nie wiem, tomograf, rezonans?
0: No i to jest bardzo słuszne i bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Znowuż mamy naszą pacjentkę po dokładnym zebraniu wywiadów, po ocenie, po ewentualnie, czy można, czy jest potrzeba, panie zapytają, robienia USG. No można zrobić USG, żeby ocenić na przykład, czy było owulacje, no bo bardzo często przy hiperprolaktynemii cykle są bezowulacyjne. No zrobiliśmy, mamy podejrzenie hiperprolaktynemii, kierujemy pacjentkę na badania hormonalne. Oczywiście w tych badaniach oprócz poziomu prolaktyny również staramy się sprawdzić poziom hormonów tarczycowych, czyli podstawowe badania, czyli tyrotropina, potem tyroksyna i trójjodotronina. Oczywiście jaka prolaktyna? I to są dwie szkoły. Kiedyś uważano, że powinno się robić prolaktynę na czczo i prolaktynę po teście z metoklopramidem. Na czym polega test? A mianowicie po pobraniu prolaktyny w laboratorium pacjentka otrzymuje tabletkę metoklopramidu czy dopaminolityku, czyli takiego leku, który działa na receptory D2 czy dopamin w ośrodkowym układzie nerwowym. To jest taki receptor, który powoduje wyrzut tej prolaktyny. I teraz cóż się dzieje dalej? Po połknięciu tej tabletki organizm powinien wyprodukować tą prolaktynę w warunkach fizjologicznych na poziomie od 2 do 6 razy poziomu spoczynkowego, czyli pacjentka na czczo miała przykładowo 420 jednostek, to po teście powinno być maksymalnie 20 razy 620 jednostek. I to był taki test, który się w niektórych miejscach stosuje. Teraz niektórzy endokrynolodzy mówią, nie, w ogóle testu nie potrzeba, poziom prolaktyny tylko na czczo plus klinika. Ale ja wracam znowuż do słów profesora Neumanna, który mówi w ten sposób, to się przydaje. Dlaczego? Bo jeżeli mamy pacjentkę, która ma podane ten lek, czyli metoklopramid, i ma wzrost bardzo znaczny stężenia prolaktyny po leku, to mamy tak zwaną hiperprolaktynemię czynnościową, czyli coś się dzieje z funkcją przysadki. Natomiast jeżeli ta pacjentka po podaniu tego samego leku ma nieznaczny wzrost poziomu prolaktyny, to co się dzieje? Ona prawdopodobnie ma mikro- albo makrogruczolaka, bo przy makro- albo mikrogruczolaku, mimo podania tego leku, poziom prolaktyny

0: aktyny praktycznie nie rośnie. I to jest to różnicowanie.
1: I wtedy potrzebny będzie na przykład rezonans magnetyczny?
0: I wtedy właśnie dalsza część diagnostyki. Mamy podwyższoną prolaktynę i teraz jeszcze nie do końca rezonans. Jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę na czczo i podwyższoną po teście, to wdrażamy leczenie. I teraz jakie leczenie? Czy to są leki hormonalne? Nie, są to leki receptorowe.

0: konkretnie działające, czyli to są preparaty, które są selektywne, czyli działają konkretnie na jeden receptor. I następnie w trakcie brania tych preparatów pani się stara o ciążę. Jeżeli pani zajdzie w ciążę, pani odstawia ten preparat i prowadzi pani ciążę. Bardzo często tak się zdarza. Czyli to jest fajna metoda leczenia, bo to nie jest tak, że pani zje leki, pani się wyleczy i pani zaproponuje potem planowanie macierzyństwa, tylko pani leczy się planując macierzyństwo. A jeżeli pani nie będzie miała miesiączki, wykona pani test ciążowy, okaże się, jest dodatni, to pani przerywa branie tego leku i prowadzimy już normalnie ciążę.
1: Ale jeżeli badania potwierdzą, że chodzi o guz, to rozumiem, że ta diagnostyka tak, gdzieś tam jeżeli, idzie dalej. I czy wymaga to wtedy leczenia jakiegoś farmakologicznego?
0: Tak jest, ale tutaj wracamy do tego. Jeżeli podaliśmy leki i uzyskaliśmy stabilizację w wyniku badań hormonalnych, to dalej te leki podajemy. Musimy je podawać przez wiele miesięcy. Proszę nie zdziwić, jeżeli lekarz powie, pani Aniu, pani Magdo, to leczenie może trwać na przykład 2 lata, pół roku, 8 miesięcy, 14 miesięcy. Nie ma leczenia dwumiesięcznego, nawet jeżeli po 2 miesiącach uzyskamy stabilizację w wyniku badań. To jest jedna sprawa i jeżeli te wyniki po tym miesiącu leczenia się poprawią, to wtedy lekarz może zdecydować o podawaniu leków krótki czas, na przykład 12 miesięcy. Natomiast jeżeli po leczeniu wyniki się nie poprawią, to dopiero wtedy wykonujemy badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem, żeby ocenić dokładnie siodło tureckie, przysadkę, lokalizację i potem w zależności od tego, co tam jest, w większości przypadków dajemy dalej te leki, ale niestety czasami przez wiele, wiele lat, nawet 2, 3, 5 lat. To są leki dobrze tolerowane, to są leki, zwłaszcza te selektywne najnowszej generacji, są bardzo dobrze tolerowane, mają bardzo mało działań ubocznych. Te starej generacji niestety mają bardzo dużo działań ubocznych.
1: Jakich? Co to takie?
0: Nudności, wymioty, bóle piersi, biegunki, że samopoczucie, zawroty głowy. Bardzo złe dolegliwości bólowe, które naprawdę zaburzają funkcjonowanie pacjentek. Dlatego podajemy nowe generacje, natomiast nowe generacje mają jedną skomplikowaną wadę, a mianowicie są to leki drogie i nierefundowane.
1: Niestety.
0: No niestety.
1: A czy każda hiperprolaktynemia wymaga leczenia?
0: Znaczy inaczej, jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę naczczo, bez jakiejkolwiek kliniki, bez zaburzeń miesiączkowania, bez zaburzeń owulacji, to wymaga obserwacji. Natomiast jeżeli mamy klinikę, która skaża na przykład typu bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia, zaburzenia miesiączkowania plus prolaktyna podwyższona, musi być to leczone. Dlaczego? No dlatego, że w konsekwencji też może powodować pewne dolegliwości, chociażby no, ten przerost płata przedniego przysadki może powodować ucisk na siodło tureckie, potem destrukcję tego siodła. No przeróżne rzeczy. Oczywiście to są rzeczy już takie tragiczne, końcówka tego wszystkiego. Natomiast proszę pamiętać, że głównym dla mnie przynajmniej powodem zgłoszenia się kobiety do lekarza ginekologa i podejrzewania hiperprolaktynemii są kłopoty A z możliwością zajścia w ciążę, B z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, co przeszkadza pacjentce, bo ona chce wiedzieć, co się z nią dzieje, dlaczego na przykład, i to może być tak, że ona nie wie, że to jest hiperprolaktynemia, bo to może być coś, co pojawiło się samoistnie, to może być coś, co zostało wyindukowane przez doktora gastrologa, na przykład z powodu leku, to też jest bardzo ważne, drogie panie, proszę pamiętać o tym, jeżeli udajecie się po poradę do doktora psychiatry, to jest obecnie bardzo często, takie mamy po prostu czasy.
1: Stresujące,
0: oczywiście,
1: nerwowe.
0: No to jest tak, jak dawniej ktoś miał naciśnienie i starał się leczyć ziółkami. No teraz idzie do doktora kardiologa o specjalizacji na ciśnienie tętnicze. Tak samo mamy problemy psychiczne. Udajemy się do lekarza, którym się tym zajmuje, czy do psychiatry. To jest logika, normalna logika myślenia. Chcemy się lepiej czuć. Ale proszę zawsze pamiętać, zawsze z lekarzem, psychiatrą proszę po pierwsze powiedzieć, jeżeli planują panie macierzyństwo, że chcą panie w jakimś czasie, na przykład panie doktorze za pół roku, za rok, za dwa planować macierzyństwo. Po drugie, następna rzecz, wypytać do dokładnie o działania uboczne danego preparatu, który zostanie przepisany, żeby potem nie było na zasadzie takiej, że mam bolesne piersi, tkliwe piersi, mlekotok na przykład, mam bóle brzucha, mam jakieś zaburzenia na przykład związane z nudnościami. Pytanie, no może się lepiej czuję psychicznie, ale jakoś się czuję fizycznie gorzej, żeby to zostało nam na początku terapii wyjaśnione.
1: Wymieniał pan doktor tyle leków i jakby tych gałęzi medycyny w leczeniu, w których leczeniu można, stosując leki, wywołać hiperprolaktynemię, że właśnie właściwie wynika z tego, że kobiety, które w ogóle planują ciążę, powinny przy okazji każdej wizyty u lekarza, mówiąc wprost, się tym pochwalić, tak, że mają taki plan po to, żeby to leczenie dostosować bardzo, do jej możliwości.
0: Pani redaktor, to jest bardzo, bardzo fajne i trafne stwierdzenie, że jeżeli planujemy macierzyństwo, to powinniśmy poinformować innych lekarzy, bywa czasami tak, że pacjentka planuje

0: Planująca macierzyństwo jest pacjentką internistyczną, żeby na przykład zapytać się, panie doktorze, pan mi zaordynował leki, na przykład niektóre leki dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego, na przykład metylodopa i tak dalej, też wywołują hiperplaktynemię. Więc proszę zobaczyć, jakbyśmy zaczęli wymieniać leki, które mogą wywołać hiperplaktynemię, to ja myślę, żebyśmy ich wymienili z 20. I przynajmniej 20. I teraz problem polega na tym, z różnych grup, kardiologia, gastrologia, psychologia, psychoterapia i psychiatria i tak dalej. I teraz warto to zebrać. I dlatego ja zawsze uważam to, co pani powiedziała, bardzo zresztą takie złote słowa, typu planujesz macierzyństwo, bierzesz jakieś leki, mówię jakieś, zorientuj się, czy te leki nie są przeciwwskazane do planowania macierzyństwa, załóżmy, patrz, ograniczają ci płodność.
1: Szanowni Państwo, to bardzo cenna wiedza i warto na to zwrócić uwagę. Dziś w audycji Samozdrowie z doktorem Jackiem Tulimowskim, ginekologiem, położnikiem, rozmawialiśmy o temacie, który często jest niezdiagnozowany, o hiperprolaktynemii. O hiperprolaktynemii, która, jak słyszeliśmy, dotyka i kobiety, i mężczyzn. W przypadku kobiet ma cały wachlarz objawów i wpływa na płodność, samopoczucie, cykl menstruacyjny, plany życiowe. Rozmawialiśmy o tym, jakie dają objawy, kiedy warto się badać i jak wygląda leczenie. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor i bardzo panie proszę, proszę mówić i proszę pytać. Proszę pytać, czy dany lek ordynowany dla pań, niezależnie od schorzenia, czy to jest kardiologia, ginekologia, czy to jest endokrynologia, ma wpływ a na pani zachowanie, czy ten lek posiada jakieś przykre albo jakiekolwiek objawy uboczne i czy nie koliduje jego stosowanie z planowanym przez panie w przyszłości macierzyństwem.
1: Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30.
2: Samozdrowie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze dziś w Senacie głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm wskazał na to stanowisko Sylwię Gregorczyk-Abram. To być albo nie być dla Prawa i Sprawiedliwości. Jutro na Nowogrodzkiej rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Firmy transportowe znowu mają pod górę. Ceny paliw dają im się we znaki. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. O potrzebie spotkań z obywatelami mówiła w Senacie kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze dziś głosowanie w sprawie Sylwii Gregorczyk-Abram. W ubiegłym tygodniu na tę funkcję wskazał ją Sejm. Jak mówiła Sylwia Gregorczyk-Abram, potrzebne jest wzmocnienie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poza Warszawą.
2: Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z ludźmi najłatwiej dostrzec problemy, których nie widać z perspektywy centralnych instytucji. Rozwijanie idei spotkań regionalnych wzmacnia obecność biura poza Warszawą. Bliskość urzędu nie może być wyłącznie deklaracją. Dziś funkcjonują tylko 3 delegatury biura, a we wschodniej części Polski nie ma ani jednej. Chciałabym kontynuować działania poprzednich rzeczników na rzecz zwiększenia dostępności urzędów w całym kraju.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokat i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica. Jutro w południe na Nowogrodzkiej w Warszawie spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tego dnia upływa wyznaczony przez kierownictwo PiSu termin na złożenie oświadczeń o nieprzynależności do organizacji o charakterze politycznym. Ich niezłożenie może skutkować wykluczeniem z partii. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza wycofywać się Łukasz Schreiber. Rozwiązanie stowarzyszenia nie wchodzi w grę, bo dla jego członków jest już zaplanowana impreza z udziałem prelegentów, mówi polityk. Jak zapewnia, nie zamieni się ona w kongres założycielski nowej partii frakcji Mateusza Morawieckiego.
3: Każdy, jakby kto ma minimum dobrej woli, widzi, że to nie jest żaden kongres założycielski nowej partii. No, ktoś, nie wiem, chciałby nas przekonać, że z Garym Kasparowem, z historykami, z tego rodzaju panelistami chcemy zakładać partię. No, no, znaczy to jakby jest samo w sobie, wydaje mi się, no, niedorzeczne i nieuczciwe. Jest

0: ktoś taką narrację sufluje. To jest naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Być może Mateusz Morawiecki wywiesi w końcu białą flagę, mówiła na naszej antenie Agnieszka Wojciechowska van Heukelon z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Sądzę, że byłoby to bardzo rozsądne w tej sytuacji i korzystne dla Polski, dlatego że wszelkie podziały na prawicy są grą do bramki Donalda Tuska. I myślę, że to akurat wszyscy rozumieją. Wszyscy rozumieją, jak działa metoda Donta, co znaczy mnożenie ugrupowań prawicowych. Niestety może się okazać fiaskiem dla wielu.
1: Przypomnijmy, jutro mija termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego. Według zapowiedzi politycy PiSu mają albo wystąpić ze stowarzyszenia i złożyć odpowiednią deklarację, albo pożegnać się z partią. Prezydent Ukrainy rozmawiał z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Tematem rozmowy miały być działania dyplomatyczne prowadzące do zakończenia wojny z Rosją. Wcześniej prezydent Zełenski spotkał się w Kijowie z ambasadorem USA przy NATO Matthew Whitakerem. Rozmowa dotyczyła udzielenia Ukrainie licencji na produkcję systemów antyrakietowych Patriot. Droższe paliwo znów obciąża przewoźników. Krótko ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe. Koszt oleju napędowego ponownie uderza w branżę. Choć do rekordu jeszcze trochę brakuje, ceny wróciły do poziomu tych z maja i wciąż rosną. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy, sprawdziła Aneta Łuczkowska.
3: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
4: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
3: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
4: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
3: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność, zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec Dolny Śląsk. Tamtejsze uczelnie włączą się do budowy systemu ochrony ludności. Z inicjatywy wojewody Anny Żabskiej powstaje Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pilotażowy projekt, który ma połączyć potencjał studentów, naukowców i administracji.
5: Informowałam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że tutaj na Dolnym Śląsku pracujemy nad takim pilotażowym programem, który jestem przekonana, że będzie inspiracją dla pozostałych województw, by właśnie potencjał uczelni wyższych wykorzystać w budowie systemu bezpieczeństwa, w budowie odporności społecznej, przygotowaniu na sytuacje kryzysowe różnego rodzaju.
1: Studenci mają zdobywać praktyczne umiejętności przydatne podczas kryzysów. Szczegółowe zasady funkcjonowania korpusu mają zostać opracowane jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy pogodnie tylko na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze chmury, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na północnym zachodzie kraju oraz na Warmii i Mazurach mogą wystąpić burze. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do 15 na pozostałym obszarze. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 9 do 11 stopni.
6: Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Jest 27 i kolejne tematy dla Państwa od nas. Teraz będą one sportowe. Sylwia Urban w naszym studiu. Sylwia, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Zabierzesz za moment naszych słuchaczy do Stanów Zjednoczonych, między innymi tam debiut Roberta Lewandowskiego.
12: Tak, debiut Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim zabiorę naszych słuchaczy do

0: Katowic na rajd Polski, bo to już niebawem.
1: To już niebawem, więc będzie się działo w sporcie. A jeszcze a propos i Roberta Lewandowskiego, rajd Polski, te tematy sportowe, ale też mamy z Mundialu jeszcze informacje.
0: Tak, z Mundialu ciekawa informacja, ciekawa, no ale nie będę zdradzać zawczasu.
1: Dobrze, to nie trzymając już naszych słuchaczy w niepewności, zapraszamy na więcej informacji prosto ze świata sportu.
0: Za niespełna 5,5 godziny Robert Lewandowski zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS. Jego pierwszym meczem będzie wyjazdowe spotkanie z Interem Miami. W drużynie gospodarzy na pewno nie zagra Argentyńczyk Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. A jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to minuty spędzone na boisku będą zależały od jego formy. Początek meczu o 1:30 w nocy. Tymczasem FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu, który zakończył się w niedzielę w głosowaniu kibiców z całego świata. W najlepszej jedenastce znaleźli się przedstawiciele 6 federacji. Z zespołu Hiszpanii, która zdobyła tytuł, wybrano Pedro Porro, Marco Cucurella oraz Rodrigo. Z zespołu finalistów, czyli Argentyny, kibice wskazali 2 piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło 3 Francuzów, Dayo Upamecano, Michael Olise i król strzelców z turnieju z 10 golami Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham, Norweg Arlington Holland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinię, który na tej pozycji otrzymał prawie 40% głosów. Belg Jasper Philipsen wygrał 17. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na prawie 175-kilometrowej trasie z Chambéry do Viron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidta i Holendra Olafa Koja. Liderem wielkiej pętli pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, choć dzisiaj był dopiero 50. Nieco lepiej spisał się Michał Kwiatkowski, zajmując 42. pozycję, a Kamil Gradek był 67. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski jest 120, a Gradek 163. Zakończenie wyścigu w niedzielę. W Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City odbyła się dzisiaj rywalizacja drużynowa. Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4. miejsce, a Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska uplasowały się na 5. pozycji. Wygrali Słoweńcy i Australijki. Tymczasem w Hongkongu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w szermierce. Niestety niepowodzeniem zakończył się start w turnieju florecistów wicemistrza Europy Andrzeja Rządkowskiego. Polak w kwalifikacjach do turnieju głównego w decydującej walce przegrał z kolegą z kadry Adamem Jakubowskim, a to przesądziło, że nie wszedł do grona 64 uczestników fazy zasadniczej. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju tenisowego w Hamburgu. W pierwszej rundzie przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 5-7-4-6. Również na pierwszej rundzie, ale w grze deblowej z turnieju w Pradze odpadła Martyna Kubka. Polka i Ukrainka Nadia Kiczynok przegrały z Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3, 4-6, 7-10. Już za 2 dni w Katowicach rozpocznie się rajd Polski, 4. runda Mistrzostw Europy. Z zawodnikami, a także z organizatorem tego rajdu Grzegorzem Wróblem i prezesem Polskiego Związku Motorowego Michałem Sikorą rozmawia Tadeusz Musioł.
2: Długie lata wyczekiwania, żeby rajd Polski zawitał do województwa śląskiego. Udało się, panie Grzegorzu.
3: Tak, dokładnie, udało się. No myślę, że te ostatnie 9 lat organizacji rajdu Śląska pokazało, że, no, że zasługujemy, że jesteśmy gotowi, że są odpowiednie trasy. My to wiedzieliśmy, ale też troszkę środowisko musiało się przekonać. Też promotor Mistrzostw Europy był u nas 2 lata temu, zobaczył, zaakceptował, no i można powiedzieć, zbliża się rajd Polski na Śląsku.
2: Rajd Polski, czyli wiemy doskonale, że cała czołówka krajowa tutaj przyjeżdża, ale to jest gratka dla kibiców, ale dla samych kierowców chyba też, bo wreszcie jakieś inne tereny niż to, co dzieje się na północy kraju.
3: Tak, no myślę, że też większe szanse dla naszych krajowych zawodników na zwycięstwo w rajdzie Polski, bo jednak w Mistrzostwach Polski mamy głównie rajdy asfaltowe, więc kierowcy automatycznie mocniej czują się na rajdzie asfaltowym. Jak był to jeden rajd szutrowy, no to mieli zawsze ciężko z tymi rozjeżdżonymi kierowcami, szczególnie ze Skandynawii. Teraz będą na asfaltach, będzie odcinek, który tak historycznie nawiązuje do rajdów Polski, które się odbywały na południu, bo zaplanowaliśmy odcinek specjalny przez Przełęcz Przegibek. Więc to taki klasyk, który był w rajdzie Polski od kilkudziesięciu lat, jak rajd Polski był w tych okolicach. To jest takie połączenie, nawiązanie do tradycji, ale też takie nowe otwarcie.
2: Przekonali

0: się w rajdzie Śląska, że startujecie w Katowicach, pokazując te wszystkie samochody, co już samo w sobie jest atrakcją, ale ściganie też takie niesie.
1: Będziemy ruszali oczywiście takim startem honorowym z dworcowej z Mariackiej. Jest to bardzo fajne miejsce, coraz lepiej wyglądające. Jak jeszcze się odbudują te stare kamienice, to już w ogóle będzie to wyglądało jak Monte Carlo. Oczywiście ten odcinek w mieście będzie w bardzo podobnej konfiguracji. Zaplanowaliśmy dołożenie jeszcze jednej beczki w miejscu, gdzie była meta stop. To jest na wysokości placu przed Spodkiem. Gromadziło się tam dużo ludzi, więc to będzie taki dodatkowy element. Oczywiście też przygotowaliśmy takie miejsca, z których będzie można patrzeć na telebimy. Ten samochód będzie widziany kilka razy na żywo, więc naprawdę będzie to gratka dla kibiców.
0: Pan powiedział, że będzie jak w Monte Carlo. Jak to się wszystko odbuduje, to znaczy, że rajd Polski na dłużej?
1: Myślę, że to taka decyzja strategiczna to jednak nie na jeden rok, a raczej na dłużej. Takie mamy nadzieje. Myślę, że w tym roku pokażemy, że warto. A jak przez kilka lat pokaże się, że dobrze można robić rajd do Mistrzostw Europy, to jest szansa jeszcze iść wyżej.
2: No na pewno to nie jest przygoda jednoroczna.
0: Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.
2: To na pewno jest na kilka lat, a czas pokaże jak długa, ale myślę, że jestem tutaj spokojny o jakby poziom i stabilność organizacji rajdów na Śląsku.
0: Dwa bardzo atrakcyjne odcinki dla kierowców, mam wrażenie, te uliczne, czyli wokół Stadionu Śląskiego i w Katowicach.
2: To bardziej atrakcyjne dla kibiców i to jest ten cel, żeby pokazać to wielkie ściganie w takich miejscach, można powiedzieć, nienaturalnych, bo oczywiście naturalne są te OS-y, które są w terenach mniej zamieszkałych, poza dużymi miastami, ale to jest taka pokazówka, która ma właśnie pokazać szerszej publiczności rajdy i przybliżyć to, a na pewno będzie tam między krawężnikami to rzeczywiście ściganie na takie przysłowiowe żyletki, centymetry czy milimetry nawet.
0: Przegibek, to jest też odcinek specjalny, który historycznie w rajdzie Polski się zapisał, ale gdzieś z pamięci przynajmniej tych młodszych kibiców został wymazany.
2: No tak, to fakt. Oczywiście jest tam jeszcze dużo więcej ciekawych odcinków, jakieś przy przełęczy samopolskiej chociażby, więc myślę, że bardzo dobrze, że takie wracają takie. Jest to dla mnie też troszkę niespodzianka, że koledzy tutaj na Śląsku włączyli ten OS i bardzo się cieszę, no bo na pewno to będzie jakieś urozmaicenie.
0: 100 tysięcy kibiców spodziewają się organizatorzy podczas rajdu Polski, który przenosi się z północy kraju na południe. Jeżeli zapytamy tych polskich fanów motoryzacji o magnesy, no to niewątpliwie Kajetan jest jednym z nich, bo rzadko można pana oglądać na tych polskich drogach, a teraz jest okazja.
3: Na pewno czeka nas wielkie rajdowe święto. Ja nie mogę się doczekać spotkania z kibicami, spotkania z tymi odcinkami specjalnymi, ponieważ to są moje rodzinne strony, ale nie przejeżdżam tamtędy na co dzień, więc będę miał możliwość właśnie wrócić do korzeni i pojeździć, pościgać się, mam nadzieję, właśnie sprawnym tempem. Na jednych z najlepszych odcinków specjalnych myślę, że w naszym kraju, na takich odcinkach, których kiedyś się ścigałem. Nieco one się zmieniły ze względu na nawierzchnię. Na pewno lata trochę zdegradowały tą drogę, ale też na niektórych odcinkach jest nowa nawierzchnia, więc te zakręty będą nieco inne. Mamy generalnie śliskie zakręty, śliskie nawierzchnie, bardzo dużo zmiennej przyczepności, więc będzie trzeba oceniać i czytać drogę. Podoba mi się, już nie mogę się doczekać.
0: Jak rajd Polski na południu, to nie można było sobie go odpuścić?
3: Ja przyznam szczerze, że musiałem sobie odpuszczać wiele razy różne rajdy, bo ja kocham się ścigać, kocham jeździć samochodem, ale nie wszystko można mieć, to tak samo jak w życiu. Natomiast tym bardziej cieszę się z tego startu.
0: Często było tak, że sezon kończył się karową w Warszawie, a tutaj też taki odcinek miejski, bo dworcowa w Katowicach może elektryzować.
3: Tak, rywalizacja rozpoczyna się w centrum Katowic od Super OS-u pod Spodkiem. Bardzo widowiskowe odcinki specjalne właśnie w centrach miast, dużych miast przyciągają, można powiedzieć, też przypadkowych kibiców, więc zawsze jest bardzo dużo ludzi. My mieliśmy okazję 2 lata temu jechać tutaj jako załoga funkcyjna wraz z moim pilotem Maćkiem Szczepaniakiem i właśnie ten odcinek też mieliśmy okazję przejechać, więc no, dostarcza to dużo frajdy nie tylko kibicom taki odcinek, ale też kierowcom, chociaż większość z nas woli takie odcinki prawdziwe, szybkie, między drzewami, właśnie wąskie, podbijające, choć ja cieszę się każdym.
0: Jak jest się z Ustronia, jak się pochodzi z południa Polski i będzie się jeździło Jastrzębiem i tamtymi okolicami, przełęczą samopolską, no to można powiedzieć, że zna pan doskonale te trasy.
3: To są moje tereny, ale nie jeżdżę tamtędy, więc będziemy mieli oczywiście zapoznanie z trasą. 2 przejazdy powinny wystarczyć.
0: To będzie trudny rajd?
3: Nie ma łatwych rajdów.
0: Jak zapytam

0: tamy kierowców, no to szykują się na Kajetanowicza.
1: Oczywiście. Presja jest bardzo potrzebna i nieodzowna w sporcie i ona zawsze będzie, zwłaszcza na najwyższym poziomie, nam towarzyszyć, ale oczywiście sztuką jest jej nie ulegać.
0: Ale jest szansa, że będzie okazja częściej pojawiać się w Rajdzie Polski, bo gdzieś na horyzoncie mówią, że to będzie WRC.
1: Żyjemy chwilą, takie mamy czasy, na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby jak najdłużej cieszyć się jazdą, ścigać się z najlepszymi, ale to nie tylko od nas zależy.
0: No jeżeli krótko jeszcze o WRC możemy powiedzieć, o tym sezonie.
1: Tak, jak co roku, to jest ten sam case, mówiąc kolokwialnie. Bardzo dużo zależy od wsparcia partnerów. Mamy oczywiście to wsparcie, ten sezon jest nieco inny, próbujemy się do niego dopasować. Na pewno jeszcze pojawimy się na trasach Mistrzostw Świata w tym roku.
0: W Radzie Polski na południu wystąpi wielu kierowców z tego regionu. Jednym z nich jest Jakub Matulka. Sam pan powiedział, domowy rajd. No chyba lepszego określenia nie ma.
2: To prawda. Jestem z Gliwic, także no tutaj mam rzut beretem. Znam te trasy. Wielokrotnie startowałem w tym rajdzie. Lubię je. Także no wszystkie karty, powiedziałbym, mam w ręce dobre i liczymy na...
0: Ale poprzeczka też wysoko.
2: Oczywiście. To wielka konkurencja. Stali Biwalcy, Lokalesi, ale właśnie lokalesem tym razem jestem ja. Także liczymy na dobry rajd, czysty rajd. Z naszą formą na asfalcie jestem dobrej myśli.
0: Ale ten domownik ma trudniej?
2: Może przez presję odczuwać takiego trochę brak luzu, ale może właśnie to jest ta recepta, żeby ten luz próbować zachować. Ale ta znajomość tras jednak przewyższa wszystko.
0: A dla kierowcy trasy na Śląsku jakie są?
2: Trudne, szybkie, ale bardzo, z których można czerpać wiele radości. Powiedziałbym, że jak wyjeżdża się na pętlę, trzeba mieć przygotowany samochód na dwa różne albo trzy różne rajdy, ponieważ ta charakterystyka tak się zmienia. A czasami nawet ta charakterystyka zmienia się podczas odcinka, że jedziemy po przyczepnym i podbijającym asfalcie, zaraz wyjeżdżamy na śliski, ale równy. Także no, ten samochód musi być taki w odpowiednim kompromisie. Dla polskiego kierowcy powiedziałbym, że asfalt jest dużo bardziej naturalny. Odcinki miejskie mają to w sobie, że można tam urwać koło przypadkowo na przykład, tak powiem, ale to są dwa odcinki miejskie, które bardzo lubię, które cieszą się dużą popularnością. Tam mamy dużo beczek, mamy taki fajny zjazd do ronda. No to uczucie jednak wygrania takiej miejskiej próby, gdzie jedzie się na centymetry i ryzyko tam no, jest takie no, niebezpieczne. No to zwycięstwo tam, czy zajęcie miejsca na podium, to wielka rzecz.
3: Tutaj jest co najmniej kilka polskich załóg, które jest w stanie walczyć o podium.
0: Mikołaj Marczyk, aktualny mistrz Europy.
3: Postaramy się. Mi na tym naprawdę też zależy jako Polakowi i kibicowi tego sportu, więc po pierwsze skupiamy się na sobie i mam nadzieję, że to właśnie my będziemy gotowi tutaj pokazywać najwyższą prędkość na Śląsku. Natomiast Polacy naprawdę wystawiają absolutnie najlepszy garnitur polskich zespołów rajdowych, więc jestem przekonany, że to wspaniała gratka dla wszystkich fanów motoryzacji, motorsportu. No i zmaksymalizowaliśmy nasze szanse na to, żeby w przyszłym tygodniu wieczorem w niedzielę posłuchać Mazurka Dąbrowskiego na mecie rajdu.
0: Mistrzostwa Europy dla pana to nie jest pierwszyzna, ale czujecie na sobie jakiś taki większy ciężar, skoro wiecie, że jedziecie dla polskich kibiców na polskiej ziemi, ale też z możliwością perspektywy w WRC?
3: Ta technika czy predyspozycje, którą dysponują załogi, one są bardzo porównywalne i ten, kto jest w stanie właśnie zamienić tą presję, która występuje w taki przywilej, zrozumieć i wzmocnić się tą trudną, zawsze stresującą sytuacją, no to ma najlepsze efekty w sporcie. No i liczę na to, że znamy to uczucie, no i postaramy się stawić mu czoła, natomiast tak długo, jak jesteś sportowcem, jesteś w rywalizacji, to jesteś poddany kolejnym próbom i zdarzeniom.
0: A dla pana jako aktualnego mistrza Europy i patrząc na obecny cykl, to jest taki dobry moment, żeby się odbić znowu w klasyfikacji?
3: No myślę, że to jest bardzo dobre. Oczywiście dużo, dużo też wewnętrznego oczekiwania do tego, żeby pokazać się na tych trasach z najlepszej strony. Natomiast, żeby przełamać te pierwsze trzy rajdy, które nie były do końca zgodne z naszymi oczekiwaniami, myślę, że to jest wspaniała szansa.
4: Rajd zakończy się w niedzielę, a już za chwilę porozmawiamy o sporcie zimowym w letnich okolicznościach. Była czołowa polska biatlonistka Agnieszka Cyl została niedawno prezeską Polskiego Związku Biatlonu. Pracy ma bardzo dużo, bo ten piękny zimowy sport nie jest u nas zbyt popularny, a nasi kadrowicze już od dawna nie są w światowej czołówce. Agnieszka Cyl obiecuje, że robi wszystko, by polski biatlon wrócił na salony.
5: No myślę, że już pierwszy krok, albo nawet trochę więcej jak jeden, jest zrobiony i pomału

0: wracamy na dobrą stronę. No na pewno będę kontynuowała to, co rozpoczęłyśmy z panią Asią. Generalnie nasze seniorskie grupy są ułożone. Już na dzień dzisiejszy też mogę powiedzieć, że no może nie w 100%, bo nigdy nie wiadomo, jak te kadrowe sprawy się potoczą, ale mamy zapewnionych asystentów do trenerów jednej i drugiej grupy. Mamy, mam nadzieję, że już na czterolecie poukładany sztab fizjoterapeutów, więc jakby te grupy mamy zadbane i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało. Natomiast najważniejszym chyba też ruchem było to, że podzieliliśmy kadrę rezerwową, teraz ją będziemy nazywać development, czyli rozwojową, na mężczyzn i kobiety, bo dotychczas jeździły one wspólnie i tutaj będzie bardzo duża uwaga na tych juniorów, którzy będą kończyli wiek juniorski, przechodzili do seniora, żeby tamta praca była bardzo dobrze wykonana i żeby oni mogli godnie zastępować ewentualnie seniorów i seniorki z pierwszej grupy, gdyby była taka potrzeba. Generalnie jeszcze chcielibyśmy z takich chyba najważniejszych rzeczy, które nie zrobiłyśmy przez te czterolecie, to skupić uwagę na klubach, na ośrodkach sportowych, żeby tutaj wspomóc rozwój i wprowadzić nowy program rozwoju biatlonu właśnie i skupić się na infrastrukturze, czyli może nam się uda przez te czterolecie wybudować troszkę więcej małych strzelnic przy szkołach, ośrodkach i klubach.
1: A czy są na to pieniądze, czy wciąż musicie ich szukać?
0: No dalej musimy szukać i mamy, wiadomo, budżet z ministerstwa, on nigdy nie jest stały, tak? Trzeba na niego pracować, trzeba robić wyniki, natomiast to wszystko jest jedną częścią tego finansowania, które my potrzebujemy, no i będziemy się starać też o sponsorów, o partnerów, którzy będą nam pomagać przede wszystkim właśnie w rozwoju tego biatlonu w Polsce.
1: A co teraz dzieje się z naszymi biatlonistami i biatlonistkami? Letnie przygotowania do sezonu zimowego są w Polsce czy za granicą?
0: W tej chwili akurat jest chwilka przed wyjazdem na OTP do Estonii. Tam będzie dłuższe zgrupowanie, które dla części zawodników z pierwszej grupy i jadą tam i kobiety, i mężczyźni z pierwszych kadr. I oni kończą to Blink Festiwalem w Norwegii. Jedzie tam 5 chłopców i 2 dziewczyny. Dodatkowo do tej grupy, do OTP jest dołączona kadra rozwojowa kobiet. Kadra rozwojowa mężczyzn zostaje w Polsce w Zakopanem, dlatego że w tym roku też jest taki zamysł, żeby ta nasza kadra rozwojowa z trenerami od czasu do czasu, a tak często jak się da, była przyłączana do grup szkoleniowych pierwszych, żeby trenerzy wymieniali się doświadczeniami, żeby zawodnicy też wiedzieli, jak dużo jeszcze muszą pracować, ci, którzy muszą gonić, a ci, którzy w cudzysłowie muszą uciekać, to żeby wiedzieli, że też jest pełno dziewczyn i chłopców, którzy mogą za każdym razem ich wymienić. Tak brzydko powiem, ale generalnie chodzi o taką zdrową rywalizację i po prostu pracę nad sobą. Ja bym bardzo chciała, żeby trenerzy dużo współpracowali ze sobą i przede wszystkim działali jedną myślą szkoleniową, co potem nam pozwoli nawet przy ewentualnych zmianach zawodników po prostu płynnie wprowadzać ich w seniorską grupę, tak powiem.
1: To kto dokładnie jest w tych kadrach i z kim pracują?
0: Więc w kadrze olimpijskiej kobiet trenerem głównym jest trener Tobias Torgersen, jego asystentem Arkadiusz Posiadała. W skład zawodniczek wchodzi Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka, Ania Nędza-Kubiniec, Daria Gębicka oraz Monika Hojnisz-Staręga. W skład kadry męskiej trenerem głównym jest Uroż Welepec. Trenerem asystentem jest Paweł Klisz i skład chłopaków to jest Grzegorz Galica, Jan Guńka, Konrad Badacz, Fabian Suchodolski, Marcin Zawoł i Wojciech Skulsa.
1: A na co trenerzy obu grup będą zwracać szczególną uwagę? Bieg, strzelanie czy może jeszcze coś innego?
0: Na pewno w tym sezonie, jeśli chodzi o kobiety, to trener Tobias mówił, że w cudzysłowie zrobi krok wstecz, żeby popracować nad dobrym ustawieniem karabinów, nad dobrą techniką strzelecką u kobiet. No i dodatkowo jego asystent jest specjalistą od biegów narciarskich, więc tutaj będzie duża praca nad techniką. Czyli generalnie ten sezon przygotowawczy w grupie kobiet będzie oprócz no, takich standardowych, czyli pracy nad wytrzymałością, będzie się skupiał nad budowaniem tych podstaw, czyli wróceniem i na nowo dobrą postawą, dobrą techniką jazdy na artorolkach, na nartach, po to, żeby potem móc swobodnie wprowadzać większe obciążenia, jeszcze większe obciążenia. Natomiast u mężczyzn grupa będzie podzielona na tych, którzy będą pracowali już pod zawody, że tak powiem, czyli wyjdą z etapu rozwojowego i ten trening będzie bardziej skupiony na właśnie cokolwiek trener ma na myśli, dokładnie mówiąc, przez to, że to będzie

0: już trening pod rezultaty na zawodach, a część dalej będzie prowadziła, w szczególności ci młodsi chłopcy, będzie prowadziła trening rozwojowy, czyli duża objętość, baza, żeby w dalszym ciągu dorównać do odpowiedniej ilości godzin treningowych, żeby w wieku, powiedzmy, że faktycznie takim porządnym seniorskim, czyli około 25 roku życia, oni wszyscy mieli to samo, co świat ma w cudzysłowie wybiegane.
1: No to ile kilometrów musi przebiec na przykład biatlonistka, żeby w sezonie zimowym, mówiąc kolokwialnie, nie umierać na trasie?
0: O, to jest takie trudne pytanie, bo powiem, bo w czteroleciu w każdym roku można powiedzieć o trochę innych godzinach treningowych. I ja powiem trochę przewrotnie, że generalnie nie sama liczba uczyni ten wynik na trasie dobrym, a mądrość w treningu. Czyli można zrobić bardzo, bardzo dużo godzin treningowych, nie wypocząć i wtedy nie będzie miało sensu ten trening i na trasie będziemy umierali. Czy można zrobić to krócej, a można zrobić za szybko i też to nie będzie miało sensu. Więc to jest takie, to wszystko jest wyważone w zależności od wieku, od tego, czy to jest pierwszy rok po igrzyskach, czy to jest czwarty rok po igrzyskach, ta praca się cały czas będzie różniła, ale no, powinny dziewczęta mieć około 700 godzin samej pracy fizycznej, nie wliczając w to treningów ogólnorozwojowych, nie wliczając to w treningów strzeleckich, więc te 700 to tak powinno być. Ale tak jak mówię, to nie są godziny, że się zrobi 700 albo zrobi się 800 i wtedy będzie się najlepszym na świecie lub ta trasa będzie łatwiej ubywała. To muszą być naprawdę mądre kilometry i to muszą być kilometry dostosowane do wieku zawodnika.
1: A co zrobić, by nie strzelać po płotach?
0: Myślę, że jeśli chodzi o dziewczyny, no to trener Tobias będzie już popracował z nimi właśnie nad odpowiednią techniką, może jeszcze lepszym zrozumieniem. Też będziemy mieli współpracę z trenerem z zagranicy od strzelania. Może nam pomoże, pokaże jeszcze dodatkowe rezerwy u naszych kobiet.
1: I oby tak właśnie było. A w magazynie sportowym w Polskim Radiu 24 to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem na Śląsku. Płonie budynek dawnego banku przy ulicy Moniuszki w centrum miasta. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest kilkanaście zastępów strażaków. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniem trudnej sytuacji szpitali powiatowych, zapewniła w Przemyślu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu dodała, że na stole leżą różne propozycje, a problemy, z jakimi borykają się lecznice, nie powstały w ostatnich latach.
8: Myślę, że to nie jest problem, który powstał w ostatnich miesiącach, tylko długoletnie problemy. My oczywiście dzisiaj na stole mamy fundusz medyczny i konsolidację i to jest pomoc realna, którą możemy dać, ale dzisiaj również zachęcam do rozmów z oddziałem NFZ-u na temat rozwiązań organizacyjnych, które mogą podnieść efektywność pracy szpitali.
7: Jednym z pomysłów na oszczędność pieniędzy przez szpitale jest rezygnacja z nieograniczonych dyżurów medyków i przygotowanie przepisów regulujących maksymalny czas pracy personelu medycznego. Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się ze zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów, zaznaczyła Bruksela. Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 miliardów dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku. Warner Bros. Discovery kontroluje między innymi HBO, CNN oraz Cartoon Network, a w Polsce grupę TVN. Na koniec jeszcze tenis. Martyna Kubka, Gina Feistel, Zuzanna Pawlikowska i Weronika Falkowska dostały dzikie karty na turniej WTA 125 w Warszawie. W stolicy wystąpią też Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. Zawody

0: W Warszawie to największa impreza tenisa kobiecego w naszym kraju. Prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski przekonuje, że podczas turnieju można spotkać zawodniczki ze światowej czołówki.
1: W zeszłym roku, jak pamiętam, wygrała Katerina Siniakowa, która wiele tytułów zdobyła. Oczywiście, że w grze podwójnej i mieszanej, natomiast też nazwisko, które jest godne. Pierwszą edycję WTA 125 wygrała, pamiętam, Daria Jastrzębska, która zaraz potem była w ćwierćfinale Australian Open, znaczy zaraz, wygrała latem, a w styczniu następnego roku była, tak, w ćwierćfinale. Jest cały czas w okolicach 40. miejsca na świecie.
0: Impreza będzie ostatnim zawodowym turniejem Alicji Rosolskiej, która wystąpi w grze podwójnej razem z Martyną Kubką. Turniej w Warszawie potrwa od 2 do 8 sierpnia.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 20:33, a przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24. Tym razem zabierzemy Państwa na Ukrainę, bo tam sytuacja niezwykle ciekawa, zarówno polityczna, militarna. Razem ze mną Michał Strzałkowski. Michale, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Dokładnie ty zabierzesz naszych słuchaczy na Ukrainę razem ze swoim gościem i tę niezwykle ciekawą, trzeba przyznać, ale też cały czas poważną sytuację omówisz.
4: Tak, to prawda, bo mamy na Ukrainie zmiany w rządzie, zmiany w dowództwie armii, niepokoje społeczne. No i ważne kolejne rozmowy, które dotyczą właśnie uregulowania tego konfliktu, więc na pewno jest o czym rozmawiać.
3: Zapraszamy.
2: Świat w powiększeniu.
4: A moim i Państwa gościem jest ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maria Piechowska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: No właśnie, zmiany dość poważne w ukraińskim rządzie i to na kilku różnych poziomach. Zmiany w dowództwie, kolejna zmiana dziś w sztabie generalnym. Wcześniej, jeśli chodzi o głównodowodzącego tą armią. No i oczywiście tutaj bardzo wiele różnych też niepokojów społecznych jest na Ukrainie. Czy te wszystkie ruchy mogą sytuację na Ukrainie uspokoić? Na to chyba liczy Wołodymyr Zełenski.
5: Tak, on rzeczywiście tą zmianę głównodowodzącego tak naprawdę przeprowadził pod wpływem ulicy. Oczywiście już wcześniej mówiło się, że generał syrski powinien odejść. On nie był lubiany, był oskarżany o wiele takich decyzji, które były bardzo trudne.
4: O szafowanie życiem żołnierzy przede wszystkim.
5: No właśnie, też o nieudaną tą ekspedycję kurską. No tutaj było wiele, jakby mu zarzucano. Więc od pewnego czasu mówiło się, że on być może powinien odejść. Natomiast raczej nikt się nie spodziewał, że to będzie teraz. I w ogóle te zmiany to jest taki łańcuszek tak naprawdę, który zaczął się zupełnie niewinnie. Bo od tego, że zrezygnowała z funkcji ambasadora Stefaniszyna. Tutaj wtedy Zełenski sobie wymyślił, żeby na jej miejsce z funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych, czyli takich najważniejszych, powiedzmy, wśród ambasadorów teraz, jeżeli chodzi o politykę ukraińską. I Zełenski wymyślił sobie, żeby na jej miejsce wysłać Swyrydenko, czyli już teraz byłą premier. I to pociągnęło za sobą tak naprawdę cały łańcuszek zmian, które właśnie doprowadziła nas do tego punktu, gdzie jesteśmy teraz, czyli właśnie były protesty społeczne, mamy zmianę no już nie tylko rządu, ale głównodowodzącego, teraz w sztabie zmiany, chociaż to akurat zmiany w sztabie to było też oczywiste, że one muszą być, jak zmienia się głównodowodzący.
4: No i oczywiście problemów wszystkich się nie udało w tej sytuacji usunąć, no bo chociażby minister obrony zdymisjonowany no w ostry sposób krytykuje no, różnych ludzi właściwie.
5: Tak, Fedorow jest bardzo popularną osobą, bo nawet trudno go momentami nazwać politykiem, bo to był rzeczywiście taki urzędnik, który specjalista, ekspert, który no, przeprowadził Ukrainę przez niesamowicie tak naprawdę zaawansowany projekt cyfryzacji, najpierw jeszcze w Ministerstwie właśnie cyfryzacji. Teraz od pół roku był w Ministerstwie Obrony i przez te pół roku już miał bardzo ambitne plany, część ich wprowadził, część mu się po prostu nie udało w tym Ministerstwie Obrony. To były plany dotyczące od zmienienia reformy systemu mobilizacji po system zamówień publicznych do wojska, więc no, miał bardzo ambitne plany. On też bardzo mocno stawiał na drony i cyfryzację armii. I tutaj to się spotyka się, że tak powiem, z tym samym, no, co obecny głównodowodzący, czyli generał Mihajło Drapaty. On też te pomysły jakby podzielał, więc tutaj

0: ta dymisja Fedorowa, no Sołański w jakiś sposób próbował właśnie zastąpić, tak trochę, żeby ten tłum niezadowolony, który wyszedł protestować, trochę uspokoić. No, Fedorowa nie bardzo był w stanie przywrócić, bo to by oznaczało przyznanie się do błędu, a wiadomo, że Sołański tego bardzo nie lubi, ale w ten sposób wyznaczył osobę o podobnych poglądach na głównodowodzącego.
1: No właśnie, ten nowy głównodowodzący, generał Drapaty, to też taka postać, która jest barwna i natychmiast zaczęto przypominać nagrania z 2014 roku, kiedy to zaczęły się te różne działania zielonych ludzików, innych separatystów, prawdziwych, nieprawdziwych. No i tam w Mariupolu, który wtedy się udało Ukrainie utrzymać, bardzo brawurowo generał Drapaty, wtedy chyba kapitan czy major chyba jeszcze, w brawurowy sposób przełamywał barykadę wzniesioną przez rzekomych separatystów, a prawdopodobnie rosyjską agenturę. No i już wtedy go zauważono.
0: Tak, to był taki filmik, gdzie on wchodzi, wiadomo, że on prawie był w pierwszym takim
1: bojowym wozie piechoty, jak to się chyba fachowo nazywa.
0: No właśnie, gdzie on po prostu ten wóz przejeżdża przez tą barykadę, wznosząc się praktycznie w powietrze i stąd w ogóle
1: no właśnie... jak w filmie Bullitt ze Steve'em McQueenem to wygląda po prostu, tak, jak z hollywoodzkiego filmu.
0: No właśnie, i on tutaj przeszedł do historii jako właśnie ten latający wóz piechoty. Tak, on się wsławił wtedy i tak naprawdę w ogóle dalsza jego historia jeszcze przed 22 rokiem, no to jest walka nieustanna właśnie w Donbasie. Tam bardzo wiele ciekawych, brawurowych historii, takich, których on się wsławił, jest. I to jest też właśnie ważne, bo to jest przykład tego nowego typu dowódcy, który zdobywał całe swoje doświadczenie i tak naprawdę całą swoją ścieżkę tą karierę wojskową, to on w warunkach bojowych. To nie to, że on po prostu dostawał kolejne nominacje za to, że siedział gdzieś na poligonie. On po prostu walczył cały czas. I stąd jego bardzo duża popularność. Popularność też wynika z tego, że on właśnie starał się być blisko żołnierzy, dba o nich, też właśnie na takim poziomie systemu zarządzania. On uważa, że trzeba dać większą odpowiedzialność niższemu dowódcy, jakby najniższemu szczeblu dowódców, żeby oni też umieli się uczyć na własnych błędach. To jest taki nowoczesny system, który jest totalnie w opozycji do systemu zarządzania, który tak naprawdę chciał lub prowadził Syrski, który lubił bardzo centralizację, a nawet powiedziałabym często jednoosobowe sterowanie i podejmowanie decyzji naprawdę takich, których powinni podejmować
1: to jeszcze niżej. Był generał, który się w jakimś sensie w czasach sowieckich kształcił, więc no też to było widoczne.
0: To jest ta opozycja i tutaj rzeczywiście Fedor Drapaty pod każdym względem jest symbolem tego nowego systemu dowodzenia, również branie odpowiedzialności za własne błędy. Więc to też jest ważne gdzieś tam dla ukraińskiego społeczeństwa w tym momencie.
1: Ale wielu żołnierzy, nie tylko żołnierzy, pewnie z nostalgią wspomina pierwszego głównodowodzącego czasów wojny, generała Waleria Załużnego, no bo on odchodził po no, takich coraz gorszych relacjach z prezydentem Załęskim. Niektórzy widzieli w nim rywala w wyborach prezydenckich wobec Załęskiego, no ale Załużnego akurat zapamiętano, że to był ten generał, który życiem żołnierzy nie szafował.
0: Tak, natomiast on jeszcze, chociaż był bardzo popularny, lubiany, nie był takim symbolem, jeżeli chodzi o tą nowoczesność, jak Drapaty. Tutaj rzeczywiście Drapaty stawia też na te drony, na cyfryzację pola walki. I to jest bardzo wiele takich elementów, które znowu są zbieżne z tą wizją Fedorowa, czyli tego ostatniego ministra obrony.
1: No, ale Fedorowa w rządzie nie ma i niektórzy widzą z kolei teraz w Fedorowie możliwego rywala wobec Włodymyra Załęskiego. Pracownia Rating opublikowała taki sondaż, że gdyby się teraz wybory odbywały, to jacy tam, jakie poparcie mieliby? No powiedzmy jeszcze, to nie są żadni kandydaci oczywiście, tylko ludzie, którzy teraz, o nich jest dużo w mediach, no to obok Załęskiego właśnie generał Załużny i Fedorow mieliby największe poparcie, gdyby startowali. Oczywiście gdyby do wyborów doszło, no bo mamy sytuację wojenną.
0: W ogóle, jeżeli popatrzymy na te badania, no to są badania, które dosłownie są z ostatnich dwóch dni, więc są najnowsze badania. One w ogóle gdzieś, Załański spada na czwarte miejsce i właśnie mamy Załużnego, Fedorowa i Budanowa w takiej kolejności. To
1: czyli
0: jest
1: szefa kancelarii Załańskiego, a wcześniej szefa służby wywiadowczej wojskowej.
0: Tak, więc Załański zupełnie spada i tak naprawdę zupełnie niechcący, w pewnym sensie Załański wykreował sobie przeciwnika, który wcześniej był popularny, ale no nie aż tak. I to był taki właśnie tak bardzo duży błąd Zełenskiego, który on zobaczył po tym, jak ludzie wyszli na ulicę. Myślę, że tak naprawdę to był taki ruch, który miał na celu

0: obniżyć jakoś popularność Federowa, a obrócił się zupełnie przeciwko Zełenskiemu.
1: No właśnie, to taki drugi poważny błąd w polityce wewnętrznej Zełenskiego, bo wcześniej ta kwestia dotycząca wycofanej reformy służb antykorupcyjnych. Kilka miesięcy później skandal wokół Andrija Jermaka, już byłego szefa kancelarii Zełenskiego. Trudno tych dwóch spraw nie wiązać. No teraz też dość poważny błąd. To sugeruje, że to też jakaś nerwowa sytuacja była? Mogła być?
0: Trudno powiedzieć, natomiast rzeczywiście Zełenski zaczyna popełniać błędy. Nawet po pierwszej takiej dobrej reakcji na tę decyzję o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, które najpierw społeczeństwo ukraińskie jakby poparło, ale potem tak naprawdę jak zobaczyli reakcję i zobaczyli do czego to prowadziło, w sensie mówię też o konflikcie z Polską, o też reakcjach europejskich, no nagle się okazało, że część osób, która wcześniej mówiła, to jest dobra decyzja, zaczęła mówić, no nie, no może rzeczywiście, już nie wchodzę tutaj w kwestie historyczne, jak mówię, oceniamy samą, prawda, czy skutki takiej decyzji. Część osób powiedziała, no rzeczywiście może powinniśmy się zastanowić. I tutaj widzimy tak naprawdę, że Zełenski zaczął popełniać błędy, zaczął być nerwowy. Cały czas wszystko troszeczkę jest właśnie w kontekście tego, że on stara się konsolidować to zaufanie wokół siebie, czy to właśnie możliwe, inaczej, może nie tyle co konsolidować, ale nie pozwalać, żeby wyrósł jakiś ważny przeciwnik. Ale też konsolidować władzę. No, ta zmiana w rządzie była też elementem cały czas konsolidowania władzy wokół siebie. On cały czas myśli o jakichś tam przyszłych wyborach, w których chciałby albo wziąć udział, albo przynajmniej zapewnić sobie, nazwijmy to, takie osobiste bezpieczeństwo właśnie w kontekście różnych afer korupcyjnych.
1: A no tak, no bo nawet jeśli się odchodzi od władzy, to trzeba się zabezpieczyć poprzez pozostawienie u władzy ludzi sobie bliskich. To często na tym obszarze postradzieckim tak się myśli, tak się kalkuluje. No ale to na razie o wyborach i tak nie ma mowy, no bo póki jest wojna, no to ciężko sobie wyobrazić, póki wiele terenów Ukrainy jest okupowanych, żeby jakiekolwiek wybory były. No i co do tego, długo na Ukrainie był konsensus i była też taka zgoda społeczna na to. No 2 lata już ta kadencja jest przedłużona Zełenskiego. Czy coś się w tej sprawie zmieniło? Czy ludzie jednak woleliby, żeby te wybory się odbyły, czy jednak sobie tego dalej nie wyobrażają?
0: Raczej sobie nie wyobrażają na dzień dzisiejszy. Natomiast że tutaj ostatnie sukcesy ukraińskie jakby też tak obudziły pewną nadzieję, że to się wydarzy. No, wydaje się, że Zełenski celował w jesień. To raczej jesienią się nie wydarzy, ale może wiosną. Rosja najprawdopodobniej będzie jeszcze nie będzie się chciała rozmawiać, dopóki będzie miała nadzieję, że przyciśnie Ukrainę jeszcze mocniej, na przykład znowu taką kolejną ciężką zimą. Więc moim zdaniem takie okno możliwości to otworzy się dopiero wiosną. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie. Natomiast jakby ludzie mają nadzieję, że właśnie jednak Ukraina zaczyna odnosić sukcesy. Też mamy ostatnie wypowiedzi Trumpa, takie bardziej sprzyjające Ukrainie, chociaż oczywiście wiadomo, że to jest cały czas zmieniające się podejście prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego administracji, więc dzisiaj jest tak, jutro może być inaczej, ale to jednak budzi pewną nadzieję. I zobaczymy tak naprawdę. Te głosy po tej zmianie na stanowisku głównodowodzącego też wskazują na Ukrainie, że ludzie właśnie mają nadzieję, że teraz będzie nowe podejście do wojny i to doprowadzi do sukcesu.
1: No jednocześnie pewne rozmowy się odbywają. Jutro mają rozmawiać szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych, Sergiej Ławrow i Marco Rubio. To przy okazji szczytu Forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, to w Filipinach, dokładnie w Manili, w stolicy tego kraju się będzie działo. No a Władimir Zełenski dzisiaj rozmawiał z Jaredem Kushnerem, Steve'em Witkoffem telefonicznie, no bo to są ci tacy, no w tym momencie najważniejsi negocjatorzy Trumpa od spraw trudnych na świecie. To pokazuje, że coś się tam może jednak w kwestii rozmów rusza. No na razie rzeczywiście w ostatnich miesiącach ze strony Rosji to nic na to nie wskazywało, że Rosjanie byliby gotowi do tego, żeby usiąść do rozmów.
0: No Rosjanie nie byli gotowi, a z drugiej strony Stany Zjednoczone i właśnie choćby tych dwóch wymienionych negocjatorów było zajętych raczej Iranem. No tutaj raczej się wiele nie zmieni, bo wojna w Iranie będzie trwała. Widać, że przynajmniej jakieś niepokoje większe lub mniejsze cały czas tam coś się tli, więc to będzie trwało. Pytanie, na ile to właśnie będzie odciągało uwagę Stanów Zjednoczonych, które są niestety kluczowe w tych negocjacjach, no zobaczymy. Rzeczywiście dzisiaj widzimy jakąś drobną zmianę, ale czy rzeczywiście dojdzie do wznowienia rozmów, to musi poczekamy. Ja byłabym ostrożna w tych oczekiwaniach.
1: To prawda, myślę, że tutaj na pewno ostrożność jest dbana.

0: bardzo zalecana. No jednocześnie też jest to takie ocieplenie ukraińsko, czy zbliżenie ukraińsko-amerykańskie. No dzisiaj też Zełenski rozmawiał w Kijowie z ambasadorem amerykańskim przy NATO, Matthew Whitakerem. I to już było twarzą w twarz w Kijowie. No i to była taka, no już konkretnie rozmowa techniczna dotycząca udzielenia Ukrainie licencji na produkcję systemów antyrakietowych Patriot. No to by była przełomowa decyzja, gdyby się Amerykanie na to zgodzili. To byłoby istotne wsparcie dla Ukrainy.
1: No, teoretycznie Donald Trump obiecał to Zełenskiemu. Praktycznie nawet gdyby, powiedzmy, poszły te negocjacje prosto i łatwo, to wdrożenie tego, no to jest kwestia lat. To nie zmieni sytuacji dzisiaj, jutro, czy nawet za rok. No, może w ciągu kilkunastu miesięcy, dwóch lat udałoby się. Więc tak naprawdę tutaj to jest ważne, bardzo ważne symbolicznie, to jest ważne przyszłościowo, natomiast no, w tym najbliższej zimie, która na pewno będzie bardzo ciężka, no, nie zmieni sytuacji.
0: No a jednocześnie ta wymiana ognia rakietowo-dronowego jest między Ukrainą a Rosją potężna, tylko że Ukraina uderza głównie w system paliwowy rosyjski i w przemysł, a Rosja bardzo często też w cele cywilne, czy w budynki mieszkalne wręcz, więc ta obrona przeciwlotnicza jest bardzo Ukrainie potrzebna, bo kiedy już są odpalane pociski balistyczne, kiedy są odpalane pociski hipersoniczne, to właściwie Ukraina nie ma się za bardzo czym bronić w tym momencie.
1: Tak, to jest coraz trudniejsze, a Rosja coraz więcej tego typu pocisków używa właśnie atakując miasta. Niestety tak jest i to jest no, trudne. No, mamy coraz więcej ofiar, widać to choćby w statystykach, że no, ten rok jest naprawdę trudny, jeżeli chodzi o liczbę osób cywilnych, które zginęły czy zostały ranne.
0: No a jednocześnie Ukraina dość mocno się odgryza Rosji. Te uderzenia w system paliwowy bardzo Rosję i Rosjan w ogóle zwykłych zabolały. No, mówiła pani o tym, że te sukcesy ukraińskie różne podnoszą na duchu Ukraińców. No ale rozumiem, tej wojny się nie wygra na odległość niestety.
1: Tej wojny się nie wygra na odległość, natomiast rzeczywiście jest to dosyć skuteczna, znaczy Rosja zaczyna odczuwać to, bo pamiętajmy, że to nie są tylko ataki na rafinerie, to są też ataki na flotę cieni, bardzo skuteczne. I to rzeczywiście Rosja zaczyna odczuwać. Zaczyna też odczuwać rosyjskie społeczeństwo. No Krym w tym momencie no, przestał być idyllicznym miejscem na wakacje, jak wielu Rosjan, dla wielu Rosjan jest symbolem.
0: Nawet rosyjskie media podają, że milion rezerwacji odwołano w tym sezonie na Krymie.
1: Tak, a mówimy o perspektywie takiej, że teoretycznie według danych rosyjskich, tutaj nie do końca można im ufać, w zeszłym roku odpoczywało na Krymie 6 milionów turystów, więc naprawdę to jest dużo i te osoby, które miały przyjechać w tym roku lub przyjechały, no one na pewno zrozumieją, że wojna trwa. I to jest bardzo ważne w kontekście rosyjskim, gdzie do tej pory ta tak zwana specjalna operacja, po prostu nie do końca ludzie odczuwali jej, co to znaczy w praktyce.
0: Z jednej strony mamy te ukraińskie kolejne sukcesy, z drugiej strony bardzo trudną rzecz, jaką jest mobilizacja, no bo to są już takie właściwie łapanki bardzo często na ulicach, poszukiwanie tych ludzi, którzy się uchylają przed mobilizacją. Ochotników właściwie to już na tym etapie wojny nie ma, no bo rozumiem to też, że gdzieś być może, no Rosja nie jest skłonna do rozmów, ale po kilku latach się wydaje, że ta wojna może jednak się już za chwileczkę, już za momencik skończy i to oczywista sytuacja, że wiele osób nie chce się na sam koniec wojny narażać. No ta mobilizacja no, budzi ogromne emocje na Ukrainie.
1: Tak, i tutaj Fedorow jako minister obrony miał pomysł na to, jak trochę wyjść z tego impasu. Zaproponował reformę mobilizacji, która byłaby oparta o krótkie, ale bardzo dobrze płatne kontrakty. Czyli można byłoby iść do wojska na bardzo krótki okres, no tam kilkunastu miesięcy, w zamian otrzymując pieniądze. Więc tutaj głównymi problemami jakby mobilizacji na Ukrainie jest to, że część osób tak naprawdę wiedziała, że to jest, że podpisując kontrakt, czy generalnie no, idąc do wojska, to nie wiadomo na jak długo. I to był taki pomysł, który spotykał się w ogóle z sympatią. Jakby dużo osób deklarowało, że to właśnie tak powinno być, że o to chodzi właśnie i było gotowych wstąpić na takich zasadach. No, zobaczymy, czy to będzie dalszy ciąg tej reformy, bo tutaj zobaczymy, czy będą kontynuowane te projekty Fedorowa. Więc tutaj były pomysły na to, co zrobić z tą mobilizacją. Zobaczymy, jak to będzie dalej, a rzeczywiście no niestety ludzie są potrzebni Ukrainie.
0: To prawda, bo nawet jeśli jest broń, nie ma ludzi, to nic się na froncie nie poradzi. No jednocześnie tam pewne rzeczy się też dzieją za granicą. No Unia Europejska, która reformuje też swoje zasady wspierania ukraińskich uchodźców, no i też te zasady ogranicza dla mężczyzn w wieku poborowym. To też jest coś, co na pewno w Kijowie wywołało zadowolenie, choć nie są to aż tak daleko idące zmiany, jak pewnie Kijów.

0: by sobie życzył, bo to ma dotyczyć tych osób, które na razie jeszcze takich, znaczy te, które dostały już tego różnego rodzaju ochronę, no to one jej w Unii Europejskiej nie stracą. Chodzi o tych, którzy by mogli dopiero do Unii Europejskiej przyjechać.
1: No właśnie, to znaczy tak naprawdę te osoby, które pewnie właśnie i tak już wyjechały albo wyjadą w ostatniej chwili przed wprowadzeniem przepisów,

0: Podirytowani tak naprawdę tą sytuacją związaną z Zełenskim, z tym, że tak naprawdę to jego otoczenie jest w jakiś sposób skorumpowane, że Jermak, mimo że zniknął, to tak naprawdę pociąga dalej za sznurki. I też widać tutaj tą ważną rolę ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, że po prostu ludzie, jak coś się dzieje złego, to wychodzą na ulicę i doprowadzają do tego, żeby te zmiany nie przeszły, te negatywne. Więc
1: no, trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy z tego nie korzystali, skoro dwukrotnie też zmianę władzy przeprowadzali na ulicy w 2008 i 2013-2014 roku.
0: No właśnie, więc to jest tak naprawdę bardzo dobra rzecz.
1: Przepraszam, 2004, a nie 2008, tak.
0: To jest bardzo dobra rzecz, która pokazuje, że to społeczeństwo, że mimo tej trudnej sytuacji, która w pewnym sensie wymusza pewne niedemokratyczne zachowania, no brak wyborów, tak naprawdę ludzie cały czas kontrolują sytuację. Przynajmniej patrzą na ręce władzy. To jest bardzo ważne.
1: No i teraz pytanie, czy to spowoduje, że Wołodymyr Zełenski się zdecyduje na jakąś taką w odwrotną stronę idącą rzecz, nie taką, która by tylko była ochronna, ale naprawdę jakoś głęboko wyciąć tę korupcję. Oczywiście dużo się zmieniło na ta Ukraina obecna, to nie jest Ukraina z czasów Wiktora Janukowycza, ale z drugiej strony jednak wojna to jest taka okoliczność, która też korupcji sprzyja, no bo ktoś chce wyjechać, ktoś chce się wymigać od wojska, ktoś chce ewentualnie to wojsko odsłużyć, ale gdzieś tam bezpiecznie na tyłach. Znaczy takich korupcjogennych sytuacji w warunkach wojennych jest oczywiście dużo więcej niż w warunkach pokojowych.
0: No to na pewno. I tutaj zresztą znowu wracamy do roli Fedorowa, który właśnie chciał trochę ukrócić korupcję w wojsku poprzez wprowadzenie systemu, no reformę systemu zamówień. No tutaj też nadepnął na odcisk na pewno takiemu wojskowemu establishmentowi, który no nie bardzo chciał się na to zgodzić. To też jest jedna z przyczyn tak naprawdę nacisków na Zełenskiego, żeby odwołał Fedorowa.
1: No i pytanie teraz, czy jednak nie będzie konieczne kolejne jakieś działanie, no, że te protesty wcale tak szybko nie ucichną, albo się znowu wzmogą, na przykład jeśli minister Fedorow coś ciekawego ujawni na przykład.
0: No tak, no tutaj zobaczymy, on bardzo odważnie wypowiada się teraz, więc tak naprawdę możemy zobaczyć, co warto na pewno obserwować uważnie.
1: No to może wpłynąć jakoś na politykę zagraniczną Ukrainy, na politykę wobec Unii Europejskiej, wobec Polski, że Wołodymyr Zełenski będzie potrzebował na przykład czegoś, co trochę zmieni narrację wewnętrzną, nie wiem, jakiegoś osiągnięcia na przykład, pojednania z Polską albo jakiegoś ważnego kroku w relacjach z Unią Europejską.
0: Nie spodziewałabym się wielkich kroków, natomiast na pewno no, Unia Europejska wymaga reformy związane właśnie z walką z korupcją, więc tutaj Zełenski, no, dla niego to jest duży problem, bo musi dalej, muszą te reformy być prowadzone. Sam właśnie jest tak naprawdę wiadomo, że jest częściowo umoczony, więc tutaj ja nie spodziewałabym się wielkich zmian, raczej powolne reformy, nie takie szybkie, jak chciałaby tego Unia Europejska. Jak być powinno.
1: Proszę mówić.
0: Więc tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie, ale mówię, wielkich zmian mi się nie spodziewała, bo to, co jest jasne, to, że Ukraina utrzyma ten kierunek proeuropejski.
1: A jeśli chodzi na przykład o relacje z Polską, czy tutaj te sprawy się w żaden sposób nie będą łączyć?
0: No mieliśmy ten ruch ze strony Zełenskiego, który był takim ruchem PR-owym, gdy mówił o otwarciu archiwów, które są od dawna otwarte i o tym, że będą prowadzone dalej ekshumacje. No to było ważne symbolicznie, no ale nie ma praktycznego żadnego, te słowa nie mają praktycznego znaczenia w kontekście tego, że właśnie te archiwa są otwarte, a ekshumacje się toczą. Oczywiście Ukraina mogłaby teoretycznie zablokować, ale myślę, że tutaj już chyba wszyscy rozumieją, że no, one są ważne, te ekshumacje. Więc raczej to się nie wydarzy. Więc ja bym nie spodziewała się tej wielkich zmian, raczej właśnie powolnego powrotu do lepszych trochę stosunków, chociaż pewnie no, brak zaufania pozostanie.
1: A no prawda, to czasem są rzeczy, które zajmują lata, żeby to wszystko nadrobić i odrobić i zmienić. A na razie oczywiście też na Ukrainie bardzo wiele ważnych procesów i rzeczy się dzieje i toczy. Bardzo dziękuję. Maria Piechowska, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.

0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jestem gotowa stanąć na straży praw obywateli, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Jeszcze dziś Senat zdecyduje w sprawie kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jutro prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będą też akty powołania sędziów Sądu Najwyższego. Na koniec zajrzymy do Torunia. Na dachu Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęło się miodobranie. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Jeszcze dziś Senat zagłosuje nad kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej kandydatkę rekomendowaną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy poparł Sejm. Przed głosowaniem w Senacie Sylwia Gregorczyk-Abram podkreślała, że jest gotowa stanąć na straży praw obywateli.
2: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokat i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. W przyszły wtorek Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, poinformował w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Sławomir Patyra został w czerwcu wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiły kluby rządowej koalicji. Po 39 dniach od wyboru skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Tego samego dnia Karol Nawrocki wręczy akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Ponadto w przyszłym tygodniu prezydent planuje powołać 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej nie zdołali się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Poinformował o tym jeden z unijnych dyplomatów. Ambasadorowie mają się ponownie spotkać jutro. Nowy pakiet sankcji ma uderzyć w rosyjski sektor bankowy. Jego przyjęciu sprzeciwia się przede wszystkim Grecja, która domaga się złagodzenia restrykcji dotyczących importu gazu LPG z Rosji. Pojutrze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniuje projekty rozporządzeń skierowanych do konsultacji. W poniedziałek resort zdrowia przekazał 5 projektów. To one mają zapoczątkować reformę systemu ochrony zdrowia. Lekarzom trudno będzie wydać pozytywną opinię o aktach prawnych skierowanych do konsultacji. Tak uważa dr Marcin Karolewski z Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów.
3: Ze szpitalami kontraktują i pracują w szpitalach bardzo różne osoby. I to są i informatycy, i prawnicy, i cała obsługa administracyjna. Tymczasem ograniczenia zarobków mają dotyczyć tylko i wyłącznie lekarzy, podczas gdy inne grupy zawodowe są z tego wyłączone. Także ogólnie możemy powiedzieć, że za tymi propozycjami nic wielkiego się nie kryje poza wielkim rozczarowaniem.
1: W pakiecie zmian

0: Zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, znajdują się także dwa projekty ustaw. W informacjach USA jest termin procesu karnego byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony. To 1 czerwca 2027 roku. Harmonogram może jednak ulec zmianie w zależności od potencjalnych komplikacji, takich jak uzyskanie informacji niejawnych. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
1: Sędzia wyznaczył datę rozpoczęcia procesu na 1 czerwca na wniosek prawników obu stron. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na początku września obrońcy zaczną składać wnioski kwestionujące akt oskarżenia, a 17 listopada małżonkowie ponownie stawią się w sądzie na rozprawę poświęconą ich rozpatrzeniu. Nicolás Maduro i jego żona Celia Flores przebywają w areszcie na Brooklynie, odkąd na początku stycznia siły amerykańskie zatrzymały ich w domu w Caracas podczas nocnej operacji i przewiozły do Nowego Jorku. Żadne z nich nie zabrało głosu podczas trwającej 15 minut środowej rozprawy. Siedzieli osobno przy stole dla obrony. W otoczeniu swoich prawników oboje nie przyznali się do winy. W przypadku uznania przysłowy przysięgłych, że brali udział w spisku mającym na celu przemyt kokainy do USA, grozi im kara dożywotniego więzienia. Gdy oskarżonego Maduro wprowadzono na salę rozpraw, były dyktator pozdrowił personel sądowy i uścisnął dłoń swoim oraz żony obrońcom, wyraźnie szczuplejszy. Ubrany w beżowy kombinezon więzienny z gęstym wąsem sprawiał wrażenie pogodnego, pisze agencja Associated Press. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec Toruń i roje pszczół na dachu Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczęło się tam pierwsze w tym roku miodobranie. Pasieka to 5 uli, żyje w nich około 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był dla nas bardzo trudny, przyznaje opiekun pasieki, pszczelarz Tomasz Paul.
2: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach ich być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kg.
0: A pozyskany z pasieki miód jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy pogodnie tylko na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze chmury, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na północnym zachodzie kraju oraz na Warmii i Mazurach mogą wystąpić burze. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do 15 na pozostałym obszarze. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra lub bardzo dobra. Około 25% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeszcze przez godzinę zalecane jest ograniczenie zużycia prądu. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w województwach podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Na Dolnym Śląsku obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Przed momentem słyszeliśmy informację o pogodzie, że chłodniej, że deszcz, a tu no, w zasadzie już powoli koniec lipca mamy i pytanie, jak tu jechać na urlop. Mamy 6 minut, w zasadzie prawie 7 minut po godzinie 21. Patrzy na mnie Paweł Wojewódka. Pawle, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: I nie przez przypadek mówię o tym urlopie, bo przed tobą, twoim gościem, temat urlopowy właśnie, ale w takim dość ciekawym kontekście, to znaczy tego, czy przygotowujemy się do tych urlopów, no i jak to też wyglądało kiedyś.
6: No właśnie, ja sobie myślę, że kiedyś to było łatwiej, dlatego że po pierwsze ta oferta była mniejsza, no albo fundusz czasów pracowniczych, albo zakładowy ośrodek, no albo wyjazd najczęściej na wieś, bo jesteśmy społeczeństwem wiejskim, więc ta stratyfikacja społeczna wymuszała na nas wyjazdy do najbliższych i właściwie to przygotowanie polegało na zrobieniu kanapek, wlaniu herbaty z cytryną do butelek po oranżadzie i znalezienia miejsca w pociągu. Wchodziło się przez okna. Pamiętam takie czasy. 50 lat temu w czasie wakacji, no nie można było się dostać przez drzwi, więc
5: wszystkie chwyty dozwolone
6: tam, gdzie nie było miejscówek, a nie we wszystkich pociągach były miejscówki.
5: No a teraz, jak patrzysz z tej współczesnej perspektywy na przygotowywanie się do urlopu, teraz chyba jednak więcej czasu poświęcamy na to, szczególnie jeżeli ten urlop spędzamy na przykład za granicą.
6: Tak, a poza tym kierujemy się moim zdaniem takim błędnym drogowskazem.

0: bo to jest modne. I tam trzeba się pokazać.
1: A najważniejsze, żeby ten urlop był dla nas wygodny, a nie modny. Tak moglibyśmy chyba to podsumować. Więcej o urlopach, o przygotowaniu do nich już teraz w Polskim Radiu 24. Paweł Wojewódka zostaje z Państwem.
2: Pomówmy o tym.
0: Dziś pomówię z panią dr Malwiną Puchalską-Kamińską, psycholożką Uniwersytet SWPS i Sopot. Taki kierunek wakacyjny, pani doktor. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Rzeczywiście wakacyjny. Odczuwamy to na przykład w stosunku do Warszawy. Widać wzmożony ruch uliczny, korki. Więc jest różnica, tak inaczej się spędza czas w Trójmieście, a inaczej w Warszawie w okresie wakacyjnym.
0: Można powiedzieć, że pani mieszkając w Sopocie jest cały czas na urlopie.
3: Ja akurat nie mieszkam w Sopocie, ale w okolicy też nad morzem. No, korzystam z otoczenia, często bywam na plaży, nawet mamy taką pogodę niezbyt wakacyjną, ale to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść na spacer. I myślę, że też to, że otaczają nas turyści, ludzie, którzy trochę w bardziej zwolnionym tempie niż w Warszawie się poruszają, też wpływa pozytywnie na to, jak spędzamy czas po pracy. Myślę tutaj ludzie mieszkający w Trójmieście czy w podobnych okolicach, takich bardziej turystycznych.
0: No dobrze, wobec tego porozmawiajmy o tym, jak przygotowujemy się do urlopu. Ja wspominałem te dawne czasy, te przygotowania do urlopu naprawdę, no właściwie jak się dostało, prawda, w czasy FWP, no albo ten ośrodek zakładowy, a człowiek był zadowolony, wyjeżdżał na 2 tygodnie, szczęśliwy, dzieci na kolonie, też do ośrodka zakładowego, albo gdzieś w podobnej organizacji, chociażby harcerstwo i tak dalej, i tak dalej. I właściwie te kilkadziesiąt lat temu nikt się nie zastanawiał nad tym, jak się przygotować do urlopu. Urlop wspaniale. Na dziś osiołkowi w żłobach dano. No i mamy problem.
3: No rzeczywiście to jest inny kontekst. To jest słuszna uwaga, że kiedyś mniej było tego wyboru. No i różnie możemy do tego podchodzić, że teraz mamy większe możliwości, może być to też odbierane jako większa wolność, ale z drugiej strony mamy też badania, które pokazują, że im więcej mamy opcji do wyboru, tym mniej szczęśliwi jesteśmy finalnie z dokonanego wyboru, bo no, różne są mechanizmy, a przede wszystkim takie, że zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy dokonali innego wyboru. Mamy taki żal podecyzyjny, wybieramy, załóżmy, wakacje w Egipcie, okazuje się, że jest za ciepło, to wtedy zaczynamy myśleć o tym, a mogliśmy jechać gdzieś w Europie.
0: Do Norwegii
3: albo mogliśmy
0: w ogóle, do Norwegii.
3: Albo tak, też kierunek coraz bardziej atrakcyjny na północ w związku z upałami. Ale właśnie ta możliwość wyboru, mnogość wyborów sprawia, że dłużej też zastanawiamy się nad tym, gdzie my chcemy spędzić te wakacje, co zabiera nam, no mówiąc tak językiem psychologicznym, zasoby, energię, czas, powoduje, że jesteśmy zmęczeni jeszcze przed wyjazdem. No nie zawsze, tak, bo to nie wszystkich to dotyczy, ale na pewno jest różnica między tym, jak jest teraz, a jak było. Plus właśnie może być większe rozczarowanie, rozgoryczenie, jeżeli się okaże, że ten nasz wybór nie był idealny.
0: Ale czy występuje coś takiego jak stres przedurlopowy, czyli to takie, Niemcy to nazywają Reisefieber, no takie zdenerwowanie.
3: Stres jest przed wszystkim właściwie, tak. Stres jakby może być konsekwencją wielu różnych wydarzeń, również tych pozytywnych, więc jakby nie ma takiej jednostki chorobowej, takich leków na to w aptece nie znajdziemy, tak jak mówiono kiedyś, że tak, lęk przed poniedziałkiem. Ale no to zależy od wielu rzeczy, od tego, gdzie wyruszamy. Jeżeli to jest daleka podróż, no to wiadomo, że wiąże się to też z ilością decyzji, z przygotowaniami, więc no wiele rzeczy może wpływać na to, że ten stres przed podróżą się pojawia. Często też napięcia w domu, a konieczność spakowania, zaplanowania pewnych rzeczy, no to jest jednak taki proces, który wymaga od nas aktywności, więc zdecydowanie może towarzyszyć nam stres przed podróżą.
0: No tak, wiele się zmieniło, dlatego że rodziny nie są już wielopokoleniowe i na przykład jeżeli w domu zostają zwierzęta, a my chcemy pojechać na urlop, to się zaczyna problem. No albo hotel dla zwierząt, a jak nie ma hotelu na zwierząt, albo ktoś nie chce oddawać, no to jakaś rodzina dalsza, bliższa, znajomi, przyjaciele, grafik karmienia, grafik przychodzenia.

0: grafik drapania. No i to jest chyba ten jeden też z problemów, z którym się stykamy. Z kim zostawić zwierzę, jak wyjeżdżamy na urlop?
1: Na przykład, tak, to mi jest bardzo dobrze znany problem. Dzisiaj też ze znajomymi o tym rozmawiałam, bo mamy psa i kota w domu i idealna sytuacja jest taka, kiedy ktoś do nas przyjeżdża i zajmuje się domem pod naszą nieobecność. Co jest możliwe w związku z tym, że mieszkamy nad morzem, tak? To znajdują się chętni, którzy właśnie się tu wybierają. Ale też to, co pan powiedział o tym właśnie, że na przykład jest hotel dla zwierzaków, to jest też przywilej naszych czasów. Z jednej strony właśnie, że z takich rozwiązań możemy korzystać, których kiedyś nie było i mogliśmy tylko polegać na sobie nawzajem. Mam na myśli wykorzystując relacje bliskie, dalsze sąsiadów, prawda?
0: No tak,
1: i udzielając
0: sobie
1: pomocy.
0: Ale była babcia na przykład, czy dziadek,
1: tak, bo tak,
0: przy rodzinie
1: tak,
0: wielopokoleniowej i babcia, dziadek byli w domu, no i tym czworonogiem sympatycznym się zajmowali.
1: Tak,
0: no a dziś...
1: Tak, no właśnie... Tak, my
0: dziś
1: jesteśmy
0: niektórzy
1: w stanie
0: mówią,
1: za to płacić.
0: Niektórzy mówią, że taki stwór bardzo sympatyczny to jest taka kotwica, bo jak już urlop, to spędzać z kotem czy z psem w domu, bo nie ma z kim
1: no
0: zostawić tego przyjaciela.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Tak, ale właśnie to, że my już nie mamy takich silnych więzi ze sobą, no to jest fakt i właśnie między innymi on jest też związany z tym, że dużo usług zostało skomercjalizowanych, więc my też, jedna z wielu przyczyn, nie potrzebujemy też tak bardzo dbać o te więzi, bo w cudzysłowie trochę wszystko jesteśmy w stanie kupić. Tak jak opieka nad zwierzętami, czy kiedyś nad dzieckiem, żeby wyjść gdzieś, no to te relacje z dziadkami trzeba było utrzymywać, czy się chciało, czy się nie chciało. Często się chciało oczywiście, bo nie mówię, że tylko z tego powodu, żeby dziadkowie się zajęli dzieckiem, ale teraz możemy umówić opiekunkę, tak, wysłać dziecko gdzieś na nocowankę, więc też jest mniejsza ta taka potrzeba właśnie utrzymywania tych więzi, co przekłada się też na to, że te więzi się luzują i wcale tak badania pokazują, na nasz dobrostan pozytywnie to nie wpływa, bo no właśnie, więzi się rozluźniają, a co innego na pewno jest zostawić zwierzaka z babcią czy pod opieką sąsiada, niż wysłać
0: do hotelu,
1: co może się wiązać tak ze stresem dla zwierzaka, ale też finalnie dla człowieka,
0: no
1: który
0: dobrze, ale
1: te
0: czy
1: zwierzę
0: dobrym
1: zostawia.
0: Ale czy dobrym pomysłem na takie bezproblemowe przygotowanie się do urlopu, już zdecydowaliśmy, gdzie jedziemy, przygotowanie to już jest poza nami, już wykupiliśmy stworzenie tak zwanej checklisty, czyli mamy taką listę rzeczy, które musimy przed tym urlopem załatwić, żeby taką spokojną głową wyluzowani na ten urlop pojechać.
1: I tak i nie, bo z jednej strony na pewno przygotowanie spowoduje, że no, nie zapomnimy o ważnej rzeczy i wypiszemy sobie, jeżeli wypiszemy sobie te najważniejsze, to może nasz stres przed i w trakcie też osłabić, bo okaże się właśnie, że o niczym ważnym nie zapomnieliśmy. Z drugiej strony takie nadmierne podchodzenie do urlopu jako do projektu, który musi być idealnie zorganizowany, gdzie mamy listę zadań, podział obowiązków i tak dalej, może przypominać trochę projekt w pracy. A przecież chcemy, żeby ten urlop trochę inaczej wyglądał, żeby był odpoczynkiem od pracy, od tego naszego trybu, takiego napięcia, sprawczości, tylko trochę wyluzowania, więc może warto przygotowywać, tak bym powiedziała, listy, ale też ze zdrowym rozsądkiem, żeby nie traktować tego jako kolejnego projektu, który musi być idealnie dopięty na 100%.
0: No i powiedziała pani o tej rzeczy, która zawsze jak ten miecz Damoklesa wisi nad nami, bez względu na profesję, którą wykonujemy, czyli telefony, maile, SMS-y z pracy, one dość często w czasie urlopu nas napastują.
1: No to też zależy od tego, kto jaką pracę wykonuje, jakie ma możliwości postawienia granicy, bo no, są też takie osoby, które bezwzględnie porzucają nowe technologie, może tylko nie tak zupełnie, bo bez telefonu trudno jest funkcjonować współcześnie, bo wszystko robimy prawie że telefonem, ale w tym kontekście zawodowym, także wyłączają maila czy telefon służbowy, udaje się to niektórym. Są też takie organizacje, kultury, które w firmach, które dbają o to, żeby rzeczywiście pracownik nie był niepokojony w czasie urlopu telefonami, wręcz jest to zakazane. No natomiast też różne są zawody, są też

0: prywatni przedsiębiorcy, osoby, które prowadzą własne biznesy, wolne zawody, w których trudno jest z taką spokojną głową odciąć się na kilka tygodni, bo to może wiązać się, czy na tydzień nawet, z poczuciem realnej straty, czy projektu, czy konkretnej sumy, którą można by było zarobić, czy poczuciem, że klient od nas może odejść w wyniku naszej niedostępności.
1: Czyli
0: czasami jest to
1: czas,
0: realne, czasami wyobrażeniowe, tak?
1: Czyli cały czas jednak zdarza się, że niektórzy z nas myślą tej pracy i cały czas jednak nie potrafią się wyzwolić zupełnie, zupełnie. No może troszeczkę tak, ale od tej pracy i od stresu związanego z pracą.
0: No obserwuję, że czasami jest tak, że rzeczywiście warunki pracy uniemożliwiają to, a szczególnie u osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i to są realne jakby trudności, przeszkody. Natomiast czasami jest tak, że ktoś mógłby się wyłączyć, ale jest obawa przed tym i przekonanie we własnej głowie, także zawsze muszę być dostępny, dostępna, że jeżeli nie będę, to znaczy, że można mnie zwolnić albo to świadczy o tym, że mam niższą wartość jako pracownik. Nie zawsze jakby te obawy są uzasadnione, tylko czasami to jest w głowie człowieka. Może wiązać się oczywiście z pracoholizmem, z takimi negatywnymi przekonaniami na temat tego, że jestem coś wart, czy warta wtedy, kiedy pracuję. Więc wtedy jest trudno w ogóle odpuścić sobie i często podczas takiego urlopu może towarzyszyć człowiekowi napięcie i wręcz zmęczenie właśnie większe niż być może w pracy.
1: No dobrze, dojechaliśmy szczęśliwie na miejsce, mamy wyłączony telefon, mamy wyłączonego laptopa, nie zabraliśmy tabletu, jesteśmy wyzwoleni tak naprawdę zupełnie, no ale to tak jak to z urlopami bywa. No powiedziała pani o pogodzie, no pogoda makabryczna teraz w Polsce, to znaczy makabryczna. No i też ma pani rację, że zaczynamy się zastanawiać, trzeba było pojechać na przykład do Egiptu, do Turcji, do Grecji, do jakiegoś ciepłego kraju, a my znowu do tego Sopotu, gdzie jest wspaniale i ma pani rację, że Warszawy bardzo dużo w Sopocie, to jest pewna tradycja. No tak, i co zrobić, żeby jednak powiedzieć, fajnie, no pada, no to idę na tą plażę, ubieram się w sztormiak, idę na plażę, wdycham jod, no nie jest tak źle.
0: Tak, trzeba być na to przygotowanym. No, sam przykład z ubraniami to pokazuje, że na to trzeba się przygotować i fizycznie tak namacalnie, ale też w głowie pomyśleć sobie o różnych scenariuszach, które mogą się wydarzyć. Czasem ten scenariusz może dotyczyć właśnie pogody i możemy przewidzieć tak, że mogą być różne scenariusze, może być słonecznie, tak może padać, ale to jest kwestia oczekiwań właśnie i im bardziej zafiksujemy się, że ten nasz urlop ma wyglądać tak, jakbyśmy chcieli, idealnie i wszystko będzie nam sprzyjać, te rzeczy, na które mamy wpływ i nie mamy wpływu, będą idealnie się układać, no tym większe jest ryzyko, że będziemy rozczarowani. Więc oczywiście dobrze mieć pozytywne nastawienie wobec urlopu, że będzie fajnie. Gdybyśmy nastawiali się, że będzie niefajnie, to byśmy w ogóle nie planowali urlopów. Ale chodzi o to właśnie, żeby tak bardzo precyzyjnie nie wyobrażać sobie idealnego scenariusza, tylko pomyśleć o tym, że może być różnie. To pogoda jest takim dobrym przykładem, ale też może być na tym, te wyobrażenie może być tego, jak my będziemy jako rodzina na przykład spędzać czas. Jeżeli na przykład na co dzień nie mamy dla siebie czasu, jest dużo napięć w domu, no to przyczyną naszego nieszczęścia może być to, że będziemy sobie wyobrażać, że w wakacje nagle wszystko stanie się super i będziemy chcieli ze sobą spędzać czas i będziemy się dogadywać. Jakby warto też realnie spojrzeć na to, co może się wydarzyć podczas takiego urlopu.
1: No a wydarzyć się może wszystko. Wydarzyło się to mojej córce teraz na Sycylii. Nie ma prądu. Nie potrafią służby powiedzieć, kiedy zostaną naprawy poczynione i kiedy prąd będzie, a tam jest tak około 40 stopni, więc to nie o to chodzi, że lodówka nie działa, klimatyzacja nie działa. To jest bolesne. I to pokazuje, że takie rzeczy mogą się nam wydarzyć.
0: Absolutnie, bo to, że jedziemy na urlop, wybieramy się na wakacje, nie oznacza automatycznie, że jakby wszystko będzie

0: idealne i takie urlopowe, w sensie bezstresowe. Bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć, jak jesteśmy w podróży w innym miejscu. Rzeczy, które są związane właśnie z tym miejscem, jak na przykład tutaj awaria prądu, czy też często odwołane loty. Coraz częściej mam wrażenie, że to się zdarza, trudności z powrotem.
1: Pęknięte okno w samolocie, przez które prawie pasażer został wyssany, więc no, przygody są najróżniejsze. Samochód się gdzieś w górach w Grecji zepsuje, czy no już tak czarnowictwo prowadzę, wiem, no ale musimy wiedzieć o tym, że to się zdarza nam w normalnym życiu i w tym urlopowym też się może zdarzyć.
0: Tak, właśnie. To jest też tak, że badania pokazują bardzo fajnie, że ludzie, którzy stawiają sobie za cel w życiu bycie szczęśliwym i no mają taką presję na szczęście i na to, że będą się zdarzać tylko pozytywne rzeczy, są finalnie mniej szczęśliwi od osób, które w ten sposób nie myślą, bo im większe masz oczekiwania, no tym większe jest ryzyko rozczarowania, więc to też chodzi o to, żeby w taki sposób w kontekście urlopów nie myśleć, że wszystko będzie właśnie idealnie i po naszej myśli, że trzeba trochę być realistą, ale oczywiście też nie uprawiać czarnowictwa, bo wtedy sobie odbieramy trochę radość z tego wyjazdu i zamiast cieszyć się, możemy się zacząć martwić, tak? To też nie o to chodzi, żeby w żadne skrajności nie popadać.
1: Panie doktor, to może takim dobrym rozwiązaniem jest, nie wyjeżdżamy nigdzie, spędzamy urlop w domu, ale nie malujemy kolejnego pokoju.
0: Remonty.
1: Nie robimy kolejnego remontu, nie robimy przetworów, no bo to prawda, jest czas przetworów, a po prostu robimy sobie dobrze w domu. Nie śpieszymy się.
0: Spotykam się z coraz częściej chyba z takim rozwiązaniem, albo też słyszę, że w kulturach skandynawskich to jest dosyć popularne, że wyjeżdża się do swojego domku w lesie, spędza się tam czas, ale też trochę w miejscu zamieszkania, bez takiej presji, że musimy gdzieś daleko jechać, żeby odpocząć. Ale to wszystko zależy od tego, jakie mamy aktualnie potrzeby, na co mamy chęci. Absolutnie nie ma nic w tym złego, że nie zmienimy miejsca, jeżeli mamy ochotę właśnie pomieszkać, pobyć w domu, zrelaksować się, to wszystko jest okej. Natomiast jest to trudne w naszej kulturze instagramowej chwalenia się tymi miejscami, tak, zaliczania różnych miejsc. Też wiele osób podróżuje po to, żeby zrobić sobie zdjęcie tak i pokazać tą atrakcyjną przestrzeń, w której się aktualnie przebywa. Oczywiście nie wszyscy tak mają, ale czasami mamy takie motywacje.
1: Ale AI istnieje. Tak? Zawsze można przy pomocy sztucznej inteligencji można sfabrykować, że się było z wizytą u króla brytyjskiego. Przecież w dzisiejszych czasach nie ma problemu. No dobrze, wakacje
0: można spędzić tydzień w domu.
1: Już na sam koniec, ja wiem, to jest najbardziej bolesny ten moment, taki poniedziałek, ale taki bardziej bolesny poniedziałek jeszcze. Wracamy z urlopu i stres pourlopowy.
0: Tak, dopada nas czasami w związku z tym, co my zostawiliśmy przed urlopem. To ma duże znaczenie, jak się przygotowaliśmy do tego urlopu w kontekście pracy. Czy zostawiliśmy jakiś rodzaj bałaganu i obawiamy się, albo realnie tak jest, że mamy bardzo wiele spraw, które są nagłe i pilne, bo trudno nam było jakoś rozłożyć to w czasie, czy zdelegować zadania, za które byliśmy odpowiedzialni. I czasami właśnie ta ilość pracy bywa stresująca. Czasami jest też tak, że to jest pozostawiony bałagan, bo wszystko było na ostatnią chwilę. I wracamy do domu, mieszkania, które nie jest jakoś dla nas przyjazne w tym momencie, tylko czujemy taki rozgardiasz, więc to też tu chciałabym zaznaczyć, że warto tak pomyśleć o takim miękkim lądowaniu po, ale przed oczywiście. Żeby zadbać o to, żeby na przykład takie miłe rzeczy, żeby była ta świeża pościel, która będzie na nas czekać, że wrócimy załóżmy o drugiej w nocy, to żebyśmy nie musieli nerwowo ścielić łóżka, tylko żeby coś na nas już właśnie takiego miłego, wygodnego czekało. I w miarę możliwości też te pierwsze dni zaplanować sobie w taki sposób, żeby one nie były takim
1: stresujące. Ale my musimy, pani doktor, miękko lądować, bo czas nam się kończy. Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, Uniwersytet SWPS, ale jednak zalecam wyjazd urlopowy i to tak przed siebie, bez planu, jadę przed siebie. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów oczywiście.

0: Pomówmy o tym. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Wyniki głosowania odczytała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Głosowało 84 senatorów, za było 59, przeciw głosowało 25. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pani Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
7: Sylwia Gregorczyk-Abram została zgłoszona na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich przez kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Eksperci prognozują, że wprowadzenie górnego limitu stawki godzinowej dla lekarzy specjalistów będzie trudne. Rząd proponuje, by ta kwota wynosiła 240 zł brutto, a maksymalny wymiar pracy to 2 etaty. Ekspert Business Center Club do spraw ochrony zdrowia Sławomir Jagieła podkreślał na naszej antenie, że większość lekarzy nie zarabia nawet 240 zł na godzinę, ale są specjaliści, którzy będą chcieli zarabiać więcej.
9: Ten limit nie przejdzie z powodu jednego, pierwszego i najważniejszego, że specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę.
7: Według eksperta zapisy reformy dotyczące zarobków spowodują, że wielu lekarzy specjalistów zrezygnuje z dojeżdżania do małych szpitali powiatowych. W czasie ostatniej fali upałów we Francji odnotowano prawie 5800 nadmiarowych zgonów. Oznacza to, że od 17 czerwca do 2 lipca śmiertelność była o 36 wyższa niż przeciętnie w tym okresie. Przeszła połowa nadmiarowych zgonów miała miejsce od 25 do 27 czerwca. Temperatury przekraczały wtedy 40 stopni. 2/3 zmarłych miało 75 i więcej lat. Francuskie Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że są to wstępne dane. Ostateczne będą znane pod koniec lata. I jeszcze ważna informacja dla turystów wypoczywających na Mazurach. Synoptycy zapowiadają pogorszenie warunków do żeglowania. Powodem są burze, tłumaczy dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radosław Wiśniewski.
10: Mamy zapowiedź, że mogą nastąpić burze i wiatr będzie się wzmagał, ale pamiętajmy, to jest dalej prognoza, że wiatr może dojść do 6 w skali Beauforta.
7: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich opiera się na masztach, które emitują pulsujące światło. 40 błysków na minutę to alert przed burzą i wiatrem, natomiast 90 błysków na minutę to ostrzeżenie przed gwałtownym niebezpieczeństwem.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Jest 21.33 i teraz pora w Polskim Radiu 24 na poruszenie tematów głównie politycznych. Oczywiście będzie o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, będą najnowsze sondaże, ale nie tylko.
1: Stan dnia.
0: Na nasze zaproszenie przyjęła pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Pani doktor, dobry wieczór.
2: Wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
0: I my zaczniemy naszą rozmowę informacją, która też była jako pierwsza w serwisie informacyjnym, to znaczy Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich i po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Ale ja się zastanawiam, jakie najważniejsze wyzwanie stoi przed nową rzeczniczką praw obywatelskich i czy to wyzwanie nie jest związane z tym, aby udowodnić być może tym, którzy wątpią, że nie był to wybór z nadania politycznego.
2: Rzeczywiście jest bardzo ciekawa osoba. To jest adwokatka, która była bardzo mocno zaangażowana i w wolne sądy, i w to, żeby tę praworządność w Polsce próbować odzyskiwać. Zaangażowana też w procesy, które toczyły się przed europejskimi trybunałami. A przy tym osoba, która zawsze jest kojarzona z walką też NGO-sów o prawa człowieka. Więc rzeczywiście, a przy tym jeszcze do tego, panie redaktorze, osoba niezwykle, mam wrażenie, sympatyczna. Pani Gregorczyk-Abram bardzo często wspominała o tym, że będzie apolityczna i podczas właśnie tych zarzutów, kiedy mówiono, że jest to tylko kandydatka jednej strony politycznej, to bardzo to mocno podkreślała i ja myślę, że poradzi sobie z tym, dlatego że no mówię, prawa człowieka nie mają barw politycznych, więc moim zdaniem przed nią zadanie oczywiście trudne, bo tych kwestii mamy bardzo dużo w tej chwili w Polsce. Mamy też problemy oczywiście związane z mniejszością ukraińską i respektowaniem ich praw, również praw obywatelskich i praw ludzkich. Natomiast myślę, że jest to osoba niezwykle też ambitna i bardzo profesjonalna. Ja szczerze powiem, mogę tylko mówić o niej w superlatywach, więc myślę, że sobie poradzi z tym trudnym zadaniem.
0: A to a propos tych zarzutów, które się pojawiały, tych kontrowersji powiedzmy dotyczących polityki, ale te zarzuty głównie ze strony obecnej opozycji, a propos tego, że pani adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram jest zaangażowana politycznie, czy te zarzuty mają jakieś potwierdzenie w faktach, czy są totalnie wydumane?
2: Prawda jest taka, panie redaktorze, że te kwestie, które były przez panią mecenas tutaj bardzo mocno na agendę wkładane, bo ona bardzo często też udzielała się w mediach, no to trudno byłoby, żeby nie trzymała akurat tej strony, która była tą stroną chroniącą praworządność i to gdzieś naturalnie kojarzy się jednak z poprzednią opozycją. Natomiast moim zdaniem praworządność naprawdę nie ma barw politycznych i moim zdaniem tych faktów bardzo... Te fakty bardzo ciężko znaleźć w jej działalności.
0: Kandydaturę mecenas Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. No i wydawałoby się, że już chociażby przez to ten wybór raczej jest oczywisty i że pani mecenas zostanie rzeczniczką praw obywatelskich, to raczej pewne. No ale chyba tym bardziej, kiedy po drugiej stronie Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydaturę Adama Borowskiego, opozycjonisty z czasów PRL, w trzeciej RP związany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej. Jaka to była kandydatura i czy miała jakiekolwiek szanse tak merytorycznie w starciu z panią mecenas?
2: Oczywiście merytorycznie żadnych szans nie miała, ale tutaj właśnie upatrywałabym przede wszystkim takiej kandydatury politycznej, bo zresztą w kuluarach bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to chodzi raczej o to, żeby pokazać, żeby przeciwstawić się kandydaturze pani mecenas. No i rzeczywiście ten akurat, no nie wiem, polityk, działacz, bardziej działacz chyba, jest taką osobą wybitnie kontrowersyjną i nawet podczas przesłuchania w Sejmie bardzo takie kontrowersyjne tezy wygłaszał, więc moim zdaniem to dopiero była taka bardzo polityczna kandydatura. No merytorycznie, z tego co wiem, pan Borowski nie ma jakiegoś tam wykształcenia prawniczego, więc tym bardziej nie bardzo wyobrażam sobie, że taka osoba miałaby pełnić tę funkcję, zwłaszcza, że prawnicy, nie mówię tutaj o profesorze Wiącku, ale chociażby profesor Ewa Łętowska czy profesor Adam Bodnar, no to naprawdę osoby, które kojarzą nam się właśnie z tą ochroną praw człowieka, więc tym bardziej musimy myśleć

0: myśleć o szacunku dla tej instytucji. No i myślę, że pani Gregorczyk Abram, tak jak już powiedziałam, na pewno sobie z tym poradzi.
1: To jeszcze na koniec tego wątku. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, wspominanego przez nas profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się jutro, 23 lipca. Jaka to była kadencja i czy rzeczywiście, bo pan profesor też podsumowując swoją pracę, podkreślił, że udało się udowodnić, że właśnie rola Rzecznika Praw Obywatelskich, czy funkcjonowanie w ogóle Rzecznika Praw Obywatelskich jest za jego kandydatury po prostu apolityczne. Czy rzeczywiście możemy tak podsumować te lata?
0: Myślę, że tak. Myślę, że ta kandydatura, znaczy ten urząd był prowadzony w taki sposób bardzo wyważony, bardzo apolityczny. Mam takie tylko wrażenie, że było niewiele działań takich, które propagowałyby prawa człowieka i prawa obywatelskie wśród naszego społeczeństwa. Zważywszy, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest bardzo niski, więc i w ogóle działalność ludzi w organizacjach pozarządowych, które chociażby właśnie wspierają prawa obywatelskie, jest taki niewielki. Też proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że też chociażby udział w wyborach, prawda, które też to są nasze prawa obywatelskie, z roku czasami bywają wyższe, czasami niższe, ale rzeczywiście jest z tym problem. Więc ja bym raczej oceniała tę kadencję jako taką dość bezbarwną. Porównując do poprzedników, no to naprawdę trudno znaleźć coś, co kojarzyłoby się bardzo konkretnie z panem profesorem.
1: To otwieramy teraz już zupełnie temat polityczny dotyczący tego, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. No a tam dzieje się sporo, trzeba przyznać. Szczególnie jeżeli chodzi o ten konflikt między byłym premierem Mateuszem Morawieckim, a kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem. No ale nie tylko. Oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości cały czas mamy zakaz funkcjonowania tych stowarzyszeń. To się pojawiło przecież też niedawno, kilka dni temu. No i od tego wszystko się zaczęło, a jutro, podobno o godzinie 12:00 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim. To spotkanie jest nazywane spotkaniem ostatniej szansy. Już było kilka takich spotkań ostatniej szansy. Myśli pani, że to kolejne coś zmieni?
0: Myślę, że nie, panie redaktorze. Myślę, że jednak obserwujemy rozwód i on jest związany z kilkoma czynnikami, które w Prawie i Sprawiedliwości są w tej chwili. Natomiast moim zdaniem ta sytuacja w samym łonie partii jest już na tyle nabrzmiała i na tyle jest tam wzajemnych animozji. I to nie tylko to, co w mediach się przebija bardzo mocno o tych dwóch słynnych frakcjach maślarzy i harcerzy. Ja myślę, że tam wewnętrznie bardzo dużo też jest niedopowiedzeń i tak jak przy takim prawdziwym rozwodzie rzeczywiście bardzo takich dużo żali do siebie nawzajem. Ja jestem ze Świętokrzyskiego i chociażby obserwowałam sobie, kto zapisał się do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. I muszę powiedzieć, panie redaktorze, że tutaj dokładnie ta linia podziału jest tam, gdzie pan prezes Jarosław Kaczyński w ogóle dokonał, nie wiem czy pan redaktor pamięta, był taki podział nowy, żeby w regionach pozbyć się trochę takich osób, które były bardzo długo związane z Prawem i Sprawiedliwością. Pojawili się nowi przywódcy w regionach i mam wrażenie, że nie do końca wszyscy poradzili sobie z taką partią, która pozostaje w opozycji, bo to też jest trudna sytuacja dla partii politycznej w tej opozycji wytrzymać. I dopóki Jarosław Kaczyński rzeczywiście pokazywał gdzieś taką wizję, że w końcu wygramy, bo przypomnę, że przed tymi 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości tych przegranych wyborów naprawdę było sporo. Natomiast to jakby był wspólny cel i Jarosław Kaczyński rzeczywiście potrafił w jakiś nad wyraz bardzo dobry sposób łączyć wszystkich, którzy w tej partii byli. Natomiast w tej chwili naprawdę już nawet, jak to się mówi w tym starym zakonie PC, jest już tyle różnych problemów i nabrzmiałych sytuacji bardzo trudnych, gdzie rzeczywiście myślę, że ci ludzie po prostu już nie mogą na siebie patrzeć. No i to jest taki problem, gdzie rzeczywiście bardzo ciężko już w tej chwili zjednoczyć partię i próbować iść dalej. No i to stowarzyszenie premiera Morawieckiego. Myślę, że dla niektórych było też takim, można powiedzieć, zbawieniem, nowym oddechem, czy też próbą w ogóle pokazania jakby własnej tożsamości, która gdzieś była bardzo mocno przez prezesa Kaczyńskiego negowana, albo były takie próby właśnie, żeby tych osobowości za wiele w regionach nie było.
1: Bez frakcji Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość będzie się radykalizowało, jeżeli chodzi o propozycje przedstawione wyborcom?
0: No nie ma innego.

0: wyjścia w tym momencie, bo proszę zwrócić uwagę, że jednak ta koncepcja z Przemysławem Czarnkiem i z kandydaturą właśnie tej osoby na stanowisko przyszłego ewentualnego premiera, chociaż to premierostwo już w tej chwili się coraz bardziej oddala, to właśnie była koncepcja taka poszukiwania radykalnych postaw w łonie Prawa i Sprawiedliwości. No to się do końca nie udało, ale w tym momencie, biorąc pod uwagę, że pan Grzegorz Braun ma coraz więcej kłopotów prawnych i być może też jego partia, jego ugrupowanie i osoby, które są razem z nim, będą miały coraz więcej kłopotów takich już, powiedziałabym, karnych, no to może to rzeczywiście odnieść jakiś skutek. Oczywiście wszyscy tutaj sugerują w ten sposób, że lepiej mieć oryginał, czyli Grzegorza Brauna, niż kogoś, kto udaje oryginał w tym antysemityzmie, w takiej radykalizacji też antyukraińskiej, ale to wszystko zależy zawsze od przeciwnika. I moim zdaniem tutaj też będzie sporo zależało od tego, co zaprezentuje Grzegorz Braun, jak będzie prowadził kampanię. No i tutaj być może, jeżeli dojdzie rzeczywiście do rozłamu, bo tego do końca nie wiemy, być może po prostu dojdzie do wyrzucenia kilku członków z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie grało tak, jak przeciwnik będzie pozwalał.
1: Mówi pani kilku członków, że może dojść do wyrzucenia kilku członków z Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, czy kluczowe będzie to, ilu posłów opuści Prawo i Sprawiedliwość razem z Mateuszem Morawieckim, jeżeli oczywiście do realizacji takiego scenariusza dojdzie, no bo ten list dotyczący samego stowarzyszenia, on został podpisany, o ile mnie pamięć nie myli, przez 45 parlamentarzystów. W ostatnich godzinach no, słyszeliśmy o tym, że Daniel Obajtek miał się wypisać i potwierdzić jakby pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości. Czy ta frekwencja może być kluczowa?
0: Frekwencja jest ważna, ale ja bym zwracała uwagę jeszcze na jedną kwestię, panie redaktorze. Tam się pojawiają nazwiska, które są bardzo znane, które są takimi nazwiskami, jak to politolodzy określają, biorącymi, czyli to są nazwiska osób, które są popularne w swoich regionach, osób, które do tej pory konsolidowały te prawicowe postawy właśnie w regionach, bo inna perspektywa jest oczywiście z Warszawy, a inna perspektywa jest z województw, gdzie albo Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w ogóle, albo jest na przykład w sejmikach. Więc tutaj moim zdaniem, oprócz oczywiście tej liczby osób, która odejdzie, bo to jest ważne chociażby dla klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, tu może być ciekawie, bo na pewno Mateusz Morawiecki, jeśli by do takiego rozłamu doszło, utworzy pewnie swój klub. Natomiast pytanie pozostaje właśnie o jakość tych osób. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma na tyle mocne karty i na tyle mocne nazwiska, które w regionach te listy będą mogły pociągnąć, bo nasz system wyborczy powoduje, że ta jedynka jest taką lokomotywą listy wyborczej. No i pytanie, czy te jedynki będą na tyle popularne, że uda im się pociągnąć tę partię, tę listę? I też, czy będą inne osoby na tych listach, które będą pracowały na wynik konkretny w danym regionie. Więc tu jest bardzo wiele zmiennych i ja myślę, że dlatego mamy cały czas takie przeciąganie liny i taki ciężki rozwód, bo myślę, że Jarosław Kaczyński zdał sobie sprawę, że naprawdę wśród tych osób, które są wokół Mateusza Morawieckiego, pojawiły się takie bardzo znaczące nazwiska, które kiedyś no, dla tej partii bardzo mocno pracowały i robiły ten słynny wynik.
1: I żeby jutro się coś zmieniło tak pozytywnie dla Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, żeby do tego rozłamu nie doszło, to jak rozumiem, to raczej prezes Jarosław Kaczyński by musiał zmienić swoje zdanie. No bo trudno by było teraz zobaczyć, że Mateusz Morawiecki się cofa. To by była spora polityczna porażka.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tu zresztą cała taktyka wobec tego stowarzyszenia, to dzisiaj tak prześmiewczo powiedziała o tym pani marszałek Biejat, że to jak się jest rodzicem nastolatka, to nie można przesuwać tej granicy grzeczności. No i myślę, że Jarosław Kaczyński już zbyt długo przesuwał tę granicę i zbyt długo, zresztą z tego co wiem, to zdaje się 2 czy 3 dni temu pan Bochenek powiedział, że absolutnie pan Jarosław Kaczyński już się nie będzie spotykał z nikim, bo jego kalendarz jest zajęty. Nagle się okazało, że jednak ten kalendarz nie jest zajęty, więc widać wyraźnie, że jest to naprawdę spora porażka dla Prawa i Sprawiedliwości, dla polityki takiej wewnętrznej Jarosława Kaczyńskiego. No i myślę, że te sondaże, które się pojawiły, te 6 i 6 dla właśnie nowego ugrupowania premiera Morawieckiego, to też dało do

0: do myślenia
1: tak, jest
0: prezesowi.
1: Sondaż chociażby Opinia 24 dla TVN24 i sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Oba wskazują, że Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie rzeczywiście mogliby przekroczyć ten próg wyborczy. Na ile te pierwsze sondaże, czy na ile poważnie je traktować?
0: Myślę, że ten w zasadzie jest okres wakacyjny, jest sezon ogórkowy. Wydaje mi się, że pomimo, że politycy nam tutaj nie pozwalają na to, żeby ten sezon ogórkowy był, to wydaje mi się, że póki co jest to całkiem niezły wynik, aczkolwiek wiem, że są tacy, którzy uważają, że to jest kompletna porażka Mateusza Morawieckiego, że to jest tak niski wynik. Ale myślę, że nie wszyscy tak dogłębnie obserwują scenę polityczną i jeżeli już na samo hasło nazwiska Morawieckiego w tych sondażach pojawia się 6,6, to moim zdaniem jest to całkiem obiecujący wynik dla Mateusza Morawieckiego. No ale zawsze mamy pytanie o te technikalia, tak? Czyli jak to potem skonsumować? Czyli na ile Mateusz Morawiecki będzie w regionach właśnie potrafił zbudować swoje struktury, jak będzie mógł stworzyć listy wyborcze. Natomiast obserwując to, co dzieje się chociażby z trzecią drogą, to moim zdaniem istnieje mimo wszystko pewna przestrzeń dla kolejnej partii politycznej. Mimo, że jest wielu sceptyków co do tego, to moim zdaniem ci, którzy powiedzą otwarcie to, co myślą, a nie będą się uśmiechać i nie będą grać takim przeciwnicy pozwalają, to mają spore szanse. Myślę, że Mateusz Morawiecki jest jednak popularnym politykiem wśród wyborców, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeżeli chodzi też o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to ten sondaż dla TVN24 przedstawia dość ciekawy wynik. To znaczy, jeżeli Mateusz Morawiecki by wystartował ze swoim Stowarzyszeniem Rozwój Plus samodzielnie, no to zdobywa te 6,2% głosów w tym sondażu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 17,7% głosów. To o ponad 5 punktów procentowych mniej niż w przypadku wspólnego startu z ludźmi Mateusza Morawieckiego. Konfederacja w takim wypadku miałaby prawie 13%. No to już niewiele do Prawa i Sprawiedliwości.
0: To prawda, ale tu proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeszcze na jedną kwestię, że gdybyśmy tak sumowali, to prawie nam te 23% wychodzi, czyli jeżeli Mateusz Morawiecki by pozostał w Prawie i Sprawiedliwości, to mam takie wrażenie, że tutaj Mateusz Morawiecki nie znalazł nowych swoich wyborców, takich, którzy gdzieś są zupełnie poza polityką, czyli z tych niezdecydowanych albo z tych, którzy ewentualnie, tam troszeczkę jest takie wahnięcie, jeżeli chodzi o Konfederację Mentzena. Natomiast to jest w granicach cały czas błędu statystycznego, więc trudno mówić, że trochę temu Mentzenowi odebrał wyborców Mateusz Morawiecki.
1: A to może inaczej. Natomiast dla jakiego wyborcy w ogóle taki projekt Mateusza Morawieckiego mógłby być atrakcyjny?
0: Ja myślę, że to jest wyborca, który oczekuje takiej partii konserwatywnej, ale naprawdę konserwatywnej, czyli takiej, która nie nazywa się tylko i wyłącznie konserwatywną, tylko rzeczywiście ma jasne poglądy takie powiedzmy chadeckie, a z drugiej strony no jednak nie jest całkowicie za tymi transferami socjalnymi. Trochę nie chciałabym powiedzieć, że to taki współczesny liberalizm, bo to za dużo chyba powiedziane. Natomiast wyobrażam sobie, że byłby to taki naprawdę powiedzmy hadeko-konserwatysta, czyli osoba o określonych poglądach, która ma też określone poglądy gospodarcze i która gdzieś niestety nie jest beneficjentem rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli mówię tutaj na przykład o przedsiębiorcach, o większych bądź mniejszych przedsiębiorcach. Myślę, że to byłaby taka partia, która być może udałoby jej się właśnie odebrać trochę tego elektoratu Sławomirowi Mentzenowi, który właśnie o tych przedsiębiorcach i o niskich podatkach cały czas mówi.
1: A czy rozłam, ten ewentualny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to dobra wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej?
0: Tu, panie redaktorze, mamy dwa scenariusze. Jeden mówi, że to bardzo dobry, oczywiście bardzo dobra sytuacja, bo ja też nawet nad tym się kiedyś zastanawiałam, czy Mateusz Morawiecki chociażby nie wsparłby tych partii koalicyjnych, którzy gdzieś są tam już zupełnie pod progiem, bo te partie mają przynajmniej pieniądze na to, żeby prowadzić kampanię wyborczą. No póki co.
1: To znaczy PSL czy Polska 2050?
0: No właśnie można by to rozważać, czy to byłaby Polska 2050. 2050, czy raczej PSL. Bo już przypomnę, że takie spotkania i nazwijmy to tak trochę brzydko umizgami były. I pan Kosiniak-Kamysz spotykał się już z Mateuszem Morawieckim, nawet jakaś wspólna konferencja była.

zdaje się. Więc tutaj to może być cały czas takie poszukiwanie pewnych sondaży, zwłaszcza, że Kosiniak-Kamysz no, też ma dosyć trudną sytuację w PSL-u, bo jest z tych młodych, a PSL zwłaszcza w tych w regionach, zwłaszcza tam, gdzie coraz trudniej im się odnaleźć w samorządach,

0: Wydaje mi się, że wszystko będzie zależało właśnie od tego, w jaki sposób Mateusz Morawiecki sformułuje do końca swój program. No wiemy, że ma to być na tym słynnym grillu. I tam rzeczywiście są zaskakująco dziwni też politycy, bo na przykład słyszałam, że będzie pan Winnicki, który kojarzony jest właśnie z Konfederacją. Więc to też może być dosyć ciekawe. Obserwujmy, kto będzie na tym grillu, bo to też może pokazać przyszłość tego stowarzyszenia.
1: No ale chyba też z tych sondaży, które w ostatnim czasie nam się pojawiły, niezbyt dobry obraz ten polityczny po wyborach parlamentarnych buduje się dla Koalicji Obywatelskiej, no bo ta z jednej strony ma oczywiście pierwsze miejsce i około 30%, nawet ponad 30% poparcia respondentów, no ale z drugiej strony współkoalicjanci, na co też zwraca pani uwagę w przypadku PSL-u czy Polski 2050, nie radzą sobie najlepiej, no bo nad progiem wyborczym w zasadzie tylko mamy Lewicę. W przypadku tego badania dla TVN24 to jest 7,1% głosów respondentów na lewicę. To bardzo niewiele i to chyba zła wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Tak, to jest zła wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej, no ale to są jakby, znaczy jeśli chodzi o PSL, to byłabym optymistką, bo ja też jestem z takiego województwa i gdzie obserwuję te struktury i oni koniec końców zawsze sobie jakoś tam poradzą przy wyborach. Może nie będzie to jakiś spektakularny wynik, ale mam wrażenie, że cały czas potrafią się jednak bardzo mocno zmobilizować w tych ostatnich momentach przed wyborami. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 2050, no to kompletnie nieudany projekt i taki projekt, który skończył się, znaczy widać, że weszli do parlamentu z tego ugrupowania politycy bardzo niedoświadczeni, politycy, którzy zbyt mocno zaczęli grać na siebie. No i ten brazylijski serial, który jest niekorzystny dla każdej partii i to obserwowaliśmy też przez kilka miesięcy, jak ta partia się kompletnie nie mogła ze sobą dogadać, jak działacze nie mogli wybrać się w ogóle, to był dla mnie już w ogóle kompletny nonsens, co się tam działo. No i teraz zbiera pokłosie tego. Zobaczymy, co będzie z tym klubem Centrum, bo ja też jestem ciekawa, jaką faktycznie ofertę przedstawi to ugrupowanie. Pytanie, no kto tam jest? Ja zauważyłam, że tam na przykład są politycy demokratów PL. Nie wiem, czy pan redaktor jeszcze w ogóle pamięta taką partię. Kiedyś taka partia była, ona powstała z rozpadu Unii Wolności. No i to też jest ciekawe, bo tam rzeczywiście są tacy też w miarę doświadczeni politycy, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: To ostatnie pytanie, pani doktor, na koniec naszej rozmowy, bo minuta została. Czy nie jest trochę tak, że mamy, czy jesteśmy świadkami końca tego duopolu między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską?
0: No ja bym jeszcze nie grzebała zupełnie tego duopolu, bo to wszystko jeszcze zależy, co się będzie działo w ciągu dosłownie kilku dni pewnie i kilku tygodni, bo być może Mateusz Morawiecki, mimo że obrażony, to jednak nie będzie się uśmiechał, ale w koalicji razem z Prawem i Sprawiedliwością pójdzie, dlatego że no, też w Prawie i Sprawiedliwości już kilka takich rozwodów mieliśmy i kończyły się zazwyczaj tym, że potem ten syn marnotrawny wracał na łono ojca prezesa, pana Jarosława Kaczyńskiego.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: To było podsumowanie tematów politycznych w Polskim Radiu 24, ale oczywiście kolejne propozycje mamy również dla państwa. O 22:00 najnowsze informacje. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
7: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
6: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
7: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
5: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka.

0: Strefa Wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
2: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, rzecznikiem praw obywatelskich. Decyzja zapadła w Senacie. Jutro na Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. W największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu, uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zajrzymy też do Gdańska. Tam ruszył Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę poparło 59 senatorów, 25 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej kandydatkę wskazaną przez Lewicę i KO poparł Sejm. Dagmara Kędzior.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram podkreślała przed głosowaniem, że jest gotowa stać się adwokatką wszystkich obywateli. Zapowiedziała, że chce kontynuować działanie poprzednich rzeczników na rzecz zwiększenia dostępności urzędów w całym kraju. Mówiła, że zależy jej na szerokim dialogu.
3: Chciałabym, aby urząd rzecznika był miejscem dialogu, miejscem, w którym spotykają się doświadczenia obywateli, wiedza ekspertów i aktywność organizacji społecznych. Dialog jest potrzebny również z organami władzy publicznej. Niezależność rzecznika nie oznacza izolacji ani nie wyklucza współpracy. Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram podkreśliła też, że ma doświadczenie we współpracy ze stroną społeczną.
3: Przez ponad 20 lat współpracowałam z dziesiątkami organizacji społecznych. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem ich sojuszniczką.
2: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: To może być ostatnia próba zażegnania sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro w południe ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ewentualne ustalenia między prezesem PiS-u a byłym premierem nie będą trwałe, tak uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej w największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu.
4: Ja postawię taką tezę, że PiS już de facto się rozpadł, choć pewnie jeszcze jutro będziemy mieli próbę. I zakładam, że może być to nawet próba udana jakiegoś takiego na siłę sklejenia. Mówię, dlaczego się rozpadł? Dlatego, że tam już nie będzie normalnej współpracy. No, widzimy to w publiczne wymiany zdań, widzimy, że jeden poseł na drugiego donosi do sądu, żąda przeprosin.
1: Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do zaprzestania działalności w organizacjach o charakterze politycznym. Władze ugrupowania uznały, że funkcjonowanie takich struktur osłabia działalność partii. W informacjach Śląsk i pożar budynku w centrum Chorzowa. Do akcji skierowano ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Ogień objął dach i elewację. Według dotychczasowych informacji nikt nie ucierpiał, mówi kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży.
5: Jest to budynek, który był pustostanem w trakcie remontu, przygotowywanym dopiero do użytku. Objęte pożarem były dwie kondygnacje tego budynku razem z poddaszem. Na tą chwilę trwają działania gaśnicze. Pożar w tej chwili już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje 64 ratowników, 24 zastępy Straży Pożarnej.
1: Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Na norweskiej wyspie Utøya upamiętniono ofiary zamachu sprzed 15 lat. 22 lipca 2011 roku Anders Breivik pozbawił życia 69 młodych osób, które uczestniczyły w obozie Partii Pracy. Były sekretarz generalny NATO, obecnie minister finansów Norwegii Jens Stoltenberg przypomniał, że pamięć o ofiarach tragedii jest istotna dla społeczeństwa. Ważne jest, aby upamiętnić ten dzień, częściowo po to, by oddać hołd tym, którzy zostali zabici oraz okazać wsparcie wszystkim osobom, które wciąż noszą w sobie głębokie poczucie straty, ale także po to, by chronić wartości, które zostały zaatakowane, otwartość i demokrację. Te wartości są w Norwegii silne, jednak nienawiść wciąż istnieje. Nadal pojawiają się groźby przemocy i musimy się im przeciwstawiać, a ten dzień jest odpowiednią okazją, by jasno wyrazić ten sprzeciw. W 2012 roku Anders Breivik został skazany na

0: 21 lat więzienia z możliwością jej przedłużenia. Ataki sprzed 15 lat są uważane za najtragiczniejszy akt przemocy w powojennej historii Norwegii i stały się symbolem zagrożeń związanych z ekstremizmem oraz mową nienawiści. Na koniec Gdańsk. Hamlet, Romeo i Julia, Juliusz Cezar. Między innymi te sztuki Williama Szekspira można oglądać w Gdańsku. Rozpoczął się tam 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. O Złotego Jorika, czyli nagrodę dla najlepszej polskiej premiery szekspirowskiej mijającego sezonu artystycznego, powalczą trzy Hamlety, mówi koordynatorka festiwalu Joanna Śnieżko-Misterek.
1: Będzie to Hamlet w wersji śląskiej. Tragedio Hamleta Ksincia Dynymarku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Będzie to Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Hamlet w reżyserii bardzo młodego twórcy, rapera Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Hipnera w Warszawie.
0: Poza polskimi przedstawieniami w programie są spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech i Hiszpanii. Podczas festiwalu będzie też można zobaczyć filmy, zwiedzić wystawę zdjęć, uczestniczyć w warsztatach florystycznych oraz uczcie z potrawami z czasów brytyjskiego dramatopisarza. Przegląd potrwa do 2 sierpnia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro na ogół pochmurno. Będzie sporo deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na północy i wschodzie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w centrum do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Mamy już 6 minut po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No przed nami temat, który dotyczy myślę, że większości z nas, bo abonament mamy już nie tylko na telefon i na telewizję. Dziś subskrypcje wchodzą do naszego auta, do domu, a nawet potrafią wejść do szafy. Płacimy za dostęp, funkcje i wygodę, ale czy na pewno wiemy pod koniec miesiąca, ile tak naprawdę nas to kosztuje? W audycji, która za moment, sprawdzimy, skąd bierze się fenomen subskrypcji, czy to przyszłość zakupów, czy może jednak pułapka ukrytych wydatków. No bo aż 38% Polaków przyznaje, że płaciło za usługę, z której wcale nie korzystało. To sprawa na pewno do przemyślenia.
5: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Jeszcze niedawno abonament kojarzył się głównie z telewizją kablową, telefonem albo platformami streamingowymi. Dziś model subskrypcyjny wkracza do kolejnych obszarów życia. Miesięczne opłaty za funkcje w samochodach, dostęp do sprzętu AGD, oprogramowania, a nawet dostęp do ubrań czy innych produktów, które kiedyś kupowaliśmy na własność. Czy naprawdę wolimy subskrybować zamiast posiadać? A może po prostu nie mamy już wyboru? O to będę pytać za chwilę naszego gościa.
6: Do pomyślenia.
5: A ze mną w studiu jest dziś Mikołaj Rogalewicz, redaktor Cyber Defense 24. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Skąd bierze się popularność subskrypcji?
7: Subskrypcje stają się coraz bardziej popularne i wchodzą do kolejnych obszarów naszego życia z bardzo różnych względów. One stają się coraz bardziej popularne przede wszystkim dlatego, że zmniejszają próg wejścia. Bardzo często, aby dokonać zakupu jakiejś usługi albo jakiegoś produktu, należy dokonać stosunkowo wysokiej opłaty. Subskrypcje dają nam pewną możliwość korzystania z danej usługi po mniejszej opłacie, natomiast jest to opłata za okres korzystania z tej usługi. To jest bardzo atrakcyjne dla wielu osób. One też sprawiają, że możemy sobie poniekąd pewną usługę przetestować, na przykład przez miesiąc, przez kilka miesięcy. Czasami zdarza się też tak, że potrzebujemy jakiejś usługi, ale nie na cały jakiś dłuższy okres, tylko powiedzmy krótkoterminowo i wtedy te subskrypcje też są dla nas bardzo atrakcyjne i z tego właśnie względu one stają się coraz bardziej popularne. popularne. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak rozwijało się to podejście do subskrypcji, no to widzimy, że one zaczynają wchodzić do tych obszarów, do tych, można by powiedzieć, produktów czy usług, w których kiedyś zupełnie nie istniały, które były wyłącznie takimi obszarami, gdzie kupowaliśmy na stałe jakieś produkty albo usługi. A teraz możemy mówić o

0: o subskrybowaniu określonych usług. I myślę, że to jest też ten kierunek, w którym firmy będą szły, z tego względu, że jest to bardzo atrakcyjne. Natomiast no, musimy też pamiętać, że są pewne takie negatywne, czy też podstępne elementy subskrypcji, na które warto zwracać uwagę.
1: A czy subskrypcje są też bardziej popularne w konkretnych grupach wiekowych? Znaczy badania pokazują, że tak, że to głównie młodsze pokolenia wolą mieć subskrypcję niż no właśnie kupić coś na własność.
0: No zdecydowanie. Jeżeli sobie spojrzymy właśnie na to, kto korzysta z tych subskrypcji, to zdecydowanie te młodsze pokolenia korzystają z tego chętniej. Myślę, że to jest ten model dopasowany właśnie też do tych grup odbiorców, co oczywiście nie oznacza, że te starsze grupy odbiorców z tego w ogóle nie korzystają. One mogą być mniej popularne wśród tych odbiorców, ale to jest też, myślę, że element, którym firmy będą poniekąd starały się zajmować, aby starać się dopasować też odpowiednie subskrypcje, ale też rozpopularyzować wśród tych starszych grup docelowych.
1: No tak, ale też tych subskrypcji jest coraz więcej. Tak jak wspominałam na samym początku, to już nie tylko streaming, to już nie tylko takie rzeczy jak abonament na gry, czy inne rzeczy trochę bardziej wirtualne, ale też czasami na takie fizyczne przedmioty, czyli że żeby korzystać z lodówki, musimy mieć abonament na pewną czynność, którą ona może wykonać. Żeby korzystać z niektórych funkcji samochodu, musimy mieć wykupioną subskrypcję. Myśli pan, że to jest kierunek, do którego bardziej dążą klienci, czy może jednak firmy nas do tego zmuszają?
0: Tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, do którego firmy poniekąd starają się nas zmuszać, dlatego że dla nich to są dodatkowe zyski. Z punktu widzenia klienta czasem jest to atrakcyjne, ale czasami nie do końca. Jest to pewne utrudnienie, natomiast takie utrudnienie, no, z którego trzeba w pewien sposób korzystać, aby móc korzystać z tego docelowego produktu. Więc ten kierunek czasami jest rzeczywiście pozytywny, one dają jakąś konkretną wartość, ale czasami są bardzo mocno nastawione na zysk. I wtedy z punktu widzenia klienta bywa to pewnym utrapieniem.
1: Mhm. Bo wśród plusów tych subskrypcji jest to, że niskim kosztem możemy mieć dostęp do wielu rzeczy na przykład.
0: To prawda, to jest jedno z takich, można by powiedzieć, jedna z głównych zalet subskrypcji, że nie musimy płacić całej kwoty, ale stosunkowo niskim kosztem możemy korzystać z danej usługi. No i też to, że nie musimy kupować na stałe, czasami potrzebujemy czegoś krótkoterminowo, możemy sobie z tego wtedy skorzystać.
1: Ale też z tych subskrypcji czasami no, nie korzystamy, wykupujemy coś w tym modelu abonamentowym, po czym zapominamy, pieniądze dalej schodzą z karty.
0: I to jest właśnie ten, można by powiedzieć, główny element, na który warto zwracać uwagę pod kątem zarządzania subskrypcjami. Współcześnie tych subskrypcji jest bardzo dużo i myślę, że każdy z nas korzysta z różnych subskrypcji, czasami z większej ilości, czasami z mniejszej. Natomiast to, co jest kluczowe w korzystaniu z tego typu subskrypcji, to jest to, jak tym staramy się zarządzać. No i właśnie to, że zapominamy o danej subskrypcji, czasami jest też tak, że dawany jest okres próbny. Okres próbny na przykład 3 dni, 7 dni, który później przechodzi w okres płatny. Chcemy sobie coś przetestować i nawet nie chcemy później tego dalej kupować, ale po prostu o tym zapominamy i to przechodzi w subskrypcję płatną. I to jest poniekąd też nastawione właśnie przez firmy na zysk, więc to podejście do zarządzania subskrypcjami, zrobienie przede wszystkim sobie listy tych subskrypcji podstawowych, czyli tych, z których musimy korzystać, które są dla nas kluczowe i tych trochę mniej istotnych, które są dla nas ważne, ale być może z niektórych możemy zrezygnować. Pod kątem zarządzania tym jest według mnie bardzo istotne. To, co powinniśmy sobie też robić, to tak zwany audyt subskrypcji. Raz w miesiącu, czy raz na jakiś czas przejrzeć sobie na przykład transakcje, które były w danym miesiącu z karty płatniczej, bo być może zapomnieliśmy po prostu jakiejś subskrypcji. Czasami coś kupimy, czasami to są po prostu mikropłatności rzędu kilku złotych, kilkunastu złotych, czasami więcej, kilkadziesiąt, ale jeżeli to są małe kwoty, to często po prostu o tym zapominamy, natomiast no nawet 10-15 zł, jeżeli o tym zapomnimy, przez rok już nam się robi z tego tam ponad 100 zł, tak? Więc myślę, że ten audyt i zerknięcie sobie na to, na co rzeczywiście wydajemy pieniądze subskrypcyjnie, jest bardzo istotne.
1: No dobrze, a jakie obszary życia zostały już no, przerzucone na ten tryb abonamentowy?
0: Tutaj tak naprawdę myślę, że coraz więcej właśnie tego typu usług streamingowe oczywiście, ale też kwestia usług chociażby związanych z nowymi technologiami, kwestie jakichś usług właśnie sprzętowych, subskrypcje

0: które są potrzebne do korzystania z określonych produktów, subskrypcje medyczne, dokonywanie płatności co miesiąc, aby korzystać z określonych usług medycznych, jakieś właśnie kwestie też na przykład finansowe, czy kwestie dotyczące ochrony, cyberbezpieczeństwa, tak? Różne tego typu produkty, więc tutaj myślę, że ten obszar jest bardzo, bardzo szeroki i tak naprawdę tam, gdzie taki model się sprawdza, to firmy będą starały się go wdrażać.
1: A co w takim modelu biznesowym subskrypcyjnym oznacza wypożyczenie jakiegoś dzieła kultury, książki, filmu? Co tutaj się dzieje z prawami autorskimi? Bo to trochę zaczyna nam się gdzieś rozmywać, kiedy to wszystko przechodzi do tego cyfrowego świata.
0: Tak, no i tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie mamy ten model streamingowy, gdzie dane filmy są dostępne na danej platformie. Czasem jest też tak, że po prostu jeden film możemy sobie wypożyczyć, aby go obejrzeć. To jest już kwestia tego, jak dana platforma ma, jaki dostęp ma dana platforma do tego filmu i w jaki sposób może go udostępniać, w jaki sposób może to komercjalizować i jak na nim zarabiać, tak? Natomiast rzeczywiście bardzo często zdarza się też tak, że jakiś film, który nie jest na przykład dostępny na żadnej platformie streamingowej, jest możliwy wyłącznie do wypożyczenia i wtedy to też są jakieś tam kwoty, które płacimy za wypożyczenie na przykład 48 godzin. Więc to się oczywiście też dzieje. Książki cyfrowe to też jest ten element, który myślę, że będzie coraz bardziej powszechny. Dostęp, bardzo często to jest na przykład dostęp do jakichś aplikacji, które umożliwiają nam wgląd do wielu różnych książek, czy do e-booków, audiobooków, czytanie sobie tych książek po prostu cyfrowo, czy ich słuchanie.
1: Ale też możemy trafić przez to na takie dziury spowodowane przez taki streaming, bo wycofać film lub serial jest dosyć łatwo. Ja się spotkałam z konkretnym tytułem Westworld, taki serial HBO, wyprodukowany przez HBO. Nie ma go na tej platformie, przynajmniej w Polsce. Nie wiem, czy w jakichś innych krajach jest, ale żeby zdobyć dostęp do tego serialu, w tym momencie nie jestem do końca pewna, co powinnam zrobić.
0: No, to jest też kwestia tego, jak dana platforma tym zarządza, na jaki okres czasu na przykład udostępnia dany serial i czy nie wystąpiły jakieś inne problemy, na przykład natury prawnej, które spowodowały, że ten serial po prostu musiał być zdjęty. Więc myślę, że tutaj tego typu przypadki też są do analizowania jednorazowo, jak to wygląda pod kątem też takich stricte tam na przykład kwestii technicznych czy prawnych.
1: No dobrze, to porozmawiajmy teraz o przyszłości. Czy jest szansa, że za kilka lat albo może dekad własność będzie luksusem, a wszystko przejdzie na ten model abonamentowy?
0: Myślę, że aż tak daleko takich wniosków bym nie wysuwał. To znaczy, wydaje mi się, że ten model subskrypcyjny oczywiście będzie się rozwijał, natomiast nie uważam, że wszystko przejdzie na subskrypcję. Wydaje mi się, że ta własność pozostanie, tak? Subskrypcja będzie się rozwijać, będzie pewnym dodatkiem, urozmaiceniem, czasami w niektórych sferach będzie tym, co będzie dominować, tak? Ale wydaje mi się, że nie zastąpi całkowicie modelu własnościowego. To, co na pewno w kontekście przyszłości myślę, że może się pojawić, no to urozmaicenie oferty, dostosowanie do potrzeb określonych odbiorców, tworzenie ofert na przykład rodzinnych, czy dla kilku osób po to, aby lepiej dostosować tego typu subskrypcje. Mogą pojawiać się też dodatkowe, ciekawsze oferty, stricte dopasowane do określonych grup, tak aby...
1: Ale mówimy teraz o streamingu, czy mówimy teraz o innych jeszcze usługach?
0: Mówimy o streamingu, mówimy o innych usługach. Tutaj też analiza danych, sztuczna inteligencja może pomagać właśnie dostosowywać takie oferty, analizować, kto na przykład kiedy będzie chciał z tej subskrypcji zrezygnować, kto ile jest w stanie zapłacić, jakie są powody rezygnacji. Więc myślę, że ta personalizacja ofert jest też tym, co będzie postępować.
1: A mieszkanie na wynajem to też jest pewien model subskrypcyjny?
0: No, można poniekąd tak na to spojrzeć, tak? No bo jednak płacimy za to mieszkanie.
1: Bo nie stać nas na kupienie sobie jednorazowo takiego całego mieszkania.
0: Tak, na kupienie jednorazowo, więc no oczywiście to jest trochę inaczej, tak? Ale sam model jest dość podobny.
1: No, ale też przez to wychodzimy na tym bardzo niekorzystnie finansowo w takiej dłuższej perspektywie czasowej.
0: To prawda, natomiast no to jest też poniekąd związane z tym, że nie każdy może sobie na ten kredyt pozwolić, tak, aby to mieszkanie kupić, więc jest to w pewien sposób no, rozwiązanie konieczne, wynikające z różnych elementów właśnie finansowych.
1: Jest w tym też pewna wolność, bo osoby, które nie mają mieszkania na własność...

0: kiedy ja rozmawiam ze znajomymi, mówią, że to daje im też możliwość, że mogą wypowiedzieć umowę najmu i nie muszą się niczym martwić, mogą sobie od razu pojechać do kolejnego miasta i szukać szczęścia gdzie indziej.
1: Tak, ta elastyczność, ta wolność jest na pewno jedną z zalet tego typu rozwiązania, że możemy robić tak naprawdę sobie co chcemy, nie jesteśmy uwiązani do tego jednego mieszkania. Oczywiście jak mamy mieszkanie na własność, no to też pewne tutaj aspekty, pewne możliwości mamy, tak? Tylko, że one są utrudnione. Wtedy jest konieczność na przykład wynajmu tego mieszkania, abyśmy mogli z niego zarabiać i wynająć sobie swoje mieszkanie gdzieś indziej, tak? Natomiast na pewno ta elastyczność jest wtedy większa.
0: Ale subskrypcje też, no, dorzucają pewien, no, taki ciekawy ciężar na naszych umysłach, bo jednak to, że mamy rzeczy, za które musimy zapłacić co miesiąc pewną konkretną kwotę, to sprawia, że musimy mieć cały czas jakiś stały dochód.
1: Tak, i dobrze jest też kontrolować, ile tych pieniędzy wydajemy na te subskrypcje miesięcznie. Z tego względu, że czasami nam to po prostu umyka. Tutaj 15 zł, tu 50, tutaj na przykład 120, tutaj 7. I finalnie często nie wiemy, ile łącznie za te subskrypcje płacimy. Jeżeli to się podliczy, to czasami ta kwota może być duża i zrobienie właśnie sobie takiego audytu może nam pokazać, ile płacimy łącznie, czy rzeczywiście z każdej z tych usług korzystamy, czy każdej z tych subskrypcji potrzebujemy, bo jeżeli nie, to być może warto z tego po prostu z niektórych zrezygnować. To, na co ja bym jeszcze zwrócił uwagę, co jest też pewnym problemem związanym z subskrypcjami, to są oszustwa finansowe. I to się niestety też zdarza. Te modele subskrypcyjne są bardzo popularne, natomiast oszuści też to wykorzystują. Niedawno był taki przykład podszywania się pod Spotify. Wysyłano informacje, kampania phishingowa, wysyłano informacje o tym, że płatność za konto premium Spotify nie została pobrana, że trzeba wpisać dane karty płatnicze, żeby ta płatność została zrealizowana. W mailu był podawany link, tylko że to był link do fałszywej strony. Ktoś, kto chciał opłacić tą subskrypcję, bo rzeczywiście uwierzył w to, że ta subskrypcja nie przeszła, klikał w ten link, wchodził na tą fałszywą stronę Spotify, wpisywał dane karty płatniczej, myśląc, że zapłaci za tą subskrypcję, ale w rzeczywistości na tej podstawionej stronie podawał dane karty płatniczej oszustom. No i wtedy ci oszuści, korzystając z tych danych takiej karty, mogli ukraść pieniądze po prostu. Więc na to warto uważać. To Spotify jest oczywiście jednym z przykładów takiego oszustwa, ale takich kampanii phishingowych jest niestety więcej. Warto mieć tego świadomość, warto uważać i rzeczywiście dobrze weryfikować to, gdzie te dane karty płatniczej podajemy, czy rzeczywiście płacimy za subskrypcję, czy to przypadkiem nie jest oszustwo.
0: Mhm. Też zmienia się pewien model subskrypcji, bo kiedy na przykład Netflix wchodził, to bardzo popularne było dzielenie się kontami. Teraz kolejne platformy coraz bardziej walczą z tym, żeby nie dzielić przypadkiem tych poszczególnych kont. Domownicy powinni korzystać z jednego konta.
1: Tak, i tutaj starają się właśnie takie firmy przekroju Netflixa dostosowywać też zabezpieczenia techniczne, czy te rozwiązania, które są oferowane, do tego, w jaki sposób użytkownicy z tego korzystają. Pewnym utrapieniem Netflixa było właśnie to, że z jednego konta, z którego mogły korzystać cztery osoby, korzystały cztery osoby, ale nie w ramach jednego gospodarstwa domowego, tylko dzielono się tym.
0: Ale oni sami też do tego zachęcali kiedyś.
1: Tak, to prawda. No a teraz, widząc, że te większe zyski mogą być, jeżeli to sprawimy w taki sposób, aby tylko gospodarstwo domowe mogło z tego korzystać, ten model się zmienił. No dla mnie też to było w pewien sposób pewnym utrudnieniem, z tego względu, że jak korzystałem właśnie z Netflixa w dwóch różnych miejscach, oddalonych w pewien sposób od siebie, różne sieci, no to właśnie nie wyłapywało tego, że to jest to samo gospodarstwo domowe, no bo to jakby było rozdzielone i też wtedy trzeba było płacić albo dwukrotnie, albo korzystać wyłącznie na przykład na laptopie, gdzie miałem to konto główne. Więc tak, ten model się oczywiście zmienia, on jest dostosowywany, no i tutaj te firmy dążą oczywiście do tego, by maksymalizować zyski.
2: Do pomyślenia.
0: A takie przechodzenie na model subskrypcyjny we wszystkim, to nie jest też może jakiś objaw nowej ery kapitalizmu, tego, że subskrypcje trochę stają się jakimś mechanizmem kontroli, że musimy mieć ich coraz więcej, jeżeli chcemy korzystać z coraz większej liczby rzeczy?
1: Myślę, że poniekąd tak i wydaje mi się, że niektóre usługi też są oferowane wyłącznie w modelu subskrypcyjnym. Czy to jest subskrypcja miesięczna, czy to

0: subskrypcja roczna, to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę dostępu do danej usługi na przykład nie będziemy mieli, jeżeli nie będziemy chcieli wejść w ten model subskrypcyjny. Tak samo jak mamy jakieś nowe na przykład aplikacje, które bazują na sztucznej inteligencji, no to zazwyczaj to jest też właśnie model subskrypcji albo miesięcznej, albo rocznej, ale ciężko jest to nabyć tak całościowo, żebyśmy mieli dostęp do tego cały czas. Więc poniekąd nas to do tego zmusza. To znaczy z niektórych usług po prostu nie będziemy mogli korzystać, jeżeli będziemy całkowicie nastawieni na to, że z tych subskrypcji korzystać nie chcemy.
1: No właśnie, to gdzie w tym my jesteśmy, klienci?
0: No klienci, myślę, że przede wszystkim z jednej strony dostarczają tym firmom zysków, korzystając z tych określonych usług, czerpią określone korzyści z tych subskrypcji, natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście na tym wychodzić pozytywnie i nie tracić bezsensownie pieniędzy, no to powinniśmy z pewną, można by powiedzieć, większą świadomością podchodzić do tego, jak z tych subskrypcji korzystamy, odpowiednio sobie tymi subskrypcjami zarządzać i kontrolować, ile płacimy za co, aby nie przepalać tych pieniędzy w sposób niepotrzebny. Nawet jeżeli to są stosunkowo niemałe kwoty, to w długim okresie one mogą być większe.
1: To ja jeszcze tutaj trochę wybiegnę w przyszłość i trochę takie science fiction, ale jeden z odcinków Black Mirror, które pokazuje przyszłość w czarnych barwach, bazuje na tym, że subskrypcji podlegają też usługi medyczne. I w momencie, kiedy w tym konkretnym odcinku, jeżeli ktoś nie chce słuchać spoilerów, to niestety trzeba się wyłączyć na 20 sekund. Jedna z kobiet przechodzi operację ratującą życie. Chip, który ma wszczepiony w mózgu, działa właśnie na modelu subskrypcyjnym. I w momencie, kiedy ona przestaje mieć pieniądze, zostają włączone reklamy. Mhm. Wiem, że to jest science fiction, ale czy jest gdzieś groźba, że możemy do czegoś takiego dojść?
0: No, wydaje mi się, że to już jest rzeczywiście takie myślenie bardzo, bardzo właśnie science fiction, to znaczy wydaje mi się,
1: dystopijne.
0: Że... Dystopijne, tak. Wydaje mi się, że aż w takim kierunku to nie pójdzie. Chociaż spodziewałbym się rzeczywiście tego, że te modele subskrypcyjne będą rozwijane, ale nie uważam, że ta przyszłość jest aż tak bardzo pesymistyczna.
1: Czyli co? Korzystać, ale z ostrożnym optymizmem.
0: Korzystać z optymizmem, z pewnym też krytycznym myśleniem, odpowiednim podejściem, odpowiednim zarządzaniem, ponieważ same subskrypcje są fajne, dają pewne korzyści, ale warto z tego korzystać świadomie.
1: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jaką subskrypcję najtrudniej mogłoby być nam zakończyć i dlaczego?
0: I to jest bardzo dobre pytanie, o którym warto kilka słów jeszcze tutaj powiedzieć pod kątem pewnych takich negatywnych aspektów projektowania określonych rozwiązań, ponieważ bardzo często, i tak powinno być, jest tak, że włączenie danej subskrypcji jest stosunkowo proste i wyłączenie tej subskrypcji również, ale zdarzają się takie przykłady, że odejście od tej subskrypcji jest bardzo trudne, to znaczy jest to tak ukryte na stronie internetowej w aplikacji, że musimy stosunkowo dużo czasu poświęcić na to, aby znaleźć ten przycisk anuluj albo ten sposób, jak chcemy z tego zrezygnować. Ja pamiętam, korzystałem kiedyś z takiego narzędzia AI, wykupiłem subskrypcję roczną, początkowo z tego korzystałem, później coś to wydawało nieprzydatne i zapomniałem o tej subskrypcji. Po roku ta subskrypcja się odnowiła i w regulaminie była informacja, że jeżeli z tego po tym odnowieniu nie korzystałem jakoś mocno, to w ciągu 7 dni mogę z tego zrezygnować. Okej, szukam na tej stronie internetowej, gdzie jest ten przycisk anuluj, jak mogę anulować tą subskrypcję, nie widzę nigdzie. To szukam maila, gdzie mogę napisać, że chcę z tego zrezygnować, również nigdzie nie ma. I dopiero po jakimś dłuższym czasie udało mi się znaleźć ten adres mailowy, na który mogłem wysłać informację, że chcę zrezygnować z tej subskrypcji i oczywiście ta subskrypcja została wyłączona. Ale tu trochę bazuje na tym, że część osób po prostu machnie ręką, zapomni o tym, uzna, że dobra, no to odwołam tą subskrypcję na przykład jutro, za 2 dni, teraz nie mam czasu, później zapomni i to się jakby utrzyma. Więc to jest pewien z negatywnych elementów, że czasami ta rezygnacja jest dość trudna pod kątem tego, że są ukryte te przyciski czy sposoby anulowania. Więc na to też warto zwrócić uwagę i nie odpuszczać, jeżeli chcemy z czegoś zrezygnować, zapisać to sobie, zrezygnować z tego, znaleźć, jak to możemy zrobić, żeby po prostu o tym nie zapomnieć.
1: I też zachęcam może do tego, żeby jeżeli próbujemy coś darmowo, zrezygnować z tego na samym początku, jak tylko zaczniemy, bo

0: przez ten darmowy okres próbny to dalej będzie działać, a oszczędzimy sobie właśnie tego pierwszego miesięcznego lub możliwe nawet, że rocznego abonamentu.
1: To prawda, o ile oczywiście nie chcemy korzystać z tego dalej płatnie.
0: No, ale wtedy możemy jeszcze to odnowić, to nie ma żadnego problemu.
1: To prawda, zgadza się.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mikołaj Rogalewicz, redaktor Cyber Defense 24, był moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Program wydawała Kamila Kuzar, a ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Łukasz Pastor, zapraszam. Blisko dwie godziny trwała dyskusja w Izbie Wyższej Parlamentu nad kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat zatwierdził dziś powołanie jej na urząd. W ubiegłym tygodniu kandydatkę rekomendowaną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy poparł Sejm. Senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości w trakcie dyskusji sugerowała polityczną stronniczość Sylwii Gregorczyk-Abram.
4: Dotychczas w swojej działalności jednak pani angażowała się politycznie po jednej stronie sporu politycznego przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy.
5: Ja stawałam zawsze w obronie konkretnych wartości konstytucyjnych. Dla mnie nie było to zaangażowanie po żadnej stronie politycznej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest jakaś grupa obywateli, która być może tak będzie to postrzegać. I chcę powiedzieć, że tę odpowiedzialność biorę na siebie.
3: Tak z kolei odpowiadała jeszcze jako kandydatka Sylwia Gregorczyk-Abram. Na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich zastąpi profesora Marcina Wiącka. Zarzuty użycia przemocy wobec osób z przyczyn narodowościowych oraz działanie z pobudek chuligańskich usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. W sobotę kobieta zaatakowała na placu zabaw troje nastolatków. Śledczy ustalili, że najpierw zwróciła im uwagę, że w Polsce nie powinni rozmawiać po ukraińsku, a następnie uderzyła. Prokuratura chce przesłuchać jeszcze małoletnich świadków ataku na ukraińskie dzieci. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz mówi, że podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, by działała z pobudek ksenofobicznych.
6: Będą te zeznania oczywiście potrzebne. Dzisiaj już prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia. Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła.
3: Podejrzanej grozi do 7,5 roku więzienia. Groźna pogoda nad Bałtykiem. Jutro mogą pojawić się nawet trąby wodne. IMGW prognozuje, że zjawisko jest możliwe na wschodnim wybrzeżu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
7: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
3: Wiatr w tym rejonie osłabnie dopiero w piątek.
8: Zegary wskazują już 22:33.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Przed nami kolejny temat. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris 2, który ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska i również będzie zapewniał bezpieczną łączność. Umowa w tej sprawie została już podpisana. Projekt przewiduje budowę europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Pierwsze usługi ma dostarczać w 2029 roku, a tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
9: Polska ma stać się jednym z 6 głównych partnerów w Europie, jeśli chodzi o budowę tego projektu. Ma też przeznaczyć na jego realizację prawie 5 miliardów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że to właśnie w naszym kraju powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu.
10: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.

0: Europejski system Iris 2 ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Muska. Inwestycja opiewa na blisko 46 miliardów złotych i są to pieniądze, które zagwarantują bezpieczeństwo Europie na lata. Tak twierdzi unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Jego zdaniem na tym projekcie zyska cały stary kontynent.
1: It will bring trusted, secure communications.
0: Ten system zapewni bezpieczną i zaufaną łączność siłom zbrojnym, policji i straży granicznej w Polsce i Europie, by mogli lepiej chronić nasze granice, zwalczać przestępczość i ratować życie na morzu. Iris 2 zapewni bezpieczną łączność, która uchroni wiadomości rządów i ambasad Polski i Europy przed zagranicznym szpiegostwem. Polska, zanim podjęła decyzję o przystąpieniu do tego projektu, przeanalizowała różne sytuacje z ostatnich lat, w których łączność okazała się kluczowa. Tu jako przykład szef MSWiA podał powódź z 2024 roku, gdy wskutek intensywnych burz i ulew zostało zniszczonych wiele tradycyjnych przekaźników i pojawiły się problemy z łącznością między służbami a obywatelami. Ponadto przykład idzie też zza naszej granicy, bo znane nam już Starlinki od Ilona Muska odgrywają fundamentalną rolę w działaniu ukraińskiej armii i w jej obronie przed rosyjską agresją. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch takich niezależnych systemów łączności, bo bezpieczna łączność to też gwarancja bezpieczeństwa wszystkich obywateli, mówił minister.
2: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie, więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
0: Szyfrowana i bezpieczna łączność dla wojska i rządów to oczywiście jeden z głównych celów tego projektu, ale na tym systemie docelowo mamy skorzystać wszyscy, bo ten szybki internet ma też być dostępny ostatecznie dla każdego obywatela.
3: Relacjonowała Dagmara Kędzior, a teraz z tego kosmosu wracamy na Ziemię, no i przeniesiemy Państwa do czasów epoki lodowcowej.
4: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
5: Jeśli, drogi słuchacze, uważasz, że epoka lodowcowa to był przede wszystkim czas rozkwitu nietypowej patchworkowej rodziny, czyli tygrys szablozębny, mamut, leniwiec i ludzkie dziecko, no to myślę, że ta audycja będzie dla ciebie. Karolina Rożej, dzień dobry w Studiu Wiedzy. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedzi szukali i chyba wciąż szukają i biolodzy, i antropolodzy, i archeolodzy, teolodzy i filozofowie, a mianowicie kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, no i jakie były te nasze początki. Przeniesiemy się w czasie do epoki lodowcowej, bo to wtedy właśnie kształtował się nasz gatunek, ale też fundamenty, tak sobie pomyślałam, ludzkiej kultury, współpracy i przetrwania. I w naszym studiu jest gość, dr Natalia Greczewska, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, pani doktor.
6: Dzień dobry.
5: Pomyślałam, że zaczniemy od samego początku, czyli od rozprawienia się z pewnymi mitami i wyobrażeniami dotyczącymi epoki lodowcowej. Jaki jest ten główny, podstawowy mit, pani zdaniem?
6: Myślę, że sama nazwa epoka lodowcowa jest dość przewrotna.
5: I myląca chyba.
6: I myląca, gdyż użyłam ją właśnie jako nawiązanie do słynnego filmu, gdyż wydaje mi się, że właśnie to powie szerszej społeczności więcej niż słowa takie jak pleistocen czy paleolit, które byłyby bardziej prawidłowe tak naprawdę. Głównym mitem jest to, że w epoce lodowcowej nie było cały czas zimno. Wręcz przeciwnie, na samym początku było całkiem ciepło.
5: A co to znaczy całkiem ciepło?
6: Na przykład, to znaczy cieplej niż dzisiaj, na przykład. I generalnie przez cały okres epoki lodowcowej mieliśmy taką sinusoidę, to znaczy raz było zimno, raz było cieplej, ale taki prawdziwy, zimniejszy okres zaczął się tak naprawdę dopiero w drugiej połowie epoki lodowcowej, powiedzmy, czyli pleistocenu tak naprawdę.
5: I co z tym lodowcem też? Bo myślę, że drugie wyobrażenie jest takie, że cała Ziemia była zlodowaciała przez cały okres epoki lodowcowej.
6: Nie, tak naprawdę taki prawdziwy lodowiec pojawił się, powiedzmy, około miliona lat temu. I on też się nasuwał i odsuwał, więc różne tereny były pokryte w różnym czasie. Jeśli chodzi o Europę, to mamy kilka zlodowaceń, które na przykładzie Polski zdarzyło się, że sięgały prawie do gór, ale przez większość czasu były jednak, nie obejmowały całej przestrzeni. Oczywiście tuż przy lodowcu nie dało się za bardzo żyć i tak naprawdę mieliśmy taką pustynię lodowcową,

0: I to też sprawiało, że ludzie musieli się dopasowywać do tego lodowca. To znaczy, jak było cieplej i na przykład właśnie lodowiec się odsuwał z terenów polskich, to oni rzeczywiście wielokrotnie przychodzili do nas, także prawdopodobnie ze zwierzętami dużymi. Natomiast gdy się oziębiało, no to także ludzie musieli się przenosić. Nawet jest taki termin jak refugie południowe, czyli te tereny Iberii, Półwyspu Apenińskiego, które nigdy nie były zajęte przez lodowiec i gdzie nadal się bardzo przyjemnie żyło, gdy lodowiec był na terenach Polski.
1: Refugia, czyli rodzaj uchodźstwa. No tak to sobie tłumaczę, skoro mamy słowo refugee tak, po angielsku, tak. Czyli uchodźstwo takie lodowcowe.
0: Tak, jest szczególnie jeden taki moment, tak zwany maksimum ostatniego zlodowacenia, około 20 tysięcy lat temu, gdzie rzeczywiście jakby było takie duże oziębienie, i ludność musiała się przenieść do tych refugiów. Przez długi czas zastanawiano się, czy... I archeologicznie widzimy także oczywiście jakieś zmiany w tym, w materiałach, w narzędziach. W związku z czym przez długi czas archeolodzy zastanawiali się, czy to są te same populacje, które właśnie się przeniosły, czy to są może nowe ludy, które może przyszły z Bliskiego Wschodu. No i teraz dzięki badaniom DNA tak naprawdę możemy odpowiadać na te pytania. Możemy...
1: No właśnie o tych artefaktach i o tych badaniach, które tak dużo mówią o tamtym czasie, jeszcze porozmawiamy, ale pani doktor powiedziała ludzie. Kogo pani rozumie przez słowo ludzie w tamtym czasie?
0: Słowo ludzie jest terminem bardzo szerokim, bo prawidłowo
1: to był już
0: homo
1: sapiens?
0: To już jest człowiek, to znaczy także homo habilis, homo erectus, którzy mieszkali w Afryce. Homo erectus wyszedł później i zasiedlił prawdopodobnie cały stary kontynent i zapewne także Europę. No i tak naprawdę to też byli ludzie. Więc gdy mówimy o epoce lodowcowej, to tak naprawdę przez większość tego czasu na Ziemi żyło wielu ludzi, wiele gatunków ludzi.
1: To też jest, myślę, kolejny mit do obalenia, dlatego że wszyscy znamy chyba bardzo dobrze tę rycinę pokazującą ewolucję ludzkości, jak to jeden, tak jak pani powiedziała, gatunek człowieka przechodzi w kolejny, aż dochodzimy do Homo sapiens, ale to nie jest tak, że jak pojawiał się kolejny gatunek ewolucyjnie, to tamten znikał. One po prostu wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele z nich potrafiło żyć obok siebie.
0: Tak, rzeczywiście przez długi czas wydawało się, że one trochę postępowały po sobie, były swoimi przodkami, natomiast wraz ze zwiększeniem się ilości zabytków, ilości stanowisk, ulepszonych metod datowania, ale także DNA, jesteśmy już w stanie stwierdzić, że było zupełnie inaczej, że tak naprawdę to ostatnie 30 tysięcy lat są wyjątkowe, bo jesteśmy sami, a przez cały wcześniejszy okres nawet nie jest tak, że żyliśmy tylko sami, jakby różne gatunki człowieka, ale także australopiteki, czyli ta forma przedczłowiecza, powiedzmy. Oni też żyli jeszcze przez milion prawie lat, w momencie, w którym w Afryce już pojawił się Homo habilis, Homo rudolfensis, więc ten okres jest dużo bardziej skomplikowany.
1: One ze sobą współpracowały, czy bardziej ze sobą rywalizowały, na przykład o zasoby?
0: No i to jest właśnie trudne pytanie, które oczywiście bardzo fascynuje archeologów, natomiast bardzo trudno na nie odpowiedzieć, patrząc na materiały archeologiczne. No takim najbardziej podnoszonym tematem w archeologii jest to, co się stało z Neandertalczykiem. Bo tutaj jakby różne metody analiz są dostępne, jest dużo stanowisk, jest dużo materiałów, natomiast to pytanie, czy my sprawiliśmy, że oni wyginęli, czy może czy konkurencja o zasoby, czy może agresja nawet, czy jednak oni po prostu byli za mało zaadaptowani do tych zmian klimatycznych ciągłych, albo tego, że wiemy już teraz, że mieli na przykład bardzo małą populację, w związku z czym także tak zwany chów sobny mógł sprawić, że nie przetrwali, że mieli zbyt małą populację, żeby przetrwać, a człowiek z kolei jakby radził sobie świetnie, zasiedlał bardzo szerokie terytoria, całkiem szybko radził sobie, mimo że Neandertalczyk jest uważany za bardzo takiego przystosowanego do zimna, to tak naprawdę Homo sapiens, patrząc po najnowszych odkryciach, wydaje się, że on był w stanie dużo bardziej na północ, czyli bliżej tego lodowca, tworzyć swoje obozowiska i wykorzystywać dostępne zasoby, nawet w bardzo właśnie ciężkich miejscach do przetrwania.
1: Może Homo sapiens też w swoim DNA ma dosyć wysoką ekspansywność, co widzimy też do tej pory, ale to zostawmy w takim razie, pani doktor. Co w ogóle sprawiło, że przede wszystkim Homo sapiens,

0: ale nie tylko, te inne gatunki człowieka w ogóle w czasie epoki lodowcowej tak bardzo wymagającej sobie poradziły. Czy epoka lodowcowa, którą badacie jako archeologowie, ona jest postrzegana jako największa trudność dla ówczesnego człowieka, czy jednak coś, co spowodowało przyspieszony rozwój?
1: Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, że tak naprawdę szacuje się, że to ten moment przejścia na olit, czyli na tą gospodarkę osiadłą, na gromadzenie zasobów, na udomowianie zwierząt, że to w tym momencie człowiek tak naprawdę zaczął więcej pracować. I średnio nawet się wylicza, że 2 godziny dziennie łowca, zbieracz z paleolitu pracował krócej. To także łączy się z tym, że nawet po szczątkach kostnych, po analizach bioarcheologicznych widzimy na przykład, że wskaźniki takie stresu na kościach, chociażby wzrost, że rzeczywiście w neolicie było gorzej niż wcześniej, ale z drugiej strony na praktycznie wszystkich albo większości szczątków kostnych z epoki pleistocenu, szczególnie gdy mówimy o Homo sapiens i Neandertalczyku, gdzie tych szczątków rzeczywiście jest dużo, są ślady różnych urazów, różnych chorób. Na pewno żyli dużo, dużo krócej niż my teraz.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że biologicznie to był bardzo trudny czas dla człowieka, ale jeśli chodzi o taki rozwój, no nie wiem, czy to nie będzie za duże słowo, jeśli chodzi o tamtych ludzi, ale taki rozwój społeczny właśnie, kulturowy, na przykład kwestie migracji, to też trzeba przecież jakoś zorganizować. Kwestia schronień, kwestia okryć, kwestia ognia. Czy nie traktujemy tego jako, no, czego nie byłoby, gdyby nie epoka lodowcowa?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że przez cały okres epoki lodowcowej było zimno, albo że w ogóle na wszystkich terenach było zimno, no bo tak jak powiedziałam, w tych refugiach zawsze było całkiem przyjemnie, a to, że mimo wszystko ludzie się przemieszczali dalej na północ, to raczej świadczy o tym, że nie była to dla nich duża trudność i może właśnie były tam też tereny całkiem przyjemne do życia.
0: Dużym problemem... Czemu się przemieszczali na północ, skoro te refugia południowe, tak jak pani mówi, były bardzo przyjemne do życia? Po co wracać na północ?
1: Na północy w okresach, gdy lodowce się przesuną w górę, jakby odsuną, to tam także jest przyjemnie do życia. Myślę, że w dużym stopniu to były po prostu wędrówki ze zwierzętami, które były źródłem pożywienia. Bo jednak na terenach Polski był tak zwany step mamuci, były zwierzęta niektóre, szczególnie na przykład renifery, na które chętnie polowano pod koniec pleistocenu, chętnie wędrowały właśnie na północ i wtedy te społeczności się dostosowały i wędrowały tak naprawdę za nimi. Więc to nie była dla nich przeszkoda. Co oni zmieniają, to rzeczywiście z perspektywy dzisiejszego człowieka te warunki na pewno musiały być ciężkie. Ta ciągła mobilność sprawiała, że no na przykład ceramika, naczynia ceramiczne pojawiają się dopiero w neolicie, no bo przenoszenie ich jest problematyczne, ale także kwestia i ognia, i kiedy pojawiły się odzież, powiedzmy, to jest bardzo ciężka rzecz do rozpoznania tych początków, ponieważ zazwyczaj mówimy o tych materiałach organicznych, jako tych mówiących nam najwięcej o tym. W związku z czym one się najsłabiej zachowują. I cały czas jakby trwają poszukiwania tych najstarszych i próba odpowiedzi na pytania, czy na przykład niektóre rzeczy pojawiły się nagle i potem się rozwinęły, spopularyzowały, czy to jest tak, że niektóre jakby odkrycia, niektóre osiągnięcia pojawiały się wielokrotnie, zanikały. Tak samo z migracjami. Też jest często podnoszone pytanie, czy ludzie wyszli od razu i im się udało, czy to jest tak, że prawdopodobnie wychodzili małymi populacjami, które jednak bardzo często mogły jakby nie przeżyć, nie przetrwać. W związku z czym, czy te stanowiska, które są najstarsze i znajdujemy gdzieś na szlakach do Azji czy do Europy, czy to jest to wyjście, które zakończyło się sukcesem, czy to jest właśnie jedno z tych takich wyjść, które było próbą, ale jeszcze się nie udało.
0: Nie udano. A to w ogóle jest do ustalenia, czy już raczej nie w tym momencie?
1: Z jednej strony, im więcej znajdziemy stanowisk, które są z tego samego okresu i które będą jakby tworzyły nam właśnie tą taką ścieżkę przejścia i taką spójną narrację, no to to jest dla nas jakiś dowód, że tak było. Dlatego właśnie takie pojedyncze odkrycia, chociaż są imponujące i trochę nam przesuwają to, jak postrzegamy chronologicznie, co się działo z człowiekiem, no to jednak właśnie mogą być trudne w interpretacji jako taki odosobniony, najstarszy.

0: przykład czegoś.
1: A co tak kompletnie jesteśmy w stanie dzięki znaleziskom archeologicznym powiedzieć o ówczesnym człowieku, człowieku epoki lodowcowej? Właśnie zastanawiam się, czy niezależnie o którym gatunku człowieka mówimy, czy właśnie bardzo zależnie od tego, o którym gatunku człowieka mówimy, jaka była ta ich codzienność? Co nam te wszystkie znaleziska dotychczasowe mówią?
0: Na pewno najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć o najbliższych nam gatunkach, to znaczy tych, które chronologicznie są najbliżej nas. To jest po prostu okres, gdy nam się właśnie organika zachowa, gdy metody są trochę bardziej precyzyjne. Na przykład DNA, jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę, to jest w stanie się zachować do miliona, dwóch milionów lat, ale te dwa miliony tak już maksymalny pewnie zakres. Natomiast w cieplejszych miejscach albo w ogóle w jaskini Denisowa, chyba najstarszy w tym momencie z osadów DNA, który nie jest wieloletni zmarzlinie, ale w jaskini to chyba 400 tysięcy. No i to też jest tak, że nie każda próbka z 400 tysięcy się zachowa, raczej jakiś nikły procent. Więc tak naprawdę ogranicza nas bardziej zakres metod, które mamy dostępne. Bo na przykład kwestia ubioru. Ponieważ organika się już trochę zachowuje, ponieważ możemy analizować, jakie szczątki zwierząt znajdowane są na stanowiskach neandertalskich czy homo sapiens, więc możemy powiedzieć, jakich gatunków prawdopodobnie używali na skóry, a jakie na pożywienie. To czasami także widać na śladach, na kościach. I możemy wtedy porównywać, co jest u neandertalczyka, co jest u homo sapiens.
1: A w co się ubierali i co jedli w takim razie, skoro możecie to rozpoznać?
0: Przez długi czas uważano, że jedzono głównie mięso i oczywiście nieprzetworzoną żywność. Jest nawet bardzo słynna dieta paleo. I uważano, że właśnie nie było skrobi, zbóż, bo to jest coś, co kojarzymy z neolitem. Mm-hmm.
1: No musiał być tryb osiadły człowieka, żeby można było mówić o początkach rolnictwa.
0: Tak. Natomiast to bardziej wynika z tego, że jeśli chodzi o mięso, to na stanowisku nam się zachowają szczątki zwierząt. Więc to jest i te szczątki zwierząt nam się zachowają nawet przy tych najstarszych stanowiskach Homo habilis czy Homo erectus. Jedynym problemem archeologicznym jest powiązanie tych szczątków z ludźmi, bo tak naprawdę to, że mamy na stanowisku, gdzie mamy artefakty krzemienne, szczątki zwierzęce, nie znaczy, że to są upolowane przez nich zwierzęta. Może być tak, że to są po prostu, było to miejsce, na przykład jaskinia, w której oni po prostu żyli i jest to jakby przypadek, że one są obok. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze jakichś śladów na tych kościach, które sugerowałyby użycie krzemiennego, kamiennego narzędzia, które sugerowałoby jakąś obróbkę może. Więc to jest jeden aspekt tego, no ale generalnie jesteśmy w stanie tą dietę mięsną zauważyć bardzo łatwo. Jeśli chodzi o rośliny, jest dużo gorzej. Natomiast właśnie ten rozwój metod w ostatnich latach pozwolił trochę obalić ten mit i stwierdzić, że rzeczywiście nie dość, że prawdopodobnie ta dieta roślinna mogła być nawet całkiem istotnym elementem ich diety. Co zresztą jest także etnograficznie potwierdzane, że w wielu społecznościach takich przemieszczających się to takie zbieractwo stanowiło całkiem duży jakby procent ogólnego pożywienia. I z drugiej strony także badania sugerują, że wykorzystywano także być może rośliny lecznicze. I wydaje się, że przynajmniej jeśli chodzi o neandertalczyka i takiego wczesnego homo sapiens.
1: Zaczątki medycyny.
0: To mamy takie zaczątki medycyny. Mamy także wielokrotnie szczątki, które pokazują ślady różnych patologii, różnych chorób, które na pewno wymagały tego, że opiekowano się tymi ludźmi, że ktoś musiał jakby zajmować się nimi, ale także nawet zaleczać jakoś te rany, ślady amputacji na przykład.
1: A choroby wiadomo, jakie wtedy toczyły ówczesną ludzkość? Czy tylko wiemy, że jakieś mogły ich dotknąć na podstawie znalezisk?
0: Jesteśmy w stanie, to co widać na kościach, to na przykład zdaje się, że brak jest potwierdzony, że już pojawiały się pierwsze przypadki. Mamy na pewno dużo różnych złamań, urazów, różnych chorób takich artrytycznych, wynikających też z takiego bardzo aktywnego jednak trybu życia i obciążenia.
1: No nie był to bardzo łatwy czas dla ówczesnego człowieka. I ze względu na migrację, i ze względu na zmiany klimatyczne, ale też mówimy o diecie i o polowaniach, ale ówczesna fauna też nie do końca była taka, jaką teraz znamy, prawda?
0: Tak, mieliśmy wtedy megafaunę, na którą bardzo chętnie polowano.

To jest oczywiście kolejny duży problem w archeologii i ogólnie, czy to ludzie doprowadzili do tego, że megafauna wyginęła, czy jednak

0: rałowaceniem wyspowym. Zresztą to też obserwujemy u gatunków ludzkich, na przykład Homo florensis, Homo luzonensis. Natomiast w Europie kontynentalnej to raczej głównym czynnikiem mogło być to, że zanikał ten step mamuci, że temperatura się podnosiła i one po prostu nie były dostosowane do tego. Ale także być może właśnie presja łowiecka ze strony Homo sapiens, którego populacja dość intensywnie zaczęła wzrastać po tym ostatnim zlodowaceniu, o którym wspominałam.
1: Panie doktor, zastanawiam się już tak właściwie na koniec naszej rozmowy, czy jest takie najbardziej fascynujące pytanie w archeologii epoki lodowcowej, na które wciąż nie ma odpowiedzi, na którymi sobie cały czas łamiecie głowy, jak było, ale jeszcze tego nie wiecie?
0: Myślę, że jest bardzo dużo takich pytań. Jedną jest na pewno to, o którym wspominałam, czyli dlaczego zniknął Neandertalczyk i zostaliśmy sami. Drugie pytanie to, kiedy staliśmy się takimi ludźmi jak teraz, tak kulturowo, bo anatomicznie jesteśmy w stanie to stwierdzić. Kiedy zaczęliśmy tworzyć sztukę, kiedy zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie, czy powstanie sztuki i religii, czy to było jakby... Czy to były pojedyncze przypadki, czy to się rozwijało stopniowo, czy w którym momencie to się pojawiło i czy w ogóle możemy mówić o gatunkach człowieka, czy ten podział jest sztuczny, szczególnie biorąc pod uwagę najnowsze badania DNA, które pokazują, no, że jednak mieliśmy dzieci z Neandertalczykami, czyli tak naprawdę nie spełniamy tej takiej najbardziej podstawowej definicji gatunku, czyli tego, że...
1: Tych granic się nie przekracza, prawda? Tak, zwykle tak. Między gatunkami.
0: I wiemy, że z Denisowczykiem także mieliśmy potomstwo, że mamy jakiś procent Denisowczyka w nas, a prawdopodobnie także innych gatunków, których jeszcze nie rozpoznaliśmy.
1: Czy można to traktować w kategoriach na przykład odmiennej rasy, albo gdyby były, gdyby istniała państwowość, to po prostu sąsiada z innego państwa?
0: I to jest kolejne pytanie. Czy oni siebie postrzegali jako innych ludzi? Mm-hmm. Bo skoro mieli dzieci, to... Po pierwsze, czy to były jakby takie związki, powiedzmy, jakie rozumiemy dzisiaj, czy to było związane z agresją i niekoniecznie było
1: dobrowolne.
0: No bo tak naprawdę jakby te relacje Homo sapiens i Neandertalczyka nie są jasne dla nas. Wiemy, że okupowali czasami te same miejsca, ale w różnych czasach, więc to jest też wielka zagadka. Jak wyglądały ich relacje?
1: Na pewno jest to bardzo fascynująca dziedzina. Jest jeszcze mnóstwo pytań i zagadnień, na które nie ma odpowiedzi, więc kolejnych fantastycznych przełomów życzę pani doktor w archeologii, żeby jeszcze było co badać i czym się zachwycać. A o tym wszystkim, o tym jak fascynująca była epoka lodowcowa, opowiadała dzisiaj w Studiu Wiedzy dr Natalia Gryczewska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę, pani doktor.
0: Dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Polska kolej zmieni się nie do poznania. Nowe linie, zawrotna prędkość i setki milionów zadowolonych podróżnych. Premier zapowiada, będzie to najnowocześniejszy system na starym kontynencie. Najpierw decyzja Sejmu, teraz zgoda Senatu. Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Powiemy też o piłkarskich emocjach za oceanem. Robert Lewandowski szykuje się do debiutu w amerykańskiej lidze MLS. O tym opowie nasz korespondent. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek wielkie plany dla polskiej kolei. 800 milionów pasażerów rocznie, 2700 kilometrów nowych linii i podróż przez całą Polskę w 3 godziny. Takie cele stawia sobie rząd. Premier Donald Tusk zapowiada budowę najnowocześniejszej kolei w Europie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
2: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami: wygodniej, szybciej i więcej.
3: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. I szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
2: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Senat zdecydował. Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Wcześniej jej kandydaturę poparł Sejm. Zastąpi ona Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca. Przed głosowaniem Sylwia Gregorczyk-Abram zapewniała, że będzie stała na straży praw wszystkich obywateli. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram podkreślała przed głosowaniem, że jest gotowa stać się adwokatką wszystkich obywateli. Zapowiedziała, że chce kontynuować działanie poprzednich rzeczników na rzecz zwiększenia dostępności urzędów w całym kraju. Mówiła, że zależy jej na szerokim dialogu.
5: Chciałabym, aby Urząd Rzecznika był miejscem dialogu. Miejscem, w którym spotykają się doświadczenia obywateli, wiedza ekspertów i aktywność organizacji społecznych. Dialog jest potrzebny również z organami władzy publicznej. Niezależność Rzecznika nie oznacza izolacji ani nie wyklucza współpracy. Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram podkreśliła też, że ma doświadczenie we współpracy ze stroną społeczną.
5: Przez ponad 20 lat współpracowałam z dziesiątkami organizacji społecznych. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem ich sojuszniczką.
4: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Jutro mija termin ultimatum w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze tylko dziś i jutro politycy ugrupowania mogą zadeklarować, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Taki warunek postawiło kierownictwo partii. W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiSu ma zatwierdzić decyzję parlamentarzystów. O szczegółach Michał Fabisiak.
6: Rzecznik PiSu mówi, że oczekiwanie kierownictwa partii zostało jasno sprecyzowane. Rafał Bochenekę wskazuje, co czeka tych, którzy nie podporządkują się tej decyzji.
7: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
6: Jak słyszymy, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą tego uczynić. Były premier w oświadczeniu opublikowanym w sieci tłumaczy, że jego stowarzyszenie broni dorobku rządów PiSu i rozbudowuje ofertę programową partii. Dlatego europoseł PiS Piotr Miller mówi, że nie wyobraża sobie, aby jego członkowie zostali z PiS wyrzuceni.
8: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo.
6: Podzielony PiS to słaby PiS, mówią posłowie nienależący do żadnej ze zwaśnionych frakcji. Oni próbują przekonać obie strony do zawarcia pokoju, na razie nieskutecznie.
1: Relacjonował Michał Fabisiak. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwała seria spotkań. Jarosław Kaczyński rozmawiał z politykami związanymi z Mateuszem Morawieckim. Mają oni zdecydować, przypomnijmy, czy pozostają w stowarzyszeniach, czy wybierają lojalność wobec partii. A najważniejsze spotkanie jutro. W południe odbędzie się rozmowa prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Były premier deklaruje, że chce pozostać w ugrupowaniu. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie

0: rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. Podkreśla, że w ugrupowaniu nie wszyscy muszą mówić jednym głosem, a dzięki temu będzie możliwe dotarcie do różnych grup wyborców.
1: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
0: Mówił Mateusz Morawiecki. W Prawie i Sprawiedliwości trwa walka między dwiema frakcjami, tak uważa Ireneusz Raś z PSL-u. Jego zdaniem były premier będzie chciał utworzyć partię centroprawicową. Poseł PSL-u dodał na naszej antenie, że najbardziej skrajną frakcją w PiS jest ta należąca do Przemysława Czarnka.
2: Profesora, który jednak wypowiada się w sposób dla mnie niedopuszczalny, jakby w wielu miejscach ten populizm przypomina raczej bardziej formację pana Brauna niż jakąś formację, która może się sytuować gdzieś choć trochę w centrum. No i do tego chyba Mateusz Morawiecki, który podjął decyzję ze swoimi stronnikami, że czas budować coś swojego i oddzielić się od tego tonu takiego, no i będzie próbował robić prawicę, ale bardziej zwróconą na centrum.
0: Więcej o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości można przeczytać na polskieradio24.pl.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Polska dołącza do budowy europejskiego odpowiednika Starlinków. System IRIS ma być niezależny od technologii Ilona Muska i zapewnić bezpieczną komunikację w Europie. Umowę w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak podkreśla, Polska potrzebuje co najmniej dwóch niezależnych systemów łączności.
4: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
5: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
4: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w te technologie Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: W magazynie temat, który mocno uderza w polski transport. Przewoźnicy krótko cieszyli się z tańszego paliwa. Ceny oleju napędowego znów rosną i wróciły do poziomów z maja. Do rekordu jeszcze daleko, ale firmy już liczą coraz większe koszty. Jak sobie z nimi radzą, sprawdziła to Aneta Łuczkowska.
6: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
7: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
6: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
7: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
6: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność, zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: W magazynie Ukraina i poszukiwanie ofiar zbrodni wołyńskiej. W Woli Ostrowieckiej trwa ekshumacja zbiorowej mogiły. W ciągu tygodnia odkryto szczątki 38 osób. Eksperci są przekonani, że ofiar jest znacznie więcej. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Spośród odkrytych szczątków szkielety 12 ofiar udało się wydobyć. Jak zaznaczył pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, duża część szczątków nosi ślady okrutnej śmierci.
9: To są uszkodzone czaszki, mechaniczne uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia jakimś przedmiotem czy narzędziem gospodarskim.
8: Znalezione przy ofiarach przedmioty świadczą, że są to pomordowani Polacy.
9: Znajdujemy krzyżyki i medaliki, w tym medaliki z wybiciem w języku polskim.
8: Badacze szacują, że w masowym grobie znajduje się jeszcze nawet kilkadziesiąt ofiar rzezi wołyńskiej. W planach są także ekshumacje w drugim z wcześniej odnalezionych.

0: dołów śmierci. Jednocześnie archeolodzy poszukują kolejnych pochówków. Prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia.
1: Pozostajemy na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Generała Oleksandra Syrskiego zastąpił generał Michał Drapaty. Eksperci oceniają, że prezydent częściowo ugiął się pod presją opinii publicznej i protestów w Kijowie. Nie wiadomo jednak, czy ta decyzja uspokoi społeczne nastroje.
0: Większość komentatorów wskazuje, że nowy głównodowodzący ukraińskiej armii Michał Drapaty to generał nowego pokolenia, który może mieć świeże podejście do prowadzenia wojny. Protestujący żądali też przywrócenia na stanowisko Michała Fedorowa, zdymisjonowanego ministra, który sprawnie reformował resort obrony. Zełenski jednak nie zmienił decyzji i dymisja Fedorowa pozostaje w mocy.
2: W tej sytuacji,
0: jeśli nie będą już kontynuowane protesty z postulatem przywrócenia na stanowisko szefa MON, można stwierdzić, że zarówno Syrski, jak i Fedorow zaznali porażki, a wygrał na tym Zełenski, który według własnego mniemania kolejny raz wyznacza całą kadrową politykę w kraju. Podkreśla znany ukraiński publicysta Witalii Portnikow. Kadrowa polityka Zełenskiego już od długiego czasu komentowana jest nad Dnieprem jako często naruszająca standardy demokracji i prowadzona dla doraźnych korzyści politycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Teraz o śledztwie w Wielkopolsce, które może mieć znacznie szerszy zasięg. Rozbito tam Akademię Gwałtu. Dwóch mężczyzn podejrzanych o odurzanie i seksualne wykorzystywanie kobiet trafiło na 3 miesiące do aresztu. Były szef poznańskiej policji, dziś prywatny detektyw Maciej Szuba, nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
4: Bywa często i tak, że ofiary takich zgwałceń nie zgłaszają tych faktów, bądź tak nie do końca są przekonane, co się stało i jak się stało, bo były pod wpływem jakichś tam silnie działających środków, które wyłączały ich świadomość.
1: Wciąż nie wiadomo, ile kobiet mogło paść ofiarą tego procederu. Sprawę ujawnili dziennikarze CNN. Informacje niemieckich śledczych trafiły następnie do polskiej policji. Maciej Szuba podkreśla, że współpraca służb z różnych krajów jest coraz skuteczniejsza.
4: To po prostu przechwycenie pewnych informacji przez policję w państwach europejskich, które no informują tutaj jakby właściwe miejscowo jednostki, podając nawet dość szczegółowe materiały i nawet materiały procesowe, które pozwalają na podjęcie działań. I to jest jakby tutaj szczęście policji, a nie szczęście spraw.
1: Ze względu na dobro śledztwa policja nie ujawnia jego szczegółów. Są zarzuty dla mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka na przystanku w Poznaniu. Śledczy zarzucają im także znieważenie mężczyzny i spowodowanie u niego lekkich obrażeń. Do zdarzenia doszło po awanturze w tramwaju, która przeniosła się na przystanek. O szczegółach Maciej Szefer.
5: Mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie pobicia seniora, który w piątek 17 lipca stanął w obronie ukraińskiego nastolatka atakowanego w tramwaju. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Podejrzani usłyszeli też zarzut znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Starszy z podejrzanych odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela tego kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
6: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański.
5: Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policji.
6: Zakazał także im kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakikolwiek sposób.
5: Marcinowi J. i Janowi T. grozi do 5 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: W Glasgow w Szkocji rozpoczyna się odliczanie do Igrzysk Wspólnoty Narodów. Jutro do miasta przyjadą ponad 3000 sportowców z 74 krajów i terytoriów. Będzie sportowa rywalizacja, ale także spotkanie państw, które do dziś łączy historia brytyjskiego imperium. Relacja Anny Rączkowskiej.
7: W Glasgow kończą się przygotowania obiektów transportu i zabezpieczenia imprezy. Na ulicach pojawiły się flagi uczestników, a maskotką igrzysk został Fini, jednorożec, czyli narodowe zwierzę Szkocji. Jednym z ambasadorów wydarzenia jest popularny szkocki aktor Sam Heughan, znany z serialu Outlander. Szkocja jest małym, ale silnym krajem o wyjątkowym charakterze. Jesteśmy narodem, który naprawdę kocha sport. Szkoccy kibice są najlepsi. Będą dudy, będą kilty. Szkocja ma niezwykle żywą kulturę, silną wspólnotę i własną tożsamość. Myślę, że igrzyska skierują na Szkocję uwagę świata, podkreślił szkocki aktor. Pierwsze zawody rozegrano w 1900

0: 1930 roku jako Igrzyska Imperium Brytyjskiego. Nazwa się zmieniła. Zmienił się też świat. W Glasgow historia spotka się jednak z bardzo współczesną Szkocją, pewną własnej kultury, głośną na trybunach i gotową pokazać ją tysiącom gości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I ze Szkocji przenosimy się za ocean. Robert Lewandowski szykuje się do debiutu w amerykańskiej lidze MLS. Po transferze z Barcelony do Chicago Fire pierwszy występ Polaka spodziewany jest w meczu z Interem Miami. Na boisku zabraknie jednak największej gwiazdy gospodarzy. Leo Messi odpoczywa po mundialu. Najbliższej nocy o 1:30 drużyna Fire zmierzy się z Interem Miami. W drodze na ten mecz jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Witaj, Janku.
2: Spodziewamy się debiutu Roberta Lewandowskiego. Witam, Robert Lewandowski zagra, no właśnie, albo kilkanaście minut, być może nawet 45 minut. Nie wiemy, czy wyjdzie w pierwszym składzie, czy rozpocznie na ławce rezerwowych. To wszystko zależeć będzie od tego, jak Robert Lewandowski będzie się czuł. Nie tak dawno dołączył przecież, to było w zeszłym tygodniu, do zespołu Chicago Fire. Wchodzi ten zespół, wdraża się, poznaje zawodników. No i też kwestia aklimatyzacji, kwestia treningów. Przed przyjazdem do Chicago Robert Lewandowski odbył tylko kilka treningów z drużyną Legii Warszawa. Stąd jego samopoczucie mentalne, sportowe, zdrowie fizyczne zdecyduje, ile w tym spotkaniu zagra. Zresztą posłuchajmy, co przed tym meczem na konferencji prasowej a propos właśnie debiutu Roberta Lewandowskiego powiedział szkoleniowiec zespołu Chicago Fire Greg Bellharter.
3: Tremendous work rate. When you think about...
4: Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. I odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach? Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik.
2: Mówi szkoleniowiec Chicago Fire Greg Bellharter. Dzisiaj oficjalnie Robert Lewandowski zostanie strażakiem. To nie żarty. Jeżeli marzył nasz piłkarz w dzieciństwie o tym, aby być strażakiem, to dzisiaj stanie się to faktem. To dlatego, że przydomek właśnie strażacy noszą piłkarze Chicago Fire. Chicago Fire ma z powodzeniem walczyć o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych właśnie z Robertem Lewandowskim w składzie. Dzisiaj Robert Lewandowski w najbliższych godzinach ma zadebiutować na boiskach Ligi MLS i dla Ligi MLS przyjście takiego piłkarza, takiej gwiazdy światowego formatu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii właśnie najważniejszych amerykańsko-kanadyjskich rozgrywek piłkarskich w Ameryce Północnej.
1: W zeszły czwartek kibice Chicago Fire z niecierpliwością oczekiwali debiutu legendarnego polskiego napastnika w barwach klubu. Zapowiadało się wielkie starcie z udziałem Tomasa Müllera, byłego kolegi z drużyny Bayernu Monachium oraz lidera konferencji zachodniej Vancouver Whitecaps FC. Mecz został jednak przełożony z powodu złej jakości powietrza spowodowanej pożarami lasów w Kanadzie, a to oznaczało, że na debiut Lewandowskiego trzeba było jeszcze poczekać. Wreszcie jednak nadszedł ten wielki moment. Czy stawka pozostaje równie wysoka?
2: Stawka pozostaje równie wysoka, bo to jest walka o ligowe punkty. Tutaj też warto podkreślić, że miejscowa Polonia, ale także niektórzy tutaj nasi rodacy z innych części Stanów Zjednoczonych specjalnie przylecieli na Florydę, aby zobaczyć Roberta Lewandowskiego, bo to nie tylko ważne wydarzenie dla Stanów Zjednoczonych, dla piłki klubowej, ale ważne też dla nas Polaków. Robert Lewandowski jest ambasadorem tutaj Polski na całym świecie. Teraz będzie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych i wszyscy mają nadzieję, że stanie się takim ambasadorem Polonii. Przede wszystkim tej chicagowskiej, bo przecież przyszedł do miasta, gdzie według ostatniego spisu powszechnego jest 700 tysięcy Polaków, którzy jako pierwszy używają język polski. Stąd przyjście Roberta Lewandowskiego traktowane jest jako jedno z najważniejszych tutaj wydarzeń w historii amerykańskiej Polonii, a na pewno w historii ostatnich lat. Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Otrzymał najlepszą propozycję z tych wszystkich, które miał poprzednio. Dla wielu to jest zaskoczeniem, ale też nowy kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski będzie po raz pierwszy grał tutaj, po raz pierwszy będzie występował na boiskach poza Europą. W najbliższych tygodniach przyjedzie do niego rodzina i Robert Lewandowski zaczyna zupełnie nowy rozdział. Wierzymy, że będzie tak samo skuteczny jak w Europie i tak jak podkreślamy, będzie ambasadorem polskiej piłki nożnej, ambasadorem Polonii, ambasadorem polskości w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, bo nazwisko z pewnością rozpoznawalne już ma.
1: Czekamy na debiut Roberta Lewandowskiego. O 1:30 drużyna Fire zmierzy się z Interem Miami. W drodze na ten mecz jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Jest 23:21.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Wracamy teraz do krajowej polityki, bo czasu na złożenie deklaracji o lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości coraz mniej. Posłowie partii mogą to uczynić do końca czwartku. Ci, którzy tego nie zrobią, prawdopodobnie zostaną usunięci z ugrupowania. Jutro w południe ma dojść do spotkania, które może być ostatnią próbą zażegnania sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim, założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus. O komentarz do sytuacji wewnętrznej w największej opozycyjnej partii poprosiliśmy Elizę Olczyk, współautorkę podcastu Niedyskretnie o politykach, a z publicystką rozmawiała Ewa Wasążnik.
7: Co tam się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, że teraz obserwujemy tego takie skutki, takie rezultaty?
8: No, mogę powiedzieć, że tak trochę złośliwie, że chyba już za dużo media pisały o aferach rządu, o szpitalu południowym, o prosektorium i tak dalej, i tak dalej. I PiS postanowił przypomnieć o sobie i powiedzieć, ale my też jesteśmy na scenie politycznej.
7: Też mamy swoje afery, też mamy swoje problemy.
8: Dokładnie, potrafimy się cudownie pokłócić, zacząć się podawać do sądu, napiszcie coś o nas. No i efekt jest, jak widzimy, spektakularny. Od tygodnia o niczym innym nie mówimy, jak o ewentualnym wyrzucaniu polityków PiSu z PiSu. To jest oczywiście żartobliwa taka sytuacja, aczkolwiek nie do końca tak jest to takie nieprawdziwe, bo po prostu to jest moim zdaniem reakcja na to, że Przemysławowi Czarnkowi w jego misji odbijania wyborców Braunowi idzie źle, a nawet bardzo źle. I ci, którzy postawili na Przemysława Czarnka, którzy w ogóle postawili na to, żeby był taki polityk szpicowy, to było dosyć absurdalne, zresztą 2 lata przed wyborami, polityk szpicowy, który jest kandydatem na premiera i będzie prowadził kampanię. No ale taką decyzję podjął prezes Kaczyński, aczkolwiek jak mówię, to była dziwaczna co najmniej decyzja i moim zdaniem gruby błąd, bo wiadomo było, że osoba Przemysława Czarnka podzieli tę partię, a nie ją połączy. No ale krótko mówiąc, Przemysław Czarnek dostał swoją szansę na to, żeby zrealizować ten projekt, o którym mówił Jarosław Kaczyński, czyli odbierania wyborców Grzegorzowi Braunowi, no i się nie sprawdził. No i teraz trzeba było coś wymyślić, żeby nie właściwie medialne oczy nie były skupione na Przemysławie Czarnku i jego porażce, tylko na przeciwnikach politycznych Przemysława Czarnka, czyli Mateuszu Morawieckim i jego stowarzyszeniu. Nie było żadnych powodów, żeby akurat teraz, bo to było w ubiegłym tygodniu, pan Jacek Sasin pod całkowicie jakimś takim wymyślonym pretekstem przyniósł do Jarosława Kaczyńskiego projekt uchwały, że wszyscy mają się wypisać z ze stowarzyszeń, bo inaczej to będzie się ich wyrzucać z partii. No jedynym powodem jest to, że Przemysław Czarnek przeszarżował w swoich, między innymi w swoich treściach antyukraińskich, no i trzeba było jakoś ten kryzys zażegnać.
7: No to mam teraz pani redaktor dwa pytania. No. Pierwsze takie, czy Mateusz Morawiecki po czwartku, czyli pojutrze, będzie nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości,

0: A Przemysław Czarnek będzie nadal kandydatem na premiera wskazanym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: No ja myślę, że pan Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera do końca wakacji, a jesienią zostanie wymieniony, bo tak logicznie by było, żeby zrobić to w taki miły, koncyliacyjny sposób, nie wywalać go, nie doprowadzać właśnie tej frakcji do wrzenia, tej drugiej, tej frakcji proczarnkowej, tylko mu delikatnie podziękować za współpracę i wybrać sobie kolejnego kandydata. Już dzisiaj słyszymy, że mógłby to być pan Zbigniew Bogucki. Od początku zresztą Jarosław Kaczyński chciał Zbigniewa Boguckiego.
0: No ale prezydent musiałby go puścić z kancelarii.
1: Właśnie. No i podobno się dogadali. I prezydent go puści z kancelarii. Ale to oczywiście zobaczymy, bo to jest wszystko na razie palcem na wodzie pisane. Być może pan Bogucki rzeczywiście tutaj ten konflikt jakoś będzie w stanie rozwiązać. Na pewno nie jest takim konfliktogennym kandydatem na premiera jak Przemysław Czarnek, który się opowiedział po jednej ze stron tego konfliktu. I to nie jest konflikt, który trwa od pół roku, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, tylko od 2019 roku, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, a niechętni mu politycy praktycznie rzecz biorąc od początku starali się go zwalczać, rzucali mu kłody pod nogi i mówili, no to zobaczymy, jak sobie teraz Mateusz z tym poradzi. Taki jest cwany, taki mądry, tak sobie świetnie daje radę, niech sobie radzi. Wrzućmy mu jeszcze jedną kłodę, przyczepmy jeszcze jeden odważnik do nóg i niech pływa, niech pływa.
0: Panie redaktor, ale czy Jarosław Kaczyński nie zdawał sobie sprawy z tego, że wskazując Przemysława Czarnka na tego kandydata na premiera, nie wywoła takiej reakcji środowiska Mateusza Morawieckiego i tych tak zwanych harcerzy, która no, objawiła nam się po raz pierwszy jako organizacja tej konkurencyjnej wigilii dla członków Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy, Jarosław Kaczyński powinien był zdawać sobie z tego sprawę, że ta część związana z Mateuszem Morawieckim jest bardzo aktywna, jest gotowa zwierać szeregi i podejmować jakieś wspólne działania. Tyle tylko, że w ramach PiS-u można powiedzieć, że te działania są korzystne dla PiS-u. One staną się niekorzystne w momencie, kiedy ta grupa zostanie wypchnięta. Jeżeli są tacy, którym się wydaje, że to zakończy spór między tak zwanymi maślarzami, a tak zwanymi harcerzami, czyli grupą Morawieckiego, to się głęboko myli, bo po wypchnięciu grupy Mateusza Morawieckiego ten spór będzie jeszcze bardziej zajadły. A ponieważ już ci na zewnątrz nie będą się musieli ograniczać, nic ich nie będzie ograniczało, to po prostu ja myślę, że tutaj będą latały takie teksty, takie kwity i takie oskarżenia, że jeszcze ich nawet sobie nie wyobrażamy. Jeszcze tego nie widzieliśmy. Zatem to oczywiście jest sytuacja patowa i ona wynika z tego, że w tej chwili w PiS-ie po prostu toczy się brutalna walka o władzę, mimo że prezes ciągle żywy, to można powiedzieć, jako ten niedźwiedź, tak, hasa po lesie, ale już niektórzy dzielą na nim skórę i już chcą się ustawić w takiej pozycji, żeby w razie czego po wyborach rządzić partią, rządzić pieniędzmi partyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Państwo na pewno nie zwrócili na to uwagi, ale ja ponieważ czytam bardzo wiele serwisów, to zwróciłam uwagę na tajemniczy tekst w portalu w polityce.pl, pod którym nikt się nie podpisał. To był taki anonimowy tekst, podpisany redakcja. O tym pod tajemniczym tytułem szykują się na pieniądze opozycji. W tym tekście nie było napisane, oprócz tego, że PKW ani kiedy, ani w jaki sposób, ani ile pieniędzy zamierza zabrać, tylko taki ogólny właśnie tekst, że PiS-owi grozi utrata subwencji, choć PiS już swoją subwencję utracił za ostatnie wybory, prawda? Znaczną część. I dwa dni później się okazało, że Mateusz Morawiecki musi rozwiązać swoje stowarzyszenie, a wszyscy muszą się wypisać, dlatego że zabraknie subwencji. Znaczy, że, dlatego że PKW odbierze PiS-owi subwencję. No więc tak, ponieważ jestem przyzwyczajona do tego, że łączę przyczyny i skutki, to

0: Mam wrażenie, że ten tekst był takim podprowadzeniem pod akcję przeciwko Morawieckiemu. No, jakieś uzasadnienie musiało być. No proszę, nawet zaprzyjaźnione portale piszą, że stracimy pieniądze z powodu Morawieckiego.
1: Jutro spodziewa się pani przesilenia w tym kryzysie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Czy to będzie kolejne ultimatum, które minie i sprawa się rozejdzie po kościach?
0: To znaczy, to nie, oczywiście z kolejnym ultimatum, które mija i które nie przynosi konsekwencji, jest coraz gorzej, prawda? Coraz trudniej rozwikłać tę sytuację. Gdyby doszło do tego przesilenia i gdyby ludzie Mateusza Morawieckiego się nie ugięli, kierownictwo PiS-u postanowiło ich w związku z tym wyrzucić z partii, no to wtedy ta partia przeżyje potężny wstrząs, który moim zdaniem się rozleje na całą scenę polityczną. Zresztą z wiele ambicji zostanie zniszczonych, między innymi być może ambicja Konfederacji, żeby po następnych wyborach już dojść do władzy, bo nie będzie z kim dojść do władzy w razie czego, jak się rozsypie PiS. I wielu ludzi się ucieszy z takiego obrotu sprawy. No nieprzypadkowo Donald Tusk napisał na Twitterze: Mateusz, grilluj. Dla Donalda Tuska jest to idealne rozwiązanie, żeby PiS się rozpadł i wtedy on zostanie hegemonem. Co prawda nie na długo, bo ten układ to jest układ naczyń połączonych. Jak Platforma nie ma wroga, to też nie będzie rosła. To ludzie, jak PiSu nie będzie, to ludzie przestaną bać się PiSu, prawda? Bo teraz straszenie PiSem ciągle ma swoją zaletę i ma swoją moc. Nie będzie PiSu, nie będzie czym straszyć i wtedy być może wyborcy Platformy zdejmą swoje różowe okulary i popatrzą na tę partię nie przez różowe okulary, tylko w taki sposób, że dostrzegą jej ewentualne wady. Ale dla PiSu, dla prawicy to będzie scenariusz fatalny. A jeżeli do tego rozstrzygnięcia nie dojdzie, no to ta sprawa będzie gniła. A jak tak to jest z taką gnijącą sprawą, że prędzej czy później i tak ten wrzut nabrzmiewa i trzeba go przeciąć. Także ja uważam, że PiS się zapętlił okropnie. Zapędził się sam w kozi róg. Może rzeczywiście sytuacja z panem Boguckim jako kandydatem na premiera, który miałby pociągnąć tę kampanię, może to trochę zażegna ten problem, bo przecież wiemy wszyscy, że jak Jarosław Kaczyński zdecydował o Karolu Nawrockim, że on będzie kandydatem PiSu na prezydenta, to też było bardzo wielu osób przeciwnych. Była krytyka tego pomysłu, a potem, gdy Karol Nawrocki wygrał wybory, no to został tam sigmą nawet w takim młodzieżowym języku, czyli najmądrzejszym politykiem na scenie politycznej. Może i to trochę uspokoi te wzburzone emocje, ale moim zdaniem PiS tego nie przetrwa. Cokolwiek się wydarzy, PiS zmierza ku upadkowi.
1: Czym Jarosław Kaczyński i jego ludzie mogą kusić w ostatnich dniach i godzinach przedstawicieli Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Czy gwarancja miejsca, dobrego, biorącego miejsca na listach wyborczych w przyszłorocznych wyborach to jest tylko tyle, czy aż tyle?
0: A jakie znaczenie mają gwarancje przedstawiane dzisiaj?
1: Zastanawiam się, o czym rozmawiają ci, którzy odwiedzają Nowogrodzką w tych właśnie ostatnich godzinach. Michał Fabisiak mówił o Szymonie Szynkowskim w Elsenku, Pawle Jabłońskim, którzy byli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i spotykali się, jeśli nie z samym Jarosławem Kaczyńskim, to z osobami z bardzo jego bliskiego otoczenia.
0: No wie pani, to jest tak, że ci ludzie, oni są oczywiście związani z Mateuszem Morawieckim, bo obaj byli ministrami w jego rządzie. Ale to nie jest tak, że wskoczą za nim w ogień obiema nogami. To nie jest taka grupa, która była związana bardzo silnie z Morawieckim i którą on na przykład jeszcze holował z banków, prawda? To nie jest ten typ polityka. Szymon Szynkowski w Elsenk niedawno no, jakiś czas temu z nim rozmawiałam i go pytałam o to, jak on się afiliuje. On powiedział, że no, on oczywiście sympatyzuje z Mateuszem Morawieckim, ale to nie jest tak, że pójdzie za nim w ciemno. No więc wyobrażam sobie, że zmuszony do wyboru być może

0: usiłował przekonać prezesa Kaczyńskiego, że to, co w tej chwili robi stowarzyszenie, to nie jest przeciwko partii, tylko to jest na rzecz partii i jeżeli się wypchnie tę grupę, to nawet jeżeli Szynkowski Welsenk zostanie w PiS-ie, to ten PiS i tak już będzie bardzo, bardzo słaby. Być może to są te argumenty, tak sobie wyobrażam, które przedstawiają ci ludzie, tacy jak Jabłoński czy Szynkowski Welsenk, że przekonują prezesa, że nie warto iść na ostateczne rozwiązanie z Mateuszem Morawieckim. Ale gdyby na przykład okazało się, że muszą wybrać, no to nie wykluczam, że oni wybraliby jednak bardziej PiS. Aczkolwiek to nie jest ścieżka perspektywiczna, dlatego że młodych wyborców podbiera PiS-owi Konfederacja. Tych takich bardziej powiedzmy prorozwojowych, tak, na którym zależy na rozwoju, skupia wokół siebie Mateusz Morawiecki. Kto zostaje wokół PiS-u? Wokół PiS-u zostają wyborcy starsi, socjalni i potrzebujący wsparcia. Jest to zawsze duży elektorat, ale nie aż tak duży, żeby dał jakąkolwiek szansę na, już nie mówię o samodzielnym rządzeniu, ale w ogóle na przejęciu władzy. I poza tym to jest elektorat nieperspektywiczny, bo wiadomo, że taka grupa będzie się z powodów zwykłych biologicznych wykruszać, a nie przyrastać. Zatem to nie jest dla młodych polityków, takich jak pan Jabłoński czy pan Szynkowski-Welsenk, to nie jest perspektywiczna grupa.
1: Daniel Obajtek jednak wybrał prezesa.
0: No, Daniel Obajtek wybrał prezesa. Specjalnie mnie to nie zdziwiło.
1: Mnie bardziej zdziwiło to, że poszedł najpierw z Mateuszem Morawieckim.
0: No właśnie, prawda? Właśnie. Myślę, że Daniel Obajtek najbardziej oczywiście poszedłby najchętniej za Beatą Szydło, a ona już w tej chwili nie jest taka przeciwna Mateuszowi Morawieckiemu, jak wtedy, kiedy jej zabrał stanowisko premiera, czyli w 2019 roku. Zdaje się, też troszeczkę się odseparowała od przeciwników Mateusza Morawieckiego, ale może ciągle żywi urazę o to stanowisko. Ale Daniel Obajtek, no cóż, ten, tak jak mówię, no jest całą swoją karierę zawdzięcza Jarosławowi Kaczyńskiemu i być może jak sobie policzył, że Mateusz Morawiecki może nie zaoferować mu dalszej kontynuacji tej afery, no to mu wyszło, że się nie opłaca.
2: Z Elizą Olczyk, współautorką podcastu Niedyskretnie o politykach, rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Dziś gościem audycji Między Sztukami jest Michał Krasucki, historyk sztuki, warszawianista i nowo powołany dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Przez ostatnią dekadę pełniłeś funkcję stołecznego konserwatora zabytków. Teraz przed Tobą nowe wyzwania i nowe zadania. Powiedz, kiedy myślisz o Narodowym Instytucie Dziedzictwa, to co przychodzi Ci do głowy jako pierwsze, jako taka pierwsza misja i podstawowe zadanie, jakie ma ta instytucja?
5: Przychodzi mi generalnie pewna pamięć o tej instytucji, jako instytucji, która ma bardzo długą tradycję, już kilkudziesięcioletnią, która była kiedyś głównym takim w zasadzie takim centrum informacyjnym, ale też badawczym związanym z polskimi zabytkami. Ale też przychodzi mi myśl o instytucji, która ma sieć swoich oddziałów, czyli instytucji, która ma niezwykle silne poparcie w terenie. Takie bardzo, bardzo, bardzo mocno jest w tym terenie zakorzeniona i to chyba będzie jednym z moich głównych celów, żeby te oddziały terenowe NIDU, żeby ta misja związana właśnie z badaniem, przygotowywaniem analiz, ale też z takim świadczeniem know-how, wiedzy, ale też umiejętności, także bardzo w dużym stopniu była realizowana w oddziałach,

0: Powiązanie ze służbami ochrony zabytków. I to jest mój cel, czyli wpiąć nit w system ochrony zabytków w Polsce w większym stopniu niż dotychczas.
1: Czy to będzie duże wyzwanie? Czy postrzegasz to jako taką misję, która, nie chcę powiedzieć, że była absolutnie zaniedbana, ale która być może nie była priorytetem dotychczas dla Narodowego
0: Instytutu?
1: Ona
0: była priorytetem, mam wrażenie, tylko jestem przekonany, tylko raczej tutaj dotychczasowe starania uczynienia z NID-u takiej instytucji trochę się rozbijały o szereg takich czynników ludzkich przede wszystkim i też kompetencyjnych. Ja mam to szczęście, że przez lata byłem stołecznym konserwatorem zabytków. Nie było w ciągu ostatnich lat dyrektorów NID-u, którzy byliby konserwatorami zabytków w terenie. Znaczy takich, którzy faktycznie pełnili tą funkcję na pierwszej linii frontu, związanej z ochroną zabytków. Więc ja doskonale wiem, jak ten system działa. Wiem, czego mu brakuje, gdzie mu brakuje, w jaki sposób można to systemowo, ale też, nie wiem, zasobami ludzkimi, narzędziami prawnymi uzupełnić, wzmocnić.
1: Czyli czego brakuje temu systemowi ochrony zabytków?
0: Przede wszystkim bardzo mocnego działania przy obiektach w terenie i mocnych narzędzi prawnych. NID, mam nadzieję, że będzie taką instytucją, która będzie miała silniejszy głos, jeżeli chodzi o opinię, właśnie o tą legislację, tak? O to, jak powinno prawo wyglądać. To jest jeden element. Drugi to ludzie w terenie. Mam przekonanie, że tych ludzi jest za mało i też nie jesteśmy zbyt interdyscyplinarni. Mamy dużo historyków sztuki, mamy trochę architektów, mamy trochę archeologów, chociaż nie za dużo, ale mamy mało konstruktorów, mamy mało inżynierów, mamy mało konserwatorów, czy tam architektów zieleni, krajobrazu. Mamy bardzo mało konserwatorów manualnych. A stworzenie z NID-u takiej instytucji, która właśnie też lokalnie, która miałaby całe takie wielkie zespoły interdyscyplinarne, daje nam szansę do tego, żeby rzeczywiście tam był ta wiedza w każdym możliwym zakresie. Czyli na każdy temat, gdziekolwiek pani redaktor, czy ja, czy wójt, burmistrz nie pójdzie, się nie spyta, proszę bardzo, w każdym oddziale terenowym dostaje taką informację, ma pełen wachlarz wiedzy, także ma potencjał do tego, żeby zamówić jakieś prace.
1: Pamiętam, że zresztą w Polskim Radiu 24 rozmawiałam kiedyś na temat odbudowy katedry Notre Dame i tam pojechał polski zespół właśnie taki interdyscyplinarny.
0: One muszą być, muszą być. Na tym polegała kiedyś w ogóle siła Polskiej Szkoły Konserwacji, że to były rzeczywiście takie wielkie zespoły, większe lub mniejsze, które były wszechstronne. I nawet jeżeli ci ludzie fizycznie sami nie zawsze wykonywali te prace, to mogli je nadzorować, pilnować, dokumentować. Tego nam w terenie trochę brakuje. No i oczywiście też tego brakuje też służbom konserwatorskim, czyli wojewódzkim konserwatorom, którzy generalnie mają problemy kadrowe, tak zasadniczo. To samo dotyczy też miejskich konserwatorów. Chociaż Warszawa akurat na tym tle jest wyjątkowym przypadkiem. I to będzie moje zadanie, jeżeli chodzi o NID. Druga kwestia to wzmocnienie tego komponentu popularyzacyjnego. Wiem, że dzisiaj też będziemy rozmawiać o spotkaniach z zabytkami przez chwilę.
1: Tak.
0: To jest jeden z niesamowicie ważnych elementów tej popularyzacji, ale mamy też inne, które właśnie też terenowo możemy rozbudować. I to chodzi także, że nie chodzi tylko o popularyzację szkolną, edukację szkolną, czy tam ponadszkolną, czyli także współpracę z uczniami, ale też chodzi o taką popularyzację w terenie wśród właścicieli, zarządców, samorządowców. To jest coś, co kuleje. Czasem oczywiście jest zła wola, ale w przeważającej mierze to jest brak wiedzy, brak kompetencji, a NID ma pełne możliwości do tego, żeby takie kompetencje nieść.
1: Czy jako konserwator, który przez lata działał właśnie w terenie, tak jak powiedziałeś, był na tej pierwszej linii jako stołeczny konserwator zabytków, również ruszysz w teren i będziesz sam osobiście tę całą sieć oddziałów terenowych badał?
0: Tak, wczoraj ruszyłem, byłem pierwszy raz jako nowej roli już jako dyrektor, pełniąc obowiązki dyrektora NID-u, byłem w Kielcach w oddziale terenowym. Spotkaliśmy się ze świetną ekipą, która tam działa. Też od razu z wojewódzkim konserwatorem. I od razu sobie powiedzieliśmy, gdzie czego brakuje, co można by było wzmocnić. To samo

0: Za tydzień chcę zrobić w Zielonej Górze, tam jeszcze dojdą duże grono miejskich samorządowych konserwatorów zabytków. Za 2 tygodnie będzie Warszawa. Siłą rzeczy najbliżej, najłatwiej też mamy ten teren rozpoznany. A później kolejne województwa i tak 16 tych oddziałów terenowych. Mam nadzieję, że w perspektywie 2-3 miesięcy uda mi się przejechać.
1: Chciałabym cię teraz zapytać o to, czym w ogóle dla ciebie jest dziedzictwo, bo jest dziedzictwo materialne, którym zajmuje się NID, ale NID zajmuje się także dziedzictwem niematerialnym. Jak w ogóle rozumiesz dziedzictwo materialne i to niematerialne właśnie? I
0: w ogóle sposób... to jest pytanie, czym jest dziedzictwo?
1: Tak.
0: Czy jest, nawet możemy wrócić do etymologii, do definicji czegoś, co jest nam przekazane. Tak? Czyli czegoś, co nam zostało, ale też zostało nam przekazane przez wcześniejsze i powierzenie przez wcześniejsze pokolenia. Więc tutaj mówimy też o bardzo szerokim spektrum, wachlarzu tych form dziedzictwa, od właśnie takich potocznie rozumianych zabytków materialnych, architektury, nie wiem, pałac, kamienica, kościół, przez dziedzictwo niematerialne, też w rozumieniu takim bardzo tradycyjnym, w sensie konwencji o ochronie dziedzictwa niematerialnego UNESCO, czyli na przykład pewnego rodzaju umiejętności przekazywanych albo pewnych tradycji, ale przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a nie przerwanie. Przecież mamy Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego już z bardzo dużą listą obiektów i nawet mamy warszawskie wpisy, choćby Kwesta Powązkowska jako ten funkcjonujący od 1975 roku proces przekazywany, ale mamy też dziedzictwo o zupełnie takiej niezdefiniowanej, niespisanej definicji, bardziej wyczuwalne, coś co utożsamiamy jako pewnego rodzaju spuściznę. Mamy wywiady, mamy ludzi, mamy kontakty, mamy historię. Mamy też, każdy z nas ma jakieś swoje dziedzictwo osobiste, które też siłą rzeczy, subiektywne jak najbardziej, ale też buduje jakiś taki duży obszar tego dziedzictwa.
1: Słyszałam, że ostatnio są starania, by wpisać tradycję polskiego rosołu na listę niematerialnego
0: dziedzictwa. No tak,
1: dziedzictwa.
0: Bo jest to
1: wspaniałe.
0: No jest. Ktokolwiek z Państwa próbował zjeść polski rosół za granicą, to się prawdopodobnie nie skończyło to sukcesem.
1: Absolutnie.
0: Bo polski rosół rzeczywiście jest robiony w Polsce wyjątkowo.
1: No i ma głęboką tradycję.
0: Tak, to są właśnie te elementy dziedzictwa niematerialnego. Natomiast mam wrażenie, że tutaj mówimy rzeczywiście też o często obiektywnych, ale też bardzo subiektywnych odczuciach. I tym subiektywnym dziedzictwem też trzeba się zająć. Przy czym to jest już bardziej działanie na styku dyskusji, dialogu, rozmów. Czyli takiego działania bardziej społecznego, miękkiego, niekoniecznie prawnego, czyli to nie są wpisy do rejestru, do gminnej ewidencji, czy do wojewódzkiej ewidencji, czy tam na listę Krajowego Dziedzictwa Niematerialnego, albo dobrych praktyk, tylko to jest bardziej rozmowa o tym. Mm-hmm. Czyli też popularyzacja. O temu właśnie służą nasze czasopisma nidowskie.
1: Spotkanie z zabytkami, tytuł Legenda, pismo absolutnie wyjątkowe. Teraz ukazuje się w pięknej szacie graficznej.
0: Tak, od kilku lat jest całkowicie zmieniony format pisma i on zupełnie zmienił też, czy inaczej rozszerzył grono odbiorców. Ja pamiętam spotkanie z zabytkami z czasów, kiedy były wydawane jeszcze w latach 90. Poznałem pierwszego redaktora spotkań, zresztą nawet swego czasu wypisywałem do tych spotkań jeszcze artykuły na przełomie 90. i 2000. Później kolejnych redaktorów. One wyglądały zupełnie inaczej. To było rzeczywiście, taka była też idea, spotkania bardziej z zabytkami w terenie, czyli opowieści o dworach, o jakimś kościele, o jakichś pracach. Siłą rzeczy było to pismo też bardziej branżowe. Mm-hmm. Od kilku lat spotkania z zabytkami właśnie są pismem o szeroko pojętym dziedzictwie, bardzo różnie rozumianym. Też takim, które do nas przemawia najróżniejszymi językami.
1: Szuka wysoka, ale jednocześnie artykuł o tym, jak wyglądały królewskie łazienki, załóżmy, nie wiem, w XVIII wieku.
0: Tak, no, ale też jest artykuł, zaczynamy artykułem o Maseckim, Marcinie Maseckim, który wykonuje muzykę do szeregu filmów, które też nam przywołują, zresztą ta muzyka też jest elementem dziedzictwa, bo Masecki razem z Jankiem Młynarskim mają swój band, gdzieś tam wracający do tradycji przedwojennego jazzu, ale właśnie też w swoich filmach, czy w muzyce do tych filmów, też przywołuje to dziedzictwo przedwojenne, czy powojenne.
1: Wojnie, tak.
0: Czy też po wojnie.
1: Tak, po wojnie.
0: Mamy tutaj też artykuły o Magdalenie Abakanowicz, która w tym roku

0: roku. Ten rok jest rokiem Magdaleny Abakanowicz i generalnie koncentrujemy się wokół jej sztuki. Ja przypomnę, że ona w Warszawie miała dwie pracownie, jedną taką bardziej galerię na Stępińskiej, drugi swój własny dom na ulicy Bzowej i temu domu na Bzowej jest poświęcony artykuł. Mamy artykuł o dziedzictwie nieoczywistym, czyli o postmodernizmie, o architekturze może nie najnowszej, ale takich latach 90. Swoją drogą nowa siedziba NIDU trochę jest w takim biurowcu, przebudowanym czy potem restylizowanym na postmodernizm, ale też pytanie, jakim elementem dziedzictwa to jest. Mamy artykuł o przesuwanych zabytkach. No ale znowuż, nie tyle o tych materialnych zabytkach, oczywiście one też są elementem dziedzictwa, ale o samym procesie. Sam proces, dokumentacja tego procesu.
1: Tak jak na przykład przeniesienie chałupy do skansenu na przykład, tak?
0: Czy rogatki, jednej z rogatek warszawskich, przesunięcie, czy pałacu lubomirskich, czy sam proces, sama ta dokumentacja, która wchodzi też do historii wizualnej, też jest elementem dziedzictwa. Więc to są te najróżniejsze przejawy, którym spotkania poświęcają swoją uwagę. Ja bardzo się cieszę z tego szerokiego formatu pisma, bo Marcin Pieszczyk rzeczywiście na tym bardzo, bardzo dobrze czuwa, bo ono daje nam takie zupełnie szersze spojrzenie.
1: Polecamy, bo to rzeczywiście nowoczesne, wspaniałe pismo. Zresztą znajdą się tam artykuły o rzeczach, zabytkach, miejscach, o których nam się nawet nie śniło, mam takie wrażenie. A propos spotkania z zabytkami, a propos tego czasopisma, chciałabym zapytać cię jeszcze o tę edukacyjną misję Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bo to chyba jedna z takich podstawowych.
0: Ona jest ważna bardzo i trochę nawet żeśmy ostatnio rozmawiali już w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy ja mam okazję być w nowym miejscu, o tym jak do tego trochę podejść, bo rzeczywiście w tym obszarze NIT działa od wielu, wielu lat. Jednym z takich kluczowych wydarzeń popularyzujących, edukujących są Europejskie Dni Dziedzictwa, co roku organizowane we wrześniu, ale mamy też całą masę innych wydarzeń. Dni Architektury Drewnianej, archeologia i tak dalej, i tak dalej. One są ogólnopolskie. Mamy też Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, też realizowany w każdym województwie. Przez różne strony, instytucje, też przez oddziały NIDU. Natomiast to, czego mi brakuje cały czas, to taka systemowa praca ze szkołami i z uczelniami. Przy czym tutaj miejmy świadomość, że nie mówię tutaj o rozszerzeniu podstawy programowej, bo to jest raczej w tej chwili niemożliwe na tym etapie, bo ona jest tak zapchana, tak przeciążona, że trudno byłoby wprowadzać w ogóle taki odrębny przedmiot, nie wiem, nauka o dziedzictwie, ale bardziej o próbie wpuszczenia do tych szkół różnymi kanałami właśnie też do istniejących przedmiotów w większym stopniu dziedzictwa. Nawet ostatnio się zastanawialiśmy, czy nie trzeba zrobić olimpiady o dziedzictwie, tak jak są różne olimpiady tematyczne organizowane w liceach dla liceów, dla licealistów. To jest temat, działka, która na pewno wymaga takiego mocnego doinwestowania.
1: Czy będziesz kontynuował tak no, znane bardzo konkursy, jak na przykład Zabytek Zadbany?
0: Na pewno. No, to jest konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków. Czy też konkursy Wspólnie dla Dziedzictwa, czy konkurs dotyczący dziedzictwa niematerialnego. Zresztą teraz Podaj Dalej, niematerialne Podaj Dalej. Zresztą teraz dopiero co rozstrzygnęliśmy ten konkurs. Będę też chciał na poziomie krajowym wprowadzić niektóre z elementów, które wprowadzałem w rozwiązaniu w Warszawie. My się spotkaliśmy w pracowniach historycznych warszawskich.
1: Tak
0: jest. To jest projekt, który może zafunkcjonować w całej Polsce. Zabytkowe pracownie nieżyjących artystów, ale też rzemieślników, czyli coś, co znowuż trochę niematerialne, trochę materialne, trochę lokalne,
1: trochę
0: takie tożsamościowe, tak. Sentymentalne.
1: Myślisz, że to jest projekt, który może no właśnie objąć całą Polskę, bo warszawskie pracownie historyczne to są miejsca bardzo szczególne, ale wiem też, że kiedy ty zacząłeś tę całą akcję z pracowniami historycznymi, to w innych miejscach też dostrzeżono taki potencjał, na przykład w Krakowie.
0: Kraków
1: czy w innych
0: próbował,
1: miastach.
0: Poznań, chyba Wrocław, ale nie ma tam takiego systemowego podejścia. Spróbujemy.
1: Mam nadzieję, że to się wydarzy. Na zakończenie chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy czujesz też pewnego rodzaju ekscytację z powodu nowego wyzwania? Czy to gdzieś tam w twoich myślach był taki punkt, o którym myślałeś, że chciałbyś właśnie znaleźć się w tym miejscu?
0: No, dla konserwatorów NIT jest gdzieś tam jednym z elementów kariery zawsze, czy takiej ścieżki zawodowej. I

w myśleniu przynajmniej i mi się wydaje, że to jest właśnie naturalne miejsce, do którego mogłem trafić. Pewnie nie ostatnie też, bo mam nadzieję, że wiele lat pracy twórczej i zawodowej przede mną, chociaż mam zamiar z Nidem się związać na wiele lat i tutaj też obiecałem.

0: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziedzictwa. To będzie jeden z moich najważniejszych tematów i zadań na najbliższy rok i dwa. Już się spotkałem z Departamentem Bezpieczeństwa, z Ministerstwa Kultury, przedstawicielami. Planujemy już, jak w jaki sposób zabezpieczyć najcenniejsze polskie i warszawskie, cały czas jestem w Warszawie szczegółowo.
1: Ale taki system istnieje dla Warszawy, prawda? Zabytki. Opracowany. Taki
0: system... Dla Warszawy jest, ja będę chciał go rozpromować na poziomie kraju, bo on jest dość uniwersalny. W Warszawie zaczyna właśnie działać. Na razie w instytucjach wewnętrznych, naszych miejskich instytucjach kultury, ale to samo można zrobić na poziomie krajowym, to samo można też zrobić w miastach. Też pewną pomoc, którą trzeba zaoferować właścicielom prywatnym. To jest kwestia dość nagląca, bo mamy tutaj oprócz oczywiście zagrożenia wojną, mamy też kryzysy klimatyczne. Znaczy kryzys klimatyczny, czyli ryzyka naturalne.
1: Ostatnio podczas wizyty w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie, to już mniejsza o to na jakiej wystawie, ale rozległ się alarm i bardzo szybko nas ewakuowano. Ale moja pierwsza myśl była taka, jak szybko ewakuowano by dzieła sztuki. Rozumiem, że...
0: Taki... Nie wszystkie, tylko część. Generalnie musimy też pamiętać, że ewakuacja dla dzieł sztuki czy dla zbiorów muzealnych też jest sama w sobie ryzykowna, jeżeli sprowadzona, tym bardziej jeżeli sprowadzona źle i zbyt szybko. Więc też nie łudźmy się, nie wszystko będzie ewakuowane. Staramy się w maksymalnym stopniu zabezpieczać obiekty in situ, a ewakuować te, które muszą być ewakuowane. W jaki sposób i dokąd tego powiedzieć nie mogę. Zresztą nikt tego nie powinien mówić.
1: Nikt o to też nie pyta.
0: No tutaj bym polemizował właśnie. Tak. Niektórzy pytają. Wtedy zawsze mi się zapala lampka alarmowa, że jednak to nie jest dobry moment. Inni osób, to oczywiście musimy wiedzieć, jak do tego podejść, jak ten proces przygotować. Natomiast o tych finalnych destynacjach inni osób wie, tym lepiej. Więc miejmy świadomość też, że w dużym stopniu to będzie polegało na samoorganizacji. Znaczy na takim wyważeniu sił w stosunku do i zamiarów w stosunku do realnych, znaczy celów do realnych możliwości.
1: Michał Krasucki, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Powodzenia w realizacji wszystkich celów i całej misji, którą masz przed sobą. Bardzo dziękuję za wizytę w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: I to już wszystko w wieczornym programie w Polskim Radiu 24, a przygotowali go dla Państwa Aleksandra Jasińska, Anna Pałdyna, zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Chodyna, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i dobrego wieczoru, dobrej nocy dla Państwa.
0: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To może być ostatnia szansa dla PiS-u. Jarosław Kaczyński w południe będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Senat zatwierdził wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Urząd obejmie Sylwia Gregorczyk-Abram. Powiemy też o 15. Marszu Pamięci w Warszawie. Jego uczestnicy upamiętnili ofiary akcji deportacyjnej z warszawskiego getta. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Upływa czas, jaki działacze PiS-u dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym założonego przez Mateusza Morawieckiego. A jeśli tego nie zrobią, grozi

0: im wykluczenie z partii. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości ma się spotkać w siedzibie ugrupowania z jego wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Przed Jarosławem Kaczyńskim trudna decyzja. Tak, dylemat prezesa PiS związany z usunięciem z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego ocenia Adam Gomoła z Polski 2050. Jak mówił na naszej antenie polityk, rozpad i osłabienie Prawa i Sprawiedliwości wpłynęłoby na całą polską scenę polityczną.
1: To by zepsuło cały wehikuł siły PiSu. Wehikuł, który polega na tym, że są silni, bo są najsilniejsi. Jeżeli tego zabraknie, to tam naprawdę mogą się pojawić bardzo dziwne wydarzenia. A też z naszej strony, co by się stało z Koalicją Obywatelską, gdyby zabrakło Prawa i Sprawiedliwości?
0: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiSu zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń. W przeciwnym razie zostaną oni wykluczeni z ugrupowania. Morawiecki nie zamierza podporządkować się ultimatum. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus skupia ponad 40 polityków PiSu. Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany. Senat zatwierdził kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram. Wcześniej kandydatkę rekomendowaną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy poparł Sejm. Senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości w trakcie dyskusji sugerowała polityczną stronniczość kandydatki.
2: Dotychczas w swojej działalności jednak pani angażowała się politycznie po jednej stronie sporu politycznego przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy.
3: Ja stawałam zawsze w obronie konkretnych wartości konstytucyjnych. Dla mnie nie było to zaangażowanie po żadnej stronie politycznej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest jakaś grupa obywateli, która być może tak będzie to postrzegać. I chcę powiedzieć, że tę odpowiedzialność biorę na siebie.
0: Tak odpowiadała wówczas jeszcze kandydatka na urząd rzecznika. Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokat i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Zastąpi profesora Marcina Wiącka, którego kadencja wygasa. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej nie zdołali się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Poinformował o tym jeden z unijnych dyplomatów. Ambasadorowie mają się ponownie spotkać dziś. Nowy pakiet sankcji ma uderzyć w rosyjski sektor bankowy. Jego przyjęciu sprzeciwia się przede wszystkim Grecja, która domaga się złagodzenia restrykcji dotyczących importu gazu LPG z Rosji. Jednym z najważniejszych celów litewskiego rządu jest dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa z Polską. Mówił o tym w rozmowie telefonicznej z prezydentem Karolem Nawrockim nowy premier Litwy. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
4: Jak poinformowała kancelaria litewskiego rządu, premier podkreślił, że Litwa postrzega Polskę jako niezastąpionego sojusznika, strategicznego partnera, a także sąsiada, z którym łączą ją wspólna historia i wielowiekowe więzi. Podczas rozmowy omówiono kwestie bezpieczeństwa i obronności regionu, dalszego wsparcia dla Ukrainy, a także współpracy dwustronnej. Litewski premier zapowiedział, że jego rząd będzie kładł szczególny nacisk na rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, odporności infrastruktury krytycznej i energetycznej oraz wymiany kulturalnej. Sienkiewicz podkreślił również znaczenie ścisłej koordynacji działań obu państw w obliczu zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych oraz utrzymania silnych relacji transatlantyckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ulicami Warszawy przeszedł 15. Marsz Pamięci. W 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej z warszawskiego getta uczczono pamięć ofiar. Setki osób przeszły spod pomnika Umschlagplatz na skwer Racheli Auerbach. Wielu uczestników niosło wstążki pamięci z imionami osób zamordowanych podczas akcji eksterminacyjnej.
5: Zawsze uczestniczę w tym marszu przez pamięć przyjaciół moich rodziców, którzy zginęli.
6: To jest być może ostatnia szansa, żeby zobaczyć jeszcze osoby, które coś pamiętają z tego okresu.
7: To dla nas bardzo ważna tradycja.
8: Idę dla Hesi. To jest bardzo głębokie przeżycie. Jak zawsze biorę tą wstążkę i przywiązuję sobie do nadgarstka, jak czytam to imię. Taka leciutka, jak się ją niesie, ale w sercu jest taka ciężka.
9: Mam imię Perla. Imię nadaje twarz osobie. Dlatego ja sobie przywiązuję tak jak co roku na nadgarstku, żeby być jeszcze bliżej. Czuję taką łączność po prostu z tymi ludźmi.
0: Uczestnicy przywiązali wstążki pamięci do specjalnej instalacji artystycznej na skwerze. Na zakończenie aktorki Teatru Żydowskiego odczytały fragmenty wspomnień osób uwięzionych w getcie pochodzące z archiwum Riegelbluma.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy pogodnie tylko na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze chmury, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do 15 na pozostałym obszarze, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 9 do 11 stopni. W dzień na ogół pochmurno, będzie sporo deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. Termometry pokażą

0: Mrożą od 17 stopni na północy i w centrum do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Na zegarach prawie 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. W Polsce, w Europie, a także na całym świecie działają instytucje, stowarzyszenia, które walczą o prawa przyrody, zwierząt, no tego, co wokół nas, tego, co samo się nie odezwie, samo o pomoc nie poprosi, ale są tacy, którzy są wrażliwi na dobro i zwierząt, i natury, i przyrody. No i taka osoba dzisiaj ze mną w audycji Zmiana Klimatu, Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Stowarzyszenie Otwarte Klatki, to od razu myślimy o tych zwierzętach, które są hodowane i zamykane w klatkach. I już niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że ten dobrostan zwierząt tam jest mocno zaburzony. Ale czym poza tym zajmuje się stowarzyszenie? W jakich sprawach staracie się walczyć czy też pomagać?
3: My staramy się pomagać tam, gdzie w jak największej skali, w jak największym stopniu jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Głównie rzeczywiście zajmujemy się zwierzętami hodowlanymi nie dlatego, że to jest dla nas jakaś specjalna kategoria, ale dlatego, że tych zwierząt jest po prostu bardzo dużo i w ogromnej większości żyją w bardzo złych warunkach i każda zmiana, którą jesteśmy w stanie wywalczyć dla zwierząt hodowlanych, to jest jednocześnie systemowa, ogromna zmiana dla wielu tysięcy czy milionów liczb. To nie znaczy, że uważamy, że zwierzęta towarzyszące czy dzikie zwierzęta nie zasługują na pomoc, tylko staram się codziennie zadawać sobie pytanie, jak, mając zasoby, które mamy, jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom. Nasza odpowiedź to skupienie na zwierzętach hodowlanych, szczególnie tych, które są w największych ilościach, w najgorszych warunkach chowane. Do niedawna jednym z naszych dużych tematów były zwierzęta futerkowe. Udało się wywalczyć w Polsce zakaz i przez najbliższe już niecałe 8 lat będziemy świadkami tego, jak te fermy się rzeczywiście jedna po drugiej zamykają, aż Polska będzie wolna od ferm futrzarskich. Obecnie najważniejsze tematy to chów klatkowy kurniosek. Niestety w Polsce wciąż ponad 60% kurniosek jest trzymanych w klatkach. My robimy wszystko, żeby to zmienić. Od wielu lat z dużym poparciem społecznym rozmawiamy przede wszystkim z biznesem, aby firmy spożywcze, sieci handlowe, producenci żywności zmieniali swoje polityki, czy też wprowadzali takie polityki ochrony zwierząt związane ze stopniowym wycofywaniem jaj klatkowych ze sprzedaży, czy też zużycia. To jest nasze największe, najważniejsze działanie teraz. Staramy się być bardzo zazwyczaj skupieni na takim naszym kluczowym celu. Tym celem jest teraz odejście w Polsce od chowu klatkowego kurniosek, ale czasem też angażujemy się w inne ważne tematy. Mamy kampanię Rośliniemy, która ma na celu to, aby na rynku były dostępne atrakcyjne, dobrej jakości produkty roślinne, które jeśli ktoś poszukuje alternatyw dla produktów odzwierzęcych, to żeby mógł je w sklepach znaleźć. W przyszłości będziemy też dużo więcej działać na rzecz kurczaków hodowanych na mięso, których jest w Polsce hodowanych co roku prawie 1,5 miliarda. I tutaj rzeczywiście będziemy musieli zrobić bardzo dużo pracy, żeby tym kurczakom pomóc.
2: Pojawiły się słowa angażujemy, walczymy, działamy. No właśnie, w jaki sposób się walczy o te zwierzęta? Jakimi metodami trzeba docierać do ludzi, rozmawiać, działać, żeby to przyniosło efekt?
3: Ogromna większość naszych działań nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie sobie wyobrażają jako aktywizm na rzecz zwierząt. Nie ma przywiązywania się do czegokolwiek. Zazwyczaj nie musieliśmy jeszcze nigdy tego robić. Na pewno na przestrzeni kilkunastu lat działania nauczyliśmy się dużo o tym, jak ważna jest cierpliwość w działaniu na rzecz zmian dla zwierząt. I czy to w działaniach na rzecz zmiany prawa, czy też we współpracy z biznesem, z firmami, prowadzimy długie rozmowy prowadzące do tego, aby udało się dobre zmiany dla zwierząt wprowadzać, a jednocześnie budujemy taką świadomość społeczną i poparcie publiczne, żeby te zmiany rzeczywiście były możliwe. Czyli na co dzień staramy się docierać do jak największej liczby odbiorców poprzez

0: przez media społecznościowe, media tradycyjne, wydarzenia i wszelkie sposoby, aby ludzie w Polsce wiedzieli o tym, jakie są wyzwania związane z ochroną zwierząt, aby na przykład wiedzieli o tym, że wciąż dużo jaj używanych w Polsce to jaja z chowu klatkowego i że musimy coś z tym zrobić. Staramy się też wzbudzać takie większe poczucie potrzeby zaangażowania wśród ludzi, bo my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy ludzi, którzy na przykład wyślą maile do polityków. Potrzebujemy ludzi, którzy napiszą do firmy, która wykorzystuje jaja klatkowe. Potrzebujemy też wsparcia finansowego. To też jest ważny aspekt działania dla zwierząt, że wspieramy finansowo organizacje, które się tym zajmują. Na co dzień też prowadzimy po prostu wiele działań, które są małymi elementami takich długich, długich negocjacji, czy to z politykami, czy to z firmami, mając gdzieś na horyzoncie cel, do jakiego dążymy, żeby na przykład dana sieć handlowa wycofała całkowicie ze sprzedaży jaja klatkowe. To nie wydarza się z dnia na dzień, to nie wydarza się nawet z tygodnia na tydzień. To są często długie miesiące i lata rozmów, przekonywania, czasem też prowadzenia publicznych kampanii wobec firm, ale my przede wszystkim jesteśmy takimi negocjatorami w imieniu opinii publicznej, w imieniu osób, którym zależy na losie zwierząt i negocjujemy czy to z polityką, czy to z biznesem, pozytywne zmiany dla zwierząt.
1: Tematy, którymi się zajmujecie i o których pan wspomniał, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz chodu klatkowego, nie są to kontrowersyjne tematy, przynajmniej dla nas, dla naszego społeczeństwa. To znaczy nikt raczej nie chce, żeby zwierzęta siedziały w klatkach, te hodowane na futro. Nikt raczej nie chce, żeby kury się tłoczyły, więc tu jest chyba trochę taka łatwość przekonania nas, konsumentów, że właśnie ta droga, którą promujecie, którą chcielibyście, żebyśmy podążali, jest tą drogą lepszą. Tutaj nie ma takiej kontrowersji, ach, niech te kury żyją w klatkach, co mnie to obchodzi, ja chcę jajko, tanie.
0: Rzeczywiście to poparcie społeczne jest duże i to pomaga w każdej rozmowie z firmą czy z politykiem, kiedy możemy pokazać, że na przykład 70% Polaków jest przeciwko trzymaniu kur w klatkach, czy czasem nawet więcej. To zawsze pomaga i to jest bardzo ważny argument. Z drugiej strony niestety patrząc, to są argumenty ekonomiczne, bo mówimy na przykład o jajkach, które są po prostu najtańsze, ponieważ to zwierzęta płacą część tej ceny. Ta niska cena jajka wynika z tego, w jakim cierpieniu żyją zwierzęta trzymane w klatkach. Więc niestety są z jednej strony te argumenty etyczne czy wsparcie społeczne, z drugiej strony mamy argumenty ekonomiczne. Niestety wpływ konsumentów też jest rzeczywiście ograniczony. Możemy jako konsumenci na przykład unikać jaj z chowu klatkowego, kupując jaja, ale nie mamy już za bardzo wpływu na to, kiedy kupujemy na przykład ciastka zawierające jaja. Trudno wtedy uzyskać informacje, z jakiego chowu są to rzeczywiście produkty, więc nasza rola jako konsumentów też czasem jest ograniczona i dlatego tak ważne jest to, że nie możemy przerzucać winy na konsumentów. To nie jest tak, że wszystkie decyzje są w ich rękach. Musimy też oczekiwać konkretnych zmian i od polityków, i od firm, które nastawione są na zysk, ale nie mogą zapominać o tym, że społeczeństwo wymaga od nich pewnych określonych minimalnych standardów tego, jak traktują zwierzęta. Nie mówimy to o jakichś naprawdę wymyślnych kwestiach. Mówimy tu o dosyć fundamentalnych kwestiach, na przykład jak nietrzymanie zwierząt w klatkach, kiedy wiadomo zarówno z danych naukowych, jak nawet dla każdego, kto zobaczy po prostu, jak to wygląda, że te zwierzęta żyją w ogromnym cierpieniu i możemy to po prostu zmienić.
1: Działając no właśnie nie tak aktywnie, w sensie nie przypinając się i nie walcząc i nie robiąc dużo hałasu, tylko rozmowami można takie sprawy załatwiać. A kto się angażuje? Kto jest w takim stowarzyszeniu? Jacy ludzie są tak wrażliwi na dobro zwierząt, że postanawiają poświęcić swój czas i działać i coś zrobić, żeby poprawić sytuację zwierząt hodowanych w klatkach?
0: To, co jest fajnego w ruchu praw zwierząt, to, że są to dość różni ludzie, których łączy troska o zwierzęta. To nawet nie zawsze są ludzie, którzy, jak to się mówi, kochają zwierzęta, tylko to są też ludzie, którzy mają takie poczucie niesprawiedliwości, która się dzieje zwierzętom, krzywdy i postrzegają to tak, że tak świat nie powinien działać, tak ludzie zwierząt nie powinni traktować. Z jednej strony są osoby, które po prostu w stowarzyszeniu pracują. Czas, jaki ludzie mogą przeznaczać na działanie na zwierząt, jest bardzo ważnym zasobem. Więc stowarzyszenie zatrudnia ludzi do tej pracy. Z drugiej strony to jest rzesza osób stojących za stowarzyszeniem w postaci darczyńców, w postaci osób wspierających na przykład protesty jakieś, czy osób wysyłających kartki pocztowe do polityków w sprawie ferm futrzarskich. To jest duża społeczność, dosyć luźno związana tym, że mamy konkretne cele na rzecz lepszej ochrony zwierząt. Nie tylko

0: w takim znaczeniu ogólnym, że chcemy świata lepszego dla zwierząt, ale że teraz, w danym momencie chcemy coś konkretnego wywalczyć, tak jak wywalczyliśmy zakaz hodowli zwierząt na futro, czy w innych przypadkach mamy inne określone cele. Więc są to różni ludzie w różnym wieku, z różnym backgroundem i tak dalej, ale łączy ich wspólny cel działania na rzecz zwierząt. To nie jest cel lewicowy, prawicowy, liberalny czy konserwatywny. Jest to ponadpartyjny, ponadpolityczny cel i myślę, że powinniśmy bardzo unikać przypisywania ochrony zwierząt jakimś takim konkretnym nurtom politycznym czy światopoglądowym. Naprawdę różni ludzie mogą być połączeni przez troskę o zwierzęta.
1: No a działają też, wspierając Stowarzyszenie Otwarte Klatki, czy inne fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt, czy roślin, czy planety, wspierają właśnie nas, was też, zwykli obywatele jak my, czyli wysyłając maile, wysyłając listy, podpisując petycje. No i właśnie ta ostatnia rzecz mnie trochę ciekawi, jeśli chodzi o petycje. Często są takie właśnie, podpisz petycję, zostaw swój numer, adres, jakieś dane osobowe i ta petycja podpisana ma znaczenie, ma dla nas wartość. Jaką ona ma wartość? Jak ważne są takie petycje, których naprawdę w internecie jest mnóstwo i czasami może nieświadomie albo je omijamy, albo podpisujemy na odczepnego, bo nas ktoś zaczepi, czy właśnie w internecie się wyświetliło. Jaką taka petycja ma moc?
0: Oczywiście ja mogę powiedzieć tylko za nasze petycje, jaką ma moc. Nie mogę mówić za inne petycje, które się spotyka. W naszym przypadku to są dwa cele takie. Po pierwsze, no, petycje mają swój własny cel tego, że są przedstawione jakiemuś urzędowi, instytucji czy firmie. I trudno powiedzieć jednoznacznie, jaka jest minimalna liczba podpisów, żeby coś zadziałało, ale zawsze jest to bardzo ważny sygnał dla tego podmiotu, że jest duże poparcie publiczne dla proponowanych zmian. Zawsze, kiedy rozmawiamy z firmami, z sieciami handlowymi, pokazujemy to, jak dziesiątki tysięcy ludzi podpisuje tego typu petycje. I to jest dowodem na to, że poparcie publiczne dla tych zmian jest. Ale z drugiej strony też to, że ktoś zostawi dane typu mail, numer telefonu, to pozwala nam na to, aby taka osoba nie zakończyła swojego działania na podpisie, ale to nam pomaga w tym, żeby zaprosić taką osobę do wspólnego działania. I to niekoniecznie musi być przyjechanie na protest, to może być wysłanie jakiegoś maila, to może być po prostu odczytywanie informacji o tym, co my robimy. Jeśli ktoś będzie chciał, to oczywiście może potem zrezygnować, ale myślę, że zachęcałbym do tego, żeby nie bać się zostawiać kontakt do siebie, również telefoniczny, ponieważ to nie jest tak, że my działamy sami, my potrzebujemy społeczności stojącej za nami i to, że możemy być z kimś w kontakcie, to znaczy, że możemy napisać komuś, że hej, twój mail jest teraz bardzo ważny w tym, żeby wywalczyć w Polsce zakaz hodowli zwierząt na futro. To jest coś, co pozwala nam być o wiele bardziej skutecznymi i również pozwala nam tworzyć taką większą społeczność, która razem osiąga cele.
1: Ale tak jak pan wspomniał, te zmiany nie dzieją się natychmiast. Potrzeba czasami miesięcy, a nawet lat, żeby udało się wywalczyć chociaż drobną rzecz na rzecz zwierząt, chociaż coś, co może im pomóc w tym codziennym życiu. Jak nie stracić cierpliwości? Jak nie poddać się, że jednak tym razem się nie udało, ale nie składamy broni, tylko działamy dalej?
0: My tego nie robimy dla siebie i dla własnego ego, tylko robimy to dla zwierząt. I myślę, że my jesteśmy winni zwierzętom odpowiedzialność w naszych działaniach, ale również jesteśmy winni im cierpliwości, ponieważ ta cierpliwość jest konieczna, żeby być skutecznymi. Łatwo zapomnieć, że pewne zmiany, które rzeczywiście się zadziały, były efektem wielu, wielu lat działania. My właściwie jeszcze nieformalnie to działaliśmy od 2011 roku w temacie zakazu hodowli zwierząt na futro. Zakaz został podpisany przez prezydenta pod koniec 2025 roku. I oczywiście w momencie kulminacji prac nad zakazem wydawało się, że to właśnie jest teraz, że od miesięcy tym się zajmujemy. To było właściwie 14 lat działania grupy osób, która potem się przekształciła w Otwarte Klatki, która potem zbudowała całą społeczność wokół siebie, żeby ten zakaz był możliwy. Jeśli my publikujemy news o tym, że sieć handlowa na przykład wycofuje jaja klatkowe, to nie znaczy, że spotkaliśmy się z nią wczoraj i o tym pogadaliśmy. To być może znaczy, że od na przykład 2-3 lat prowadziliśmy z nimi na ten temat rozmowy, przedstawiliśmy poparcie społeczne, argumenty naukowe za tym, ale też słuchaliśmy ich wątpliwości i ich obaw i szukaliśmy dobrych rozwiązań dla wszystkich. Więc ta cierpliwość jest ważna, bo

0: to element po prostu skutecznego działania.
1: Ale tak jak pan wspomniał, wy działacie latami, a wystarczy jeden podpis prezydenta czy polityków. Ustawa, która przejdzie, która jest korzystna dla zwierząt i dzieje się tak, jak być powinno i tak, jak chcielibyście, żeby się działo, to rzeczywiście taka skala jest spora, że tutaj tyle ludzi próbuje, chodzi, rozmawia, a potem tylko czekamy na jeden podpis, na jedną decyzję.
0: Tak wygląda proces legislacyjny. W firmach też to często tak wygląda, że ostatecznie od jednej osoby dużo zależy, ale no to też nie dzieje się w próżni. My jako Otwarte Klatki wraz z całą tą społecznością za nami robiliśmy bardzo dużo, żeby ta decyzja o podpisaniu ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro była dla prezydenta jak najłatwiejsza, żeby było mu jak najłatwiej podjąć taką decyzję. I tak samo we współpracy z firmami zajmujemy się tym, żeby firmom było łatwo podjąć dobre decyzje. I oczywiście czasem są takie sytuacje, że trzeba trochę wyjść do konfrontacji i jednak kampanie publiczne do polityków czy do firm się zdarzają, ale jednak w większości naszych działań musimy zajmować się tym, żeby dla polityków czy przedstawicieli biznesu decyzje dobre dla zwierząt były jak najłatwiejsze, bo wtedy rzeczywiście mają one szansę zaistnieć.
1: No tylko myślę, że frustrujące może być to, że skoro walczy się tyle lat, no to nie wszystkie zwierzęta doczekają tych pozytywnych zmian, bo widzimy, że kolejne zostają uśmiercone, zabite, kolejne skończyły swoje życie i może dopiero następne pokolenie, albo następne, albo jeszcze następne spotka się z lepszym traktowaniem. I to jest chyba trochę takie frustrujące, że nie udało się w tym roku. To znaczy, że ileś zwierząt musiało w tym cierpieniu dalej tkwić.
0: Jeśli ktoś spotka na przykład potrąconego psa przy ulicy, którym pomoże, którego przywróci do pełni sił i zdrowia, to myślę, że nie zastanawia się wtedy nad tym, że na świecie jest jeszcze dużo psów, które potrzebują pomocy. To jest jedno zwierzę, które widzimy, któremu udało się pomóc. I podobnie musimy starać się myśleć o tym, że owszem, jest na świecie miliardy zwierząt hodowanych w bardzo złych warunkach, ale przykładowo dzięki działaniom w ostatniej dekadzie w Polsce 4 miliony mniej kurniosek jest trzymanych w klatkach, niż gdyby tych działań nie było. Wyobraźmy sobie więc może, nie wiem, nawet myślę, że boisko piłkarskie by nie wystarczyło na jakiejś bardzo dużej powierzchni, że te 4 miliony kur to są konkretne zwierzęta, każde jest konkretną, indywidualną istotą ze swoją historią, podmiotowością. I każde z nich z osobna udało nam się uratować od tego najgorszego cierpienia klatce. Razem ich jest kilka milionów i niestety łatwiej nam myśleć czasem o tym jednym zwierzęciu niż 4 milionach. Ale polecam tą gimnastykę umysłu, żeby jednak jakoś nauczyć się myśleć o tym, że w tych 4 milionach to jest po prostu 4 miliony indywidualnych istot, które każde mogłoby dostać imię, jeśli by było pod naszą opieką i które zasługuje na taką samą troskę, jak kiedy znajdziemy jedno zwierzę w potrzebie.
1: Czyli szklanka do połowy pełna. Raczej staramy się w ten sposób myśleć. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o to, jakie znaczenie ma taka walka o zwierzęta i ten ich dobrostan w kontekście zmian klimatu. Czy to chodzi tylko o te zwierzęta i ich cierpienie, czy to też wpływa na planetę? W jaki sposób one są trzymane, w jaki sposób wygląda ich życie?
0: Staram się nie wychodzić poza swoją ekspertyzę za mocno i naszym celem jest pomoc zwierzętom, zmniejszanie cierpienia zwierząt. Jednocześnie jesteśmy blisko innych organizacji, które zajmują się klimatem i które wskazują na powiązanie przemysłowej hodowli zwierząt wpływem na zmiany klimatu. Więc my się tym bezpośrednio nie zajmujemy, bo staramy się być bardzo skoncentrowani na naszej ścieżce osiągania tych celów, ale współpracujemy też z organizacjami, które mają cele bardziej związane z ochroną klimatu i które dostrzegają problemy wynikające z tego, jak obecnie wygląda ta masowa hodowla zwierząt.
1: Jak słychać, Otwarte Klatki się nie poddają w swoich działaniach. Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, był dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, z nami dr Jacek Tulimowski, ginekolog, położnik. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o problemie, który dosyć często się chyba zdarza, bo często słyszymy o hiperprolaktynemii. O co w tym chodzi? Co to takiego jest i kogo to spotyka? Czy tylko kobiety?
4: Spotyka każdego człowieka, czyli kobiety przede wszystkim, ale również i mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, to

0: Kobiety chorujące na hyperprolaktynemię nazywane są kobietami z PRL-u. A dlaczego z PRL-u?
1: No właśnie, dlaczego?
0: A dlatego, że skrót angielski jest prolaktyna, czy PRL. W związku z tym są to kobiety z PRL-u. Proszę Państwa, ale troszeczkę mniej żartów, a bardziej konkretów. Cóż to takiego jest?
1: Zaburzenie hormonalne.
0: Tak, to jest zaburzenie hormonalne polegające na stałym lub występującym okresowo podwyższeniem produkcji prolaktyny. A prolaktyna to jest taki hormon, który w organizmie zwykłego człowieka, zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej, jest wytwarzany przez przedni płat przysadki mózgowej. To jest taka struktura w mózgu, która produkuje hormony. No i ten hormon
1: jest... Do czego nam jest ta prolaktyna potrzebna?
0: No, ona jest potrzebna do różnych rzeczy. Na przykład popatrzmy sobie z perspektywy naszego życia. Po pierwsze tak, prokreacja, prawda? Czyli zajście w ciąży lub nie zajście w ciąży. Zajście, czyli odpowiednia prolaktyna. Nie zajście, zbyt wysoka prolaktyna.
1: Nie jest to oczywiście jedyny problem, jedyny powód zaburzeń płodności.
0: Tak, dokładnie tak. Następnie jesteśmy już w ciąży i mamy laktację, czyli początek laktacji, uruchomienie tego całego procesu, który po porodzie zakończy się karmieniem własnego dziecka. W związku z tym prolaktyna przyspiesza dojrzewanie przewodów mlekowych, produkcję mleka i tak dalej. Wszystkie procesy, które doprowadzają finalnie do tego, że po porodzie pacjentka może już przyszła mama, a potem mama może karmić swoje dziecko. I to są te rzeczy ważne. Oczywiście prolaktyna też pojawia się w różnych aspektach z naszego życia, na przykład w czasie snu. Pojawia się oczywiście w innych patologiach i niepatologiach. Dlaczego? Bo możemy powiedzieć w ten sposób, że podwyższenie czy hyperprolaktynemia to jest rzecz, która może być spowodowana fizjologicznie, raz, patologicznie, dwa, i trzecia rzecz spowodowana może być przyjmowaniem leków.
1: Ale zapytam, bo jeżeli mówimy o hiperprolaktynemii i wpływie na płodność, zapytam też o wpływ na samopoczucie albo cykl miesięczny kobiety.
0: I tu jest najgorsza sprawa, dlatego że bardzo dużo pacjentek zgłasza się z powodu nieprawidłowego miesiączkowania. Jest to, po pierwsze, miesiączki są nieregularne, miesiączki mogą być na tyle nieregularne, że dwa cykle mogą być w czasie normalnego, fizjologicznego jednego, czy na przykład co 15 dni. Następnie mogą być zaburzenia polegające, i tu jest taka cała tetrada zaburzeń, czyli może przychodzi pacjentka, która mówi tak, panie doktorze, proszę teraz słuchać, może panie takie objawy u siebie znajdą. Mam zaburzenia miesiączkowania, raz. Mam zaburzenia owulacji. Ktoś powie, no dobrze, ale panie doktorze, jak ja mam stwierdzić, że mam zaburzenia owulacji?
1: Nie mogę zajść w ciążę.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Czyli generalnie planujemy macierzyństwo, nie stosujemy środków antykoncepcyjnych, współżyjemy regularnie, ciąży nie ma. Może być to zasługa nadmiernego stężenia prolaktyny. Następnie możemy mieć kłopoty z obniżonym libido. To już cały czas dotyczy seksu. Potem zaburzeniami dotyczącymi lubrykacji, na przykład ginekologicznej strony, czyli dlaczego zaburzenie libido, bo mamy suchość pochwy, mamy zespół GSM, w związku z tym nie chcemy współżyć, zaburza nam się libido wtórnie.
1: GSM, same
0: tak
1: skróty.
0: Jest. Czyli mamy tak zwaną dyspareunię, czy bolesne, niekomfortowe stosunki. Fizjologicznie to jest naganne. Patologicznie się to pojawia. Co powoduje w konsekwencji? Co powoduje zaburzenie również orgazmu? Więc pacjentka zgłasza się również do seksuologa, bo mówi, panie doktorze, coś się ze mną dzieje. Ona nie bierze tego na karb hyperprolaktynemii, tylko na przykład zaburzeń hormonalnych sfery ginekologicznej. Następnie cóż mamy jeszcze? Mamy nadpobudliwość przemieszaną ze stanami lękowymi, czy taką sinusoidę. Raz jest wspaniale, czy jakby euforia, potem jest depresja, czy zaburzenia lękowe pod względem falowania nastrojowego. Potem mamy również reakcje lękowe same w sobie. Potem mamy kłopoty z skórą. Pojawiają się zmiany pseudotrądzikowe lub trądzikowe, czyli pacjentka sygnalizuje to, że ma kłopoty z wyglądem twarzy, głównie twarzy, i to przeszkadza. No, szuka tego w nadmiarze męskich hormonów czy testosteronu. Oczywiście to też jest możliwe, bo jedna jednostka chorobowa nie wyklucza drugiej jednostki chorobowej. Natomiast problemem tu staje się fakt, że te dolegliwości mogą występować wszystkie lub kilka z nich. Nie muszą być pełnoobjawowe te dolegliwości.
1: No pełnoobjawowe, no to naprawdę katastrofa.
0: Ale jedna rzecz, która się pojawia u pacjentek niebędących w ciąży, z którymi się te panie do nas, na przykład do mnie, do gabinetu dość często zgłaszają, to jest bolesność piersi, i tu mamy trzy rzeczy. Obrzęk piersi, czy mastodynia, bolesność, czy mastalgia, i twardość i taka guzowatość piersi, która się nazywa w języku medycznym mastopatia. I te trzy rzeczy lub każda z nich występuje właśnie w przypadku hyperprolaktynemii. A do końca, żeby tego nie było za dużo albo za mało, to oprócz trzy razem, czy mastopatia, mastodynia, mastalgia, mamy jeszcze mlekotok, czy czwarte M.
1: Szanowni Państwo, ciężkie jest życie kobiety.

0: To no, ciężkie, przemowę adresuję ciężkie. I do naszych słuchaczy, ale... i do słuchaczy, ale powiem, że natura jest sprawiedliwa, bo tak, dotyczy też mężczyzn.
1: Tak, bo mężczyzna, proszę zobaczyć, jak kiedyś zapytają państwo płeć brzydką, czy może mieć człowiek pokroju brzydkiego hyperprolaktynemię, to większość mężczyzn mówi, ale prolaktyna, ci, którzy wiedzą, co to jest prolaktyna, mówi, ale to jest hormon kobiecy. To jest hormon ludzki, nie kobiecy, więc panowie też mają problemy z hyperprolaktynemią i u nich objawia się to na przykład w zaburzeniach seksualnych pod postacią na przykład zaburzeń potencji, spadku libido, zaburzeń erekcji na przykład. Może być również ginekomastia, czy powiększenie piersi, może być bolesność piersi. Przecież proszę pamiętać, że rak piersi zdarza się u 1% mężczyzn. Rak piersi. Może być również tkliwość piersi, mogą być guzki w okolicy brodawek sutkowych i to też dotyczy mężczyzn. Proszę też pamiętać, że zaburzenia płodności u mężczyzn, czy zaburzenie w tym wypadku spermatogenezy, czyli będziemy tutaj bardziej kamyczki wrzucali do ogródka męskiego, może być spowodowane nadmiarem prolaktyny czy hyperprolaktynemią. I dlatego na przykład panowie, którzy mieli przyjemność spotkać się z panem doktorem andrologiem z powodu niepłodności męskiej, dowiedzieli się oprócz różnych badań typu określenia funkcji tarczycy, hormonów wszystkich tarczycy, TSH, T3, T4, również doktor endokrynolog albo endokrynolog androlog zlecił również poziom prolaktyny.
0: Albo spotkali się z doktorem Jackiem Tulimowskim, który za każdym razem, gdy diagnozuje przyczynę niepłodności, to przygląda się i kobiecie, i jej partnerowi.
1: No bo ciąża, drodzy państwo, ja już wiele lat pracuję w zawodzie, ale nie spotkałem się z taką pacjentką, która samoistnie bez partnera zaszła w ciążę. Jakiś partner zawsze musi być. Ale wracając do tej hyperprolaktyny.
0: Skąd ona się bierze?
1: Tak jest. Jeszcze jedna rzecz, o której pacjentki proszą, żeby to zlikwidować, zmniejszyć, to jest nadwaga, to są kłopoty w ogóle z wagą, nie tylko nadwaga, to jest otyłość tworząca się i to są obrzęki. I teraz proszę zobaczyć, że to jest bardzo zagadkowa jednostka chorobowa, ta hyperprolaktynemia. Dlaczego? Dlatego, że na początku kobieta właściwie nie wie, do kogo ma się udać. No jeżeli to są zaburzenia miesiączkowania, to udaje się do ginekologa. No jest logiczne, prawda? Ale jeżeli ma na przykład kłopoty skórne, załóżmy trądzik, przetłuszczającą się skórę, to nasuwa się stwierdzenie, może dermatolog. Jeżeli ma na przykład kłopoty z libido, zaburzenia popędu i tak dalej, to może seksuolog. Więc generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy chcieli tą jednostkę chorobową rozebrać na czynniki pierwsze, to byśmy obdzielili tą jednostką kilku specjalistów. A właściwie to jest taka jednostka, którą się powinien zająć ginekolog. I teraz, dlaczego te pacjentki trafiają do mnie do gabinetu? No trafiają dlatego, że w większości przypadków, to co powiedziała pani redaktor bardzo słusznie, nie mogą zajść w ciążę. I teraz jak zaczynamy taką diagnostykę? Oczywiście od bardzo dokładnie zebranego wywiadu, to jest jedna sprawa. Tu jeszcze dochodzą takie bardzo ciekawe rzeczy, drobne, ale bardzo ważne w wywiadzie klinicznym. Pytamy również o bóle głowy, o to, czy to są bóle migrenowe, czy o innym charakterze. Pytamy również o to, czy pacjentka ma kłopoty ze wzrokiem, czy ma zaburzenia widzenia, czy ma tak zwane widzenie lunetowate. Ktoś powie, no dobrze, panie doktorze, ale jak ja mam sprawdzić, czy ja źle widzę? To nie chodzi o ostrość widzenia, to chodzi o tak zwane kąty widzenia. I teraz proszę sobie zrobić taki bardzo prosty test, a mianowicie wyciągamy sobie rękę do przodu i patrzymy na tą rękę. Następnie patrząc cały czas do przodu, tą rękę odsuwamy na bok do kąta prostego. I tak mamy skonstruowany wzrok, że my nadal ją widzimy, mimo że ona jest w kącie prostym, między patrzeniem naszym i tym kątem, który jest. Jeżeli przestajemy ją widzieć, to znaczy, że coś się dzieje z tym kątem padania.
0: I to też hormony mogą być?
1: Nie, to jest to, że ta przysadka, która produkuje nadmiar prolaktyny, jak państwo wiedzą, to są zaburzenia funkcji przysadki. Ona produkuje tą prolaktynę w nadmiarze, dlatego że tam się wytwarza mikro albo makrogruczola, który nadprodukuje tą prolaktynę. I teraz ten gruczolak znajduje się w takiej strukturze anatomicznej, która się nazywa siodłem tureckim. I tam jest skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Jeżeli ten guz przysadki, nazwijmy to szumnie, zaczyna rozpychać się, to on uciska skrzyżowanie nerwów wzrokowych, tym samym może powodować to, że te gałęzie zewnętrzne powodują to, że one są uciśnięte i automatycznie promień widzenia nam się zmniejsza. My widzimy w postaci zawężonej. I dlatego jednym z objawów jest również bóle głowy, zaburzenia widzenia, widzenie lunetowate, kłopoty, zawroty głowy. I to wszystko, niech państwo zobaczą, to jest cały czas nieszczęsna hyperprolaktynemia.
0: Guz przysadki brzmi bardzo groźnie.
1: Kiedyś bardzo groźnie to brzmiało, kiedy nie mieliśmy odpowiedniej diagnostyki, kiedy nie mogliśmy tego leczyć zachowawczo. I wtedy rzeczywiście...

0: są do tej pory. Ja tylko bardzo panie proszę, jeżeli padnie określenie hyperprolaktynemia, to proszę daleko rączki od klawiatury i nie wpisywanie jak leczymy, albo wpisywanie guz przysadki, bo automatycznie będzie guz przysadki, operacje. Operacje w XXI wieku guzów przysadki są sporadyczne. Praktycznie ja w swoim życiu klinicznym nie widziałem takiej operacji. To jest tylko coś, co znam z literatury. Ponieważ mamy tak dostosowane dobre leki i postępowanie terapeutyczne, że operacji się obecnie nie wykonuje. Natomiast no wiadomo, że słowo guz kojarzy się z operacją, ale proszę to odłożyć ad actam, tego obecnie nie ma.
1: Hiperprolaktynemia może być spowodowana guzem przysadki, ale czym jeszcze? Bo zdaje się, że pan doktor wspominał również,
0: sprawa,
1: niektóre leki mogą
0: tak
1: to
0: jest.
1: Wywołać.
0: Na przykład bardzo popularne leki, na przykład SSRI-e, czy leki blokujące wychwyt serotoniny, czy leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, obecnie no niestety w dużych ilościach konsumowane. Potem leki, które stosujemy do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Popularny metoklopramid też powoduje hyperprolaktynemię. Zwykła antykoncepcja hormonalna, niezależnie od konfiguracji brania leków, w 10-30% może powodować hyperprolaktynemię. Leki, w stosunku do których mamy wątpliwości, że mogą powodować hyperprolaktynemię, wymagają zmiany. On na przykład dotyczy to również leków do leczenia choroby wrzodowej żołądka. Więc proszę zobaczyć, że tych leków jest całe multum. I teraz, co jest ważne? Ktoś powie, panie, że no ale po co pan o tych lekach w ogóle mówi? Drogie panie, zaraz panią powiem jedną rzecz. Jeżeli panie się zjawią u lekarza, na przykład gastroenterologa, a zamierzają panie planować w najbliższym czasie macierzyństwo, to warto zapytać pana doktora, czy wyżej wymienione leki, które on właśnie zapisał szumnie na klawie, dokładnie
1: efektu.
0: Pani redaktor, czy nie mogą wywołać efektu hyperprolaktynemii, ponieważ ta hyperprolaktynemia zablokuje nam możliwości zajścia w ciążę. Więc w związku będzie tak, choroba wrzodowa wyleczona, ciąży nie ma, szukamy przyczyny.
1: Guz, niektóre leki, co jeszcze może wywołać
0: stres?
1: Stres nasz powszedni.
0: Nasz powszedni i proszę mi uwierzyć, robiono badania, bo to nie jest tak, że panu doktorowi Tulimowskiemu się przewidziało, czy pani redaktor wspólnie coś wymyśli. Są twarde badania, które mówią o tym, że poddawano badaniom próbę pacjentek, które pracowały w sytuacjach stresowych, to próby pacjentek, które pracowały w sytuacjach, nazwijmy, niestresowych. Oczywiście to oceniono odpowiednio, żeby to potem zrandomizować. I okazało się, że te pacjentki, które pracują w sytuacjach stresowych, to mogą być sytuacje w pracy, to może być na przykład utrata pracy, to może być zgon osoby bliskiej, mają z tego powodu podwyższony poziom prolaktyny. I reakcja może być bardzo ciekawa, mianowicie tak, stres, przemęczenie, przepracowanie, zaburzenie miesiączkowania, brak miesiączki. I wszyscy bierzemy pod uwagę, że może tarczyca, bo tu też jest ważne, żeby tą tarczycę w diagnostyce hyperprolaktynemii wyeliminować. Ale proszę pamiętać o tym, że my mówimy o nadmiarze prolaktyny, a tarczyca prolaktyny nie wytwarza. Państwo zapytał, no dobrze, ale panie doktorze, no przesadka, ginekologia, tarczyca, to jak to wszystko się łączy? To proszę sobie wyobrazić skrzyżowanie wielopoziomowe i jak na jednym poziomie się zacznie korkować skrzyżowanie, to po pewnym czasie zacznie się korkować na innym. I tak samo tutaj, ten cykl produkcji hormonów, przysadka produkuje kilka hormonów, tarczycowe, prolaktynę, tyrotropinę, załóżmy melanotropinę i tak dalej, FSH, LH. I teraz jeżeli tam się zaburzy jedna pętla, to po pewnym czasie zaburzą się inne. W związku z tym pacjentka z nadmiarem prolaktyny może być kłopoty z włosami, z cerą, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, brak owulacji, to się wszystko sprzęga do jednego tygla.
1: No i jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z hiperprolaktynemią? Jakie badania się robi? Czy to są badania, zwykłe badania krwi, czy potrzebny będzie, nie wiem, tomograf, rezonans?
0: No i to jest bardzo słuszne i bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Znowuż mamy naszą pacjentkę po dokładnym zebraniu wywiadów, po ocenie, po ewentualnie, czy jest potrzeba, panie zapytają, robienia USG. No można zrobić USG, żeby ocenić na przykład, czy było owulacje, no bo bardzo często przy hiperprolaktynemii cykle są bezowulacyjne. No zrobiliśmy, mamy podejrzenie hiperprolaktynemii, kierujemy pacjentkę na badania hormonalne. Oczywiście w tych badaniach oprócz poziomu prolaktyny również staramy się sprawdzić poziom hormonów tarczycowych, czyli podstawowe badania, czyli tyrotropina, potem tyroksyna i trójjodotronina. Oczywiście jaka prolaktyna? I to są dwie szkoły. Kiedyś uważano, że powinno się robić prolaktynę na czczo i prolaktynę po teście z metoklopramidem. Na czym polega test? A mianowicie po pobraniu prolaktyny w laboratorium pacjentka otrzymuje tabletkę metoklopramidu czy dopaminolityku, czyli takiego leku, który działa na receptory D2 czy dopamin w ośrodkowym układzie nerwowym. To jest taki receptor, który powoduje wyrzut tej prolaktyny. I teraz cóż się dzieje dalej? Po połknięciu tej tabletki organizm powinien wyprodukować tą prolaktynę w warunkach fizjologicznych na poziomie od 2 do 6 razy poziomu.

0: spoczynkowego, czyli pacjentka na czym miała przykładowo 40 jednostek, to po teście powinno być maksymalnie 20 razy 6, 120 jednostek. I to był taki test, który się w niektórych miejscach stosuje. Teraz niektórzy endokrynolodzy mówią, nie, w ogóle testu nie potrzeba, poziom prolaktyny tylko na czczo plus klinika. Ale ja wracam znowuż do słów profesora Neumanna, który mówi w ten sposób, to się przydaje. Dlaczego? Bo jeżeli mamy pacjentkę, która ma podane ten lek, czyli metoklopramid, i ma wzrost bardzo znaczny stężenia prolaktyny po leku, to mamy tak zwaną hiperprolaktynemię czynnościową, czyli coś się dzieje z funkcją przysadki. Natomiast jeżeli ta pacjentka po podaniu tego samego leku ma nieznaczny wzrost poziomu prolaktyny, to co się dzieje? Ona prawdopodobnie ma mikro- albo makrogruczolaka, bo przy makro- albo mikrogruczolaku, mimo podania tego leku, poziom prolaktyny praktycznie nie rośnie. I to jest to różnicowanie.
1: I wtedy potrzebny będzie na przykład rezonans magnetyczny?
0: I wtedy właśnie dalsza część diagnostyki. Mamy podwyższoną prolaktynę i teraz jeszcze nie do końca rezonans. Jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę na czczo i podwyższoną po teście, to wdrażamy leczenie. I teraz jakie leczenie? Czy to są leki hormonalne? Nie, są to leki receptorowe, czyli działają na receptor D2, czy ten receptor dopaminergiczny D2 w ośrodkowym układzie nerwowym. One go pobudzają, on jednocześnie hamuje wydzielanie prolaktyny, czy blokuje. I teraz ktoś powie, no dobrze, panie doktorze, ale pan tak mówi o tych receptorach, dajemy leki, ale ja się staram o ciążę. No to jak to leki? No właśnie bardzo dobrze, bo jeżeli pani ma podwyższony poziom prolaktyny, dzięki to któremu nie może pani zajść w ciążę, to dostanie pani preparaty bardzo dobre, takie naprawdę konkretnie działające, czyli to są preparaty, które są selektywne, czyli działają konkretnie na jeden receptor, i następnie w trakcie brania tych preparatów pani się stara o ciążę. Jeżeli pani zajdzie w ciążę, pani odstawia ten preparat i prowadzi pani ciążę. Bardzo często tak się zdarza. Czyli to jest fajna metoda leczenia, bo to nie jest tak, że pani zje leki, pani się wyleczy i pani zaproponuje potem planowanie macierzyństwa, tylko pani leczy się planując macierzyństwo. A jeżeli pani nie będzie miała miesiączki, wykona pani test ciążowy, okaże się, jest dodatni, to pani przerywa branie tego leku i prowadzimy już normalnie ciążę.
1: Ale jeżeli badania potwierdzą, że chodzi o GUS, to rozumiem, że ta diagnostyka
0: tak,
1: gdzieś tam
0: jeżeli,
1: idzie dalej.
0: Ale,
1: i czy wymaga to wtedy leczenia jakiegoś farmakologicznego?
0: Tak jest, ale tutaj wracamy do tego. Jeżeli podaliśmy leki i uzyskaliśmy stabilizację w wyniku badań hormonalnych, to dalej te leki podajemy. Musimy je podawać przez wiele miesięcy. Proszę nie zdziwić, jeżeli lekarz powie, pani Aniu, pani Magdo, to leczenie może trwać na przykład 2 lata, pół roku, 8 miesięcy, 14 miesięcy. Nie ma leczenia dwumiesięcznego, nawet jeżeli po 2 miesiącach uzyskamy stabilizację w wyniku badań. To jest jedna sprawa i jeżeli te wyniki po tym miesiącu leczenia się poprawią, to wtedy lekarz może zdecydować o podawaniu leków krótki czas, na przykład 12 miesięcy. Natomiast jeżeli po leczeniu wyniki się nie poprawią, to dopiero wtedy wykonujemy badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem, żeby ocenić dokładnie siodło tureckie, przysadkę, lokalizację i potem w zależności od tego, co tam jest, w większości przypadków dajemy dalej te leki, ale niestety czasami przez wiele, wiele lat, nawet 2, 3, 5 lat. To są leki dobrze tolerowane, to są leki, zwłaszcza te selektywne najnowszych generacji, są bardzo dobrze tolerowane, mają bardzo mało działań ubocznych. Te starej generacji niestety mają bardzo dużo działań ubocznych.
1: Jakich? Co to takie?
0: Nudności, wymioty, bóle piersi, biegunki, złe samopoczucie, zawroty głowy. Bardzo złe dolegliwości bólowe, które naprawdę zaburzają funkcjonowanie pacjentek. Dlatego podajemy nowe generacje, natomiast nowe generacje mają jedną skomplikowaną wadę, a mianowicie są to leki drogie i nierefundowane.
1: Niestety.
0: No niestety.
1: A czy każda hiperprolaktynemia wymaga leczenia?
0: Znaczy inaczej, jeżeli mamy podwyższoną prolaktynę na czczo, bez jakiejkolwiek kliniki, bez zaburzeń miesiączkowania, bez zaburzeń owulacji, to wymaga obserwacji. Natomiast jeżeli mamy klinikę, która skaża na przykład typu bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia, zaburzenia miesiączkowania plus prolaktyna podwyższona, musi być to leczone. Dlaczego? No dlatego, że w konsekwencji też może powodować pewne dolegliwości, chociażby no, ten przerost płata przedniego przysadki może powodować ucisk na siodło tureckie, potem destrukcję tego siodła. No przeróżne rzeczy. Oczywiście to są rzeczy już takie tragiczne, końcówka tego wszystkiego. Natomiast proszę pamiętać, że głównym dla mnie przynajmniej powodem zgłoszenia się kobiety do lekarza ginekologa i podejrzewania hiperprolaktynemii są kłopoty A z możliwością zajścia w ciążę, B z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, co przeszkadza pacjentce, bo ona chce wiedzieć, co się z nią dzieje, dlaczego na przykład i to

0: może być tak, że ona nie wie, że to jest hiperprolaktynemia, bo to może być coś, co pojawiło się samoistnie, to może być coś, co zostało wyindukowane przez doktora gastrologa, na przykład z powodu leku. To też jest bardzo ważne, drogie panie. Proszę pamiętać o tym, jeżeli udajecie się po poradę do doktora psychiatry. To jest obecnie bardzo często. Takie mamy po prostu czasy.
1: Czasy stresujące,
0: oczywiście,
1: nerwowe.
0: No to jest tak, jak dawniej ktoś miał naciśnienie i starał się leczyć ziółkami. No teraz idzie do doktora kardiologa o specjalizacji na ciśnienie tętnicze. Tak samo mamy problemy psychiczne. Udajemy się do lekarza, którym się tym zajmuje, czy do psychiatry. To jest logika, normalna logika myślenia. Chcemy się lepiej czuć. Ale proszę zawsze pamiętać, zawsze z lekarzem psychiatrą proszę po pierwsze powiedzieć, jeżeli planują panie macierzyństwo, że chcą panie w jakimś czasie, na przykład panie doktorze, za pół roku, za rok, za dwa planować macierzyństwo. Po drugie, następna rzecz, wypytać dokładnie o działania uboczne danego preparatu, który zostanie przepisany, żeby potem nie było na zasadzie takiej, że mam bolesne piersi, tkliwe piersi, mlekotok na przykład, mam bóle brzucha, mam jakieś zaburzenia na przykład związane z nudnościami. Pytanie, no może się lepiej czuję psychicznie, ale jakoś się czuję fizycznie gorzej. Żeby to zostało nam na początku terapii wyjaśnione.
1: Wymieniał pan doktor tyle leków i jakby tych gałęzi medycyny w których leczeniu można, stosując leki, wywołać hiperprolaktynemię, że właściwie wynika z tego, że kobiety, które w ogóle planują ciążę, powinny przy okazji każdej wizyty u lekarza, mówiąc wprost, się tym pochwalić, tak, że mają taki plan po to, żeby to leczenie dostosować
0: bardzo,
1: do jej
0: pani redaktor,
1: możliwości.
0: To jest, tak, to jest bardzo, bardzo fajne i trafne stwierdzenie, że jeżeli planujemy macierzyństwo, to powinniśmy poinformować innych lekarzy. Bywa czasami tak, że pacjentka planująca macierzyństwo jest pacjentką internistyczną, żeby na przykład zapytać się, panie doktorze, pan mi zaordynował leki, na przykład niektóre leki dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego, na przykład metylodopa i tak dalej, też wywołują hiperprolaktynemię. Więc proszę zobaczyć, jakbyśmy zaczęli wymieniać leki, które mogą wywołać hiperprolaktynemię, to ja myślę, żebyśmy ich wymienili z 20. I przynajmniej 20. I teraz problem polega na tym, z różnych grup. Kardiologia, gastrologia, psychologia, psychoterapia i psychiatria i tak dalej. I teraz warto to zebrać i dlatego ja zawsze uważam to, co pani powiedziała, bardzo zresztą takie złote słowa, typu planujesz macierzyństwo, bierzesz jakieś leki, mówię jakieś, zorientuj się, czy te leki nie są przeciwwskazane do planowania macierzyństwa. Załóżmy, patrz, ograniczają ci płodność.
1: Szanowni Państwo, to bardzo cenna wiedza i warto na to zwrócić uwagę. Dziś w audycji Samozdrowie z doktorem Jackiem Tulimowskim, ginekologiem, położnikiem, rozmawialiśmy o temacie, który często jest niezdiagnozowany, o hiperprolaktynemii. O hiperprolaktynemii, która, jak słyszeliśmy, dotyka i kobiety, i mężczyzn. W przypadku kobiet ma cały wachlarz objawów i wpływa na płodność, samopoczucie, cykl menstruacyjny, plany życiowe. Rozmawialiśmy o tym, jakie daje objawy, kiedy warto się badać i jak wygląda leczenie. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor i bardzo panie proszę, proszę mówić i proszę pytać. Proszę pytać, czy dany lek ordynowany dla pań, niezależnie od schorzenia, czy to jest kardiologia, ginekologia, czy to jest endokrynologia, ma wpływ a na pani zachowanie, czy ten lek posiada jakieś przykre albo jakiekolwiek objawy uboczne i czy nie koliduje jego stosowanie z planowanym przez panie w przyszłości macierzyństwem.
1: Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dziś pomówię z panią dr Malwiną Puchalską-Kamińską, psycholożką Uniwersytet SWPS i Sopot. Taki kierunek wakacyjny, pani doktor.
4: Rzeczywiście wakacyjny, odczuwamy to na przykład w stosunku do Warszawy, widać wzmożony ruch uliczny, korki. Więc jest różnica, tak inaczej się spędza czas w Trójmieście, a inaczej w Warszawie w okresie wakacyjnym.
3: Można powiedzieć, że pani mieszkając w Sopocie jest cały czas na urlopie.
4: Ja akurat nie mieszkam w Sopocie, ale w okolicy też nad morzem. No, korzystam z otoczenia. Często bywam na plaży. Nawet mamy taką pogodę niezbyt wakacyjną, ale to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść na spacer. I myślę, że też to, że otaczają nas turyści, ludzie, którzy trochę w bardziej zwolnionym tempie niż

0: w Warszawie się poruszałem, też wpływa pozytywnie na to, jak spędzamy czas po pracy. Myślę tutaj ludzie mieszkający w Trójmieście czy w podobnych okolicach, takich bardziej turystycznych.
1: No dobrze, wobec tego porozmawiajmy o tym, jak przygotowujemy się do urlopu. Ja wspominałem te dawne czasy, o te przygotowania do urlopu, naprawdę, no właściwie jak się dostało, prawda, w czasy FWP, no albo ten ośrodek zakładowy, a człowiek był zadowolony, wyjeżdżał na 2 tygodnie, szczęśliwy, dzieci na kolonie, też do ośrodka zakładowego, albo gdzieś w podobnej organizacji, chociażby harcerstwo i tak dalej, i tak dalej. I właściwie te kilkadziesiąt lat temu nikt się nie zastanawiał nad tym, jak się przygotować do urlopu. Urlop wspaniale. Na dziś osiołkowi w żłobach dano. No i mamy problem.
0: No rzeczywiście to jest inny kontekst. To jest słuszna uwaga, że kiedyś mniej było tego wyboru. No i różnie możemy do tego podchodzić, że teraz mamy większe możliwości, może być to też odebrane jako większa wolność, ale z drugiej strony mamy też badania, które pokazują, że im więcej mamy opcji do wyboru, tym mniej szczęśliwi jesteśmy finalnie z dokonanego wyboru, bo no, różne są mechanizmy, a przede wszystkim takie, że zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy dokonali innego wyboru. Mamy taki żal podecyzyjny, wybieramy, załóżmy, wakacje w Egipcie, okazuje się, że jest za ciepło, to wtedy zaczynamy myśleć o tym, a mogliśmy jechać gdzieś w Europie, albo mogliśmy w ogóle.
1: Do Norwegii.
0: Albo tak, też kierunek coraz bardziej atrakcyjny na północ w związku z upałami. Ale właśnie ta możliwość wyboru, mnogość wyborów sprawia, że dłużej też zastanawiamy się nad tym, gdzie my chcemy spędzić te wakacje, co zabiera nam, no mówiąc tak językiem psychologicznym, zasoby, energię, czas, powoduje, że jesteśmy zmęczeni jeszcze przed wyjazdem. No nie zawsze, tak, bo to nie wszystkich to dotyczy, ale na pewno jest różnica między tym, jak jest teraz, a jak było. Plus właśnie może być większe rozczarowanie, rozgoryczenie, jeżeli się okaże, że ten nasz wybór nie był idealny.
1: A czy występuje coś takiego jak stres przedurlopowy, czyli to takie, Niemcy to nazywają Reisefieber, no takie zdenerwowanie.
0: Stres jest przed wszystkim właściwie, tak. Stres jakby może być konsekwencją wielu różnych wydarzeń, również tych pozytywnych, więc jakby nie ma takiej jednostki chorobowej, tak, i leków na to w aptece nie znajdziemy, tak jak mówiono kiedyś, że tak, lęk przed poniedziałkiem. Ale no to zależy od wielu rzeczy, od tego, gdzie wyruszamy. Jeżeli to jest daleka podróż, no to wiadomo, że wiąże się to też z ilością decyzji, z przygotowaniami, więc no wiele rzeczy może wpływać na to, że ten stres przed podróżą się pojawia. Często też napięcia w domu, a konieczność spakowania, zaplanowania pewnych rzeczy. No to jest jednak taki proces, który wymaga od nas aktywności, więc zdecydowanie może towarzyszyć nam stres przed podróżą.
1: No tak, wiele się zmieniło, dlatego że rodziny nie są już wielopokoleniowe i na przykład jeżeli w domu zostają zwierzęta, a my chcemy pojechać na urlop, to się zaczyna problem. No albo hotel dla zwierząt, a jak nie ma hotelu na zwierząt, albo ktoś nie chce oddawać, no to jakaś rodzina dalsza, bliższa, znajomi, przyjaciele, grafik karmienia, grafik przychodzenia, grafik drapania. No i to jest chyba ten jeden też z problemów, z którym się stykamy. Z kim zostawić zwierzę, jak wyjeżdżamy na urlop?
0: Na przykład, tak, to mi jest bardzo dobrze znany problem. Dzisiaj też ze znajomymi o tym rozmawiałam, bo mamy psa i kota w domu i idealna sytuacja jest taka, kiedy ktoś do nas przyjeżdża i zajmuje się domem pod naszą nieobecność, co jest możliwe w związku z tym, że mieszkamy nad morzem, tak? To znajdują się chętni, którzy właśnie się tu wybierają. Ale też to, co pan powiedział o tym właśnie, że na przykład jest hotel dla zwierzaków, to jest też przywilej naszych czasów. Z jednej strony właśnie, że z takich rozwiązań możemy korzystać, których kiedyś nie było i mogliśmy tylko polegać na sobie nawzajem. Mam na myśli wykorzystując relacje bliskie, dalsze sąsiadów, prawda?
1: No tak,
0: i udzielając sobie pomocy.
1: Ale była babcia na przykład, czy dziadek,
0: tak, bo tak,
1: przy rodzinie
0: tak,
1: wielopokoleniowej i babcia, dziadek byli w domu, no i tym czworonogiem sympatycznym się zajmowali.
0: Tak,
1: no, a dziś...
0: Tak, no właśnie... Tak, my
1: dziś
0: jesteśmy
1: niektórzy
0: w stanie
1: mówią,
0: za to płacić.
1: Niektórzy mówią, że taki stwór bardzo sympatyczny to jest taka kotwica, bo jak już urlop, to spędzać z kotem czy z psem w domu, bo nie ma z kim zostawić tego
0: przyjaciela.
1: To jest
0: bardzo ciekawe zagadnienie. Tak, ale właśnie to, że my już nie mamy takich silnych więzi ze sobą,

No to jest fakt. I właśnie między innymi on jest też związany z tym, że dużo usług zostało skomercjalizowanych, więc my też, jedna z wielu przyczyn, nie potrzebujemy też tak bardzo dbać o te więzi, bo w cudzysłowie trochę wszystko jesteśmy w stanie kupić. Tak jak opieka nad zwierzętami, czy kiedyś nad dzieckiem, żeby wyjść gdzieś, no to

0: Właśnie, więzi się rozluźniają, a co innego na pewno jest zostawić zwierzaka z babcią czy pod opieką sąsiada, niż wysłać
1: Do
0: do
1: hotelu.
0: hotelu, co może się wiązać tak ze stresem dla zwierzaka, ale też finalnie dla człowieka,
1: No dobrze,
0: który te zwierzę zostawia.
1: ale czy dobrym pomysłem na takie bezproblemowe przygotowanie się do urlopu, już zdecydowaliśmy, gdzie jedziemy, przygotowanie to już jest poza nami, już wykupiliśmy stworzenie tak zwanej checklisty, czyli mamy taką listę rzeczy, które musimy przed tym urlopem załatwić, żeby taką spokojną głową, wyluzowani na ten urlop pojechać.
0: I tak i nie, bo z jednej strony na pewno przygotowanie spowoduje, że no, nie zapomnimy o ważnej rzeczy i wypiszemy sobie, jeżeli wypiszemy sobie te najważniejsze, to może nasz stres przed i w trakcie też osłabić, bo okaże się właśnie, że o niczym ważnym nie zapomnieliśmy. Z drugiej strony takie nadmierne podchodzenie do urlopu jako do projektu, który musi być idealnie zorganizowany, gdzie mamy listę zadań, podział obowiązków i tak dalej, może przypominać trochę projekt w pracy. A przecież chcemy, żeby ten urlop trochę inaczej wyglądał, żeby był odpoczynkiem od pracy, od tego naszego trybu, takiego napięcia, sprawczości, tylko trochę wyluzowania, więc może warto przygotowywać, tak bym powiedziała, listy, ale też ze zdrowym rozsądkiem, żeby nie traktować tego jako kolejnego projektu, który musi być idealnie dopięty na 100%.
1: Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka, Uniwersytet SWPS, ale jednak zalecam wyjazd urlopowy i to tak przed siebie, bez planu, jadę przed siebie. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów oczywiście.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzajewska. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zatwierdził decyzję Sejmu w tej sprawie. Jej kandydaturę poparło 59 senatorów, 25 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W Senacie przed głosowaniem Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że jest gotowa stanąć na straży praw obywateli.
1: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dwie osoby zostały ranne w eksplozji butli gazowej na jachcie na Mazurach. Strażacy informują, że butla eksplodowała około 21 na jednostce zacumowanej w porcie w Sztynorcie. Nie doszło do pożaru. Na jachcie, jak podaje Straż Pożarna, było 5 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie. Uszkodzone wybuchem jacht zabezpieczyli strażacy. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA.

0: za CENTCOM. To 12 z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele irańskie i wojskowe. Ataki na cele w Iranie rozpoczęto na rozkaz prezydenta Trumpa. Irańskie media państwowe podały, że w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan, na południowym zachodzie kraju słychać były odgłosy eksplozji. Wybuchy były także słychać w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Prezydent USA zapowiedział w ostatnich godzinach, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus, amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownie, w tym te znajdujące się w Teheranie. Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym, atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.
1: To są aktualności jedynki.
0: FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. Media i kibice Albiceleste czują się natomiast atakowani przez resztę świata, o czym informuje Adam Kurczewski, wysłannik Polskiego Radia do Buenos Aires.
2: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przelatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że po finałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaroiło się od pszczół. To za sprawą pierwszego w tym roku miodobrania. Marszałkowska pasieka składa się z 5 uli, żyje w nich około 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był bardzo trudny, przyznaje opiekun marszałkowskiej pasieki pszczelarz Tomasz Paul z Gniewkowa.
3: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach ich być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo. Teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kg.
4: Jest to projekt, który uczy młodych ludzi również zdrowego stylu życia. Miód jest bezcennym darem natury.
0: Marszałek Piotr Całbecki dodał, że pozyskany z pasieki miód jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc z przelotnymi opadami deszczu, na północnym zachodzie możliwa także burza. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze to od 11 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich około 8 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 999 hektopaskali.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Na początek Arkadiusz Gruszczyński, redaktor Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, redaktorze.
6: Witam serdecznie, cześć, dzień dobry.
5: Cześć. Rozmasuje się konflikt w Prawie i Sprawiedliwości, czy będzie ostateczne zwarcie?
6: No, zdania są podzielone w tej sprawie. Wczoraj pytałem się kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, co tam faktycznie... Jak się można zakończyć ten konflikt? No i tak mówią, no 50 na 50, że podobno prezes Jarosław Kaczyński chce się dogadać z Mateuszem Morawieckim. Podobno wysyła komunikaty, wiadomości, że jest gotowy na porozumienie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. No, ale wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości albo zostanie z tej partii wypchnięty. Mam wrażenie, że dzisiaj obserwujemy taką grę, pewnie ją znasz i pamiętasz, kto mrugnie pierwszy. I czy Jarosław Kaczyński

0: pierwszy wyrzuci Morawieckiego i jego zwolenników z Prawa i Sprawiedliwości, czy były premier pierwszy opuści partię i założy swoje własne ugrupowanie. Szczególnie, że w ostatnich sondażach, chyba już nawet trzech, pojawiło się to no jeszcze nie faktycznie założone, ale już obecne ugrupowanie Morawieckiego, które może liczyć nawet na 6% poparcia, co jest sygnałem alarmowym dla Nowogrodzkiej na pewno, ale jednocześnie może być zachętą dla zwolenników Morawieckiego, że by zaryzykowali i wyszli z partii.
1: Ale to jest tak, że prezes Jarosław Kaczyński przestraszył się tej liczby stronników Mateusza Morawieckiego i skali rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo też to z drugiej strony trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby nawet ułożenie tego konfliktu teraz mogło być trwałe. To znaczy, to już widzimy, że to jest od punktu zapalnego do punktu zapalnego, że ten konflikt w PiS-ie, ten podział wraca jak bumerang.
0: No pytanie gdzie jest granica tego, czego oczekuje od Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki? No bo jeżeli sobie założymy, że były premier zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta partia, żeby nie była targana takimi konfliktami, które obserwujemy od kilku miesięcy, musiałaby zgodzić się na strategię Morawieckiego, czyli musiałaby zrezygnować z kandydata na premiera, którym jest dzisiaj Przemysław Czarnek, musiałaby zmienić kurs o 180 stopni, czyli z takiego antyunijnego, antyukraińskiego, mniej, bardzo radykalnego, na bardziej technokratyczne, bardziej związane z opowieścią o inwestycjach i potrzebnych reformach, bo taką dzisiaj strategię reprezentuje Mateusz Morawiecki. To jest raczej nie do wyobrażenia, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało bardzo dużo czasu, pieniędzy, siły i też politycznej energii, żeby bić się dzisiaj o wyborcę, który jest przy konfederacjach Mentzena, Bosaka i Grzegorza Brauna. No więc to jest jakby bardzo ważna kwestia, jeżeli Mateusz Morawiecki zostałby w partii, to jaka ta partia musiałaby być, żeby nie targały nią wewnętrzne problemy. Nie wyobrażam sobie, że Jarosław Kaczyński zgadza się w 100% z Mateuszem Morawieckim i przestawia wajchę i że sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość będzie do najbliższych wyborów podążało ścieżką, którą chce, żeby podążał Mateusz Morawiecki, dlatego że wtedy odezwałaby się przecież druga frakcja, ta frakcja, która jest przy Przemysławie Czarnku, jest wokół Jacka Sasina, czyli zwolenników takiego ostrzejszego, nawet powiedziałbym radykalnego kursu prawicowego. Więc jeden problem, zsypanie jednego problemu, rozwiązanie jednego problemu uruchomi kolejny i tak się to ta partia będzie ze sobą wewnętrznie kłóciła przy włączonych kamerach.
1: Właśnie, bo myślę sobie o tych kłótniach i o tym, do jakiego języka też sięgają politycy, po jaki język sięgają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę też o sondażach, które w ostatnim czasie się pojawiły. Tylko jeden z tych sondaży nie daje Mateuszowi Morawieckiemu szansy na przekroczenie progu wyborczego. Pozostałe dają mu no, stosunkowo niezły wynik w granicach 6-7%. Może to jest najlepszy dowód na to dla Mateusza Morawieckiego, że warto zaryzykować, warto wypłynąć na głębie, parafrazując, i spróbować zawalczyć o tych polityków centrum, szczególnie, że nie ma konkurencji aż takiej dużej wśród tych wyborców, wśród partii, które chcą walczyć o wyborców centrum.
0: To prawda i jeszcze były ostatnio takie badania szczegółowe pracownice, bo na temat struktury elektoratu partii prawicowych i okazuje się, że Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka przyciągnęła do siebie nie wyborców rozczarowanych Prawem i Sprawiedliwością, tylko tych wyborców, którzy do 2025-2026 roku nie interesowali się polityką, aż w końcu usłyszeli program dla siebie, który reprezentuje ta Konfederacja. Czyli taka narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba się bić o wyborcę, który odpłynął do Konfederacji, jest fałszywa, dlatego że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są rozczarowani, po prostu nie wskazują nikogo w badaniach sondażowych i czekają na swoją propozycję. I w te

0: w tę niszę paradoksalnie może się wbić Mateusz Morawiecki. Pytanie jest inne. Czy były premier będzie wiarygodny dla wyborców, na przykład tych, którzy głosowali w 2023 roku na trzecią drogę, no bo tam było najwięcej elektoratu, który miał bardziej konserwatywne, bardziej centrowe, bardziej zachowawcze, prorynkowe poglądy. Dlatego, że nie możemy zapominać o tym, że Mateusz Morawiecki, mimo dzisiejszego wizerunku, który pieczołowicie buduje, był twarzą wszystkich najbardziej haniebnych rozwiązań, pomysłów, reform rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście politycy mogą zmieniać swoje zdanie, mogą zmieniać poglądy, ale jeszcze ani razu nie usłyszałem z ust Mateusza Morawieckiego jakiegoś takiego publicznego wyznania win, czy takiego przyznania się do tego, że wiele kwestii, wiele decyzji, które były podejmowane w trakcie jego rządów, były błędne, były szkodliwe, szkodziły Polsce na arenie międzynarodowej, były decyzjami, które, no nie wiem, na przykład niszczyły wymiar sprawiedliwości, czy szczuły na mniejszości, na kobiety, czy na mniejszości seksualne. Nie było takiego, takiego speechu Mateusza Morawieckiego, więc oczywiście jest pytanie no też o ten sufit poparcia dla Morawieckiego. Też nie możemy zapominać o tym, że rozdrobniona prawica oznacza brak rządów. No zawsze tak jest. No przecież cztery partie, które mają się, no ta czwarta, która ma się pojawić po prawej stronie sceny politycznej, no to nie jest dobra perspektywa dla prawicy, dlatego że tak rozdrobniona scena polityczna po prawej stronie nie przejmie rządu. Dlatego ja sobie nie wyobrażam rząd prawicy stworzony z czterech partii. Kto tam miał być premierem? Sławomir Mentzen z wicepremierami Morawieckim i Braunem? No przecież to jest nie do wyobrażenia. Przecież taka koalicja rozpadnie się po miesiącu. Więc te wszystkie, o tych wszystkich sprawach na pewno wie Mateusz Morawiecki i rozważa w swoim politycznym sercu, co mu się dzisiaj bardziej opłaca. Ja też słyszałem taką też od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, kiedy oczywiście my wszyscy pytamy się tych polityków, czy jest możliwa do wyobrażenia koalicja obywatelskiej z partią Mateusza Morawieckiego. No i czy ten polityk mówi, w tym momencie nie, dlatego że Mateusz Morawiecki wychodzi z PiS-u za późno. Gdyby wyszedł w grudniu 2023 roku, czy w styczniu 2024, byłby autentycznym politykiem, który odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj według tego mojego rozmówcy jest za późno.
1: To poświęćmy, jeszcze mamy półtorej, dwie minuty rozmowy. Chciałem zapytać cię o kondycję koalicji rządzącej po aferze medycznej, po dymisjach w warszawskim ratuszu, po propozycjach przedstawionych przez minister Sobierańską-Grędę. Czy udało się Donaldowi Tuskowi i rządowi uciec do przodu w tych sprawach?
0: Raczej Donald Tusk wybrał taką strategię na przeczekanie. Nie zdymisjonował ani szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, ani ministry zdrowia, co okazało się na początku błędem, ale dzisiaj już widać, kiedy te myśli elektoratu są gdzieś indziej, no bo są wakacje, ludzie nie zajmują się, nie śledzą polityki tak jak w ciągu całego roku, to może paradoksalnie wydawać się dobrą strategią. Jednak ostatnie badania CBOS-u związane z zaufaniem do polityków i oceną rządu pokazały, że ta strategia była błędna. O 6 punktów procentowych malało zaufanie do premiera Donalda Tuska i o 6 punktów również procentowych do Rafała Trzaskowskiego. To jest sygnał alarmowy i jasna ocena wyborców afery w Szpitalu Południowym. Jednocześnie pierwszy raz od 2025 roku, od września 2025 roku, oceny rządu spadły poniżej 30%. Tak złych rządów nie było od blisko roku, co jest kolejnym sygnałem alarmowym dla rządu i jasnym sygnałem, że obywatelom, społeczeństwu nie podoba się to, jak została rozwiązana afera w Szpitalu Południowym.
1: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję redaktorze za poranny komentarz.
0: Dzięki.

0: Powtórka programu. Stan dnia.
1: Eugeniusz Smolar, ekspert do spraw międzynarodowych i były szef polskiej sekcji BBC. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zgadza się pan z tym, że tak wygląda bagno polityczne?
2: Przede wszystkim bagno wojskowe. Polityczne oczywiście ma ogromne znaczenie i konsekwencje, ale mamy do czynienia, tak jak to słusznie opisał dziennik Politico, mamy do czynienia z bardzo trudnymi wyborami i każdy z tych wyborów dla prezydenta Trumpa i polityki Stanów Zjednoczonych, dla jej statusu na i nie tylko Bliskim Wschodzie, są bardzo trudne, bardzo ryzykowne i bardzo kosztowne.
1: Każdy, kto mówi o wysłaniu żołnierzy, jest moim zdaniem oderwany od administracji i z pewnością oderwany od prezydenta, twierdzi Alex Gray. To jest były szef sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego podczas pierwszej kadencji Trumpa. Donald Trump traci sojuszników także z grona republikanów, którzy łapią się za głowę. Znaczy, czy prezydent w tej sprawie może zostać sam, pana zdaniem, i robić co chce?
2: Z pewnością nie. Pamiętajmy o tym, że wśród wyborców republikańskich około 40% uważa go niemal za pomazańca Bożego, za człowieka, który realizuje ich marzenia, ale jednocześnie rzeczywiście doszło do bardzo poważnych napięć w tym ruchu MAGA, dlatego że prezydent Trump na przykład w swoim przemówieniu zwycięskim w listopadzie 2024 roku ogłosił: nie wszczynam wojen, kończę wojny. A tymczasem, gdy się porówna statystykę, to 2 lata rządów ponownych Donalda Trumpa, podczas tych 2 lat on wszczął więcej konfliktów zbrojnych różnego rodzaju, o różnej skali, którykolwiek wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Także ci ludzie, którzy liczyli, że prezydent Trump skupi się przede wszystkim na ich własnym dobrobycie, na rozwoju gospodarki amerykańskiej, na rozpoznaniu i załatwieniu problemów społecznych, skupił się i to z własnej woli. Nie został do tego zmuszony niejako przez okoliczności, przez atak zewnętrzny. Skupił się na wojowaniu na zewnątrz, w warunkach, w których Departamentowi Obrony, czy jak to się dzisiaj nazywa, Departamentowi Wojny, zaczyna brakować środków. A również i my na tym cierpimy, dlatego że na przykład wykorzystanie pocisków Patriot na Bliskim Wschodzie w wojnie z Iranem doprowadziło do tego, że zamówienia sojusznicze, w tym polskie, nie będą zrealizowane w przewidzianym terminie, tylko opóźnione, co osłabia naszą obronność, ale również osłabia obronność na przykład Korei Południowej, Japonii, które również liczą na dostawy tej bezcennej tak naprawdę obecnie amerykańskiej broni, która jest w stanie bronić przed atakami rakiet balistycznych. Ja już nie wspomnę o Ukrainie, która również nas liczy.
1: Donald Trump, to są wypowiedzi dosłownie z ostatnich godzin i dni, twierdzi, że ewentualne uderzenia Stanów Zjednoczonych sprawią, że Iran będzie potrzebował nawet 25 lat na odbudowę kraju. Tylko pytanie zasadnicze, myślę, w tej sytuacji, ilu lat będą potrzebowały Stany Zjednoczone, żeby wrócić do militarnej normy? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Czy ktoś mu to wytyka? Czy ktoś to liczy?
2: Na pewno nie tylko ktoś, ale istnieją ośrodki profesjonalne, które to czynią, ale dzieje się to w warunkach, w których ostateczne słowo ma prezydent Donald Trump, który już nie jest otoczony środowiskiem eksperckim. Podam przykład. Ponad 35% dyplomatów i ekspertów zostało wyrzuconych z Departamentu Stanu. Również w podobnej skali usunięto profesjonalnych pracowników z Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, który bezpośrednio służy radą prezydentowi. Mamy do czynienia z, jak to się powiada, cyry jak cyry, ale te metody, to znaczy rozpoznajemy w działaniach prezydenta Trumpa od początku jego kadencji intencję wzmocnienia Stanów Zjednoczonych wobec perspektywy, jak to nazwać, konkurencji światowej, ale również i ewentualnego starcia zbrojnego na tle Tajwanu. Mowa jest oczywiście o Chinach. I tutaj ten konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt z Iranem, sprawił, że Chiny, które chociaż ucierpiały, podobnie jak i wszystkie kraje świata, na wzroście cen energii, ropy i gazu, tak naprawdę

0: naprawdę były do tego dobrze przygotowane i wyjdą z tego, no nie chcę powiedzieć zwycięsko, bo zachowują się dość pasywnie w tej sytuacji, ale w każdym razie osiągną bardzo poważne korzyści w warunkach osłabienia Stanów Zjednoczonych, nie tylko wojskowego, nie tylko gospodarczego, finansowego, bo Departamentowi Obrony zaczyna brakować środków, na które musi przyznać Kongres, ale również ze względu na rolę Stanów Zjednoczonych jako takiego zbornika bezpieczeństwa sojuszników, nie chcę powiedzieć zachodnich, bo mówimy również o sojusznikach w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Azji, bo biorąc pod uwagę Australię, Nową Zelandię, prawda. To sprawia, że mamy powody do zaniepokojenia, ponieważ w interesie Polski, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, są Stany Zjednoczone, które są silne, które są w stanie przekonywać, a nie tylko zmuszać dyktatem Trumpa, przekonywać sojuszników do podjęcia działań. Tutaj niektóre działania prezydenta Trumpa spotkały się z dobrym efektem. Mowa o tym, że skłonił, czy wręcz zmusił sojuszników europejskich do zbrojenia się. 5% dochodu narodowego brutto na szeroko pojęte zbrojenia. To jest oczywiście coś, czego Trump się domagał, ale to jest tak naprawdę w naszym interesie. Także trudno to krytykować. Polska jest rzeczywiście krajem wiodącym, ale my to czynimy nie, żeby zaspokoić oczekiwania prezydenta Trumpa czy jego otoczenia, ale czynimy to w naszym własnym interesie bezpieczeństwa.
1: W takich sytuacjach przypominam sobie poprzednią konferencję bezpieczeństwa w Monachium, podczas której J.D. Vance postawił Europę w kącie. Albo próbował to zrobić. Pamiętam komentarze, które się wtedy pojawiały. Oprócz tych pełnych zdziwienia, zdumienia, co się dzieje w świecie, z tym światem, który znamy, po takie, że jeśli Europa wykorzysta ten moment i pójdzie w stronę samodzielności, to może tylko na tym zyskać i zaskoczyć tym samym Amerykanów. To były też opinie płynące od byłych amerykańskich wojskowych, no tych decyzyjnych bardzo. I tak się właśnie dzieje.
0: Absolutnie tak się dzieje, ale pamiętajmy o tym, że przy tym, że istnieje maksymalnie posunięta zbieżność w polityce bezpieczeństwa i nasza zależność od Stanów Zjednoczonych, to jednocześnie mamy bardzo różne interesy gospodarcze i również pewną odmienną wizję, jakby to określić, kulturowo-cywilizacyjną. Wiceprezydent Vance rok wcześniej, ale również Marco Rubio, sekretarz stanu w tym roku, w lutym, na tejże samej konferencji bezpieczeństwa, przedstawili bardzo podobną wizję rozwoju Europy, która wyraźnie odbiega od wizji tego ruchu MAGA. Ma ona na celu osłabianie Unii Europejskiej, wzmacnianie państw narodowych kosztem Unii, a zwróćmy uwagę, że w Departamencie Stanu chyba w ciągu ostatniego tygodnia czy 10 dni powstał specjalny departament wyposażony w odpowiednie środki finansowe, $1 miliony, żeby wspomagać te ruchy na świecie, ale my się niepokoimy głównie o Europę, które mają być bliskie tej właśnie koncepcji Make America Great Again, co oznacza, że niektóre państwa, i tutaj ostrzeżenie padło już ostre z Berlina, kanclerza Merca, ale my również mamy powody do niepokoju, że dojdzie do ingerowania w wybory w poszczególnych krajach członkowskich, wspierając te ruchy, te odłamy i te osoby, jak na przykład prezydenta Nawrockiego, które są bliskie koncepcjom Białego Domu i prezydenta Trumpa.
1: Czyli to wyjdzie pana zdaniem poza kwestię deklaracji i kurtuazyjnych odwiedzin J.D. Vance'a albo pan Bondi, bo ona była w Polsce, a J.D. Vance na Węgrzech, choć potem pojawił się tak...
0: Nie tylko pan Bondi otwarcie wsparła w imieniu Białego Domu prezydenta Nawrockiego.
1: No tak, no o tym mówię, tak.
0: I prezydent Trump chwalił się, że dzięki niemu prezydent Nawrocki osiągnął tak wspaniały sukces. W związku z tym...
1: Czy przypuszcza pan, że poza tą sferą, tak jak powiedziałam, kurtuazji, deklaracji i wsparcia werbalnego pójdą pieniądze na rzecz na przykład tej czy innej organizacji, tej czy innej strony politycznej? która się będzie kalkulować.

0: załamaga?
1: Jak najbardziej. I publiczne wsparcie również. Publiczne wsparcie, to będzie, co ma swoje znaczenie. Polacy mają powody, żeby się niepokoić o swoje bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone nadal stanowią taką osnowę bezpieczeństwa, ostateczną, przeciwko ewentualnemu zagrożeniu ze strony Rosji, Putina. I w związku z tym wielu ludzi może dojść do wniosku, że no lepiej wesprzeć te ugrupowania, które jakby dobrze żyją z Białym Domem i osobiście z prezydentem Trumpem. Rzeczywiście mamy powody do niepokoju, ponieważ niezależnie skąd pochodziłyby tego rodzaju wpływy, to żadne państwo nie chce sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek inny dyktował im wyniki wyboru.
0: No właśnie i dlatego chciałam zacytować, czy wrócić do pewnego żartu, że każdy, kto chce wygrać wybory, powinien zaprosić J.D. Vance'a do swojego kraju, bo żartowano, pewnie pan pamięta, po wyborach na Węgrzech, bo on tam wspierał Viktora Orbana, który poniósł porażkę. No i potem sobie żartowano, że jeśli ktoś chce wygrać wybory, to powinien sprzyjać zaproszeniu właśnie J.D. Vance'a przez kontrkandydata.
1: To prawda, tylko...
0: No ale żarty żartami.
1: Żarty żartami, to jest po 16 latach już zmęczenia Orbanem, a przede wszystkim fatalnej sytuacji gospodarczej, odmiennie od Polski, która rozwija się bardzo dynamicznie nadal, ponad 3% wzrostu dochodu narodowego brutto. Także mamy do czynienia jakby z inną sytuacją emocjonalną, psychologiczną i również inaczej się w Polsce postrzega rolę Stanów Zjednoczonych niż to robiły Węgry, które opowiedziały się na przykład w wojnie z Ukrainą po stronie rosyjskiej.
0: A propos samego Donalda Trumpa, wie pan, kogo widziałby na stanowisku szefa ONZ-u? Bo czeka nas zmiana.
1: Nie słyszałem.
0: Nie słyszał pan?
1: Nie.
0: Znowu się, no właśnie. No chciałby...
1: Lato i gorąco.
0: Lato, blisko, Grzegorz Lato, Gianni Infantino.
1: No tak, no. To jest ten cały cyrk związany z mistrzostwami świata, z próbą Trumpa, ten kontredans, który on wyczyniał, żeby się ustawić na tle zwycięskiej drużyny hiszpańskiej, to są rzeczy żałosne, no ale niestety Amerykanie wybrali takiego prezydenta, jakiego wybrali, ale konsekwencje ponosi cały świat.
0: Jasne. No, na szczęście zastanawiałam się, jak szybko Hiszpanie to zrobią, że wymarzą gumką Donalda Trumpa z tych ujęć i rzeczywiście zrobili to bardzo szybko, gdzie mamy technologię, bo Donald Trump nie chciał zejść z tego podium. Najchętniej to pewnie on by wzniósł puchar.
1: Nie wiem, czy pani założyła, bo to jest niesłychanie znamienne, że gdy obie drużyny, nie tylko hiszpańska, ale i argentyńska, przechodziły wzdłuż tego szpaleru oficjeli i oni w ogóle nie patrzyli na Trumpa. Oni brali od niego tam medal, który tam zawieszał im na szyi, natomiast on nie był traktowany przez tych ludzi, przez tych zawodników jako punkt odniesienia. To było dla mnie bardzo interesujące. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że Trump bardzo energicznie wspiera przywódcę argentyńskiego, takiego skrajnego liberała, prawda? To są rzeczy, które oczywiście to są żarty, ale to również nie są żarty, bo one pokazują, gdyby Trump był człowiekiem, który stanowi punkt odniesienia w sensie pozytywnym, to wtedy by każdy miał ochotę uścisnąć jego dłoń, no w końcu prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda?
0: Ale on tam został wygwizdany. On został wygwizdany na tym stadionie, panie Eugeniuszu.
1: To są widzowie. Natomiast ja zwróciłem uwagę na zachowanie zawodników, prawda? Ale to jest tak naprawdę margines wielkiej polityki. Najważniejsze jest to, że pewne cele polityki amerykańskiej, które prezydent Trump sobie postawił, nie są realizowane nie ze względu na brak strategii, bo ta istnieje, ale ze względu na sposób jej wykonania przez prezydenta Trumpa.
0: Tak, bo co z tego, że ociera się o śmieszność, kiedy cały czas ma wpływ? Pan wspomniał o tej niepowetowanej stracie. W tej sytuacji przypominam sobie często słowa Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, które padły na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Ja chcę wierzyć w Stany Zjednoczone jako ostoję wolności. Ja oczywiście dokonuję pewnego skrótu tego, o czym mówił Marek Wałkuski, ale nie tylko przez działania w Iranie, czy wobec Władimira Putina, ale też przez wycofywanie środków na na przykład na organizacje pomocowe w całym świecie, czy

0: i to USAID. Stany Zjednoczone tracą rolę też takiego mentalnego lidera w świecie.
1: Zdecydowanie, dlatego że polityka dyktatu, którą uprawia Trump, odpowiada jego analiz, ludzi, którzy wiedzą na ten temat znacznie więcej niż ja, odpowiada jego osobowości. Ale polityka dyktatu może być akceptowana wobec państw, które znajdują się w dramatycznej sytuacji, ale nawet nie czyni tego Ukraina. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina przerzuca zakupy broni na inne kraje, na kraje europejskie. Zamówiła ponad 100, na przyszłość oczywiście, zamówiła ponad 100 samolotów Rafale we Francji, zamówiła również samoloty w Szwecji, a nie zamawia ich w Stanach Zjednoczonych. Podobnie Kanada, proszę zwrócić uwagę na zmiany, które tam nastąpiły. Otóż Kanada podpisała umowę z Niemcami, bodajże i Holandią, na budowę nowych okrętów podwodnych dla Kanady. Zawęża się, zwiększa się współpraca kanadyjsko-europejska. To pokazuje niepokój licznych sojuszników, również w Azji, co do postępowania Stanów Zjednoczonych, co do gwarancji bezpieczeństwa, co do stabilności i polityki, i to wszystko składamy na kolanach prezydenta Trumpa. Co oznacza, że niebezpieczeństwo, że niektóre państwa będą ze względu na własne interesy gospodarcze, ale również i bezpieczeństwa, zaczną układać się z Chinami, a wedle ostatniego raportu sprzed 2 tygodni renomowanego ośrodka Pew Research, większość ludzi na świecie, łącznie z Europą, postrzega obecnie Chiny jako bardziej pozytywny aktor sceny międzynarodowej, stabilny i przewidywalny niż Stany Zjednoczone. To jest dramatyczny wynik.
0: Tak, był taki sondaż. W tym sondażu też była informacja o tym, że my się trochę różnimy od reszty świata. No ale może dajemy prezydentowi Stanów Zjednoczonych i samym Stanom Zjednoczonym jakieś szanse. W moim przekonaniu ta sytuacja, wspomniał pan o Kanadzie, pokazała coś jeszcze, że jest opcja. Że jest inna opcja niż sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Bo nie wiem, czy ktoś oprócz kanadyjskiego premiera, szukam teraz w pamięci, tak postawił się, mówiąc kolokwialnie, Donaldowi Trumpowi jak on. No może premier Hiszpanii swojego czasu, ale poza tym?
1: No, wie pani, tak naprawdę, jeśli zwróci pani uwagę na Europę, to gdy wyjdziemy poza zasłonę dyplomatycznych słów, to tak naprawdę Europa stawia się Stanów Zjednoczonych. I zmusiła Stany Zjednoczone do przyjęcia rozwiązań w dziedzinie tych taryf celnych, na które Europa stanie się je zgodzić, i uprzedziła Stany Zjednoczone, że jeśli oni zechcą podwyższyć cła na jakieś znowu towary, a to jest to Wunderwaffe niby amerykańskie i Trumpa, to Europa zareaguje zdecydowanie. Również mimo ostrzeżeń osobistych, również Trumpa, Europa nakłada ograniczenia na funkcjonowanie tych wielkich koncernów cyfrowych. Ostatnio nałożyła ogromną, wieleset milionową dolarów karę chyba na Facebook, na Metę, załamanie zasad, które w Europie rządzą. To się bardzo nie podoba oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To jest między innymi powód, dla którego rząd premiera Tuska odkłada nałożenie podatku cyfrowego na wielkie koncerny cyfrowe, pozostawiając to w rękach Komisji Europejskiej.
0: No tak, bo ja nie sądzę, żeby Karol Nawrocki takie przepisy podpisał tak swoją drogą jako świetny kolega Donalda Trumpa, więc
1: prawda.
0: Ostatnie cła, ja jeszcze jedną sytuację chciałabym przypomnieć. Mamy do czynienia z pożarami w Kanadzie. Dym znad Kanady dociera do Stanów Zjednoczonych i Donald Trump mówi, że to jest niedopuszczalne, żeby oni nam tak powietrze zanieczyszczali, a premier Carney mówi tak, jak się u was paliło, to wam pomagaliśmy, a jak się u nas pali, to chcecie nas karać. I to jest idealne podsumowanie funkcjonowania teraz Stanów Zjednoczonych, takie konfrontacyjne w świecie. Bo ja nie sądzę, ja jestem przekonana, że służby amerykańskie i amerykańscy strażacy ruszyli mimo wszystko na pomoc Kanadzie, prawda? Nie znam szczegółów, ale jestem przekonana, że gdyby była taka potrzeba,

0: bo to doszłoby do takiej sytuacji. A ten straszy, przepraszam, Donald Trump, na przykład cłami na wino i podniesieniem ceł na wino i, uwaga, kije hokejowe.
1: No tak, ale również i na przykład na aluminium, który ma ogromne znaczenie na przykład w produkcji zbrojeniowej. Kanada jest wielkim producentem aluminium, podobnie zresztą jak kraje regionu Bliskiego Wschodu, ze względu na tani gaz, ponieważ gaz jest używany do produkcji aluminium. To wszystko, wie pani, to wszystko czyni obraz niesłychanie skomplikowany i wszyscy patrzą na to, co zrobi prezydent Trump lub czego on nie zrobi, co jest w jakimś sensie zabójcze dla wzajemnego zaufania do planowania przyszłości, ponieważ my nie wiemy, co jutro rano się stanie. No ta przytaczana przez panią de facto anegdota, ale która jest zabójcza w swoich efektach, że nałoży nowe taryfy celne na Kanadę, dlatego że tam palą się na wielką skalę lasy.
0: No ale takie są fakty, tylko wracając jeszcze do tegorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, był na niej Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, którego podejrzewamy o jakieś prezydenckie aspiracje, prawda? Nie wiem, czy on już jakieś oficjalne deklaracje składał, chyba nie. Nie. Myślę, że za wcześnie, prawda? Ale on powiedział coś niezwykle znamiennego, że nawet jeśli dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to są rzeczy, których nie da się odwrócić. To nie ma takiej możliwości, żeby świat dyplomacji, gospodarki wrócił do stanu sprzed. I że nie ma się co obrażać na rzeczywistość, w której funkcjonujemy, tylko trzeba iść do przodu. No i mam wrażenie, że część świata idzie do przodu. Na przykład Unia Europejska, prawda? Jakbyśmy na Mercosur nie patrzyli, to jest to rodzaj uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych. Umowy handlowe z Indiami, rozmowy z Chinami. No, nie próżnujemy.
1: Nie, zupełnie nie, ale proszę zwrócić uwagę, że my to robimy nie ze względu na Stany Zjednoczone, tylko ze względu również na własny po prostu interes.
0: No tak.
1: Interes również i gospodarczy, to znaczy, ale jednocześnie powinniśmy pamiętać, ja to powtarzam w różnego rodzaju wypowiedziach, że nie ma bardziej zintegrowanych gospodarek niż gospodarka europejska i amerykańska. Nie istnieje. To znaczy wymiana handlowa z Chinami czy wymiana handlowa z Indiami to jest ułamek tego, co wiąże Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Fascynujemy się Chinami, prawda, i rozwojem w ciągu ostatnich tam 30 lat. Ale proszę zwrócić uwagę, że od roku 2000 inwestycje amerykańskie w Europie były kilkunastokrotnie większe niż inwestycje amerykańskie w całej Azji Południowo-Wschodniej, łącznie z Chinami. I w drugą stronę również. Inwestycje europejskie są znacznie większe, wielokrotnie większe w Stanach Zjednoczonych niż w Chinach, czy w Indiach, czy w innych krajach. Także postępuje jakby budowanie różnego rodzaju pławików, zabezpieczeń przed nieprzewidywalnymi działaniami prezydenta Trumpa, ale jednocześnie wzmacniamy się na różne sposoby, również kłaniając się jemu nisko, prawda, jak to ostatnio nastąpiło w czasie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Różne miłe słowa są kierowane do Trumpa, żeby podłechtać jego egocentryzm, ale jednocześnie robimy różne rzeczy, które nas wzmacniają, co również oznacza, że wzmacniają nas pozycji negocjacyjnej wobec samych Stanów Zjednoczonych.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Świat zmienia się na naszych oczach, prawda? Zna pan tę chińską klątwę, obyśmy żyli w ciekawych czasach. No to mamy. Chcieliśmy, to mamy. Woli pan nudę. No dobrze, oby to w takim razie, obyśmy się ponudzili w najbliższym czasie trochę chociaż.
1: Obyśmy się ponudzili bez Putina.
0: Tak, Eugeniusz Smolar z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A z nami Sławomir Jagiełła, ekspert BCC, Business Center Club do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry panu.
3: Witam Państwa. Dzień dobry Pani.
0: Marzy nam się taka konferencja, prawda, podczas której pan premier, pani minister zdrowia i jeszcze szef NFZ-u, żeby było troje.

0: do tanga, żeby ogłosił, prawda, takie radykalne zmiany w służbie zdrowia, które skróciłyby kolejki, takie jak te połączenia kolejowe. Tak przyszło mi teraz do głowy. To jest możliwe w naszym systemie, czy nie?
1: Ma pani redaktor rację. Marzy nam się chyba wszystkim siłom politycznym.
0: Niech ona będzie na Dworcu Zachodnim, ta konferencja, prawda?
1: Na Dworcu Zachodnim, niech będzie gdziekolwiek, ale żeby się te osoby mogły decyzyjne spotkać, a tu jest rozbieżność, bo każdy ciągnie swojej strony z dwóch powodów. Raz, że są grupy zawodowe, a po drugie politycy wyczuwają już presję wyborów i jest ciężko podejmować te decyzje dotyczące wydatków, szczególnie, że powstaje i budżet, i szukamy pieniędzy na tą ochronę zdrowia wszędzie, tylko możemy, u rolników, u lekarzy. Także ta konferencja mogłaby się spotkać nawet u państwa.
0: Zapraszamy. Pod warunkiem sensownych propozycji, tak? Po to jest antena Polskiego Radia 24. Jak się łatwo domyślić, ten najgorętszy spór toczy się wokół stawek dla lekarzy, no bo mamy tego największą świadomość, prawda? Po ostatnich aferach. Myśmy jeszcze kilka dni temu rozmawiali z dziennikarką Interi, która napisała artykuł o szpitalu w Braniewie i tam się okazało, że doba pana doktora, jednego z lekarzy, miała 72 godziny. Gdybyśmy tak wzięli pod uwagę wszystkie godziny, które przepracował. W związku z tym jasne jest, że skupiamy się na stawkach. To nie jest starcie, to jest dialog, mówi pani minister Sobierańska-Grenda, od 240 zł za godzinę dla lekarzy. Przejdzie?
1: Ja powiem tak, że wczoraj rozmawiałem z jednym z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i już mi powiedział, że on by był szczęśliwy, gdyby ta stawka weszła, bo on ma 140 zł na godzinę, więc ten limit górny oczywiście jest limitem dla mnie i dla moich znajomych lekarze bardzo wysoki i ja myślę, że ten limit nie przejdzie z powodu jak jednego, pierwszego i najważniejszego, że no, specjalizacja nie jest równa specjalizacji. Lekarz pierwszego kontaktu nie jest równy kardiochirurgowi wysokiej klasy, który pracuje na bloku operacyjnym i robi przeszczep serca. I też mamy zapłacić 240 zł za godzinę?
0: Nie, nie. No, ja rozumiem, że to nie jest dla wszystkich 240, tylko to jest stawka stopniowalna.
1: Stopniowana. Jeszcze nie ma do tego żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o wykształcenie i o rodzaj specjalizacji. Na razie wychodzimy ze stawki z podstawowej, która nie ma do żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o...
0: Ja tylko dodam tutaj, że pan doktor, od którego wszystko się zaczęło, ten bez specjalizacji, w jednym ze szpitali, w których pracował, zarabiał 350 zł na godzinę.
1: Powiem tak, że są to porażające stawki, ale powiem tak, że są osoby, które pracują w rentgenodiagnostyce i pracują w domu, niekoniecznie w szpitalu i zarabiają 1000 zł rentgenodiagnostycy za opisywania badań, na przykład rezonansu czy tomografii.
0: Jednej sztuki? Przepraszam, za jednostkę?
1: Za godzinę. Za godzinę, ale to się robi wtedy chórk, nie praca i ta praca traci na jakości, ale to są i takiego rodzaju stawki. Także 240 zł, ja myślę, że to jest stawka, która nie jest stawką wygórowaną, ale w zależności od specjalizacji.
0: No tak, tylko czy ministerstwo sobie z tym poradzi? Bo nie wiem, ilu jest lekarzy w Polsce? Ponad 100 tysięcy.
1: Ponad 100 tysięcy, dokładnie.
0: Tak. Według ostatnich informacji tych, którzy zarabiają horrendalne pieniądze, zostali policzeni, jest ich ponad 600. To na pewno nie wszyscy, ale powiedzmy o tej względnej proporcji, tak? Tych wszystkich do tych, którzy zarabiają nie wiadomo ile. No ale w takim razie pozostali ruszą po te 240. Czy ministerstwo to udźwignie? Czy budżet to udźwignie?
1: Ja myślę, że nie udźwignie takiej ilości, ale ja powiem taki dodatek, że oczywiście jako były dyrektor szpitala mogę

0: Także jeżeli lekarze dostaną te 240 zł, to powiem tak, że jest, mamy też personel tak zwany podstawowy, pielęgniarski, położne, mamy też personel administracyjny i zawsze jest tak w każdym szpitalu, że jeżeli podnosi się stawki lekarzom, to stawki idą wszystkim, bo wszystkie grupy zawodowe się upomną o te pieniądze. Więc mówimy tutaj tak delikatnie o lekarzach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że lekarz...
1: Konsekwencje tych decyzji po prostu, prawda? No tylko pytanie, czy ten projekt, czy jest w nim jakiekolwiek wskazanie, że to ma być ciężar dla budżetu, czy znowu będzie tak, że drodzy dyrektorzy szpitali, zwłaszcza powiatowych, radźcie sobie sami?
0: Na razie nie ma wytycznych. Mogę tylko zasugerować rozwiązanie takie, że będzie, że radźcie sobie sami, że będzie zmiana procedur wytycznych co do procedur i znowu będzie żonglowanie procedurami. Róbmy to, co się opłaca, a nie co należy wykonywać u pacjenta. Bo już były takie przypadki, że bardzo dobrze były płatne zgłębnikowanie i karmienie pacjentka przez sondę żołądkową i płacono za to 50 zł, więc szpital wykazywał całą chirurgię przez karmienie sądą żołądkową, żeby 50 zł zarobić. Więc tutaj władze zostawią, myślę, szpitale samym sobą. Nie będą dosypywać, bo nie masz czego dosypywać tych pieniędzy, ale to jest naturalne prawo rynku. Ja bym to tak zostawił, bo te szpitale po prostu zostaną wyeliminowane z rynku, bo tych szpitali mamy za dużo. Ja mogę podać przykład. Szpital mamy w Grójcu i jest to szpital powiatowy. Mamy 25 kilometrów szpital w Nowym Mieście, który jest oddalony 25 kilometrów od tego szpitala w jednym powiecie, dwa szpitale, a przecież mamy eurokoptery, które jadą, lecą szybciej do Warszawy niż jedzie karet na przykład do szpitala na Banacha wysokospecjalistycznego. Więc te szpitale powinny...
1: Tylko proszę powiedzieć wyborcom w roku wyborczym, zamkniemy wam szpital.
0: No i tutaj wchodzimy w politykę i bez względu na to, czy pani minister powie, czy jest z rozdania politycznego, czy nie jest z rozdania politycznego, to powiem tak... Nie jest na pewno, bo i znam kilkanaście lat panią minister Jolantę Sybierańską-Grendę, ale powiem tak, że otaczają ją politycy. I to oni decydują, czy ona te pieniądze dostanie i jak się ten system będzie rozwijał.
1: To skoro pan zna panią minister, która jest menadżerem w służbie zdrowia, zarządzała też pomorskimi szpitalami, teraz jest oskarżana o... lenistwo, o nieróbstwo. To jest możliwe, żeby przez ten rok nic nie zrobiła?
0: Powiem tak. Znam panią Jolantę Grendę jeszcze z czasów, kiedy była dyrektorem szpitala w Malborku. Była również dyrektorem Wydziału Zdrowia, więc to nie... To
1: Urzędu jest Marszałkowskiego bardzo... chyba, tak? W Gdańsku, tak.
0: Tak. I powiem tak, jest to osoba niezmiernie i pracowita, tylko że jest osobą, która z tych ministerstw, nawet jak państwo zobaczą, wtorkowe rozpoczęcie spotkań rządowych, to pani Jolanta Sobierańska-Grenda jest osobą, która nie nawiązuje kontaktu z ministrami, jest apolityczna, pracuje w skrytości. Co są tak zwani pracownicy administracyjni? To jest typowy urzędnik, on pracuje, on nie jest politykiem. On
1: no dobrze, ale nie dostała takiego parasola od premiera, bo on jej coś obiecał, tak? Zero polityków w ministerstwie, ale jak sądzę, poszła za tym jakaś deklaracja, że będzie jej otwierał drzwi albo wyważał te zamknięte przez polityków. To się nie udaje chyba.
0: W kwestii organizacyjnych się udaje, w kwestii finansowych się nie udaje, ale ta kwestia finansowa dotyka wszystkich ministerstw, bo wiadomo, że najczęściej odwiedzanym ministrem jest minister Domański, minister finansów, który dzieli i rządzi środkami. I tutaj te drzwi jest trudno otworzyć, bo tu każdy z ministrów
1: chce więcej.
0: Chce więcej, tak.
1: No tak, tylko że jest to ta sfera naszego życia, przez którą politycy będą...

0: bardziej surowo oceniani niż przez jakikolwiek inny pryzmat. I wracając do konferencji, która przed chwilą, to pewnie przejdzie w pewnym sensie bez echa te 4700 kilometrów tras kolejowych, ale ludzie będą przypominać panu premierowi, ile stoją w kolejce do lekarza na przykład. Poza tym wie pan, jeżeli w tym roku się znajdzie, bo się znajdzie, głęboko w to wierzę, tych 14 miliardów na pokrycie deficytu NFZ-u, znaczy, że te pieniądze skądś można wziąć. No, jeśli pan minister nie dołoży NFZ-owi, to w przyszłym roku będzie musiał dołożyć więcej niż 14.
1: Znacząco więcej, ponieważ nie tylko lekarze kosztują i kadra medyczna, ale też kosztuje modernizacja szpitali. No i co najważniejsze w medycynie, najważniejsza jest technologia. Mówi się, że 70% dobrego leczenia to jest pełna diagnostyka, a diagnostyka wymaga większych kosztów niż wynagrodzenia lekarzy, więc będzie trzeba znaleźć te pieniądze w systemie. I jest kilka rozwiązań, ale są to rozwiązania polityczne, na przykład płacenie pełnych składek przez rolników, przez wyłączenie pewnych grup, które nie płacą.
0: Ponad 20 takich grup jest, zdaje się.
1: Ponad 20.
0: Panie Sławomirze.
1: Się ukrywa, bo na przykład taksówkarze kupują 2 hektary ziemi, zostają rolnikami i też jeżdżą na taksówce i też są rolnikami, nie płacą składki zdrowotnej. To jest cała maszyna ukrywania się przed opłatami czy daninami publicznymi.
0: A ktoś policzył, ile zysku byłoby z tego, gdyby rolnicy płacili stawkę podobną jak inni? Ktoś to policzył?
1: Nikt nie policzył, ale...
0: Okay. To zostawmy to, bo chciałabym jeszcze zdążyć zacytować panią minister, która mówiła o jasnych zasadach i wspólnej odpowiedzialności za pacjenta, między innymi.
2: Mamy 2 projekty ustaw i 5 projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
0: To pani minister Sobierańska-Grenda. Panie Sławomirze, odczujemy rejestrację i e-kolejkę?
1: Odczujemy i to znacząco, bo zmiany, to co mówi, to co nawet dzisiaj mi znajomy, rozmawiałem ze znajomą, ona mi powiedziała, że już nie ma możliwości dostania się poza kolejką po tych wszystkich skandalach. Ja tutaj mówię o jednym ze szpitali warszawskich, ale i oczywiście tych wszystkich innych.
0: Też im zadrży ręka, prawda? Tym innym.
1: Zadrży ręka, zanim ktoś...
0: Kogoś dopisze gdzieś, tak.
1: Gdzieś do listy i ja głęboko w to wierzę, że te zmiany, ja uważam, że powinny iść głęboko, jeszcze głębiej i one by nic nie kosztowały, bo jeżeli byśmy zrobili system na przykład przedpłacania za wizytę, nie wiem, 25% za każdą wizytę i nie stawiasz się na wizytę i ci z karty to schodzi po prostu i zabieramy te pieniądze, ludzie jakby zobaczyli, ile to kosztuje i jak tracą, to takie dodatkowe mechanizmy mogłyby zabezpieczyć i zwiększyć, zwolnić te miejsca, które osoby, które się nie pojawiają.
0: No bo niezrealizowane wizyty to miliony w skali kraju.
1: Tak, ja powiem tak, dokładnie. A jeżeli, a wracając do jeszcze do jednej rzeczy, bo to muszę powiedzieć. Mówiliśmy o tej konferencji takiej wspólnej.
0: Zostało nam 1,5 minuty, to zostawiam już, panu.
1: Tak, lekarzy, pielęgniarek, ja powiem tak. System jest tak złośliwy wobec Ministerstwa Zdrowia, że najpierw dyrektorzy szpitali zrobili protest przed Ministerstwem Zdrowia, a później powiedziano, że pani minister nie wyszła na zewnątrz do nich porozmawiać. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy od dawna wiemy, odkąd jest rządy Platformy Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, tak, że we wtorki jest posiedzenie rządu. Więc najlepiej zrobić we wtorek pod ministerstwem demonstrację.

Bo wiemy, że pani minister nie ma wtedy, bo jest u premiera. I chcę powiedzieć, że to też jest wykorzystywanie jako brak dialogu z ministerstwem. Ten dialog jest koniecznie niezbędny. Może powiem tak, nie źle, bardzo dosadnie to powiem, ale może pan prezydent Nawrocki niepotrzebnie rozebrał ten stół.

0: Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
5: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Piłkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten moment. Aktualności zaczynamy od Florydy, gdzie właśnie rozpoczyna się mecz Interu Miami z Chicago Fire, w którym od pierwszej minuty debiutuje Robert Lewandowski. W Miami na trybunach jest Jan Pachlowski. Janku, polscy i polonijni kibice czekali na tę chwilę. Jaka jest atmosfera na stadionie?
1: Atmosfera na terenie jest bardzo gorąca, aczkolwiek smutna dla większości fanów Interu Miami, bo od 18 minuty gracze z Chicago prowadzą 1-0. Pewien udział w tym golu miał Robert Lewandowski. Nawet trochę uśmiechnęliśmy się, bo zawodnicy w obrębie pola karnego, zawodnicy gospodarzy tutaj wymieniali się podaniami. Jedno podanie było do bramkarza Rio Novasa, w którego stronę ruszył Lewandowski. Uśmiechnęliśmy się, że przestraszył tutaj golkipera Interu, bo on popełnił fatalny błąd. Nie trafił w piłkę, ona zamiast przed bramkę poleciała do bramki, samobójczy gol golkipera Miami i od 3 minut 1-0 prowadzą goście. Robert Lewandowski od pierwszej minuty tutaj w tym meczu na boisku debiutuje w lidze MLS, debiutuje w Chicago Fire. To jest jedna z ważniejszych, takich ważniejszych momentów historii ligi MLS i warto też podkreślić, że nasz zawodnik oddał też już pierwszy strzał w barwach nowego zespołu, ale strzał wyblokowany na rzut rożny. Jak na razie 1-0, 22 minuta, Fire prowadzą na wyjeździe w Miami. W pierwszym składzie Robert Lewandowski, który jest aktywny, który już strzelał, już miał pewien udział przy zdobyciu bramki. Oby w swoim debiucie także zdobył bramkę. Będziemy Państwa o tym informować na antenie Radiowej Jedynki.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski. Zwalczanie szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji to zdaniem wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej najważniejszy cel nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zwanej Lex Szarlatan. Dokument rozpatrzyli senatorowie i senatorki. Katarzyna Kęcka podkreśla, że ustawa chroni głównie pacjentów onkologicznych i tych z chorobami rzadkimi.
2: Ma za zadanie zwalczać dezinformację.